0: też właśnie olej słonecznikowy. Z tym, że no, pamiętajmy, żeby to nie były takie, które są z jakiegoś źródła, prawda, nieznanego i do których tutaj uprawy, prawda, intensywną chemię się stosuje.
1: Żeby nam nie zaszkodziło to mydło po prostu.
0: Tak, dokładnie, bo wtedy też może nas uczulać, wiele osób zresztą jest uczulonych na prawda, zboże, tak, czy cytrusy bardzo często. Wiele osób jest uczulonych nie na same cytrusy, tylko na tą chemię, która jest do ich ochrony stosowana.
1: Tak, żeby one przetrwały, prawda?
0: Tak, dokładnie, więc tutaj to też musimy na to zwrócić uwagę, bo na sam na przykład olej nie będziemy mieć uczulenia, ale już na taki, który jest wysoce jakby zasobny,
2: przetworzony,
0: to możemy już mieć uczulenie. Mhm. No, także tutaj też trzeba mieć to na uwadze.
2: Pani Aldono, pani w domu robi mydełka?
0: Niekiedy z córką robimy jako prezenty.
1: Ale na warsztatach tam pewnie robicie, jeśli chodzi o instytut. Czy nie?
0: Tak, w instytucie też są mydełka robione. Mhm.
2: Dlatego takie doświadczenie. Pani Aldona, wspomniała pani o tym, że może mydło mieć już w sobie naturalny peeling, czyli co? Jeśli mamy latem maliny, to może wysuszyć te ziarenka i zostawić sobie później do produkcji.
0: Dokładnie. Ja może powiem, jak ja w ogóle przetwarzam maliny.
1: O, właśnie.
0: U mnie się nic nie marnuje z malin, bo żal, żeby się marnowało cokolwiek. Więc sok robię na zimno, czyli tylko zasypuję maliny cukrem, na noc zostawiam i ten sok, który tam się naturalnie sam
1: wytworzy,
0: zlewam do buteleczek i pasteryzuję, więc tam obróbki termicznej jest naprawdę niewiele. I proszę mi wierzyć, że smak takiego soku zrobionego na zimno i takiego, gdzie poddamy obróbce termicznej razem z pestkami, które się znajdują, prawda, w owocu, jest zupełnie inny. On jest bardziej łagodny. Te, które są poddane z pestkami obróbce termicznej, jest taki bardziej cierpki i lekko
1: taki drapieżny. Gryzący jest.
2: Gryzący. Mhm.
0: Tak, dokładnie. Natomiast potem jeszcze te maliny, które pozostają po produkcji soku, przecieram przez drobne sitko i powstaje mi mus, który jest rewelacyjny, jeśli chodzi o jako dodatek do kaszy mannej, do ryżu, czy też do lodów. Naprawdę super. Można do tego dodać trochę pektyn i zrobić sobie drzemik.
1: Albo taki drzemik.
0: Tak, albo dodać żelatyny i zrobić też drzemik taki żelatynowy, bądź też dodać mąki ziemniaczanej i taką frużelinę sobie z tego zrobić, więc możliwości tutaj mamy sporo. A te pestki, które zostają, czyli nasiona maliny, suszę. One są troszeczkę słodkie ze względu na to, że tam cukier był dodany, więc ja je suszę w zupełności. One takie fajny różowy kolor mają i po wysuszeniu je mielę w młynku do kawy.
1: Tak.
0: I jest to baza do peelingu. Takiego naturalnego. Ma piękny kolor, piękny aromat, no i właściwości też, bo tam jest olej w tych nasionach.
1: Jest, dokładnie, tak.
0: Tak, znajduje się olej, który ma właściwości odżywcze, pielęgnacyjne dla skóry, więc możemy z tego naprawdę zrobić super sobie peeling, którego w sklepie raczej nie kupimy.
2: No dobrze, ale do tego mydełka, jeśli dołożymy taki peeling, to oczywiście też będziemy, peeling te maliny, to ono też będzie troszeczkę tak złuszczało.
0: No tak, tak, oczywiście. Mhm. I też kolor, no czy kolor to może nie, bo niestety kolor będzie tutaj brązowy się z tego nam zrobi pod wpływem właśnie tego zasadowego odczynu, ale właściwości peelingujące będzie miało takie mydełko jak najbardziej.
1: A pani Aldono, takie rzeczy jak skórki z owoców, płatki jakieś od ręby owsiane, płatki kwiatów, listki, ziół też możemy dodawać?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej wszystko możemy dodać, będzie też działało jako peeling, a przy okazji też jeszcze troszeczkę substancji czynnych, przy okazji, prawda, mycia i kontaktu z wodą też będzie nam tutaj...
1: Czyli też możemy dodać sól na przykład, tak, do tego mydła, czy nie za bardzo?
2: Za bardzo chyba wysuszy, czy nie?
0: To tak, sól to raczej sól to bym może jako peeling taki oddzielnie zastosowała, bo
1: Czyli lepiej...
0: Tak. Chociaż no oczywiście też dodaje się, zresztą sól jest bardzo często do kosmetyków dodawana, do zagęszczenia kosmetyków. My nie smakujemy zazwyczaj. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że na przykład szampony, jak spróbujemy, to one słone są, tak, bo tam jest solą właśnie zagęszczane. Dlatego trzeba bardzo dobrze współpracować.

0: bo żeby nam później pozostałości i sól też nie wysuszała skóry. Sól oczywiście też tą skórę pielęgnuje, ją tutaj wygładza, także to też dlatego tak też jest to składnik.
1: Często stosowana w pastach do zębów też, bo pamiętam różnego typu pasty, te bardziej naturalne.
0: To też jest środek konserwujący, musimy pamiętać, że taki, zresztą peeling solny czy cukrowy nie wymaga dodatku żadnych konserwantów tutaj do tego, do takiego peelingu z malin też warto jest łyżkę soli dołożyć, albo cukru, żeby było to zakonserwowane, żebyśmy mogli taki peeling dłużej używać. Taki solny peeling spokojnie możemy przechowywać przez rok, a nawet dłużej, dlatego że no, nic się nam nie stanie z komponentami, które tam będą się znajdowały.
2: A do tych malin, bo tak on mi się ten peeling bardzo spodobał, dokładam oprócz malin, co jeszcze, soli troszeczkę i...
0: I jakiś olejek eteryczny dla zapachu możemy dodać. Możemy
2: też wszystko? Oczywiście.
0: Tak, i wystarczy. Możemy na przykład też łyżkę miodu dołożyć, zamiast cukru na przykład. Może to być miód. Miód też ma właściwości takie łagodzące, wygładzające, odżywcze, więc jak najbardziej. Tylko trzeba pamiętać, że jeśli mamy problemy z naczynkami, czyli cerę naczynkową, to miodu nie możemy używać, dlatego że jakby wzmaga jeszcze te dolegliwości, czyli rozszerza naczynka krwionośne. To dla osób właśnie o cerze naczynkowej miód jest tutaj niewskazany, bo w ogóle miód jako nawet taka naturalna maseczka super się sprawdza.
2: Dodaje pani co do tego miodu? Jak maseczkę robi?
0: Słucham?
2: Jakie komponenty pani dołoży do takiej maseczki z miodem? Oprócz miodu oczywiście.
0: Oprócz miodu to mogę dla młodych osób polecić taką maseczkę na wągry, do usuwania wągrów. Mhm. To są dwie łyżki miodu i łyżeczka cynamonu. Mieszamy to razem i nakładamy na skórę właśnie tam, gdzie mamy takie widoczne wągry. Zresztą na całą też skórę możemy nałożyć. Oczywiście sprawdźmy najpierw, czy nie mamy uczulenia.
1: No tak, bo możemy sobie nałożyć.
0: Bardzo fajnie taka maseczka zmiękcza skórę i pozwala tym wągrom jakby się oczyścić, oczyszcza pory bardzo dobrze, więc nie mamy widocznych wągrów tak zwanych, bo to są po prostu takie czarne kropki, prawda, i zalegające pozostałości złuszczonej skóry i tego łoju, które się w tych tutaj, prawda, znajdują w gruczołach łojowych, więc to tak brzydko wygląda, zwłaszcza na nosie, na czole, gdzieś na policzkach. Mhm. Więc to nam pozwala bardzo łatwo usunąć. No i to i możemy sobie na spierzchnięte usta miód, na pięty, na łokcie, bo to też bardzo dobrze zmiękcza skórę. Zwłaszcza taką spierzchniętą, z rogowaciałą. Także miód jest świetnym tutaj jakby kosmetykiem sam w sobie, bez nawet żadnych
1: dodatków.
0: Tak, dokładnie. No pod warunkiem, że nie mam oczywiście uczulenia.
2: Pani Aldona, wracając do mydełka. Teraz jest też taka duża moda, no oczywiście po pandemii to się zrobiło, że są te mydełka takie bakteriobójcze. Czy my również możemy takie sobie w domu zrobić?
1: Znaczy przede wszystkim to musimy zadać sobie pytanie, czy to jest konieczne.
2: Ale jak już?
0: Jeśli już, to możemy sobie na przykład z dodatkiem olejku chociażby z drzewa herbacianego, który jest najbardziej, można powiedzieć, biobójczy, bo jest bakteriogrzybowirusobójczy, więc jeśli dodamy sobie do takiego mydełka, to myjąc ręce dodatkowo jeszcze sobie też tak naturalnie zdezynfekujemy. Czyli jak najbardziej możemy dodać takiego olejku i możemy go w większych ilościach stosować, dlatego że olejek z drzewa herbacianego, jako jeden z dwóch, bo jeszcze olejek lawendowy, możemy stosować bezpośrednio na skórę bez rozcieńczenia. Raczej nie powinien spowodować nam tutaj żadnych dolegliwości. Oczywiście też musimy wykonać sobie próbę uczuleniową, bo każdy produkt może uczulić, prawda? Nawet tak. Te, które są tak zwane hipoalergiczne, które nie uczulają, ale to wszystko jest osobnicza reakcja, prawda? Każdy organizm jest inny i może zareagować, więc powinniśmy sobie i tak sprawdzić, czy nam takiego uczulenia nie spowoduje. Ale jak najbardziej jako dodatek do mydełka i właściwościach dezynfekujących możemy sobie zastosować. Zresztą olejek z drzewa herbacianego polecam w ogóle do dezynfekcji domu. Zamiast środków chemicznych, żrących, możemy sobie do mycia podłogi, dodać olejku z drzewa herbacianego i mamy zdezynfekowaną podłogę, stół, tak, czy też inne elementy wyposażenia w łazience, na przykład możemy sobie kafelki do mycia kafelków, czy też łazienki całej użyć tutaj olejku z drzewa herbacianego.
1: No tak, jest często.
2: Pani Aldona, ale często też kupujemy do pomieszczeń, tak jak pani wspomniała, już takie gotowe preparaty, czyli tutaj możemy zastosować olejek herbaciany ze spirytusem, czy bez? Jak to wygląda?
0: Wystarczy tak naprawdę...
1: Woda.
0: Tak, na wodę, ale proszę państwa, nawet możemy je użyć nawet na dywan możemy go rozpylić, dlatego że olejki eteryczne, one odparowują w całości. Mhm. Nie pozostawiają tłustej plamy, tak jak to oleje pozostawiają, prawda?
1: Tak.
0: Więc tutaj to nam wszystko odparuje, więc to nawet nie musi być taki kominek, prawda? Do aromaterapii, tylko możemy nawet sobie po kropelce gdzieś w miejscach, gdzie nie będzie tego widać, a będzie nam uwalniało ten zapach, nawet możemy otworzyć buteleczkę z olejkiem, włożyć tam nawet wykałaczkę, która będzie nam nasiąkała i będzie powolutku ten zapach uwalniała, więc możemy nawet w taki sposób zastosować.
2: A ja tak pomyślałam o pomieszczeniu takie, jak my mamy w studio, przychodzą do nas goście. Zatem też często, wiadomo, że stosujemy też różnego typu takie środki, żeby zachować i bezpieczeństwo dla kolejnych osób.
1: Jak dla nas przede wszystkim.
2: I dla nas, bo wiadomo, że różne osoby przychodzą. I dlatego zapytałam, czy to można, bo niekiedy kupujemy już taki gotowy, przygotowany taki preparat. I tutaj tak sobie pomyślałam, że można to wlać troszeczkę wody i tego olejku, tak?
0: Dokładnie, tak. Możemy sobie rozrobić z wodą i możemy tutaj spryskiwać, prawda, spryskać na dłoń i rozeczyć, ale też możemy rozpylać w powietrzu.
2: Tak.
0: To będzie też bardzo dobrze nam powietrze dezynfekowało. Muszę powiedzieć, że my w pandemii też stosowaliśmy olejek z drzewa herbacianego do odkażania właśnie powietrza głównie, bo w pracy u nas dużo osób zawsze przebywało i mieliśmy zajęcia ze studentami, więc tych... No, ryzyko było bardzo duże i muszę powiedzieć, że chyba skutecznie działało, bo dosyć długo nam się udało ustrzec przed zakażeniem, pomimo tego, że dużo ludzi się przewijało, więc na pewno są skuteczne. Zresztą olejek z drzewa herbacianego jest na wyposażeniu armii amerykańskiej jako właśnie taki środek, który jest łatwo dostępny i może służyć do dezynfekcji pomieszczeń, jak też i w razie na przykład skaleczenia też do zdezynfekowania, prawda, ran.
1: Pani Aldono, a w jakiej proporcji rozrobić ten olejek z wodą, żeby miał no, takie działanie właśnie antyseptyczne?
2: Taką siłę rażenia.
1: Siłę rażenia.
2: Ja bym tak powiedziała.
0: Tak. Ja stosuję do ochrony roślin w takiej proporcji 23 krople na litr wody. Mm-hmm. Wydaje mi się, że w takim tutaj stężeniu też można stosować do dezynfekcji dłoni, prawda, czy też tak powietrza. Bo jest to wystarczające do tego, żeby zabić, prawda, bakterie, grzyby, które się na powierzchni roślin rozwijają, więc wydaje mi się, że tak samo też i wystarczy takie stężenie, jeśli chodzi o dezynfekowanie, prawda, powietrza czy też przedmiotu.
1: Na pewno spróbujemy.
2: Tak, specjalnie dopytywałam pani Aldono, bo już mam zamiar to zrobić.
1: Tak, bo to bardzo ważne jest, no, tak jak pani wspomniała, osoby przychodzą, wychodzą, to są różne i bakterie, i wirusy, i mogą być i grzyby różne, więc tutaj trzeba zachować tą higienę.
0: No. A tym bardziej, że teraz w okresie, kiedy jesteśmy narażeni, prawda, na działanie różnych patogenów, to nawet w domu, proszę państwa, warto sobie takie odkażanie naturalne zastosować. To też ze względu na to, że i jest to okres, kiedy na przykład możemy mieć zawilgocone mieszkanie i mogą nam się różnego rodzaju pleśnie rozwijać, a to nam tutaj pomoże ustrzec się, prawda, przed rozwojem tych pleśni. Nawet takie miejsca, które mamy newralgiczne, gdzie te grzyby nam się mogą rozwijać, to możemy właśnie spryskiwać takim roztworem olejku z drzewa herbacianego. A przede wszystkim nie uodparniają się na niego tutaj patogeny.
1: Pani Aldono, bo często przychodzimy z różnych miejsc, no wiadomo, przecież nie na zewnątrz nie jest sterylnie, jak wchodzimy do domu, no to też zostawiamy to na obuwiu, na innych rzeczach, to też warto
0: Dokładnie. Tutaj jeszcze może polecę może inny, jak na przykład komuś nie pasuje zapach olejku z drzewa herbacianego, bo jest on taki specyficzny, to jeszcze z naszych rodzimych również olejek sosnowy też ma podobne właściwości, może nie aż tak silne, ale również też jest właśnie bakteriobójczy przede wszystkim, więc też możemy go tutaj do dezynfekowania i dodatkowo jeszcze korzystnie wpływa na drogi oddechowe, co też w okresie takim sezonie grypowym, prawda, też bardzo ważne jest, także możemy sobie nawet zamiennie, żeby nam się po prostu no, nie znudziło, że wchodzimy do mieszkania i znów tym drzewem herbacianym, prawda, to możemy sobie zmienić, prawda, nutę zapachową.
1: To będziemy mieli sosnę.
0: Tak, można też z lawendą, bo lawenda też zresztą. Generalnie wszystkie olejki eteryczne mają właściwości biobójcze, z tym, że może nie w takiej sile i też niektóre działają wybiórczo tylko na niektóre, prawda, organizmy. Natomiast jeśli chodzi o drzewo herbaciane, to jest takie chyba najbardziej uniwersalne, bo działa na wszystkie te organizmy. Ale sosna też dobrze się tutaj sprawdzi.
2: Pani Aldona, wracając do mydła, są też mydła, bo mówiliśmy o mydle w kostce, ale są mydła w płynie. Jak zrobić takie mydło w płynie?
0: Dokładnie. No tutaj też możemy sobie gotową bazę kupić. Szczerze, do takiego mydła w płynie. Bo samemu tutaj może, no musimy jakiś detergent mieć, prawda?
1: Tak.
0: Ale tak naprawdę możemy sobie zrobić też naturalne mydło w płynie, jeśli dla alergików zwłaszcza mogę polecić.
2: Tak.
0: Kłącze mydelnicy.
2: Rzeczywiście.
1: O tak, no właśnie.
0: Tak, czy słuchacze znają taką roślinę?
2: No nie wiem, pytanie będzie.
0: Tak, ale ja polecam, zwłaszcza dla osób, które właśnie są alergikami, możemy też do prania używać. I co ciekawsze, że bardzo najlepiej się pieni nie w wysokiej temperaturze, tylko w takiej temperaturze około 40 stopni, nawet trochę poniżej. Wtedy ma te właściwości właśnie pieniące. Super myje włosy. Włosy są po tym miękkie, takie delikatne w dotyku. No i skóra również. Więc to taka alternatywa właśnie dla detergentów tych chemicznych,
1: tak.
0: Tutaj tak naturalnego pochodzenia. Kiedyś na wsiach zwłaszcza sadzono na przychaciach właśnie specjalnie mydelnice, żeby można było, bo mydło jeszcze nie tak dawno, proszę Państwa, było towarem luksusowym. Nie każdy sobie mógł na mydło pozwolić. I właśnie ci biedniejsi tutaj do prania, do kąpania, do mycia włosów stosowali właśnie kłącze mydelnicy. No oczywiście też całą roślinę możemy tutaj zastosować, z tym, że w kłączu jest największa kumulacja saponin, które właśnie mają te właściwości pieniące się i też usuwające zanieczyszczenia. Więc jak najbardziej możemy zastąpić sobie takimi naturalnymi specyfikami.
2: To co, mamy kłącze mydelnicy i co do niego wtedy robimy?
0: I tak naprawdę wkładamy do garnka i doprowadzamy, no, rozgrzewamy, z tym, że możemy tak rozgrzać, nie zagotowywać może całkiem, tylko w takiej wyższej temperaturze troszeczkę je, tak żeby się te substancje uwolniły do tej wody. No i schładzamy właśnie do temperatury takiej, która jest przyjazna do mycia i może do prania mniej, chociaż no też jak ręcznie pierzemy, to nie jesteśmy w stanie bardziej gorącej wody włożyć, prawda, i tak dłoni. Więc w takiej temperaturze około tam 36 stopni możemy używać właśnie do mycia, do prania, do mycia głowy. Wtedy się pieni naprawdę bardzo dobrze.
2: A mydełko jak zrobić?
0: Słucham?
2: Mydełko jak zrobić, pani Aldono? No tak do rąk. Z kłącza mydelnicy, bo wspominała pani, że to jest alternatywa dla alergików.
0: Tak, no tutaj stałego to mydełka z tego raczej nie zrobimy, ale możemy po prostu w takim wywarze, tak?
1: Mycie ręce.
0: Najnormalniej tak pocierać się dłonie i taki sam efekt uzyskamy jak, prawda, pieniądz mydło, takie stałe w dłoniach, czyli tak samo możemy wykorzystać, no może troszeczkę bardziej pracochłonne, prawda, bo musimy sobie taki napar tutaj przygotować, znaczy napar, to bardziej wywar, prawda, bo to dłużej musimy troszeczkę podgrzewać. Ale jak najbardziej to można mieć już taką przygotowaną, prawda, bazę, którą tylko podgrzewamy sobie do tego, żeby umyć w tym dłonie.
2: No to już teraz wiemy i wracamy do tego mydełka w płynie. Czyli mamy bazę mydlaną, kupujemy, tak? I co dalej, żeby takie było płynne?
0: To znaczy, są też bazy mydlane płynne.
2: A, w ten sposób.
0: Tak, gotowe. Tak naprawdę jest to detergent zagęszczony właśnie głównie tutaj przy użyciu soli, dlatego wtedy też ma taką konsystencję, bardziej troszeczkę jak sos, prawda, żeby był gęściejszy, chociaż no nie musi być. Tak naprawdę może też być i zupełnie całkiem płynem. Czyli możemy sobie też taki bardzo skondensowany i płyn nawet z mydelnicy przygotować, prawda, gdzie będziemy mieć jakby, no po prostu używamy małej ilości wody do tego, żeby takiego wywaru uzyskać i możemy sobie też również do pojemnika z pompką dołożyć, prawda, i też stosować tak, no może wtedy więcej będziemy musieli tego użyć, tak?
1: Tak.
0: Też możemy oczywiście sobie do tego jakieś substancji zapachowych typu właśnie olejki dodać. No mniej może akurat do takiego mydła w płynie dodamy sobie jakieś substancji nawilżające. No nawilżające oczywiście możemy, ale natłuszczających to może niekoniecznie nam się to sprawi, dlatego że będzie nam się na powierzchni, prawda, utrzymywało tego płynu i myśmy musieli za każdym razem wstrząsać takim pojemnikiem, żeby jakby też trafiło troszeczkę tego oleju do tego roztworu tutaj.
1: Pani Aldono, tak sobie tutaj analizuję cały ten proces naszej produkcji mydła.
2: Myślenia.
1: Tak, i myślę, że chyba trzeba je na końcu wysuszyć. Tak przynajmniej mam taką nadzieję, żeby ono było jakoś do użytku, prawda? Bo takiego świeżego od razu po zrobieniu, to ono nam się zrobi taka paćka chyba, nie? Trzeba je też...
0: To znaczy nie, ono nam powinno zastygnąć. Mhm. Oczywiście jeśli dodamy za dużo tutaj składników dodatkowych, tak, poza tą bazą mydlaną, no to wtedy będzie rzadsze, więc to też musimy pamiętać, żeby te dodatki nie stanowiły więcej jak gdzieś 10% naszego mydełka, bo wtedy będziemy mieć je w takiej postaci właśnie półpłynnej i wtedy bardziej właśnie jako mydło w płynie będziemy stosować. Tak, natomiast takie nam powinno, tego samego dnia nam zastyga i jest w formie stałej, z tym, że ewentualnie jeśli mamy foremki takie niesilikonowe, to dobrze też jest je natłuścić przed wlaniem.
1: Żeby nam się nie przyklejały, tak?
0: Tak, żeby nam się nie przyklejały, że nam tutaj wychodziło dosyć łatwo, chociaż one z zasady dosyć dobrze się tutaj oddzielają. I możemy użytkować, bo takie, które mamy z bazy mydlanej zrobione, nie musimy już go właśnie tutaj pozostawić na jakiś okres, żeby nam dojrzało, więc możemy od razu je używać.
1: Czyli takie foremki do lodu jakieś małe też mogą być przydatne?
0: Tak, tak najbardziej. Mhm. Tak naprawdę to tylko od naszej fantazji zależy, od tego, czego użyjemy jako takiej bazy, znaczy jako formy. Możemy, jeśli oczywiście robimy tego dużej ilości, to zrobić to w większej formie, a potem kroić.
1: A no tak, to możemy zrobić w większej foremce, ma pani rację.
2: Mhm. Ale też mi przyszło na myśl, pani Aldono, bo mówimy już o tych foremkach i zaraz mi przyszło kuleczki okrągłe, a kuleczki okrągłe to najczęściej zakładamy do ubikacji, czyli tutaj coś takiego też możemy zastosować, żeby w ubikacji dobrze coś myło i zarazem było bakteriobójcze.
0: Dokładnie, no możemy też w ogóle do tej miski spustowej, prawda, też zrobić sobie taką mieszankę właśnie detergentu plus chociażby olejku jakiegoś, który będzie miał właściwość, znaczy no, mówię tutaj lawenda, może być właśnie drzewo herbaciane czy też sosnowe, który będzie się uwalniał i będzie spłukiwał nam tutaj, prawda, muszle i dezynfekował ją. Bo pamiętajmy, że te, które kupujemy zazwyczaj chemiczne, no to tam mamy głównie odkażające tutaj na bazie chloru, prawda?
1: Tak, tak, chloru.
0: Co też niekoniecznie, zwłaszcza jak mamy przydomową oczyszczalnię ścieków, no to chlorowych tutaj nie możemy stosować. Tutaj musimy już sobie innych jakichś szukać bardziej przyjaznych
1: biologicznie.
0: Bakteriom, tak, biologicznie. To wtedy też i nie za bardzo i z olejkami eterycznymi też, żeby nam tych bakterii, które tam mają, prawda, oczyszczać nam nasze ścieki, żebyśmy też za wiele, za często tego nie stosowali, żeby nam nie zabijały, prawda, czyli tutaj już ostrożnie, ale to wszystko w zależności od tego, czy posiadamy taką instalację, czy też nie.
2: Nawet nie pomyślałam, pani Aldono, że tu jak ktoś ma właśnie taką oczyszczalnię, to musi bacznie obserwować, co wkłada.
0: Dokładnie tak, bo możemy sobie po prostu zabić wszystkie bakterie, które tam nam
1: właśnie
2: mieszkają.
0: I nie będzie spełniało swojej funkcji. Ale to bardzo dobrze się, proszę Państwa, wtedy sprawdza przy takich ocet, jeśli chodzi o zachowanie czystości w łazience, tak, to będzie przede wszystkim kamień usuwał, ale przy okazji też i dezynfekująco będzie działał.
1: No właśnie, możemy wykorzystać siłę natury, czyli zwykły ocet.
2: Tak, zauważyłam.
0: Tak, raz w tygodniu możemy spokojnie użyć wtedy do tego, żeby zdezynfekować i tutaj osad usunąć.
1: Pani nam napisała, jak zrobić czarne mydło, bo ona lubi czarne mydło. Węgla, proszę panią, chyba by trzeba dosypać, myślę.
0: Znaczy, tutaj to chodzi o te czarne mydło afrykańskie, tak?
1: Nie wiem, o czarne mydło takie.
0: Mm-hmm. No, można kawy dodać.
1: Ale to z kawy może brązowe wyjdzie bardziej.
0: No, no tak, nie, bo niestety czarny. Tutaj akurat takie dodatki. No oczywiście barwnik możemy dodać czarny i będziemy mieć czarne. Podejrzewam, że to chodziło może o te czarne mydło afrykańskie. To szczerze mówiąc...
1: A może węgiel aktywny, o takie tabletki tutaj, które są...
0: Też można, tylko tyle, że liczmy się z tym, że będzie nam wtedy bardzo
1: czarno. Będziemy my czarni od mydła.
2: No tak, ale pani...
0: Ale to fakt, że no z węglem to akurat węgiel się dosyć dobrze tutaj spłukuje. To też przecież w pastach wybielających do zębów teraz węgiel jest jako dodatek. I muszę powiedzieć, że super są te pasty z węglem aktywnym.
2: Tak?
1: A nie próbowaliśmy.
2: Nie próbowaliśmy.
0: Ja próbowałam i muszę powiedzieć, że jestem wielką fanką, dlatego że no jak myjemy zęby, to rzeczywiście czarne one są, ale po spłukaniu rzeczywiście te osady są bardzo ładnie usuwane i muszę powiedzieć, że usuwanie kamienia również z zębów trzeba wtedy rzadziej robić. Więc możemy nawet i taką tabletką węgla sobie, jak nie mamy pasty do zębów, to nawet można sobie po prostu wtedy choćby przepłukać, tak? Tak po prostu. Z węgla aktywnego usta, to na pewno nam tutaj dobrze podziała, tak, też na same zęby.
2: Ale przy okazji też będzie działało dobrze na układ pokarmowy.
0: Wszelkie jakieś toksyny, prawda, tak, które trafiają do naszego organizmu, też nam zwiąże, no zwłaszcza kiedy mam jakieś dolegliwości jelitowe i nie wiemy, co jest przyczyną, prawda, tego, to na pewno nie zaszkodzi.
2: To był taki środek bardzo popularny kiedyś, dzisiaj troszeczkę chyba już rzadziej używany.
0: Chyba tak, chociaż kiedyś też się, nie wiem czy pamiętacie Państwo, że się stosowało prażone na blasze ziarna zbóż.
2: Nie.
1: Tak, no to tak jak kawa zbożowa, prawda?
2: Ja nie.
0: Dokładnie, ale to też przy takich różnego rodzaju takich zatruciach, to też pamiętam, jak się po prostu na blacie kuchni prażyło te ziarna, aż się spaliły. I tak później taki ten węgiel właśnie dodawano, robią z tego taki napar i jako taką odtrutkę, prawda, podawano. Czy też kobylak można było też sobie zaparzyć, prawda, też wypić i to też działało na takie różnego rodzaju dolegliwości właśnie jelitowe.
2: Tak, zwłaszcza, że kiedyś ta woda też nie miała takiej jakości, bo ze studni była brana, nie wiadomo, co tam się działo.
0: Dokładnie. To też jest sposób na to, żeby odkazić sobie wodę, ewentualnie właśnie upalić, tak, uprażyć nasion tutaj. Zresztą no taki węgiel nawet i drzewny będzie nam tutaj działał.
1: Tak, pomocny będzie.
0: Tak, dezynfekująco, więc to jak najbardziej to już takie survivalowe.
1: Rady, jak przetrwać.
2: Pani Aldona, mówiła pani o mydle afrykańskim, jakie to jest?
0: Szczerze mówiąc, to nie wiem, jak się je otrzymuje, bo już gotowe zazwyczaj kupuję, więc nie wiem, nie powiem, szczerze mówiąc.
2: No tak, ale jakie one mają właściwości, bo my nigdy takiego mydła też nie kupowaliśmy, ani nie mieliśmy takiej potrzeby.
0: Znaczy ono też na dolegliwości skórne, wtedy kiedy mamy problemy skórne, to ja tak dla córki kupowałam tutaj też na atopowe zapalenie skóry, bo ono też jakby tak, no... antyalergicznie, przynajmniej u mojej córki, dosyć dobrze się sprawdziło tutaj. Także to też do pielęgnacji skóry takiej wrażliwej bardziej.
2: Pani Aldona, jakie zastosować tam komponenty, żeby to mydło tak również troszeczkę leczyło nam dłonie? Bo wie pani, jak sama pani wspomniała, często mamy jakieś takie problemy skórne, kiedy po myciu zaczynają nam dłonie pękać.
0: To przede wszystkim to musimy pamiętać o tym, żeby te nasze dłonie też nawilżać. Samo mydło tutaj, no mydło niestety działa też i wysuszająco, więc tutaj
2: właśnie
0: na pewno
2: to chodzi.
0: Tak, na pewno dodatek różnych tutaj olej, czy też mydeł, przepraszam, maseł, które mamy naturalnych, roślinnych, możemy dodać. Możemy też nawet do takiego mydła dodać troszeczkę lanoliny. Z tym, tak, że nie za dużo. Pamiętajmy o tym, żebyśmy też nie przedobrzyli. Bo jak wszystko, niekiedy nadmiar gorszy od niedoboru.
2: Tak.
0: Więc tutaj umiar musimy zachować we wszystkim. Ale przede wszystkim to ważne jest po umyciu rąk, osuszeniu, żebyśmy nie zapomnieli o tym, żeby jakiś krem zastosować, prawda, nawilżający, który też oczywiście sami możemy sobie przygotować. Albo już takie bardziej coś jak serum, tak, czyli też o mocniejszym działaniu, gdzie tak, tutaj jakby nagromadzenie substancji czynnych jest większe. Co tutaj można polecić? Ja powiem tak, kiedyś nawet na wsiach ludzie używali do tego celu chociażby smalcu.
2: Tak, ale pomyślałam.
0: Tak, może nie wieprzowego, ale bardziej to był jakiś tłuszcz gęsi, który ma niższą temperaturę topienia i który też udowodnione też właściwości w ogóle też i lecznicze. Więc tutaj te nagromadzenie substancji czynnych, które będą na pewno działały na naszą skórę korzystnie, przede wszystkim złagodzą podrażnienia i taką skórę już spękaną nam tutaj też nawet potrafi wyłagodzić te dolegliwości. Natomiast jeśli chodzi o to, co z roślin możemy sobie tutaj zastosować, to choćby zwykły olej słonecznikowy, możemy olej z oliwek, też to, co mamy dostępne pod ręką, prawda? Możemy sobie zrobić taką maskę na nasze dłonie. Możemy też masło tutaj shi użyć, takie jedne z najtańszych, które możemy dostać. Olej chociażby tutaj z migdałów, też taki, który jest bardziej dostępny, może tak szukam tego, co możemy szybciej dostać, czy w aptece, czy chociażby nawet i możemy również wosk sojowy. To, co bardzo często używamy do produkcji świec obecnie, takich zdrowszych, bo żeby nie parafinowe, prawda, żeby tutaj nie produkty ropopochodne, prawda, używać, tylko te naturalne, to właśnie wosk sojowy, który jak się rozpuści, to możemy go również wmasować w dłonie. I bardzo dobrze je nawilża i regeneruje.
2: I nic więcej?
0: Słucham?
2: I nic więcej do niego nie dodawać, tylko ten wosk rozpuścić, poczekać, aż on troszeczkę...
0: Tak. Możemy oczywiście do tego, jak mamy jeszcze jakieś inne masło, tak, czy też olej, możemy też do niego dodać, to wtedy będzie jeszcze lepiej działało. Ale ja już mówię tak przy okazji, jak świece sobie robimy, tak? To do świecy możemy, właśnie same świece, tak naprawdę nawet tego przetapiać nie trzeba, tylko wystarczy sam knot do szklanki nawet zasypać to właśnie woskiem sojowym. Możemy oczywiście też jeszcze kilka kropel jakiegoś olejku ulubionego dodać, to wtedy będzie już od razu ta świeca taka zapachowa i zdrowa, bo te, które mamy ze sztucznymi dodatkami, to niestety to nie jest zdrowe dla naszych płuc, dla oskrzeli, dlatego że są to substancje bardzo często, które no, mają nawet i właściwości rakotwórcze, więc tutaj to powinniśmy...
1: Trzeba uważać.
0: Tak, z wszelkiego rodzaju tymi odświeżaczami chemicznymi powietrza naprawdę uważać, bo możemy sobie krzywdę zrobić, jeśli stosujemy je w nadmiarze i zbyt intensywnie.
2: A w reklamach są takie piękne.
0: Psik, psik. Oczywiście, tak. Tylko tyle, że no niekoniecznie zdrowe dla nas.
2: No, niekiedy jak wchodzimy do różnych pomieszczeń, pani Aldono, to tak jest, zapach aż zabija.
0: Dokładnie. Ja na przykład osobiście nie lubię tych sztucznych zapachów. One dla mnie działają drażniąco. Wręcz nawet chyba to jest jakaś już odczyn alergiczny, dlatego że mam no, problemy tutaj z... No kaszel zaczyna mnie męczyć.
1: Także no właśnie, to...
0: To
2: To ty też tak
1: masz. Też tak mam, tak, od tych zapachów sztucznych właśnie.
2: Nie, mnie oczy szczypią zaraz. Oczy.
0: A tak, też. Mhm, dokładnie.
2: Oczy. I też jak są perfumy, które mają dużo olejku różanego tak dodane, no, takie tak ciężkie, to też źle się czuję w takim towarzystwie.
0: No olejek różany, no tam on jest po prostu bardzo mocny. Trzeba pamiętać, że jak wąchamy sobie kwiat róży, to tam są tego śladowe ilości tak naprawdę. Bo do wyprodukowania 1 litra olejku różanego potrzeba 3 ton płatków różanych.
2: Ojenki, to dużo.
1: Ogromna.
0: Jakich jest, jak tego olejku jest tam niewiele, a jak my potem sobie tak mocno, prawda, przyprawimy tutaj tym. A to jest bardzo taki intensywny zapach. Ja osobiście, jeśli chodzi o olejek różany, to nie za bardzo chyba mi ten zapach taki mocny pasuje.
2: Mi też nie. A często jest stosowany w perfumach.
0: Tak. Ale również też w kremach dla cery dojrzałej.
2: Tak.
0: Dlatego, że to jest bardzo dobry olejek, jeśli chodzi o cerę dojrzałą. Bardzo dobrze ją regeneruje i odmładza. Ale ja na przykład zbyt intensywnego zapachu na skórze tego nie jestem w stanie znieść. Działa on na mnie drażniąco.
2: Ja po prostu odkładam taki zaraz krem na bok i w ogóle nie używam, bo drażni mi oczy. Od razu jestem...
1: No, bo to jest bardzo trudne.
2: Nie mogę. Wolę jak... I pani Aldono, przyzna pani pewnie mi też taką rację, że żeby dziś znaleźć na przykład dobry szampon, to szampon to może jeszcze, ale takie olejki, które nawilżają włosy, to wszystkie strasznie pachną.
0: Ja powiem, że chyba to jest... Dla mnie to jest udręka teraz,
2: też,
0: właśnie, jeśli chodzi o kosmetyki, dlatego że one są bardzo mocno
2: tak
1: perfumowane, tak, aromatyzowane.
0: Tak. Być może, że większość ludzi takie lubi, natomiast no, ja mam bardzo czuły węch i na mnie to działa drażniąco. Jeśli coś jest delikatne, to jest fajne, ale natomiast jeśli coś jest bardzo intensywne, ja po prostu mam dolegliwości bólowe w nosie, mam po prostu śluzówkę wtedy podrażnioną i wręcz aż mnie boli ta śluzówka.
1: Ale tak samo jest ze środkami do prania, pani Aldono, czy to jest proszek, czy płyny do prania, one są też często tak nafaszerowane, no, ja rozumiem, no niektórzy ludzie lubią, że to pranie pachnie.
2: Lenor pachnie.
1: Tak, ale no...
0: Trzeba też pamiętać, że te środki
1: zapachy
0: zmiękczające, też chemiczne, tak, to też nie jest zdrowe ani dla naszej skóry, ani dla naszych płuc, no bo to są wszystko substancje lotne, które niestety nie działają dobrze na nasz organizm.
1: Nie są pochodzenia naturalnego przede wszystkim, prawda?
0: Bo, tak, dokładnie. Ale nawet zwróćcie Państwo uwagę, że jeśli jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie nawet olejków eterycznych użyjecie dużo, to będziemy mieć dolegliwości, chociażby ból głowy się pojawi.
1: Tak.
0: Może pojawić się rozdrażnienie, bo to też, znaczy olejki eteryczne działają na nas głównie poprzez, prawda, jak je wdychamy, czyli działają na tutaj układ oddechowy, ale również i na układ nerwowy. I zbyt intensywne bodźce no, spowodują, że nasze doznania wręcz będą odwrotne niż od tego, które chcieliśmy uzyskać. I na przykład jeśli mamy uzyskać odprężenie, to wtedy właśnie nabawimy się bólu głowy. Ja to akurat też testuję niekiedy, jak mamy zajęcia ze studentami i robimy różnego rodzaju kosmetyki i wiadomo, te zapachy się mieszają, jest ich dużo i są intensywne niekiedy też. Naprawdę wychodzimy potem z bólem głowy z takich zajęć, bo jest po prostu zbyt dużo, zbyt intensywne są te zapachy. Więc zapachem możemy leczyć, tak, możemy sobie poprawić nastrój, samopoczucie, ale możemy sobie też i to samopoczucie zepsuć i wręcz nabawić się bólu głowy, a nawet i nudności i wymiotu.
1: To wtedy następny olejek na złagodzenie bólu głowy. No, żartuję oczywiście.
0: Oczywiście trzeba we wszystkim Państwu zachować umiar.
1: Właśnie. To jest najważniejsza rzecz. Mamy takie pytanie dotyczące takiego jakby wyboru mydła, to znaczy może tutaj powiem tak mniejszego czy większego zła, czy lepsze dla naszego zdrowia, naszej skóry jest tak zwane mydło szare, czy te mydła
2: no tak, rzeczywiście,
1: kolorowe, takie bardziej
2: biały
1: pachnące. Jeleń.
0: Oczywiście mydło szare. Jest, tak naprawdę tam nie mamy dodatków żadnych, tak, w szarym mydle. Więc zdecydowanie dla większości z nas będzie ono korzystniejsze. No oczywiście, jeśli ktoś nie ma skłonności alergicznych, to może używać tych perfumowanych. Z tym, że jeśli chodzi o właściwości takie dla, jakby można powiedzieć, bardziej neutralne dla naszej skóry, to jak najbardziej mydło szare. W czasach mojej młodości te mydło szare było znienawidzone przez nas.
1: No moje też.
0: Miało taki byle jaki zapach, prawda? No. Też może nie za bardzo zachęcający, ale okazuje się, że teraz się wraca do tego szarego mydła. Ten biały jeleń, który kiedyś wszem panował, to obecnie przeżywa swój renesans i ludzie do niego wracają, bo okazuje się, że właśnie dla większości jest dobrze tolerowany. No i też nie wysusza, tak, bo pamiętajmy, że te kosmetyki, te dodatki chemiczne, zapachowe, tak, które dodajemy, czy też i barwniki, one też działają na naszą skórę no niekorzystnie, też ją potrafią podrażnić, czy też wysuszyć, więc im mniej tych dodatków, tym dla naszej skóry też lepiej.
2: A my teraz chcemy, im bardziej pachnie, im bardziej kolorowe, tym fajniejsze.
1: No bo kupujemy oczami po prostu, dlatego...
0: Dokładnie, oczami, nosem, tylko pamiętajmy, że to jest takie pierwsze, jak można powiedzieć, zauroczenie. Jak już to zauroczenie minie, to zauważamy błędy, wtedy jakieś mankamenty, prawda? Tak samo i tutaj też. Na początku nam ten zapach może się wydawać ładny, natomiast po jakimś czasie może nas drażnić, jeśli jest zbyt intensywny.
2: Pani Aldona, ja tak na koniec, ja tak już podejdę do włosów, z mydła do włosów przejdę, bo mnie bardzo interesuje taki olejek, który można nakładać na włosy, które są bardzo przesuszone, ale żeby nie pachniał.
1: To trzeba szarym mydłem umyć.
2: Szarym mydłem, dobrze, już umyłam szarym mydłem, teraz chcę je nawilżyć.
1: Nie, chyba nie można mydłem raczej włosów myć, nie za bardzo.
2: Trzeba je chyba później zakwasić.
0: Tak, potem trzeba by było dodać do wody trochę octu, żeby, bo po myciu szarym mydłem zostaje taki osad.
1: Tak.
0: Te włosy są takie mało, że tak powiem, elastyczne po użyciu. Niestety no, nie wyglądają one wtedy tak korzystnie, bo są takie jakby posklejane troszeczkę do siebie, więc ja na przykład osobiście szarym mydłem nie lubiłam myć włosów, bo miałam potem wrażenie, jakbym ich wcale nie umyła.
1: tak było.
0: Więc lepiej chyba do tego już mydelnicy tutaj użyć. Natomiast jeśli chodzi o takie już można powiedzieć zniszczone włosy, prawda,
2: tak,
0: które
2: byśmy chcieli... Zwłaszcza teraz zimą, pani Aldo. No pani wie, z czym mówię. Wiatr, mróz, kaloryfer robi swoje. Latem też słońce zrobi swoje ze swoimi, z naszymi włosami, farbowanie. I te końcówki są takie, no bo wiadomo, tutaj na skórę nie będę nakładała, ale końcówki są zniszczone. I żeby nie pachniało.
0: Żeby nie pachniało. Dobrze, ale przez krótki czas możemy nawet i zwykłym olejem rycynowym, to co mamy w domu, może niekiedy też i w aptece i nie jest drogi, to możemy. Możemy olejem właśnie z migdałów, możemy też i masła tutaj nakładać. Może być też masło shi, które chyba jest najtańsze ze wszystkich takich, jeśli chodzi o dodatków kosmetycznych i które też łatwo możemy kupić. Może być zwykły olej, nawet słonecznikowy.
1: Byle nie silnikowy.
0: Byle nie silnikowy, tak. Tutaj. Tak naprawdę tutaj oliwa z oliwek też może być. No te, które nie pachną.
2: Ale to trzeba, pani Aldono, później zmyć, czy nie muszę zmyć? Jak nałożę? To...
0: No raczej musimy zmyć. Najlepiej jest je po prostu jako taką maskę nałożyć na włosy. Jak mamy tylko same końcówki, prawda, zniszczone, no to tylko na same końcówki możemy tutaj nałożyć.
2: Tak, bo chodzi o końcówki.
0: Tak, i potem możemy to tylko lekko spłukać. To wszystko zależy od tego, jak to w nasze włosy, czy się dosyć dobrze wchłonie, czy nie.
1: To też podejrzewam, że zależy, pani Aldona,
2: od porwatowości.
1: To tak, ale też i od temperatury tego oleju, prawda? Bo...
0: Lepiej zawsze, żeby był lekko ciepły, żeby nie był taki całkiem zimny, bo wtedy też oczywiście penetracja będzie tutaj w strukturę włosa lepsza, jak jest cieplejszy. A oczywiście warto też jeszcze sobie na głowę założyć wtedy taki turban, który będzie nam tutaj ogrzewał. Ale tak naprawdę to dobrze jest też połączyć jeszcze te oleje, chociażby na przykład z żółtkiem jaj, Dodatkowo to jeszcze odżywi nie tylko same włosy, ale też i skórę przy okazji. Więc to taką maskę sobie naturalną możemy wykonać na nasze włosy. I też nie będzie pachniało, bo po spłukaniu samo tutaj nie będzie pachniało.
2: Pani Aldona, a czy olejek arganowy ma taki intensywny zapach, czy to po prostu...
0: Jeśli to też wszystko zależy od tego, jaki kupujemy, bo tak naprawdę wszystkie oleje mają jakiś zapach.
1: Zapach taki swoisty, tak.
0: Bardziej. Mhm. Musimy patrzeć, czy są to oleje rafinowane. Z tym, że tutaj przy kosmetycznych olejach to rafinacja nie polega na tym, jak przy choćby oleju tutaj takim spożywczym, że to jest tutaj jakby rozpuszczalnikiem chemicznym, tak, ten tłuszcz ekstrahowany, tylko w tych kosmetycznych polega na tym, że on jest filtrowany, czyli pozbawiany tych zanieczyszczeń takich dodatkowych, które się w oleju podczas tłuczenia znajdują, czyli też i pozbawia go przynajmniej częściowo zapachu. I to zwłaszcza dla alergików, którzy mogą być uczuleni na przykład na nie sam olej, ale jakieś składniki, tak, które jeszcze występują w danym owocu czy też na nasieniu, to dodatkowo jeszcze pozbawia tak jakby tych dodatków, czyli dla alergików te rafinowane są bardziej dedykowane niż takie naturalne, prawda? Czyli takie stuprocentowe, bez żadnej obróbki. I wtedy też nie będą miały takiego zapachu.
2: No i pani Aldona,
1: to mam, będą czyste po prostu.
2: Czyste, mam już zadanie. Będę robiła teraz do spryskiwania pomieszczenia olejek herbaciany, tak?
1: Mydło glicerynowe.
2: Mydło. No i teraz muszę jeszcze sobie zrobić na włosy.
0: To mam... Jeszcze można sobie kule kąpielowe zrobić też w domu.
2: Też?
0: O. To generalnie wykorzystujemy składniki, które mamy w domu. Bo potrzebna jest nam soda, kwasek cytrynowy, jakiś olej do tego. Mogą być też tutaj płatki kwiatów i generalnie takie podstawowe składniki, które w takiej kuli kąpielowej się znajdują, jak najbardziej już mamy zapewnione. Może następnym razem podam przykład.
1: No właśnie, właśnie, na kulę kąpielową.
2: Na kulę, bo ja już tyle mam.
0: Jest to tani sposób, a super. Takie kule dosyć drogie są nawet, jeśli kupujemy. To a naprawdę możemy sobie zrobić we własnym zakresie, jako prezent, jako nawet wspólnie, jeśli chodzi o pary, tak, mogą tutaj przygotować i później używać w kąpieli. Czyli to takie można
2: Pani powiedzieć. Pani Aldo, no to nie zdradzajmy. Będziemy mieli temat kule kąpielowe, żebyśmy go już nie przegadali, bo my i tak dużo zajęć mamy już od pani i słuchacze również. W ogóle dziękuję słuchacze za...
0: To może na walentynki zostawimy takie...
2: ale może
0: we dwoje, kosmetyki we dwoje.
2: Kosmetyki we dwoje. No ale muszą na początku przygotować się do tego i znaleźć komponenty. To już wcześniej na pewno. Pani Aldono, słuchaczki bardzo dziękują pani za wszystkie przepisy, które pani im podała przed nowym rokiem. My również z pewnych skorzystaliśmy, ale teraz czas.
1: A przed nami nowe wyzwanie teraz.
2: Nowe wyzwanie. Bo odświeżacz rzeczywiście kupujemy. Tutaj nie, tutaj o pomieszczenie, jeśli
1: nie,
2: chodzi.
1: Nie, to znaczy, to jest...
2: Inaczej to się nazywa.
1: To nie jest odświeżacz, nie, to jest taki środek właśnie biobójczy, on jest ale jest dość bezpieczny, bo jest w sumie na bazie, najwięcej tam jest alkoholu, więc etylowego, no to co najwyżej można się nawdychać.
2: Ale możemy zrobić po swojemu.
1: Ale możemy zrobić tak, jak pani powiedziała, no, bez...
0: Dokładnie, to tak samo będzie działało.
2: Widzisz?
0: To jest zawsze jakieś urozmaicenie.
1: Tak, bo tutaj to trzeba go wietrzyć, bo można się, te opary są alkoholowe, więc może być później...
0: Nie upić, tylko nawdychać.
1: Tak. Wesoło może być później w studiu.
0: Dokładnie.
2: Pani Aldono, to co? Do przeszłej środy, tak?
0: Tak.
2: Dobrze, pani Aldono.
1: Zapisujemy sobie.
2: Będziemy mówili o kulach kąpielowych.
1: Kule śniegule.
2: Pani Aldono, my życzymy dobrego i radosnego dnia i dziękujemy, że była pani z nami.
1: Tak.
0: Dziękuję i wzajemnie wszystkiego dobrego. Życzę. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: My też życzymy naszym słuchaczom, a naszym dzisiejszym gościem była jak zwykle w środę pani dr Aldona fenek. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.

0: Moi drodzy, my witamy wszystkich naszych słuchaczy i witamy przede wszystkim panią Aldonę, która jest z nami w Olsztynie.
1: Ja witam również serdecznie.
0: A ze studia w Złej Wsi Małej kłaniają się państwo Bożena i Piotr Wiśniewscy. Dzień dobry. A program, audycja, którą słuchacie, to Ekolekcja. Audycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. A my dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z panią Aldoną na temat, który się przewijał w waszych pytaniach, a konkretnie dotyczył on uprawy roślin na słabych glebach, bo przyznam szczerze, u nas też tutaj gleby są bardzo słabe. Drzewa i krzewy na słabych glebach, takie pytania się przewijały.
2: Jak je dobierać? Aldono,
0: jak to wszystko pogodzić ze sobą? Słabe gleby i chcielibyśmy mieć ładne rośliny.
1: Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć im dostępność składników pokarmowych, czyli możemy to uzyskać chociażby przez dawanie regularne kompostu.
0: Tak.
1: I nawozów organicznych, które akurat tej masy, prawda, organicznej dostarczą i tych składników pokarmowych, bo nie wiem, co lepsze, że tak naprawdę uprawa słabej gleby, czy uprawa ciężkiej gleby, bo wydaje mi się, że chyba łatwiej sobie można poradzić ze słabszą glebą niż z taką bardzo ciężką, chociażby przy tych suszach, które ostatnio mamy,
0: tak.
1: To zdecydowanie lepiej nam się tą słabą uprawia, chociaż tam oczywiście woda krócej nam się będzie trzymała. Ale proszę sobie wyobrazić, że cokolwiek byśmy chcieli wykopać w takiej zbitej, suchej glebie, to będzie ciężko, natomiast na tej piaszczystej jesteśmy w stanie coś tam. I zresztą rośliny też łatwiej korzeniami mogą penetrować wtedy taką glebę. Także nie wiem, czy ona jest taka, że bardzo niechciana, czy...
0: Czy pożądana.
1: Tak, szczerze mówiąc, wydawało mi się zawsze, bo też mam słabą glebę, że ona jest gorsza od tej zasobnej, ale takiej gliniastej, ale zmieniłam swoje zdanie, patrząc u koleżanki, która nie może szpadlą wbić, w ziemię wsadzić drzewka ciężko, bo musi najpierw lać dużo wody, żeby ta ziemia namiękła. Jak jest namięknięta, to znów się marzy i czeka, więc ciężko mi powiedzieć, która jest gorsza tutaj w uprawie. Na pewno na jednej i na drugiej trzeba pamiętać o tym, żeby właśnie tej materii organicznej dostarczać na ciężkiej, żeby ją troszeczkę rozluźnić, prawda, a tak. Na tej lekkiej, żeby ją trochę wzbogacić. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak źle, jak mamy taką lekką glebę. Możemy też na niej spokojnie uprawiać większość gatunków o dużych wymaganiach pokarmowych, tylko musimy pamiętać, żeby im tego pokarmu dostarczyć. No i oczywiście też woda. Tutaj ta woda będzie nam szybko uciekała w głąb i szybciej odparowywała. Nie jest to takie całkiem złe. Najlepsze to taka średnia gleba.
0: No tak, właśnie, tak jakbyśmy wymieszali, prawda, tą piaszczystą.
1: Tak. Tylko jeśli chodzi o uprawę, to ta piaszczysta nie jest taka najgorsza. No oczywiście takie skrajnie, kiedy mamy zupełnie szczery piasek, no to rzeczywiście jest źle, ale to też ewentualnie przy projektowaniu ogrodu możemy też w takie rośliny się zaopatrzyć, które mają mniejsze wymagania i na takich suchych glebach nam będą rosły. Z krzewów można tutaj rokitnik posadzić, iglaste sosny, chociażby jałowiec, będą dobrze na takich lekkich glebach piaszczystych rosły. Z bylin na pewno juki tutaj się sprawdzą, mają głęboki system korzeniowy i spokojnie w tej lekkiej glebie będą ładnie rosły, bo na przykład na dobrej glebie one nie wyglądają tak ładnie. Lepiej się sprawdzają właśnie na słabej glebie. Rozchodniki, rojniki, różne odmiany. Także mamy w czym wybierać. Można sobie poradzić. No oczywiście jeśli chodzi o warzywa, no to tutaj możemy w skrzyniach sobie uprawiać. I też sobie z tym poradzimy, dając duże ilości kompostu.
0: No tak, ale też możemy powiedzmy zrobić, my to zrobiliśmy wiele lat temu, bo tutaj jak przeprowadziliśmy się na te tereny, to okazało się, że działka jest po prostu, no sam piasek, rosną tylko brzozy i sosny i w takie obniżenie terenu nawieźliśmy tam lepszej gleby, ona została później wymieszana z tą, która tutaj była na miejscu i rzeczywiście to się sprawdziło też, no ale to na małym jakimś terenie, prawda?
1: Dokładnie. można wykorzystać, do tego bardzo dobrze się sprawdzają takie osady ze zestawu, te, które czcimy. Tam mamy, oprócz tego, że mamy materii organicznej dużo, to też jeszcze mamy takie naturalne jakby wapnowanie, bo wszystkie te skorupki ślimaków, które tam żyją i później obumierają, opadają, to też bardzo dobrze wapnem wzbogacają nam takie podłoże. Mhm. Ja kiedyś też sobie wzbogaciłam moją działkę właśnie w takie osady i powiem szczerze, że no wzrost plonu był praktycznie 100% w następnym roku, kiedy tą glebę wzbogaciłam. Więc jak najbardziej możemy. Można też sobie przywieźć troszeczkę gliny na taką działkę i wymieszać. To wtedy też troszeczkę nam jakby retencję wody zwiększy, bo wtedy zaksumowanie wody będzie większe. Więc można sobie poradzić oczywiście. No różnymi metodami, jak na dużym areale troszeczkę gorzej, prawda?
0: Natomiast tak, bo wtedy, na małym... Tak, warzywni, gdzieś tam kwietniki takie różne, to możemy sobie tak poradzić, prawda?
1: Dokładnie, tak samo kompostem. Też sukcesywnie dostarczając tego kompostu, będziemy mieć tą glebę wzbogaconą.
2: Tu powiem, pani Aldono wspomniała o rokitniku.
0: Tak mówiliśmy w
2: ostatnim. Tak, ale zauważcie, drodzy państwo, to nie dość, że ma ładne kuleczki, to jeszcze możemy go później wykorzystać.
0: No, dokładnie.
1: Rokitnik jest taką rośliną, która no, ma wiele zastosowań w przestrzeni miejskiej. Bardzo dobrze się też sprawdza jako krzew taki do nasadzeń w pasach zieleni przydrożnej, ze względu na to, że on dobrze znosi zasolenie, bo naturalnie występuje na wydmach przymorskich, więc na większą ilość soli jest przystosowany do tego. Więc w mieście też bardzo dobrze, w tych miejscach, gdzie mamy więcej tej soli, takiego aerozolu solnego, on też to dosyć dobrze znosi. Więc no, oprócz właściwości leczniczych jeszcze to, że sprawdza się tam, gdzie inne gatunki nie dają rady.
2: Czyli wybierając takie drzewa do pasów zieleni, musimy brać również zasolenie pod uwagę?
1: Dokładnie. Na pewno się nie nadają w miejscach, gdzie ten aerozol taki solny zimą jest, gatunki iglaste. Dlatego, że będzie niszczyło to igły i one będą zamierały i drzewko nam generalnie będzie marniało, więc jeśli ktoś blisko ulicy mieszka i chciałby sobie na przykład taki szpaler posadzić tak bezpośrednio jakichś iglaków, nie osłonięty żadnym ekranem, to może się z tym liczyć, że one będą no, odchorowywały to, tak, ale wręcz nawet będą zamierały. Tam, gdzie się będą te drobinki, tak tutaj takiej zawiesiny wody z solą dostawały.
2: To też taka uwaga dla słuchaczy.
0: Tak, szczególnie z terenów miejskich, bo no, na wsi to tam raczej tak się soli nie używa, chociaż no, w bardziej takich zurbanizowanych miejscowościach to na pewno też w okresie zimowym, gdy zrobi się nam spadnie śnieg i zrobi się lód, to też na pewno sól jest używana. Ale wracając, pani Aldono, do tych drzew i krzewów na słabe gleby, jakie szczególnie by pani poleciła nam, żeby powiedzmy zatrzymywały wodę też tutaj nam to znaczy one, no może inaczej, żeby przeżyły na tych glebach, o.
1: Żeby przeżyły, no to na pewno te, które wymieniłam, na pewno gatunki iglaste bardziej nam się tutaj sprawdzą. Na pewno sosna super sobie poradzi. Może mniej świerk, bo świerk ma płytki system korzeniowy, więc on nie bardzo na takich bardzo suchych glebach. Jałowce tutaj nam się sprawdzą, zwłaszcza nasz gatunek rodzimy, jałowiec zwyczajny, który jest przystosowany, nawet zresztą sama jego nazwa, prawda, wskazuje na to, że rośnie na glebach jałowych i jest nawet takim wskaźnikiem dla takich ubogich lasów, też posadowionych na glebach bielicowych, więc jak najbardziej możemy go posadzić. Tak jak mówiłam, też właśnie te rojniki, rozchodniki, one są przystosowane do takich suchych warunków. Wszelkiego rodzaju gatunki właśnie z takich muraw napiaskowych, straw, to szczotlicha siwa, super się będzie nam tutaj sprawdzała. Ona nawet nie ładnie rośnie na glebach zasobniejszych. Wtedy ma taki pokrój, bym powiedziała, taki bardzo rozłożysty. Zbyt duża rośnie i rozkłada nam się na bloki, natomiast na glebach słabych
0: tutaj jest taka bardziej...
1: fajne takie jeżyki się tworzą. Ona wygląda naprawdę przepięknie. I możemy sobie nasiona zebrać właśnie z takich naturalnych muraw, które obserwujemy gdzieś w terenie i sobie stamtąd posiać na naszych słabych glebach. I będziemy mieć naturalny taki układ, bo no raczej nie możemy liczyć na to, że będzie nam super trawa rosła i trawnik piękny będziemy mieć na takiej słabej glebie. Chociaż oczywiście mieszanki na słabe gleby też są, tylko trzeba pamiętać, żeby tam oczywiście wody dużo.
0: No tak, bo z tego się nie da.
1: A czy dzika... Natomiast sobie poradzi bez podlewania.
2: A czy dzika róża poradzi sobie?
1: Dzika róża to trochę będzie miała ciężej, dlatego że ona niekoniecznie takie bardzo słabe ziemie lubi. Lubi przepuszczalne, ale może nie aż tak skrajnie słabe. Dzika róża to bardzo lubi takie tereny, tak z moich obserwacji przynajmniej lubi miedzę, ale najliczniej rośnie tak w obszarach, gdzie jest większa wilgotność powietrza, tam gdzie jeziora występują. Bo u nas na przykład jest zdecydowanie więcej obserwuję tam, gdzie jezioro w pobliżu jest niż w większej odległości od jeziora. Więc na pewno lubi większą wilgotność. Więc na takich całkiem słabych ziemiach wydaje mi się, że nie radziłaby sobie tak dobrze jak na takich średnich.
2: I tu pytanie takie, pigwowiec.
1: Pigwowiec? No też na całkiem słabych ziemiach on nie za bardzo chce dobrze rosnąć, raczej takie średnie, bo ani nie lubi za bardzo ciężkich gleb, chociaż tam dosyć dobrze też potrafi się sprawdzać. Natomiast u mnie na bardzo słabej ziemi, to powiem szczerze, że jakoś ciągle nie może urosnąć.
2: A malutki.
0: Taki miniaturka. Malutki miniaturka.
1: Trzy na krzyż. No po prostu jakie środowisko, taki przyrost, no, jak mało jest karmowych i mało wody, no to on tak sobie mało rośnie.
0: To u nas tak mieliśmy przez przypadek ptaki zasadziły nam czarny bez, tylko że w nieciekawym miejscu, bo zasadziły nam sobie go przy budynku, przy murze. No i on bardzo dobrze rósł, ale inne już nie chcą rosnąć niestety. Także chyba tutaj gdzieś tam jest... Ptaki wiedział, gdzie zasadzić, a my nie.
1: I tutaj... Znaczy czarny bez akurat on zdecydowanie woli żyzne siedlisko.
0: A gdzieś tam musiało być chyba, tak.
1: Być może, że gdzieś tam jest możliwość, żeby skorzystać z jakiejś zasobności w składniki pokarmowe. Tylko może tam dostarcza ktoś inny.
0: Może tak.
1: Nie państwo, tak. Ale generalnie bez czarny on uwielbia dużo azotu. Być może, że tam może korzystają tam gdzieś koty jako skuwety.
0: Właśnie, to nie pomyślałem o tym. To rzeczywiście, bo tam było tak sporo... Tak,
2: biegały pani racja, koty. Pani Aldona, ale pani temat podjęła.
0: Ale ja tutaj jeszcze tak zapytam, bo pani Aldona powiedziała nam pani Aldono na temat tych osadów, a pamiętam, że tutaj oczyszczalnia ścieków w Toruniu oferowała też takie osady po oczyszczalni. Czy one się nadają w jakiś sposób do tego?
1: Jeśli chodzi o uprawę roślin ozdobnych, to tak. Natomiast pewnie. Jeśli chodzi o uprawę warzyw, owoców, to już nie, dlatego że tam mogą się znajdować, prawda, i metale ciężkie w jakichś ilościach, których pewnie tam też nie jest badane, jaka to jest zawartość. No, tam wszystko się będzie znajdowało to, co my jako użytkownicy tej sieci, prawda, i dostawcy ścieków, co tam
0: trafia do kanalizacji.
1: Trafia do kanalizacji, a wiemy, że te środki chemiczne, których używamy do czyszczenia, prawda, czy do udrażniania rur, no to nie są obojętne. Zresztą też trzeba się z tym liczyć, chociaż tam chlor raczej jest usuwany z tego, że jeśli używamy takich środków chemicznych, a mając na przykład przydomową oczyszczalnię ścieków, to trzeba się z tym liczyć, że jeśli tam chlor trafia, no to nasze rośliny mogą tego nie wytrzymać w tej oczyszczalni ścieków, więc to trzeba też uważać na takie. No i tutaj, no mówię, przy owocach, warzywach, to ja bym nie polecała tego absolutnie. Tak samo też musimy zwrócić uwagę, proszę Państwa, jak kupujemy ziemię do uprawy.
0: No właśnie, pani Aldona, to też...
1: Do wysiewu warzyw kupujmy taką, która jest dedykowana właśnie do uprawy warzyw. Natomiast raczej nie używajmy ziemi, która jest dedykowana do uprawy kwiatów ozdobnych, dlatego że tam mogą być wykorzystywane, dopuszczalne jest wykorzystywanie właśnie osadów ściekowych jako kompostu do tego. Więc to już tutaj, żebyśmy też tak no, się liczyli z tym, że to niekoniecznie musi być bezpieczne dla uprawy warzyw.
2: Cenna uwaga.
0: No, bardzo cenna.
2: Tak. Bardzo cenna, pani Aldo. No, nigdy nad tym tematem się nie zastanawiałam, a tu pani wyedukowała mnie.
1: No ja powiem szczerze, że też kiedyś tak mi się wydawało, dopiero do momentu, kiedy zaczęłam czytać tak o tym, jak się produkuje i w składzie, i na którym z opakowań przeczytałam właśnie na ziemi do kwiatów, że w produkcji używane były osady pościekowe. I to mnie tak zastanowiło, żeby później właśnie tak sobie poczytać, sprawdzić, że rzeczywiście do tych kwiatów no, jest dopuszczone, prawda? No, bo
0: no tak, bo tutaj nie jemy tego.
1: Użyte, tak, nie jemy tego, więc możemy używać. Więc na pewno do ogrodu, który ma być w przeznaczeniu do uprawy warzyw, tak, owoców, to nie stosujmy tych osadów pościekowych, bo my tak naprawdę nie wiemy, co tam się może znaleźć w tym. Także tutaj to już też trzeba tak mniej więcej o przeznaczeniu pamiętać, tak, do czego to będzie wykorzystywane później.
2: Tak, a takie metale jak długo się utrzymują w ziemi?
1: No, ciężko mi powiedzieć, jak to długo się. To też zależy od tego, jaka na pewno w cięższej glebie dłużej to będzie, bo tam jest przepłukiwanie jak gdyby przez wodę i wpłukiwanie w głąb profilu glebowego dłuższe. Natomiast na pewno szybciej troszeczkę to zostanie wypłukane z gleb lżejszych. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, w jakim czasie byłoby to wolne już tak od tych metali ciężkich. No lepiej nie wprowadzać do środowiska, prawda, sobie tam, gdzie będziemy uprawiać warzywa. Na pewno kilka lat.
0: To też no, nie zdecydowanie.
1: Wiadomo, jakie są datki, nie? Jakie stężenie. One na pewno nie są takie duże, jakbyśmy gdzieś wzięli z hałd, prawda, jakichś tutaj pokopalnianych chociażby takie osady. To na pewno. Natomiast ciężko mi powiedzieć, ile to się może utrzymywać.
2: Dlaczego tak się zapytałam? Ponieważ ktoś może jednego roku mieć, tak jak pani powiedziała, roślina ozdobna, a za dwa lata pomyśli, no nie, zmienię i będę miał...
1: Warto wtedy sobie wykonać analizę. Po prostu pobrać próbki z kilku miejsc naszego ogrodu i do stacji chemiczno-rolniczej zanieść i poprosić właśnie o taką analizę w kierunku metali ciężkich.
0: Pani Aldono, taki kolejny temat, który nam się tutaj też pojawiał bardzo często w pytaniach od słuchaczy, to rośliny łatwe w uprawie, bo no jesienią zakładają ogrody, ogródki i chcieliby tak troszeczkę sobie zacząć od takich roślin, które nie będą zbytnio angażowały ich tam w uprawie. Jak to by, co by pani nam poleciła słuchaczom?
1: Takie, które są nieobsługowe.
0: No.
2: Kaktusy.
0: Kaktusy.
1: Możemy równie dobrze pozostawić naturze do działania i tam...
0: I wtedy obsługi nie będziemy potrzebować.
1: Ja powiem tak, to tak naprawdę zależy od ogrodu. Mhm. Bo niekiedy tak jest, to z Grzegorzem też jak niekiedy dyskutujemy, że gatunki, które są trudne w uprawie zazwyczaj, to Grzegorz na przykład mówi, że u niego bardzo dobrze rosną niektóre. A gatunki, które powinny się wszędzie udawać, no nie zawsze.
0: Nie, nie
1: to wszystko
0: zawsze.
1: Zależy od tego. Musimy pamiętać, żeby dostosować nasze rośliny do gleby, jaką mamy. Bo jeśli ktoś będzie u siebie sadził na lekkiej właśnie ziemi gatunki o dużych wymaganiach pokarmowych, to nawet jeśli one są łatwe w uprawie, to będzie im ciężko. Natomiast jeśli ktoś na bardzo dobrej, na przykład na wilgotnej glebie posadzi gatunki, które są sucholubne i odwrotnie,
0: to też nie będzie.
1: To na pewno będziemy mieli problemy, prawda, żeby one się tam dobrze czuły. Musimy dopasować po prostu rośliny do siedliska. To jest chyba podstawa tego, żeby nam się to udało. Tak, klucz do tego, żeby nam się to udało. Czyli jeśli nie znamy wymagań gatunku, to musimy sobie poczytać, jeśli chcemy uprawiać, tak? Ewentualnie troszeczkę, jak ja zawsze mówię, podrasować miejsce, w którym miałby ten gatunek rosnąć i duże szanse na to, że one będą u nas rosły. Okazuje się, że na przykład no, jeszcze do niedawna to w ogóle u nas trawa pampasowa wcale nie ma szansy, żeby przezimowała, przemarza. W tym roku widziałam pięknie kwitnącą w ogrodzie. Zapytałam się pani, mówi, że o, już ją trzeci rok ma i spokojnie zimuje. Mhm. Więc to wszystko nam się zmienia. Proszę państwa, tak naprawdę nie ma reguły. Niestety gatunki, które uważane są za mrozoodporne, takie, które w naszych warunkach powinny spokojnie sobie dawać radę, okazuje się, że przy tych anomaliach pogodowych one nie wytrzymują zimy. Bo na przykład zimę dobrze przezimują, ale przymrozki wiosenne je totalnie załatwiają i nie podejmują dalej już potem wzrostu. Także tutaj ciężko powiedzieć, co się może udać, co nie. Ja uważam, że teraz to mamy po prostu takie czasy, gdzie musimy obserwować, eksperymentować. To tak samo z okrywaniem roślin.
0: No właśnie, też ten temat, tak.
1: Czy nie okrywać.
0: Tak, to zabezpieczenia właśnie, też ten temat się przejawiał.
2: Tak, ale wracając do tych roślin, pani Aldono, czy powinniśmy je sadzić w jakiejś symbiozie? Bo jedne się lubią, drugie nie.
0: To znaczy tak, ja zauważyłem na przykład, że mamy sosnę i obok rośnie klon i one się nie lubią. Inne rośliny też ze sobą nie za bardzo tam współpracują, bo to widać po pokroju, powiedzmy, tej rośliny, tak? Bo klon rośnie w drugą stronę, jakoś ucieka od sosny, a sosna też nie lubi nie za bardzo.
1: Tak, one też mają trochę różne wymagania siedliskowe. Klon na przykład bardziej taką glebę obojętną, lekko tylko kwaśną, sosna natomiast zdecydowanie te zakwaszenie większe zniesie. Sosna lubi gleby bardziej przepuszczalne. Klon bardziej takie zasobne i średnio wilgotne. Więc tutaj ich jakby preferencje
0: są różne, nie?
1: Tak. Się mijają. No, oprócz czego też trzeba pamiętać, że oprócz tych różnic w wymaganiach siedliskowych, one też ze sobą konkurują.
0: A, no tak.
1: Więc na pewno ze sobą troszeczkę walczą. Nawet mogą wydzielać substancje korzeniowe do gleby, które będą uniemożliwiały rozwój drugiej rośliny. Niekoniecznie może jest to w stosunku klonu do sosny i odwrotnie, ale na przykład topole potrafią właśnie tak negatywnie wpływać na inne rośliny. Po pierwsze, że im wodę zabierają, bo są bardzo żarłoczne i osuszają wręcz teren z wody, to oprócz tego właśnie wydzielają substancje korzeniowe, które no, uniemożliwiają, utrudniają wzrost innym roślinom. Więc te takie oczywiście antagonistyczne działanie w stosunku do siebie jak najbardziej w świecie roślinnym tutaj są, także są symbiozy, które pomagają sobie, tak?
2: To dlatego też zapytałam. Wzajemnie.
0: Tak.
1: Także jak najbardziej. No, musimy pamiętać, proszę państwa, przede wszystkim, żeby nie sadzić ze sobą razem roślin właśnie o różnych wymaganiach. Chociażby na przykład często widzę, że ktoś sobie sadzi pod dębem różanecznika. Albo rododendrony.
0: No tak, będzie ładnie wyglądał, prawda?
1: Tak, żeby jedno i drugie dobrze wyglądało, z tym, że one mają zupełnie różne wymagania, jeśli chodzi o pH gleby, bo rododendron różanecznik lubi glebę kwaśną, natomiast dąb też taką praktycznie prawie, że obojętną, tak? No i tutaj już się będą nie zgadzały jakby ich wymagania. Musimy się zdecydować w jednym miejscu już, żeby raczej sadzić rośliny o podobnych wymaganiach. Jeśli chcemy, żeby nam się udawały, żeby ładnie wyglądało jeden i drugi gatunek, tak, czy nawet trzeci i czwarty, to pamiętajmy, dobierajmy o podobnych wymaganiach siedliskowych. Tak samo jeśli na przykład pod drzewami sadzimy coś, to pamiętajmy, że nie mogą one mieć wysokich wymagań świetlnych.
0: No tak, no właśnie, to
1: bo
0: też jest...
1: Wtedy będą źle wyglądały, tak? Także tutaj
0: tak, bo to drzewo na przykład będzie zacieniać dany krzew i on no, nie będzie nam rósł niestety.
1: Dokładnie, no tak samo w stosunku do, jeśli chodzi o drzewa, to są drzewa, które generalnie, znaczy, które w ogóle nie znoszą zacienienia, tak? Chociażby naszych rodzimych gatunków to modrzew, który będzie rósł oczywiście w cieniu, ale będzie miał pokrój bardzo taki mocno wyciągnięty, będzie miał rzadką koronę i będzie tak naprawdę męczył się. Natomiast pięknie będzie wyglądał wtedy, kiedy będzie na wystawie południowej rósł, wyeksponowany na promienie słoneczne, wtedy będzie się czuł dobrze. Także to też musimy wziąć to pod uwagę właśnie, jakie ma preferencje jakaś roślina. Jak chcemy sobie zakupić jakąś roślinkę, najpierw sobie poczytajmy o jej wymaganiach, jakie ma i czy u nas się będzie udawała.
2: I z której strony sadzimy.
0: No tak, bo to też jest bardzo ważne.
1: Z której
0: tak.
1: strony, dokładnie, bo na przykład topola osika, to nawet można strony świata określać po zadrzewieniach, z której strony zadrzewienia będzie topola osika rosła. Ona tak naprawdę przeczy ciągle na południe. Ona jest gatunkiem wybitnie światłolubnym. Z północnej strony zadrzewienia jej nie spotkamy, bo tam są dla niej niekorzystne warunki do rośnięcia. Ona, nawet jak się tam posieje, to będzie tymi odrostami korzeniowymi i tak na południe dążyła, żeby w końcu korzystną wystawę zająć i tam się będzie dobrze czuła.
2: Sprytne rośliny i drzewa.
1: Sprytne, no i każdy dba o siebie jak może.
2: Ale to pani...
0: To nie ma wyborów, moi drodzy.
2: One same
0: wybierają.
2: Podejmą decyzję za nas.
1: Dokładnie.
2: Co najbardziej panią zaskoczyło właśnie w drzewach? Bo pani jest takim specjalistą.
1: W drzewach? Oj, to wiele rzeczy tak naprawdę, to one w ogóle całe, no znaczy to jak my je też postrzegamy, bo zawsze tak mnie dziwi, jak pojęcie nasze pielęgnacji, dbania o drzewo. Tak zawsze ktoś mówi, a jak tu prawidłowo pielęgnować drzewa? Ja mówię, najlepiej to nic nie robić z nimi, to jest dla nich najlepiej, jeśli nic nie robimy. One same o siebie potrafią dosyć dobrze zadbać. Natomiast my musimy pamiętać, to sposób też adaptacji do różnych warunków siedliskowych. Ja powiem szczerze, mam nawet gdzieś tak w kolekcji mojej zdjęć, mam takie fajne zdjęcie, gdzie jadąc polną drogą zadziwiło mnie, że na kołku takim dębowym w ogrodzeniu rosła sobie brzoza. I tak myślę, że najpierw, że gard zrobił i po prostu tak kawałek gałązki brzozowej wsadził w ten pieniek. Obejrzawszy dobrze ten pieniek, zobaczyłam, że rzeczywiście ta brzoza, całkiem nie taka mała, rośnie w tym dębowym pieńku. Posiała się tam sama i super tam sobie dawała radę. Takie bonsai gotowe, pięknie wyglądała. Naprawdę byłam pod wrażeniem, jak potrafi się tak dostosować właśnie roślina do takich warunków. I co najlepsze, że brzoza, kiedy sama się posieje, to rzeczywiście potrafi rosnąć w bardzo skrajnych warunkach, prawie że tam, gdzie nie da się rosnąć. Natomiast jak my ją próbujemy sadzić, to naprawdę ciężko, żeby nam się dobrze przyjęła. Ona sama lepiej wie, gdzie jej dobrze i jak to zrobić. Nie lubi strasznie takiego przesadzania. Także to też jak chcemy na przykład, żeby nam się coś udało, to niekiedy zaufać przyrodzie, tak, co nam się tam posieje, to niekiedy może lepiej zostawić, niż tam przemieszczać gdzieś w inne miejsce, bo niekoniecznie może jej tam pasować. Chociaż to też nie zawsze roślina decyduje, gdzie się pojawia, bo to raczej wiatr może.
2: Wiatr i ptaki.
0: Wiatr, ptaki, tak. Albo inne zwierzęta, że typu wiewiórki, czy też inne. Ale to ma pani rację, pani Aldono, ponieważ u nas akurat brzozy to są samosiejki, które się wysiały wcześniej już i je zostawiliśmy. A pozostałe, które były próby, no, to niestety nie udało się. Albo no ja były takie malutkie.
1: Ja powiem szczerze, że tak kiedyś brałam udział w takiej akcji sadzenia drzew przydrożnych i była taka preferencja właśnie, żeby posadzić brzozy, bo tam była słaba gleba, taka czysta. No i one teoretycznie powinny się tam sprawdzić. Muszę powiedzieć, że na 70 chyba sadzonek, które wsadziliśmy, ani jedne nam się nie przyjęło, pomimo tego, że strażacy bardzo dbali, oni podlewali praktycznie co drugi dzień i żadne z tych drzewek nie przeżyło. Ono rzeczywiście jak rośnie od początku w tej glebie, to bez problemu się tam adaptuje i rośnie i nawet na jej większe susze potrafi przetrwać. Natomiast kiedy już większą roślinę przesadzamy, nie daje rady po prostu pobrać wystarczającą ilość wody z podłoża, no i generalnie no, nie sprawdza się. Chociaż uznawana jest za gatunek właśnie pionierski, który pierwszy się pojawia na nowych, od takich pozostawionych obszarach, to już jak my chcemy ją posadzić w jakimś miejscu, to niekoniecznie jej to odpowiada. Także nie wszystko nadaje się do takiego planowego nasadzenia, tak, do przesadzania. Musimy naprawdę, jeśli chcemy, to dobrze sadzonkę do tego przygotować. Zwłaszcza system korzeniowy.
2: Czyli taka mniejsza nawet sadzonka będzie lepsza niż taka duża?
1: Zawsze młodsze się lepiej adaptuje do nowych warunków niż starsze, chociaż tutaj takie, no jeśli chodzi o tereny miejskie, to są takie wytyczne zalecenia, żeby sadzić większe drzewa, ale to głównie podyktowane jest tym, że takie większe drzewa trudniej jest zniszczyć i one jakoś tak nie padają łupem wandali zbyt często albo przypadkowego zniszczenia, dlatego też sadzi się już większe drzewa, ale te większe drzewa mają większe problemy z adaptacją w nowych warunkach.
0: Tak, bo trzeba je poza tym też utrzymywać mechanicznie, słupki, nie, różnego typu rzeczy. Tak.
1: Dokładnie, no bo w ogóle stabilizacja drzewa jest wtedy trudniejsza, bo no i ta, prawda, tutaj tej korony, na którą działa wiatr i nią porusza, a dzięki temu też porusza systemem korzeniowym i wtedy tak naprawdę przytwierdzenie tego nowego systemu korzeniowego jak gdyby jest trudniejsze, bo proszę sobie wyobrazić, że takie korzonki drobne, które wypuszcza tak roślina, żeby się one są bardzo delikatne, cienkie i bardzo łatwo jest je uszkodzić. Dlatego też każde poruszenie się rośliny tak w gruncie powoduje zerwanie tych nowych korzeni. Mhm. No i wtedy roślina ma trudniej właśnie z przyjęciem się. A takie mniejsze, jak wsadzimy, to i ono zazwyczaj odsłonięte jest innymi roślinami i łatwiej się wtedy nam przyjmuje. Szybciej też ten system korzeniowy się tutaj rozwija, bo mniejsza masa jest do wykarmienia jakby w stosunku do tej masy korzeniowej, no i mniej się też uszkadza korzeni przy wyjmowaniu sadzonki. Dlatego też w lasach sadzi się zazwyczaj mniejsze. Dokładnie, one się zdecydowanie lepiej przyjmują.
2: Tu Piotr, widzę, ma kolejne pytanie.
0: Tak, bo mam tutaj pytanie, które przyszło przed chwileczką na telefon o orzech włoski. Czy też on będzie się nadawał na słabą glebę?
2: Rzeczywiście,
0: bo mieliśmy orzech włoski i też tutaj słuchaczka pyta o orzechy laskowe, czyli...
1: Na takie całkiem słabe gleby to pewnie słabo, zarówno i orzech laskowy, jak i orzech włoski, dlatego że one bardziej żyzne gleby preferują. Jeszcze jak jest troszeczkę tak wilgotniej, to też lepiej im to będzie działało, chociaż będą rosły, z tym, że na pewno będziemy mieć wolniejsze przyrosty i owoców też takich dużych nie uzyskamy. Także próbować można, ale musimy być bardziej cierpliwi, jeśli chodzi o to, jak się zaadaptuje nam drzewo do nowych warunków. Bo leszczyna na przykład jest gatunkiem grądowym, czyli takim, który lubi żyzne siedliska. Chociaż będzie rósł na słabej, ale mówię, no nie będziemy mieć na pewno takiego dużego drzewka, jak na glebie tutaj zasobniejszej.
0: Tak, to tu musimy brać pod uwagę to, o czym pani Aldona właśnie dzisiaj nam opowiedziała. Pani Aldono, tutaj mamy też pytanie o krzewy i byliny, o róże. Tutaj też słuchaczka pyta, czy na słabych glebach warto jest sadzić róże. No, myślę, że z różami to jest chyba problem, że one jednak lubią lepszą ziemię, prawda?
1: Powiem tak, to niekoniecznie.
0: Niekoniecznie?
1: Dlatego, że róże mają dosyć głęboki system korzeniowy. Mhm. I może na początek jest im trudniej się przyjąć, natomiast jak zapewnimy im na start, to też w ogóle dla wszystkich drzewek, które sadzimy, dobrze jest na start w tą misę, w której je sadzamy, zapewnić lepszą troszeczkę glebę, żeby jakby miały na początku łatwiej się zaadaptować do tych warunków. Natomiast potem one sobie będą penetrowały coraz dalej tą przestrzeń korzeniami. Mhm. I róża bardzo głęboko potrafi zapuścić korzenie. I wtedy my tak naprawdę jak sadzimy, to nie wiemy, czy ta nasza gleba słaba tam głęboko jest też słabą glebą, bo być może, że gdzieś głębiej są
0: inne warstwy, tak.
1: Troszeczkę takie bardziej zwięźlejsze i na przykład zasobność wody jest troszeczkę lepsza. U nas tutaj na Warmii i Mazurach to my mamy w ogóle te gleby takie bardzo warstwowane. Ja się jako dziecko bawiłam zawsze w takie wykopaliska i sprawdzałam, czy to jest do głębokości, jakiej zdołałam dotrzeć i bardzo się dziwiłam, że pod tą warstwą takiej słabej gleby to potem było różnie i glina była bardzo ciężka, nieprzepuszczalna, a potrafił być też żwir, pokłady takich kamieni, więc to zupełnie różnie się może układać, ale róże akurat tutaj mogą sobie poradzić. Mówię, na początek na pewno warto im zabezpieczyć lepszą glebę, zasobniejszą. Tak samo jak też i drzewką, które sadzimy, to one potem sobie potrafią się też zaadoptować do tych trudniejszych warunków. Z tym, że mówię, no jeśli to rzeczywiście jest bardzo słaba gleba, no to musimy pamiętać o tym, żeby dostarczać tej materii organicznej wokół drzewek i wzbogacać tą glebę. No i też oczywiście o podlewaniu pamiętać.
2: Czy róża będzie potrzebowała gliny? Bo pamiętam, że my tak niżej mieliśmy, pamiętam, troszeczkę...
0: To znaczy u nas jest taka gleba, tak. Ponieważ jest to pradolina Wisły, mamy 4 kilometry do Wisły i jak podczas budowy domu był gleboznawca, który oceniał, to się okazało, że na głębokości około 1,5 metra jest na przykład ruda żelaza, co ciekawe. I tam w głębszych warstwach już też nie było niczego, tylko tam piasek taki naniesiony przez rzekę. No i sadząc róże, rzeczywiście wkładaliśmy tutaj, przywoziliśmy od moich rodziców glinę, taką gliniastą glebę i to się jakoś tam sprawdzało, no przynajmniej w tych różach, które mieliśmy.
1: Na pewno na początek im to pomoże, bo wtedy będzie troszeczkę ta zatrzymywanie wody na pewno będzie lepsze niż w takiej samej lekkiej ziemi. To tak samo jak sadzimy, prawda, i chcemy tutaj wzbogacić, najczęściej kupujemy gotową ziemię ze sklepu.
0: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Najczęściej jest to torf utkwaszony,
2: tak.
1: Który niestety on ma dobre może właściwości, jeśli chodzi tutaj też o tą materię organiczną. Natomiast jeśli chodzi o tą pojemność wodną, to i owszem, on zgromadzi dosyć dużo wody, ale przez krótko, bo ta woda też bardzo szybko z niego ucieka i potem robi się sucho, więc też musimy pamiętać o tym, żeby to podlewać, więc dodanie tutaj gliny jak najbardziej nam wzbogaci to i zwiększy zatrzymywanie wody.
2: Czyli taką ziemię kupując w sklepie ogrodniczym warto może pomieszać z gliną jeszcze?
1: Z gliną, troszeczkę kompostu swojego jak mamy, to też nie zaszkodzi do tego dodać. Warto też, jeśli taka, żeby nam nie przesychała tak misa szybko, to warto też jeszcze czymś wyściółkować, żeby nam tutaj uciekanie wody było ograniczone. Z tym, że pamiętajmy, żeby to też no, nie utrudniało jakby dostępu powietrza, tak, do rośliny, do tych korzeni. Ja niekoniecznie jestem zwolenniczką tutaj akurat kory takiej do ściółkowania iglastej, a zwłaszcza takiej o dużych rozmiarach i nieprzekompostowanej, jaką też możemy w sklepie dostać, z tego względu, że ona też nam będzie tutaj zakwaszała tą
0: glebę, warstwę, tak.
1: Glebę w tej misie. No, może będzie troszeczkę ograniczała parowanie, ale bardziej taka przekompostowana tutaj by się lepiej sprawdzała, nie taka gruba, drobniejsza, to też wtedy i chwasty będą nam słabiej rosły i mniejsze ryzyko, że jakieś sobie szkodniki przyciągniemy.
2: Też tak myślałam o tym,
1: taką,
2: że...
1: Bo mówię, ona musi być dobrze przekompostowana, żeby tam na pewno żadnych tutaj nie, sobie, a z, nie daj Boże, już nie zbierajmy, proszę Państwa, kory
0: w lesie,
1: taka, która gdzieś z drzew opadła, bo możemy sobie zrobić wielką szkodę właśnie przynosząc z lasu, bo zazwyczaj jeśli kora odpada z drzewa, to
0: są tam szkodniki.
1: Z jakiejś przyczyny, tak? Najczęściej spowodowane jest to obumarciem drzewa i występowaniem jakichś szkodników, które pod korą żerują. I możemy sobie nasze drzewa iglaste na przykład na naszej działce zainfekować w ten sposób.
2: A tak niekiedy osoby korzystają, Pani Aldono.
1: Jak wiem, widziałam sama osobiście kiedyś pewną parę, która zbierała korę, bo mówiła, że będzie oszczędzać tutaj sobie, po co kupować w sklepie, prawda, skoro można mieć swoją. No więc takich troszeczkę przestrzegłam, żeby zwrócili uwagę, czy tam aby jakichś szkodników nie ma i ewentualnie, żeby sobie tą korę gdzieś poza obszarem takim, gdzie ich drzewa tutaj i lasy występują, żeby sobie ją może przekompostowali przez przynajmniej rok, dwa lata. I wtedy dopiero
0: tak, żeby się pozbyć.

0: powiedzieć, taka surowa totalnie, tak, i też te substancje, które mogłyby szkodliwie działać na rośliny, są zneutralizowane, więc na pewno jej to dobrze zrobi.
1: Rok czasu wystarczy?
0: No to taki minimum, żeby ona tak, najlepiej jakby było to 2 lata, nawet 3 lata, żeby ona sobie poleżała, to wtedy rzeczywiście już ma takie walory prawie, że już takiego kompostu, tak, skory, i na pewno wtedy dobrze będzie swoją funkcję spełniała.
1: To nie warto zbierać, jednak 3 lata czekać.
2: Ja się przyznam, pani Aldono, ale nie pamiętam, skąd ten pomysł powstał teraz, bo już to lata minęły.
1: Masz rację.
2: Przy sadzeniu jabłoni zastosowałem, to może się wydać dziwne, chociaż chyba nie, węgiel brunatny. Mhm. Co było na celu, nie pamiętam, gdzieś to wyczytałem, ale teraz nie przypomnę sobie. W każdym razie eksperyment się udał rzeczywiście. Być może to miało po to, żeby, bo węgiel brunatny jest jednak takim surowcem higroskopijnym, on bardzo mocno wiąże wodę. I to były takie skrawki, kawałki. On rzeczywiście, jak dostał wody, to robił się napęczniały i tam dosyć dużo go włożyłem i to zadziałało. To znaczy jabłonie się, może bez węgla brunatnego też by może się przyjęły, ale rosną dobrze.
0: No to też tak samo, proszę Państwa, jak z torfem.
2: No, mm-hmm. bo to też jest tak, węgiel brunatny.
0: To jest troszeczkę starszy,
2: starszy
0: tak?
2: Starszy torf, tak.
0: Starszy torf, tak. Także to jak najbardziej jest bogate w węgiel przede wszystkim, tak, mm-hmm. czyli tutaj w materię organiczną i też składniki pokarmowe tam się znajdują. Proszę Państwa, u mnie na przykład kiedyś było takie do wysypywania podwórek, stosowało się też taki żurzel węgla kamiennego.
2: Tak.
0: I powiem szczerze, że on ma bardzo dobre właściwości takie higroskopijne, bo on zatrzymuje dobrze wodę. I powiem szczerze, że akurat teraz rosną tam moje hortensje na tym i super się na tym sprawują. No nie wiem, jak tam z zawartością właśnie metali ciężkich i innych pierwiastków, no ale to oczywiście trzeba by było tutaj, chociaż węgiel brunatny na pewno nie ma tak niekorzystnego składu.
2: Nie,
0: tak
2: jak raczej nie.
0: Kamienny, raczej jest taki podobny do torfu. To też oczywiście lokalnie warto by było tam jakąś analizę wykonać. Więc no, pewnie dobrze się te jabłonie na tym czują.
2: Węgiel brunatny, akurat ten, który wtedy kupiliśmy do tego, to no, wyglądał jak trochę tak bardziej no brązowe, bo tam były i kawałki drewna, takie, no to oczywiście
1: do palenia przetransformowane. Piecu potrzebowaliśmy.
2: No, swego czasu próbowaliśmy różne eksperymenty robić. No do palenia w piecu też się nadawał, z tym, że kopcił niesamowicie. Nie polecamy, nie.
1: Nie.
0: Torfem też można palić.
2: Też można palić, tak.
1: Wody jak nabrał, to w ogóle ciężkie się zrobiło.
2: Nie no, wody to
1: maś
2: już dobra.
1: Taka.
2: To ma takie właściwości. No każdy węgiel kamienny też, jak bardzo dużo poleży, to zrobi nam się z tego paćka, w zależności od tego, jak
1: tak, mamy. Ale mówiliśmy tu o węglu brunatnym. A jak możemy wykorzystać, jak ognisko palimy i zostaje popiół drzewny?
2: O właśnie.
0: No jak najbardziej możemy do najlepiej to jest go z kompostem wymieszać, bo tak samego to może być za duże stężenie takie jednostronne składników tutaj, prawda, mineralnych, więc to ja bym tak już nie polecała tak sypania grubszą warstwą, ale on też ma właściwości, w zależności oczywiście, jakie tam gatunki są spalane. Korzystniejsze są te, które są z gatunków liściastych, z iglastych tak mniej tutaj bym polecała. Natomiast jak najbardziej do wzbogacenia gleby warto użyć, jeśli oczywiście nie spalamy tam jakichś, no to raczej nie powinniśmy.
2: Nie powinniśmy, tak. No,
0: z dodatkami.
2: Tak, dodatków żadnych nie dokładamy.
0: Prawda? Ale jak najbardziej, jeśli to jest liściaste, to jak najbardziej możemy domieszać to do naszego kompostu i będziemy mieć no, naturalny tutaj nawóz.
1: A jeśli jest iglaste, to mogłoby być do takich roślin, które lubią zakwaszenie?
0: Szczerze mówiąc, to on ma tutaj tych smolistych troszeczkę, bo tutaj akurat jest...
2: Tak, bo są żywice.
0: Tak, no ja bym raczej tutaj przy liściastych, chociaż no iglastymi też nie powinniśmy ich w piecu za bardzo palić, bo ten nasz piec to może tego, zwłaszcza komin, długo nie wytrzymać, będziemy musieli często czyścić. Zresztą też jest, no więc tutaj

0: szkodliwych substancji wtedy w wyniku spalania powstaje, więc raczej to też tak, no, mniej polecane tak jest do używania do nawożenia.
1: Panie wiadomo, myślę, że ten temat byśmy na dzisiaj zamknęli, ale nas jeszcze nurtuje tutaj takie właśnie to, co pani wspomniała, może zaczniemy ten temat też, a później w następnej audycji, ponieważ no, mamy już drugą połowę października, zbliża się listopad. Jaka zima będzie, tego nie wiemy, ale to zabezpieczenie, o czym pani wspomniała, drzewek i krzewów na zimę. Jedni mówią, że zabezpieczać, drudzy mówią, że żeby tego nie robić, bo no, mamy ciepłe zimy z reguły, przynajmniej ostatnio takie bywały, ale no, to nie oznacza, że nie przyjdzie na przykład zima stulecia, prawda, bo to też mieliśmy tak, jak jest susza stulecia, tak i zima stulecia może nas zaskoczyć nagle.
0: Znaczy, jeszcze w tym stulecie ostrej zimy nie mieliśmy, więc taka większy mróz, to już będziemy mieć zimę stulecia.
1: No dokładnie. No ale ja sobie przypominam tą z roku 78 bodajże, jak to dobrze pamiętam.
0: To chyba nam nie grozi taka zima.
1: No, nie wiadomo, pani Aldona, nigdy nie wiadomo.
0: Nigdy nie wiadomo. No. Powiem tak, właśnie, kiedyś zabezpieczenie roślin było łatwiejsze niż obecnie. Ze względu na to, że jak za mocno okryjemy, to możemy samym okryciem roślinę uszkodzić albo nawet zabić. Mhm. Bo jak jej będzie zimą za ciepło, to się rozhartuje, zacznie szybciej wegetację i możemy wtedy ją stracić, bo po prostu nie będzie no, przystosowana do spadku temperatury, jak już na wiosnę nastąpi. Ale też w okresie zimowym, jeśli okryjemy na przykład liśćmi, a będzie ciepło, albo na przykład spadnie dużo śniegu na niezamarzniętą glebę, mhm. to tak naprawdę nam się poodparza wszystko i tam zaczną grzyby wchodzić, tak zwana ta pleśń śniegowa
1: tak.
0: nam się wytworzy. I to nawet trawnik może tego też nie przeżyć. Mhm. Bardzo często właśnie rośliny tutaj w trawniku poraża. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, czy okrywać, czy nie okrywać. Szczerze mówiąc, to powinniśmy obserwować. Jeśli jest ciepło, to ja bym nie okrywała. To tak z siostrą kiedyś eksperymentowałyśmy na hortensjach. Ona okryła swoje hortensje już na jesieni. Ja swoich nie okrywałam, tylko jak były większe mrozy, to wtedy zakładałam im takie czapeczki z agrowłókniny. I powiem szczerze, i moja metoda się lepiej sprawdziła, dlatego że u siostry było cały czas okryte i okazało się, że tam weszły jej grzyby bardzo mocno w te liście, których ona jeszcze tam użyła do zaściółkowania gleby, żeby tam zabezpieczyć system korzeniowy.
1: Tak.
0: I miała później problem właśnie z grzybami w okresie wiosennym. Natomiast u mnie, kiedy ja zdejmowałam, zakładałam, wyszło to lepiej. No tylko tyle, że no nie zawsze tak mamy czas też. Musimy bardzo śledzić tutaj prognozę pogody.
1: Prognozę pogody, tak.
0: Tak, bo mi się wydaje, że przy takich zimach, jakie mamy obecnie, przykrycie na jesień i zostawienie tego tak aż do wiosny, no może skutkować tym, że nam po prostu właśnie choroby grzybowe tutaj wejdą. A jak jest ciepło, to nam zbyt mocno te rośliny się ogrzewają i wtedy zaczynają wegetację. Potem jak przychodzi mróz, to one przemarzają. Więc przy takich zimach, jakie mamy teraz, to ja bym raczej tak właśnie uważała i od 2 lat już nie okrywam w ogóle hortensji na przykład i kwitną. Także to tak troszeczkę loteria, czy nam się uda.
1: Czy nam się uda, czy nie.
0: Ale bądźmy przygotowani na to, że bardzo szybko na przykład trzeba ukryć rośliny. Bo zapowiadany jest silny mróz, zwłaszcza po okresie, kiedy mamy ciepło i rośliny nie mają czasu takiego przejściowego, kiedy ta temperatura spada przez kilka dni stopniowo. A niestety przy tych zimach, takie jakie mamy teraz, to bardzo często tak jest, że jednego dnia mamy plus 15, drugiego dnia minus 15.
1: Tak dokładnie jest właśnie.
2: Ale teraz też tak jest, zauważcie, bo było cały czas ciepło, nagle robi się zimno i za chwilę skacze temperatura do góry.
1: No to tutaj...
0: No dokładnie, to jest dla roślin bardzo ciężkie do... No, tak naprawdę tak, one tak szybko nie reagują, tak? Jak, zresztą no, dla nas to też nie jest obojętne, bo my też od razu odporność nam spada. Tak samo też jest u roślin, że one wtedy po prostu się no, rozhartowują i zupełnie nie wiedzą, jak mają się zachować. Dlatego też bardzo często obserwujemy u drzew chociażby takie pionowe pęknięcia, takie blizny potem
1: widoczne na tak. Tak.
0: To są właśnie pęknięcia mrozowe, które powstają wtedy, kiedy, bo kiedy zaczynają rośliny, tak naprawdę drzewa, pobierać wodę już z podłoża, to możemy się zdziwić, bo one niekiedy już w lutym potrafią wodę zacząć, zaczynają pobierać wodę już z podłoża, kiedy właśnie temperatura jest taka lekko w okolicach zera, to one już wtedy zaczynają jakby aktywność swoją. Proszę sobie wyobrazić, że mamy takie ciepło i raptownie przychodzi minus 15, minus 20.
1: No i to rozsadza.
0: W pniu mamy już w skrankach mamy wodę i rozsadza. I stąd powstają właśnie takie uszkodzenia. Potem oczywiście szczęśliwie w większości przypadków drzewu się udaje zabliźnić taką ranę, ale taka rana potrafi sięgać niekiedy aż do samego rdzenia w pniu, więc jest to dosyć duże uszkodzenie, które no, wydatek energetyczny na to, żeby to zabliźnić, jest też spory, ale mogą tam też wniknąć grzyby i inne chorobotwórcze czynniki, które będą już potem no, rozkładały nam drewno tak, od środka. Także czyli, to też jest stres dla roślin.
1: Czyli pani Aldono, tutaj ten stary zabieg, który był do tej pory, czyli bielenie pni, jest jak najbardziej korzystny. Obojętnie w jakich warunkach, szczególnie w tych...
0: Tak, słońce zaczyna bardziej operować, czyli tak mniej więcej gdzieś już po... No w lutym.
1: W lutym, tak.
0: Słoneczko nam zaczyna lepiej przyświecać. To warto jest je właśnie, te pnie tutaj, no, żeby odbijały promienie słoneczne. Tak, te białkowanie bardzo dobrze odbija nam promienie słoneczne, powoduje, że pnie nam się tak nie nagrzewają w czasie dnia i później właśnie w nocy nie będą przemarzały, bo one nie będą tej wody jeszcze drzewa wtedy pobierały. To też opóźni jakby ich wegetację, co będzie dla nich korzystnie działało.
2: Czyli nie przykrywajmy, nie przegrzewajmy, możemy... Tak jak tu
1: pani... No przede wszystkim śledźmy prognozy pogody, tak, bo to jest bardzo ważna rzecz, tak jak pani Aldona wspomniała. I tutaj powinniśmy się do tego... Sami też się przystosowujemy, bo prawda, musimy się ubrać inaczej na mróz, a inaczej na ciepło. Także też tutaj no, patrzmy na to, tak jak sami się zachowujemy.
2: Tak, bo stara taka szkoła, która była, no to wszyscy koniec września, październik, to już wszystko przykrywali, pani Aldono.
0: No tak, kiedyś proszę zwrócić uwagę na to, że liście o tej porze na drzewach to
1: już prawie nie było.
0: Była rzadkość praktycznie. Listopad to już liści na drzewie wcale nie było, ani jednego liścia, a w tym roku chyba jak nie będzie przymrozków takich mocnych, to chyba jeszcze nam się w listopadzie liście na drzewie uchowają. Więc to tak zupełnie jest, no to przesuwa nam się, znaczy teoretycznie nam się okres wegetacji wydłuża, ale znów też skraca nam się okres bez przymrozków. Znaczy bez przymrozków, bo te przymrozki potrafią być dużo później wiosną i dużo wcześniej już jesienią, chociaż ten jakoś wyjątkowo, bo ani wiosennych przymrozków nie było tak późno, no i jeszcze dopiero teraz, przynajmniej
1: tak,
0: u nas
1: tutaj na Dolnym
0: Mazurach, dopiero mieliśmy pierwsze przymrozki w tym tygodniu.
1: Tak, u nas to samo było, dokładnie. Wrzesień był naprawdę bardzo ciepły, tam, a często już bywało, że we wrześniu były, czasami były pod koniec sierpnia już przymrozki, a wrzesień to już konkretne, ale ten rok był wyjątkowy i rzeczywiście wiosna też była taka, że ci zimni ogrodnicy to praktycznie no, nie zawitali tutaj u nas, nie.
0: No u nas też nie, także to mówię to tak w miarę łagodnie dla roślin, jakoś ten sezon wegetacyjny przeszedł, no chociaż mówię takim chyba największym stresem to był brak wody.
1: Tak, to jest.
2: I chyba jest. Temperatury. I dalej jest ten problem z wodą, bo ten deszcz troszeczkę popadał, ale za chwilę przyszedł wiatr i wszystko wysuszył.
0: Tak naprawdę to jest ten deszcz zbyt krótki i no może opad jest intensywny, ale zbyt krótki i to wszystko spływa.
1: Spływa, właśnie.
0: Tak naprawdę jak kopałam na ogrodzie warzywa, to ta warstwa gleby przemoczona to jest około tak 10-15 centymetrów, a dalej jest totalna susza.
1: U nas to samo, tak.
0: Więc to tak jest, no tej wody jest zdecydowanie mało. Zresztą to widać po wszystkich jakichś tam zagłębieniach terenowych, które były wypełnione wodą, po stawach, że ten poziom wody jest zdecydowanie dużo mniejszy niż, no już od wielu lat mamy dużo mniejszy, a to się jeszcze chyba pogłębia nam.
1: No dlatego tak powinniśmy też i chronić nasze zasoby wodne, bo tej słodkiej wody do picia. Mamy naprawdę, no, wydawałoby się, że Ziemia jest błękitną planetą, a tak naprawdę jest tej wody niewiele i każda...
0: Około chyba 3% wody słodkiej tak. mamy, tak? Mhm. Tylko 3 albo 7, jeśli dobrze pamiętam, tak w tym przedziale chyba gdzieś, więc to jest niewiele słodkiej wody dla nas zdatnej do wykorzystania. Reszta to jest słona woda, która jest w oceanach, więc musimy o nią dbać naprawdę.
1: Zdecydowanie. Panie Adamo, na tym zakończymy nasz dzisiejszy program. Czy za tydzień możemy się z panią spotkać?
0: No, oczywiście.
1: Dobrze. No dobrze. Cieszy nas to bardzo.
2: Bo już nie chcieliśmy rozpoczynać nowego tematu, bo już czas jest 13:25, a prawie 26. Drodzy państwo, cóż byśmy my zrobili bez pani Aldony? Tyle rzeczy, które ona nam tutaj podpowiada, instruuje, uczy, edukuje. Cóż.
0: Cieszę się, że mogę się przydać.
1: Bardzo, pani Aldono.
0: Dziękuję.
2: My również, słuchacze, też pozdrawiają bardzo panią serdecznie, gorąco. Te audycje rzeczywiście są wyczekiwane.
1: Ja zawsze zapomnę podać numeru telefonu, na który możecie przysyłać SMS-y z pytaniami, ale już widzę, że nie muszę.
2: Nie.
1: Bo znany jest.
2: Tak.
1: I to nas bardzo cieszy też, że ta interakcja z wami jest taka, a nie inna, że słuchacie nas. I to nie tylko w Polsce, moi drodzy, bo jak spojrzymy na mapę, to tu są, widzę, Stany Zjednoczone, Hawaje, no wiele, których nie będę wymieniał, oprócz Polski, i nawet ktoś słucha nas w tej chwili w Rosji. No nie wiem, czy to Polak, czy nie Polak, ale pozdrawiamy w każdym razie każdego naszego słuchacza.
2: Ciekawe, jak jest na Hawajach.
1: Pewnie ciepło.
2: Pani Aldono, nie?
0: No ciepło.
1: Chyba brzoza tam nie urośnie, pani Aldono, prawda? Czy nie? Nie. Chyba brzoza tam nie urośnie na Hawajach.
0: No nie, urosłaby.
1: Tak?
2: Tak?
0: Tak, szczerze mówiąc, to wszystkie rośliny, które u nas rosną na Hawajach, by urosły. Nie wszystkie z Hawaju u nas.
2: Czyli odwrotnie.
0: To niekoniecznie jest zaletą akurat tutaj, bo to by dużo mówić właśnie o bioróżnorodności, o gatunkach inwazyjnych. Hawaje chyba są takim miejscem, które się najbardziej boryka z gatunkami obcymi i inwazyjnymi.
1: No to może temat na kolejną audycję właśnie o
2: tak,
1: Hawajach.
2: Tak, pani Aldono.
1: Przeniesiemy się na Hawaje.
2: Dobrze.
0: No nie wiem, czy akurat tutaj jestem. Nie mogę się wypowiadać, bo nigdy tam nie byłam.
1: No to może teoretycznie tak. Możemy rozważanie przeprowadzić.
0: Wirtualną podróż sobie zrobimy.
2: Tak,
1: wirtualną podróż. Tam, gdzie są słuchacze, będziemy sprawdzać i będziemy opowiadać, czego nie mają sobie sadzić, żeby tam inwazji
0: nie... Muszą uważać.
1: Tak, no co muszą uważać, bo im...
2: Bo będą mieli problem. Tak.
1: Tak jest, jak się ostatnio tam pan Grzegorz powiedział, że są grzyby, które też są inwazyjne, to też byliśmy zaskoczeni, bo gdzieś tam się pojawił jakiś gatunek borowika, który jest tylko nad morzem i on teraz się rozprzestrzenia na cały kraj i niedługo może wygryźć, że tak powiem, te, które są...
0: Tam, gdzie jest, to wygryza, bo ja akurat miałam okazję go nawet widzieć w środowisku i zbierać. I rzeczywiście to tam, gdzie on się pojawia, to inne gatunki rodzimy nasze. Tak, rzeczywiście on je wypiera. Jest taki bardziej ekspansywny i nasze gatunki ustępują w tym miejscu. Także jest dużo borowika wysmukłego, ale nie ma innych gatunków, które tam wcześniej były. Także to jest takie zagrożenie dla lokalnych gatunków, no i nigdy nie wiem, jakie zmiany w ekosystemach to przyniesie
1: właśnie.
2: Zmiany rzeczywiście wtedy następują. Naszym gościem była pani...
1: Tak, naszym gościem była pani doktor Aldona Fenek, znana popularyzatorka nauk przyrodniczych. Bardzo dziękujemy pani Aldono za audycję, słuchaczom również za to, że byli z nami i zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.
2: A z panią Aldoną?
1: A z panią Aldoną i z wami również słyszymy się za tydzień. O tej samej porze.

rozpoczynamy nasz dzisiejszy program, dzisiejszą historyczną kuropatwę od pewnego, moi drodzy, stwierdzenia. Cóż będzie tematem? Otóż agroglify, czyli po prostu kręgi zbożowe. Ja osobiście nie mam pojęcia, czym są kręgi, ani kto je robi, ale wiem jedno. One sprawiają, że ludzie mówią o rzeczach, o których na co dzień się nie dyskutuje. Zaczniemy od pewnej opowieści, ale opowieści rzeczywistej, opowieści na faktach. Jest sierpień. Wakacje 2001 roku zbliżają się do końca. Mimo że sezon pojawiania się kręgów już właściwie minął, akcja dzieje się w Wielkiej Brytanii. Lucy Pringle nadal szuka nowych agroglifów. Pewna kobieta z hrabstwa Hampshire informuje ją o pojawieniu się pojedynczej formacji na jednym z pól. Podczas bezpośredniej obserwacji staje się jasne, że piktogramy są dwa. Pierwszy przypomina chip komputerowy i ma kształt ogromnego prostokąta o wymiarach 27 na 80 metrów. Drugi liczy sobie 43,5 metra szerokości i 30 metrów długości. Lucy nie potrafi go rozszyfrować, dlatego wykonuje serię zdjęć. Kolega dziewczyny, który wywołał fotografię, zauważa, że druga formacja oglądana pod pewnym kątem przypomina zarys ludzkiej twarzy. Pringle nie zwleka. Swoje materiały przekazuje Paulowi Vigajowi, ekspertowi komputerowemu od lat parającemu się analizowaniu takich piktogramów. Odpowiedź pojawia się po kilku minutach i przerasta wszystko, co wydarzyło się w historii kręgów dotychczas. Otóż okazuje się, że pierwszy agroglif w sposób zaskakujący przypomina wiadomość graficzną, którą w 1974 roku w ramach programu SETI wysłano z obserwatorium radioastronomicznego w Arecibo. Adresatem była widoczna gołym okiem gromada kulista gwiazd o nazwie M13 w gwiazdozbiorze Herkulesa. Wyemitowano ją przy użyciu radioteleskopu jako ciąg impulsów, które zostały ułożone w 73 liniach po 23 punkty w każdej. Gdy zamieni się je na piksele, pojawi się schematyczna sylwetka człowieka, rysunek anteny radioteleskopowej oraz ujęte w postaci graficznej informacje o Ziemi. Najdziwniejsze jednak było to, że sfotografowany przez Lucy piktogram w pewnych kluczowych punktach różnił się od kosmicznego komunikatu z Arecibo. Można było odnieść wrażenie, że znak, który pojawił się w Wielkiej Brytanii 20 sierpnia 2001 roku, stanowi odpowiedź na sygnał wysłany w kosmos 27 lat wcześniej. Dodajmy, że informacja skierowana do gromady kulistej M13 powinna dotrzeć do celu po nie 27 latach, a po 26 tysiącach lat od momentu transmisji. W oryginalnym przekazie zakodowano dane o pięciu pierwiastkach stanowiących fundament życia na Ziemi. Były to symbole atomowe tlenu, wodoru, azotu, fosforu i węgla. Natomiast w znaku z hrabstwa Hampshire nieoczekiwanie zidentyfikowano symbol krzemu. Czy miało to oznaczać, że tam, skąd pochodziła nadesłana informacja, życie oparte jest na związkach tego właśnie pierwiastka? Potem dopatrzono się również innych różnic, na przykład dodatkowego lewego skrętu w podwójnej helisie DNA. Co jeszcze dziwniejsze, w obrazie Układu Słonecznego wyróżniono nie Ziemię, a dwie inne planety, Marsa i Jowisza. Wywołało to całą falę domysłów zakładających możliwość istnienia życia na tych właśnie ciałach niebieskich. Omawiany piktogram okazał się bez wątpienia przełomem w badaniach nad naturą formacji wyciskanych w zbożu. Jego oryginalność polegała też na tym,
że wykonano go w pobliżu terenu zamkniętego, na którym wznosi się nic innego jak obserwatorium astronomiczne. Czy był to przekaz wyjątkowy, jak dotąd najważniejszy w historii fenomenu agroglifów? Nie da się tego wykluczyć. Zanim jednak zastanowimy się dzisiaj, czy w owych znakach rzeczywiście zakodowane są jakieś informacje zaadresowane do nas, do ludzi, powinniśmy przyjrzeć się samemu zjawisku, jego historii i okolicznościom, w jakich powstaje. Zatem za chwileczkę. Po tej krótkiej przerwie i po tym fascynującym wstępie z roku 2001 przechodzimy zatem, moi drodzy, do historii. Najstarszy udokumentowany przypadek pojawienia się takiej agroformacji, tych agroglifów, pochodzi z roku 1543, no i ma charakter podania ludowego. Do incydentu miało dojść w Sesenhausen w Niemczech 4 maja. Jak podaje przekaz, z gwiazdy wyłonił się tam smok, który, wypiwszy całą wodę, jaka była we wsi, przeleciał nad polem jęczmienia, kładąc jego plon na szerokości 5 metrów. Najbardziej jednak znana opowieść tego rodzaju jest związana z tak zwaną legendą koszącego diabła. Pochodzi z Hertfordshire w Anglii, a została utrwalona na drzeworycie z 1678 roku. Podanie głosi, że jeden z miejscowych rolników szukał kosiarza, aby ściął mu dojrzały owies. Gdy pracownicy zażądali zbyt wysokiej zapłaty, miał stwierdzić, iż prędzej dla diabłu skosić zboże, niż zapłaci im tak dużą sumę. Jeszcze tej samej nocy nad polem pojawiły się jakieś dziwne światła, słychać też było trudne do zidentyfikowania dźwięki. W dokumencie z 27 sierpnia albo z 22 sierpnia, bo tutaj różnie donoszą ten dokument, tutaj tą kopię mam przed sobą, moi drodzy, 1678 roku napisano na ten temat tak. Posłuchajmy. Tej samej nocy na oczach kilku świadków całe pole stanęło w ogniu. Rano doniesiono o tym gospodarzowi. Kiedy przybył na miejsce zdarzenia, ku swemu zdumieniu ujrzał, że całe zboże zostało skoszone, jak gdyby diabeł rzeczywiście postanowił popisać się swą zręcznością. Skosił zboże i poukładał każde jego źdźbło z taką dokładnością, że człowiekowi zajęłoby to całą wieczność. Pierwsi pionierzy amerykańscy, podobno pierwsi amerykańscy pionierzy nieraz widywali agroznaki odciśnięte w trawach prerii. Nazywano je kręgami bizonimi. Mimo że trawy nie były podeptane przez zwierzęta, a tylko przygięte do ziemi jak źdźbła w kręgach zbożowych. Zjawisko to znalazło swoje odbicie w legendach wielu szczepów indiańskich, co interesujące, te bizonie kręgi łączyli oni z istotami przybywającymi z nieba. To wierzenia Indian amerykańskich. Indianie z plemienia Shawnee przekazywali sobie na ten temat niezwykłą opowieść. John Birchhorst, amerykański antropolog i literaturoznawca, zawarł ją w swym zbiorze mitów i podań indiańskich zatytułowanym Czerwony Łabędź. Legenda opowiada o młodym wojowniku imieniem Waupi, czyli Biały Jastrząb, żyjącym w głębokim lesie. Był on zręcznym myśliwym, więc za każdym razem wracał z łowów do chaty z upolowaną zwierzyną. Pewnego dnia zapuścił się daleko od domu. Dotarł do brzegu lasu i stanął na skraju prerii. Tam zobaczył odciśnięty w darni krąg. Uznał, że nie mogli wydeptać go ludzie, bo nie prowadziła do niego żadna ścieżka.
W okolicy zaś nie było śladów stóp. Wałpi ukrył się w wysokiej trawie. Jakiś czas czekał, a potem usłyszał ciche dźwięki budzącej się w powietrzu muzyki. Spojrzał w górę. Z nieba opuszczał się jakiś dziwny przedmiot. Z początku był nie większy od plamki, jednak kiedy zbliżył się na wystarczającą odległość, okazał się wielkim koszem, w którym siedziało 12 pięknych kobiet sióstr. Gdy obiekt dotknął ziemi, dziewczęta wyskoczyły i rozpoczęły taniec wokół kręgu, w którym pojawiła się błyszcząca kula. W czasie tańca słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda. Dotykały kuli patykami. Młodemu myśliwemu tak się spodobały, że bez namysłu rzucił się, by którąś z nich pochwycić. Niewiasty okazały się jednak szybkie jak ptaki i z powrotem wskoczyły do kosza, który natychmiast uniósł je w górę. Żal było wałpi, że kobiety zniknęły, dlatego nazajutrz powrócił w to miejsce. I znów opuszczono kosz, a tuzin sióstr pięknych kobiet rozpoczął taniec w preriowym kręgu. W którymś momencie wałpi wyskoczył z kryjówki i udało mu się złapać najmłodszą z dziewcząt. Zabrał ją do swojej chaty, z czasem zdobył przychylność dziewczyny i odtąd żyli w szczęściu. Wkrótce żona wałpi urodziła chłopczyka. Czas mijał dla wybranki myśliwego, która była córką jednej z gwiazd. Pobyt na ziemi utracił swój urok. Postanowiła więc wrócić do ojca. Gdy wałpi wybrał się na polowanie, wzięła ze sobą synka, poszła do kręgu preriowego, uplotła z wikliny kosz i wypowiedziała zaklęcie unoszące ją w niebo. Zabrała ze sobą różne rzadkie okazy wszystkiego, co znajdowało się na ziemi, które to rzeczy, jak sądziła, sprawią przyjemność ojcu. Minął rok. W tym czasie żona myśliwego dotarła do swego domu wśród gwiazd, a ich syn wyrósł i zapragnął odwiedzić miejsce urodzenia. Pewnego dnia kobieta zabrała chłopca i ponownie zeszła na ziemię. Widząc ją i syna, wałpi bardzo się ucieszył. Wspólnie zebrali wiele podarunków, pięknych i niezwykłych okazów ptaków i zwierząt, po czym już we troje wyruszyli do preriowego kręgu, skąd zostali zabrani do nieba. Tyle legenda. A co dalej? Już za moment. No i wróćmy na chwileczkę do tej pięknej legendy indiańskiej. Naprawdę piękna legenda, moi drodzy. Ale legenda ta zawiera wiele elementów, które ufolodzy od dawna łączą z piktogramami. Oto z gwiazd przylatuje na ziemię tajemniczy obiekt. Jego załoga nie tylko tworzy krąg w preriowej trawie, ale też pobiera próbki i uczestniczy w eksperymencie genetycznym, w wyniku którego rodzi się syn człowieka i córki jednej z gwiazd. Podobnych podań zachowało się więcej. Czy przekazują one zawoalowane informacje o kontaktach ziemian z przedstawicielami obcych cywilizacji? Może. Kolejne wzmianki o pojawianiu się agroglifów odnotowujemy w Rosji u schyłku XIX wieku. Agroznaki widywano też w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Fenomen ten nie był tak nagłośniony jak dzisiaj, ponieważ farmerzy nie przywiązywali do niego wagi, a niekiedy z powodów oczywistych starali się go ukryć. Opowiadanie andronów o tym, że jakaś niewidzialna siła psuje im zboże,

który był świadkiem powstawania kręgu, a fakt ten zrobił na nim tak wielkie wrażenie, że postanowił cały proces uwiecznić na płótnie. Gdyby udało się potwierdzić autentyczność tej historii, mielibyśmy do czynienia z wydarzeniem bez precedensu, malarskim udokumentowaniem fenomenu spędzającego sens powiek wielu badaczom. Okazuje się jednak, że nikt nie wie, gdzie spoczywa tajemnicze malowidło, a twórcy bloga dysponują jedynie jego zdjęciem. Oczywiście rodzi to podejrzenie, że całość jest wymysłem grupy osób próbującej wykreować nowy fenomen medialny na wzór różnych filmów, które pojawiają się tu i ówdzie, chociażby w internecie. Kolejne udokumentowane relacje na temat manifestowania się piktogramów sięgają okresu następującego tuż po II wojnie światowej. Według niejakiego George'a Pudleya 19 lutego 1960 roku w Australii z bagna wyłonił się duży obiekt o stalowej barwie, który następnie odleciał w nieznajomym kierunku. Z którego ten obiekt wystartował, Pudley odnalazł trzy kręgi odciśnięte w trzcinie pozrastającej trzęsawisko. Znany badacz fenomenu kręgów, Freddy Silva, podaje inną datę początków tego zjawiska w czasach nam współczesnych. Na dowód przytacza wypowiedzi Brisa Bonda i Artura Shatterwooda, którzy 12 sierpnia 1972 roku byli świadkami niecodziennego wydarzenia w Warminster w Anglii. Posłuchajmy. Nagle usłyszałem krzyk, opowiadał jeden z wymienionych mężczyzn. Zdawało mi się, że coś właśnie przygniatało pszenicę. Tej nocy powietrze było absolutnie nieruchome, ledwo co świecił księżyc. Moim oczom ukazał się ten wielki kształt odciśnięty w ziemi, pszenica została ułożona w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Jeśli ta relacja jest autentyczna, fenomen kręgów w obecnym kształcie liczy sobie już grubo ponad 30 lat. W innych źródłach napotykamy na wzmianki o piktogramach, powiązane oczywiście z informacjami o UFO. Dotyczy to wydarzeń we Francji z roku 1971 i w Urugwaju 6 lat później. W 1972 roku odkryto także w Urebro w Szwecji takie kręgi. Co więcej, znacznie wcześniej na śniegu pojawiały się formacje przywodzące na myśl koliste warkocze. Badacz fenomenów Ruben Stone wspomina o takich odkryciach w paśmie górskim Elbrus w północnym Iranie w roku 1968 i 7 lat później w Turcji. Wytłaczanymi na różnych nawierzchniach tajemniczymi znakami mass media zainteresowały się na początku lat 80. XX wieku dopiero. W Chiswood Head w Anglii pojawił się wtedy znak o kształcie koła, któremu towarzyszyły dwa kręgi wyznaczające oś północ-południe. Za pierwszy taki skomplikowany wzór, czyli tak zwany piktogram, uznaje się natomiast formację z roku 1983, złożoną z czterech kół mniejszych, otaczających jedno większe, wyglądem przypominającą krzyż celtycki. W dniu, kiedy znak ten ujrzano po raz pierwszy, okoliczni mieszkańcy stwierdzili, że ich psy były poddenerwowane. Wiele osób widziało na niebie pomarańczowe kule. Słychać też było dźwięki przypominające trzaski wyładowań elektrycznych. Jednak prawdziwym przełomem w badaniach fenomenu kręgów okazała się formacja nazwana swastyką, która ukazała się w Winterbourne Stoke w roku 1989. Zboże zostało w niej zagięte w sposób tworzący identyczne części, precyzyjnie wskazujące cztery strony świata.

była w środku, rotowały w trzech różnych kierunkach, a brzeg agroglifu był ułożony zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ta tak zwana swastyka stanowiła zapowiedź gwałtownego rozwoju zjawiska oraz stale rosnącej komplikacji jego form. Przez całą dekadę lat 90. kręgi ewoluowały, jak gdyby siła odpowiedzialna za ich tworzenie uczyła się i rozwijała. Chwilka przerwy, za moment wracamy. Zostańcie z nami. Tak, Milan Falmea śpiewał o pięknej podróży. I tak rzeczywiście dzisiaj mamy taką piękną podróż, moi drodzy. Jest piękna lipcowa noc 1990 roku. W Alton Burns rozlega się dziwny, brzęczący dźwięk, który powoduje, że wszystkie psy w okolicy szczekają aż do świtu. Jakie jest jego źródło? Trudno powiedzieć. Nad ranem mieszkańcy łączą go z tym, co odnajdują na pobliskim polu pszenicy. Długi, prawie na 200 metrów piktogram składa się aż z 9 kręgów. Zdjęcia tego niezwykłego znaku pojawiają się na pierwszych stronach gazet w wielu krajach. Alton Burns na krótki czas staje się światowym centrum kręgów. Zewsząd przybywają rzesze pielgrzymów i zwykłych ciekawskich. Mała brytyjska wioska zaczyna przypominać Lourdes albo Santiago de Compostela. Ale wewnątrz piktogramu można zaobserwować niepokojące zjawiska. Ludzie nie potrafią zebrać myśli, cierpią na nagłe zawroty głowy, dziwnie się uśmiechają. Kilka tygodni później ktoś zauważa, że odciśnięta w zbożu figura przypomina jakiegoś boga, jakieś bóstwo o trzech twarzach, siedzącego w pozycji jogina. Związana z tym symbolika będzie odtąd stale obecna w manifestacjach kręgów. Na bardziej jeszcze niezwykłą formację natrafiono 16 lipca 1991 roku u podnóża starożytnego Barbary Castle. Powierzchnia wzoru liczyła ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych, a pojawił się on w chwili, gdy w pobliskim mieście nastąpił spadek napięcia w sieci. Co ciekawe, rano okolice zajęło wojsko, starając się przejąć kontrolę nad terenem należącym do prywatnych właścicieli. Trochę dziwne, prawda? Co wywołało tak zdecydowaną reakcję armii? Można się tylko domyślać. Za sensację wypada natomiast uznać fakt, że agroglif ten stanowił idealne odwzorowanie alchemicznego symbolu Boga. Dawni alchemicy tak sobie wyobrażali właśnie Boga. Trzy koła otaczające czwarte, mające powierzchnię równą sumie pozostałych. W toku analiz ustalono dalsze zastanawiające koincydencje. Po wyciągnięciu pierwiastka kwadratowego z sumy powierzchni czterech kręgów uzyskano liczbę 31,680, a więc wartość, która w alchemii, w dawnej alchemii, tutaj mówię o alchemikach, moi drodzy, o tym, co działo się w średniowieczu i później, która w alchemii odpowiadała tak zwanej też liczbie Boga. Według niemieckiego historyka i dziennikarza Michaela Hazemana dokładnie taki sam obraz przez alchemików zwany trzema w jednym pojawił się już w roku 1654 w książce Stefana Michelpachera Kabala Speculum Artis et Manuret in Alchimia, czyli po polsku Kabała jako odzwierciedlenie sztuki i natury w alchemii. Służył tam za ilustrację początku stworzenia.
czy właśnie te fakty wywołały niepokój władz, które nie cofnęły się przed podjęciem decyzji o użyciu wojska? Nie wiemy tego. Fenomen kręgów nie dotyczy oczywiście wyłącznie Anglii. Obserwowano je w ponad 40 krajach, tak odległych od siebie jak Stany Zjednoczone i Rosja, Nowa Zelandia i Rumunia, Hiszpania i RPA, czy Izrael i Holandia, Polska. Za szczególnie interesujące zjawisko należy uznać pojawienie się agroglifów w Japonii. Powstają one tam na polach ryżowych oraz na trawach pastwisk, gdyż w okolicy nie ma po prostu upraw zbóż zachodnich. Początek sezonu w kraju kwitącej wiśni datuje się na rok 1990, kiedy to głośnym echem odbiło się odkrycie tajemniczych znaków w prefekturze Fukuoka. 17 września 1990 roku zaobserwowano formację składającą się z dwóch kręgów o średnicach 18,5 metrów. 24 września natknięto się na pojedynczy krąg o średnicy 4,5 metra. Z kolei 1 października taki agroglif o średnicy 5 metrów wykryto w polu ryżowym na obrzeżach wsi Magni, położonej w prefekturze Saga. Rok później tajemnicze zjawisko przybrało na sile. 4 marca zauważono je we wsi Konaki, prefektura Ibaraki. 29 kwietnia kręgi pojawiły się w trawie w miejscowości Shikishima w prefekturze Yamanashiki, a 15 września w Hino w prefekturze Ishikawa. Od tamtej pory stanowią stałą atrakcję, która przykuwa uwagę wielotysięcznych tłumów ciekawskich. Chwilka przerwy jeszcze, moi drodzy, i za chwileczkę podsumowanie naszego dzisiejszego programu. I tak oto na zakończenie dzisiejszego programu 20.54. Specjaliści uważają, że japońskie piktogramy, prócz tego, iż powstają w roślinności pól ryżowych oraz łąk, nie różnią się niczym od kręgów odkrywanych w innych częściach świata. Również ich wzory, tak jak działo się to w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych, są za każdym razem coraz bardziej skomplikowane. Nie da się ukryć, że większość z ponad 10 tysięcy, moi drodzy, 10 tysięcy formacji, jakie do tej chwili pojawiły się na świecie, powstawała na polach południowej Anglii, w pobliżu dawnych miejsc kultu, takich jak Salisbury Hill, Averbury czy Stonehenge. Podbudowuje to hipotezę o takim sakralnym czy symbolicznym znaczeniu piktogramów. Zboże nie jest jedynym podłożem, na którym manifestują się kręgi. Oprócz klasycznych tych tworzyw, do których zaliczamy pszenicę, jęczmień, rzepak, kukurydzę, owies, ryż oraz trawę, można wymienić bardziej egzotyczne, jak piasek, śnieg, drzewa, a nawet, co ciekawe, dno oceaniczne. Znaki pojawiają się również w zimie. Za przykład mogą tu służyć kręgi lodowe w Churchville w stanie Maryland w Stanach Zjednoczonych oraz tajemnicze odciski na pokrywie lodowej w Teikosuvanto w Finlandii w 2001 roku. Oczywiście pojawiają się też takie ślady w Polsce. Chociażby 26 lutego 2001 roku na zamarzniętym jeziorze Rosnowo koło wsi o tej samej nazwie zaobserwowano dwa znaki o średnicach 5,5 metra. Z przytoczonych faktów jasno wynika, że zjawisko, o którym dzisiaj Państwu opowiadam, to fenomen niezwykle skomplikowany, zmieniający się w czasie i trudny do uchwycenia. Jedno jest pewne. Teraz, dziś, wyjaśnić go nie jest w stanie ani nauka, ani popularne w pewnych środowiskach przekonanie, że za powstanie wszystkich piktogramów odpowiadają żartowni się. Będzie kolejny temat, kolejna audycja, moi drodzy.
z tego. Dlatego, że tych informacji jest bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj tylko tak chciałbym nakreślić Państwu pewien rys historyczny, zarazem zaciekawić tym tematem. A to wczoraj tak wyniknęło akurat podczas oglądania pewnego programu. I dlatego dzisiaj postanowiłem Państwu go nieco przybliżyć. Zatem cofamy się do tego, jak to nazwano na początku, koszącego diabła i to spadkobiercy, te kręgi, które obecnie są widoczne. Zatem wracamy za tydzień, w którymś z programów, czy poniedziałkowych, czy wtorkowych.

0: Ja się przedstawię, nazywam się Wojtek Doroszewicz i chciałem Państwu opowiedzieć o roślinach troszeczkę inaczej. Przede wszystkim chciałem Państwu powiedzieć, że od roślin bardzo wiele zależy. I że to nie jest tak, że historia świata jest pisana tylko ludzkimi rękami, ale czasami nam nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to ktoś inny za nas podejmuje różne decyzje, czy pewne wydarzenia dzieją się niby przez nas, ale nie do końca. No i chciałam zacząć od takiego obrazka, który pokazuje, może tutaj tak nie do końca dobrze widać, ale na tym obrazku jest człowiek ukryty głęboko w lesie. No i to jest właśnie jeden z tych ludzi, odkrywców czy naukowców, w zależności od tego, kiedy to się działo, to różnie ich żeśmy nazywali. Ale jest to człowiek, który właśnie szuka nowych roślin. Szuka nowych roślin, które będą potrzebne w różnych sytuacjach. Najczęściej kojarzymy ekspedycje botaniczne z poszukiwaniem roślin ozdobnych. I rzeczywiście tak wielokrotnie było, natomiast musimy też pamiętać o tym, że ci ludzie zajmowali się także poszukiwaniem roślin, które mogły być do czegoś innego użyteczne, nie tylko ze względu na swój wygląd. Takich roślin oczywiście jest bardzo dużo, ale zaczniemy może właśnie od tych roślin, które lubimy za ich wygląd, które nam się podobają ze względu na to, że są piękne, kolorowe. No i takim przykładem chyba jest tulipan. Ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, że tulipan sporo namieszał w historii jednego z państw, które zresztą do tej pory szczyci się tym, że jest krajem tulipanów, choć tulipany z niego wcale nie pochodzą. Mowa oczywiście o Holandii, czy ówczesnym Królestwie Niderlandów, kiedy to w XVII wieku tulipan spowodował, tak naprawdę wśród ekonomistów jest taka właściwie prawie zgoda, że to była pierwsza bańka spekulacyjna, właśnie handlu cebulkami tulipanów. Tulipany tak się podobały, a ponieważ w XVII wieku nie potrafiono utrwalać odmian, w związku z tym tulipany w poszczególnym wyglądzie, właśnie najczęściej to były takie tulipany, które miały zwykle dwukolorowe i jeden ten kolor właśnie wyglądał jako takie właśnie piórka albo takie paseczki. To były tak naprawdę choroby wirusowe, które dotykały poszczególne cebule i one oczywiście były nietrwałe, nie przenosiły się zazwyczaj, nie były to trwały wygląd tych kwiatów. W związku z tym wiele tych cebulek było, że tak powiem, niepowtarzalnych i osiągały ogromne ceny. Holendrzy tak bardzo lubili tulipany, że w pewnym momencie jedna cebulka mogła kosztować tyle, ile dziesięcioletnia pensja wysokości. Czyli to około 1000 ówczesnych guldenów. Najdroższa cebulka, jaką sprzedano, kosztowała 6000 guldenów. Wielokrotnie było tak, że te cebulki kosztowały więcej niż całe ogromne gospodarstwa rolne z całym dobytkiem. I często też tak było, że właściciele zastawiali właściwie cały swój majątek po to, żeby kupić cebulki. Kiedy się okazało, że można na tym bardzo dobrze zarobić, zaczęto sprzedawać cebulki, których jeszcze nie było. I w pewnym momencie powstał krach i bardzo wielu ludzi zbankrutowało. Stąd mamy właśnie tą pierwszą bańkę spekulacyjną, która no mocno zatrzęsła gospodarką całej ówczesnej Holandii tak naprawdę. No a wszystko przez ten jeden niepozorny kwiat tak naprawdę. Czy możemy mówić o innych roślinach ozdobnych, które w jakiś sposób zmieniają świat i wpływają na historię? No myślę, że można, może nie aż tak, jak to było w przypadku tulipana, ale mamy inne przykłady roślin, które bardzo mocno nas zajmują nasz czas. No i na pewno taką grupą roślin są storczyki, które są hodowane w wielu miejscach na świecie i które bardzo chętnie też są przez nas trzymane w domach. No i taką rośliną jest ćmówka, czyli popularny Phalaenops. Ich odmian tego storczyka jest bardzo dużo. Myślę, że większość z Państwa ma przynajmniej jeden ten storczyk w domu albo go miało. Jest to o tyle przyjemny storczyk, że jest dość łatwy w uprawie, w związku z tym można go trzymać także w mieszkaniach, w których nie ma wystarczającej wilgoci, żeby on się utrzymał i kwitł nawet wielokrotnie. No ale teraz jest pytanie, czy to za naszą sprawą lubimy storczyki, czy to za sprawą storczyków? Pytanie jest, czy, no bo tak naprawdę dzięki nam storczyki osiągnęły niesamowity sukces. Rosną na całym świecie, rozprzestrzeniły się na cały świat. No jest pytanie, czy to nie one czasem nami kierują, bo nie przyciągają naszej uwagi swoim pięknem i nie osiągają dzięki temu ogromnego sukcesu tak naprawdę. No więc chciałbym Państwu powiedzieć o historii świata z perspektywy roślin. Dwa przykłady już podałem, jeszcze kilka chciałem Państwu przedstawić. Chciałem się od razu też usprawiedliwić, ponieważ większość tych przykładów będzie dotyczyła roślin pochodzących z Ameryki albo roślin, które bardzo wpłynęły na historię właśnie Ameryki, czyli kontynentu odkrytego nieco później. No i zaczniemy może od pomidora, roślina typowo amerykańska, bez której chyba trudno nam sobie jest wyobrazić życie. A czy potrafimy sobie wyobrazić kuchnię niektóre bez pomidora? No nie. Czy kuchnia włoska istniałaby w dzisiejszej formie bez pomidora? Oczywiście, że nie. A jest bardzo ciekawa historia pomidora, ponieważ trafił z Ameryki do Europy bardzo szybko. Ale trafił jako roślina ozdobna. Nie jedzono owoców pomidora. Uważano je za trujące. Zresztą o tym też mówi nazwa łacińska pomidora, którą można wolno przetłumaczyć jako wilcza brzoskwinia. Czyli coś na kształt wilczej jagody. Uważano, że owoce pomidora są niejadalne albo nawet trujące. Chociaż, jak wiemy, owoce pomidora nie wywołują żadnych trudności z trawieniem czy jakichś dolegliwości żołądkowych. Ale taki przesąd razem z pomidorem do Europy trafił. Ale później oczywiście pomidor się świetnie przyjął i większość kuchni europejskich bez pomidora właściwie można było powiedzieć nie istnieje. Inną rośliną z tej samej rodziny jest ziemniak, czyli rodzina psiankowatych. Zresztą bardzo ważna roślina, ponieważ z tej rodziny pochodzą też papryka, bakłażan, bardzo wiele roślin ozdobnych i leczniczych. No i ziemniak, bardzo popularna roślina, w Polsce szczególnie, też roślina amerykańska. No ale ziemniak tak naprawdę mocno namieszał w tej historii. Przykładów jest bardzo wiele. Ziemniak, podobnie jak pomidor, trafił do Europy stosunkowo szybko po odkryciu Ameryki. Natomiast podobnie jak pomidor, nie przyjął się jako roślina użytkowana, jako roślina jadalna. Co więcej, w przypadku ziemniaka, jak wiemy, zjedzenie go na surowo może się nie najlepiej skończyć. I rzeczywiście, nawet w niektórych krajach nazywano ziemniaka bulwą Belzebuba i uważano go za roślinę trującą. Co więcej, hodowano go podobnie jak pomidora, jako roślinę ozdobną. I na przykład Maria Antonina nosiła kwiaty ziemniaka przy swoich sukniach. I tak naprawdę dopiero w XVIII wieku z ziemniakiem zaczęło się dziać trochę więcej i zaczęto go używać jako rośliny bardzo ważnej. Ale to też tak naprawdę w niektórych krajach europejskich był on rzeczywiście uprawiany na niedużą skalę, między innymi w Europie Środkowej, częściowo w Niemczech, częściowo w Hiszpanii. Natomiast we Francji czy w Wielkiej Brytanii niekoniecznie ten ziemniak się przyjął. I to może wynikać też z tego względu, że na przykład królowej Elżbiecie ziemniaka nie podano w postaci ugotowanej bulwy, tylko sałatki z liści i to surowych. W związku z tym trudno się dziwić, że ziemniak nie trafił tak łatwo na stoły. Natomiast trafił na stoły tak naprawdę dzięki cesarzowi Niemiec, Fryderykowi Wielkiemu, który tak naprawdę nakazał w Niemczech uprawę ziemniaka, nawet pod surowymi karami. Dopiero wtedy rzeczywiście ten ziemniak zaczął się rozpowszechniać, przynajmniej w tej części Europy. Z kolei we Francji zasługa tego, że ziemniak się pojawił, był nadworny kucharz Marii Antoniny i Ludwika XVI, który właśnie, Alex Parmentier, który w różnych formach wymyślał, jak to ziemniaka wprowadzić dla ludu i opracowywał różne recepty, gar kuchnie uliczne właśnie z różnymi potrawami z ziemniaka. I dzięki temu ziemniak się powoli zaczął przyjmować i tak naprawdę trafił w najlepszy moment, ponieważ tak naprawdę bez ziemniaka rewolucja przemysłowa nie miałaby miejsca w takiej formie, przynajmniej jak miała, ponieważ dzięki ziemniakowi rosnąca liczba mieszkańców Europy, przede wszystkim robotników i chłopów, żywiła się właśnie głównie ziemniakami. Co dla niektórych krajów nie skończyło się najlepiej. Takim przykładem jest Irlandia. Irlandia, która w XIX wieku była pod panowaniem Anglików. W Irlandii, w odróżnieniu właśnie od Francji czy Anglii, ziemniak się przyjął i był dość powszechnie uprawiany, nawet bardzo powszechnie. Ale w połowie XIX wieku do Irlandii i w ogóle do Europy dotarły różnego rodzaju patogeny, przede wszystkim grzyby, które atakują ziemniaki. No i niestety przez to, że mieszkańcy Irlandii byli właściwie całkowicie uzależnieni od ziemniaka, a dwa, Anglicy w sytuacji, kiedy ta zaraza właściwie zdziesiątkowała całe pola ziemniaka w Irlandii, niespecjalnie pomagali, wręcz przyczynili się wtedy do blokady wyspy, no i w wyniku której mówimy o wielkim głodzie w Irlandii, który jest jedną chyba z ważniejszych wydarzeń tego kraju, bo w wyniku tego do tej pory Irlandia ma mniejszą liczbę mieszkańców niż miała ponad 150 lat temu, ponieważ ponad milion mieszkańców Irlandii zmarło wtedy z głodu w przeciągu kilku lat, a ponad 2 miliony wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych. No i teraz wyobraźmy sobie, jaki ogromny wpływ ta wielka migracja irlandzka miała też na historię Stanów Zjednoczonych, bo z tej grupy między innymi wywodzą się prezydenci Stanów Zjednoczonych, takich jak John Kennedy na przykład. Takich historii z ziemniakiem jest bardzo dużo i można byłoby samemu ziemniakowi poświęcić kilka spotkań, no ale nie mamy na to czasu. Chciałem teraz Państwu zadać pytanie. Dlaczego Kolumb w ogóle popłynął? Czy mają Państwo jakiś pomysł? Oczywiście odpowiedź dotyczy roślin. Przyprawy, oczywiście. Kolumb szukał nowej drogi do Indii, czyli do Azji, ze względu na to, że w Europie brakowało przypraw, a Europejczycy też chcieli zmniejszyć monopol krajów arabskich, głównie rosnącego w siłę Imperium Osmańskiego, na monopol handlu przyprawami, głównie oczywiście pieprzem, goździkami, cynamonem czy gałką muszkatułową. Gdyby tak naprawdę nie chodziło o przyprawy, to przypuszczam, że, to jest moje prywatne oczywiście zdanie, Ameryki Europejczycy nie odkryliby tak szybko, ponieważ to był jeden z elementów, które rzeczywiście parł do odkryć geograficznych, właśnie przyprawy i złamanie tego monopolu. Dwa, przyprawy były bardzo drogie, a po trzecie, przyprawy były bardzo ważne, ponieważ pomagały w przechowywaniu żywności. Nie przechowywano wtedy żywności w postaci schłodzonej, ponieważ no, nie znano jeszcze wtedy lodówek, a nie można przecież wszystkiego zasuszać i solić wiecznie, bo to po prostu jest niesmaczne. A przyprawy, oprócz tego, że dawały smak, także powodowały, że można było pożywienie przechowywać znacznie dłużej. To mam do Państwa kolejne pytanie. Dlaczego tak łatwo, oczywiście w cudzysłowie, podbito Amerykę? Sprowadzano choroby. Rzeczywiście, to jest ten pierwszy punkt, który pomógł Europejczykom podbić Ameryki. To były choroby, które oni przenieśli na kontynent amerykański, który zdziesiątkował miejscową ludność i mówi się nawet o Holokauście Nowego Świata, ponieważ prawdopodobnie do 90% ludności w ciągu pierwszych 100 lat od odkrycia zginęło w wyniku chorób, nie w wyniku bezpośredniego kontaktu z Europejczykami i śmierci w wyniku starcia z lepiej uzbrojonymi grupami Europejczyków, ale właśnie w wyniku chorób. Ale oprócz chorób Europejczycy przywieźli do Ameryki bardzo szybko rośliny i zwierzęta. I to wcale nie te takie najważniejsze rośliny. Bo tak naprawdę tymi roślinami, które bardzo pomogły Europejczykom podbijać Amerykę, były pospolite rośliny, które my nazywamy chwastami, które w niezamierzony sposób przybyły do Ameryki, czy to razem ze zwierzętami, czy to z nasionami roślin uprawnych, które Europejczycy do Ameryki przywozili. Bo też mimo, że z Ameryki pochodzi 2/3 wszystkich roślin, które zjadamy, to Europejczycy na początku niekoniecznie tymi roślinami chcieli się żywić. Woleli przywieźć te swoje, które dobrze znali. Ale wraz z nimi przywieźli rośliny, które bardzo szybko się w Ameryce zadomowiły. Także dzięki temu, że znaczne obszary Ameryki po prostu zostały przez ludność opuszczone właśnie w wyniku tego, że ogromne części i całe społeczności wyginęły w wyniku chorób. Te miejsca, które były bardzo mocno użytkowane przez rdzennych Amerykanów, musimy o tym sobie uświadomić, że znaczna część obszaru obydwu Ameryk to nie były wcale tereny dziewicze. Nawet spora część Amazonii nie była terenem dziewiczym, tylko dość gęsto zamieszkanym. Znaczne te obszary w wyniku tego, że ludność Ameryki w tak znaczny sposób i dość szybki się zmniejszyła. Obszary, które wcześniej były porośnięte uprawami czy jakimś terenem częściowo użytkowanym przez człowieka, na te tereny wkraczały bardzo szybko te pospolite europejskie chwasty, takie jak właśnie mniszek lekarski czy inne gatunki mniszków, różne gatunki kończyn, wiele gatunków traw i babki, które w północnej Ameryce otrzymały dość specyficzną nazwę od niektórych plemion indiańskich, a mianowicie stopa Anglika. Indianie uważali, że ta roślina wyrasta za każdym stąpnięciem Europejczyka. I wcale nie mylili się w tym specjalnie. Dzięki temu, że te rośliny w Ameryce się pojawiły, było też łatwiej zaadaptować się zwierzętom, które Europejczycy przywieźli. Czyli krowom, owcom, świniom, które były hodowane, które, że tak powiem, wspomagały także rośliny w rozprzestrzenianiu się później, a ułatwiły zwierzętom zaadaptowanie się do nowego środowiska. No to kolejne pytanie. Jak Państwo myślą, jakie to może być to największe bogactwo, które Hiszpanie na samym początku z Ameryki na kontynent przywieźli?
1: Niewolników?
0: Nie. Tak naprawdę jest jedna roślina, o której się mówi, że jest złotem Ameryki. To jest ta roślina, którą zaznaczyłem tutaj, czyli kukurydza. Tu ktoś dobrze Państwu powiedział. Kukurydza. Kukurydza, czyli najważniejsze zboże Ameryki, w odróżnieniu od ziemniaka czy pomidora, dość szybko się w Europie przyjęła, a szczególnie w Hiszpanii. Hiszpanie szybko przywieźli kukurydzę do Europy i co więcej, kukurydza dość szybko też zaadoptowała się w Hiszpanii i pomogła utrzymywać przez długi czas ludność Hiszpanii. Tak naprawdę Hiszpania przez długi okres czasu, oprócz tego, że ogromne ilości złota, srebra i innych kruszczów z Ameryki do Hiszpanii czy Portugalii płynęły, ale tak naprawdę kukurydza pozwoliła podnieść status rolników w Hiszpanii i poprawić też sytuację żywieniową właśnie w Hiszpanii. A musimy pamiętać, że znaczna część ludności Hiszpanii emigrowała dość szybko do Ameryki, między innymi z tego powodu, że były problemy z utrzymaniem się na kontynencie. No to mam inne pytanie. Dlaczego Brazylia nazywa się tak, jak się nazywa? Czy mają Państwo jakiś pomysł? Oczywiście nazwa pochodzi od jednej z roślin. Tą roślinką jest...
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio Muzyka. Pogoda.
0: Po polsku brazylka ciernista, inaczej nazywana pau-brasil, nazwa pochodzi z języka, jednego z języków miejscowej ludności, troszeczkę zmieniona przez język portugalski, czy Brazil Wood po angielsku. Była to pierwsza i najważniejsza roślina, która była produktem eksportowym kolonii portugalskich, właśnie ze świeżo odkrywanej i zagarnianych terenów Brazylii. Brazylka ciernista jest dość dużym drzewem rosnącym w lasach deszczowych na wybrzeżu Brazylii. Dzisiaj jest gatunkiem bardzo rzadkim i chronionym, z tego względu, że przez ostatnie 500 lat był bardzo intensywnie eksploatowany dla swojego drewna. Ale był eksploatowany nie dla samego drewna, które oczywiście ma też walory ozdobne i jako takie było wykorzystywane, ale przede wszystkim z tego drewna wytwarzano czerwony barwnik. Czerwony barwnik, który był używany przez długi okres czasu jako jeden z najważniejszych i najbardziej trwałych barwników czerwonych, między innymi do barwienia tkanin, chociażby szat biskupich i kardynalskich. Co jest ciekawe, tak naprawdę bez tego drzewa zupełnie inaczej brzmiałaby muzyka, ponieważ z tego drzewa robi się najlepsze smyczki do wszystkich instrumentów smyczkowych, czy to skrzypiec, czy wiolonczeli. Stąd też teraz jest wspólny program ochrony tego drzewa, nie tylko osób, które zajmują się ochroną przyrody, ale także muzyków, ponieważ żaden inny materiał, nawet najnowszej technologii, nie wiem, jakieś plastiki, czy jakieś materiały węglopochodne, nie dają takiej sprężystości i nie dają takiemu dźwięku smyczkom, które są wytwarzane właśnie z drewna brazylki ciernistej. No i oczywiście myślę, że jest mnóstwo roślin, z którymi, które rzeczywiście mocno zmieniały świat i które są Państwu doskonale znane. Taką rośliną oczywiście jest kawa, która trafiła do Europy przez kraje arabskie. Kawa pochodzi z Afryki i była użytkowana od wieków. Natomiast do Europy trafiała dość powoli i zmieniła tę Europę dość mocno, bo w Europie pojawiła się tak naprawdę dopiero po odsieczy wiedeńskiej, kiedy Turcy zostawili sporo worków z kawą. Wtedy zaczęły się otwierać na masową skalę pierwsze kawiarnie, chociaż pierwsze kawiarnie pojawiły się troszeczkę wcześniej, ale chyba ta data jest takim momentem, kiedy rzeczywiście zaczęto kawę spożywać w Europie dość powszechnie. Natomiast kawa zaczęła zmieniać świat troszeczkę później, kiedy ten popyt na kawę stale rósł i kawę, że tak powiem, pili nie tylko ludzie w wyższych sferach, ale zaczynała stawać się napojem pospolitym. No i stała się znowu bardzo ważną uprawą dla wielu krajów, głównie krajów właśnie amerykańskich i mocno te kraje też zmieniała. Co więcej, musimy pamiętać, że kraje amerykańskie, takie jak Brazylia czy Kolumbia, które są największymi eksporterami kawy, największymi ich producentami i też tej kawy najlepszej jakości, ale też musimy pamiętać, że są największymi konsumentami kawy. Inną z tej samej grupy roślin, które możemy wrzucić do jednego worka, czyli różnego rodzaju używek, czy też roślin, które mają jakieś substancje, które nas w mniejszy lub większy sposób pobudzają, jest między innymi kakao. Kakao, które jest rośliną amerykańską, no chyba nie wyobrażamy sobie życia bez czekolady, prawda? A kakao, sama historia kakao też warta jest opowiedzenia na osobnych zajęciach.

Inkwizycji i nie tylko. Inną rośliną, która też zaliczana jest do używek, jest tytoń. Tytoń, który może niekoniecznie jest pity i niekoniecznie daje nam jakieś wartości odżywcze, ale na pewno pobudza i też jest rośliną amerykańską i przez Indian użytkowany był od dawna. I podobnie jak większość używek jest tą z tych roślin, które budowały ogromne fortuny. Ludzie, którzy zaczęli zajmować się uprawą właśnie takich roślin jak kawa czy tytoń, budowali ogromne fortuny. I tytoń szczególnie oczywiście te fortuny budował między innymi na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, gdzie szeroko wszedł do uprawy i też była to jedna z ważniejszych roślin eksportowych, budujących bogactwo pierwszych Stanów. No i jeszcze jedną rośliną, którą można wrzucić do tej samej grupy używek, jest krasnodrzew pospolity, tak powszechnie nazywany koką, czyli jest to roślina bardzo ważna w kulturze andyjskiej, wysoko w Andach, z tego względu, że daje możliwość łatwiejszego życia na dużych wysokościach, ponieważ rzucie liści koki powoduje, że im mniej nas boli głowa, łatwiej znosimy tą chorobę wysokościową, lepiej się czujemy, ponieważ podnosi nam ciśnienie. Oprócz tego jest bardzo ważną rośliną też z wielu innych względów. Jest bardzo ważną rośliną dającą wiele rodzajów, nie tylko związanych z pobudzeniem, ale też wartości odżywczych. I na przykład wysoko w Andach jest to najważniejsze źródło wapnia. Ale mówiąc o tych rzeczach, jaki wpływ koka ma na historię, to chyba najlepszym przykładem jest to, co się w przeciągu ostatnich 40 lat działo chociażby w Kolumbii. Przecież w wielu wypadkach, owszem, jest to problem polityczny i niezgody pomiędzy poszczególnymi frakcjami politycznymi wewnątrz kraju. Natomiast tak naprawdę prawie od samego początku był on napędzany właśnie przez popyt na kokainę, czyli główny produkt otrzymywany z koki. I właściwie bez tej rośliny ta wojna nie trwałaby tak długo. Co więcej, musimy powiedzieć o tym, że ta roślina mocno zmienia świat, ponieważ jest jednym z najpowszechniejszych i najtwardszych narkotyków, które w znacznym stopniu zmieniają politykę tak naprawdę całego kraju i całego świata. No ale może coś weselszego. Chinowiec. Chinowiec, roślina pochodząca jest z kilka gatunków chinowca. One mają oczywiście dość zróżnicowane te właściwości. Wszystkie oczywiście mają w swoim repertuarze takie substancje jak chinina i chinidyna, czyli te najbardziej aktywne i najbardziej nas interesujące substancje, które przede wszystkim pomagają zwalczać malarię. I jako takie ten lek właściwie był najważniejszy. Możemy powiedzieć, że chinowiec oczywiście dość szybko zaczął być wykorzystywany przez Europejczyków jako roślina lecznicza. Dużo później odkryto, że on rzeczywiście może mieć wpływ i zmniejszać reakcję na zakażenie zarodźcem malarii, ale też zapobiegać tym zakażeniom. I tak naprawdę, gdyby Europejczycy nie zaczęli wykorzystywać chinowca jako rośliny leczniczej, pod koniec XIX wieku nie udałoby im się podbić Afryki. Ponieważ Afryka się bardzo długo opierała podboju Europy, między innymi z tego względu, że była niedostępna pod względem środowiskowym, ale też ze względu na choroby, które atakowały tam Europejczyków i jedną z najważniejszych tych chorób właśnie była malaria. I tak jak to się udało z Ameryką czy z Australią, z Afryką nie udało się tak szybko. Między innymi właśnie z tego względu. I dopiero po tym, jak między innymi chinowiec zaczął być szeroko stosowany, Europejczykom tą Afrykę udało się podbić, tak jak to było pod koniec XIX wieku. Bardzo ważną rośliną przemysłową jest kauczukowiec. No i chyba bez kauczukowca trudno jest sobie wyobrazić, nawet dzisiaj, chociaż znaczna część motoryzacji od kauczukowca już jest całkowicie uniezależniona. Natomiast bez kauczukowca nie mielibyśmy boomu motoryzacyjnego, ponieważ samochody owszem jeździły i dość wcześniej zostały wynalezione niż zaczęto użytkować sam kauczukowiec, ale te samochody jeździły na drewnianych kołach.
No więc nie możemy sobie wyobrazić tych samochodów,

idących dość szybko. I tak naprawdę dopiero moment, kiedy zaczęto wykorzystywać lateks, który jest produkowany z tego soku kauczukowców i wynaleziono sposób wulkanizowania, powstały opony, dzięki temu tak naprawdę boom motoryzacyjny nastąpił. Bez tej rośliny nie nastąpiłoby, no, na pewno w tym momencie, w którym nastąpiło. Co więcej, kauczukowiec jest też jedną z tych roślin, które budowało ogromne fortuny, bo właściwie bez tej rośliny nie powstałoby największe miasto w środku dziewiczego lasu deszczowego, jakim jest Manaus. Nie zbudowano by tam gigantycznej opery na kształt budynków oper europejskich, a mieszkańcy tego miasta byli na tyle bogaci, że oni nawet własne pranie wysyłali do Europy. Inną ciekawą rośliną jest bananowiec. Myślę, że wszyscy zetknęli się z terminem republiki bananowe. I republiki bananowe to nie jest jakaś nazwa całkowicie oderwana od bananów, tylko dokładnie z nimi związana, ponieważ wiele krajów Ameryki Środkowej, a także Kolumbia, Ekwador, no są ważnymi, zresztą do tej pory, jednymi z największych producentów bananów. Natomiast swego czasu ta produkcja bananów była w mocny sposób zależna od wielkich kompanii międzynarodowych, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale taka nazwa United Fruit Company była swego czasu jednym z największych korporacji, które na tym świecie była i zajmowała się właśnie głównie produkcją i eksportem owoców, głównie z krajów Ameryki Łacińskiej. Do tego stopnia była firmą czy organizacją silną, że wpływała na politykę tych krajów. Stąd też mamy właśnie tą nazwę Republiki Bananowe, ponieważ kiedy którykolwiek z tych małych krajów, takich jak Nikaragua, Gwatemala, Kostaryka czy Ekwador, zmieniały w demokratyczny sposób swoje rządy i nowo wybrany rząd nie był po myśli tej korporacji, no to bardzo często dochodziło do interwencji Stanów Zjednoczonych albo innej interwencji właśnie za sprawą tej firmy United Fruits Company. Stąd też ten termin republiki bananowe mówi właśnie o słabości takich rządów wobec dużo silniejszego wroga. No i mam pytanie związane właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego wojna secesyjna wybuchła? Bawełna. Oczywiście. Oprócz tego, że mieliśmy spór polityczny, spór o traktowanie niewolników i te inne spory polityczne, tak naprawdę u podłoża tego sporu pomiędzy Stanami Północy a Południa leżała bawełna. Bawełna, która była uprawiana na szeroką skalę w Stanach Południowych i właściwie stanowiła trzon gospodarki. Dlatego Stany Południowe nie chciały się zgodzić na zniesienie niewolnictwa, ponieważ wtedy nie opłacałoby się im uprawiać bawełny i całkowicie zmieniłby się status elity żyjącej na południu Stanów Zjednoczonych. Więc tak naprawdę, jakbyśmy się przyjrzeli temu, to u podłoża wojny secesyjnej nie leżą problemy polityczne, tylko problemy gospodarcze, a dokładniej problemy związane z tą rośliną, z bawełną. No to jeszcze Stany Zjednoczone. Czy ktoś z Państwa ma pomysł, dlaczego Stany Zjednoczone osiągnęły taką potęgę gospodarczą, jaką osiągnęły? Słucham? Zboże też, ale zboże nie było najważniejsze. Najważniejszym tak naprawdę od samego początku produktem Stanów Zjednoczonych i na rynku lokalnym, ale też w różny sposób, w różnej formie i postaci eksportowanym było amerykańskie drewno. Drzewo amerykańskich lasów, lasów, które porastały ogromne połacie, zarówno przede wszystkim wschodniego wybrzeża, zarówno lasy iglaste na północy, jak i liściaste bardziej na południe, jak i w mniejszym stopniu też ogromne drzewa rosnące na zachodnim wybrzeżu. Dzięki tym drzewom, po pierwsze, Stany Zjednoczone rozbudowywały się dość szybko. Jak zauważymy, większość budownictwa w Stanach Zjednoczonych do tej pory opiera się na drewnie.
I właściwie miasta amerykańskie bardzo długo były drewniane, dużo dłużej niż miasta europejskie. Co więcej, drewno było bardzo ważnym produktem eksportowym. Nie tylko samo drewno, ale przede wszystkim smoła uzyskiwana z żywicy drzew iglastych, która była bardzo ważnym produktem eksportowym Stanów Zjednoczonych. Co więcej, drewno i smoła stanowiły także o potędze floty Stanów Zjednoczonych, która bardzo długo była również drewniana. I właśnie jedną z tych roślin, która miała ogromny wpływ na rozwój i budowanie potęgi gospodarczej Stanów Zjednoczonych, była sosna wejmutka, która jest owszem uprawiana także w Europie, natomiast w Stanach Zjednoczonych i w południowej Kanadzie ona rośnie w sposób naturalny i była wykorzystywana bardzo szeroko. Przede wszystkim właśnie do produkcji smoły z żywicy, która była bardzo ważnym elementem, między innymi, głównie właściwie, przy produkcji statków, uszczelniania tych statków. Tutaj mamy także te ogromne drzewa, które rosły na znacznych obszarach zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, czyli jedne z największych, najdłużej żyjących drzew świata, takich jak sekwoja wiecznie zielona czy mamutowiec olbrzymi. Tutaj mamy zdjęcia tych największych drzew. Z lewej strony sekwoja wiecznie zielona, z prawej strony mamutowiec. Drzewa, które no, w tej swojej wielkości dawały ogromną ilość drewna, co niestety skończyło się tym, że są w tej chwili dość rzadkimi drzewami, a na pewno nie ma tak wielu tych ogromnych osobników. A te drzewa w dużym stopniu, jak na samym początku, budowały potęgę takich stanów jak właśnie Kalifornia chociażby, ponieważ owszem była gorączka złota, natomiast dzięki sprzedaży tego drewna i materiałów z tego drzewa powstawały takie miasta jak między innymi San Francisco. No i jest jeszcze jedna roślina, która chyba tak naprawdę najbardziej zmieniła oblicze świata i najmocniej odcisnęła się w historii, czyli trzcina cukrowa. Roślina, z której produkowany jest cukier, czyli tak naprawdę substancja, która tak naprawdę do końca do szczęścia i do naszego zdrowia nie jest nam potrzebna, a wręcz przeciwnie, ma różne negatywne też skutki. Trzcina cukrowa pochodzi z terenów południowo-wschodniej Azji najprawdopodobniej. Już około 1000 lat temu była uprawiana w Indiach i powoli tą drogą szła do Europy, podobnie między innymi jak kawa, trafiła do Europy razem z handlem prowadzonym przez Arabów. I na samym początku cukier wytwarzany z trzciny cukrowej oczywiście był wykorzystywany jako tak naprawdę substancja lecznicza albo dodawana do różnego rodzaju środków leczniczych, które tak jak wiemy bardzo często z różnych ziół mają smak dość cierpki, gorzki, niesmaczny i zaczęto zastępować między innymi miód, który również był dość drogim produktem, powoli zastępowano cukrem. Natomiast w momencie, kiedy zaczęła się rozpowszechniać picie kawy i herbaty i coraz więcej ludzi piło kawę i herbatę, rosło także zapotrzebowanie właśnie na cukier, na dosładzanie cukru. Zaczęły się pojawiać pierwsze słodycze i tak naprawdę dopiero 100 lat temu po odkryciu Ameryki trzcina cukrowa intensywnie zaczęła być uprawiana w koloniach, czy to hiszpańskich, czy portugalskich i na samym początku też tak naprawdę tylko na rynek lokalny. Dopiero w pewnym momencie, kiedy to zapotrzebowanie na cukier było bardzo duże, zaczęto zwiększać te uprawy i coraz więcej cukru eksportowano do Europy i ten cukier stał się powoli głównym produktem eksportowym wielu kolonii, szczególnie małych wysp karaibskich, takich jak Haiti czy Barbados, które właściwie całkowicie były oparte na produkcji cukru z trzciny cukrowej i jego eksporcie. Natomiast w jaki sposób ta trzcina cukrowa zmieniła świat i właściwie w znaczny sposób zmieniła właściwie nawet trzy kontynenty, bo obydwie Ameryki i Afrykę. Oczywiście chodzi o
niewolników, w dużo większym stopniu importowanych z Afryki do Ameryki właśnie na plantację trzciny niż na plantację bawełny, która nie wymagała aż tak wielkiego nakładu pracy i energii. To właśnie większość niewolników, która trafiała do Ameryki, trafiała właśnie na plantację trzciny cukrowej. Mówi się, że to było nawet do 90% wszystkich ludzi, którzy byli sprzedawani z Afryki do obydwu Ameryk, szczególnie do Ameryki Południowej i właśnie na Karaiby, do Brazylii, w mniejszym stopniu do innych dzisiejszych krajów Ameryki Południowej i Środkowej. Mówi się, że nawet w trakcie tej uprawy trzciny cukrowej, czyli w przeciągu właściwie niecałych 200 stuleci, na plantacjach trzciny cukrowej zginęło prawdopodobnie 12 milionów ludzi. Oprócz tego tak naprawdę trzcina cukrowa w znaczny sposób zmieniła sytuację społeczną obydwu Ameryk, ponieważ w tej chwili ponad połowa mieszkańców Brazylii ma pochodzenie afrykańskie. Praktycznie całe Karaiby mają pochodzenie afrykańskie i w wielu miejscach Ameryki mamy tak naprawdę potomków mieszkańców Afryki, Afroamerykanów. Więc tak naprawdę jest to roślina, która zmieniła właściwie całe społeczeństwo obydwu Ameryk, przyczyniła się do drenażu całych społeczności afrykańskich, zniszczenia wielu kultur afrykańskich i wielu innych niespecjalnie dobrych rzeczy. Oprócz tego cukier niekoniecznie nam jest do szczęścia potrzebny tak naprawdę. No i chciałem jeszcze powiedzieć na zakończenie o kilku roślinach, o których możemy mówić, że one dopiero teraz zaczynają zmieniać świat. Znowu są to przykłady tylko amerykańskie. Jest mój wybór. Jedną z tych roślin jest stevia, mała, niepozorna roślina, którą myślę wszyscy już dobrze znają. Co prawda do niedawna ona w Europie jeszcze nie była tak powszechna ze względu na to, że nie do końca wszystkie badania, które były prowadzone, uznawały, że ta substancja słodząca, która pochodzi ze stewii, jest dla nas całkowicie bezpieczna, ale od niedawna uznano, że tych skutków ubocznych jest stosunkowo niewiele i są na tyle rzadkie, że stewii można używać. Ten słodzik stewii, czyli różne stewioidy, są wielokrotnie słodsze od cukru i można zastępować cukier i wszystkie inne substancje sztucznego pochodzenia chemicznego jako substancje słodzące. No i rzeczywiście, tak jakbyśmy się przyjrzeli teraz, no to coraz więcej produktów właśnie ze substancjami stewii mają zastosowanie właśnie te substancje słodzące ze stewii. Stewia jest od bardzo dawna wykorzystywana, pochodzi z terenów dzisiejszego Paragwaju, gdzie między innymi Guarani, mieszkańcy tego obszaru, użytkowali stewię między innymi do słodzenia yerba mate, czyli herbaty z ostrokrzewu paragwajskiego. Inną taką rośliną, którą można nazwać apteką na wszystko, jest wilka kora, albo po polsku czepota puszysta, albo inaczej koci pazur, pod tą nazwą też się może pojawić. Nawet już teraz u nas jest dość powszechnie dostępna jako roślina, której korę tak naprawdę głównie się wykorzystuje. Roślina, która ma bardzo szerokie zastosowanie jako roślina, która wspomaga nasz układ odpornościowy i w wielu różnych chorobach właśnie związanych z utratą tej odporności lub zmniejszeniem tej odporności, czy przy różnych terapiach takich jak chemioterapia czy radioterapia, bywa często użytkowana właśnie jako roślina, która wspomaga. I tych właściwości tej rośliny jest bardzo dużo. Ona jest cały czas też poddawana różnego rodzaju badaniom. No i można powiedzieć, że w wielu wypadkach zmienia tą historię. Inną rośliną, która teraz w wielu miejscach, można powiedzieć, zastępuje niektóre używki, które mają w swoim składzie kofeinę, jest guarana. Właściwie cała kofeina, która jest użytkowana w tej chwili jako tak zwana naturalna kofeina, którą możemy spotkać w różnych produktach, które mają nam pomagać się pobudzić, to jest właśnie wyciąg z guarany. Już nie z kawy, ponieważ tej kofeiny w guaranie jest znacznie więcej. Co więcej, dużo łatwiej ją z tej rośliny wydobyć.
No więc jest to też ciekawa roślina, która od wieków jest wykorzystywana przez miejscową ludność w Amazonii i nie tylko, natomiast teraz u nas trafia. Ma bardzo ładną polską nazwę, cierniopląd, bardzo rzadko używaną. Zresztą w ogóle polskie nazwy są często bardzo ładne, opisowe, ale niestety nie wytrzymują konkurencji z nazwami łacińskimi czy angielskiego pochodzenia. Palma, z której pochodzi owoc, który się nazywa acai, czyli tak zwane jagody acai, nie daj Boże acai, jak się tą nazwę niestety zmienia z angielszcza, z języka portugalskiego. Roślina, która niewysoka palma, dość szybko rosnąca, zresztą po polsku też ma bardzo ładną nazwę warzywnia albo euterpa warzywna. Jest to roślina bardzo obficie owocująca. Ma rzeczywiście owoce przypominające troszeczkę amerykańskie jagody. Bardzo ma wysokie właściwości odżywcze, wykorzystywana jest jako roślina właściwie w różnych celach, głównie podnosząca naszą siłę czy tężyznę fizyczną. Bywa uważana jako niezawodny lek na potencję, właśnie na poprawę zdrowia, jako roślina, którą można stosować w rekonwalescencji po jakichkolwiek chorobach. Rzeczywiście ma bardzo dużo substancji odżywczych, które mają zastosowanie i od niedawna, tak naprawdę od kilku lat, jest powszechnie wykorzystywana już nie tylko w Brazylii, skąd właściwie pochodzi 100% eksportu, wyciągów z tej rośliny czy jakichkolwiek innych produktów. I właściwie można ją teraz kupić tam na każdym kroku i zjeść ją pod różnymi postaciami, czy to soku, czy galaretki, czy jakiegoś ciastka, koktajlu i tak dalej. Prawie cała witamina C, która jest wykorzystywana w wielu produktach, czy to suplementach diety, czy jakichś innych produktach, gdzie ta naturalna witamina C występuje, to jest Malpighia granatolistna, albo inaczej acerola. Roślina, która rzeczywiście tej witaminy C ma całkiem sporo, chociaż są źródła w naszej diecie, które tej witaminy C mają więcej, takie jak chociażby papryka, ale rzeczywiście dużo łatwiej jest tą witaminę C wydobyć z aceroli i też ma dużo lepszy, można dodać też smak aromatu aceroli, która jest dość smaczną rośliną. No i jeszcze jedna roślina już na zakończenie, troszkę bardziej przemysłowa. O tej roślinie może jeszcze tak dużo nie jest słychać. To jest jatrofa, której trzy nasiona, które znajdują się w owocu, są bardzo bogate w tłuszcze. I zaczyna być uprawiana i wykorzystywana jako biopaliwo, ale nie tej pierwszej generacji, tylko już można je nazwać biopaliwem drugiej generacji. Między innymi z tego względu, że uprawa tej rośliny nie powoduje takich zmian w środowisku, jak uprawa, nie wiem, kukurydzy czy palmy oleistej, pod które wycinane są ogromne połacie, czy to lasów deszczowych, czy terenów, które mogłyby być wykorzystywane do produkcji roślin żywnościowych. Ponieważ jatrofa jest w stanie urosnąć nawet na zasolonej pustyni i zaczyna być użytkowana jako roślina, która jest wykorzystywana właśnie w rekultywacji terenów, które zostały zasolone, wcześniej były uprawiane, czy na terenach strasznie suchych. Produkowane już jest z niej paliwo. Co więcej, nawet już samoloty na tym paliwie latały, nawet samoloty pasażerskie. Więc być może jest to jakaś nadzieja na zastąpienie biopaliw, tych, które mają dość sporo skutków społecznych, środowiskowych, na roślinę, która będzie dawała też inne korzyści. No ale to czas pokaże, czy będzie to roślina, która rzeczywiście zapisze się i zmieni tą naszą historię. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie i jeśli ktoś chciałby wiedzieć więcej, ponieważ ja to dość w skrócie powiedziałem, to zachęcam do czytania kilku książek, które o tych roślinach powiedzą coś więcej. Autorzy tych książek naprawdę wykonali niesamowitą pracę w wyszukiwaniu różnego rodzaju informacji w archiwach dotyczących różnych roślin i historii z nimi związanych. No i chciałbym też, żeby Państwo spojrzeli na rośliny troszeczkę inaczej, że tak naprawdę od roślin bardzo dużo zależy. No chociażby to, że bez tych roślin wcale by tu nas nie było, bo świat bez tlenu wyglądałby inaczej i
pewnie by nas nie było. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Witajcie w kolejnym odcinku naszej Hildegardiańskiej Kuchni. Dzisiaj naszym bohaterem są grzybki, szczególne grzybki w boczniaki. Zaraz sobie o nich poopowiadamy. No i co ty, Łukasz, dzisiaj z tych boczniaków chcesz nam wyczarować?
1: Dzisiaj będzie bardzo leciutka zupka. Mhm. Flaczki, tak?
0: Mhm. Flaczki z boczniaków?
1: Tak, tradycyjna zupa polska, każdy... Bez flaków. Nie ma imprezy w Polsce bez flaków. Wszędzie muszą być flaki. My też zrobimy flaczki, ale ze właśnie...
0: Zdrowszej wersji.
1: Tak, z boczniaków. Do tego potrzebujemy boczniaki i całą masę warzyw, które przesmażymy leciutko.
0: Tak.
1: Ugotujemy, doprawimy. To będzie bardzo, bardzo lekka i do tego jeszcze bardzo szybka zupa, bo normalne flaki. To się gotuje godzinami.
0: I czyści ile, nie? Odlewa.
1: No, to już cała... jest. Myślę, że jakby wszyscy wiedzieli, jak się robi flaki, to by nikt ich nie jadł. Ale tutaj, jak już kupują sobie takie nawet gotowe, do tego trzeba nagotować porządny rosół, który musi się długo gotować. Mhm. Jest to naprawdę potrawa tylko na imieniny do cioci.
0: Mhm.
1: A tutaj...
0: Może być codzienną zupą.
1: Tak, bardzo szybką, bardzo prostą. Bardzo smaczną.
0: Oczywiście też ten dobór warzyw też jest związany z porą roku, bo...
1: Zajmę ci ręce, bo tak, będziesz rwała boczniaki.
0: Z porą roku, bo jak wiemy, już na przednówku tych warzyw jest coraz mniej. Na wiosnę praktycznie ta nasza kuchnia jest uboga w warzywa, może w różnorodność. Natomiast już w lecie tych warzyw i jesienią będziemy mieć dużo więcej, więc można zmieniać. Ale boczniaki mamy cały rok. No i co Hildegardo o grzybach? No te grzybki u niej nie są tak lubiane przez nią. Szczególnie te grzyby, jak ona mówi, rosną w takim wilgotnym powietrzu, czyli wilgotna ziemia, wilgotne powietrze. No to ten grzybek może być obciążony pleśnią. Czy tak? Czy drobniej? Czy...
1: Tak jest, bardzo dobrze.
0: Dobrze, dziękuję szefie. Więc grzybków ona nam nie będzie polecała. Tych naszych tradycyjnych, które lubimy, ale grzyby rosnące na drzewie już są produktem, który Hildegarda ceni i mówi, że nawet mogą być to lekarstwa dla nas. No jak wiemy, te boczniaki pewnie są hodowane nie na drzewkach, tylko już bardziej przemysłowo, więc może nie będzie to taki typowo naturalny produkt.
1: Ale zawsze można iść do lasu i sobie znaleźć.
0: I sobie tak. Ale wiesz, to jest ciekawe, że Hildegarda też opowiada, że grzyb ten, który rośnie na drzewie, jest ważny, na jakim drzewie rośnie, bo nie na każdym będzie służył człowiekowi. Jak to czytaliśmy kiedyś, że na polu walki jeleni grzyby, które tam rosną, też nie są dobre, więc takie ciekawe są opisy i zachęcam Państwa, bo ten rozdział poświęcony grzybom jest naprawdę bardzo specyficzny, bardzo ciekawy, ale też i pokazuje, jak ona szczegółowo do tego podchodzi, czyli wnika w tą strukturę, jakby widzi, które produkty są dobre dla człowieka, które są niedobre. No ale boczniaki okej, w naszej kuchni, więc bardzo często możemy zamieniać te potrawy mięsne na te potrawy z grzybków. One, można powiedzieć,
1: rozmaite.
0: Udają tak trochę mięso w smaku.
1: Tak, no to jest słynny kotlet schabowy z boczniaka,
0: prawda? No więc właśnie. I zachęcam Państwa, bo naprawdę są smaczne. Jeżeli ktoś nie próbował, to jest to na pewno jakaś fajna odmiana, właśnie czy w formie takich flaczków, czy w formie kotleta.
1: Tak, zwłaszcza, że ta zupka jest naprawdę bardzo szybka. Nie?
0: Tak, dokładnie. Grzybki też szybko dochodzą, można je też zamacerować. Ja w domu na przykład piekę po prostu boczniaki, wcześniej je maceruję i też jako potrawa sama w sobie będzie ok. Ale tutaj Łukasz czaruje nam różnorodność. Bardzo
1: warzywka,
0: obfitą w warzywa.
1: Dosyć tak nie za cienko, nie za grubo.
0: Takie fryteczki zrobiłeś.
1: Żeby miały tę strukturę, tak? To nie ma być wszystko bardzo cienkie. Wrzucamy najpierw cebulkę, żeby nam się lekko zeszkliła. Ząbeczek czosneczku.
0: No, bardzo mi się podoba, że ty w tej łupinie go wkładasz. Bo tam, tak jak powiedziałam, w skórce też jest bogactwo mikro, makroelementów, więc
1: ziele,
0: nie pozbywajmy
1: listek.
0: Się tej skórki.
1: Tak, zwłaszcza, że to i tak później można wyjąć.
0: Tak,
1: nie?
0: Oczywiście. Cebulka, a przechodzi do wywaru.
1: Cebulka nam przeszkli, więc teraz dodamy boczniaki. Mhm. Zawsze jak zaczynamy smażyć, pierwsza jest cebula. Co byśmy nie robili?
0: Żeby zdążyła zmięknąć.
1: Tak jest.
0: Teraz boczniaki.
1: Boczniaki.
0: co do grzybów, na przykład też taki piękny opis jest, że jeżeli rosną grzyby w powietrzu suchym i ziemi suchej, to już będą zdrowsze dla nas, już nie będą miały tyle wilgoci. Więc też zwracajmy uwagę, jak kupujemy właśnie, czy ten grzyb jest taki no, wilgotny, czyli może na nim rozwinąć się pleśń, czy jednak jest jędrny i dobry.
1: Galgant. Się przydał.
0: Oczywiście trudno nam czasami to ocenić, gdzie one rosły i co one tam w sobie niosą, no ale jak już widzimy, że tej wilgoci nie ma, to na pewno ten grzyb, tamten proces pleśnienia się nie rozpoczął.
1: Normalnie do plaków dajemy imbir, ale tu damy galgant.
0: Tak jest.
1: Jak lekko się podusiły grzybki z cebulka, dajemy warzywka. Powiem szczerze, że szybszej zupy to nie znam.
0: Tak?
1: Nie. I mamy gałka. Nie? Gałka. Plaki tak. To gałka, tak?
0: Gałka też jest ceniona przez Hildegardę, jest elementem dla tych, którzy już z Hildegardą mieli do czynienia, ciasteczek na nerwy, ciasteczek radości, ciasteczek na energię, różnie się one nazywają.
1: Poddusiliśmy trochę warzywka, podsmażyliśmy, teraz dajemy właśnie, to będą takie bardzo jarskie, tak? Można by było wlać jakiś bulion, na przykład drobiowy, tak?
0: Aha.
1: Można by było zrobić taką zupkę.
0: Na bulionie mięsnym.
1: Tak. No ja proponuję znowu tego nie rozgotować, nie?
0: Dobra.
1: To jest jakby dosyć istotny element.
0: To mi wbijesz chyba już do głowy, żebym nie zagotowywała tak? Na śmierć warzyw.
1: Ja wezmę taką garsteczkę.
0: Garsteczka.
1: Nie za duża.
0: Świeże zioła trudniej przedawkować, bo tak jak mamy takie w proszku, to no czasami tam, tak to sypniemy. A takie ziółka pachną i naprawdę wystarczy niewiele.
1: Tymianek trzeba dosyć drobno przesiekać, bo później te łodygi jednak będą wchodziły w ząb. Jeszcze jedną rzecz dodamy do tych flaczków. Odrobinę skórki, tym razem cytrynowej. Tak. Dodajesz czasami?
0: Dodaję. Skórkę też bardzo lubię, chociaż bardzo rzadko.
1: Dobrze czujesz? Bo daliśmy kmin rzymski, to od razu ta skórka tam podbiła nam to wszystko.
0: Widzę, że jeszcze seler tutaj masz.
1: To na sam koniec rzucimy. Już nie będziemy go bardzo gotować.
0: Żeby chrupiał. Taka zupka w zimę super nas rozgrzeje.
1: Tak.
0: Więc ja zachęcam w ogóle do stosowania czy zup w kuchni.
1: A latem nie będziemy przejedzeni.
0: Dokładnie, bo jest to posiłek lekkostrawny, rozgrzewający, jeszcze z taką ilością ziół. Naprawdę nas wzmocni, organizm sobie poradzi z trawieniem, bo jest to wszystko ugotowane. Mamy płyny, czyli też się nawadniamy. Wszystko, co potrzeba. A czasami z tym piciem, szczególnie w zimie, też mamy problem.
1: Flaczki są gotowe. Moment, to trwało. My na sam koniec jeszcze, ale tu już w talerzu dodamy odrobinę znowu twojej ulubionej oliwy.
0: Tak.
1: Nie będę żałował, tak dosyć solidnie nabiorę.
0: Flaczki rewelacyjne. Wegetariańskie to takie modne ostatnio słówko. Wszystkie potrawy wegetariańskie to takie na czasie.
1: Do tego właśnie, tak jak mówiłem, jeszcze kilka kropel dosłownie tej oliwki. Ona tu zrobi swoją robotę.
0: No i mamy danie gotowe, proszę Państwa.
1: Masz ochotę?
0: Rewelacyjna zupa. Ja zabieram się do próbowania. Na zupę to ja jestem, wiesz, pierwsza. Jeszcze boczniaka chapsnę. Zobaczę, jak to wyszło. Rewelacja.
1: Jakbym oczy zamknął, to naprawdę jak flaki.
0: No, ten boczniak, nawet konsystencja jest taka zbliżona. Rewelacja. Zapraszamy do testowania nowych potraw wegetariańskich, a tak naprawdę hildegardiańskich.

Uropa twa. Radio, muzyka, pogoda. Trzynasty dzień maja, środa. Minęła siódma. Przed mikrofonem Piotr Wiśniewski. Zapraszam Państwa na dzisiejszy poranek. Zaczynamy od skrótu informacji.

Na Lubelszczyźnie strażacy zakończyli akcję ratowniczo-gaśniczą w Puszczy Solskiej. Strażacy zakończyli akcję we wtorek po południu, gdzie tydzień temu wybuchł pożar lasu. Teren pogorzeliska został przekazany już lasom państwowym i prywatnym właścicielom. W działaniach uczestniczyły setki strażaków, a także śmigłowce, samoloty gaśnicze i drony. Mija 100 lat od zamachu majowego. Przewrót odmienił losy II Rzeczpospolitej. 12 maja 1926 roku w stolicy stanęły przeciwko sobie oddziały opowiadające się za Józefem Piłsudskim oraz po przeciwnej stronie te, które postanowiły być wierne podzielonemu rządowi. To była niechęć całej grupy do rządów demokracji parlamentarnej i pewnej niezgody Józefa Piłsudskiego na reformę demokracji parlamentarnej, która była w tamtym czasie w Polsce. To była też niechęć personalna do osób, które tę demokrację uosabiały, do Witosa, pewna niechęć do prezydenta Wojciechowskiego, wyjaśnił Piotr Sutowicz, historyk z Civitas Christiana. Za kluczowy, jednocześnie negatywny fakt zamachu uznaje się walki, które odbyły się 12 i 15 maja, w wyniku których zginęło około 400 żołnierzy i cywilów. Rządy z początku lat 20. niestety się nie sprawdziły. Koalicja 13 grudnia za wszelką cenę chce wsadzić Zbigniewa Ziobrę do więzienia. Opozycja odpowiada, że wyjazd byłego ministra sprawiedliwości do Stanów Zjednoczonych to kompromitacja władzy. Koalicja rządowa nie przebiera w słowach pod adresem Zbigniewa Ziobry. Bezkarność polityków, którzy nakradli, jest strasznie demoralizująca, mówiła Katarzyna Połczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek z kolei jeszcze w weekend zapowiadał wniosek o ekstradycję, jednak za byłym ministrem nie jest wystawiony europejski list gończy. Sprawa utknęła w sądzie, a postanowienie o areszcie nie jest jeszcze prawomocne. Zbigniew Ziobro, który od kilku dni przebywa w Stanach Zjednoczonych, może swobodnie podróżować, co jest porażką rządu, przekonywał poseł PiS Michał Wójcik. Nie ma tego zdjęcia, które chciał pokazać zakutego kajdany Zbigniewa Ziobro w więzieniu, które mógłby przynajmniej pokazać, ale to się udało. Otóż, panie premierze, nawet tego się panu nie udało zrobić, powiedział poseł Michał Wójcik. Prezydent Karol Nawrocki przebywa w Rumunii. W środę ruszy szczyt bukareszteńskiej dziewiątki. Tyle wiadomości z kraju. Tymczasem na świecie Donald Trump zaprzeczył, by porozumiał się z Putinem w sprawie Donbasu. A Wielka Brytania rośnie presja na premiera Starmera. Rezygnację złożyło już troje członków rządu. Komisja Europejska z kolei zaprosiła talibów na rozmowy do Brukseli. Rakiety do Apaczów powstaną w Polsce. Podpisano umowę z Amerykanami. Niestety smutne wieści płyną z Nigerii. Ponad 98 tysięcy osób zostało zmuszonych do opuszczenia domów, a 217 kościołów całkowicie zniszczono w wyniku przemocy w południowej części stanu Taraba. W północno-wschodniej Nigerii biskup Wukari alarmuje, że od września zginęło tam ponad 100 osób, a wśród przesiedlonych jest 16 księży, dodaje agencja Fides. Tyle wiadomości w telegraficznym skrócie, prawie 5 minut po 7, czas na prognozę pogody. A w tej chwili chłodno, no cóż, mamy zimnych ogrodników, 6,7 stopnia to temperatura na termometrze, temperatura odczuwalna 4 stopnie, słońce wzeszło o 4,52, zajdzie o 20,35. A dzisiaj czeka nas w dzień zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami pod koniec dnia.

Grupa Petr Chrubowiec, GOS-TM. Spoglądamy w kalendarz, drodzy Państwo, 13 dzień maja to 133 dzień roku. I przysłowie ludowe na dziś. Gdy w maju dobre serwacy,

dobry w czerwcu Bonifacy 5 czerwca. Jak się rozsierdzi serwacy, to wszystko zmrozi i przeinaczy. Oby tak nie było. A imieniny obchodzą właśnie Maria, Roberta, serwacy, Magdalena, Robert, Andrzej, Piotr, Jan, Gerard, Aaron, Gerarda, Dobiesława, Ciechosław i Natalis. Wszystkim solenizantom życzymy dużo zdrowia, spełnienia marzeń, dużo radości. A dla wszystkich upominek muzyczny. Kto by nam tu zaśpiewał? Bardzo dużo propozycji nam komputer daje. A może Tilaf?

0: Naszym dzisiejszym gościem jest pan Marek Wieroński, koordynator projektu Toraf Seed Mission w firmie Toraf. Panie Marku, witamy bardzo serdecznie. Nasiona trafiły w kosmos. Jak to się wydarzyło? Jak to się stało? Dlaczego?
1: Dzień dobry wszystkim. Mam nadzieję, że u was wiosna kiełkuje w sercach tak samo jak u nas. Dziękuję wam za to, że chcecie posłuchać naszej takiej małej historii, ale o naprawdę wielkim potencjale. A historia jest niezwykła, bo tak naprawdę chyba jest o tym, że wszystko jest możliwe, nawet z takiej małej wioski jak Maciejów pod Kluczborkiem. Wystarczy tak naprawdę chyba jakaś mała iskra i ktoś, kto po prostu nie wie, że to da się zrobić. Tak można rozpocząć tą całą historię. Wszystko zaczęło się, można powiedzieć, dokładnie rok temu, 22 marca, więc już mamy równy roczek całej akcji. Była 11:40, więc już też za niedługo. Wraz z kolegami i koleżankami z pracy siedzieliśmy na przerwie, no i wtedy pokazywałem zdjęcia z teleskopu Webba. Jest to taki teleskop, który umieszczony jest dość daleko od Ziemi i fotografuje odległe galaktyki. Nie jest to taki standardowy teleskop optyczny, ale on rejestruje światło podczerwone. Mhm. A to światło może po prostu przenikać różne pyły, mgły, więc zdjęcia są fenomenalne. Potrafi sfotografować galaktyki, które powstały 3,8 miliardów lat temu. To jest taki czas, że u nas nie wiem, czy oceany już były. To były znacznie przed dinozaurami. No i wyobraźmy sobie, że światło do niego dociera, podczerwone. On to fotografuje, wysyła na Ziemi i na ich stronie mamy tak przepiękne zdjęcia, że oglądając je, człowiek staje się jakiś taki zupełnie inny. Wszystkie nasze problemy codziennego życia stają się tak małe, że po prostu mamy mnóstwo energii. No i wtedy urodziło się u nas takie pytanie, u mnie w głowie, co by było, jeśli, czy w ogóle można by było wysłać nasionka w kosmos, rakietą. No i prawdę mówiąc, pomysł zaczął kiełkować. Wiedziałem, że mamy taką polską rakietę i że jest taka firma Space Forest, no ale to tylko wiedziałem z obrazków i informacji w internecie. Znalazłem ich stronę, zadzwoniłem i pamiętam jak dziś, że odebrał pan Piotr Król, lider tego projektu. Jak zapytałem go o możliwość wysłania właśnie trzech takich torebeczek z nasionami, czyli łącznie tak naprawdę 20 gram i to tylko w celach marketingowych na początku, tak. Kompletnie nie myśleliśmy o niczym więcej. Miałem wtedy też takie wrażenie, że delikatnie się uśmiechał, to było bardzo czuć przez telefon, no ale poprosił o szczegóły na maila. I proszę sobie wyobrazić, jakie to było tempo. 11:40, gryziecie kanapkę z ogórkiem, oglądacie zdjęcia odległych galaktyk, patrzycie na coś, co tak naprawdę nie wiecie nawet czym jest i jaki to jest ogrom, a o 13:30 już zaczynacie konstruować plan, jak tu wysłać nasiona na rakiecie. Można powiedzieć, że wtedy poczułem, że wszystko jest możliwe, no i tak to zaczęło się kręcić. No, miał być to projekt marketingowy, czysto marketingowy, ale chyba życie chciało
0: inaczej.
1: Mhm. Zaczęliśmy łącznie z kolegą przeszukiwać internet. Naprawdę wtedy chłonęliśmy te wszystkie informacje, co było zrobione, jakie nasiona poleciały na rakiecie, jakie były hodowane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, na ISS. Oczywiście tam było mnóstwo nasion hodowanych, różnych roślin.
0: Tak, bo to inna też skala, prawda, całego przedsięwzięcia.
1: Tak, zupełnie inna, bo stacja jest na orbicie, ona krąży wokół Ziemi, a rakieta Perun, ona po prostu z dużą prędkością leci na niższą partię, czyli suborbita, i ona później tego samego dnia wraca. No i to jest zupełnie inna skala i wtedy rozmawialiśmy tylko o jednym starcie rakiety, na najniższą wysokość, 50 km. Szybko powiem panu, że zrobiliśmy projekt. Okazało się, że tak jak wspomniałem wcześniej, nie tylko marketing, ale przerodziło się to w projekt badawczy. Zaangażowaliśmy nasze laboratorium do wyselekcjonowania takich najlepszych roślin pod kątem, żeby po prostu ogrodnicy je znali, tak. Żeby miały jakąś wartość jadalną żeby i zdrowotną, jak również były ciekawe z punktu widzenia nauki. I taki kompleksowy projekt wysłałem do firmy Space Forest. To było bardzo dużo ścian do obejścia, ale się udało, dostaliśmy akceptację na wysyłkę właśnie tych nasion i tak właśnie zaczął się szum medialny, przyjechał burmistrz, no i zaczęło się bardzo dużo dziać. Staliśmy się bardzo popularni.
0: Panie Marku, ja zapytam, a był pan podczas startu tej rakiety?
1: Wszyscy payloadowcy, czyli firmy instytucje, które wysyłały swoje ładunki, mogły oglądać z takiego specjalnie wydzielonego miejsca
0: na żywo.
1: Przed poligonem na żywo. Na miejscu startu były tylko niezbędne osoby. No wiadomo, jeśli coś miałoby się tam stać, są to loty eksperymentalne, to żeby zminimalizować ryzyko. Ale jak widzieliśmy tę rakietę i start z 3 kilometrów, no wyglądała jak taki cienki ołówek. Natomiast jak doszła do nas fala uderzeniowa, to naprawdę było wielkie wow. To był wielki huk i po prostu rakieta za chwilę zniknęła w chmurach.
2: Jakie emocje były podczas tego startu u pana?
1: Zadzwoniłem do syna. Chciałem mu pokazać, jak startuje rakieta. Więc emocje miałem podwójne, bo i sam to oglądałem na żywo. Jeszcze mój syn mógł to widzieć, więc to dla mnie miało taką dodatkową wartość.
2: Serce biło?
0: No na pewno.
1: Bardzo, bardzo. Zwłaszcza jak doszedł huk. I ta rakieta pędziła tam około 4000 km na godzinę. To jest tak szybko, że jeśli ktoś chce spróbować nagrać ją telefonem, to jest naprawdę bardzo ciężko ją uchwycić, chyba że z dużego oddalenia. Cały kosmos jest tylko 100 km od nas w górę i tam już się zaczyna naprawdę coś niezwykłego.
0: Panie Marku, ja tak tutaj słuchaczom też zobrazuję, że rakieta Perun, ona ma tylko 11,5 metra wysokości, albo aż. Jest to taki polski projekt, który umożliwia lot suborbitalny, czyli jeszcze na granicy kosmosu. Ma niecałe pół metra średnicy, bo 45 centymetrów i waży tylko około 970 kg, tak żebyście państwo też, nasi słuchacze, wiedzieli, a potrafi wynieść ładunek o masie do 50 kg na wysokość nawet 150 km. I tutaj mam, panie Marku, pytanie, bo wspomniał pan, że na początku była to wysokość 50 km. Czy te późniejsze loty na wyższe pułapy też były z waszymi nasionami, czy to był tylko jeden start?
1: Więc dowiedzieliśmy się, że firma Space Forest planuje 4 tak naprawdę loty, 50, 80, 100 i 150, więc tak. To dawało nam pełen przekrój, no i ta magiczna granica 100 km, linia Kermana,
0: tak.
1: Gdzie już umownie zaczyna się kosmos.
0: Kosmos, tak.
1: Wtedy zaczęliśmy naprawdę intensywnie się starać o to, żeby brać udział w kolejnych lotach. I tutaj historia też jest niezwykła, dużo się działo, natomiast rozpisaliśmy kompleksowy projekt badawczy, zwiększyliśmy ilość nasion do 500 000, poleciało naprawdę wiele różnych ciekawych gatunków i wzięliśmy udział, można powiedzieć, w takim konkursie, gdzie zostaliśmy właśnie wybrani na pozostałe 3 loty i one dopiero się odbędą w tym roku. Będzie to na wysokości 80, 100 i 150 km, tak jak powiedziałem, i tak. Prawdopodobnie na tym ostatnim 150 km będzie jakaś forma ekspozycji na warunki kosmiczne. Możliwe, że coś tam się otworzy w tej rakiecie, bo takie też są doniesienia i ładunki zostaną wyeksponowane na
0: promieniowanie kosmiczne.
1: I jonizację, bo na tych wyższych partiach już faktycznie tam takie oddziaływania istnieją.
2: Mówimy o nasionach, które poleciały, ale konkretnie jakie?
1: Dość dużo. Że wysłaliśmy taki zestaw idealny. No chcieliśmy, żeby poleciały te, które przede wszystkim szybko kiełkują. Tak jak wspomniałem, mają właściwości prozdrowotne, są popularne, jeśli chodzi o ogrodników, no i przydatne naukowo, jak na przykład brokuł czy rzodkiewnik pospolity. I myślę, że wybraliśmy taki idealny zestaw, od właśnie rzeżuchy, która kiełkuje jak najszybciej, poprzez sałaty, które są tak naprawdę stałymi bywalcami w kosmosie, aż po takie miniaturowe pomidory, pomidorek bajaja, który praktycznie będzie kiedyś służył jako taka roślinka produkująca żywność w kosmosie, ponieważ świetnie obradza i jest prosta w utrzymaniu.
0: Czyli też podglądaliście państwo to, co dzieje się podczas różnych misji kosmicznych, to, co dzieje się chociażby na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to, co robią czy Japończycy, czy Chińczycy, tak, jakie rośliny wysyłają w kosmos, żeby sprawdzić ich?
1: Przeglądaliśmy projekt BEGI od NASA, czyli to jest taka szklarnia na Międzynarodowej Stacji Orbitalnej. Tam tak naprawdę mogą hodować tylko kilka takich roślin i w celach badawczych, ale również dla żywności. Sprawdzaliśmy, co tam hodowali, czyli na pewno była sałata, na pewno były pomidory, również z tego, co czytałem, taka ciekawostka, nawet były kwiaty. Chyba była to cynia. Wiem, że rzodkiewnik pospolity, czyli brzydko to nazwę, taki chwaścik, przeszedł w kosmosie cały cykl, czyli od nasion po kiełkowanie, wzrost, kwitnienie i ponownie wydanie nasion. Tego tak naprawdę jest dużo. Nawet ostatnie doniesienia, że naukowcom udało się chyba w Teksasie wykiełkować rośliny w regolicie, czyli w tym materiale, który występuje na Księżycu. Więc czytaliśmy bardzo dużo i niektóre pozycje, tak jak na przykład lucerna czy sałata i rzodkiewka, bo rzodkiewka też jest stałym bywalcem, można powiedzieć, ze względu na swoje takie ciekawe właściwości smakowe. Jest ostra i astronauci ją lubią z tego względu, że no, pobyt w kosmosie upośledza nasze kubki smakowe, a ostrość rzodkiewki sprawia, że to nie jest takie uciążliwe dla nich.
2: Panie Marku, jakie były wyniki mojej misji? Bo wiadomo, poleciały w kosmos, wróciły. I co się dalej działo? Chodzi mi o nasiona.
1: Więc wyniki tak naprawdę pokazały, że większość tych nasion bardzo dobrze zniosła ten lot suborbitalny i zachowała zdolność kiełkowania na takim poziomie zbliżonym do próby kontrolnej, która została na Ziemi. Myślę, że to jest taki dość ważny sygnał, że te nasiona są odporne na przeciążenia, stres związany z samym lotem, zmianami ciśnienia i temperatury. Co wypadło najlepiej z tych wszystkich nasion? Okazuje się, że rzeżucha, to jest chyba mistrz wszystkich misji kosmicznych, koniczyna inkarnatka i rzodkiewki. Po tym locie ich parametry były zbliżone do tych nasion, które zostały na Ziemi, więc zniosły te przeciążenia, zmiany ciśnienia i warunki lotu, ale były też takie, które poradziły sobie troszeczkę gorzej. Był w nich pomidor bajaja, brokuł rap, lucerna czy portulaka warzywna. I tam na przykład zaobserwowano większy udział martwych siewek lub też na przykład słabszy rozwój tego pierwotnego korzenia. No i też niektóre zostały szybciej porażone przez na przykład pleśni. Z tego naszego badania, które zostało przeprowadzone, zaakredytowane w naszym laboratorium oceny nasion, już można to stwierdzić. Jesteśmy ciekawi, co przyniosą kolejne misje. Czy to się powtórzy, czy też może będą jakieś inne wyniki, bo oprócz tych roślin, które wymieniłem, tak naprawdę wysłaliśmy całkiem sporo tego wszystkiego. Wśród nich na przykład też był ogórek meksykański. To jest nasz taki pomysł, żeby wysłać coś innego, coś dziwnego.
0: Tak.
1: Sam ogórek ma fajny taki limonkowy smak, uprawiany na ziemi, natomiast on akurat sobie nie poradził dobrze i w locie, i w naszej próbie kontrolnej, więc możliwe, że było coś z nasionami, ale też wysłaliśmy kwiaty. 34 gatunki kwiatów, a to już czysto marketingowo zostanie wysiana taka łączka tutaj, więc nasze lokalne pszczoły będą miały świetną okazję, żeby... I kwiaty również bardzo dobrze zniosły te warunki.
2: Wspominał pan, że to był zabieg marketingowy, tak? I jakie są jego rezultaty? Czy wasza firma jest bardziej rozpoznawalna? Czy się zwiększyła ilość waszej sprzedaży?
1: Więc to miał być zabieg marketingowy. Teraz przerodził się w projekt badawczy i do tego wszystkiego włączyły się również uniwersytety, Uniwersytet Śląski, Wydział Przyrodniczy i Uniwersytet Jagielloński, Kolegium Medicum. Ja jeszcze tylko tutaj wspomnę, że Uniwersytet Śląski właśnie przebada głównie rzodkiewnika i pomidora, czy sam ten lot, ten stres uruchomił jakieś geny lub wyłączył. Natomiast Uniwersytet Jagielloński, Kolegium Medicum będą sprawdzać, czy powstały jakieś związki prozdrowotne w wyniku właśnie zaburzonej grawitacji i stresu. Oni również będą badać nasiona z pozostałych lotów, więc to zrobił się naprawdę ciekawy i duży eksperyment. A jeśli chodzi o rezultaty i naszą rozpoznawalność, no to tutaj są efekty tak naprawdę niesamowite, bo projekt Torah Seed skutecznie odświeżył naszą markę, połączył taką tradycję małej firmy z małej miejscowości, z nauką i innowacją na takim najwyższym poziomie, bo kosmicznym. Dostaliśmy taki wizerunek innowatora i pioniera w tych badaniach, no bo w Polsce czegoś takiego nie robiono i w Europie też jest mało takich przykładów, przynajmniej opublikowanych. Przełożyło się to na ogromny rozgłos medialny. Napisało nawet o National Geographic i wiele innych mediów, przez co dołączyło wielu kontrahentów, ale ten fakt, że oni dołączyli, to wynikał z zapytań klientów, tych działkowiczów, którzy tak słyszeli o takiej firmie w radiu, w telewizji, bo też była duża ekspozycja tematu. No i po prostu kontrahenci zwrócili się do nas o ofertę, więc pod względem sprzedażowym już jest efekt. A jeśli chodzi o pozycjonowanie naszej strony, no to tak naprawdę znaleźliśmy się w wielu frazach, tych kluczowych dla nas newralgicznych, na pierwszej stronie i zupełnie bez żadnej promocji w Google.
0: Czyli kosmos zrobił swoje, jednym słowem.
1: No, kosmos zawsze zrobi swoje.
0: Podgrzewa temperaturę.
2: Panie Marku.
0: Ale może, panie Marku, ale to jest może też droga do tego, że zainteresuje się wami na przykład NASA czy Europejska Agencja Kosmiczna i te nasiona dorzucą na przykład do misji na Księżyc, która jest cały czas w planach. Jest to możliwe, prawda? Bo skoro już trafiliście tam wysoko, wszystko jest możliwe.
1: Wszystko jest możliwe. W tej misji, gdzie teraz ta rakieta ma wylecieć, oni na razie planują tylko okrążyć Księżyc. Kto wie, jak już są pierwsze próby uprawy w regolicie, wzbogacenia regolitu właśnie mikroorganizmami z Ziemi, chyba tam jakąś roślinę udało się tym naukowcom wyhodować. Nie pamiętam, jaka to konkretnie była. Natomiast są takie możliwości, a tutaj, jak słuchają nas jakieś osoby, które decydują o takich rzeczach z NASA, to oczywiście zapraszamy po nasze nasiona.
2: Ja jeszcze, Medna, i tak drążyła temat, jeśli chodzi o mieszkańców. Jak oni zareagowali? Dumni są z tego wydarzenia i jakie to miało kluczowe zadanie dla lokalnej społeczności szkół, bo wiem, że też gdzieś uczestniczycie.
1: Tak, robimy naprawdę bardzo dużo w tym wszystkim. Tak naprawdę postanowiliśmy wyjść troszeczkę z tym tematem do dzieci. Pierwszą naszą akcją to był taki konkurs Małe Nasiona Wielki Kosmos, który był dedykowany dla przedszkoli klas 1-3. Myśleliśmy, że ten konkurs miał połączyć tematykę uprawy nasion z technologią kosmiczną. Dostarczyliśmy do szkół nasiona, które już nie kiełkują, które już zostały wycofane ze sprzedaży, żeby te dzieciaki mogły sobie zrobić bardzo ciekawe prace. No i jak się okazało, jak przyjechaliśmy do administracji oświaty, która zorganizowała ten konkurs, wpłynęło ponad 150 prac i tak naprawdę to był jeden taki duży, taka salka konferencyjna z każdej strony otoczona pracami. Zapraszamy też na naszą stronę i na nasze social media, żeby te prace obejrzeć. Po prostu niezwykłe. My po prostu mieliśmy problem, żeby wybrać i ocenić. No, kreatywność wyjątkowa. No i wtedy właśnie zauważyliśmy, że temat jest, że dzieci się interesują, bo doszły nawet nas słuchy, że odbywają się lekcje w przedszkolach o naszych nasionkach, że poleciały właśnie w kosmos na rakiecie, że dzieciaki o tym rozmawiają. No i zrobiliśmy fajne rozdanie nagród, gdzie przyszło mnóstwo rodziców, mnóstwo dzieci. To był taki moment wzruszający, bo też spodziewaliśmy się, prawdę mówiąc, 15-20 prac, a tu było aż tyle. Więc zauważyliśmy, że lokalna społeczność nas docenia, ale też jeszcze wtrącę tutaj, że otrzymaliśmy honorowy patronat burmistrza miasta Kluczbork. Miasto naprawdę nas promuje, a my ich, więc weszliśmy w taką symbiozę w tym projekcie. Wspiera nasze działania, jeśli chodzi o edukację młodzieży i również miasto brało udział w tym konkursie. Kolejnym naszym rozwinięciem tego projektu było wysłanie młodzieży liceum, klasy biologiczne, na Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Śląski, Wydział Przyrodniczy, na warsztaty. I te warsztaty zostały specjalnie dla nich przygotowane. Odbyło się to 12 marca, więc całkiem niedawno. Otrzymałem pełno SMS-ów od innych młodzieży. Jak wiemy, młodzież SMS-ów nie wysyła. Tutaj nagle zaczęli z podziękowaniami.
0: No proszę.
1: Również nauczyciele nam dziękowali, że warsztaty były fantastyczne. I na stronie szkoły, czyli liceum ogólnokształcącego w Kluczborku, można zobaczyć, jak to wyglądało. Planujemy też inne akcje. Już w kwietniu wraz ze Śląskim Ogrodem Botanicznym też przeprowadzimy warsztaty również dla klas biologicznych. Tam będą mieli okazję poznać, jak się przechowuje nasiona w banku nasion. Będą mieli warsztaty i grę terenową. No i planujemy też inne ciekawe rzeczy dla klas informatyczno-matematycznych, czyli wizytę w firmie Space Forest i zobaczenie, jak się takie rakiety produkuje.
2: Fantastyczne pomysły, panie Marku, ale ja może tak zapytam, dlaczego warto jeść kiełki, a szczególnie z waszego przedsiębiorstwa, czyli przedsiębiorstwo TORAF.
1: Samim kiełki na pewno polecam. Ja oprócz samych kiełków myślę, że poleciłbym też mikroliście. To jest taki nowy temat u nas w Polsce. A kiełki, jakby to krótko wyjaśnić, to są takie całe młode roślinki spożywane wraz z korzeniem i nasionkiem po kilku dniach. One po prostu sobie kiełkują w wodzie. Bardzo prosty sposób uprawy. A mikrolistki to są te części, one najczęściej są w podłożu uprawiane lub też na jakichś matach lnianych. Mikrolistki się ścina zaraz po rozwinięciu pierwszych liści właściwych. Troszeczkę to przypomina rzeżuchę. Mhm. Jest to teraz bardzo modny temat. Natomiast kiełki warto jeść, ponieważ oferują taką dość dużą biodostępność minerałów i enzymów podczas właśnie samego kiełkowania. To są, można powiedzieć, takie komórki macierzyste, bardzo ogólnie. Jest tam taka, jest to po prostu bomba witaminowa. Mikrolistki są również bardzo bogate i w witaminy, szczególnie właśnie w witaminę C, witaminę E i K i różne substancje, polifenole, które powstają w liściach w wyniku fotosyntezy. I nawet już można powiedzieć, że NASA wykazała, że same mikroliście potrafią zawierać od 4 do nawet 40 razy więcej tych cennych substancji niż dorosła forma warzywa. Więc tak naprawdę jedząc troszeczkę mikroliści.
0: Mamy bardzo kiełku, dużo.
1: Mamy coś, jakbyśmy zjedli może całą miskę brokuła.
2: No tak, ale pytanie dalsze, dlaczego wasze nasiona wybierać? Świetnie kiełkują, jak to wygląda, panie Marku?
1: Dlaczego nasze? Myślę, że kluczowa jest to jakość tych nasion. Naprawdę bardzo dużo robimy, żeby były jak najlepsze. Specjalizujemy się w nasiennictwie i czyszczeniu tych nasion już od lat. Mamy specjalne systemy czyszczące, optyczne, które po prostu wybierają najlepsze możliwe nasiona. Kupujemy materiał tylko z certyfikowanych źródeł, gdzie są wszystkie badania fitosanitarne i mikrobiologiczne. No i to najważniejsze, nasze laboratorium, które jest w tym samym budynku, z którego ja tutaj właśnie teraz rozmawiam, dodatkowo jeszcze 2 razy sprawdza, więc tak naprawdę macie Państwo pewność, że one są sprawdzone na najwyższym możliwym poziomie, mają dużą siłę kiełkowania i są po prostu bezpieczne i tworzone z myślą po prostu o Was.
0: Jakie macie plany dotyczące te 3 misje, które będą w rakiecie Perun, a później dalej co? Księżyc? Mars?
1: Wszystko jest możliwe.
0: Wszystko jest możliwe.
1: Ogrodnicy i ludzie, którzy kochają przyrodę, potrafią dojść wszędzie, obejść albo przeskoczyć wszystkie mury. Zobaczymy. Ta opcja, którą Pan tutaj powiedział o Księżycu, jest bardzo intrygująca i nie ukrywam, już podjąłem pewne działania, ale czy to wyjdzie?
0: To na razie zobaczymy. Zostawmy to w tajemnicy.
1: Marzy nam się na pewno, żeby przyszłe pola albo łąki kwiatowe na Marsie właśnie były z naszych nasion.
0: Jest piękne pan... marzenie, panie Marku. I marsjańska rzodkiewka.
2: My również, panie Marku...
0: Życzymy wam tego naprawdę z całego serca.
1: My dziękujemy.
2: Chcielibyśmy też podziękować, bo warsztaty, które będziemy mieli 28 marca w Świerczynkach, będą to warsztaty o wiosennej pielęgnacji ogrodu. Tam trafią również wasze nasiona. Panie będą mogły eksperymentować i zobaczyć, czy rzeczywiście mają taką siłę wzrostu, jak one się zachowują. Także w naszej części Polski również one będą mogły zacząć gdzieś się pojawiać.
0: Oczywiście też wspomnimy o tej misji kosmicznej, żeby panie wiedziały, że te nasiona były narażone na promieniowanie kosmiczne, na te wszystkie warunki, czyli tam i niskie ciśnienie i to, co jest wysoko w atmosferze. Przekażemy te informacje, panie Marku.
2: A pana ulubione warzywo?
1: Powiem pani, że chyba właśnie ta rzodkiewka. Ona troszeczkę, zwłaszcza ta, która poleciała w kosmos. Mhm.
2: Taka podłużna?
1: Taka podłużna, flamboyant. Ona jest nie dość, że pikantna, jakoś niczego się nie boi. Rośnie tak naprawdę wszędzie. Troszeczkę jak ja. I jest również szczupła jak ja.
2: Może tym
0: pasujecie jednym słowem.
2: Myślę, że tym akcentem
0: będziemy... Ja rzodkiewkę też bardzo lubię, tak, to prawda.
1: Ja również bardzo Państwu dziękuję za możliwość i za to, że chcieliście posłuchać o tej naszej małej, ale wielkiej historii.
0: Miejmy nadzieję, że będziemy mieli więcej okazji jeszcze, panie Marku. Naszym dzisiejszym gościem był pan Marek Wieroński, koordynator projektu TORAF Seed Mission, czyli kosmiczna rzodkiewka. I nie tylko rzodkiewka, bo tak jak wspominaliśmy, inne nasiona także trafią na lot suborbitalny rakiety Perun w tym roku.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.

Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Minęła ósma. Czas na dzisiejszy pogodowy komentarz. Zapraszam. Komentarz przygotowany przez pana Krzysztofa Maksymiuka z ICM Uniwersytetu Warszawskiego, czyli z Interdyscyplinarnego Centrum Matematycznego. Dzisiaj patrzymy nieco szerzej na Europę. Kontynent znajduje się pod wpływem układów niżowych z głównym ośrodkiem o ciśnieniu około 994 hektopaskalów ulokowanym nad północnym Bałtykiem. Rejon Półwyspu Iberyjskiego pozostaje pod wpływem układu wyżowego znad Atlantyku, pofalowany front chłodny związany z tym niżem, który przyniósł do naszego kraju tak potrzebne opady deszczu oraz lokalnie burze, przemieścił się już w rejon krajów bałtyckich, Białorusi i Ukrainy, sprowadzając jednocześnie nad Polskę chłodną i wilgotną masę powietrza. Cyrkulacja powietrza zmieniła kierunek z południowej na południowo-zachodnią i zachodnią, kierując do naszego kraju wilgotne i chłodne masy powietrza polarnego. Do Europy Zachodniej i Środkowej, w tym również nad Polskę, napływa powietrze związane z oddziaływaniem wspomnianego układu niżowego z nad północnego Bałtyku, który w kolejnych dniach będzie stopniowo się pogłębiał i przemieszczał w kierunku środkowej Skandynawii. Takie ułożenie pola barycznego sprzyjać będzie dalszemu napływowi chłodnych i wilgotnych mas powietrza i co będzie sprzyjać rozwojowi chmur konwekcyjnych i występowaniu przelotnych opadów deszczu. I bardzo nas to cieszy, cieszy to też ogrodników, cieszy też i rolników. Dziś nad obszarem Polski występować będzie małe i umiarkowane zachmurzenie, głównie związane z chmurami kłębiastymi i warstwowo-kłębiastymi. Większe zachmurzenie prognozowane jest przede wszystkim w części zachodniej, północnej i północno-wschodniej kraju, gdzie występować będą przelotne opady deszczu. Lokalnie przelotne opady mogą pojawiać się również w centrum kraju. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze Polski oscylować będzie w przedziale od 12 do 15 stopni. Chłodniej będzie na północnym zachodzie, północy oraz na Pogórzu, gdzie termometry pokażą od 8 do 11. Wiatr w całym kraju będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy w porywach do prawie 60 km na godzinę, a tam, gdzie pojawią się chmury cumulonimbus, do 70. W godzinach nocnych wiatr będzie stopniowo słabnąć. Tyle dzisiejszego komentarza, a już za chwilkę optymalna dieta. Zapraszam serdecznie.

0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. I zastanawiamy się dalej, co jeść, co pić, jak powinna wyglądać optymalna dieta, węglowodany, tłuszcze, dieta ketogeniczna, diety węglowodanowe, diety owocowo-warzywne. Którą dietę wybrać? Jest teraz taka różnorodność tych diet, że czasem gubimy się, aby wybrać coś optymalnego dla siebie. Zapraszam do wysłuchania kolejnej rozmowy i z panią doktor spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Czy węglowodany, czy tłuszcze, co powinniśmy mieć w swojej zbilansowanej diecie, aby dobrze się czuć i aby nie pracować na cywilizacyjne choroby. Pani doktor, może porozmawiamy dzisiaj o takich dużych tematach, jeśli chodzi o dietetykę, właśnie węglowodany, tłuszcze, białka, bo są różne diety, które koncentrują się właśnie na różnych elementach tej diety. Jedni mówią, że bez węglowodanów, inni mówią, że białka obciążają nerki, że nie można też diety wysokobiałkowej. Jak to jest? Jakie proporcje zachować, żeby one były należyte i nam służyły?
1: To w zasadzie nie ma jednej odpowiedzi na to, poza tym, co w zasadzie wynika z tych naszych rozważań od kilku naszych spotkań, że jakość pożywienia jest jakby kluczową sprawą. Są ludzie, którzy mają szczególne problemy, na przykład z węglowodanami, a dotyczą do nich chorzy na cukrzycę, niektóre mamy choroby spichrzeniowe oraz mamy na przykład nietolerancję glukozy albo laktozy, czyli nazwane już węglowodany, prawda? Węglowodany są proste, są złożone, proste są takie, że szybciuteńko nam się wchłania do krwiobiegu i możemy zobaczyć, jak to się dzieje z tymi węglowodanami dzięki krzywej cukrowej. Bo sprawdzamy poziom krwi na czczo, jeżeli chodzi o poziom glukozy, potem po godzinie i po dwóch godzinach, w zasadzie kiedyś ta krzywa była dłużej wykonywana i słusznie. I jest jeszcze jeden taki warunek, że jak się tą krzywą wykonuje, to musi być osoba, która nie będzie wychodziła, czyli to jest spoczynkowa, czyli siedzi w laboratorium, nie opuszcza, nie mówi, cześć, to już tam pobraliście krew, ja wyjdę, zrobię coś takie zakupy, podzwonię, jestem spokojny. Chodzi o to, żeby to był taki stabilny, standardowy stan, to wtedy można to porównać. I bardzo często jest, że ktoś nie może schudnąć, to żeby miał oznaczony wcześniej poziom insuliny, bo można się zdziwić, jakie mamy parametry. I na przykład, jeżeli mamy sytuację taką, że poziom cukru jest załóżmy około 90, po godzinie mamy 70, a potem mamy 80, mniej więcej, tak? To nie jest to krzywa cukrowa prawidłowa, bo powinno być po przyjęciu węglowodanów podwyższenie poziomu cukru przeciętnie nie przekraczające 150 mg. Do 160 to są też te różne laboratoria, które to oznaczają, typowe, a po dwóch godzinach jeszcze poziom cukru nie powinien, glukozy nie powinien być niższy niż poziom glukozy wyjściowy, czyli w zero punkcie. Jeżeli tak jest, to część osób mówi tak, że oni nie mają senność poposiłkową, że zasypiają, zjedli i muszą zasnąć. Pomaga wtedy na przykład kawa, załóżmy, prawda, że oni muszą się nabić kawy i tych powodów jest kilka razy, że nie wszyscy mają

0: Wystarczająco sokół żołądkowy, w związku z tym to strawienie, takie zaleganie, taka ciężkość jest jakby kłopotliwa, jak również poprawia kofeina motorykę przewodu pokarmowego, czyli z góry na dół ten kierunek będzie utrzymany. I ja mam pacjentów, którzy mają tak ekstremalnie wysokie poziomy insuliny, prawda, w takiej próbie, że jest wiadomo, że to jest prosta droga już do cukrzycy. I to często mają bardzo malutkie dzieci, z którymi mamy duży kłopot, żeby poprawić tą całą sytuację. I tutaj też takie ku mojemu zdumieniu, bo się pewne prawdy głosi, ale jeżeli dana osoba ma cechy alergii, nietolerancji pokarmowej, załóżmy mleko, bo ono jest zalecane w dietach cukrzycowych, są odpowiednie relacje, prawda, są tak zwane wymienniki chlebowe. I to jest sensowne dla osób, które nie mają alergii, ale proszę sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś jest na przykład uczulony na mięso kurczaka, w którym jest też trochę węglowodany, bo nie ma produktu, gdzie jest tylko sam czysty praktycznie, to no może tam pojedyncze rzeczy. Woda nawet też nie jest zawsze ma ten sam skład, prawda? Natomiast, że jeżeli ktoś jest uwrażliwiony na produkty mięsne też, to u niego przebieg krzywej cukrowej też nie będzie prawidłowy. Zdecydowanie. Dlatego nie ma jednej wspólnej odpowiedzi i powinniśmy po zmianie diety gdzieś po pół roku sprawić taką krzywą, że ona była nieprawidłowa. Jeżeli to się poprawia i pacjent przede wszystkim nie ma poczucia, że on zasypia po posiłku, to znaczy, że zaczyna się nam to poprawiać. Bardzo często te kwestie dobrego funkcjonowania insuliny zależne są od obecności pierwiastków towarzyszących, wspomagających, do których należy chrom i cynk. Cynku na przykład mamy bardzo dużo w pestkach dyni, a to jest jakby taki też produkt bardzo cenny dla mężczyzn przy okazji, jak również świeże pestki dyni, czyli to, co możemy uzyskać na początku, czyli mamy wrzesień, październik, listopad, bo jeszcze ta dynia, mówimy o tej dyni, która do nas trafi od czasów Kolumba, bo mamy też dynię z kontynentu innego, z Japonii, to ona ma pestki, owszem, ale one nie są używane właśnie w celach leczniczych i z nich też nie pozyskuje się oleju. Natomiast z tej amerykańskiej wersji, która już u nas jest hodowana całe stulecia, to oczywiście tak. I świeże pestki dyni mają właściwości przeciwpasożytnicze. Tylko, że to trzeba rzuć, nie połykać, przegryźć, tylko dobrze porzuć. To jest podobnie jak żujemy na przykład suche nasiona ryżu i też możemy uzyskać efekt przeciwpasożytniczy. Generalnie, jeżeli osoba jest słaba, jest niedoborowa, te niedobory to jest na przykład, że jest po prostu chudy, prawda? I białko ma niskie, ma leukocyty niskie, włosy wypadają, paznokcie się kuszą, są takie tkankowe rzeczy. Coraz gorzej się słyszy, coraz gorzej się widzi, bo to też są elementy niedoborowe. Mamy bóle, które się pojawiają, zwłaszcza bóle w okolicach lędźwiowych, tak tuż poniżej nerek, to znaczy, że my już naprawdę jesteśmy w tej sytuacji. Pacjent sam mówi, że on po prostu nie ma siły. To gwałtowne oczyszczanie osoby, która jest słaba, słabowita, może nie jest najlepszym pomysłem i nie oczyszczamy też kobiety, która świeżo urodziła dziecko, albo osoby, która jest świeżo po intensywnym jakimś problemie, gdzie był zabieg operacyjny, gdzie miała duży wypadek samochodowy, bo to są urazy na dużą skalę całego ciała. Dlatego należy zachować po prostu zdrowy rozsądek. Takie przeciętne ilości, ja mogę Państwu podać, tylko jest kwestia, jaki produkt tam wprowadzimy. Bo jeżeli przejrzymy, są w ogóle programy komputerowe, które początkującemu dietetykowi ułatwiają jakby zapewnienie takiej równowagi. Czyli jeżeli ktoś jest zawodowym dietetykiem, ukończy odpowiednie szkoły, to korzystać bardzo często, tam jest informacja, że można się zaopatrzyć, używać programy dietetyczne, gdzie jest podany skład, prawda, danego produktu, możemy sobie w ten sposób komponować jedzenie. I jeżeli połączymy sobie na przykład produkty mięsne z warzywnymi, z grzybem jakimś, pestki, to jest to bardziej dla zrównoważenia poziomu cukru i przyswajania węglowodanów korzystna rzecz, niż jeżeli dodamy do tego makaron, jeżeli dodamy do tego kapustę, znaczy nie kapustę, tylko ziemniaki, albo inne kasze, prawda? Tak samo fasolę. No przecież fasolka jest też takim, ale mówię o tej fasolce strączkowej. Nie strączkowej, tylko ziarenkami. No to też jest duża ilość, prawda, skrobi w tym wszystkim zawarta. Także te proporcje są dość istotne. Czyli tak, będę mówił o skali tygodnia i o skali dnia. To jeżeli chodzi o dzień, to lepiej jest nie przekraczać 150 gramów mięsa. To dla dorosłej osoby, prawda? U dzieci jest mniej. Na dobę do 3-4 razy w tygodniu. Jeżeli my mamy zimę, to może być tak, że możemy 4, nawet 5 razy, jeżeli jest bardzo zimno i ta osoba jest wyziębiona. I ona to ewidentnie, prawda, czuje, musi się ciepło ubierać, ciągle ma zimne ręce, zimne nogi. Jak idzie spać, to zakłada skarpetki, w ogóle trudno się do niej dobrać, mówiąc krótko, bo jest tyle warstw, jak cebulka ubierana, i ona wie, że jest jej zimno. To wtedy nie będziemy, to będziemy mogli to mięso, ale w postaci takiej, że jest długo pieczone. Bardzo fajnym pomysłem jest na przykład dawanie do piekarnika cegły szamotowej. To są takie cieniusieńkie cegiełki, które długo trzymają ciepło i często wykładały się piece kaflowe na przykład tymi. Jest wiele takich miejsc, gdzie się te cegły szamotowe używa, dlatego że one długo trzymają ciepło. Że jak ktoś urządza tam jakieś przyjęcie, to może włożyć sobie takie dwie cegły, bo najczęściej one pasują do każdego takiego piekarnika. A w tej chwili piekarnik głównie jest piekarnikiem elektrycznym. To nabiera tą energię od tych spiral elektrycznych i długo to oddaje. Prawda? To jest tak samo, jak w mieście nagrzane są mury, chodniki i do późna w noc jeszcze my czujemy to gorąco. Zmrok nie przynosi takiej ulgi. To można w tych częściach miasta, gdzie mamy niskie domy, gdzie nie mamy, gdzie mamy więcej przestrzeni zielonej, prawda? Bo to nam reguluje, jeżeli chodzi o temperaturę. Natomiast dodanie tych zwykłej takiej prostej rzeczy, jaką jest cegła szamotowa, bardzo jest pomocne. Kiedyś były takie piecyki elektryczne do podgrzewania i to była właśnie ceramika, to znaczy miał okrągły kształt i były takie spiralki, tak jak potem były używane w żarówkach, prawda? Żarowe takie światło i to bardzo dobrze podgrzewało, ale było niebezpieczeństwo, że dziecko tam dotknie, coś zapali, prawda? Od tego się też różne pożary działy.
1: Czyli oprócz
0: Dlatego
1: jakości produktu mamy też
0: termiczną.
1: termiczną obróbkę, czyli jeżeli podgrzejemy takie mięsko w ten sposób, o którym pani doktor opowiada, to też tego ciepła takiemu właśnie wyziębionemu człowiekowi dodamy więcej.
0: Tak, jeżeli to mięso będzie świeże, to będzie więcej mięsa, tej energii, natomiast jeżeli to jest mrożone, a staramy się ewidentnie unikać mrożonych rzeczy, mrozimy, jakby można powiedzieć, zasady, jeżeli jest to potrzebne, dziczyznę, zwłaszcza z dzika mięso, prawda? Bo to jest taki czyściciel, sprzątacz lasu i on wyszukuje w podłożu różne rzeczy, które niestety potem grożą pasożytniczymi schorzeniami tego zwierzęcia. Więc to jest jakby jedna sprawa. I takie głębokie zamrażanie, bo to jest do minus 20 najczęściej się robi, na okres przynajmniej miesiąca. To wtedy mamy mniej więcej, możemy mieć pewność, że te pasożyty zostały na
1: Wymrożone.
0: zasadzie niskiej tej temperatury wymrożonej i zginęły. Ale świeże jest lepsze, jeżeli mamy mrożone mięso albo schłodzone na krótki okres czasu, dobrze jest dodać do tego wino albo na przykład czystą wódkę, żeby ono skruszało bardziej i żeby miał ten termiczny ekwiwalent. Moda na to, że pijemy przed posiłkiem szklankę wody z kostkami lodu, powoduje ogromne obciążenie dla żołądka i tego bym raczej nie radziła. Ale to jest taka moda, która powoduje, że klient w restauracji może dłużej czekać, bo jego żołądek nagle jakby jest zamrożony, znieczulony i może nie tak potrzebuje jedzenia, ale potem zaczyna to sobie odbijać, prawda? Czyli to tyle, jeżeli chodzi o mięso. Jeżeli chodzi o ryby, to tutaj jest duży dylemat, ponieważ ryba ze środowiska wodnego niestety wchłania te zanieczyszczenia. Też są robaki. My jesteśmy społeczeństwem, które nie zaadaptowało się do surowego mięsa, tak jak to zrobili Japończycy, i sushi może być dla nas kłopotem, że możemy potem mieć przywrę jako problem, prawda, po takim jedzeniu. Dlatego Polakom radzę raczej, żeby to były na gorąco przyrządzone, już mogą być schłodzone, prawda, jako element takich dań jak sushi albo te kanapeczki japońskie, onigiri, bardzo są smaczne i bardzo je polecam, bo są taką alternatywą, zwłaszcza na diecie bezglutenowej, bezmlecznej. Czyli rybę możemy w tej chwili, na pewno nie osoba, która oczekuje na dziecko, prawda, stara się o dziecko, kobieta w ciąży i karmiąca. Bo ilość metali ciężkich, która i innych obciążeń toksycznych, która jest w tej chwili w
1: Ryba.
0: środowisku wody, jest ogromna. Przecież oglądamy te nieszczęsne stworzenia morskie, które giną z powodu nadmiaru plastiku w środku. Już sam plastik świadczy o tym, prawda, że one są też chore, po prostu dlatego giną i popełniają samobójstwo niemalże wyskakując na zewnątrz. Druga rzecz to jest to, że im bardziej tłusta jest ryba, to tym więcej może mieć toksycznych
1: gromadzi
0: rzeczy. Mhm. Dlatego jeżeli już ktoś chce jeść ryby, to raczej, żeby to była ryba mała, żeby nie było kumulowania jako łańcuch pokarmowy, bo mała ryba, prawda, sardynka raczej dorsza nie połknie, a odwrotna sytuacja jest możliwa. Natomiast czy jeżeli ma białe mięso ryba, to jest to ryba, która ma mniej histaminy, a ta, która jest na przykład jak tuńczyk, na przykład jak łosoś, prawda, ma kolorowe mięso, to znaczy, że ma większą też zawartość histaminy.
1: Czyli dla
0: jeżeli ktoś ma nietolerancję i ma duże alergie, to raczej niech nie używa w ogóle żadnej ryby, ponieważ im dłużej od złowienia ryba pozostaje, prawda, poza wodą, to tym szybciej i bardzo gwałtownie przybiera ta ilość histaminy jest wytwarzana, bo ona jest wytwarzana po prostu w czasie takiego oczekiwania na konsumpcję. Bardzo dużo histaminy jest w owocach morza, tak? Dlatego to też należy uważać i na pewno wszystkie te przykłady związane z ciążą, z karmieniem i tak dalej, to owoce morza nie są absolutnie zalecane. Jak również u dzieci, które mają obciążenia metalami ciężkimi, co możemy też zbadać między innymi badając WOS, prawda? Zresztą to było badanie kiedyś używane, nadal jest używane w medycynie sądowej, że analizowano, czy kto został czym zatruty, prawda? Bo to do włosa przechodzi i we włosie znajdujemy nie to, co jest we krwi, tylko to, co ciało wydala, prawda? Takim elementem też jest mocz, że my możemy sobie gospodarkę oceniać w ten sposób i sprawdzać na przykład funkcję nerek. Oznaczamy kreatyninę w surowicy krwi, a potem oznaczamy, co się z tego dzieje, co się z tym dzieje dalej w moczu i mamy clearance kreatyniny oraz taki współczynnik, który się nazywa EGFR i on jest dla nas markerem kondycji nerek. I niby wszystko jest w porządku, badanie moczu jest jak należy, ale jeżeli to EGFR jest, spada już nam poniżej 80-70, to znaczy, że nasza kondycja nerek już jest taka, że należy się temu przyjrzeć. Bardzo dużo ludzi w tej chwili ma uszkodzenia nerek nie związane z jakimiś infekcjami, ale polekowe. Takim lekiem, który uszkadza nerki, to ma między innymi gentamycyna i słuch i nerki, a drugą taką rzeczą to są leki przeciwzapalne z grupy salicylanów, prawda? I niestety leki przeciwzapalne to jest to coś, co powinniśmy omijać. Wracamy do diety, bo chodzi o to, że nadal te salicylany bywają w jedzeniu, o czym też już mówiliśmy, że większość owoców, że duża część ulubionych przez nas warzyw, czyli na przykład pomidory, papryka, bakłażany, ale też nikotyna zawiera salicylany. Pomijam barwniki, prawda, które są dodawane czasem do żywności. Jeżeli chodzi o jajka, to nad nimi to była debata do tej pory, to się nie kończy. To jest tak samo jak z pytaniem, co było pierwsze, czy było jajko, czy była kura. No, czy jest pani w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, co było pierwsze na świecie? Ja też próbowałam jakby... Prawda? To jest tak samo, jak które święta są ważniejsze, czy Boże Narodzenie,
1: tak,
0: czy
1: Wielkanoc.
0: To jest bardzo trudne, w zależności od tego, z której strony do tego podejdziemy. Jajka generalnie są bardzo pożyteczne. One mają cholesterol, owszem, ale one mają też lecytynę w żółtku równocześnie, czyli natura jest mądra i to wszystko balansuje. Poza tym jajka to też jest, mają skorupki, które się kiedyś dawało, jak się hodowało własne kury, do jedzenia, żeby tam jest dużo minerałów, prawda, żeby ta struktura kości była dobra. Są nawet w tej chwili preparaty do kupienia w tabletkach w aptece. To się nazywa Kostix, ze zmielonych tych skorupek, żeby jakby odzyskać. Skorupka jest to nie tylko jest wapń, prawda, to jest magnez, to jest fosfor i tak dalej. Tam jest wiele i krzem między innymi. To jest jakby jedna sprawa i o minerałach można by było dużo mówić. I ja zobaczyłam tak naocznie, jaką rolę odgrywają minerały w sytuacji, kiedy róże przed moim gabinetem, nagle zostały zaatakowane cała dzielnica, to były trzy pasożyty, były takie zielone gąsienice, które zjadają z dużą szybkością te liść. Ja patrzę na liść, a on znika na moich oczach. A jak schyliłam się pod spód, zobaczyłam, że tam jest taka duża zielona gąsienica. Drugą rzeczą to były takie czerwone pajączki, które też niszczyły, a trzecia był wirus taki, tak jak wirus jest mozaiki tytoniowej, że te liście usychały. Mm-hmm. Jak liść usycha, no to roślina ginie, prawda, bo są jej płuca. I proszę sobie wyobrazić, że wtedy nie miałam innego środka, bo usiłowałam ekologicznie obcinać te liście z tymi gąsienicami, ale wyszło na to, że nie da rady. Ale posiadałam ziemię okrzemową taką i w związku z tym podlałam te róże, bo tylko to miałam w tym momencie pod ręką, bo jakaś tam sobota czy niedziela, to okazało się, że nie bardzo miałam jakiś środek dodatkowy do zdobycia. I okazało się, że po tygodniu tylko moje róże w całej okolicy przetrwały. I oczywiście potem użyłam już te ekologiczne środki do ochrony. Natomiast już samo uzupełnienie minerałami było niezwykle kluczowe.
1: Potrzebne. Roślina miała z czego skorzystać,
0: miała się jak obronić. To jest tak samo jak takim pierwiastkiem bardzo ważnym jest krzem, dlatego że on buduje nam przestrzeń w jakąś. Kształt głowy na przykład jest zupełnie inny, jeżeli mamy krzemu wystarczającą ilość. To są wady wzroku, to są wady u osób, które mają jakby taką inklinację do żlakowatości, prawda? To też jest objaw braku krzemu. To są wady zgryzu, które występują, to są wady gałek ocznych, prawda? Bo to jest, krzem jest takim porządkującym przestrzenie pierwiastkiem, ale też jest pierwiastkiem mądrości, bo ktoś, kto ma dużo krzemu, to ma bardziej lotną myśl, dlatego się mówi o informatyce, o dolinie krzemowej i o krzemie jako pierwiastku, który jest ważny właśnie w budowie tego rodzaju systemów informatycznych, prawda? Także to jest, zapomina się też o takim pierwiastku, to jest używany w leczeniu psychiatrycznym, mianowicie o licie. Jego ilość na skutek tych wszystkich procesów, które my mamy jako obróbkę, że jest zubożenie gleby podstawowe minerały, gdzie brakuje dżownik, gdzie krety nawet, które też tam przekopywały, upowietrzniały tą ziemię, wyginęły praktycznie, to znaczy tak samo jak z pszczołami będzie. Jeżeli one wyginą, to my też mamy już niedużo czasu na ziemię, bo musi być coś, co przenosi, co transportuje, co sprzyja przenoszeniu tych pyłków. Czyli załatwiliśmy w ten sposób białka zwierzęce, czyli mięso, rybę, jajka. I teraz jeżeli chodzi o ilość jajek, to 8 jajek tygodniowo dla dorosłego osoby to jest ważne. Myślę, że to jest wystarczające w zupełności.
1: I w formie płynnej bardziej, prawda?
0: Proszę, w różnej możliwej postaci. Różne. Natomiast jeżeli ktoś ma kłopoty z woreczkiem, to jak on sobie zje jajko na twardo, to będzie miał murowane kłopoty. I też ciekawa rzecz jest to, że jeżeli ktoś jest uczulony na siarkę, na związki siarki, to są osoby, które nie tolerują na przykład wina, bo tam jest dużo siarki, kapustę, cebula, prawda? Siarka jest tam potrzebna bardzo jako pierwiastek, zwłaszcza przy tych stawowych dolegliwościach i przy zmianach na skórze, bo dlatego by mydła siarkowe, prawda, było wiadomo, że możemy oczyścić sobie w ten sposób twarz, ale to było też wiadomo chyba dlatego, tak myślę, że wtedy nie wiedziano o nużeńcach, a jak się siarkę używa do pielęgnacji skóry, to jeżeli trądzik jest wynikiem infekcji pasożytów, które najczęściej żyją w oczach i możemy je w rzęsie znaleźć, to są, prawda, to jest efekt działania nużeńca i trzeba na nużeńca działać, a nie na skórę, która ma jakieś tam zmiany. Jeżeli chodzi o jajka, to jeszcze ciekawą taką rzeczą jest to, że jajka w całości były używane w leczeniu gruźlicy, bo chodziło o to, że w tym procesie naprawczym uwapniać, bo to wtedy była taka ochrona organizmu naturalna, że coś, co było uwapnione, te ogniska, które bakteryjne, zostały jakby odcięte od reszty tkanki zdrowej i ten ktoś mógł wyzdrowieć. I ktoś to nawet pozornie tak przeszedł, nawet nie wiedząc o tym, że jego kaszel był związany z infekcją gruźliczą, to będzie miał zwapnienia w płucach, prawda, widoczne. I się wtedy taką metodę stosowało, że sokiem z cytryny zalewało się jajka, które były wymyte i te jajka, które miały jasną skorupkę, były lepsze. Po dwóch, trzech dniach to się zrobiło miękkie, już to się taką kopystką drewnianą rozbijało. Dodawało się do tego miód i dodawało się do tego alkohol. No, koniak był najlepszy do tego celu, to był jako środek utrwalający. To się mieszało, bardzo smaczne, proszę Państwa. I taka łyżka dziennie pozwalała szybko wrócić do zdrowia i była znana w leczeniu gruźlicy między innymi. Warzywem, które bardzo cenne było do leczenia gruźlicy, to była marchewka między innymi. Moja rodzina jak trafiła po wojnie, bo tutaj zostali przywiezieni transportami, to trafiła do Kłodzka, Wałbrzych niedaleko, to tam jeszcze Niemcy uczyli, lekarze niemieccy, że marchewka jest skutecznym środkiem przeciwgruźliczym, dlatego że oni mieli tam ogromne tradycje w leczeniu gruźlicy. Sokołowsko pod Wałbrzychem jest właśnie taką oazą zdrowia. Niestety to sanatorium, oni w tej chwili usiłują to odbudować, ale zostało zniszczone przez bezmyślne podpalenie. Także to jest wielka szkoda, bo to też takie historyczne dla medycyny miejsce, gdzie się cała ta idea o zdrowym żywieniu zaczęła. Wcześniej niż to było potem w Austrii. Mhm. Czyli mamy załatwioną sprawę też jajek, proszę Państwa.
1: Czyli, ale bardziej na surowo, Pani doktor, czy jednak na twardo jajko?
0: No to jeżeli ktoś ma siarkę, to rozbić trzeba, bo siarka też jest w środku jajka.
1: Tak.
0: I dlatego jak ktoś przygotuje jajko, to jest taka zielona otoczka. Ono jest trudno strawialne wtedy, prawda? Bo siarka nie jest w stanie odparować, bo to jest związek, który może parować tak samo. Jak się jedzie do Zdroju, gdzie są wody siarkowe, to jest zapach gniłych jaj. Ale jak mamy jajecznicę rozbitą i podgrzewamy ją powolutku, Francuzi na przykład wpierw ścinają białko, a potem dodają do tego rozbite żółtko, czyli pozwalają temu żółtku, żeby odparowało to wszystko, to wtedy jest lepiej strawialne. Tak samo jak jest ubita piana z jajka, prawda, to jest lepiej strawialna. To się zresztą dodaje do wielu dań, do piast, do pieczenia. I są ludzie, którzy są uczuleni na jajko w całości, między innymi z tym dodatkiem siarki, natomiast w przetworach nie dobrze to zaczynają tolerować.
1: Pani doktor, jak ze zbożami? Moczyć, nie moczyć, właśnie ile tych węglowodanów złożonych możemy w diecie
0: mieć? Tak, przeciętna osoba, to jeżeli będzie miała w dziennym spożyciu szklankę, półtore szklanki kasz ugotowanych, jeżeli chodzi o pieczywo, 2-3 kromki, to będzie to adekwatna ilość dla węglowodanów dla danej osoby. I tutaj się znowu też boksujemy z tym, jak te zboża są uprawiane, co one zawierają dodatkowo. Dlatego mówię, że mocz zboża w tej wodzie z solą i sodą, żeby oczyścić z domieszek, między innymi z tego Roundupu, a potem dobrze je kiełkować, te z wiosną. Bo w zimie ta sztuka nie bardzo się udaje, bo ziarno wie, jaka jest pora roku, mimo że jest gdzieś tam w młynie albo na półkach naszych w sklepie. Ale są tacy sprytni, którzy oszukują to ziarno, bo na przykład przechowują w chłodnym miejscu i potem wyciągają na w cieplejszą już część tej przechowalni cały ciało i ziarno sobie myśli, że tak będziemy używać takiej przenośni, że to już wiosna, więc warto kiełkować i wtedy używają to do kiełkowania w porach, kiedy normalnie by ziarno nie wykiełkowało. My na przykład mamy takie zjawisko, że tylko raz wysiewaliśmy rzepak, a teraz już się to robi dwa razy w roku, prawda? Czyli osłabia się tą siłę działania. I niezwykle ważną rzeczą, żeby to było w kontakcie ze słońcem. Ja jeszcze chciałam przypomnieć taką erę, kiedy się ścinało zboże i to było w postaci snopków na polu i zanim się to zabrało, zawiozło do stodoły, zaczęło się mucić, to ten czas spędzony na polu, gdzie te takie wąsy krzemowe były, one kolekcjonowały energię słoneczną i powodowały, że to ziarno w środku zmieniało swoją strukturę białkową, prawda, i węglowodanową. I to było zupełnie coś innego, niż jak w tej chwili jest obcina na polu, suszy od razu też tym spalinami, między innymi, żeby bardziej ekonomiczny był ten proces, to też nie jest fajne, a ziarno było wcześniej przecież jeszcze Roundupem traktowane i jeszcze do tego nie ma tego elementu, żeby dojrzało. To jest tak, jakbyśmy jedli jabłko, które nie jest dojrzałe, to nie jest to smaczne i czujemy dyskomfort, nie możemy tego strawić.
1: A te fityniany, Pani doktor, rzeczywiście mamy się bardzo troszczyć o to, żeby je wypłukiwać? To znaczy, kto sobie z nimi poradzi, kto nie?
0: To zależy od tego, jakie ma enzymy dana osoba. Dlatego to, o czym jeszcze do tej pory nie mówiliśmy, to są enzymy, prawda? I enzymy trawienne mamy różne, na różnym poziomie. To się już zaczyna od jamy ustnej, prawda? Dlatego żucie jest jakby kluczową sprawą, bo w pierwszym momencie mamy rozkład węglowodanów białek, one są na wpół strawione i ciało ma też taki sygnał, bo taki ma jakby system komputerowy, gdybyśmy tak nowocześnie do tego podeszli. Jest informacja do mózgu, halo, prawda, już to jest taki pokarm w takim składzie się pojawił, bądź gotowy przyjąć i dalej to, prawda, przerabiać. Natomiast jak my połykamy bardzo szybko, to ta informacja nie może dotrzeć. I stąd jak ktoś szybko jej zachłanie, to nie zdąży zauważyć, że już ma żołądek potąd przemieszczony, prawda? Wypełni też przełyk w międzyczasie. Dlatego wolne jedzenie jest znacznie lepsze, między innymi dlatego, że mamy ten moment informacji, prawda? Że już to mniej więcej trwa około pół godziny, żeby się nie spieszyć, prawda? Bo jak jesteśmy w pośpiechu, to też inaczej soki żołądkowe działają. I zgaga takie poczucie kwasoty, może towarzyszyć również nie do kwasocie, jak i nad kwasocie. I wiadomo, że na przykład dzieci mają mniej kwasów żołądkowych, że ludzie starsi tak samo mają mniej, dlatego że są po całej masie leków, które też wpłynęły na kondycję. Zresztą w miarę tego, jak nasz czas jest odliczany, no to też jakość śluzówek się zdecydowanie pogarsza. Tak samo mamy osoby, które mają grupę zero, no to one mają jakby łatwiejszą zdolność trawienia mięs niż inni i dlatego tak samo przecież inaczej my żywimy psa, a inaczej żywimy kaczkę. Przecież kaczka nie, mięsem nie będzie żywiona, nie będzie fajnie to się kończyło i myśmy już mieli taki eksperyment, że drób żywiony był białkiem zwierzęcym. To była epoka też taka około stanu wojennego, kiedy dawano mączkę rybną kurczakom, żeby szybko rosły, żeby jajka powstawały i tak dalej, to ten aromat rybi przeszedł do mięsa i to było nie do zjedzenia. To mięso po prostu jak się smażyło albo gotowało, to pachniało rybą. No, kto zje kurczaka, który pachnie jak ryba i nie wiesz, co masz na patelni? I jajka tak samo pachniały, czyli to wszystko przechodziło. Mhm. To był dowód na to, że jak my żywimy zwierzę, prawda, które potem będziemy konsumować, to te składniki pożywienia przechodzą. Prawda? Dlatego to też widzi matka, bo to, co jej nie służy, to też dziecko na dziecku widać. Jeżeli jest maluszek, prawda, i ten maluszek jest bardzo cierpiący, ma zmiany skórne, ma te kolki, to my przede wszystkim badamy matkę. Do roku możemy wszystkie, większość badań, z wyjątkiem morfologii, tych takich podstawowych rzeczy, robić u matki, jeżeli poszukujemy jakiejś alergii. Mhm. Zdecydowanie. Czyli mamy tak, i dobrze strawione białka to są aminokwasy, czyli cebul, czyli takie cegiełki, z których my budujemy wszystkie swoje tkanki, ale aminokwasy to też są takie cegiełki, które biorą udział w naszym postrzeganiu, w tworzeniu mowy i na przykład jest rzeczą znaną, że jeżeli my dajemy aminokwasy takie już farmakologicznie przygotowane, to dzieci na przykład te, które nie mówi, zaczynają mówić, prawda? Zaczynają być bardziej logiczne w swoim rozwoju i dlatego też dzieci prawdopodobnie ogromnie lubią rosół, bo rosół to są aminokwasy, tylko trzeba ten rosół długo gotować, bo tutaj czynnik czasu jest ważny. Mhm. I czasem taki prawdziwy rosół gotujemy 3 dni. Codziennie po kawałku zjemy, ale następnego dnia znowu gotujemy, prawda? I wcale nie musi być dużo mięsa w tym wszystkim, ale bardzo ważnym czynnikiem jest to, żeby elementy szpiku były dodane. Czyli na przykład gotujemy na 3 litry wody, mamy na przykład 80 albo 100 gramów kurczaka z nóżki. Ta nóżka jest przełamana, prawda? I wtedy ten szpik może się wydostać na zewnątrz. I to mięso, które jest z tej części, którą zwierzę porusza, czyli na przykład jeżeli chodzi o drobiu, to będzie szyjka, to będą skrzydełka, to będą nóżki, korpus cały, bo przecież cały czas ptak musi oddychać, nie ma momentu przerwy, jak również żołądki są bardzo cennym elementem, bo o wątróbce, która jest filtrem, ale też fabryką, to różnie bywa i czasem to jest tak zanieczyszczone, zwłaszcza jak nie wiemy z jakiego ptaka to pochodzi, że na początku osób, które mają duże problemy zdrowotne, wątróbki raczej nie polecam. Mhm. Ale wątróbka była też używana przed laty jako leczenie osób, które mają niedokrwistość Addisona Birmera i była jako surowa wątróbka serwowana, prawda? Mhm. Także już ludzie dawno temu wiedzieli o tym, to jest przełom 18 i 20 stulecia, kiedy to doświadczenie było wykonane i to jest nieznany znik nikomu z imienia nazwiska student medycyny, który taką obserwację miał i tak jakby się powtarza, że to był student medycyny, który to zaobserwował i to wprowadził i to działało.
1: Mm-hmm. Pani doktor, czyli oprócz tego, co jemy, czyli o jakości jedzenia, o naszym zdrowiu świadczy przewód pokarmowy, czy on jest dysfunkcyjny, czy nie, bo jeżeli nie przyswoimy, to wszystko jako niestrawione idzie dalej i zaczyna budować jakiś, jest balastem dla organizmu, prawda? Czyli jakby jedzenie i przewód pokarmowy to tak. Jest też klucz do zdrowia.
0: Jeżeli się z czymś nasze ciało nie zgadza, to my mamy jeden z takich objawów, że brzydko pachniemy. My, gazy. Przecież są osoby, które tak źle trawią zupełnie, że to gnije w nich i to nie jest kwestia popsutych zębów, prawda, ani zmienionych chorobowo migdałków, bo czasem proces ropny jest tak duży w migdałkach, prawda, że ten oddech jest trudny. To jest tak, że wystarczy taka odległość między nami, prawda, czyli wcale nie jesteśmy blisko siebie, że jeżeli ktoś ma procesy gnilne w swoim przewodzie pokarmowym, to czuć ten nieprzyjemny zapach, zresztą czasem jak jest pomieszczenie zamknięte, to jest kłopotliwe i są sprodliwe stolce, gazy, które też ktoś, prawda, wydala. No i czasem jest i odgłos, i zapach. To wiadomo, kto to ma. prawda? Bo łatwo zlokalizować.
1: Czyli ciało daje nam sygnały, że coś się dzieje nie tak i że powinniśmy jakąś refleksję mieć i pomyśleć, co robimy nie tak, czy co jemy nie tak, czy któryś organ nam nie domaga i zmienić
0: to też ten zapach naszego potu, naszej głowy, bo czasem są takie choroby metaboliczne, że jak się pochyli nad dzieckiem i czujemy nieprzyjemny zapach z głowy, a ja czasem mam tak, że jak dotykam głowy dziecka, żeby sprawić konsystencję włosa, to jest aż lepkie. Tak jak miód. To wtedy, kiedy mamy naprawdę duże obciążenia.
1: Dziękuję.

Witam wszystkich bardzo serdecznie na antenie Radia Kuropatwa, przed mikrofonem Piotr Wiśniewski i zapraszam na audycję Czas na Radio, czyli krótka historia Polskiego Radia. Tu próbna stacja radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie, fala 385 metrów. Czasem niekoniecznie wielkie słowa stają się historyczne. To techniczne zdanie takim jest, bo rozpoczęło erę radia w Polsce. Stanąłem wtedy z wielką tremą przed mikrofonem, wspomina po latach ich autor Roman Rudniewski, pierwszy szef radia. Dokładnie 96 lat temu, o godzinie 18, z warszawskiego studia przy ulicy Narbutta została nadana pierwsza oficjalna audycja radiowa. Początki były trudne, ale radio niemal od początku zyskało wielkich fanów. To było w tę wielką zimę, było 40 stopni mrozu. Dostałem linkę antenową, nową. Dałem 75 zł, kupę pieniędzy. Przyszedł do mnie kuzyn, wspominał w polskim radiu jeden ze słuchaczy. Nie dało się wejść na drzewo, więc kuzyn sobie okręcił nogi szmatami i wyszedł tak wysoko, że w końcu antenę założyliśmy. Włączyłem radio. A tu hejnał słyszę z Krakowa. Tak mnie to w pamięci utkwiło, że dziś jak go słyszę, to mnie przeszywa. Trudny start. Zaczęło się od wizyty Zygmunta Chamca, pracownika banku handlowego, a z zawodu lekarza w siedzibie koncernu Siła i Światło. Chamiec założył spółkę Polskie Radio. Realne prace ruszyły dopiero po pozyskaniu dużego inwestora. Szefom firmy pomysł się spodobał i weszli do spółki. Pierwsze próby nadajnika Polskie Towarzystwo Radiotechniczne przeprowadziło jesienią 1924 roku. Wstępną gotowość osiągnęło na początku kolejnego roku. Pierwsza eksperymentalna audycja trwała godzinę. Było to naprawdę duże wydarzenie. W mieście organizowane były specjalne spotkania, którego główną atrakcją była prezentacja odbiornika i wysłuchanie nadanej audycji. Już samo słuchanie głosu z odbiornika radiowego musiało na ówczesnych robić piorunujące wrażenie. A co dopiero, gdy trzeba było stanąć przed mikrofonem? Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą i myślę, że głos mój może się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciela. Zabawne pomysły mają ludzie, mówił marszałek Józef Piłsudski. Ale na regularne audycje polscy słuchacze musieli jeszcze poczekać. Dopiero 18 sierpnia spółka otrzymała koncesję. Mimo szumnych deklaracji nie udało się jej uruchomić programu przed Sylwestrem. Kolejny termin, jak donosił Kurier Warszawski, był przewidziany na koniec marca, przed świętami Wielkiej Nocy, ale z powodów natury technicznej inaugurację odroczono do dnia 11 kwietnia. Tymczasem odbywać się będą próby techniczne w celu dostrojenia obwodów w aparaturze. Ostatecznie pierwsze słowa stałego programu Halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480 metrów popłynęły dopiero 18 kwietnia 1926 roku. Słuchacze mogli też usłyszeć przemówienie ówczesnego premiera Aleksandra Skrzyńskiego, ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego, prezesa Polskiego Radia, a także dyrektora i pomysłodawcę Zygmunta Chamca. W części artystycznej wystąpili pieśniarka Adela Comte-Wilgocka, a Stefan Jaracz odczytał fragmenty popiołów Stefana Żeromskiego. Skromne początki. Początkowe audycje trwały zaledwie godzinę dziennie. Później wydłużono program do 2 godzin, a rekordowe 4 godziny miała audycja sylwestrowa. Programy były wtedy bardzo skromne, choć miałem już orkiestrę radiową, wspominał Mikołaj Alojzy Kaszyn, jeden ze współtwórców radia. Pomyślałem też o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski. Musiałem również znaleźć artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali, więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali i nasłuchiwałem, jaki głos pasuje do radia. Odbiorców też początkowo nie było zbyt wielu. W 1925 roku w Warszawie było około 300 odbiorników, ale liczba ta bardzo szybko rosła, by po kilkunastu miesiącach dojść do 5000. Jakość też pozostawiała sporo do życzenia. Odbiornik był mały i kryształkowy. Połączony był z głośnikiem, z którego dobywał się skrzeczący głos.
opowiadał jeden z pierwszych słuchaczy. Tak tworzyło się radio. Zaczęliśmy w zespole 5 osób. Byłem ja, 2 inżynierów, elektromonte i speakerka Halina Wilczyńska. Było tyle emocji, radio było taką nowością, że podchodzono do niego jak do jakiegoś dziwa, które trzeba czym prędzej zobaczyć i pochwalić się, że się już je widziało i słyszało, wspominał po latach Rudniewski. Podobnie przygodę z radiem wspominają także inni prekursorzy. Tadeusz Bocheński pierwszy raz przed mikrofonem stanął 26 kwietnia 1926 roku. Wyglądało to bardzo śmiesznie, bardzo prymitywnie. Po prostu przed mikrofonem stawiało się gramofon sprężynowy i trzeba było go jeszcze nakręcać, by puścić z płyty sygnał czy inny dźwięk. Zdarzało się, że ta sprężyna się rozkręcała, a wraz z nią deformowało się też nagranie. Speakerzy też musieli uczyć się nowego medium. Na ścianie studia wisiała dla nich specjalna instrukcja. Mikrofon jest bezwzględny. Należy doń mówić jak do kobiety, a więc delikatnie, raczej modelując głos piano, aniżeli nastawiając na wysokie tony. To był już okres, gdy Polskie Towarzystwo Radiotechniczne zostało zastąpione przez Polskie Radio. Zmieniło się też miejsce nadawania. Z Narbutta studio przeniosło się na ulicę Kredytową. Szybko wydłużała się też długość audycji. Z 2 do 5 godzin dziennie, a pod koniec 1926 roku do 8 godzin. Nadawano koncerty muzyki klasycznej, wykłady z historii i gospodarki, audycje dla rolników. Z czasem dołączono też transmisje uroczystości, mszy świętych i imprez sportowych. W 1929 roku radio przeniosło się po raz kolejny, tym razem do studia przy ulicy Zielnej 25. 2 lata później uruchomiona została stacja nadawcza niedaleko Raszyna, najsilniejsza w ówczesnej Europie. Miała 2 maszty o wysokości 200 metrów. Dzisiaj na tyle o historii Polskiego Radia, a ja zapraszam Państwa na kolejne audycje.

radio, muzyka, pogoda. Minęła dziewiąta. Czas na kolejną prognozę pogody. Zapraszam. Zła wieś mała i okolice 7,8 stopnia, temperatura odczuwalna 5 stopni. Przypomnę jeszcze, słońce wzeszło o 4:52, zajdzie o 20:35. Dzień jest już dłuższy o ponad 8 godzin i 8 minut. A dzisiaj czeka nas w dzień zachmurzenie duże z przejaśnieniami, pod koniec dnia na wschodzie rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, po południu na zachodzie i północy miejscami burze. Temperatura maksymalna od 10 do 14 stopni, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich około 9 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty zachodni i południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 80 km na godzinę i podczas burz również takie porywy. A ja zapraszam Państwa już za chwilkę na ziołową apteczkę domową dla każdego. Warto posłuchać. Pogoda jest taka, jaka jest w maju. Na razie mamy już 13 dzień maja, prawie połowę. Było tylko kilka dni, które były rzeczywiście ciepłe. Teraz już zrobiło się dużo chłodniej, ale cóż, mamy zimnych ogrodników. Do zimnej Zośki cieplej będzie odrobinę. A później miejmy nadzieję, że maj pokaże swoje dobre oblicze. Ale potrzebne opady deszczu, więc nie narzekajmy. Ziołowa apteczka domowa dla każdego już za chwilkę. Zapraszam.

Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Karolina Julia Smoderek. Dzisiaj w Awerskim Centrum Kultury odbędzie się mój warsztat online dotyczący ziołowej apteczki domowej. Tak więc zapraszam Państwa do obejrzenia prelekcji i mam nadzieję, że uda nam się również przynajmniej przedstawić kilka produktów jak na normalnym warsztacie. Jaką strukturę warsztatu przygotowałam dla Państwa dzisiaj? Część teoretyczna, część praktyczna. Dosyć szerokie wprowadzenie z racji tego, że nie wiem, kto jest odbiorcą dzisiejszych warsztatów, czy macie jakieś doświadczenie z ziołami, czy też nie. Dlatego chciałam Wam przedstawić surowce zielarskie i formy pewne przygotowania oraz zasady stosowania ziół, podstawowe, te, które będziemy przygotowywać dzisiaj wspólnie. Następnie przejdziemy do zasad tworzenia apteczki domowej, czyli powiemy sobie o podstawowym celu i przeznaczeniu apteczki domowej, co powinno się w takiej standardowej apteczce domowej znaleźć i dlaczego tak naprawdę jest ona ważnym elementem każdej współczesnej rodziny i dlaczego warto skorzystać z ziołowej alternatywy. Następnie powiemy sobie, w jaki sposób przygotować swoją pierwszą apteczkę ziołową i przejdziemy do części praktycznej, gdzie podam Wam kilka prostych, mam nadzieję, dla Was mieszanek oraz receptur, preparatów, które można sporządzić z surowców zielarskich na wybrane dolegliwości sezonowe. Dzisiaj skupimy się w dzisiejszym odcinku nie na wszystkich rzeczach, które znajdują się w apteczce domowej, bo by nam to zajęło przynajmniej 3 dni, ale na dolegliwościach związanych z okresem teraz przeziębienia, grypowym okresem, a także problemami najczęstszymi trawiennymi. I jeszcze to będą surowce, które pomagają nam na zmęczenie, na nerwy, na bezsenność oraz sprzyjają pobudzeniu. Nie ukrywam, że przed dzisiejszym warsztatem, ponieważ jest godzina 17, więc już jest druga połowa dnia, również skorzystałam z surowców zielarskich, żeby się troszeczkę pobudzić. Działają one szybko, skutecznie i pewnie, dlatego mam nadzieję, że dacie się przekonać, że surowce zielarskie mogą być skuteczną alternatywą do leków syntetycznych w niektórych wybranych dolegliwościach. Chciałabym Wam jeszcze dzisiaj przedstawić, jeżeli zdążymy, mamy godzinkę, przedstawić Wam jeszcze zalety aromaterapii i zastosowanie aromaterapii również w tych dolegliwościach, o których dzisiaj będziemy mówić, dlatego że przede wszystkim działają one bardzo szybko i skutecznie, nie zajmują dużo miejsca w apteczce, tak więc można je przechowywać przez bardzo długi czas po otwarciu i są po prostu dla nas najlepszą alternatywą, szczególnie jeżeli wyjeżdżamy na przykład w podróż i nie możemy zabrać ze sobą dużej apteczki domowej. Na początku chciałam Wam przedstawić dwa stereotypy na temat ziół, które funkcjonują gdzieś w społeczeństwie i które powodują, że zioła są spychane na pewien margines i są traktowane jako medycyna alternatywna. Chociaż tak naprawdę są działem, fitofarmakologia jest działem medycyny, tak więc dała początek lekom syntetycznym, które są robione w laboratorium. I teraz dwa stereotypy. Zioła to nie leki, więc nie wiem, czy są bezpieczne. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że zioła zawierają substancje aktywne biologicznie, które działają silniej jak leki syntetyczne. Dlatego też ważne jest, aby znać interakcję z lekami, ważne jest dawkowanie, ważna jest też w ziołach systematyczność i to, co jest odróżnia je od leków syntetycznych, jest to, że organizm musi się tymi ziołami nasycić, tak więc trzeba je brać w sposób regularny, stąd mniejsza możliwość ich przedawkowania. Zresztą zioła są moczopędne, tak więc usuwają się z organizmu w sposób naturalny, dlatego należy je brać i spożywać regularnie. Oczywiście są różne zioła, ale dzisiaj będziemy mówili o takich, które są bezpieczne zarówno dla dzieci, jak i do osób dorosłych. Drugi stereotyp mówi o tym, że zioła to nie leki, więc można je zażywać na własną rękę. To też jest nieprawda.

Oczywiście, jeżeli znamy się na ziołach, to możemy je zażywać, może nie w sposób dowolny, ale jednak w określonych wypadkach. Pewnych ziół nie można ze sobą na pewno łączyć, żeby efekt nie był zerowy. Też przy określonych lekach, o czym Wam dzisiaj też powiem, nie należy tych ziół przyjmować, ponieważ mogą wywołać efekt synergistyczny i zwiększyć działanie leku podstawowego i może to być niekorzystne. Na przykład przy lekach przeciwzakrzepowych, czy przy lekach właśnie na nadciśnienie, czy na sercowych, to jest niewskazane i taką grupę ziół należy po prostu znać i wykluczyć z ewentualnego użytku. Jednak tak jak powiedziałam, zioła to nie leki, więc nie można ich przyjmować na własną rękę, bo mimo że są moczopędne i nie kumulują się w organizmie, to nie należy je przyjmować w sposób dowolny. Specyfika leków roślinnych, tak? Słowem wprowadzenia, tak? Przede wszystkim stosowanie ziół opiera się na długiej tradycji, na doświadczeniu i obserwacjach. Wiedza, którą dziś dysponujemy jako zielarze, terapeuci, jest wiedzą zweryfikowaną i ciągle aktualizowaną. Surowce zielarskie są przebadane pod kątem biochemicznym, czyli pod kątem takim, jaki mają wpływ na organizm człowieka, więc jakby cały metabolizm ziół jest poznany. To nie są surowce, szczególnie te, o których dzisiaj będziemy mówić, które są surowcami, nie wiem, egzotycznymi, które nie mają piśmiennictwa, tak więc są równie dobrze przebadane jak leki syntetyczne w większości przypadków. Dalej, zioła posiadają badania toksykologiczne, to znaczy, że znamy ich działania niepożądane. Więc możemy określić poziom hepatotoksyczności, czyli złego wpływu na wątrobę, neurotoksyczności, działania na ośrodkowy układ nerwowy, bądź kardiotoksyczności, nefrotoksyczności, czyli związane z oddziaływaniem na serce, mięsień sercowy, albo na przykład na nerki. Tak więc te rzeczy są nam znane, dlatego możemy dzięki temu zminimalizować ryzyko działań jakichkolwiek niepożądanych. No i przede wszystkim zioła są przyjaźniejsze dla człowieka, ponieważ są lepiej przyswajalne przez organizm, co zaprezentuje Wam za chwilę tabela. Tak? Takie zestawienie krótkie dotyczące leków syntetycznych i leków ziołowych. Tak? Przede wszystkim leki ziołowe, jak zobaczycie, mają lepszą przyswajalność przez organizm. Oczywiście nie przy jednorazowym użyciu, dlatego tak jak powiedziałam, należy zioła stosować przynajmniej w kuracjach 3-4 tygodniowych, o czym sobie powiemy jeszcze za chwilę. Dalej, leki ziołowe mają efekt długotrwały i nie kumulują się w organizmie, czyli nie obciążają organizmu, nie mają skutków ubocznych. Często można też mieszanki ziołowe skonstruować w taki sposób, żeby docierały do przyczyn danych dolegliwości, a nie tylko leczyły objawy, co jest również in plus naszych przyjaciół ziół. Zioła są smaczne, zioła są pewnym stylem życia, tak naprawdę synonimem życia slow life, tak więc uczą nas troszeczkę więcej wytrwałości, trochę więcej pokory, trochę więcej takiego samozaparcia, które w dzisiejszych czasach też jest nam potrzebne, żeby przysiąść chwilę, pobyć z samym sobą, zrobić coś dla siebie, odpocząć w miłym towarzystwie, które nam przynosi jeszcze dodatkowo zdrowie. Zioła w większości przypadków, a przynajmniej te, o których będziemy rozmawiać, nie uzależniają. Tak więc są mniej agresywne i mniej działają właśnie agresywnie na organizm ludzki. I zioła rzeczywiście w dużej ilości przypadków nie można przedawkować. Z wyjątkiem oczywiście roślin trujących, o których nie będziemy dzisiaj mówić. Tak więc możemy je brać w sposób bezpieczny. Zresztą organizm może nas zaalarmować w momencie, kiedy rzeczywiście nie przestrzegamy pewnych podstawowych zasad i przyjmujemy je nie w sposób, znaczy w sposób dowolny. Tak? Zioła, tak jak powiedziałam wcześniej, działają silnie i pewnie. Mają różnego rodzaju badania dotyczące bezpieczeństwa, posiadają substancje aktywnie biologicznie przebadane przez biochemików i mogą działać silnie jak leki syntetyczne. I chciałabym, żeby Państwo to zapamiętali, że zioła możemy nabywać w trzech postaciach. W postaci farmaceutycznej, czyli zioła są sprzedawane jako leki, zioła są sprzedawane jako suplementy i zioła są sprzedawane jako herbatki. Więc jeżeli używamy ich do celów terapeutycznych, a na przykład nie zbieramy ich sami,
to żeby mieć pewność, ile substancji czynnych jest w surowcu, to kupujemy zioła w postaci farmaceutycznej. Tak więc one przechodzą szczegółowe badania, tak jak normalne leki, i możemy wtedy dobrać precyzyjne bardzo dawkowanie. Ja myślę, że przy dzisiejszych omawianych dolegliwościach sezonowych nie będziemy się aż tak mocno trzymać dawkowania, bo to nie są choroby przewlekłe, aczkolwiek warto po prostu wiedzieć, że mamy wybór, tak? Tak jak normalnie możemy kupić lek, suplement, wyrób medyczny, tak samo tu możemy kupić zioła jako żywność, zioła jako suplement i zioła jako leki, i wtedy wiemy, co jest dokładnie w naszym surowcu. Jakie są formy przygotowania naszych surowców i w ogóle surowce? Dlaczego to w ogóle mówię, tak? Dlatego, że z odpowiednich części roślin, jeżeli Państwo nie macie wiedzy, to mam nadzieję, że teraz się o tym dowiedzą i po prostu będą mogli tą wiedzę lepiej wykorzystać, żeby prawidłowo przygotowywać różne preparaty i mikstury zielarskie. Więc podzielimy najprostszy podział, to są surowce zielarskie naziemne i podziemne, tak? Czyli w surowcach naziemnych mamy oczywiście ziele, czy całą, można powiedzieć, roślinę z łodygą, liście i łodygę. Mamy liście, mamy kwiaty i kwiatostany często, owoce. Taką formą pośrednią są nasiona i też pokażę Wam, że troszeczkę inaczej się je przygotowuje. I części podziemne to są oczywiście kora, kłącza, cebule, korzenie, bulwy. To są rzeczy, które wymagają od nas dłuższej jakby ekstrakcji pożądanych związków czynnych biologicznie, dlatego wymagają dłuższej obróbki termicznej. No i są jeszcze pączki. Pączki to jest specyficzna grupa, tak więc tym się dzisiaj zajmować nie będziemy. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że mamy część rośliny naziemną, którą przygotowujemy głównie w formie naparów, i podziemne, które możemy właśnie jako odwary, wywary przygotowywać. Tak? I zobaczcie, oczywiście zarówno jedne i drugie, czyli napary i odwary, są surowcami, które nie są trwałe. Co to oznacza? To znaczy, że szybko się psują, tak? Jeżeli mamy surowiec ustabilizowany alkoholem, to on będzie bardzo trwały i taki surowiec na przykład możemy przechowywać w naszej apteczce ziołowej pierwszej pomocy przez bardzo, bardzo długi okres czasu. Więc jeżeli nawet chcemy zrobić jakikolwiek napar, należałoby go, który będzie trwalszy, należałoby go ustabilizować alkoholem. Ale teraz będziemy mówić o naparach. Więc zobaczcie, możemy go ekstrahować, tak jak powiedziałam, z części naziemnych roślin, w ten sposób, że zalewamy określoną ilość surowca zielarskiego wrzątkiem, pod przykryciem, żeby olejki etryczne się nie ulotniły, i przez około 15-20 minut taki surowiec nam się parzy i otrzymujemy napar. Z części podziemnych, czyli tych, które wymagają dłuższego czasu obróbki termicznej, zalewamy to zimną wodą albo o temperaturze pokojowej i ten surowiec gotujemy. Gotujemy go nawet w niektórych przypadkach do 40 minut, jeżeli chodzi na przykład o surowce krzemionkowe, po to, żeby ta krzemionka nam się wydobyła i żebyśmy skorzystali z jej prozdrowotnych właściwości. Więc to są dwie podstawowe rzeczy, których należy jakby przestrzegać, bo jeżeli będziemy używać przykładowo ziół wątrobowych, które w większości przypadków są ziołami korzennymi, czyli twardymi, nawet jeżeli one są rozdrobnione, i będziemy je przygotowywać jako napar, to zbyt dużej wartości one po prostu nie będą miały, nie nabiorą tej mocy, więc warto po prostu zachowywać takie podstawowe zasady. Nasiona, tak jak powiedziałam, na przykład mamy tutaj wiesiołka, kozieradki, anyżku, chminku, czyli też popularne, które na pewno większość Was zna, bo anyżek, chminek są rzeczywiście, nasiona czy owoce, są popularne jako przyprawy. To jest surowiec specyficzny, tak więc należy go zalać zimną wodą i doprowadzić do wrzenia, tak? Więc nie gotujemy już surowca, on jest trochę twardszy, ale już nie taki twardy jak korzenie czy kłącza. Więc robimy go w ten sposób, że doprowadzamy do wrzenia, odstawiamy go na 20-30 minut, pod przykryciem oczywiście, żeby olejki eteryczne nie uleciały, i jest on później już gotowy do spożycia. Też jest surowcem nietrwałym, tak więc nie możemy go dłużej przechowywać niż 24 godziny w lodówce. Oczywiście jest grupa pewna roślin, o których też dzisiaj sobie powiemy, przy okazji naszych specyfików na przeziębienie i grypę, które wymagają
sporządzenia maceratu, czyli wyciągu wodnego tak naprawdę na zimno. I są to głównie surowce, które są wrażliwe na ciepło, takie właśnie surowce ślazowe, których nie należałoby ekstrahować w wysokich temperaturach. I w ten sposób odstawiamy sobie dzień wcześniej, czyli na przykład wieczorem, dzisiaj wieczorem odstawiamy sobie taki surowiec ślazowy, na przykład prawoślaz, albo ślaz dziki, ślaz zaniedbany, albo kwiat malwy. Odstawiamy sobie w szklance wody zimnej na 8-12 godzin i następnego dnia możemy go leciutko podgrzać, żeby te związki ślazowe się nam nie zniszczyły. I możemy na przykład stosować do różnego rodzaju płukanek, tak? Bardzo dobrze też się sprawdzi w tonikach. Nie tylko toniki na przykład octowe są bardzo dobre, ale również właśnie z dodatkiem roślin, które zawierają śluzy. I zobaczmy dalej, tak? Jeszcze ciekawą formą, którą dzisiaj mam nadzieję Wam zaproponuję, są też tak zwane ziołomiody czy alkomiody, tak? I to są bardzo wartościowe produkty galanowe ze względu na sam miód, tak? Bo miód, jak wiecie, jest źródłem wielu substancji energetycznych, działa antyseptycznie, pobudza układ odpornościowy, też ma zdolności regenerujące, regeneracyjne i regulujące metabolizm, tak? I w połączeniu właśnie z na przykład alkoholem ziołowym bądź sokiem ziołowym jest rzeczywiście taka bomba witaminowo-odżywczo-energetyczna, którą ja jak najbardziej będę Wam polecać. Takie ziołomiody czy alkomiody przygotowuje się w proporcji 1:1 lub 1:2, w zależności jaki efekt terapeutyczny chcecie uzyskać, ale w naszych dzisiaj omawianych przypadkach w apteczce ziołowej, które się nam znajdą, będzie to na pewno potrzebne. Tak? Wyciągi olejowe sobie dzisiaj pomijemy, ale jak będziecie kiedyś chcieli, to możemy do tego wrócić. I jeszcze z punktu widzenia zewnętrznego zastosowania ziół, ważne będą okłady i maści, tak? Które robią się po prostu z ziół, które można rozdrobnić i przygotować na papkę. Maści wymagają oczywiście podłoża tłuszczowego, najlepiej smalec gęsi, który będzie nam bardzo fajnie w strukturę maści tej ziołowej wchodził i łączył się z naszym surowcem. Więc tego rodzaju rzeczy też możemy przygotowywać i to też będą produkty tak zwane galenowe, które będą nam służyć zdrowiu, bo pamiętajmy, że skóra jest największym organem, narządem naszego ciała, tak więc wiele substancji czynnych bardzo dobrze wchłania się w skórę. Dlatego też te metody zielarskie są bardzo od lat zresztą praktykowane, chociażby właśnie w chorobach przeziębieniowych do nacierania różnych części ciała prozdrowotnych. Ja też mam dzisiaj dla Was kilka przepisów, którymi się podzielę. Oczywiście suszone czy świeże, tak? Co lepsze, odwieczny dylemat zielarza. Myślę, że nie ma jakby tu co tu rozsądzać, bo możemy zarówno z jednego, jak i z drugiego przygotowywać różne rzeczy. Oczywiście jak przygotowujemy nalewki, to jeżeli mamy surowiec świeży, no to musimy go zalać 80%, czyli gorącym alkoholem. Jeżeli mamy surowiec już suszony, to wtedy zalewamy go zimnym, więc należy znać pewne podstawowe zasady. Też dobrze znać, które zioła na przykład w jakim rozpuszczalniku lepiej się czują, ale to dzisiaj nie jest przedmiotem naszego warsztatu, ale myślę, że przy jakiejś następnej okazji się z Wami tym też podzielę. Miara surowca zielarskiego, standardowo jedna łyżeczka suszu, która odpowiada jednej takiej niedużej garści świeżego surowca. Tak, żebyście wiedzieli, jak przygotowywać swoje napary, swoje odwary, jeżeli będziecie mieli takie możliwości. No teraz już wchodzimy w okres wegetatywny roślin, tak więc większość jest już dla nas jakby niedostępna, żebyśmy mieli świeży surowiec, ale już na wiosnę, już niedługo znowu będą kwitły nam rośliny i drzewa. I jeszcze słowo jakby zakończenia z tej części, dawkowanie, interakcje z lekami. Oczywiście mogą wchodzić zioła, wybrane interakcje z lekami. Ta grupa leków czy ziół, które wchodzą, jest już poznana. Tak więc jeżeli zamierzamy stosować zioła, a mamy problemy, że tak powiem, z
kardiologiczne, albo mamy cukrzycę, albo mamy nadciśnienie, albo stosujemy leki przeciwzakrzepowe, albo leki też, które powodują większą diurezę, czyli tak naprawdę zwiększają nam ilość wydalanego moczu w ciągu dnia, to należy się zastanowić chwilę, ewentualnie skonsultować czy ze swoim lekarzem, czy właśnie z osobą, która się profesjonalnie ziołami zajmuje, żeby wykluczyć pewne interakcje, albo efekt znoszący się, albo efekt właśnie synergistyczny, który może być niebezpieczny dla zdrowia. Tak jak powiedziałam wcześniej, ryzyko przedawkowania ziół nie jest wielkie, ale należy mieć na względzie to, żeby rzeczywiście tych ziół nie przyjmować w sposób dowolny, bo nam na przykład smakują i pijemy 6 filiżanek dziennie, na przykład czystka, który nam wypłucze po 2 miesiącach potas i będziemy się czuli nie najlepiej wtedy. Dobrze. I jeszcze jedna ważna uwaga, że też surowce właśnie zawierające śluzy, takie jak nasiona lnu, które są popularne przecież wśród Was na pewno, prawoślas, ślaz zaniedbany, ślaz dziki, upośledzają wchłanianie leków. Więc jeżeli na przykład mamy poranną tabletkę do wzięcia, tak? Przecież dobrze wiemy, że szczególnie osoby, nie wiem, chorujące na tarczycę biorą takie leki na przykład natrzo, to nie należy mniej więcej w odstępie 2 godzin przyjmować, czy wcześniej, czy później, nie należy przyjmować w tym samym czasie właśnie leków ślazowych. Czyli należy zrobić większy odstęp, 2-3 godziny od branych leków, bo te leki nam się po prostu dobrze nie wchłoną i w ten sposób nie będą spełniały swojego zadania. Dobrze. Środki bezpieczeństwa jeszcze ja Wam tutaj wyjęłam, żebyście jeszcze zanim zapoznacie się z kilkoma dzisiejszymi ziołami, mogli sobie to przejrzeć. I że jeżeli bierze środki przeciwdepresyjne, bo też będziemy mówić króciutko o właśnie polepszaniu nastroju, to żeby przed zastosowaniem ziół poradzić się określonego specjalisty, tak? Więc mowa tutaj jest o kosku lekarskim, o dziurawcu w tinkturze, o rumianku pospolitym czy rzęszeniu. Jeżeli bierzesz z kolei leki przeciwzakrzepowe, to zastanów się, zanim sięgniesz po wiesiołek w oleju na przykład, czosnek, miłorząb w tinkturze, który występuje standaryzowany, bądź rzęszeń. Jeżeli bierzesz leki nasercowe, to też należy zwrócić szczególną uwagę na takie zioła jak aloes zwyczajny czy dwuszyjkowy, który jest bardzo popularny, aczkolwiek w zależności od schorzenia, jakie posiadasz, należy pewne rzeczy po prostu wykluczyć. Jeżeli bierzesz leki na nadciśnienie, to też mamy zioła, które mogą działać też moczopędnie i w dużych dawkach czy długim stosowaniu mogą powodować efekt po prostu obrzęków, tak jak na przykład lukrecja gładka, która jest w dniu dzisiejszym bardzo chętnie polecana przez wielu różnych specjalistów, niespecjalistów, do tego, żeby podnosiła nam odporność w czasach teraz koronawirusa. Owszem, jest takim ziołem, jest takim surowcem, ale nie należy ją brać jak każdego tak zwanego immunostymulanta dłużej niż 3-4 tygodnie maksymalnie. Tak więc nie należy tego robić ze względu właśnie na ryzyko obrzęków i też innych rzeczy, których w tej chwili nie będziemy jakby już mówić. Dalej, mamy lukrecję gładką, głóg, rzęszeń, aronia w soku, czosnek pospolity. Też zioła, które obniżają ciśnienie w sposób naturalny, tak więc nie należy przy braniu leków obniżających ciśnienie stosować takich ziół. Chciałam, żebyście, oczywiście to jest tylko wycinek, bo naszych ziół, które stosujemy, które są też modne z powodu tego, że są coraz częściej reklamowane, jest znacznie więcej. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest tylko niewielki wycinek, aczkolwiek chcę Was uczulić na to, że zioła mogą być ciekawą alternatywą, mogą być uzupełnieniem Waszych terapii, czy nawet podstawową terapią, jeżeli nie przyjmujecie leków przy chorobach przewlekłych, ale żebyście mieli świadomość, że działają silnie, więc należy wykluczyć wszelkiego rodzaju interakcje, które mogą Was doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia zamiast polepszenia. Dobrze, no i przechodzimy teraz do naszej apteczki ziołowej i do jej podstawowego celu, tak? No, apteczka domowa, jak sama nazwa wskazuje, i definicja, to jest malutka czy niewielkich rozmiarów skrzynka,
z najczęściej krzyżem, w której zawiera się co? Artykuły czy akcesoria medyczne oraz medykamenty na różne dolegliwości, które sobie zaraz wymienimy, tak? I po co ta apteczka domowa tak naprawdę jest nam potrzebna, skoro tak naprawdę na każdym rogu jest dostępna apteka czy sklep zielarsko-medyczny? No po to, że jeżeli doznamy jakichś nagłych dolegliwości, tak, nagłych wypadków nawet niedużych, niegroźnych lub doraźnych dolegliwości, tak jak na przykład biegunka, zaparcie, ból głowy, to możemy skorzystać z pomocy dostępnych tam medykamentów bez jakby interwencji poważniejszej instytucji, czyli na przykład pobytu w szpitalu, tak? Tak więc jest ona też po to, żeby zaoszczędzić nam po prostu stresu. Szczególnie jeżeli mamy rodziny, gdzie są też dzieci. Wiadomo, dzieci są bardzo żywe, teraz siedzą zamknięte, tak więc duże rzeczy się dzieje, duże rzeczy wymyślają i po prostu jest większa możliwość urazu czy wypadku. Tak więc nawet zatrucia. Tak więc polecałabym taką apteczkę domową, mieć po prostu ziołową w domu. W bezpiecznym oczywiście miejscu przed malutkimi dziećmi. Więc zobaczcie, co znajduje się na wyposażeniu takiej apteczki standardowej, tak? No mamy dużo tych leków, to nawet nie jest wszystko, tylko część, które wyjęłam dla Was. Oczywiście leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe to te leki królują w naszych apteczkach i są często niestety nadużywane, co przynosi bardzo negatywne skutki, szczególnie dla naszej wątroby i nerek, jeżeli w długim czasie przyjmujemy te leki niesteroidowe, leki przeciwzapalne. Leki przeciwbiegunkowe. Oczywista sprawa. Leki na objawy przeziębienia i grypy, czyli to, co będziemy dzisiaj, kilka receptur będziemy dzisiaj omawiać. Leki przeciwalergiczne, czyli hamujące objawy alergii, oczywista sprawa. Leki przeciwwymiotne, leki na problemy trawienne, tak? I tutaj mamy głównie na nieżyt żołądka, mamy leki, które są związane z biegunkami właśnie bądź zaparciami. I też tą grupę sobie tak króciuteńko omówimy. Mamy preparaty na stłuczenia oraz obrzęki i w tym są oczywiście też dodatkowe materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne i taki drobny sprzęt medyczny. Mamy środki na oparzenia czy poparzenia, gojenie małych ran, małe skaleczenia. Mamy też preparaty stosowane po ukąszeniu owadów i tutaj akurat cudowną alternatywą są olejki eteryczne i sprawdzone. Tak więc też może kiedyś Wami się podzielę tymi przepisami. No i preparaty łagodzące napięcie nerwowe, ułatwiające zasypianie. Tak? Z jednej strony potrzebujemy coś, co spowoduje większe uspokojenie, relaks. Z drugiej strony często, z tego co wiem od osób, które zgłaszają się do mojego gabinetu, często potrzebują ludzie coś na pobudzenie. Tak więc działa to dwutorowo. Z jednej strony dobrze jest pobudzić krążenie obwodowe, żeby człowiek dostał więcej energii i witalności do życia, tak samo wspomóc trochę nerki, a z drugiej strony, żeby wieczorem, jak już jest taki rozbudzony i rozkręcony, mówiąc wprost, mógł swobodnie zasnąć, nie korzystając z leków chemicznych, tak? Czyli z takich chemicznych wspomagaczy, żeby czuł się po prostu dobrze i ten sen przychodził w sposób naturalny. I jeszcze jakich zasad bezpieczeństwa przestrzegać przy konstruowaniu takiej apteczki? Ważne jest, żeby wiedzieć, bo czasami jest tak, że ta apteczka leży i leży, dopóki coś się nie stanie i okazuje się, że ona leży nam przykładowo 3-4 lata. Tak? Więc pamiętajmy o tym, że dobrze jest wyznaczyć taką osobę, szczególnie dorosłą, która może nam poopisywać pewne leki, tak? Bo nie zawsze to jest tak, że one są przechowywane w sposób właściwy, ale która będzie czuwała nad tym, żeby pewne leki, szczególnie jeżeli są one brane w sposób ciągły, były po prostu opisane, żeby nikt się nie pomylił w razie właśnie jednorazowego otwarcia tej apteczki i sięgnięcia po lek, który wygląda podobnie przez osobę na przykład małoletnią. Więc to plus termin przydatności leków, żeby nie były przeterminowane. W naszej apteczce ziołowej nie będziemy raczej mieli naparów, nie będziemy przechowywać naparów ani odwarów, tylko ewentualnie susz, czyli mieszanki złożone z suszu ziołowego lub ewentualnie preparaty na bazie właśnie alkoholu czy oleju, czy nawet tak zwane alkomiody, więc one tak szybko psuć się nie będą.
Jednak należałoby sobie dać taką, wpisać taką datę ważności, tak? Szczególnie jeżeli otwieramy często dane czy susze, czy właśnie produkty, żeby sobie wpisać. No, to jest umowa, jakby to jest orientacyjne, dlatego że susz może nam w dobrych warunkach przechowywania, czyli w ciemnym szkle, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, nawet spokojnie ponad rok poleżeć bez żadnych ubytków na jakości surowca. Jednak oczywiście zawsze trzeba sprawdzać, czy coś tam się nie stało, czy jakaś wilgoć nie weszła. Kto jest przezorny, to jest, jak to się mówi, ubezpieczony, tak więc zawsze można, jest ryzyko zatrucia, więc należy po prostu tych rzeczy przestrzegać. Warunki przechowywania, to tak już wspomniałam przed sekundą, żeby ta nasza apteczka nie była w miejscu jakimś wilgotnym, albo na przykład w miejscu przy kuchni, gdzie jest gorąco, bo też podobnie jak leki syntetyczne, to leki ziołowe będą nam się po prostu szybciej psuć. Szczególnie jeżeli chodzi o różnego rodzaju maście. Tak więc nie polecam kuchni jako miejsca przechowywania naszych preparatów w apteczce. No i oczywista sprawa, miejsce, które będzie niedostępne dla małych dzieci, żeby, szczególnie jak teraz są więcej w domu, to żeby nam po prostu pewnych rzeczy nie wzięły i nie było na przykład biegunki. Dobrze. I jeszcze takie złote zasady przyjmowania ziół z mojej praktyki, bo będziemy dzisiaj mówić o substancjach trochę pobudzających, z drugiej strony uspokajających i też o trawiennych, bo jeżeli chodzi o różne leki ziołowe, które są na przeziębienie grypy, to nie ma znaczenia, o której porze dnia je tak naprawdę bierzemy. No może z wyjątkiem tego, żeby się rzeczywiście nie rozgrzewać o określonych porach dnia, albo na przykład kiedy idziemy, musimy wyjść, a wtedy po prostu się nie smarujemy pewnymi maściami rozgrzewającymi, to jest logiczne. Ale chciałam Wam powiedzieć o czym? O tym, że jeżeli stosujemy zioła tak zwane aromatyczno-gorzkie bądź gorzkie, które nam pomagają trawić, to nie stosujemy ich równo z posiłkiem, czyli w jednoczesnym czasie, tylko zawsze 20 albo nawet 30 minut przed posiłkiem, po to, żeby zminimalizować ewentualne ryzyko po prostu wymiotów, dlatego że no, to są substancje zawierające goryczki, które mogą taki efekt przy wrażliwym żołądku wywołać. Zamiast lepszego przyswojenia pokarmów będzie zwrot treści pokarmowej, tak więc tego nie polecam. Zioła pobudzające raczej skupiamy się na tym, żeby je rano brać, a zioła uspokajające już od drugiej części dnia, tak? Czyli od godziny 17-18, tak jak teraz jesteśmy po 17, możemy sobie już coś zaaplikować uspokajającego. Ja raczej nie będę, żeby móc prowadzić dla Was ten warsztat do końca. Dobra, i teraz tak, co zawierają zioła? Trzy grupy będą dla nas związków ważne z punktu widzenia omawianych przez nas receptur, tak? Bo jak widzicie, zioła zawierają wiele różnych związków, ale tak naprawdę to są kompleksy związków. Nigdy nie jest tak, że zioła są złożone z jednego czy dwóch związków czynnych, czy grup związków. Przeważnie to są całe kompleksy. Ale w każde zioło ma swoją specyfikę, tak więc niektóre zioła określamy mianem flawonoidowych, tak? Które mają potencjał antyoksydacyjny. Zioła na przykład właśnie trawienne będą zawierały dużo garbników o działaniu ściągającym i też olejki eteryczne będą ważne z punktu widzenia też tego działania uspokajającego, chociażby na przykład w melisie lekarskiej. Jak widzicie, cała gromada różnych związków, które nie będziemy teraz omawiać, ale chcę, żebyście to wiedzieli, bo jeżeli spotkacie się czasami, że macie zioło flawonoidowe, to będziecie wiedzieli, że na przykład warto je zastosować nie tylko na przykład przy problemach z krążeniem, nie tylko jako efekt, można powiedzieć, przeciwrodnikowy, czyli taki odmładzający, ale również będzie pomocne przy czym? Przy przeziębieniu i grypie, czyli w sezonie wirusowym. I zobaczcie, rola flawonoidów też, cały szereg różnych cech. Dla nas ważne jest co? Działanie przeciwzapalne, uszczelniające naczynia krwionośne, jeżeli chodzi o nasze teraz choroby, które nam towarzyszą w tym okresie jesienno-zimowym i ochronne dla witaminy C, czyli przedłużające jej działanie. Fantastyczne. No i teraz część druga, związana z recepturami zielarskimi. Więc jeżeli zaatakuje nas
przeziębienie. Przyjdziemy do domu, przemokniemy, poczujemy nieprzyjemny dreszcz, to możemy spróbować herbatki pierwszej pomocy, która służy rozgrzaniu naszego organizmu, tak? Tu doskonałym ziołem według mnie, ja mam nawet ze sobą dzisiaj, przyniosłam co nieco, nie za dużo, bo się nie dało w takich warunkach online, ale na tyle, ile można. Tu jest aromatyczne zioło macierzanki, które możemy zastosować z majerankiem łącznie albo samodzielnie i sporządzić to zioło jako napar, tak? Więc jeżeli czujemy, że jest nam zimno, wróciliśmy i czujemy nieprzyjemne uczucie, znane uczucie, które będzie powodowało, że na pewno poczujemy się gorzej i następnego dnia będziemy przeziębieni, to spróbujmy sobie zrobić taką rozgrzewającą herbatkę z macierzanki albo majeranku. Gwarantuję Wam, że majeranek dodawany, znaczy spożywany jako napar, nie smakuje tak, jak typowo kojarzycie z różnych przypraw, czyli dań przyprawionych majerankiem. To jest zupełnie inny smak, więc będzie dla Was przyjazny. Jeżeli jeszcze dacie łyżkę miodu, pod warunkiem, że już nie jesteście zaflegmieni, to będzie to rzeczywiście ziołowy rarytas, bardzo smaczny, bardzo pyszny. No i oczywiście przygotowujemy standardowo, czyli jedna łyżka, tak, albo łyżeczka nawet mieszanki naszego zioła na jedną szklankę wrzątku, parzymy przez kwadrans i popijamy sobie cieplutkie, przecedzone na wieczór. Możemy wypić nawet 2-3 razy dziennie taką herbatkę, tak, więc majeranek czy macierzanka są surowcami, które są ogólnie dostępne, więc nie będzie problemu z ich pozyskaniem na pewno. Dobrze, a gdy towarzyszy nam ból lub stan zapalny, to takim pierwszym ziołem, o którym ja pomyślałam dla Was, to jest czarny bez, czyli Sambucus nigra, jedno z moich ulubionych ziół, które może być stosowane nawet u małych dzieci. Najmłodszy pacjent, który przyjmował czarny bez w soku, podgrzany w kąpieli wodnej, miał 4 miesiące, oczywiście w odpowiednich dawkach, nie rozcieńczone, ale w odpowiednich dawkach, tak więc bardzo dobrze zadziałał i, jak to się mówi, zrobił swoją robotę. Tak więc zadziałał przeciwzapalnie, lekko przeciwbólowo, lekko napotnie i dziecko wyzdrowiało. Jest fantastycznym rzeczywiście surowcem zielarskim, który warto mieć pod ręką. Jest bogaty, tak, witaminę C, flawonoidy, rutynę, te rzeczy, które nam pomagają zwalczyć przeziębienie. I ma udowodnione działanie, tak jak powiedziałam, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Ważna informacja, że bo czarny bez jest popularną rośliną występującą u nas w Polsce, więc możemy ją swobodnie zbierać, aczkolwiek nie polecam, zresztą żaden zielarz nie będzie polecał, spożywania jej w formie surowej, chociaż bardzo ładnie wygląda. Zrobię Wam taką dygresję, że na Westerplatte jest mnóstwo drzew, właśnie mnóstwo czarnego bzu, tak więc w takiej porze, kiedy owoce są dojrzałe, czyli właśnie 1 września, jest po prostu tam przepięknie. Ale nie polecam, żeby rwać owoce czarnego bzu. Dlaczego? Dlatego, że one są w formie nieprzetworzonej, lekko trujące i mogą wywołać biegunkę, szczególnie u dzieci. Tak więc należy ten surowiec przetworzyć. I ja mam tutaj dla Was taki przepis, mam nadzieję, że go widać dobrze, na powidełka z czarnym bzem. Ja tu przyniosłam akurat ze swojej spiżarki, o, to są z zeszłego roku, takie powidełka zrobione właśnie z czarnego bzu. Najlepiej zrobić sok, i później po zrobieniu soku, wersja dla tak zwanych leniwych, to jest wersja, że należy po prostu owoce bez szypułek, tak? Należy po prostu wrzucić do wyciskarki wolnoobrotowej i to, co zostanie, po prostu ewentualnie dodać odrobinę wody i zagotować i mamy powidełka. Ja nie używam cukru do tego i uważam, że jest niepotrzebny. To nie ma być syrop, tak? Czyli jest tam z definicji swojej produkt, który jest zanurzony w cukrze, tylko ma być produkt, który będzie nam działał rzeczywiście bardzo dobrze na nasze dolegliwości. Bo jak Wam za chwilę też powiem, cukier utrudnia nam po prostu powrót do naszą rekonwalescencję, czyli powrót do zdrowia. Tak więc jeżeli mamy szczególnie nadmiar śluzu w organizmie, tak, zaczynamy odchrztuszać, bo choroba postępuje fizjologicznie, tak, zaczyna się od często bólu głowy, a i czarny bez jest jeszcze środkiem przeciwbólowym dobrym na głowę. Jeżeli się zaczyna właśnie choroba, no to ona musi postępować w sposób fizjologiczny, więc nie bójmy się jej przejść przez cykl 2-3 dni, kiedy ona będzie po prostu miała swój naturalny
cykl, bo możemy się wspomóc naturalnie i gwarantuję Wam, że przy po roku czy dwóch niebraniu leków syntetycznych, z obawy przed tym, że co to może się stać, na przykład może się rozwinąć zapalenie płuc i tak dalej, to organizm później bardzo szybko zwalcza swoje czy infekcje, czy wirusy, z którymi się styka i ten cykl trwa 2-3 dni i jest wszystko w porządku. Tylko należy mu dać po prostu szansę i mu zaufać, że tak właśnie ma być. Więc zobaczcie, powidełka z czarnym bzem, coś, co możemy zrobić w zaciszu domowym, bardzo pożywne, bardzo dobre. Surowiec możemy, jak to się mówi, za darmo pozyskać, bo jest obecny w naszym lesie, bardzo często występuje. Więc środek przeciwzapalny. Są oczywiście silniejsze środki przeciwzapalne i przeciwbólowe, o których Wam powiem, ale warto sięgnąć najpierw do tego, który jest bezpieczny dla wszystkich członków rodziny. Tak? No i tu zobaczcie, właśnie mamy jeszcze, też pokażę Wam, żeby się nie... O, tu jest kwiat wiązówki błotnej, tak? Bardzo pięknie, przepięknie pachnie. I to są dwa surowce, które służą nam zlikwidowaniu stanu zapalnego w szybki sposób. One działają jak aspiryna, tak? Tylko że działają oczywiście w kompleksie związków, tak więc nie obciążają nam wątroby, nie obciążają nam nerek, nie kumulują się w organizmie. Są bezpieczne. We wszelkiego rodzaju orzecznictwie zielarskim, że tak powiem, jest napisane, że należy je przyjmować od 12 roku życia, pod czym ja się podpisuję, bo są to środki działające po prostu mocniej. Więc kora wierzby albo kwiat wiązówki błotnej, naturalne salicylany, które możemy brać nie tylko przy przeziębieniu już, jeżeli mowa o przeziębieniu, ale także właśnie, kiedy mamy jakąś nawet kontuzję, czy nawet jakiś stan zapalny organizmu, też dobrze swoją rolę spełni. I teraz tak, zanim pojawi się katar, ale przeważnie katar jest czymś, co się nam pojawia, jak się właśnie przeziębimy, więc on się bardzo szybko po tym tak zwanym bólu głowy i ewentualnie bólach mięśniowych, czy w takim wyziębieniu organizmu pojawia, to można sobie zastosować taką ziołową solankę, która wyciąga zimno z organizmu, tak? I tu mamy właśnie, to jest taki przykład, akurat tu mam pięknie przygotowane. To jest sól morska, ale powinna być gruboziarnista. Nie miałam, przyznaję się. Akurat tu jest z różą, ale jeżeli sobie dodamy właśnie naszą macierzankę, tak? Czyli macierzankę zrobimy z tego napar i dodamy sobie później sól, tak? To jest sól morska, chodzi o kamienną. Dodamy też łyżkę tłuszczu bazowego i rozpuścimy w nim olejki eteryczne, na przykład kamforę czy eukaliptus, tak? Albo na przykład rozgrzewający imbir, albo czarny pieprz, to możemy uzyskać efekt właśnie taki pobudzający z jednej strony, a z drugiej strony wyciągający zimno. Wiemy oczywiście, że taka kąpiel stóp z solą wyciąga, tak? To zimno, a przy dodatkowym, że tak powiem, naparze, tak? Z macierzanki rozgrzeje te stopy, tak? Czyli dostaniemy, a w stopach, jak wiemy, są wszystkie receptory, tak więc odpowiadające każdemu narządowi z osobna z medycyny chińskiej, więc tak naprawdę przez stopy możemy też różne cuda czynić, również dla swojego zdrowia, w sposób szybki i prosty. A jeżeli się pojawi ten katar i zaflegmienie, tak, to możemy sobie wziąć łyżeczkę podbiału, tak, możemy sobie znowu wziąć zioła aromatyczne, którym jest chociażby tymianek. Tymianek polecam bardzo. Albo wziąć razem, albo też jakby samodzielnie kwiatostan rumianku, tak? Rumianek jest fantastycznym ziołem, jeżeli chodzi o problemy z zatokami. Jeżeli mamy dłuższe problemy z zatokami, to rzeczywiście przyniesie nam szybką tutaj ulgę. Potem oczywiście rekomendowałabym jeszcze taki okład z ziół szwedzkich. Tu mam zioła szwedzkie. To jest cudowne lekarstwo na wszystko, i wewnętrznie, i zewnętrznie. I można rzeczywiście pozbyć się bólu związanego właśnie z zatokami i też tego tak zwanego zastałego już wiele lat problemu. Wytrwałość czyni mistrza, więc mam nadzieję, że wypróbujecie albo zgłosicie się po wykładzie i będę mogła Wam po prostu pomóc. Więc zobaczcie, inhalacja ziołowa, jak najbardziej, tak, przygotowujemy ją metodą tradycyjną, czyli głowa pod przykryciem, wrzątek, tak, parzymy zioła,
wybrane przez nas. Pamiętajcie, że liść podbiału możemy stosować nawet u małych dzieci, tylko ważne jest to, żeby go nie przyjmować wewnętrznie dłużej niż kilka razy w ciągu roku. I tak samo w inhalacjach, dlatego że on może być troszeczkę podrażniający i trujący, więc nie za często, ale w małych ilościach jest zupełnie bezpieczny. Inhalacja trwa kilka minut, tak, w trakcie jej możemy opróżniać nos i będziemy się czuli rzeczywiście lepiej. Możemy do tej inhalacji dodać olejki eteryczne, z eukaliptusa najlepiej, albo z sosny zwyczajnej. Jeżeli mamy już jakiś kaszel, taki, który nam się nie podoba, możemy dodać kropelkę anyżu. Tylko ważne jest to, że jeżeli wrzucimy te olejki do wrzątku, to one jako substancje nierozpuszczające się w wodzie będą na samej górze, na samej powierzchni. Więc proponowałabym, żeby jednak jakąś łyżkę oleju wrzucić do tej naszej inhalacji, żeby te olejki, że tak powiem, nie były na powierzchni, żeby zminimalizować ryzyko poparzenia. Jeżeli nie chcecie tego robić, ok, ale zamknijcie oczy, bo na przykład olejek z anyżu jest olejkiem silnym, silnie działającym, silniej niż eukaliptusowy i sosny zwyczajnej. Tak więc poczekajcie, odczekajcie sobie, nie wiem, jak zakroplicie po jednej czy dwie krople, odczekajcie sobie te 5-10 sekund i dopiero zróbcie inhalację ze względów bezpieczeństwa. Jak się popraktykujecie, jak się przyzwyczajicie, zobaczycie, że to działa, że bardzo szybko odblokowuje zatoki i nos, to będziecie zadowoleni. Myślę, że jest to bardzo dobra alternatywa do wszelkiego rodzaju preparatów, które są stosowane na to, żeby zablokować katar, dlatego że tak naprawdę katar ma... Inaczej, pojawienie się kataru służy czemu? Oczyszczeniu nosa. Tak więc nie powinniśmy go środkami, nieważne czy one są syntetyczne czy naturalne, po prostu blokować. Możemy go osuszać właśnie ziołami w zupełnie inny sposób, przynosząc efekt terapeutyczny, a nie maskując problem. Dobra. I teraz herbatka na potna z czarnym bzem. Czarny bez jest rośliną idealną, tak więc nie tylko owoce, ale... Uwielbiam tą roślinę, ale kwiaty czarnego bzu, które są moim zdaniem jednymi z najsmaczniejszych z surowców. Nie można się po prostu nawąchać tego. Koneserów nalewek też zapraszam, żeby zrobili sobie prozdrowotną nalewkę. Na pewno też będzie im smakować. Ale w naszym temacie herbatka na potna, tak? Więc standardowo wiemy, że lipę się stosuje jako środek lekko napotny, obniżający gorączkę, ale możemy go połączyć, zrobić taką herbatkę właśnie z kwiatem czarnego bzu i dodać do tych ziół soku malinowego. Na pewno efekt będzie bardzo Was zaskoczy, in plus. Możecie też taką herbatkę zrobić na przykład przy wyższej gorączce z rumianku i z krwawnika. One działają wychładzająco na organizm, tak więc przy wyższej gorączce, jeżeli nie chcecie brać jeszcze leków, możecie spróbować coś takiego zastosować kilka razy dziennie, tylko oczywiście nie pić gorącego. Można też ugręcić maść właśnie z tych dwóch ziół, z krwawnika i z rumianku i zrobić maść, która nam delikatnie wychłodzi ciało przy wysokiej gorączce. No oczywiście są inne sposoby, które tą gorączkę mogą ustabilizować. Ale trzymajmy się dzisiaj już tych dwóch. Ciekawostką jest to, że napary z lipy, nie wiem czy też wiecie, działają lekko też uspokajająco, tak? Więc pomagają nam obniżyć ten poziom napięcia nerwowego związanego z naszą chorobą. Tak więc warto też je brać z punktu widzenia również właśnie uspokojenia, wyciszenia organizmu. Podobnie działa rumianek, tak? Rumianek, dlaczego był zawsze podawany małym dzieciom? Nie tylko z powodu problemów w brzuszku, tak, z brzuszkiem, ale przede wszystkim jako dobry środek uspokajający, lekko uspokajający, tak, i przeciwzapalny jednocześnie. No i teraz bóle mięśniowe towarzyszące przeziębieniu. Oczywiście leki apteczne mamy dostępne, one też są dobre i skuteczne, ale możecie ukręcić sobie sami coś. I do tego służy niezastąpiony smalec gęsi, który możemy połączyć z olejkiem naturalnym z kamfory. Wymieszamy te składniki i nakładamy na nieuszkodzoną oczywiście skórę. Nakładamy w okolicach tutaj przedniej, tylniej, tak, pleców, okolice klatki piersiowej, okolice uszu. Możemy posmarować także stopy
I rzeczywiście jest to coś, co działa szybko i skutecznie. Smalec gęsi jest też produktem odzwierzęcym, ale leczniczym, tak? Jeżeli bardzo jesteśmy przeziębieni i rzeczywiście nasze nerki są mocno wychłodzone, to możemy zastosować kąpiel na przykład w macierzance, albo możemy sobie zrobić maść macierzankową, też na smalcu gęsim, tylko nie proponuję stosowania jej przede wszystkim zbyt często i zbyt dużo w ciągu dnia, dlatego że ona działa rzeczywiście mocno, rozgrzewa i należy ją stosować nie więcej, uważam, niż raz maksymalnie, w niewielkich dawkach dwa razy dziennie. No i co? Mamy teraz ból gardła jeszcze, tak? No ból gardła często nam towarzyszy, oczywiście jest takim pierwszym sygnałem, że dzieje się coś złego, więc są różne sposoby, które można stosować, również w ziołolecznictwie, które pomagają nam na właśnie nieżyty gardła. Dzisiaj nie będziemy się zajmować anginą i zakażeniami bakteryjnymi, tylko raczej wirusowymi, chociaż propolis, który Wam zaproponuję, jest równie, działa na jedno i na drugie, tak więc jest produktem moim zdaniem doskonałym. Ja tutaj właśnie przyniosłam, żeby Wam pokazać taką pięciodniową nalewkę właśnie z kitu pszczelego, czyli zwanego propolisem, na 90% alkoholu. On się sobie spokojnie tutaj maceruje, tak więc jeszcze dwa dni i będzie gotowy. Będzie można go przelać delikatnie spirytusem, potem odcedzić i płyny połączyć i już będzie gotowy. A to jest taki efekt, o, taki właśnie propolisowy spray. Jest do zrobienia jako środek odkażający przede wszystkim. Polecam go szczególnie przy koronawirusie teraz, przy wszelkiego rodzaju wirusach występujących w okresie jesienno-zimowym. Ale jest to też środek, który przy bólu czy nieżycie właśnie gardła będzie doskonale spełniał swoją rolę. On może też służyć, o proszę bardzo, do dezynfekcji rąk, tak? Lepiej niż środki syntetyczne czy chemiczne. Nie klei się, chociaż jest dodana w środku witamina E. Tak? Delikatnie jest witamina E, żeby właśnie nie było efektu osuszającego. I robi się go w proporcji, ponieważ to jest mocne, tak? Propolis jest 90% jakby nalewką, więc dodaje się w proporcji 1:3, tak? Czyli jedna część nalewki, 3 porcje wody destylowanej i kilka do kilkunastu kropel witaminy E, w zależności od tego, co chcecie uzyskać. I możecie sobie spryskiwać jamę ustną. Działa szybko i skutecznie, tak? Porównywalnie do nanosrebra, które można też w sklepie zielarsko-medycznym kupić. Uważam, że nawet jest to produkt lepszy. Ale i teraz tak, zobaczcie. Można przy bólu gardła pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli zrobić sobie, tu mamy szałwię lekarską, która też przepięknie pachnie, z której, jak wiecie, robi się tradycyjne płukanki, tylko możemy tą płukankę wzmocnić i zastosować co? Zastosować na pół szklanki wody właśnie, zrobić napar z szałwii, z jednej łyżki i dodać 5 kropli przygotowanego przez nas już nie sprayu, tylko czystego propolisu, tak? I do tego możemy dodać jedną, drugą łyżeczkę sody oczyszczonej i mamy fantastyczną metodę na ból gardła, tak, także przy anginie, tak? Więc uważam, że mamy i dysponujemy szeregiem różnych środków, które nam rzeczywiście pomagają szybko i skutecznie zwalczyć pełne objawy przeziębienia lub też grypy. To są rzeczy oczywiście najprostsze. Przy anginie na przykład zalecałabym płukanie ust albo właśnie propolisem, albo rzepikiem, zielem rzepiku. Też doskonale sobie da radę i poradzi. Tak? No i teraz ważne podczas choroby, bo mamy kilka tych produktów, stosujemy je, czujemy się lepiej, działają, ale jeżeli będziemy podczas naszej choroby fizjologicznej, z przebiegiem właśnie, czyli z katarem, z bólem, bólami mięśniowymi, z zaflegmieniem, jeżeli będziemy stosować nieodpowiednie żywienie, nieracjonalne żywienie, w tym osłabionym, tak, gdy jesteśmy osłabieni, to zdrowieć będziemy po prostu dłużej. To znaczy należy na czas przynajmniej naszego leczenia, naszej kuracji ziołowej,
zrezygnować z produktów śluzotwórczych. Co to są produkty śluzotwórcze? To są przede wszystkim produkty nabiałowe, tak, które mocno też wychładzają nerki, a nerki potrzebują rozgrzania w tym czasie, produkty z białej mąki i cukier. Tak więc te trzy rzeczy chciałabym, żebyście zapamiętali, żeby je po prostu na czas waszej choroby wyrzucić. Nieważne, czy to jest dorosły, czy to jest dziecko, jeżeli będziecie te produkty spożywać, będziecie mieli nadprodukcję flegmy, więc to wasze leczenie będzie po prostu wtedy połowiczne. A jeżeli będziecie się wystrzegać tych produktów, to zobaczycie, jak bardzo szybko przyjdziecie, że tak powiem, powrócicie do zdrowia i flegma potrafi w ciągu 2-3 dób przy regularnych inhalacjach i jeszcze jednym przepisie, które wam podam, bardzo szybko nas po prostu opuścić. Tak? Dobrze. Jeszcze mamy też chrypkę. Na chrypkę jest też dużo różnych surowców, ale ponieważ mówiliśmy dzisiaj trochę o tych substancjach ślazowych, no to mamy tutaj tak kwiat właśnie malwy, mamy ślaz. Tak więc mamy możliwość tak zrobienia z tego wyciągu wodnego i płukania, tak, delikatnego właśnie, czy popijania, czy płukania na chrypkę. To są proste produkty, które możemy wykorzystać. I co jest ciekawe, że one nie działają tylko oczywiście na chrypkę i na górne drogi oddechowe, ale mają też efekt przeciwkaszlowy, nie tylko osłaniający. To jest bardzo interesujące w nich. Więc warto po nie też sięgnąć, zobaczyć, wypróbować, tak? No i teraz takie moja mieszanka, którą ja stosuję od dawna, przy właśnie zapaleniu tak zwanym oskrzeli i nawet zapaleniu płuc stosowałam, więc mogę wam to też polecić, bo wszystkie zresztą przepisy, które są tu podane, są przeze mnie regularnie stosowane. To nie są przepisy tylko z, nie wiem, z książek, tylko po prostu przepisy z życia wzięte. Więc takie mocarne trio na zapalenie płuc i oskrzeli, gdzie stosujemy ziele macierzanki, babki lancetowatej, która jest fenomenem po prostu. To jest numer jeden, jeżeli chodzi o problemy z górnymi i dolnymi drogami oddechowymi. I ziele miodunki, ziele, które trochę zapomniane już tak naprawdę. Kiedyś było w medycynie ludowej bardzo mocno i często wykorzystywane, więc te trzy zioła, plaster cytryny bez skórki, koniecznie bez skórki, bo wiecie, że tam są różne rzeczy, których być nie powinno, szczególnie, że są odpowiednie oczywiście okresy, w których ta cytryna nie jest tak zwana sztuczna i jeżeli nawet nie trafimy na ten okres, to i tak lepiej ją tej skórki pozbawić, żeby nie miała różnego rodzaju konserwantów. I tak, zalewamy surowiec wrzątkiem, tak, mieszamy. Zalewamy wrzątkiem, tylko jedną minutę, więc bardzo krótko. I co? Oczywiście z plasterkiem cytryny. Wyjmujemy, przecedzamy i pijemy na gorąco. Będziecie się pocić, to jest normalne. Będziecie odczuwać bardzo duże gorąco na waszych oskrzelach, płucach. Nie bierze się tego przed snem bezpośrednio. Nie bierze się tej mieszanki też w trakcie jedzenia, czyli pomiędzy posiłkami i nie bezpośrednio przed snem. Można 2 godziny przed snem zaaplikować sobie ostatnią dawkę. 3-4 szklanki dziennie i po kilku dniach jest bardzo duża poprawa. Tak? Oczywiście się potem zmniejsza te dawki, jak już dochodzimy bardziej do zdrowia, ale polecam wam gorąco jako alternatywę do tak zwanych antybiotyków na wirusy. Czyli coś, co nie ma tak naprawdę racji bytu, więc jeżeli nie macie zakażenia bakteryjnego, możecie wypróbować w pierwszej fazie ziół i zobaczyć po prostu, przekonać się na własnej skórze, do czego was oczywiście zachęcam. To jest też herbatka, która może podziałać na odporność, którą mogę wam polecić. To jest herbatka, którą ja akurat też wprowadziłam do obiegu. To jest tak zwana witaminka, którą używam dla dzieci, używam dla rekonwalescentów, używam dla osób starszych, która doskonale się sprawdza jako środek witaminizujący, odżywczy, wzmacniający. I ona ma takie ciekawe, zobaczcie, ciekawy skład, ponieważ ma liście popularnych owoców, tak? Czyli porzeczki, jeżyny, i maliny, bardzo smaczne, też surowce garbnikowe, o których sobie za chwilę powiemy, do czego służą te surowce garbnikowe,
Więc mamy dwa w jednym, bo nie tylko odżywcze, ale też na układ trawienny tak naprawdę ochraniająco i pomaga w trawieniu. No i mamy owoc maliny jeszcze, tak, wykorzystywany w fitoterapii. I zobaczcie, dużo różnego rodzaju surowców i owoców. Róża jako, dzika róża jako jeden z surowców moich ulubionych. Zaraz za berberysem, za owocami berberysu, bo owoc berberysu jest chyba jeszcze bardziej kwaśniejszy niż róża, ale to jest po prostu bomba witaminowa, tak? I jedno z najlepszych źródeł przyswajalnych witaminy C. Oczywiście, jeżeli nie chcecie pić herbatki z róży tradycyjnej, możecie sobie zakupić sok z dzikiej róży bez oczywiście cukru. Wtedy też bardzo dobra

ma działanie oczyszczające, zobaczcie, krew z toksyn, wzmacniające, przeciwzapalne, antyseptyczne, tak? Więc nawet może być brane pod uwagę przy zapaleniu skrzeli i płuc. Jest takim naszym rodzimym mocarzem, który nam pomaga w wielu przypadłościach. No i w tym, w temacie, o którym dzisiaj rozmawiamy, tak? Dodatkowo, zobaczcie, pobudza trawienie, tak? I przemianę materii. No i znosi zdęcia, kolki, bóle brzucha, więc dolegliwości, które powszechnie występują z powodu nieprawidłowego żywienia albo żywienia w pośpiechu, albo nieregularnego żywienia, tak? No i niepomocnym w niestrawności, więc taki ziołomiód w proporcji proponowałabym 1 do 2 nalewką taką kurdybankową 40%. Warto taką łyżeczkę sobie takiego właśnie alkomiodu czy ziołomiodu spożywać dziennie i na pewno nasza odporność wzrośnie. No i teraz jeszcze herbatka przeciwwirusowa, bo mamy sezon przecież wirusów dla całej rodziny. Jak widzicie, tu są takie możliwe alternatywy, to znaczy pewne zioła możecie zamienić, jeżeli nie macie dostępu, więc spójrzcie na to teraz proszę. Ziele pokrzywy jako ziele przeciwwirusowe, rozmaryn, który zawiera kwas rozmarynowy, tak samo tymianek czy majeranek, kwiat lipy na płotny, kwiat bzu czarnego, kwiat dziewany wzmacniający, odżywczy i też antyoksydacyjny, uszczelniający naczynia krwionośne, owoc anyżu i kminku, tak, anyżku kminku też, które pomagają nam nie tylko w problemach trawiennych, ale również rozgrzewają nasze ciało. Anyżek jest w ogóle cudowny też, ponieważ ma działanie wykrztuśne. Tak więc możemy go też używać w tej herbatce przeciwwirusowej. I owoc dzikiej róży albo owoc berberysu. Ja bym proponowała, żeby tego anyżku i kminku w tej mieszance było jednak najmniej, z racji tego, że one są bardzo charakterystyczne w smaku i wtedy zdominują nam całą mieszankę. Przepraszam, bo dzieci biegają, ale tak to bywa. Dobrze, więc taką herbatkę możecie sobie sporządzić. Będzie ona na pewno bardzo smaczna, bardzo odżywcza i skorzysta na tym cała Wasza rodzina, bo ona będzie działała nie tylko przeciwwirusowo, bo posiada do tego surowce, które działają w ten sposób, ale też w sposób odżywczy, więc i odpornościowy. Tak? No i teraz przechodzimy króciutko jeszcze do ziołowej apteczki na trawienie. I tak jak powiedziałam Wam wcześniej, macie w mieszankach trawiennych czy poprawiających metabolizm, macie w tych surowcach zawarte garbniki, tak? I jaka jest rola tych garbników na układ trawienny? Przede wszystkim spośród wielu różnych udowodnionych, dla nas są najważniejsze cztery: ściągające, przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne i przeciwbiegunkowe. Dlatego też te surowce, jeżeli zastosujemy, mamy pewność, że będą działały prawidłowo, po pierwsze, a po drugie przyniosą nam szybko efekt terapeutyczny, o który nam chodzi. Najczęściej jest to ważne, kiedy mamy po prostu biegunkę, tak? No, żeby się nie odwodnić, szczególnie jeżeli chodzi o małe dzieci, warto te surowce stosować i ja Wam pokażę, jakie zioła zawierają garbniki, są zasobne w garbniki, które warto zastosować właśnie w tej terapii poniższych schorzeń, tak? Jak zobaczycie sami, lista jest dosyć długa, oczywiście nie wyczerpuje wszystkich możliwości, tylko te, które najczęściej nam się przydają, tak? Zobaczcie, liście jeżyny, liść orzecha włoskiego, który ja na przykład wykorzystuję do czyszczenia krwi bardzo chętnie, tak zwana też orzechówka jest cudownym specyfikiem, który jeżeli mamy zatrucie pokarmowe czy niestrawność, to możemy taką orzechówkę własnej roboty na zielonych orzechach włoskich wykorzystać i ona działa niesamowicie szybko, nawet przy zatruciu lodami z podejrzeniem salmonelli, bardzo szybko zadziała. Ziele rzepiku, liść oczaru, zobaczcie, i dla dzieci, które są delikatne, troszeczkę starszych dzieci oczywiście, liść i owoc borówki, znaczy tu mamy tak, owoc borówki czernicy i liść borówki brusznicy. O działaniu przeciwbiegunkowym, ściągającym właśnie, łączącym toksyny, które następnie zostają wydalone z ustroju. Kora dębu, też ciekawe, zobaczcie, pięciornik gęsi, pięciornik kurze ziele, bobrek trójlistkowy, też surowce, które są generalnie używane w fitoterapii różnego rodzaju nieżytów żołądka, jelit, tak, poprawienia metabolizmu, a mają też działanie przeciwbiegunkowe. To nie znaczy, że jeżeli będziemy tych surowców używać do polepszenia

0: trawienia, to nabawimy się zaparć. Nie myślcie w ten sposób zero-jedynkowo, to jest nieprawda. Trzeba po prostu dobrać odpowiednie surowce w odpowiednich proporcjach, tak? No i teraz, jeżeli chodzi o układ trawienny, często się powtarza taką maksymę, że zdrowie zaczyna się w jelitach. Moim zdaniem zaczyna się oczywiście w jelitach też, ale zaczyna się w żołądku. Tak więc zdrowy i dobrze pracujący żołądek jest i rano odpowiednio, że tak powiem, rozgrzany, jest podstawą naszego dobrego samopoczucia, naszej witalności, siły, energii, radości i tak naprawdę wszelkiego rodzaju dobrego samopoczucia w ciągu dnia. Tak więc jeżeli chcemy zacząć przygodę z naprawieniem naszego układu trawiennego, nie tylko przy dolegliwościach jak zaparcia czy biegunkach, które się pojawiają pod wpływem różnych bodźców, zainwestujmy w zdrowie naszego żołądka, a do tego służą nam dwa surowce. Nie mam ich dzisiaj niestety ze sobą, ale to są surowce podobne jak w tej mieszance, to znaczy to są kłącza i korzeń, czyli takie grube, też są podobne aromatyczne i one przyjmowane na czczo przez nie dłużej niż 3 bądź 4 tygodnie powodują, że pewne dolegliwości związane właśnie z, nie wiem, niewchłanianiem pokarmów, z gagą na przykład też, z różnego rodzaju nieżytami po prostu nam odchodzą. Często też używa się na przykład właśnie kłącza tataraku, które ja preferuję, jako zioła, które odflegmia żołądek, tak więc na przełomie, przy tych takich okresach, jak są jesienno, kończy się lato i zaczyna się jesień, albo kończy się zima i zaczyna się wiosna, czyli to przesilenia takie, które występują, warto sobie tą kurację nie częściej niż 2 razy do roku, jeżeli mamy właśnie zaflegmiony żołądek, jesteśmy zimni, tak? Warto sobie tą kurację zastosować na czczo. Można właśnie zgodnie ze sztuką zrobić surowce korzenne, tak, jako odwar. W przypadku tataraku, który jest ziołem bardzo silnym, można zrobić z niego wyciąg wodny, czyli go na noc zostawić pod przykryciem na zimno i rano lekko podgrzać. Też spełni swoją funkcję i nie więcej niż 6 łyków w ciągu dnia. Czyli rano zaczynamy, trzymamy w termosie i 6 łyków w ciągu dnia przed i po posiłku. Rzeczywiście fantastyczne, naturalne ziołowe lekarstwo. Korzeń arcydzięgla jest troszeczkę inny, dlatego że działa podobnie, tylko że jeszcze dodatkowo ma działanie uspokajające przy nerwicach żołądka. I to jest też ciekawe, że możemy, tak jak dzieci małe rumiankiem, tak osoby dorosłe, już większy kaliber, zastosować korzeń arcydzięgla. Bardzo dobrze się sprawdza w tych kuracjach. Przy arcydzięglu, oczywiście przy wrzodach żołądka, należy zachować ostrożność, jest to przeciwwskazanie, aczkolwiek tych przeciwwskazań dużo, jak widać, nie ma. Ale oczywiście patrzymy indywidualnie na każdą osobę. No i teraz zobaczcie, mieszanka trawienna, usprawnienie metabolizmu. Pamiętajmy, że jeżeli chcemy usprawnić nasz metabolizm, to nie należy tylko brać ziół, które na przykład będą napisane na żołądek albo zioła na jelita. Należy spojrzeć na to kompleksowo, całościowo. To znaczy na żołądek, na jelita, na wątrobę, na trzustkę, na efekt żółciopędny, żółciotwórczy. Wszystko jest ze sobą powiązane i dobrze zrobić taką, skomponować mieszankę, która będzie, jakże tak powiem, pamiętała za nas o wszystkim, tak? Żebyśmy mogli wytworzyć sok żołądkowy, trzustkowy, jelitowy i efekt, tak jak powiedziałam, żółciopędny, żółciotwórczy. I taka mieszanka jest na przykład tutaj poniżej, która też działa ochronnie dla wątroby. Ma też efekt rozkurczowy, przy właśnie nadkwasocie też będzie działała, będzie działała żółciotwórczo-żółciopędnie i tu mamy, zobaczcie, surowce, niezastąpiony krwawnik, który uważam powinna każda kobieta używać dzień w dzień krwawnika, a przynajmniej co drugi dzień. Od, jak to się mówi, narodzin prawie że do śmierci. To jest zioło nasze kobiece, które jest nieprzecenione w swoich właściwościach prozdrowotnych, ale nie jest typowym ziołem tylko estrogennym, tak więc można je używać też jako zioła na trawienie. Bardzo dobrze spełnia swoją funkcję. Bardzo dobry duet tworzy z chyzopem, który jest tutaj widoczny, albo z dziurawcem. Tak? I nie martwcie się wtedy o ten efekt fotouczulający, bo hiperycyna się nie rozpuszcza w wodzie, tak więc możemy się poparzyć czy oparzyć na słońcu, tak, jeżeli będziemy popijać sobie nalewkę dziurawcową na uspokojenie, tak, albo właśnie olej dziurawcowy, olejem się smarować, tak więc w roztworach wodnych nie powinno ten efekt fotouczulający z dziurawca w ogóle wystąpić, ale macie alternatywę, możecie krwawnik połączyć z chyzopem, który ma działanie z kolei żółciopenne i żółciotwórcze, tak więc też jest ziołem tutaj bardzo pomocnym, można powiedzieć pomocnym wątrobie, tak? Nie wymienione tu przeze mnie, ale też można do tej mieszanki przepiękne, żółte kwiaty kocanki dorzucić, które są, wyglądają po prostu przepięknie, ale też właśnie są fantastyczne i nawet przy braku woreczka żółciowego, tak, można je stosować, tak? Można je stosować w takich mieszankach właśnie wątrobowych, więc bardzo gorąco polecam. No i teraz tak, zaparcia. Oczywiście problem z zaparciami jest dosyć problemem złożonym i trzeba dojść tak naprawdę do przyczyny, dlaczego te zaparcia występują. Najczęściej tak naprawdę prostą przyczyną na poziomie fizycznym jest brak wody w organizmie, czyli odwodnienie, tak? Jeżeli nie mamy wody i nasza śluzówka układu pokarmowego jest wysuszona, to automatycznie też te masy kałowe nie będą nam się tak przesuwać i tak formować, jakbyśmy tego chcieli, i wypróżnienie będzie w pewien sposób nieprawidłowe, zablokowane. Tak więc to jest pierwsza rzecz, którą można. Ja nie polecam osobiście jako zielarz długotrwałego i w ogóle stosowania ziół, które zawierają antrazwiązki, tak? Czyli mówię o korze kruszyny, która jest popularna, też występuje w suplementach. Albo na przykład o senesie, tak, liściach senesu, dlatego że one oczywiście spełniają, przynoszą efekt, tylko że mogą doprowadzić do krwawień z układu pokarmowego, mogą też po prostu sztucznie w pewien sposób podkręcać ten metabolizm, a nie o to tutaj chodzi, tak, nie o to tutaj chodzi, więc jeżeli coś takiego się zdarzy nam w podróży, okej, okay, weźmy sobie liście senesu czy korę kruszyny. Ten efekt wypróżnienia na pewno nastąpi bardzo szybko, tam od 8 do, w zależności od surowca, do 8 czy nawet 10 godzin, ale nie przesadzajmy, bo znam takich rekordzistów, którzy biorą 2 lata jakieś tabletki właśnie z senesem, bo bez tego ani rusz, tak? No to jest rozleniwienie jelit i bardzo niebezpieczne dla zdrowia, więc jeżeli usprawnicie sobie tak naprawdę pracę wątroby, jeżeli oczyścicie jelita, to wtedy nerki wam też podziękują, będą lepsze i wydajniejsze, żeby różnego rodzaju metabolity wyrzucać z siebie, to te zaparcia nie będą nawykowe, nie będą u was występować w sposób częsty. Więc korzystajcie na początku z mieszanek, które usprawniają wam pracę żołądka i jelit, tak? Przy okazji tej osi właśnie wątroba, śledziona trzustka. A jeżeli macie właśnie zaparcia takie jednorazowe, wynikające z tego, że jesteście w innym miejscu, zmieniliście żywienie albo wodę, to postawcie na aloes. Aloes jest ogólnodostępny, możecie go kupić. Więc ten sok aloesowy, który zawiera alonę, jest bogaty właśnie też w antrazwiązki i ma lekkie działanie przeczyszczające, a jednocześnie przeciwzapalne, więc hamuje rozwój tych bakterii, grzybów i wirusów, więc efekt też jest murowany. A można go przechowywać w ziołowej apteczce. Dobra. No i teraz stany napięcia nerwowego, czyli trzecia część naszego dzisiejszego warsztatu. I bezsenność, która dużej ilości osób coraz więcej towarzyszy. Przynajmniej ja się spotykam z tym w gabinecie coraz częściej. Więc stres jest tak naprawdę stałym elementem naszego życia i chęć wypędzenia go z naszego życia nie jest możliwa, tak? Możliwa jest tylko inna interpretacja, czy inne podchodzenie do stresu i jakby sposób radzenia sobie z nim i sposób naszej odpowiedzi jest ważny, bo sytuacje stresowe będą nas spotykać. Ja dzisiaj na przykład przyjeżdżając tutaj na nagranie, mogłam na przykład stanąć w korku i też bym się zestresowała w związku z tym, że nie zdążę i zaczniemy później, a wy się będziecie denerwować. Tak więc te czynniki stresowe występują cały czas. Więc i badania jeszcze dodatkowo dowodzą, że ten codzienny, taki regularny, ale niewielki wydawałoby się stres jest bardziej dla nas obciążający niż jakieś wydarzenie, które zadzieje się raz i jest dla nas mocne, silne, ale po którym możemy, nie wiem, przeżyć, nie wiem, żałobę nawet, czy wybaczenie, jakaś, nie wiem, nawet katastrofy, tak? Takie badania są, a więc chodzi o to, że cały czas będąc w stresie, nawet tym małym, po prostu nie pozwalamy sobie na to, żeby ten poziom kortyzolu się nam obniżył. Jesteśmy w stanie niesamowitej takiej czujności, gotowości do odpowiedzi, tak? Albo ucieczki, znacie to z psychologii na pewno, albo ucieczki, albo walki. I wtedy rzeczywiście nasze nerki słabo funkcjonują i czujemy się po prostu bardzo niekorzystnie, tak? Więc jakie surowce możemy zastosować? Jest ich bardzo dużo. Ja dzisiaj postawiłam tak naprawdę na olejki eteryczne, które Wam zaraz pokażę, ale ponieważ mamy wykład o zielarstwie, choć olejki są oczywiście surowcami zielarskimi, tylko w innej postaci, to pokażę Wam, jakie są możliwości, tak? Dla mnie mieszanka uspokajająca, tak, która zapewnia przy okazji dobry sen, to jest ziele melisy przede wszystkim. Ziele, które jest bardzo popularne u nas, dostępne w każdym sklepie zielarskim, nawet w aptekach polecane. Rzeczywiście ono, melisa lekarska pod względem jakby badań, pod kątem badań, nie ustępuje różnego rodzaju lekom, takim właśnie poprawiającym nastrój, a z drugiej strony wyciszającym, tonizującym, tak? Więc jest to lek ziołowy, który działa pewnie, skutecznie. Ma też przyjemny taki lekko cytrusowy zapach i możemy sobie połączyć, na przykład jeżeli mamy uczulenie na rumianek, to możemy z rumiankiem połączyć, możemy połączyć z szyszkami chmielu, jest też ziele pasiflory i nawet płatki chabra buławatka, piękne, niebieściutkie, też pięknie nam się skomponują w tej mieszance i mamy ciekawą mieszankę, taką właśnie, która będzie nam powodowała, że się delikatnie wyciszymy i ułatwi nam sen. Ja osobiście uważam, że tego rodzaju nasenne tak zwane środki można z powodzeniem te zioła wykorzystać w winach, tak? To znaczy robić wina ziołowe. Melisowe na przykład na białym winie można zrobić, wyciszające właśnie, uspokajające. Można też korzystać z innych surowców, które są tak zwanymi adaptogenami, tak? Czyli działają z jednej strony lekko pobudzająco, ale uspokajająco na centralny układ nerwowy i w ten sposób mamy lepszą tolerancję na stres, dlatego ta nazwa adaptogen. Więc tutaj też mamy dużą możliwość i adaptogeny o tyle są ciekawe, że nie można ich po pierwsze przedawkować, no chyba żebyśmy 3 kilo dziennie ich jedli, ale raczej nie można ich przedawkować, można je w sposób ciągły brać, tak? Bo raczej zioła bierzemy w krótkich okresach, robimy przerwę, potem wznawiamy kurację, troszeczkę modyfikujemy mieszanki, a te adaptogeny możemy brać pojedynczo, nie musimy ich koniecznie robić w mieszankach, chociaż takie istnieją. Tu mam na to właśnie przykład dla jednego z moich podopiecznych, mieszanka, która ma go troszeczkę podnieść na duchu, ale dodać mu przede wszystkim sił. Więc wracając jeszcze, adaptogeny. Jakie adaptogeny? Cytryniec chiński, różaniec górski, berberys też jest adaptogenem znanym. No i jest ich mnóstwo, tak? Witania ospała. Teraz jest też żeńszeń syberyjski, żeńszeń zwykły, tylko żeńszeń ma dużo opostrzeń, jeżeli chodzi o te wszystkie leki przeciwzakrzepowe, więc należy się zapoznać. Ale też na przykład ciekawą możliwością jest zrobienie tak zwanej poduszeczki ziołowej, tak? Ja czasami zalecam swoim podopiecznym, żeby sobie rozsypali właśnie szyszki chmielu pod poduszkę, tak? Można sobie oczywiście uszyć, tak? Własną poduszkę lnianą czy bawełnianą z czystej bawełny i można rumianek czy właśnie szyszki chmielowe sobie podłożyć, albo nawet świeże kwiaty lawendy, którą też tutaj mam dla Was, żeby Wam pokazać, przepiękną, bo bardzo lubię sobie robić kąpiele stóp lawendowych, więc też Wam za chwilę zdradzę taki przepis. Więc możemy coś takiego sobie pod poduszkę włożyć. Jeżeli rozsypujemy gdzieś obok nas, to możemy też pokropić sobie na przykład takie naczynko, położyć koło głowy, pokropić sobie na przykład olejku lawendowego, czy na przykład olejku pomarańczowego, czy liang liang, który nam dodatkowo
1: Dodatkowo
0: pomoże w lepszym zasypianiu i w uspokojeniu się, tak? Oczywiście są jeszcze inne przyczyny jakby stresu i należałoby też przerobić czy popracować nad tą emocjonalną stroną, tak, żeby nie mieć natłoku myśli i tak dalej. Aczkolwiek wykład dzisiaj dotyczy zielarstwa, tak więc na tym się nie będziemy skupiać, a środki działają pewnie i dobrze. No i teraz zobaczcie jeszcze, zaraz będzie nasza ziołowa kąpiel stóp, ale jeszcze mieszanka tonizująca, uspokajająca serce, którą uwielbiam i wiem z relacji od podopiecznych, że od tych, którzy mieli na przykład problem z zasypianiem, a potem jak się wybudzili, to nie mogli zasnąć, że działa bardzo dobrze. Oczywiście te mieszanki, które ja komponuję, są 5-7-składnikowe, ta jest tutaj wyjęta 3-składnikowa, ale zobaczcie, ma taki skład: serdecznik, melisa, obydwa lekarskie i głuk, tak? Dwusikowy. Tak więc te rzeczy powodują, że rzeczywiście lepiej nam się zasypia, ale też uspokaja nasze serce i możemy lepiej przez to spać i się wyciszyć. O, chyba jednak nie dałam tego przepisu na, albo jest może niżej, może jest w dalszej części prezentacji. Jeżeli go nie znajdę, to Wam za chwilę dopowiem. No i teraz jest część olejkowa, ponieważ olejki skradły moje serce jakiś czas temu i rzeczywiście chyba nie potrafię żyć bez takiego urządzenia, które nazywa się nebulizator. Wygląda w ten sposób. Tak się prezentuje. Można nebulizować, czyli można inhalować się bezpośrednio z niego. Można też wypełnić cały pokój w 10-15 minut, dosyć dużą powierzchnię. Ma wygląd małego iPhone'a, tak więc jest przenośny, też ładowarkę ma tutaj. Wytrzymuje do 40 godzin działania non-stop. Tak więc bardzo lubię tą formę, ponieważ będąc często w podróży, przemieszczając się też, albo też chcąc mieć taki prosty i szybki efekt przeciwwirusowy, jeżeli przychodzą ludzie, z którymi współpracuję, no to właśnie korzystam wtedy z aromaterapii, tak? Bo olejki eteryczne nie tylko koją zmysły, usuwają skutki zmęczenia, ale przede wszystkim pobudzają twórczą wyobraźnię, tak? Pobudzają też krążenie obwodowe, przynoszą i przywracają radość, tak? I chęć działania, dlatego bardzo je lubię, a przy okazji przepięknie pachną. Więc ten walor taki estetyczny jest dla mnie, który jest dla mnie bardzo ważny, jest zachowany tam. Tak, czym są olejki eteryczne? Króciutko już, tak? Wysoce skoncentrowane wyciągi rośliny, czyli esencje, otrzymywane drogą destylacji, tak? Najczęściej oczywiście parą wodną lub ekstrakcją rozpuszczalnikami. I słuchajcie, tak naprawdę występują w bardzo różnych częściach roślin, nie będziemy sobie teraz o tym mówić. Różne są też procentowo zawartości olejków eterycznych, chyba rekordzistą z tego co wiem to jest goździkowiec, który ma bardzo dużo tych olejków, ale niektóre oczywiście się trudno destyluje, dlatego też ich cena jest dosyć droga. Jeżeli spotkacie się z olejkami, które są tanie, jeżeli przeczytacie, że to są jakieś komponenty olejków pochodzenia naturalnego, w ogóle tego nie kupujcie, tak? Olejki, żeby miały działanie terapeutyczne, żebyśmy sobie nie zaszkodzili nimi, muszą być stuprocentowymi olejkami, tak? Czasami oczywiście spotykamy na tych etykietach, że są stuprocentowe, a skład jest bardzo długi, więc zapytajcie się też sprzedawcy. Ja nie mogę reklamować odpowiednich marek, więc nie mogę Wam powiedzieć dzisiaj, jakie są czyste, bo korzystam właśnie w terapiach z olejków eterycznych i komponuję również takie olejki dla moich podopiecznych, ale zapytajcie się uczciwie sprzedawcy, czy to jest po prostu produkt do tak zwanego kominka, czy to jest produkt właśnie stuprocentowy, który ma wszystkiego rodzaju atesty, badania i tak dalej. W Polsce z czystą ręką mogę powiedzieć, że z polskich firm przynajmniej dwie, z polskim potencjałem przynajmniej dwie firmy, które ja znam i z którymi współpracuję, mają czyste, stuprocentowe olejki eteryczne, które przynoszą bardzo szybki efekt terapeutyczny. Ja jestem z nich bardzo zadowolona. Dobrze. Dlaczego olejki eteryczne działają szybciej niż lekarstwa? Dlatego, że pokonują barierę krew-mózg, tak? W kilkanaście sekund od zastosowania, tak? Można powiedzieć, że działają tak szybko jak zastrzyk, tak? Który, czyli dożylna forma podania, która szybko przebiega do, przenika do krwiobiegu. Tu jest podobnie, tak? Z różnych prac, które czytałam na ten temat, tak, dużo leków neurologicznych na przykład nie dociera, tak, nie przekracza tej bariery krew-mózg, tak, a olejki okazuje się, że tak, badania nad olejkami to potwierdzają. Dlatego też ważne, żeby to wiedzieć z dwóch względów. No bo z jednej strony powiemy sobie, ok, będę miał szybki efekt na przykład nasenny, szybki efekt rozluźniający czy pobudzający i tak dalej, przeciwbólowy, ale z drugiej strony pamiętajmy, że jak już stosujemy te czyste olejki, to przedawkowanie ich może być też groźne dla zdrowia, tak? To znaczy spożywanie ich w sposób, używanie ich w sposób ciągły, nawet zewnętrzne, może doprowadzić po prostu do odwrotnego skutku, więc wszystko musi być z zachowaniem zasad po prostu rozsądku. Inaczej być po prostu nie może, bo skoro wiemy, że działają mocno i silnie, przekraczają tą właśnie barierę krew-mózg, to musimy też wiedzieć, żeby ich nie nadużywać. Na przykład powiem Wam, że olejek lawendowy, który jest nadużywany, przynosi efekt pobudzający, odwrotny. Tak więc musimy mieć to na uwadze, żeby na przykład nie używać go przez cały dzień, bo będziemy po prostu pobudzeni i na pewno nie zaśniemy. I zobaczcie, cele wykorzystania olejków eterycznych są bardzo różne. Dla nas są istotne co w terapiach, tak, w lecznictwie, po to, żeby przynosiły wymierny efekt terapeutyczny dla ludzi, ale może być różne, tak, kosmetyczne, zobaczcie, dezynfekcja, która jest w tej chwili bardzo pożądana, bardzo, bardzo duży nacisk, jest i nawet badania. Badania są robione w kierunku właśnie nowych tak zwanych środków dezynfekcyjnych przy pandemii koronawirusa, więc przy dezynfekcji na przykład olejki cytrusowe są, uważam, jedne z lepszych, czy może nawet bezkonkurencyjnych, tak? Więc używajmy ich chociażby w warunkach domowych. No i teraz jak stosować olejki eteryczne, to Wam pokazałam moją możliwość, czyli właśnie nebulizator. Nebulizator jest o tyle lepszy, że on działa na zasadzie pompy, tak? Więc nie potrzebuje żadnego rozcieńczania w wodzie. Tak, bo przecież olejki się nie rozcieńczają, są substancjami lotnymi, ale nie rozcieńczają się w wodzie. Tak więc to działa na zupełnie innej zasadzie, to nie powstaje zawiesina, że tak powiem, tak? Tylko możemy bezpośrednio nebulizować w odległości tam 10 cm. Tak więc mamy czysty koncentrat, a nie rozrzedzony już olejek, tak? Możemy oczywiście punktowo, na punktach, możemy wziąć, zakropić olejek i w ten sposób, tak, oddychać. Możemy na punkty różne meridianowe zastosować, najlepiej na punkty związane właśnie z meridianami nerek, które są zlokalizowane przy kostkach wewnętrznych stronach nóg. Możemy używać w kąpieli, w saunie, w masażach, oczywiście z dodatkiem czego? Oleju bazowego, bo musi być jakaś podstawa tłuszczowa. Nawet w mleku olejek się rozpuści, bo ma podstawę tłuszczową, a w wodzie one są nierozpuszczane. Dlatego jeżeli ktoś mówi, że można sobie bezkarnie pić olejki i zakraplać w wodzie, no to się wystrzegajcie takich rewelacji, bo może się skończyć dla Was źle, bo oczywiście jedne olejki są delikatniejsze, ale inne olejki mogą być bardzo mocne i mogą Wam wypalić śluzówkę albo przepalić cały układ pokarmowy i skończycie po prostu wizytą w szpitalu, której przecież nie chcecie. Dobrze. No i jak środki, jak bezpiecznie stosować te olejki, tak? To już powiedziałam, żeby nie rozcieńczać je, tak? Nie rozpuszczają się w wodzie, więc ich nie rozcieńczymy. W olejach możemy je rozpuszczać bardzo różnych, winogronowym, kokosowym, ze słodkich migdałów. To jest dla Was, że tak powiem, to jest wybór Wasz. Nie mam jednego konkretnego oleju, w którym można rozpuszczać, aczkolwiek lubię w oleju migdałowym. Niektóre są bardzo mocno działające, tak? Na przykład z kory cynamonowca, tak? Imbirowy, z lebiotki, tak? Czyli oregano. To są olejki, które nie możemy punktowo nakładać bez rozcieńczenia, bo mają, tak jak powiedziałam, efekt bardzo mocno działający. Nawet Olejek z pieprzu czarnego też jest bardzo silnie rozgrzewający miejscowo, ale należałoby go jednak troszeczkę rozpuścić w oleju bazowym przed nałożeniem. Zawsze robimy w zgięciu łokcia próbę uczuleniową i czekamy nawet do 24 godzin, żeby zobaczyć, czy przypadkiem ten olejek nas nie uczuli, zanim nie nałożymy go na przykład do masażu. Tak? Bezpośrednio możemy stosować olejek na przykład właśnie lawendowy, czy olejek z drzewa herbacianego. Będą dosyć specyficzne w zapachu, szczególnie olejek z drzewa herbacianego, ale jest on dopuszczony do punktowego stosowania bez rozcieńczenia, nawet przy problemach właśnie skórnych owłosionej części głowy, tak? Więc możemy stosować. Niektóre olejki mogą działać tak fotouczulająco, więc zwróćmy uwagę, że olejki cytrusowe, jeżeli chcemy ich używać, to nie idźmy na plażę, albo przynajmniej zróbmy przerwę 48-godzinną. No i takie olejki po otwarciu, choć są przechowywane w ciemnych buteleczkach, mniej więcej do roku wytrzymują. Najbardziej, że tak powiem, olejkami, które się nam nie ulatniają, tylko wyzbywają tych czynnych substancji, to są właśnie olejki cytrusowe, tak? Tak jak właśnie cytryna, bergamota, cytronella, grapefruit i tak dalej. No dobra, przejdziemy dalej. Przeznaczenie wybranych olejków. Mówiliśmy o uspokajaniu, o relaksacji, więc to będą, zobaczcie, uspokajające, tonizujące, relaksujące, przenoszące relaks, lawenda, melisa lekarska, liang liang i pomarańcza. To jest taki zestaw startowy, który możecie sobie wypróbować w różnych kombinacjach, żeby zobaczyć ten efekt terapeutyczny. Ja do kąpieli stóp właśnie używam soli i lawendy z liang liang i z pomarańczą. Tak więc robię sobie taką kąpiel właśnie relaksującą. Oczywiście olej bazowy daję. I potem stopy są miękkie, aksamitne, a przynosi mi to bardzo szybko i bardzo spokojny, długi sen. Więc bardzo gorąco to polecam, taki przepis. No i też olejki na lepsze krążenie obwodowe, tak? Czasami mamy zimne stopy, zimne ręce, jesteśmy tacy, jak to się mówi, bez kawy nie rusz, tak? Nie, bez kawy nie ruszę. Więc wtedy możemy dla pobudzenia zastosować olejki, ja mam tu akurat chyba z grejpfruta białego, mam właśnie też taki pobudzający, więc jeżeli ja się teraz zmęczę, tak, bo już mówię do Was półtorej pewnie godziny, albo i więcej, tak, to jeżeli ja się zmęczę, to sobie wezmę, chociaż moim ulubionym jest bergamota i zaraz się pobudzę i będę mówiła jeszcze 2 godziny, aż się zamęczycie. Nie, żartuję. Więc zobaczcie, olejki cytrusowe, bergamota, cytronela, trawa cytrynowa, też fajny środek na komary. Cytryna, pomarańcza, grejpfrut, cyprys wiecznie zielony. To są rzeczy, które pobudzają, fantastycznie rzeczywiście działają. No i teraz olejki, jeżeli chcemy z jednej strony się uspokoić, a z drugiej strony polepszyć swoją koncentrację, tak, zdolności kognitywne tak zwane i odświeżyć umysł, to możemy zastosować 3 olejki, które są, działają fenomenalnie dzięki zawartości kwasu rozmarynowego. To jest szałwia lekarska, rozmaryn lekarski i też mięta pieprzowa. Więc 3 rzeczy, które są niezawodne i fenomenalne. O kąpieli już Wam powiedziałam, tak? Więc jeszcze na zakończenie powiem Wam o przeznaczeniu wybranych olejków. Bo mówiliśmy dzisiaj o tym przeziębieniu i grypie, więc działanie przeciwbakteryjne, antyseptyczne, przeciwwirusowe. Cały kompleks, jesteśmy zabezpieczeni na cały okres jesienno-zimowy, tak? I zobaczcie, mam tu lawendę, drzewko herbaciane, imbir, goździk jest fantastyczny. Jak sobie przypomnicie wizytę od dentysty, to czym Was dentysta często znieczulał, jeżeli nie zastrzykiem? No pewnego rodzaju lekarstwa, inne rzeczy właśnie były zrobione z pączków goździkowca, tak? Które mają bardzo mocne działanie przeciwbólowe. Do tego możemy dołączyć pieprz czarny, też przeciwbólowy, rozgrzewająco miejscowe. Kadzidłowiec, tak? Boswellia serrata, który jest tak zwana żywica z kadzidłowca, tu jest w formie olejku. Fantastyczny środek, bardzo mocny, działający przeciwzapalnie. Tymianek, oregano, czyli te zioła aromatyczne. Ale też zobaczcie, mamy sosnę, świerk, eukaliptus, czyli drzewne, tak? Drzewa też nam pomagają. Jeżeli jesteśmy w lesie, szczególnie iglastym, to zobaczcie, że mamy naturalną aromatoterapię, która jest, mówię, całkowicie darmowa, a czujemy się potem lepiej. Nie dlatego, że poszliśmy poza teren miejski oczywiście też, ale właśnie dlatego, że drzewa posiadają, mają w sobie olejki eteryczne i one po prostu się uwalniają w odpowiednich warunkach atmosferycznych. No i jako już prawie ostatnie, olejki ułatwiające oddychanie i znowu mamy drzewne. Zobaczcie, sosna, świerk, kamfora, eukaliptus, tak? I olejki na przeziębienie, majeranek, tymianek, imbir, anyż. Te surowce, o których dzisiaj rozmawialiśmy, prawda? Przeciwbólowe, już wcześniej powiedziałam, goździk i czarny pieprz. Tak więc na tym dzisiaj skończę nasz warsztat. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś wartościowego. Jeżeli potrzebujecie porady zielarskiej czy konsultacji, to Was serdecznie zapraszam do mojego gabinetu. Dziękuję organizatorom za zaproszenie i do następnego ziołowego spotkania. A jeżeli macie jakieś pytania, to możecie w tej chwili je zadać pod prelekcją.

Jeszcze raz. Aha, dobrze. Czyli tak, pytania mamy takie. Mam jeszcze pytanie. A jeszcze tak. Czy na skłonność układu odpornościowego do chorób autoimmunologicznych może Pani polecić jakieś specyfiki roślinne? Czy na skłonność autoimmunologicznych? Specyfiki roślinne. Znaczy, powiem tak. To zależy wszystko od tego, jakie choroby autoimmunologiczne mamy, tak? Najczęstsze są oczywiście związane z chorobami tarczycy. Ja piszę czy odpowiadam? Aha, okej, okay. Przepraszam. Tak więc to pytanie należałoby doprecyzować. W związku z tym jakby nie mogę na tak ogólne pytanie odpowiedzieć, tak? Jeżeli chodzi o układ odpornościowy do chorób autoimmunologicznych, generalnie, żeby podnieść odporność, należy stosować krótkie kuracje i przeleczyć jelita, tak? Sprawdzić jeszcze nerki i działanie wątroby. I wtedy też mamy większe szanse na pozbycie się naszych chorób autoimmunologicznych, przepracować oczywiście przy okazji pewne sprawy emocjonalne, które nam pomogą też w tym problemie. Czy czystek można pić codziennie bez żadnych ograniczeń? No czystek, tak jak powiedziałam, nie jest naszym rodzimym ziołem. Możemy stosować inne zioła, które są u nas, że tak powiem, stosowane w lecznictwie bardzo długo, ale jeżeli lubi Pan czystek, to może Pan go pić, aczkolwiek nie dłużej niż w kuracjach miesięcznych, maksymalnie dwumiesięcznych, dlatego tak jak powiedziałam, wypłukuje nam potas z organizmu. Wszelkiego rodzaju zioła, które działają oczyszczająco, detoksykująco, wypłukują nam na pewnym etapie po prostu nie tylko szkodliwe metabolity, ale również nasze różne mikro i makroelementy, tak więc chlorki sodu potasu. Musimy się z tym liczyć, że będziemy mieli niedobory, więc kuracje oczyszczające, detoksykujące robimy krótko. Jeszcze jest tak, pytanie. Jakie mieszanki przeciwzapalne Pani poleca? Znaczy tak, dzisiaj mówiliśmy o ziołach przeciwzapalnych, tak, więc możemy z nich konstruować różne mieszanki, tak. Dla mnie mieszanka na bazie kwiatu wiązówki błotnej z dodatkiem na przykład kwiatu czarnego bzu, z dodatkiem kwiatu głogu, z dodatkiem głogu, owocu głogu, tak, z dodatkiem dzikiej róży, berberysu, z dodatkiem krwawnika, ułatwiającego trawienie, będzie czymś, co też będzie działało w sposób przeciwzapalny. Oczywiście trzeba zadać sobie pytanie, czy chodzi o działanie przeciwzapalne w obrębie, nie wiem, żył na przykład, czy chodzi o działanie przeciwzapalne ogólne, tak? Bo to są dwie różne sprawy. Trzeba zlokalizować stan, że tak powiem, zapalny i dopiero wtedy odpowiedzieć dokładnie na pytanie, bo ja pracuję z moimi podopiecznymi w ten sposób, że dobieram te zioła czy suplementy tak zwane żywieniowe pod konkretną osobę, więc pod konkretny, jak to się mówi, przypadek. Więc staram się jakby nie udzielać ogólnych rad. Przy doprecyzowaniu pytania mogę coś więcej powiedzieć. I teraz jeszcze jedno pytanie. Jakie są skutki długotrwałego stosowania ziół immunowzmacniających, na przykład unikaria, ta, czyli dobra, koci pazur? Jakie mogą pojawić się efekty uboczne? To też zależy, proszę Pani, od tego, na co Pani bierze, tak? Koci pazur. To jest tak naprawdę mocno przeciwzapalne zioło, które stosujemy głównie na przykład w terapiach przy reumatoidalnym zapaleniu stawów. Tak więc, jeżeli chodzi o pierwszą część pytania, leki immunostymulujące w krótkich, maksymalnie trzytygodniowych kuracjach, nie dłużej. Nie dłużej, bo wtedy wywołamy efekt odwrotny. A jakie mogą pojawić się skutki uboczne? Tak jak mówię, w zależności od tego, na co Pani bierze zioła, mogą się pojawić skutki, mogą być bardzo różnorodne. Mogą się pojawić najprostsze, które się mogą pojawić, to są skutki związane z układem trawiennym, tak? Czyli bóle brzucha,
różnego rodzaju biegunki, ewentualnie efekty skórne przy właśnie długim braniu, ale to jest też sprawa indywidualna. Dobrze, czy tak, czystek. Aha, jeszcze jedno pytanie. Jeżeli czystek wypłukuje potas z organizmu, to czy może mieć wpływ na problemy z nadciśnieniem? Oczywiście, że tak, dlatego że odpowiednio nawodniona komórka musi mieć sód i potas, tak, żeby nie było, znaczy, żeby wszystko było w równowadze. Więc albo pojawią się obrzęki, albo problem z nadciśnieniem. Układu. W moim przypadku stosuję na ochronę układu moczowego. Okej. Czyli profilaktykę, z tego co rozumiem. Ja bym tego zioła nie stosowała na profilaktykę układu moczowego, tylko nie wiem, czy ma Pani problemy z pęcherzem moczowym, czy ma Pani bardziej problemy z nerkami, czy może Pani mało pije. Jeżeli może Pani doprecyzować pytanie, to spróbuję Pani odpowiedzieć albo doradzić, które zioła może Pani zastosować.

Okej. Okay. Dobrze. No to pani już tutaj odpowiedziała, że miałam nawracające zapalenie pęcherza i nerek. Dzieło pomogło doskonale. Ja stosując kurację przy tego rodzaju problemach, inaczej, zadziałało na pewno, bo działa przeciwzapalnie. To nie ma jakby jednego bez dwóch zdań. Ja bym oczyściła nerki i zastosowała jeszcze zioła właśnie na zapalenie, przeciwko zapaleniu pęcherza. Tak więc tak bym zadziałała. Tylko mam prośbę, żeby, bo to są zioła, te, które pani wymieniła, są bardzo mocno silnie działające, więc nie brać ich po zakończeniu, że tak powiem, problemu, nie brać ich w sposób ciągły. Dobrze, dziękuję Państwu. Jeżeli Państwo będą mieli jakieś też dodatkowe pytania, to jeszcze zapraszam do skonsultowania się ze mną. Karolina Julia Smoderek, można mnie znaleźć też w internecie. Dziękuję pięknie, dobrej nocy życzę.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Ja nazywam się Bartosz Popczyński i chciałbym Państwu opowiedzieć trochę o bartnictwie, czyli takiej pierwotnej formie pszczelarstwa. To, co było na ziemiach polskich, no mniej więcej myślę, że nawet i 1000 lat temu. Temat taki jest na ratunek leśnym pszczołom rzecz o bartnictwie, bo dzisiaj bartnictwo to jest taka gałąź, która stara się przywrócić pszczoły do lasu, bo teraz pewnie jak Państwo wiedzą, w ogóle pszczoły mają swój dosyć zły czas. Natomiast jeżeli chodzi o te pszczoły leśne,

to w zasadzie one praktycznie z lasu w ogóle się wyprowadziły, a w zasadzie to człowiek je wyprowadził. I w tej chwili lasy są bardzo ubogie w pszczoły, a pszczoły są bardzo ważne, o tym będę mówił. Ale zacznę w ogóle właśnie o tym bartnictwie. Co to w ogóle było bartnictwo, czym się zajmowało, na czym polegało i dlaczego w zasadzie dzisiaj już mamy do czynienia z taką szczątkową formą bartnictwa, w zasadzie z renesansem bartnictwa, bo bartnictwo zanikło w Polsce zupełnie przez dobrych 10 lat. W zasadzie nikt się tym nie zajmował i coś takiego jak zawód bartnika w zasadzie nie istniał. Natomiast teraz powoli się to odradza. No odradza się, wiadomo, nie w taki sposób, jak to miało miejsce kiedyś, czyli teraz będą bractwa bartne, które zrzeszają bartników, albo będzie zawód bartnika. Do tego raczej myślę, że nie dojdzie, ale ważne jest to, że jednak są ludzie pasjonaci, bo to przede wszystkim się opiera o pasjonatów. Są pasjonaci, którzy chcą to bartnictwo odbudowywać w Polsce. No ale zaczniemy może w ogóle od tego, czym się w ogóle zajmowało bartnictwo i w ogóle jak wyglądało. Więc bartnictwo to było nic innego jak po prostu podglądanie. Bartnictwo narodziło się po prostu z obserwacji. Jak wiele rzeczy w przyrodzie, jak wiele rzeczy, które człowiek podpatruje, naśladuje przyrodę i w związku z tym zaczyna działać troszeczkę tak jak przyroda. Chodzi o to, że człowiek obserwował drzewa, obserwował zwierzęta i widział, że pszczoły gnieżdżą się gdzieś wysoko na drzewach. Najczęściej to było właśnie wysoko na drzewach, to nie były gdzieś tam jakieś takie niskie, ulokowane, bo to często było dziupla. Dziuple, prawda, są raczej wysoko na drzewach, a nie gdzieś tam nisko. Więc jak w drzewie powstawała jakaś wyrwa, jakaś wolna przestrzeń, czyli mogło to być spowodowane na przykład wykuciem dziupli przez dzięcioła, albo na przykład wypruchnienie jakieś się tworzyło, albo po prostu dziupla naturalna, na przykład gałąź się odrywała w wyniku na przykład silnego wiatru, burzy, powstawała dziura w drzewie i tam właśnie wlatywały pszczoły, pszczoły to zasiedlały taką dziuple. No i człowiek zaczął podpatrywać, że rzeczywiście no może by też spróbować w taki sposób hodować pszczoły, chociaż słowo hodować to jest raczej tutaj na wyrost. No i obserwując tą przyrodę, też podpatrywał człowiek na przykład niedźwiedzie, na przykład kuny, które się zakradały do takiej dziupli. No po co? No wiadomo, żeby zjeść, wykraść miód. To było jakby najważniejszą rzeczą. No i człowiek z racji tego, że też sobie bardzo cenił miód, no to też postanowił robić coś, żeby ten miód móc pozyskiwać i żeby mieć nad tym jakąś kontrolę. Bo wcześniej to wyglądało tak, że po prostu to była też raczej słowo gospodarka tutaj nie pasuje, ale to było po prostu rabowanie pszczelich zasobów i tak to trzeba określić. Natomiast jeżeli chodzi o samo bartnictwo, to już było takie, powiedzmy, że bardziej przemyślane, ale też tutaj była bardzo duża doza szczęścia, prawdopodobieństwa. Nie można tego nazwać w pełni taką zrównoważoną gospodarką. To nie miało raczej nic z tym wspólnego. Człowiek, który zakładał barć, czyli taką właśnie dział, taki otwór w drzewie z myślą, że tam zamieszkają pszczoły, nie miał żadnej pewności, czy te pszczoły tam się zagnieżdżą, czy w ogóle będzie jakikolwiek sukces. Tak wygląda wnętrze barci i to jest barć, no to akurat ja wykonywałem tą barć i to są widoczne plastry. Bo też trzeba powiedzieć, że barć to jest taki bardzo pierwotny, a później jeszcze kłoda bartna, to jest taka pierwotna forma w ogóle ula. Bo ule przecież to jest nic innego jak takie drewniane pudełko, w którym znajdują się ramki z plastrami. Tutaj te plastry widać, one są też obok siebie w takich dosyć niewielkich odległościach. Pszczoły je właśnie tak wykonują i człowiek właśnie też naśladując to, jak one wykonywały, tutaj tworzył też ul. Więc mówię, bardzo dużo rzeczy się po prostu dzieje z obserwacji. Człowiek obserwując sam się uczy i naśladuje przyrodę. I właśnie, co jeszcze warto powiedzieć, że na początku to było tak, że bartnicy chciałem powiedzieć wykuwali, ale to jest złe słowo, bo poprawnie się mówi dziali. Mówi się, że się dzieje barć, a nie wykuwa, czy wydłubuje dziurę, bo to jest bardzo nieprofesjonalne powiedzenie. Więc
Bartnik dział barć i to wykonywał w żywym drzewie. Natomiast później, ja będę o tym dalej mówił, ludzie upraszczali sobie troszkę pracę i stawiali kłody. Bardzo często właśnie mówię stawiali, bo to one nawet nie wisiały na drzewie, a stoją na drzewie. Dzisiaj Państwo zobaczą kłodę i będziecie Państwo mogli zobaczyć, że ona faktycznie stoi na drzewie, a nie wisi. No i parę słów jeszcze w ogóle trzeba poświęcić samym bartnikom. W ogóle warto byłoby powiedzieć parę słów o tych bartnikach, kim oni byli. Nie było od nich bardziej honorowych i prawdomównych osób na terenie I Rzeczypospolitej. Ich słowo nie wymagało potwierdzenia. Słynęli z odwagi biegłego posługiwania się bronią. Bartnicy, bo o nich mowa, niemal wyginęli na terenie Polski, ale ich tradycje przetrwały i teraz przeżywają renesans. O tym renesansie będzie później. Natomiast sami bartnicy, kto to był? I jak w ogóle można było zostać bartnikiem? Najczęściej to był po prostu zawód dziedziczony, czyli z ojca na syna. Syn się uczył od ojca wszystkich tajników, często towarzyszył mu w pracy, obserwował, jak wygląda ta profesja, po czym sam stawał się bartnikiem. Natomiast warto zwrócić uwagę też, że właśnie to na pierwsze zdanie, że to nie było od nich bardziej honorowych i prawdomównych osób na terenie I Rzeczypospolitej. Pytanie do Państwa. Dzisiaj jaka jest grupa społeczna, nie zawodowa, tylko, znaczy w zasadzie, przepraszam, właśnie w zasadzie powinienem powiedzieć, że zawodowa. Jaka grupa zawodowa w Polsce cieszy się największą popularnością, największym zaufaniem w społeczeństwie? I dokładnie, tak, to są strażacy. I ja bym porównał właśnie ówczesnych bartników do takich współczesnych strażaków, że to byli właśnie tacy strażacy, czyli tacy ludzie, do których wszyscy inni mieli zaufanie, którzy wiedzieli, że ich słowo dużo znaczy. Co ciekawe, kiedy stawali bartnicy przed sądem, oni byli zwolnieni ze składania przysięgi, że będą mówić prawdę. Bo wiadomo było, że jak bartnik mówi, to mówi prawdę. Więc to byli bardzo tacy uczciwi ludzie. I trochę dzisiaj żałuję, że do dnia dzisiejszego ten taki sposób postępowania się niestety nie utrzymał, bo jakby nie patrzeć, pszczelarze to są następcy bartników, a zdarzają się takie przypadki, że pszczelarze na przykład sobie podbierają pszczoły, albo podkradają miód, albo wytruwają pszczoły, więc to jest coś, co bartnikom na pewno nie przystoi i nie jest to jakby kontynuacją tego, co ci bartnicy kiedyś zapoczątkowali, czyli takiej naprawdę, byli po prostu takimi dobrymi ludźmi, tak? A dzisiaj właśnie czasami pszczelarze, którzy chcą się jakoś łatwo wzbogacić, czy innym popsuć ich pracę, to po prostu zupełnie niszczą ten obraz takiego dobrego człowieka, bartnika. Poza tym bartnicy w ogóle cieszyli się też wieloma różnymi przywilejami. Z racji tego, że to byli ludzie, którzy... Ja myślę, że to był w ogóle jeden z pierwotnych i bardzo puszczańskich zawodów. Ciężko znaleźć, chyba nawet myśliwy był mniej puszczańskim zawodem niż bartnik, bo bartnik praktycznie cały czas żył w puszczy i do dzisiaj nawet mamy tego ślady. I nie mówię tutaj o drzewach bartnych, ale chociażby o miejscowościach. Na przykład miejscowości takie jak Bartniki czy jakieś pokrewne nazwy, związane, czy na przykład Bartnik, wszelkie tego typu miejscowości najprawdopodobniej właśnie mają swoje nazwy od tego, że na początku zasiedlali te miejscowości właśnie Bartnicy. Jakby Bartnicy tworzyli w ogóle te miejscowości. No i oczywiście oni przemieszczali się cały czas po puszczy, bo to oni musieli chodzić od jednego drzewa do drugiego. Mówi się, że oni mieli takie bory bartne. Pod jednego bartnika podlegał bór bartny, a to jest nic innego jak 60 drzew bartnych. Z tym, że te drzewa, no kiedyś było łatwiej o takie drzewa, żeby znaleźć w ogóle odpowiednie drzewa, które nadawały się na stworzenie barci, no bo to musiało być drzewo, które miało przynajmniej tak ze 120 lat, musiało mieć średnicy, no przynajmniej ten metr, ale to tak minimum. Dużo lepiej byłoby, jakby było jeszcze więcej. I takich drzew było kiedyś dużo więcej niż dzisiaj, niestety. Ale no, niemniej trzeba było się nachodzić i wybrać takie odpowiednie drzewo. Takie drzewo, jak było wybierane, to
Bartnik już się na nie wspinał, ale pierwszą rzecz, jaką musiał wykonać, to bardzo często podcinał wierzchołek. Czy ktoś wie dlaczego? Bo to wynika z biologii drzewa, takie podcięcie tego wierzchołka. Czy ktoś z Państwa wie dlaczego? Tak, dokładnie, żeby drzewo już nie wzrastało na wysokość, chociaż nie zawsze tak robiono, prawda? Ale to był częsty zabieg. Właśnie po tym można poznać na przykład do dzisiaj w Puszczy Białowieskiej takie drzewa, które właśnie były tymi drzewami bartnymi, że one nie mają wierzchołków, te wierzchołki są pościnane. Więc jak wierzchołek został ścięty, to drzewo niejako trochę to ogłupiało i wtedy drzewo przestawało rosnąć w górę, a bardziej wszerz właśnie. A to było dla bartnika bardzo istotne. No bo wiadomo, że stworzenie dość dużej dziury w drzewie, czyli właśnie barci, powodowało, że wytrzymałość tego drzewa w tym miejscu bardzo mocno się zmniejszała. Więc jak były wiatry mocniejsze, burze, to te drzewa po prostu w tych miejscach pękały. No tak zresztą jak to czysta fizyka, prawda? Zresztą do dnia dzisiejszego tak jest, że już to prawda barci nie ma, ale nawet drzewa pękają w tych miejscach, gdzie są osłabione przez jakieś spróchnienia albo przez dziuple dzięciołów. No to właśnie dokładnie tak samo było z barciami też. One osłabiały drzewo, więc bartnikowi zależało na tym, żeby to drzewo rosło wszerz. Stąd taki zabieg. No jak już wytypował takie drzewo, no to musiał wejść na górę i zacząć dziać taką barć. Sprawny bartnik robił to kilka dni, także no na przykład 3 dni, bo to było naprawdę trudne zadanie. Zresztą ja o tym Państwu będę mówił, ale jak już wyjdziemy na zewnątrz, bo pokażę też dokładnie, jak to wyglądało. No i właśnie, jak wyglądało w ogóle taka praca bartnika? Otóż trzeba powiedzieć, że niestety tutaj bardzo mocno dzisiaj ubolewamy nad tym, że zanik bartnictwa zbiegł się z czasem, kiedy zaczęła się popularyzować fotografia. W związku z tym, z racji tego, że tak to w historii wyglądało, no to zdjęć praktycznie w ogóle nie ma, albo są bardzo, bardzo nieliczne. I w zasadzie te, które do dzisiaj przetrwały, to są raczej z początku XX wieku. To są jedyne zdjęcia, jakimi dysponujemy dzisiaj i to są tak naprawdę ostatni bartnicy. No bo tego jeszcze nie powiedziałem, ale jakby w Polsce najważniejsze znaczenie bartnictwo miało w średniowieczu. Wtedy się najbardziej rozwijało. Potem w zasadzie powoli zanikało. W Puszczy Białowieskiej uznaje się taką prostą datę 1888 rok za totalny zanik bartnictwa tam. Chociaż wiadomo, że to też jeszcze było w jakiś tam sposób kontynuowane, ale nie miało już to tak wielkiego znaczenia jak wcześniej. No i tutaj mamy kilka przykładowych takich rycin bartników, którzy są na drzewie, więc proszę sobie zobaczyć, że wszyscy mają coś, chociaż ich stroje są trochę różne, różnią się między sobą, na przykład chociażby tutaj jest bez butów, prawda? Chociaż było to dosyć trudne zadanie, tak bez butów się spinać na drzewo. Ale jak widać, też nie mają za bardzo jakoś osłoniętych twarzy. Ten tutaj w ogóle nie ma nic na głowie, to jakiś kapelusik. A tutaj jest, powiedzmy, że najlepsze takie coś, co mogło ochronić, takie nakrycie, które mogło ochronić przed pszczołami, przed urządzeniami. Tego nie widać, ale za tym takim kapturem tutaj jest jeszcze siatka założona. I ta siatka chroniła przed tym, żeby pszczoły się tam do środka nie dostały. Natomiast taki element wspólny, który każdy z tych bartników posiada, to jest leziwo. Proszę zobaczyć, że każdy z nich siedzi na siadance albo na ławeczce, bo to jest różnie nazywane. I to służyło do tego, żeby właśnie móc wykonywać jakiekolwiek prace przy barci. No trzeba było się wspiąć na drzewo. Pytanie właśnie, jak wysoko były te rozlokowane te barcie. Więc one się znajdowały na wysokości od kilku do kilkunastu metrów. Najwyższe takie barcie to były mniej więcej na wysokości tych 100 metrów, czyli mogło to być 13-14 metrów, także całkiem sporo. Natomiast te najniższe, no to wiem, że nawet i były na wysokości 3, 5, 7 metrów. To mniej więcej taka średnia. No wiadomo, też człowiek jakby starał się wykorzystywać drzewo w całości, więc czasami zdarzało się tak, że powstawała barć na 5 metrze, później na przykład na 9 metrze i potem jeszcze z kolei to w wyjątkowych przypadkach i potem jeszcze na przykład na 15 metrze, prawda? To tak mogło też wyglądać, bo nieliczne drzewa
drzewa miały też właśnie trzy barcie w sobie rozlokowane. No i właśnie, ja mam tutaj też jeszcze taki przykładowy strój bartnika, czyli taki zwykły wiklinowy kapelusik i spodnie jak spodnie, nic może jakiegoś tam szczególnego, tylko tyle, że one mają tutaj, ja przepraszam, spodnie miałem pokazać, może nic jakiegoś tam szczególnego, to takie zwykłe lniane spodnie, z tym, że mają na przykład takie ściągacze, żeby się pszczoły nie dostały do środka, bo kto z Państwa ma doświadczenie z pszczołami, to wie, że jak one wejdą gdzieś pod ubranie, to jest to dosyć czasami stresujące, chociaż należy pamiętać o tym, że bartnicy na co dzień się stykali z pszczołami, więc myślę, że ciężko to powiedzieć, że przyzwyczajali się, bo moim zdaniem, ja uważam osobiście, że się nie da przyzwyczaić do żądlenia pszczół, bo ile razy człowiek nie dostanie, to zawsze będzie bolało. Natomiast wydaje mi się, że po prostu oni już niejako przestali zwracać na to uwagę. W związku z tym wiedzieli, że będą żądleni i tyle. I po prostu jakby byli do tego przyzwyczajeni. Chociaż też warto zwrócić uwagę na to, że pszczoły potrafią rozpoznawać pszczelarza i w momencie, kiedy pszczelarze przychodzą mówię o w czasach współczesnych nawet, dzisiaj do ula, to pszczoły rozpoznają pszczelarza i go nie żądlą. To się często zdarza, natomiast no, w tym przypadku raczej ciężko o tym mówić, ponieważ bartnik tak na dobrą sprawę przychodził do barci tylko dwa razy w ciągu roku. Na początku po zimie, czyli teraz jest właśnie idealny okres, po to, żeby on robił taki obchód, po to, żeby sprawdzić, czy pszczoły przeżyły zimę, jak w ogóle wygląda ich stan po zimie, w jakiej kondycji jest rodzina. Natomiast później, po całym oglądzie, pozostawiał je, zamykał barć i w zasadzie przychodził później już na jesień tylko po to, żeby wybrać miód i ocieplić barć po to, żeby pszczoły przeżyły. I to w zasadzie były dwie wizyty w ciągu roku, także nie było ich wiele, więc można byłoby zapytać, no to co ten bartnik w takim razie robił? No, więc odpowiedź jest bardzo prosta. W zasadzie głównym zadaniem bartnika to było praktycznie cały czas dzianie nowych barci. To się naprawdę z tym trochę schodziło i to było bardzo trudne zadanie, męczące też. Trzeba było być też trochę sprawnym fizycznie jednak do tego, żeby tak na drzewie siedzieć parę godzin i operować narzędziami, które zaraz Państwu pokażę. Właśnie, z tym dokarmianiem to już mówię. Pokażę tylko jeszcze właśnie taki przykładowy, powiedzmy, strój takiego bartnika, jak to wyglądało, koszula też razem tutaj ze ściągaczami. I jak to jest z tym dokarmianiem? Więc dokarmiać nie dokarmiał w ogóle, bo wiadomo, dzisiaj się dokarmia, ale dlaczego? Wtedy też mógł dokarmiać, tylko tyle, że nie robiono tego z prostych względów, żeby nie nosić nic, żeby nie nosić żadnego pokarmu, który, prawda, też sporo ważył, żeby nie wspinać się z nim i tak dalej, żeby uprościć sobie zadanie, to bartnicy po prostu pobierali mniej miodu, czyli zostawiali tyle miodu, żeby pszczoły mogły przetrwać zimę. Takie niezbędne minimum, a resztę po prostu zabierali i tyle. Więc dlatego dokarmiania po prostu nie było. Jakby też warto zwrócić uwagę na to, że bartnictwo oczywiście istniało na ziemiach Polski, w naszym kraju, na naszych ziemiach. Natomiast w różnych regionach były różne na przykład słowa na to samo narzędzie na przykład, albo na ten sam element, albo na przykład były różne stroje. Były drobne elementy, które się różniły, ale zasadniczo bartnictwo wszędzie, przynajmniej w Polsce, wykorzystywano właśnie na przykład leziwo do tego, żeby się wspinać na drzewa, czy na przykład właśnie tak jak widać tutaj tą ławeczkę, ale po strojach widać, że one się troszeczkę też różniły między sobą. No i taki bartnik, jak już zrobił taką barć, no to musiał też dać sygnał innym bartnikom, bo te bory troszeczkę się tak mogły przenikać, ten bór bartny. Mógł się przenikać z innym borem i jedno drzewo mogło być zaraz gdzieś tam obok drugiego bartnego drzewa, należącego już do innego bartnika. W związku z tym oni je musieli oznaczać. No i były różne znaki bartne, które taki bartnik wykonywał na drzewie, mniej więcej tak na wysokości wzroku, że jak się szło, to żeby się widziało, że to drzewo już jest oznaczone. No nie było nic innego, jak po prostu takie wydrążone najczęściej po prostu siekierą taki fragment drewna
razem z korą odbity z drzewa i tutaj są właśnie różne przykłady takich znaków. Z tym, że warto dodać, że na przykład jak ojciec, załóżmy, wymyślił sobie taki znak, to na przykład syn, który kontynuował pracę po swoim ojcu, no to oczywiście na przykład musiał coś jeszcze dorobić, czyli na przykład dorabiał tutaj, powiedzmy, też jeszcze jakąś taką linię i na przykład jakiś poziomy element dodawał do tego. Także te znaki były rozwijane. Ale to była dosyć istotna sprawa, bardzo ważna dla każdego bartnika. No i co jeszcze trzeba powiedzieć, że te znaki były... Jeden, i one się oczywiście mogły powtarzać, prawda? No bo to w zasadzie tylko i wyłącznie tak jak bartnik sobie wyobraził, tak po prostu stworzył taki znak i tyle. Musiał po prostu cały czas pilnować takiego drzewa, żeby no, nikt mu inny nie podebrał, nie zakradł się, prawda? Chociaż to też w ogóle było ciekawe, bo za w ogóle wszelkie jakieś kradzieże, za wszelkie różnego rodzaju przestępstwa związane z pszczołami były naprawdę dosyć srogie kary. Czasami nawet i kara śmierci się zdarzała, także to było naprawdę bardzo, bardzo mocno obwarowane. A w ogóle bartnicy no mieli, musieli nawet, prawda, nie tyle, że mogli, ale musieli cały czas z tym miodem się obchodzić i cały czas właśnie przychodzić do pszczół i cały czas się nimi zajmować. Jeżeli chodzi o te narzędzia, jakie narzędzia w ogóle były wykorzystywane przez bartników? No to jest tutaj zaprezentowane na zdjęciu są takie cztery główne narzędzia. I tak, to co tutaj widać, to jest pierzchnia. Albo pierzchnia, bo właśnie są na, tak jak wcześniej powiedziałem, na jedno narzędzie są różne nazwy. A jeszcze właśnie może wrócę i powiem tylko, że tutaj odnośnie tych znaków, to też funkcjonowało bardzo dużo różnych nazw. To było na przykład nacios, to było klejmo, ciosno, naprawdę bardzo dużo różnych nazw funkcjonowało. Podejrzewam, że to wynikało po prostu z racji tego, że gdzie, w jakim regionie zostało wykonane, tak? Takie słowo dotyczące danego regionu. Czyli tak, mamy pierzchnię, albo nazywaną również pierzchnią. To jest takie nic innego, jak po prostu takie większe dłuto. I pozwalało na to, żeby wyrąbywać dosyć duże kawałki drewna, z tym, że to pozwalało tylko uderzać w drzewo i no, ciężko było te elementy odbite, ciężko było wyciągać z drzewa. Natomiast temu służyło kolejne narzędzie, czyli cioska, albo inaczej cieślica, różnie też jest to nazywana, albo motyczka też, no, zresztą taki ma podobny kształt. Tylko tyle, że to są naprawdę bardzo ostre narzędzia. Więc taki bartnik, podejrzewam, że też musiał żyć w dobrych układach z kowalem, żeby mógł mu właśnie wykonać dobre narzędzia, które będą długo służyły, bo tak jak powiedziałem, to było główne zadanie bartników, wykonywanie właśnie barci. Oni się głównie na tym skupiali. I to służyło do niczego innego, jak tylko pogłębiania takiej barci, czyli po prostu trzeba było w głąb drzewa uderzać taką cieślicą po to, żeby ją cały czas pogłębiać, a ona musiała mieć no tak głębokości, powiedzmy, że te 30-40 cm, no to przynajmniej. No wiadomo też, jakby trzeba było wziąć pod uwagę to, jak szerokie jest drzewo, no bo nie można było zostawić tyle, bo jak się zostawiło tyle, to drzewo praktycznie momentalnie się mogło złamać. Czyli te ścianki musiały być też dosyć grube. Co tutaj jeszcze jest? Mamy jeszcze takie zwykłe dłuto, to jest do wyrównywania, do na przykład wykonywania takich drobnych otworów w barci. Czyli takie narzędzie, powiedzmy, pomocnicze. Ale tutaj jeszcze jest, czyli tak, mieliśmy to dłuto i tu jest jeszcze skobliczka. Skobliczka to jest takie kółeczko, które jest też tutaj bardzo ostre. I to służyło do tego, żeby wygładzić taką barć, czyli wkładano tutaj za trzonek, trzymano i wkładano do środka i tak przejeżdżano po ściankach po to, żeby je wygładzić. Czyli to było też tak naprawdę narzędzie pomocnicze. Jakby dwa główne, które służą do tego, żeby w ogóle barć powstała, to jest pierzchnia i cieślica. To są te narzędzia, którymi właśnie bartnik operował w dużej mierze. No i tak wygląda to wewnątrz. Jak jest tylko taka świeżo wydziana barć, tak właśnie wygląda. Tutaj mamy
takie podpórki, to są snozy i one służą do tego, żeby plastry po prostu nie opadły, żeby nie zarwało się, bo, żeby to wszystko się nie zarwało, bo wiadomo, że wypełnione miodem naprawdę dużo ważą. No sami Państwo wiedzą, że to są kilogramy, prawda? Słoik miodu waży dużo, a trzeba wiedzieć, że przecież w takiej barci mogło być kilka takich słoików, prawda? Więc to naprawdę sporo ważyło i żeby to się nie zarwało, to właśnie tworzono takie podpórki. Tutaj z kolei to jest oczkas i to jest miejsce, do którego właśnie podbierano miód. Czyli tu jest odpowiedź na Pani pytanie, czy dokarmiano pszczoły. Otóż właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, nie dokarmiano, ale miód wybierano tylko do tego oczkasa po to, żeby to, co jest do samej góry, jak to się mówi, głowy barci, zostawiano po to, żeby pszczoły miały ten zapas na zimę i mogły przetrwać zimę. Natomiast jak w ogóle też zachęcano pszczoły do tego, żeby one... Aha, bo jeszcze tutaj one wchodziły, tylko tutaj oczywiście nie da rady tak uchwycić tego na zdjęciu, więc jest taki otwór, którym one wchodzą. No i to można było wyciągnąć, to była taka ruchoma część. Natomiast jak zachęcano w ogóle pszczoły do tego, żeby one się zalęgły, zagnieździły w takiej barci? Otóż przybijano, bo to są gwoździe, więc mówię dlatego przybijano, to są gwoździe zrobione z drewna kalinowego i one są podbijane właśnie do tej głowy barci. I to są takie plastry, takie malutkie fragmenty plastrów. Dodatkowo jeszcze na przykład zachęcano pszczoły różnymi ziołami, różnymi kwiatami, albo na przykład też smarowano wnętrze barci, smarowano na przykład propolisem. To też było taka dosyć dobra zachęta do tego, żeby pszczoły się tam pojawiły. I tak jak mówię, no tutaj była totalna przypadkowość. Tutaj to nie jest tak, jak dzisiaj pszczelarz robi, że przenosi rodzinę z jednego ula do drugiego. Tutaj tego w ogóle nie robiono. Tylko pszczoły albo im się spodobała dana barć i tam się zagnieżdżały, albo nie. Bartnik po prostu czekał. Więc tutaj mówię, jeżeli chcemy powiedzieć o tym, że to była hodowla, to jest trochę słowo takie na wyrost, bo to była tutaj naprawdę duża doza przypadkowości. I jeszcze istotna sprawa, te plastry trzeba było umieścić w odpowiednim kierunku. To znaczy, no, to żeby, prawda, nie wchodziły na siebie, żeby była pomiędzy nimi jakaś wolna przestrzeń i też żeby, tak jak bartnik kontrolował barć, to żeby mógł po prostu mieć dla siebie dogodne ustawienie tych plastrów, więc on musiał już to wcześniej przemyśleć. Ale też jeszcze jest jedna ważna kwestia. Wiadomo, że komórka pszczela ma kształt sześciokąta, więc chodziło o to, żeby ta ostra część sześciokąta była skierowana właśnie tutaj do góry. Nie w ten sposób, tylko w ten. Tak właśnie umiejscowiano te plastry. To było dosyć istotne. No i jak już ta barć powstała, to bartnik ją zamykał. No i tak jak mówię, czekał na to, aż pojawią się tam pszczoły. Jak się pojawiły pszczoły, no to wiadomo, dobudowywały te wszystkie plastry i przychodziła jesień, czyli ten najlepszy moment dla bartnika po to, żeby zebrać owoce pracy swojej, ale przede wszystkim pracy pszczół. I to jest właśnie taki kadłubek, to jest z drewna lipowego, takie wiaderko wdrążone i tam on się wspinał z takim wiaderkiem, to co podciął, te plastry, które podciął, to wkładał od razu do tego kadłubka i to ze sobą ściągał na ziemię. Ile miodu można było z takiej barci wyciągnąć? No niezbyt dużo, dlatego też to była jedna z przyczyn, że bartnictwo zaczęło zanikać na rzecz pszczelarstwa. No bo w barci można mieć, zależy też od wielkości barci, ale mniej więcej to jest około 3, 8 niektórzy podają, no różnie, ale to jest kilogramów, także no to nie jest jakoś bardzo dużo, bo z jednego ula można dużo więcej wyciągnąć, mało tego, z ula się wyciąga miód kilka razy w roku, no to też zależy jeszcze, jakie są pożytki, czyli jakie mamy rośliny dookoła ula rosną i co mogą przynosić, jaki nektar mogą przynosić pszczoły, to jest bardzo dużo od tego zależy. Natomiast jeżeli chodzi o ul, to można wyciągnąć i 15, i 30, a słyszałem o takich, co i nawet potrafią 150 kg z trzech uli na przykład, prawda? Czyli wychodzi, że 50 kg na jeden ul. No to jest dosyć dużo. Natomiast jeżeli chodzi o tą barć, no to tam ta efektywność była niezbyt wysoka, bo to mówię, było kilka kilogramów. Ale trzeba pamiętać też, że taki bartnik, jak miał naprawdę do przejścia kilka
kilkadziesiąt albo jeszcze więcej tych barci, to naprawdę tego miodu mogło być całkiem sporo. No i jeszcze należy powiedzieć, że w średniowieczu ceniono jeszcze jedną rzecz, która dzisiaj w zasadzie ma dużo mniejsze znaczenie. Chodzi oczywiście o wosk, który przecież świece, prawda, no to był bardzo ważny materiał właśnie do produkcji czegoś, co nam oświetli, prawda, jakieś pomieszczenie, kościół, to było bardzo ważne. Natomiast dzisiaj już wosk ma trochę mniejszą rolę. Już na przykład nie pozyskuje się tak mocno wosku, jak właśnie wtedy w średniowieczu. Dzisiaj przede wszystkim chodzi o miód. A miód bartny, no to jest nic innego jak dzisiaj taka atrakcja, można powiedzieć, turystyczna. Jak ktoś jedzie w jakiś region, gdzie właśnie barcie są, no to wtedy warto spróbować. Ale bardzo drogi miód, bo taki słoiczek, o taki, kosztuje 50 zł. Także niestety jest to droga rzecz. Czy jest różnica w smaku? Mi się wydaje, że jest, ale to też ktoś powie, że nie ma, ktoś powie, że jest. Naprawdę to jest bardzo indywidualna sprawa. Mi się wydaje, że jest. Też wiadomo, że najlepiej smakuje taki miód bartny, jak się go zje prosto z barci. Tak prawie, że z plastra. No to rzeczywiście jest tak, że człowiek naprawdę jest zadowolony z tego, że się to udało, no bo to też nie jest takie proste, żeby dzisiaj właśnie miód bartny otrzymać. Ale są tacy ludzie, którzy się tym zajmują, tylko no niestety, to jest miód dosyć drogi. Dzisiaj ja niestety nie mam takiego miodu, ale mam mnóstwo innych też ciekawych, ale to będzie później. Kim był bartniczek? No więc bartniczek to nic innego jak po prostu niedźwiedź brunatny, który kiedyś w Polsce żył naprawdę na obszarze całego kraju. Dzisiaj w zasadzie tylko i wyłącznie mamy w górach, tak? Tylko w zasadzie południe naszego kraju zamieszkują niedźwiedzie. No i co warto jeszcze powiedzieć, taka ciekawostka, ostatnio się dowiedziałem, że dawno, dawno temu, no to musiało być naprawdę bardzo dawno, jak Warszawa jeszcze była naprawdę niewielkim miastem, no to wiem, że niedźwiedzie były na Jazdowie, czyli w okolicach po prostu dzisiejszego Parku Łazienkowskiego. Tam normalnie chodziły niedźwiedzie, tam urządzano na nie polowania. Czyli w Lesie Kabackim, tu gdzie jesteśmy, no śmiało można powiedzieć, że najprawdopodobniej też niedźwiedzie tutaj bywały. No dzisiaj wiadomo, w zasadzie tylko południe kraju. No i jak wiadomo, niedźwiedzie wbrew pozorom i wbrew swoim wyglądają na bardzo zwierzęta potężne, może mało sprawne, ale kto miał do czynienia z niedźwiedziem albo widział chociaż na filmie na przykład, jak one się poruszają, to wie, że to jest bardzo sprawne zwierzę i naprawdę człowiek jest bardzo niesprawnym zwierzęciem w porównaniu z niedźwiedziem. Widział ktoś na przykład, jak niedźwiedzie biegają? Widział ktoś z Państwa, jak biegają niedźwiedzie? Niedźwiedź jest naprawdę bardzo sprawny i bardzo szybko się przemieszcza przez las. Także my nie mamy naprawdę najmniejszych szans w spotkaniu z niedźwiedziem, jeżeli chodzi o na przykład ucieczkę, jakby ktoś chciał uciekać. A i właśnie, no i to właśnie chciałem powiedzieć, że to, co widać tu na zdjęciu, że one się wspinają na drzewa, dokładnie. One naprawdę się potrafiły wspinać na drzewa dosyć dobrze, czyli duże zwierzę, ciężkie zwierzę, ale mimo wszystko robiło to naprawdę sprawnie. Taka ciekawostka przy okazji też, dzik wygląda też na duże i masywne zwierzę. Biega bardzo szybko po lesie. Naprawdę one potrafią momentalnie się przemieszczać i bardzo sprawnie przemieszczają się, przeskakują przez jakieś rowy, dołki. Naprawdę człowiek by się zaraz pewnie przewrócił i tyle by z tego było, z tego biegu. A takie zwierzęta są naprawdę do tego świetnie przystosowane. Dlaczego lubią miód? To jest dobre pytanie, bo w zasadzie niedźwiedź jest zwierzęciem wszystkożernym. One bardzo lubią w ogóle słodkie rzeczy, bo i nie tylko miód, ale przecież i jagody. To jest coś, za czym naprawdę niedźwiedzie przepadają. I inne owoce leśne bardzo lubią. Nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. To jest biologia, to jest biologia. Myślę, że po prostu tak jak niektóre zwierzęta są do tego stworzone, że jedzą tylko rośliny, tak i mają takie upodobania, tak właśnie z niedźwiedziem jest tak, że on właśnie sobie też upodobał ten miód. No i był przez to właśnie, z racji tego upodobania miodu, był straszną zmorą dla bartników. Oni go nie lubili, no bo im po prostu niszczył barcie, bo wiadomo, niedźwiedź się dostawał, także bardzo często niszczył. Zresztą do dnia dzisiejszego jest tak, że pszczelarze często mają za złe niedźwiedziom to, że się dostają na pasieki i po prostu pasieki roznoszą w pył, bo taki niedźwiedź po prostu, żeby się dostać do ula, no to co? Po prostu niszczy ten ul, czyli go rozbija w drobny mak.
No i dostaje się do miodu, więc i to do dzisiaj się zdarza niestety, że niedźwiedzie wchodzą na tereny pasiek, niszczą zupełnie, no oczywiście w górach, tak, tam gdzie te pasieki są. No i do dzisiaj niestety jest cały czas ten zatarg na linii właśnie pszczelarz-niedźwiedź. Kiedyś ich było dużo więcej, więc stanowiły dosyć duże zagrożenie. Dzisiaj jest zdecydowanie mniej, tak naprawdę tylko właściwie na południu kraju, tylko muszą się ci pszczelarze mierzyć z takim problemem. Ale bartnicy sobie dawali radę bardzo prosty sposób z niedźwiedziami. Otóż wiadomo, też nie zawsze to stosowano takie rozwiązanie, ale to jest bardzo ciekawa rzecz. Tworzono taki klocek drewniany, wieszano na linię, czyli powstawało wahadełko. To jest po prostu samobitnia, tak to się nazywało. Dlaczego samobitnia? Bo niedźwiedź sam się bił, jak sama nazwa wskazuje, i chodziło o to, żeby taki niedźwiedź jak wchodził, to żeby mu utrudnić dostanie się do kłody czy do barci przez taki właśnie dyndający klocek. I jak niedźwiedź podchodził, to on uderzał ten klocek się odchylał, ale wiadomo jak to wahadło, za chwilę wracał ten klocek i uderzał tego niedźwiedzia. No więc niedźwiedź jeszcze raz mocniej, no i jeszcze raz mocniej. W pewnym momencie tak mocno wyrzucał ten klocek, że klocek uderzając w niego go strącał z drzewa. Więc to bardzo mocno utrudniało niedźwiedziom dostanie się do kłody. Tutaj też taka ciekawa rzecz, takie kolce, prawda, które też bronią właśnie dostępu przed no na przykład niedźwiedziami. Myślę, że na kuny to akurat nie byłby dobry sposób. Ale co jeszcze robił człowiek? No wiadomo, Polak potrafi, więc pod drzewem jeszcze na przykład robiono tak zwane wilcze doły, albo po prostu wbijano zaostrzone takie pale, po to, żeby niedźwiedź się po prostu nabił. Czyli nie dość, że człowiek mógł w prosty sposób ochronić swoją barć, to jeszcze mógł mieć niedźwiedzia upolowanego. Więc jakby dwie korzyści naraz z takiego prostego, z takiej prostej rzeczy, jaką był ten klocek i chociażby te zaostrzone właśnie fragmenty drewniane wystające z ziemi. Albo właśnie takie na przykład wilcze doły gdzieś tam wykonane dookoła drzewa. Aha, jeszcze a propos zwierząt, to jakby my kojarzymy głównie tego niedźwiedzia za takiego najważniejszego wroga pszczół i zwierzę, które się zakrada do pszczół, do uli, do barci, ale trzeba powiedzieć, że to nie jest jedyne zwierzę. Pszczoły mają wielu swoich wrogów naturalnych. Na przykład to są chociażby sikorki bogatki, które każdy zna i pewnie jak ktoś z Państwa dokarmia zimą, to wie, że te takie, które mają żółty brzuch i czarną pręgę przechodzącą przez ten brzuch, no to jest właśnie sikora bogatka i one potrafią na przykład gdzieś się usadowić przy ulu i polują po prostu na pszczoły, które wylatują z tego ula. Więc w lesie oczywiście też to się działo, tak? Ja zresztą nawet tutaj u nas na terenie byłem świadkiem, jak właśnie taka mała sikorka uganiała się za pszczołą. Pszczoły oczywiście bardzo sprytnie też latają, dosyć szybko zmieniają kierunek lotu, tak żeby uciec takiej sikorce, no ale sikorka też jest bardzo sprawnym ptakiem i też się... Bardzo w ogóle to jest ciekawe zjawisko, takie uganianie się tego małego ptaszka za takim owadem. Natomiast no, co jeszcze? Dzięcioły. To był duży problem. Dzięcioły wykuwały, niszczyły po prostu drewno, więc one mogły się dostać. Zresztą do dnia dzisiejszego zdarzają się takie sytuacje, że do uli dostają się, szczególnie zimą, dostają się głodne dzięcioły. Jest taki dzięcioł zielony, który zjada przede wszystkim mrówki, ale pszczołami też nie pogardzi, jak jest głodny. I zdarza się tak, że po prostu zimą one rozkuwają ule, wchodzą do środka, a wiadomo, że jak wszystkie owady są bardzo wrażliwe na zimno. Więc taka pszczoła po prostu staje się bardzo ospała w momencie, kiedy jest zimno i on ma bardzo prostą zdobycz. A tak przy okazji, czy wiedzą Państwo, co robią pszczoły zimą? Właśnie, to jest najczęstsza odpowiedź, ale muszę powiedzieć, że to jest błędna odpowiedź, bo oczywiście one nie śpią, tylko one są cały czas aktywne i one cały czas funkcjonują. Tylko tyle, że ich funkcjonowanie ogranicza się do dwóch czynności. Pierwsza czynność to jest, w zasadzie nie wiem od której zacząć, bo w zasadzie one się powtarzają cyklicznie, jakby jedna wynika z drugiej. Otóż chodzi o to, żeby się ogrzać, czyli żeby mieć cały czas tą stałą temperaturę. W takim ulu naprawdę potrafi być bardzo, bardzo ciepło. 20 stopni więcej nawet, spokojnie. Czyli tak jak mamy w mieszkaniach. Zresztą mrówki
też owady społeczne, też potrafią właśnie się ogrzewać. W mrowiskach w zimę jest na przykład 25 stopni Celsjusza, także bardzo ciepło. W każdym razie, wracając do pszczół, pszczoły się ogrzewają, zawiązują taki kłąb, czyli bardzo ciasno są ze sobą złączone i drżeniem swojego ciała powodują, że ta temperatura wzrasta. Natomiast i one się oczywiście wymieniają, te, które były w środku tego kłębu, wychodzą na zewnątrz, cały czas one się tam poruszają, ale de facto cały czas są ze sobą zbite w taką jedną dużą kulę. Natomiast jeżeli chodzi o drugą czynność, bo to już powiedziałem, ogrzewanie, a druga czynność to po prostu no, trzeba mieć energię. Trzeba czerpać energię do tego, żeby móc się ogrzewać, żeby móc się ruszać, w związku z tym jedzą, tak? Czyli jedzą to, co sobie zgromadziły, albo to, czego im nie zabraliśmy podczas jesiennego miodobrania. No i to jest w zasadzie tyle. One nie wylatują. Chociaż powiem szczerze, że przy teraz takich zimach, jakie się trafiają, bardzo słabych, no to ja w tym roku obserwowałem pszczoły, które wylatywały z ula i w styczniu, i w grudniu, i w styczniu i w lutym, a w zeszłym roku to w ogóle wylatywały pszczoły, pamiętam, na Boże Narodzenie. Bo Boże Narodzenie wylatywały. Także w ogóle coś, co nie powinno mieć miejsca. Takie zimy nie są zbyt dobre dla pszczół, bo pszczoły to je dosyć mocno rozregulowuje. Ona lepiej, żeby cały czas siedziała i czekała na wiosnę, niż żeby trochę wylatywała. Poza tym wiadomo, pszczoła, która wyleci, może już mieć problem z powrotem. Więc to jest taka problematyczna sprawa dzisiaj dla pszczelarzy. I jeszcze może powiem przy okazji taką rzecz, że pszczoły wcale nie są wrażliwe na zimno. To znaczy są wrażliwe, ale jeżeli tworzą właśnie ten kłąb, to one przeżyją nawet i minus 30 stopni. Natomiast, bo one potrafią, właśnie mają ten mechanizm ogrzewania się. Więc one potrafią to robić. Natomiast jeżeli chodzi o inny czynnik, który jest dla nich dużo gorszym problemem, dużo większym zagrożeniem, to jest wilgoć. One muszą mieć sucho. Może być zimno, ale muszą mieć sucho. Jak jest wilgoć, to wtedy jest dla nich fatalnie, bo one wtedy, jak wtedy w ogóle na przykład pojawia się grzyb na przykład w ulu, w barci, no i to jest już dla nich niezbyt dobra sytuacja. Parę pojęć. Nie chcę tu zanudzać tymi pojęciami, bo wiem, że to jest nic fajnego, jakieś definicje, ale chciałem powiedzieć tylko, chciałem jakby zwrócić uwagę na to, że jak to w każdym zawodzie bywa, są na dane czynności, dane narzędzia, dane procesy, są specyficzne nazwy. No i tak oczywiście w bartnictwie również były takie nazwy. O Boże, mówiłem. Tutaj może z takich ciekawszych to zwrócę uwagę na królową, bo o tym też wspominałem, ale nie mówiłem, że tak to się nazywa. To jest drzewo z trzema barciami, czyli to bardzo nieliczne zjawisko. Bo dwie to jeszcze się zdarzało, ale trzy naprawdę było rzadkością, żeby na drzewie znaleźć trzy takie barcie. Natomiast to w ogóle było dosyć ciężko zrobić z tego względu właśnie wytrzymałościowego drzewa, no, żeby drzewo to w ogóle wytrzymało, no bo zasadniczo barć miała około 1 metra długości, czyli ta dłużnia, tutaj drugie słowo, czyli ta dłużnia miała mniej więcej około 1 metra. Natomiast trzeba sobie, wiadomo, że jak taką barć mamy wydzianą, no to trzeba, musi być jakiś tam odstęp do kolejnej. W związku z tym to musi być no przynajmniej te kilka metrów, te 2 metry, prawda? Więc jest następna kolejna, no i później znowu następna kolejna. Czyli robi nam się dosyć duża odległość, a to wszystko musi się zmieścić na drzewie, które, no wiadomo, na samym końcu ta ostatnia barć nie może być na takiej szerokości drzewa, prawda? Tylko to drzewo też musi być dosyć szerokie. Więc znaleźć takie drzewo po prostu było trudno. No dzisiaj mi się wydaje, że byłoby chyba już niemożliwe, żeby znaleźć takie drzewa, bo po prostu dzisiaj drzewa osiągają w Polsce 120-150 lat i je się po prostu wycina, tak? Starsze drzewa znaleźć, no to w zasadzie rezerwaty, parki narodowe i w zasadzie tyle. Leziwo, to będę Państwu pokazywał, jak już sobie wyjdziemy. Właśnie, to jeszcze, to też wspomniałem, że to też jest poza cieślicą, na przykład motyczka. No ale to już zwracałem uwagę, że w różnych regionach różnie nazywano niektóre narzędzia. Ogacenie, to jest ciekawe, bo to jest nic innego jak po prostu ocieplenie. Czyli najczęściej to były na przykład gałązki, jakieś świerkowe, brzozowe, które przywiązywano do takiej barci po to, żeby utrudnić dostęp do dzięciołom na przykład albo kunom. Wbrew pozorom to była dosyć niezłe zabezpieczenie, ale też przede wszystkim chodziło o to, żeby wykonać to jesienią po miodobraniu, po to, żeby taką barć ocieplić.
No i mamy jeszcze na przykład ostrew. To też jest bardzo ciekawa rzecz, bo bartnicy wchodzili na drzewa nie tylko za pomocą leziwa, ale też wykorzystywali na przykład taką ostrew. No i ta ostrew to jest nic innego jak najczęściej taki dosyć długi fragment drzewa świerkowego. Dlaczego świerkowego? Bo świerki są bardzo mocno rozgałęzione. One mają bardzo dużo rozgałęzień różnych. Nawet takie młode. No i to właśnie do tego młode drzewa dedykowano. I podcinano taki ten fragment drewniany, podcinano z tym, że zostawiano, jak mamy ten fragment drzewa, to zostawiano, prawda, fragmenty takie wystające. Czyli nie ścinano całych gałęzi, tylko takie fragmenciki zostawiano. Powstawała taka drabinka i potem się po prostu człowiek spinał. To była taka dodatkowa jakby pomoc, żeby się dostać do tych barci, które nie są wysoko rozlokowane. Siadanka to mówiłem, o śniot, to jest też ciekawe, bo śniot to jest taka gruba deska, która jest zawieszona na barci, która właśnie utrudnia dostęp. Jeszcze tak na takich dwóch kołkach widoczna, gdzieś tam nawet w Puszczy Białowieskiej zachowało się jeszcze coś takiego. To jest już nawet no muszę powiedzieć, że taka niezwykła rzadkość, żeby coś takiego mogło się znaleźć jeszcze. I tu jeszcze na samym końcu ten znak bartnika wycinany na drzewie. Proszę bardzo zwrócić uwagę, ile ma różnych nazw. Jest znamie, cecha, ciosno, klejmo, nacios, nakłodzenie, signum. To jest wszystko jedno i to samo, ale ma wiele różnych nazw. No i jeszcze chciałem pokazać takie archiwalne zdjęcia, które się zachowały. Tak jak mówiłem, tych zdjęć jest naprawdę bardzo niewiele. To jest Filimon Waszkiewicz. Mówi się, że to był ostatni bartnik Puszczy Białowieskiej. To był człowiek, który uczył się od swojego ojca bartnictwa i jeszcze znał, wiedział, jak to bartnictwo wyglądało w Puszczy Białowieskiej, mógł tego sam doświadczyć. To była ostatnia osoba, która mogła o tym powiedzieć. Zresztą on też pomagał później w odtwarzaniu różnych narzędzi, różnych właśnie na przykład leziwa do Muzeum Białowieskiego. No właśnie, tak jak wspomniałem, to mówi się, że to jest ostatni człowiek, który dotknął jeszcze bartnictwa w Puszczy Białowieskiej. W zasadzie no u nas trzeba powiedzieć, że na terenie Polski myślę, że ostatni bartnicy zmarli jakoś w okolicach pewnie przed II wojną światową. I wtedy w zasadzie już możemy mówić śmiało, że to jest definitywny koniec bartnictwa w Polsce, ale tak naprawdę to się zaczęło już dużo wcześniej. Tylko to powoli się chyliło ku upadkowi. No i teraz jeszcze parę słów może o tych naszych polskich bartnikach, ale to już współczesnych. To jest akurat tutaj trzech moich kolegów, którzy są, myślę, że śmiało można powiedzieć, pasjonatami bartnictwa i bardzo mocno działają, żeby to bartnictwo na ziemiach polskich dzisiaj przywrócić. Z tym, że wiadomo, bartnictwo nie będzie, na pewno myślę, że już nigdy nie będzie zawodem tak jak kiedyś. Raczej będzie to wszystko na zasadzie atrakcji turystycznej, pewnej ciekawostki, też może takiego podtrzymywania naszej kultury, bo to jakby nie patrzeć, naprawdę była bardzo ważna część naszej kultury i gospodarki też. Naprawdę to była istotna sprawa, takie bartnictwo i ten miód. W ogóle Polska słynęła kiedyś naprawdę bardzo mocno z produkcji miodu. Już w czasach średniowiecza było głośno o Polsce ze względu na to właśnie płynne złoto, jak to się mówiło, określało. Natomiast jeżeli chodzi o te trzy osoby tutaj, to mamy, powiem parę słów, bo warto zwrócić uwagę też, czym oni się posługują i w ogóle w jaki sposób działają. Więc moje zacznę tutaj, to jest Andrzej. Andrzej działa w Puszczy Spalskiej, on jest leśniczym, a przy okazji właśnie pszczelarzem i z racji tego właśnie, że jest związany tak mocno z lasem i z pszczołami, to w 2007 roku uczył się od samych baszkirów, którzy tutaj przyjechali z Parku Narodowego Szulgantasz, przyjechali do Polski po to, żeby uczyć Polaków bartnictwa, bo tam jeszcze się zachowało bartnictwo w takiej formie niezmienionej. Ludzie przekazywali sobie z pokolenia na pokolenie i przyjechali tutaj do Polski uczyć nas Polaków bartnictwa. No i właśnie
Andrzej razem z Tomkiem byli pierwszymi uczniami tych właśnie baszkirów, którzy przekazywali te tajniki bartnictwa. I to też ciekawe, bo Andrzej przejął ten sposób baszkirski wchodzenia na drzewo, to pokażę na kolejnej fotografii. Natomiast Tomek, on również działa w Puszczy Spalskiej, tam to w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego i on z kolei wykorzystuje tutaj sposób polski, jest wierny właśnie temu polskiemu sposobowi. Ja z kolei od niego się uczyłem wszelkich różnych tematów właśnie związanych z bartnictwem i oni bardzo mocno tam rozwijają to bartnictwo. Natomiast drugi region jeszcze w Polsce, gdzie kolejna puszcza, bardzo ważna, to jest tam, gdzie działa kolejna osoba, to jest Piotrek z Puszczy Augustowskiej. On z kolei tam bardzo mocno też się wkręcił w ten temat bartnictwa, do tego stopnia, że nawet sobie właśnie taki zorganizował taki strój bartnika. Też wykorzystuje polski sposób, czyli wdrapuje się drzewo na leziwie. No i tu właśnie chciałem pokazać, jakie są różnice między tym sposobem baszkirskim a polskim. To jest sposób baszkirski, czyli polega to na tym, że mamy kiram, a kiram to jest taki pas i ten pas zarzuca się dookoła drzewa, podwiązuje i tutaj na lędźwiach się utrzymuje człowiekowi. I w zasadzie można stać na drzewie, tak się opierać i spokojnie można stać. Natomiast na drzewo się wspina po takich schodkach, które są wydrążone, jest drzewo po prostu okaleczone w tych miejscach. I na samym końcu jeszcze zakłada się taką ławeczkę. Taką ławeczkę i na tym się staje i dopiero wtedy ma się dostęp do całej barci. Natomiast polski sposób jest dużo mniej inwazyjny, jeżeli chodzi o drzewo. Nie kaleczy tak drzewa, na pewno jak ten sposób baszkirski. No i też na pewno dosyć mocno utrudnia dostęp do barci osobom niepowołanym. No bo wiadomo, że tutaj to jak ktoś będzie chciał, no to po tych schodkach lepiej, gorzej, ale jakoś tam da radę. Natomiast tutaj to już tylko trzeba mieć leziwo i nic innego. No chyba, że ktoś jest arborystą jeszcze, to może dać radę. Natomiast zarzuca się takie leziwo, ja to dzisiaj pokażę, i się wspina na drzewo bez żadnych tam kołków, bez żadnych schodków i tak dalej. No i to wykorzystuje Tomek razem z Piotrkiem. Tutaj Piotrek akurat właśnie nie wiem, czy ściąga, czy podciąga w każdym razie ten kadłubek, czyli to, w czym się znajduje miód, dopiero co wybrany. No i właśnie, jeszcze parę słów chciałbym powiedzieć tak już na koniec. Jak to jest z tym bartnictwem? Dlaczego w ogóle bartnictwo nie przetrwało? Więc przyczyn jest tak naprawdę bardzo wiele. To nie jest tylko jedna przyczyna i koniec. Tylko tych przyczyn jest naprawdę bardzo dużo. Dlaczego akurat bartnictwo upadło? Więc o paru rzeczach już mówiłem, ale teraz sobie tak wszystko, całą taką listę tutaj pokażemy. Więc zaczęły się pojawiać takie ule kłodowe, bo człowiek jest generalnie istotą leniwą. No i po prostu nie chciało mu się wchodzić wysoko na drzewa, nie chciało mu się chodzić do lasu z tym leziwem. Stwierdził, a może by tak sprowadzić pszczoły do parteru, albo w ogóle jeszcze najlepiej pod samą zagrodę. No i tak właśnie okazało się, że pszczoły też mogą tak funkcjonować i też mogą w ten sposób latać, też zbierać pożytki, więc człowiek sobie pomyślał, po co do tego lasu chodzić, po co się wspinać na te drzewa, jeszcze narażać swoje zdrowie, życie, to lepiej sprowadzić pszczoły pod zagrodę. No i tak właśnie się stało, dlatego właśnie te ule kłodowe stawały się coraz bardziej popularne. No i tak jak mówiłem, ta data 1888 rok, w zasadzie w Puszczy Białowieskiej to jest w zasadzie definitywny koniec bartnictwa. No i też to jest bardzo ciekawe, że z racji tego, że postęp cywilizacyjny cały wymagał tego, żeby pozyskiwać coraz więcej drewna, no to pewnym nieracjonalnym gospodarowaniem było wykorzystywanie drzew zdrowych, w pełni silnych, bez żadnych chorób na drzewa bartne. Lepiej byłoby to drzewo wykorzystać na przykład na surowiec, na jakieś elementy na przykład konstrukcyjne, czy do czegokolwiek innego, a nie akurat na to, żeby sobie stało i jeszcze w nim dłubać jakąś dziurę. No więc stwierdzono, że najlepiej na barcie przeznaczać drzewa chore, próchniejące, opanowane przez pasożyty, a wiadomo, że to też z kolei pszczołom
zbytnie nie sprzyjało, więc ustanowiono po prostu, no Bartnicy się temu sprzeciwiali, chcieli od tego odejść. I tutaj właśnie taki przykład ula kłodowego, czyli, bo w ogóle pierwotna forma ula jest taka, że to jest zwykły fragment drzewa, wycięty, postawiony na ziemi i tam jest po prostu wydrążona taki otwór, tam się pszczoły gnieździły. Natomiast, no jeszcze taki zadaszony, prawda, bo tak jak mówiłem, wilgoć jest bardzo dużym problemem dla pszczół, dlatego żeby to uniknąć, no to stosowano właśnie takie różne daszki. No a tutaj już takie różne wymysły, to już ludzie sobie tutaj tworzyli, bo przecież na pewno Państwo kojarzą, że są też ule w postaci, w kształcie

0: Pasiecznictwo było po prostu bardziej opłacalne. Nie trzeba było właśnie, no już skracało się sam czas dojścia na przykład do takiej barci, prawda? Właśnie tak jak mówiłem wcześniej, nie trzeba było iść do lasu, tylko wystarczyło przekroczyć próg własnego domu i w zasadzie miało się pasiekę pod nosem. Więc to ten czas pracy, czas nawet samego dojścia do pszczół już się bardzo mocno skracał. Gwałtowny wyrąb lasów od początku XIX wieku. No to też już na to zwróciłem uwagę, że postęp cywilizacyjny wymagał, żeby te drzewa wycinać. Drewno było cały czas potrzebne, więc drzew ubywało, a wraz z nim niestety i barci, i bartników, i pszczół. Wprowadzano wysokie podatki, które, no wiadomo, podatki wielu zniszczyło, więc też i bartników to niestety dotknęło. I oczywiście wiadomo, bartnicy się temu sprzeciwiali, ale niestety no to też jakby była jedna z przyczyn, że bartnictwo upadło. Czasami pozwalano hodować pszczoły w drzewach nieprzydatnych w lesie. No to jakieś sporadyczne przypadki. Puszcza Radomska, Świętokrzyska, Białowieska. Czyli nieprzydatne, no to, czyli właśnie chore, spróchniałe, opanowane przez grzyby, pasożyty, no takie drzewa. A jak mówiłem wcześniej, to pszczołom w żaden sposób nie sprzyjało. No i co jeszcze? Cukier też. Po prostu miód był zawsze drogi. Więc ludzie szukali jakiegoś taniego produktu, który mógłby zastąpić miód. No i oczywiście był nim cukier, a to z kolei cukier spowodował, że właśnie upowszechniło się spożycie, szczególnie właśnie wśród ludności miejskiej. Ludzie więcej spożywali cukru aniżeli miodu, w związku z tym też bartnicy mieli problem, żeby się przebić z tym swoim produktem, żeby go móc sprzedać. Rozkwit handlu kłodami bartnymi. No, jeżeli ktoś stwierdził, zauważył, że jeżeli te kłody są dobrym miejscem, gdzie można te pszczoły hodować, no to w związku z tym może by spróbować też nimi handlować. No mówię, człowiek, Polak potrafi. Więc padł ktoś na taki genialny pomysł, to się szerzyło, zaczęło się rozwijać ten handel właśnie kłodami. No i niestety, ale to też bartnikom nie sprzyjało. Taka ciekawostka. Podczas powstania styczniowego obowiązywał zakaz wstępu do lasu. Natomiast Bazyl Szpakowicz, Polak, woził powstańcom do Puszczy Białowieskiej żywność. No to był właśnie bartnik. Dlatego on w jakiś tam sposób też pomagał powstańcom. Przez to, że no dostawał się do tego lasu, więc ich wspomagał żywnością. Taki ciąg przyczynowo-skutkowy. Skoro było mniej bartników, to i było mniej nauczycieli bartnictwa, a w związku z tym, jak było ich mniej i też podejrzewam, że byli trochę mniej wyszkoleni, to powodowało to niski poziom wiedzy, no a w konsekwencji nieopłacalność. Jeżeli ktoś nie umie czymś się zajmować, nie zna pewnych tajników, nie zna pewnych procedur, no to jest mu dużo trudniej. Musi sam do tego dochodzić. Czasami może dochodzić do tego latami. Łatwo się zniechęcić. Prowadzi to też do właśnie nieopłacalności, więc ludzie z tego łatwo rezygnowali. No i taka chyba jedna z głównych przyczyn to rozwój po prostu pszczelarstwa. Pszczelarstwo się zaczęło dosyć mocno rozwijać. Zaczęto budować właśnie ule, ramki różnego rodzaju, no i dlatego też właśnie bartnictwo nie przetrwało. No i tutaj jeszcze chciałbym tylko zaprezentować zdjęcia z tego, co zaraz zobaczymy, bo to jest kłoda, która była wieszana tutaj u nas. Za chwileczkę sobie wyjdziemy, to zobaczymy. I to jest właśnie taka próba wprowadzenia pszczół do lasu. Ponowna próba wprowadzenia pszczół do lasu. Staramy się też właśnie pszczołom w taki prosty sposób pomóc. Na razie ona jest jeszcze nie zasiedlona, ale liczymy na to, że ona w końcu będzie zasiedlona, że się to uda. I pszczoły też zawitają do Lasu Kabackiego. Zobaczymy, jak długo to jeszcze potrwa. Na razie wiszą dwie, będzie pewnie więcej. Na razie czekamy, bo mówię, tutaj jest pełna przypadkowość. Nie wiadomo, kiedy pszczoły się pojawią i w ogóle, czy się pojawią też. Bo też trzeba zwrócić uwagę na to, że kiedyś tych pszczół było dużo więcej niż dzisiaj. No dobrze, to jeżeli chodzi o prezentację, to by było tyle, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze chciałbym parę rzeczy powiedzieć o miodzie. Może tak, na początku w ogóle, dlaczego pszczoły produkują miód? Czy ktoś z Państwa wie? Dlaczego? Słucham? Dlaczego pszczoły produkują miód? No, słucham?
1: Na zimę, żeby...
0: No dokładnie tak, oczywiście. To znaczy może nie tylko na zimę, ale w ogóle, że

0: by jeść, tak? No zima to jest jakby ten główny czas, kiedy będą na pewno potrzebowały, bo bez tego po prostu nie przeżyją. Ale tak, oczywiście to jest ich pożywienie. Ale czy to jest jedyne pożywienie pszczół? Czy one tylko jedzą miód? Czy coś jeszcze?
1: Rozpylanie.
0: Tak, dokładnie. Pyłek, oczywiście. Pyłek, dokładnie tak, bo jakby pożywienie pszczoły, no to jest przede wszystkim pokarm białkowy, czyli właśnie pyłek. Pyłek jest świetnym, w ogóle to jest rewelacyjna rzecz do jedzenia, także też bardzo polecam, żeby nie tylko jeść miód, który jest naprawdę bardzo zdrowy, ale też i pyłek. Ale poza pyłkiem właśnie też miód, tak? No i nektar. No to nektar, ale z nektaru wiadomo powstaje miód, tak? Z pyłku nie powstaje miód, tylko z nektaru. No dobra, a w takim razie jeszcze chciałem Państwa zapytać, jakie są jeszcze w ogóle inne produkty? Poza miodem, co jeszcze? Wosk, oczywiście o tym jeszcze mówiliśmy. Co jeszcze? Tak, propolis, dokładnie tak. Propolis to jest nic innego jak kit pszczeli. I kit pszczeli, po co w ogóle pszczołom ten kit? On pełni bardzo ważną funkcję, ponieważ jest po pierwsze uszczelnieniem. Jak pszczoła ma gdzieś nieszczelność jakąś w ulu, to po prostu zalepia to kitem. Pszczoły tak się na zimę przygotowują właśnie, że uszczelniają sobie ul, zalepiając, kitując po prostu wszelkie szpary, wszelkie miejsca, gdzie na przykład się dostaje woda, albo na przykład się dostaje powietrze niepotrzebne, bo też ważne, żeby przewiew był. Więc pszczoły też sobie potrafią to jakoś regulować. Dobrze, a coś jeszcze? Poza propolisem, poza woskiem, pyłkiem i miodem jest jeszcze jedna rzecz. Bardzo droga. Nie? No to już było. To uwaga, to jeszcze mleczko. Jeszcze jest mleczko pszczele, którego pozyskiwanie jest strasznie trudne, żmudne, długie, trudne i dlatego też stąd taka cena. Bardzo wysoka. Ja dokładnie nie wiem, ile kosztuje mleczko, ale to naprawdę jest w ogóle zatrważająca cena. Słucham? Jak się je pozyskuje? No niestety trzeba się dostać do komórki. To nie jest tak jak miód, prawda, że wycinamy plaster dajemy na przykład do wirówki albo zwykle po prostu najprościej można po prostu go miażdżyć, tak, i ten miód wypływa. I mamy dzięki temu i miód i za chwilę mamy też wosk, więc dwa w jednym. A jeżeli chodzi o mleczko, to mleczko trzeba niejako wyciągać z komórek, bo mleczko to jest pożywienie pszczół. One się wzajemnie tym żywią i to też jest w ogóle bardzo ciekawe, bo sposób, w jaki pszczoły się karmią tym mleczkiem, powoduje, że ma wpływ na to, jaka pszczoła się urodzi. Czyli czy będzie to zwykła robotnica, których w ulu jest oczywiście najwięcej, czy będzie to matka. Czyli matka rodzi się dokładnie z tego samego jaja, z którego rodzi się zwykła robotnica, z tym, że wpływ na to, czy powstanie matka, czy powstanie robotnica, ma właśnie pożywienie. I matka pszczela w zasadzie można by powiedzieć, że znaczy jeszcze nie matka, tylko to jajo, tak, z którego ma powstać matka pszczela, w zasadzie praktycznie jest cały czas otoczone tym mleczkiem pszczelim. Czyli matka dostaje, potencjalna matka, przyszła matka dostaje dużo więcej tego mleczka niż zwykła robotnica. Bo przecież jeszcze są trutnie, prawda? Czyli ja to zawsze, jak z dziećmi rozmawiam, no to używam tej nomenklatury bajkowej. Czyli mamy maję, no i maj jest najwięcej w ulu, ale mamy też i gucie, których jest dużo mniej. Bo ich jest w zasadzie w takiej pełnej rodzinie pszczelej. Mamy taki układ, że jest jedna matka, zawsze jest jedna matka. No w bardzo nietypowych sytuacjach są dwie, ale to nie będę o tym mówił. Natomiast głównym jakby częścią składową tej całej rodziny, no to są oczywiście właśnie te pszczółki maje, czyli robotnice, i ich jest wiele, wiele, wiele tysięcy w jednej rodzinie. No taki ul dosyć mocny to może posiadać i nawet 50 tysięcy pszczół. Także jest ich bardzo dużo, z czego kilka tysięcy to jest tylko trutnie, to są trutnie. I matka oczywiście jest w stanie regulować, tak, czy to będzie robotnica, czy to będzie truteń. Ona ma na to wpływ. No ale trudnie, to na pewno Państwo wiedzą, zresztą się przecież mówi, że nawet przecież jest, my często używamy nawet takiego określenia, prawda? Ty trutniu, no to oznacza, że ktoś jest nierobem, tak, że jest leniwy, dokładnie. Bo co robił Gucio w bajeczce? Leżał, bardzo dobrze. Leżał, co jeszcze robił? spał i jadł. Dokładnie tak. To były jego główne czynności, które on wykonywał. Natomiast no, Maja cały czas gdzieś tam, prawda, latała i tak dalej. Także pod tym względem ta bajka bardzo dobrze pokazywała, że rzeczywiście jakby tą biologię pszczół. Natomiast jest, jeżeli miałbym się przyczepić do jednej rzeczy. No poza tym, że wiadomo, to jest bajeczka dla dzieci, ale jest jedna ciekawa rzecz tutaj pokazana. Czy ktoś pamięta, jak wyglądała Maja? Chodzi mi o to, co wystawało z jej korpusika, z jej ciała. Ona miała dwie ręce i... No tak, no skrzydełka oczywiście. Poza tym miała dwie ręce i miała dwie nogi. No ale zabrakło jeszcze dwóch, bo pszczoła ma w sumie sześć odnóży. Czyli zabrakło nam tak, czyli nam zabrakło jeszcze tutaj dwóch sztuk, niestety. No także tak to wyglądało. Gucio też tak właśnie wyglądał, prawda? Ale poza tym, jakby ten proces cały życiowy pszczół jest bardzo ładnie pokazany, że właśnie Gucio jednak...
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Śpi, nic nie robi, niczym się nie zajmuje, a ta Maja praktycznie co? Słon?
2: Cyganie też tak. Leżą i nic nie robią.
0: No może tak. Dobrze. Tak?
3: Bo tytuł wykładu był pszczoły rośnie. Czy to one są inne niż pszczoły w ulu?
0: Już tłumaczę, więc tak. Generalnie, znaczy ja w ogóle tak, może umówmy się, że jak ktoś z Państwa ma pytanie, to śmiało proszę pytać, jak ja będę wiedział, to będę odpowiadał. I teraz tak, pszczoły leśne, jak to jest z tymi pszczołami leśnymi? Czy one są inne niż te w ulu? Oczywiście dzisiaj jest bardzo dużo różnych ras pszczół, bo są pszczoły i krainka i... W Polsce jakby te takie główne to jest właśnie krainka kaukaska, ale naprawdę one mają jeszcze mnóstwo różnych jakichś tam swoich takich oddzielnych ras, także jest tego naprawdę bardzo dużo. I pszczoła leśna generalnie tak, wyróżnia się, że to jest coś innego. My oczywiście jej nie poznamy. Jak mamy dwie pszczoły, to jest bardzo ciężko rozpoznać, w zasadzie to jest niemożliwe, jaka to jest pszczoła. To trzeba po prostu, to już są badania genetyczne, to trzeba do specjalistów dać i oni wtedy są w stanie rozpoznać. Jest na przykład taka ciekawa pszczoła kampinoska i ta pszczoła kampinoska, jak sama nazwa wskazuje, Puszcza Kampinoska, ten obszar, tam zamieszkuje. No i jest nawet na terenie, jak ktoś tam zajmuje się pszczołami, nawet jest zakaz wprowadzania innej pszczoły, po to, żeby one się nie wymieszały. Tam właśnie się tego pilnuje. No i są różne, naprawdę, w zależności od tego, od rejonu, od właśnie rasy, naprawdę tych pszczół jest bardzo, bardzo dużo. Więc pszczoła leśna zasadniczo jest to taka pszczoła, która właśnie żyje w lesie, głównie jest to zwierzę, które praktycznie tam cały czas się porusza, tam żyje. Poza tym ta pszczoła leśna jest też bardziej odporna na choroby niż często te zwykłe ulowe pszczoły. Ona jest też bardziej odporna na mrozy i ona jest bardzo agresywna. Czyli, bo na przykład są takie pszczoły bakwasty i one są z kolei słyną z łagodności, ale z racji tego, że są łagodne, to są mniej też miodne i mniej tego miodu produkują. Natomiast to są naprawdę takie pszczoły, że śmiało moglibyśmy przy nich sobie, tak jak tutaj stoimy, tutaj pracować i myślę, że pewnie nikogo by nawet nie urządliły, bo one są naprawdę bardzo, bardzo łagodniutkie. Z kolei te leśne są rzeczywiście agresywnymi pszczołami i one zresztą musiały być agresywne, bo to człowiek zaczął sobie regulować, prawda, żeby ta pszczoła była mniej agresywna, ta bardziej agresywna, ta mniej miodna i tak dalej, ta bardziej miodna i tak dalej. No ale te leśne musiały być agresywne, no bo one, tak jak wcześniej mówiłem, miały jednak sporo tych różnych swoich wrogów naturalnych, tak? Ja mu powiedziałem o sikorce, o dzięciole, o niedźwiedziu, o kunie, ale było ich więcej. No. Co z szerszeniami? Więc uwaga, szerszenie to są w ogóle bardzo ciekawe zwierzęta.
4: To jest wrogiem pszczół.
0: Tak, to znaczy ja osobiście nie zauważyłem na tyle, na ile się sam stykam z pszczołami, żeby pszczoły jakoś szczególnie ucierpiały na skutek obcowania z szerszeniami. Nie widziałem jeszcze żadnych ataków. Mało tego, widziałem na przykład jak osy wlatywały do ula i przez pszczoły jakoś specjalnie nie były zwalczane. Więc wiem na pewno, że są takie szerszenie azjatyckie, które powodują, atakują ul i to jest walka na śmierć i życie. Naprawdę, to jest, tam się straszne sceny dzieją, bo takie szerszenie atakują pszczoły. No i w zasadzie jedno ugryzienie takiego szerszenia powoduje, że pszczoła nie żyje. Więc one są naprawdę bardzo agresywne i takie, wiadomo, no, wojny wśród zwierząt to jest rzecz powszechna. Ale pszczoły mają mechanizm, warto o tym powiedzieć, dobrze, że pan o tym wspomniał, bo pszczoły mają pewien mechanizm, który potrafi, one nie są zupełnie bezbronne w walce z szerszeniami. To jest bardzo, bardzo ciekawe, bo takie szerszenie, nie mówię o tych naszych europejskich, tylko azjatyckich, one jak wkraczają do takiego ula, to wbijają się tam jak najgłębiej, no i wiadomo, po prostu zabijają momentalnie te pszczoły. Natomiast pszczoły potrafią otoczyć takiego szerszenia, bardzo szybko muszą to zrobić, otoczyć go, żeby on nie miał możliwości pozbycia się tych pszczół, strącenia ich, czy też właśnie dalszego ich zagryzania. I one wtedy momentalnie podnoszą temperaturę ciała, bo tak jak mówiłem wcześniej, one potrafią utrzymywać temperaturę ciała, temperaturę w ulu, co jest bardzo ważne na przykład w okresie zimowym, tak, żeby właśnie mieć to ciepło, żeby móc przetrwać. I tutaj robią dokładnie to samo, z tym, że robią to dużo szybciej. Szybko podgrzewają takiego szerszenia do tego stopnia, że osiągają taką temperaturę, która dla szerszenia jest już zabójcza, a pszczoły jeszcze ją wytrzymują. Czyli, krótko mówiąc, po prostu go zagotowują. Po prostu żywcem go zagotowują. No i taki szerszeń po prostu ginie. I one muszą to dosyć szybko zrobić, bo jak jest kilka tych szerszeni, to trzeba szybko je dopaść, podgrzać, zabić i w zasadzie tyle. Ale szerszenie to jest w ogóle, swoją drogą, to też jest ciekawe zwierzę. I my w ogóle mamy ogromny strach przed pszczołami, osami, szerszeniami, trzmielami, bożądlą. I to są w ogóle wszystko bardzo ciekawe owady, bo tak, pszczoła, w ogóle bardzo dużo osób też nie odróżnia pszczoły od osy, bo ja na przykład zanim się w ogóle zacząłem zajmować pszczołami, to pokazałem swojej mamie, jak wygląda pszczoła i osa i ona była przekonana, że osa to jest pszczoła. Po prostu bardzo często nasze jakieś takie bojaźnie wynikają z czystej niewiedzy. My po prostu nie wiemy, jakie jest dane zwierzę, czego się po nim spodziewać, się go boimy. To samo jest na przykład z trzmielami, które są błędnie nazywane bąkami. One są one są nieszkodliwe. Mało tego, są bardzo pożyteczne. To są zwierzęta, którym bardzo wiele zawdzięczamy. Zapylają, potrafią zapylać dużo wcześniej zapylają niż pszczoły. Trzmiel potrzebuje 8 stopni Celsjusza, pszczoła potrzebuje mniej więcej 12 stopni Celsjusza, żeby wylecieć. 4 stopnie, wbrew pozorom to jest dużo. Więc jak Państwo widzą dużą tą puchatą kulkę, czarno-żółtą, najczęściej jeszcze z białym kuprem, to proszę po pierwsze nie nazywać tego bąkiem, bo to nie ma nic z bąkiem w ogóle wspólnego. Bąk zupełnie inaczej wygląda. Jakbym miał przyrównać do jakiegoś zwierzęcia, to bąk wygląda bardziej bliżej mu do muchy niż do trzmiela, zdecydowanie. A druga sprawa to proszę się nie bać, bo one naprawdę muszą być bardzo mocno, w zasadzie chyba tylko przy gnieździe są w stanie zaatakować człowieka. Nam naprawdę krzywdy nie zrobią. Mimo tego, że robią dużo hałasu jak lecą, to naprawdę nie są groźne, a proszę pamiętać, że są naprawdę niezwykle pożyteczne, bo zapylają, a zapylają takie rośliny, których na przykład nie są w stanie zapylić pszczoły. No i właśnie, w ogóle nie powiedziałem też bardzo ważnej rzeczy, że tak naprawdę pszczoły, to my mówimy, prawda, o miodzie, o wosku i tak dalej, ale tak naprawdę najważniejszą rzecz, jaką my mamy, najwyższą korzyść, jaką każdy z nas, każdy, absolutnie każdy tutaj nawet z Państwa siedzący dokładnie, to jest oczywiście zapylanie. Czy ktoś lubi pszczoły, czy nie lubi, czy ktoś je miód, czy nie lubi jeść miodu. I tak jest, i tak śmiało można chyba powiedzieć, to naprawdę nie będzie przesadzone, jeżeli się użyje stwierdzenia, że żyjemy dzięki pszczołom, bo dzięki pracy pszczół mamy mnóstwo owoców, mamy mnóstwo chociażby kawę, na przykład kawę, mamy mnóstwo na przykład również przecież roślin, z których się które się wykorzystuje, na przykład do tworzenia ubrań. Więc jakby jest naprawdę mnóstwo rzeczy, dzięki którym, które powstają dzięki pszczołom i ich pracy, a jest to w zasadzie praca, której no nie da się zastąpić, albo jeżeli nawet będzie człowiek zastępował, tak jak to już jest niestety w niektórych regionach w Chinach, to będziemy robić to znacznie wolniej, nieudolniej, będzie nas to bardzo dużo kosztowało, więc to jest bezcenna praca. A pszczoły teraz, dlaczego o tym mówię? Bo pszczoły teraz mają swój bardzo niedobry czas. I chyba jeden z gorszych w ogóle w historii ludzkości, bo człowiek spowodował to, że bardzo mocno po prostu zdegradowaliśmy środowisko, a przy okazji zniszczyliśmy i wiele zwierząt, i wiele roślin. I bardzo cierpią niestety właśnie na tym pszczoły, które no w zasadzie cały czas muszą się zmagać z różnymi problemami. Jest ich coraz mniej. Mamy też do czynienia z czymś takim jak masowe ginięcie pszczół. W Polsce jeszcze nie jest to aż tak drastyczne, ale już trzeba się obudzić.
4: Proszę bardzo.
5: Ja chciałam zapytać o problem w miastach, w ogóle, jak się mało pszczół,
0: Tak. To jest dosyć powszechna, powszechna praktyka, że stawia się ule na dachach, faktycznie. Oczywiście są, tak, niektórzy pszczelarze mają za złe tym pszczelarzom, którzy stawiają te ule na dachach, mówiąc, że to nie jest środowisko naturalne pszczół, że to jest przecież beton, gdzie ona ma zbierać miód i tak dalej. Tu są zdania niestety podzielone. Pszczelarze się niestety wspierają. Mam nadzieję, że to nie pójdzie. Zresztą wielu pszczelarzy też ma za złe też i współczesnym bartnikom to, że się tym zajmują. Jakby też powstają różne, nie chcę powiedzieć może konflikty, ale takie sprzeczki, niesnaski właśnie na podstawie różnego patrzenia na pszczoły. Czy pszczelarstwo miejskie jest jakąś szansą dla pszczół? Ja myślę, że tak, ponieważ jak pokazują badania, pszczoły, które pozyskują miód tutaj z na przykład w Warszawie, czy w ogóle w wielu innych miastach. W Niemczech jest to bardzo popularne, ale w Nowym Jorku też stoją przecież ule na dachach i w wielu, wielu miejscach na świecie stają ule na dachach miast. Na pewno przewagą miast jest to, że oczywiście są zanieczyszczone jak najbardziej, dużo bardziej niż te tereny na przykład wiejskie, ale mają pewną przewagę nad terenami wiejskimi, chociażby taką, że nie ma oprysków, które są bardzo groźne dla pszczół i na przykład jeżeli widzą Państwo, że jedzie jakiś rolnik i wykonuje oprysk w ciągu dnia, no to raczej albo nie jest uświadomiony, albo robi to, no nie wiem z jakich powodów, ale na pewno nie pomaga pszczołom, a wręcz przeciwnie, bardzo im szkodzi, bo wtedy właśnie latają pszczoły, więc nawet jest takie zalecenie, że jak się robi, żeby robić opryski po zachodzie słońca albo już o zmroku, kiedy po prostu pszczoły wracają do ula i już nie wylatują, żeby one się wszelkiej trucizny nie najadły, nie zebrały, bo giną po prostu od tego pszczoły, więc miasto ma taką przewagę. Już widzę, że tu panowie się zgłaszają, ale słucham. Czym one się żywią? No właśnie, i tu cała nadzieja w nas, bo domyślam się, że Państwo jesteście wszyscy z Warszawy albo gdzieś tu mieszkacie w okolicy. No właśnie, więc tutaj też od razu możemy sobie powiedzieć o takiej bardzo ważnej rzeczy. Warto, jak ktoś ma balkon, albo nawet nie ma balkonu, albo ma, nie wiem, ogródek działkowy. Naprawdę wiele nie trzeba, żeby tym pszczołom pomóc. Wystarczy taka najprostsza rzecz. Jak kupujemy kwiatki, na przykład na ten balkon, albo będziemy sadzić sobie jakieś drzewka na przykład na działce, to trzeba zobaczyć, czy to będzie sprawdzić, dowiedzieć się. Często na opakowaniach nawet jest napisane, że roślina miododajna. Więc warto coś takiego zakupić, zasadzić. A to naprawdę taka saszetka kosztuje 2,50. Zasadzi się i w bardzo prosty sposób my będziemy mieli ładne kwiatki, a pszczołom pomożemy, bo one będą miały co jeść. jeść. Więc w taki prosty sposób możemy im pomagać. Więc co one jedzą? One jedzą to, co tutaj znajdą. Wiadomo, że na przykład jak mamy, nie wiem, w Warszawie, no chociażby na Żwirki i Wigury mamy Aleję Lip, prawda? I rosną lipy obok siebie. Super, fantastyczne miejsce. Bardzo dużo mogą rzeczywiście tam znaleźć dla siebie pożywienia. Ale warto pamiętać o tym, że przecież one muszą jeść od tego kwietnia do września, prawda? A lipa kiedy kwitnie? No jak sama nazwa już nam wskazuje, to jest tak, początek lipca, w zeszłym roku na przykład, to było specyficzny był zeszły rok, bo tak, w czerwcu, więc one generalnie czerwiec, lipiec wtedy kwitną. No ale to jest ile? Tydzień, dwa tygodnie przekwitają i koniec, no i coś trzeba jeść znowu, prawda? Więc na przykład koniczyna jest na przykład taką dobrą rośliną, bo w zasadzie ona kwitnie praktycznie cały czas. Słucham? Wrzosiki, tak. Tylko wrzosiki niestety powodują, z racji tego, że ciężko jest taki miód zdobyć. On jest, to jest późny miód w ogóle, no bo wrzosy też z kolei, jak sama nazwa wskazuje, wrzesień. Więc jest to późny miód, jeden z późniejszych. No i niestety jest bardzo drogi. I uwaga, wiedzą Państwo, ile kosztuje taki słoik miodu nawłociowego? Przepraszam, nie nawłociowego, tylko wrzosowego? No ja się spotkałem z ceną 124 zł za taki właśnie słoiczek. Także no niestety jest to bardzo, coś bardzo drogiego, ale to jest, no też proszę zrozumieć takiego pszczelarza, dla którego to wcale nie jest taka prosta sprawa, żeby taki miód pozyskać. No i też jeden z tych późniejszych to jest nawłociowy, prawda? Na włocie to też właśnie jest taki gatunek, który właśnie kwitnie we wrześniu. Słucham? Tak, tak, bardzo dużo, to prawda. Jeżeli chodzi o te urządlenia... Tak, tak, w odwłoku, tak, to jest w odwłoku. Nie otworem gębowym, żadne, nie, nic z tych rzeczy, tylko, chociaż oczywiście może gryźć, tak, jak najbardziej. Natomiast ona oczywiście w swoim odwłoku, tak, znajduje się żądło i samo żądło nie jest jakoś wcale groźne, tylko gorsze jest to, co znajduje się dalej, poza tą ostrą częścią żądła, to, co jest dalej, tam jest taki zbiorniczek. No i tam jest jad. I ten jad właśnie jest dla nas taki bolesny. Jak to jest z tymi urządleniami? Więc tak, faktycznie pszczoła jak urządli, to niestety ginie. I to jest moim zdaniem, no moim osobistym zdaniem, to jest wielka niesprawiedliwość przyrody, że właśnie pszczoła ginie, oddaje swoje życie, chociaż to jest też bardzo szlachetna postawa, bo pszczoła oddaje swoje życie bardzo często za całą społeczność, bo broni całej swojej społeczności pszczelej. Natomiast, no niestety, ginie. Ale też nie zawsze, bo ona ginie wtedy, kiedy... Bo to jest... żądło ma połączenie z różnymi organami wewnętrznymi. I w momencie, kiedy ona wbije to żądło i żądło się na tyle mocno zakleszczy, że nie może już jej, że nie może go z powrotem wyciągnąć, no to niestety wtedy wyciąga te wszystkie swoje jeszcze wnętrzności pszczoła, no i właśnie dlatego ginie. Natomiast... Osa tego nie ma. Właśnie to mi się wydaje, że taka wielka niesprawiedliwość, że pszczoła ta bardzo pożyteczna niestety ginie, a osa niestety nie. Ona nie ginie. Szerszeń też. Szerszeń może wielokrotnie żądlić, ale uwaga, to też taka ciekawostka. Szerszeń naprawdę musi mieć powód, żeby nas urządlić i on na przykład gdzieś tam do dżemu, czy tam do jakiegoś miodu, on nie przyleci. Przylatują osy. Szerszeń się trzyma z daleka, tak? Ale to tak przy okazji. Natomiast szerszeń, osa żądlą wielokrotnie, mogą oczywiście, pszczoła niestety ginie. I jest taki specyficzny przykład, jak to pszczoła ginie w momencie, kiedy urządli ssaka, czyli zwierzę, które ma grubą skórę, to nie jest w stanie tego żądła już wyjąć. Ono się zakleszcza i nie jest w stanie jego wyjąć. To jest taki mały harpunik, bo jak się przyjrzymy pod mikroskopem, to widzimy, że to jest taki malutki harpunik. Natomiast jeżeli chodzi o inne zwierzęta, to na przykład w walce z owadami innymi pszczoła jest w stanie wyciągnąć swoje żądło. Czyli ona w przypadku ssaków tak naprawdę, jak urządli, to ginie, ale w momencie, kiedy na przykład walczy z innymi owadami, to jest w stanie właśnie wyciągnąć to żądło. No i dalej żyje, tak? Dalej żyje.
4: Tak?
6: Powiedział Pan, że giną pszczoły, że jest rasne.
4: Tak.
6: Jest to zjawisko występujące w całym świecie.
4: Tak, tak, tak.
6: Na polach Na Politechnice Warszawskiej kilka lat temu naukowcy pracowali nad urządzeniem, które ma częściowo zastąpić pszczoły. Czy pan był zorientowany? Bo ja rozmawiałam z człowiekiem, który bezpośrednio był w tym projekcie zatrudniony, potem straciłam z nim kontakt. Co się stało z tym urządzeniem?
0: Dobrze. To już tłumaczę. To znaczy ja się takimi urządzeniami nie zajmowałem, nie miałem z nimi styczności, więc też jakby moja wiedza, przyznaję się, jest tutaj uboga. Ale z tego co wiem, to rzeczywiście trwają prace nad tym, żeby, bo tak jak właśnie pani słusznie powiedziała, pszczoły mają swój bardzo zły czas teraz, giną. No więc ludzie, całe szczęście, że niektórzy obudzili i zaczynają kombinować, co by tutaj wykonać, jak zastąpić tą pszczołę, no bo tak jak wcześniej powiedziałem, no niestety, ale długo bez tych pszczół nie przetrwamy. No więc powstają malutkie robociki, pszczółki, które będą zapylały. No ale niestety, wadą takiego urządzenia jest to, że no przede wszystkim właśnie, że jest to oczywiście musi być zasilane. Poza tym pytanie właśnie, jak przyroda zareaguje, jak przyjmie takie robociki, prawda? Bo to też jest bardzo ciekawe, jak na przykład będą reagowały na to inne zwierzęta, jak one będą się w ogóle sprawdzały. Pytanie też jeszcze dosyć istotne, na przykład o zaśmiecanie środowiska, no bo jakby nie patrzeć, jest to element sztuczny, prawda? Więc w momencie, kiedy gdzieś tam sobie wyleci do lasu i na przykład ulegnie zniszczeniu, prawda? Czy to nie będzie z kolei jakieś dodatkowy czynnik dokładnie wprowadzający zanieczyszczenie w środowisko? To jest też pewien problem do rozwiązania. Mało tego, no to jest jeszcze taki temat, no przecież one będą zapylały, no ale one poza tym nic innego nie będą robiły, one będą zapylały, ale już miodu nie będziemy mieli, tak? Więc pozostanie nam, bo człowiek nie potrafi wytworzyć miodu, my nie potrafimy wyprodukować miodu. Można, jak państwo chodzą po sklepach, to mogą zobaczyć obok miodów, tych naturalnych, że stoją miody sztuczne. Tylko, że sztuczny miód to nie ma nic wspólnego. Oczywiście, to jest nawet tak, on ma konsystencję inną, on ma kolor inny, on ma smak inny, on w ogóle nawet miodu nie przypomina. Powiem szczerze, że dla mnie to jest obrzydliwe, bym powiedział. To jest, słucham? Tak, tylko dokładnie. Z miodu jest tylko nazwa i słoik i nic poza tym. Natomiast wszystko inne jest zupełnie nie nadające się. Tak, już zaraz pana zapytam, tylko... Tak, to prawda, a bardzo często jest, proszę zwrócić uwagę też, jakie państwo miody kupują, bo to, że jest miód, to nie oznacza do końca, że on jest naturalny, bo on może być na przykład, bardzo często stosuje się różne mieszanki miodów, czyli miody są po prostu mieszane ze sobą i są, też dużo jest chińskich miodów, no co tu dużo ukrywać, po prostu z Chin są sprowadzane, niekoniecznie są tutaj z naszych polskich terenów, to po pierwsze. Po drugie, czasami można kupić miód, który jest cały czas w stanie płynnym. On stoi na półce sklepowej pół roku i on cały czas jest płynny. No bo ludzie wolą płynny, bo jest łatwiej go, wygląda jak miód, bo niektórzy, jest taki też mit, że miód się scukrzył i wtedy już jest cukrem i w ogóle się nie daje do spożycia. Oczywiście, że to jest nieprawda, bo taki miód, który się scukrzył, czyli na przykład tutaj troszeczkę już to zaczyna być widoczne, to jest dalej miodem. Tylko tyle, że on po prostu zmienił swój stan skupienia i to wszystko. Ale to jest tak samo jak woda w lód się zamienia, prawda? To tutaj jest dokładnie tak samo, tylko tyle, że trzeba to podgrzać, ale nie przegrzać, bo jak przegrzejemy, to już będziemy mieli taki cukier płynny, bo on wtedy traci wszystkie swoje cenne właściwości. Najlepiej tak do 40, mówi się 42 stopnie Celsjusza, to jest taka graniczna temperatura, żeby podgrzać miód, żeby mu nie zaszkodzić, ale żeby go doprowadzić z postaci stałej z powrotem w płynną. Więc proszę zwracać uwagę, jak państwo będą kupować miody, co kupujecie, bo niekoniecznie jak jest napisane, prawda, bio, eko i że polski miód, to niekoniecznie tak rzeczywiście jest. Jedno jest pewne i mi się wydaje, że w ogóle tak, my jeszcze na temat pszczół wcale tak dużo nie wiemy. Mi się wydaje, że jeszcze jest dużo do odkrycia, ale jedyna rzecz i jest dużo właśnie różnych tajemnic. To, o czym pan tutaj wskazuje, to też może być jedną właśnie z tajemnic takich. Natomiast już momencik widzę. Natomiast jest warto jeszcze powiedzieć o takiej rzeczy, że wszystko, co pszczoła produkuje, jest niesamowicie zdrowe, niesamowicie ekologiczne i pochodzi prosto z natury. To jest naprawdę jedna z lepszych rzeczy, którą my możemy spożywać. Nawet się mówi, że nie pamiętam, kto to dokładnie powiedział, ale mówił taką rzecz, że jakiś w każdym razie grecki filozof, myśliciel mówił, że najlepiej jakby jedzenie było dla nas lekarstwem. I rzeczywiście, no tutaj dokładnie tak to jest, właśnie z miodem. Miód jest właśnie dla nas takim lekarstwem. Spożywanie regularnie miodu naprawdę bardzo, bardzo nam pomaga. I w zasadzie nie ma czegoś takiego, że jest lepszy miód i gorszy miód. Każdy miód, oczywiście mają swoje różne właściwości, jedne na to, drugie na coś innego, ale każdy miód jest zdrowy. O ile mówię, nie jest sztuczny, nie jest jakiś oszukany przez pszczelarza. Więc właśnie jest to... Słucham? Tak, są niektórzy, tak, niektórzy ludzie faktycznie mogą, tak, rzeczywiście mogą mieć trudności z przyswajaniem, mogą właśnie powodować różne alergie, ale tutaj akurat ja nie jestem takim wielkim znawcą, więc nie chcę się tutaj też na ten temat wypowiadać. Pani jeszcze chciała o coś zapytać. Z tego co wiem, to nie ma. Z tego co wiem, to nie ma. Tak, tak. Z tego co wiem, to niestety nie ma. I niestety, tak, jeszcze długa droga do tego, żeby właśnie u nas nad tymi pszczołami, no żeby jakoś się nimi zatroszczyć, tak? Oczywiście wiadomo, że jest taka oddolna inicjatywa, typu właśnie tutaj pasjonaci Bartnicy, którzy chcą pomóc pszczołom, różne akcje edukacyjne i tak dalej. Wielki Dzień Pszczół przecież też. Oczywiście to jest wszystko, jak najbardziej, bo trzeba ludzi uświadamiać w ogóle, co robi pszczoła, dlaczego jest taka ważna i dlaczego i w ogóle też uczyć odróżniania, rozpoznawania w ogóle pszczół. I jeszcze taką jedną ciekawą Państwu rzecz powiem, bo ja głównie dzisiaj mówiłem i w zasadzie wszystko, co tutaj było, to dotyczyło niestety, ale tylko jednego gatunku pszczół, bo mówiłem wcześniej o rasach, tak, że jest bardzo dużo ras. Ta kampinoska, krainka, kaukaska i tak dalej, ale to rasa. Natomiast jeżeli chodzi o gatunek, to mówiliśmy tylko i wyłącznie o jednym gatunku, czyli o pszczole miodnej. To jest pszczoła miodna, ale proszę sobie wyobrazić, że w Polsce żyje dużo, dużo więcej gatunków pszczół niż tylko ta pszczoła miodna. I wszystkie również są, wszystkie są tak naprawdę ważne. Pytanie do Państwa, może ktoś będzie wiedział, ile jest gatunków pszczół poza jeszcze tą jedną, czyli o której my mówiliśmy. Ile? 100? Mało. 500 to już trochę za dużo. Czyli między 100 a 500. 460. Około 460 gatunków pszczół. Gatunków pszczół. Są murarki, kornutki, smukliki i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo różnych pszczół. One żyją samotnie. One są mało znane, bo one żyją samotnie. Tak, są pszczoły samotnice. Dokładnie tak. Tak, one w ziemi, dokładnie. Chociaż nie tylko w ziemi, ale one na przykład się gnieżdżą w ziemi. To są bardzo...
4: zapylają.
0: Też, oczywiście, zapylają. Dlatego też warto właśnie myśleć o tych dziko żyjących pszczołach, a nie tylko o tych pszczołach, które właśnie produkują miód i żądlą, bo my właśnie, chociaż tamte też żądlą, ale my właśnie głównie kojarzymy, jak mówimy pszczoła, no to każdy od razu ma gdzieś tam skojarzenie. Miód, żądło, czy takie trochę przyjemne i nieprzyjemne od razu jednocześnie. Ale my kojarzymy głównie tylko tak pszczoły. A przecież trzeba pamiętać właśnie o tym, że jest masa innych pszczół, które również są bardzo ważne i też mają swój niestety zły czas. W ogóle jakby ja Państwu powiem jeszcze tak, może tak już powoli dochodząc do końca, bo widzę, że nawet się nie spodziewałem, że będzie aż tyle pytań, co mnie bardzo cieszy, bo to jednak widzę, że chyba Państwu się ten temat spodobał i że jest jakieś tutaj chęć, żeby tego wysłuchać, co mnie bardzo cieszy. Natomiast ja tylko chciałem napomknąć, że ten temat jest i bartnictwa, i pszczelarstwa, i jeszcze miodów, jest tak szeroki, że ja tutaj naprawdę mówię takie, powiedzmy, najciekawsze rzeczy i dosyć szybko o tym opowiadam, bo o bartnictwie mógłbym tutaj mówić naprawdę jeszcze dużo, dużo dłużej, o samym pszczelarstwie również i o miodach także. Ale zakończę może w ten sposób. To powiem dwa słowa. Pierwsze słowo będzie takie, że miód, co mam nadzieję Państwa za bardzo nie zniechęci do tego, żeby sobie jeść te miody, żeby tu spróbować i w ogóle, żeby żeby jeszcze w przyszłości jeść miody. A zresztą jedząc miody niejako też pomagamy pszczołom, a przede wszystkim pszczelarzom, tak? Więc to też warto o tym pamiętać. Natomiast jak to jest z tymi miodami? Otóż miód to jest nic innego jak wielokrotne wymiociny pszczele. Bo pszczoła musi ze swojego wola na języczek bardzo wiele razy, ktoś nawet policzył, że około tam 250 razy, musi zwrócić i z powrotem przetrawić ten nektar tak naprawdę, bo to z nektaru powstaje miód i dopiero wtedy mamy tutaj tą słodką ciecz. I naprawdę to jest ogrom pracy, jakie wkładają pszczoły. Zresztą ja myślę, że człowiek śmiało może się uczyć, niby tam można powiedzieć takie tam małe owady, mało znaczące. Otóż nie, bo my im bardzo wiele zawdzięczamy, ale my sami możemy się od nich bardzo dużo uczyć. Mi się wydaje, że dwóch rzeczy. Przede wszystkim organizacji pracy, organizacji w całej społeczności i drugie to pracowitości. To są naprawdę bardzo pracowite zwierzęta, które praktycznie, można by rzec, zapracowują się na śmierć. Czy wiedzą Państwo, ile żyje robotnica, pszczoła robotnica, czyli ta pszczółka Maja? Jak ona żyje? Krótko, ale to krótko to znaczy ile? Rok, dwa? Słucham?
4: Jeden sezon.
0: Więc jak się pyta pszczelarza, to pszczelarz zapyta, a która pszczoła? Więc pszczoła, która urodzi się we wrześniu, będzie żyła dłużej od pszczoły, która się urodzi, załóżmy, dzisiaj. Dlaczego? Ponieważ ta pszczoła, która urodzi się zimą, ona musi przeżyć, przepraszam, we wrześniu, która się urodzi, ona musi przeżyć całą zimę, więc ona będzie żyła dużo, dużo dłużej. Czyli ona żyje około pół roku. Potrafi żyć mniej więcej pół roku. Pszczoła natomiast, która urodzi się, załóżmy, dzisiaj, ona do wakacji już nie będzie żyła. Czyli mniej więcej to jest półtora miesiąca. Mniej więcej tyle żyje pszczoła teraz w sezonie. Matka pszczela żyje dużo dłużej, bo ona żyje mniej więcej, to już lata są. Ona potrafi żyć 4-5, podobno najdłużej nawet i do 8 lat. Natomiast jeżeli chodzi o trutnie, troszkę dłużej, czyli gucie, żyją trochę dłużej niż maje, bo to jest mniej więcej okres około 50 dni, czyli troszeczkę dłużej. Słucham? Tak, tak, ale one się dokładnie. Znaczy ich rola w zasadzie ogranicza się do tego, że zapłodniają matkę, tylko tyle, że to też jest bardzo taki, mówi się nawet o nich, że to są tacy dżentelmeni przyrody, bo oni też oddają swoje życie za to, żeby dać przy innym pszczołom życie, bo one po zapłodnieniu po prostu giną. Także tak. Ale wracając jeszcze do miodu, bo to miało być to jedno słowo, czyli to, że miód to jest pszczele wymiociny, a druga sprawa taka już właściwie organizacyjno-techniczna. Mamy kilka rodzajów miodów i ja specjalnie chciałem, żeby to były takie nietypowe miody. To nie będą tam rzepakowy, wielokwiatowy, lipowy, tak jak Państwo doskonale znają, tylko to będą bardzo nietypowe miody, których zakup jest dosyć raz, że drogi, a dwa, że ciężko je dostać w ogóle. Bo na przykład, tak jak tutaj w ręku trzymam malinę leśną. Jadł ktoś taki miód? Z maliny leśnej? Tylko z maliny leśnej. Dlaczego to jest w ogóle trudno dostępny miód? No, bo właśnie, mało malin. Poza tym trzeba znać miejsce, gdzie te maliny masowo występują, a nie, prawda, tu rośnie malina, tam malina, jest za kilometr malina. No to pszczoły raczej tego nie pozbierają zbyt dużo. A tutaj jest właśnie miód z maliny leśnej, więc bardzo dobry miód. No moim zdaniem chyba najlepszy w ogóle z tych, które tutaj są. Niektóre czasami mają takie nawet zabarwienie delikatnie różowawe, ten akurat nie ma, tutaj akurat nie za bardzo to widać. Natomiast tak, mamy kolejny, to jest z Gór Świętokrzyskich w ogóle miód, to jest z Gór Świętokrzyskich, ten też jest z Gór Świętokrzyskich, to jest leśny. Czyli jak najbardziej się wpisuje w temat naszych dzisiejszych zajęć, no bo mówimy o pszczole, która żyje w lesie, zresztą no wszystkie pszczoły to były pierwotnie leśne zwierzęta, więc i też miód leśny. Proszę zwrócić uwagę też na to, że one mają zupełnie inny kolor. Tutaj podejrzewam, że też znajdzie się jakiś miód spadziowy pewnie, jakaś spać. A spać w ogóle, czy ktoś wie, co to jest spać? Bo to też wcale nie jest mało ciekawa. Słucham? Dokładnie. To są wydzieliny mszyc. W zasadzie to, co z siebie wydalają mszyce. Czyli też nic wielce smakowitego, a proszę zobaczyć, że pszczoły robią takie cudo z tego. Także to, mimo tego, że to są wydzieliny, wydaliny mszycy i w dodatku jeszcze wielokrotne wymiociny pszczele, to jednak powstaje coś z tego niesamowitego. Czyli mamy jeszcze miód leśny do skosztowania. Tutaj jest miód nektarowo-spadziowy, bo w ogóle jeżeli chodzi o miody, to mamy miody nektarowe, czyli powstające te z nektarów, czyli musi pszczoła się dostać do nektarników danej rośliny, wyssać nektar, tak, zanieść do ula i tak, no cały proces, może nie będę opowiadał o całym procesie. Mamy spadziowe, czyli te, które powstają tylko i wyłącznie ze spadzi, one są właśnie najczęściej takie ciemne, te miody, i to jest spać najczęściej pojawia się na drzewach iglastych, ale też może i na liściastych występować, na przykład na lipie może też być właśnie taka spać, więc spać, miód nektarowy, miód spadziowy, ale też jest mieszanka, tak jak tutaj widoczne, to jest nektarowo-spadziowy. Tutaj też kolejny nietypowy miód. Niestety nie jest to nasza borówka czernica, czyli popularnie nazywana jagodą. Borówka czernica to jest po prostu jagoda, a to jest akurat borówka amerykańska, ale też jednak no jest to borówka, więc pomyślałem sobie, że warto jednak też coś pokazać. Taki akcent, powiedzmy też, żeby leśny był, no bo borówka przecież tylko i wyłącznie w lesie rośnie. I no tak. No tak, oczywiście, tak, dokładnie. Więc to też jest, jakby Państwo widzą, że właśnie dużo łatwiej jest zebrać z takiej, prawda, borówki, niż z tej naszej leśnej, czyli czernicy. No bo, no dokładnie, dokładnie tak. No chyba, że gdzieś w lesie mamy, prawda, ale proszę pamiętać o tym, że jak chcemy mieć miód borówkowy, wrzosowy, jakiś, nie wiem, lipowy, tak, to trzeba właśnie konkretnie, no tak, gryczane to już troszeczkę inna sprawa, ale ja mówię o tych typowo leśnych, to trzeba rzeczywiście pasiekę ulokować tam, gdzie pszczoła doleci do tych roślin, no bo pszczoła lata wcale nie tak daleko niestety. Ona tak, żeby efektywnie zbierała i żeby to miało sens i żeby się to się kalkulowało, jej to opłacało, to ona lata mniej więcej 2 km w promieniu ula, więc to nie jest dużo. 2 km w jedną, 2 km w drugą i tak możemy sobie zatoczyć takie koło, więc to nie jest duży obszar.
7: I z dachu będzie
0: miała daleko. Dlatego właśnie bardzo ważne jest to, że jak mamy właśnie te pszczoły miejskie, żeby one miały właśnie różny dostęp do różnych roślin. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, tak. Ale z dachu rzeczywiście, no to jest też właśnie jeden argument, który wytaczają przeciwnicy pszczelarstwa miejskiego. Mówią, że no jak to, ale przecież ta pszczoła leci normalnie, to gdzieś tam leci, prawda, nawet na drzewie. No to ile leci? 20, 30 metrów, jak w Puszczy Białowieskiej, prawda, bo tam takie drzewa. No 40 to już maks. A u nas, prawda, czasami są dużo wyżej na wieżowcach, prawda, ule, więc ta pszczoła musi się wdrapywać tam daleko, wysoko, wysoko, a przecież proszę pamiętać, że ona sobie nie leci tak zupełnie luźno, tylko ona jednak leci z ładunkiem, czyli ona jest obciążona, prawda? I ostatni miód, chociaż jego będzie ciężko tutaj się dostać do niego, bo on już tu się rurka kończy niestety, ale coś zaraz wymyślę. Jeszcze jest klonowy. Bo klon też jest rośliną miododajną, tylko mało kto też właśnie kojarzy klon jako tą roślinę, która jest też miododajna. Oczywiście tych roślin miododajnych jest dużo, dużo więcej i właśnie ważne jest to, szczególnie właśnie w tym pszczelarstwie miejskim, żeby zapewnić im różnorodną bazę, prawda, żeby one miały właśnie dużo, żeby miały dostęp do różnych miodów, które, przepraszam, nie miodów, tylko nektarów, które się pojawiają w okolicy. No, żeby one mogły przeżyć. Ale jak się okazuje, mój kolega pszczelarz, który bardzo intensywnie działa, no jest w ogóle doktorem na SGGW, robił takie, postawił gdzieś w Warszawie, już nie pamiętam gdzie dokładnie, postawił pasiekę, bardzo niedużą pasiekę. Ona nie miała, to nie było tam 50 uli czy coś takiego. On nie ma czasu, żeby się aż tyloma ulami zajmować, więc kilka uli postawił i ja już nie pamiętam ile to było, ale proszę mi uwierzyć, że to było kilkaset kilogramów z tej całej pasieki. I on stwierdził, że miasta są fantastyczne pod tym względem, że tam naprawdę jest bardzo dużo...
7: Na dachu hotelu Kwiat jest.
0: Tak, jest, to prawda, tak. Tak, to prawda, zgadza się. W ogóle już teraz to coraz więcej rzeczywiście jest rozlokowanych ich w miastach. Natomiast jeszcze warto powiedzieć, że warto jeszcze powiedzieć taką rzecz, że nawet w Paryżu przecież stoją ule i podobno dużo więcej właśnie tam jest z Paryża jest miodu, niż tam z jakichś, nie pamiętam, jakiś pól takich, gdzie tam są uprawy, no jakieś takie rolnicze obszary, prawda, że ktoś zrobił... Sprawdził. No właśnie, dokładnie tak. Dziękuję również.

No to zaczynamy, moi drodzy, nasz dzisiejszy program. Tak, temat wpadł mi do głowy, no nie zupełnie wpadł mi do głowy, dlatego że podpowiedziała mi go moja przyjaciółka Marta, która ostatnio coś tam pisaliśmy do siebie i okazało się, że taki temat nas też interesuje. Ja zresztą już latem miałem jedną z audycji dotyczącą programu Chronos i Latarnentreger, taki program w III Rzeszy, który był też dość tajemniczy, ale dzisiaj o nim nie będziemy rozmawiać, zajmiemy się zupełnie czym innym. I te wszystkie takie spektakularne osiągnięcia, moi drodzy, które uzyskała gospodarka niemiecka w czasie II wojny światowej i przed bledną, praktycznie w obliczu badań opisanych i opowiedzianych dzisiaj, które z nienaturalnych przyczyn zostały gwałtownie przerwane w 1945 roku i okryte bardzo, bardzo ciężką, gęstą kurtyną tajemnicy, a które mogły być nawet bardziej zaawansowane niż te same badania prowadzone w różnych krajach obecnie. Mamy tutaj więc do czynienia z wyprzedzeniem nie o 10-20 lat, jak w przypadku broni rakietowej typu V2, ale o ponad pół wieku. Nawiasem mówiąc, tylko przez odniesienie do prac współczesnych fizyków i techników możemy dokonać wartościowej analizy tych prowadzonych w czasie wojny prac. No to zaczynamy. Cóż to takiego był ten dzwon? I jak działał? Tajemniczy dzwon, czyli die Glocke, tak po niemiecku należy to wymawiać, był urządzeniem mechanicznie stosunkowo prostym, choć niezwykle trudnym technologicznie. A pomimo tego, tak paradoksalnie objawiającym swoje działanie w sposób na tyle niezwykły, że przez dziesięciolecia uniemożliwiało to jego naukową interpretację w oparciu o wiedzę powszechnie dostępną. Swoją nazwę zawdzięczał wyglądowi zewnętrznemu. Był podobny do dzwonu. No, troszeczkę opiszemy go. Radio ma to do siebie, że musi być takim teatrem wyobraźni, zatem postaram się opisać Państwu w sposób obrazowy. Z zewnątrz widoczna była jedynie obudowa oraz masywna, okrągła podstawa. Swego rodzaju jakby postument wykonany z ciężkiego metalu, prawdopodobnie z ołowiu. Jego średnicę oceniono na około 2 metry, obudowa natomiast miała średnicę nieco mniejszą, 1,5 do 1,8 metra. W dolnej i środkowej części miała kształt cylindra. Na górze cylinder przechodził w taką półsferyczną kopułę o promieniu równym promieniowi cylindra. Na samym szczycie znajdował się pręt, taki hak, czy jakaś końcówka z metalu, do której doprowadzony był bardzo gruby przewód elektryczny. Prawdopodobnie jednoimienny, bo końcówka nie była izolowana. Jedyną izolację stanowiła jakby sama obudowa wykonana z materiału ceramicznego, trochę podobnego do tego, z którego wykonuje się izolatory wysokiego napięcia. Taki biały materiał, wiecie Państwo, trochę podobny do ceramiki, do porcelany. Jej wysokość wynosiła około 2 do 2,5 metra. Tak więc, jak widać, na pierwszy rzut oka z zewnątrz urządzenie faktycznie łudząco przypominało duży dzwon. A co natomiast, cóż ono kryło wewnątrz, co było wewnątrz tego dzwonu, tego monstrum? Chociaż nie wiemy wszystkiego, pewne szczegóły nie są znane, to z całą pewnością wiemy o elementach podstawowych. Większość miejsca wewnątrz obudowy zajmował bowiem szczególnego rodzaju bardzo masywny wirnik. Nie wiem, czy damy radę dzisiaj w tym programie akurat go omówić, ale w późniejszych na pewno dojdziemy do analizy. Zasadniczą częścią wirnika były dwa bardzo masywne, spłaszczone cylindry.
Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda. Względnie dyski, bo tak to też można określić. Ja tutaj sobie patrzę na rysunek tego wszystkiego, które w trakcie pracy wirowano współosiowo w przeciwnych kierunkach z bardzo dużymi prędkościami. Oba dyski umieszczone były blisko siebie. Były one wykonane z jakiejś bliżej niezidentyfikowanej substancji, prawdopodobnie z metalu, czy stopu o srebrnym połysku. Tak świadkowie twierdzą, że to tak było zbudowane. Z pewnością musiał to być materiał charakteryzujący się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną w stosunku do swojej masy. Tym bardziej, że oba dyski wypełnione były bardzo ciężką przecież rtęcią. Dzisiaj z pewnością do tej roli wykorzystano by stosunkowo lekki i bardzo mocny tytan. Jednak o ile wiadomo, Niemcy w czasie wojny nim nie dysponowali. Można jednak znaleźć pewną wskazówkę, prawdopodobnie właśnie dotyczącą tego zagadnienia. Wiemy mianowicie, że istotną rolę w badaniach odegrał niejaki dr Edward Tolen. Opracował on m.in. jakiś szczególny, wysoko wytrzymały stop zastosowany w konstrukcji rakiet V2. No, niestety jest to wszystko, co wiemy w tej chwili na jego temat. Ten materiał był używany we wszystkich rakietach, został zidentyfikowany po wojnie, jednak jego skład utajniono i do tej pory nie ujawniono, jak on był zbudowany. Niemcy po II wojnie światowej, pod koniec II wojny światowej starali się cały projekt jeszcze bardziej utajnić, przewieźć go do Argentyny. To był rzeczywiście najdroższy program badawczy realizowany w tym kraju w latach 40. i później kontynuowany w latach 50. już w Argentynie. Czy się powiódł dalej, tego też nie wiemy, ponieważ rządy ukrywają takie sprawy. Ale my wróćmy do naszego dzwonu. Nie będziemy się tutaj zajmować. Wróćmy do charakterystyki samego dzwonu. W trakcie pracy urządzenia rtęć znajdująca się w walcach była schładzana poniżej temperatury krzepnięcia. Było to prawdopodobnie zasadniczym lub ubocznym efektem stosowania znacznej ilości płynnych gazów, azotu i tlenu, chociaż pewne prace współczesne sugerują zupełnie inną przyczynę. Wiadomo również, że w trakcie pracy do urządzenia doprowadzano energię elektryczną o bardzo dużym natężeniu i napięciu. Bardzo interesującym jest również rdzeń tego urządzenia, tego dzwonu, wokół którego obracały się oba cylindry, czyli te dyski. Miał on średnicę rzędu 20 cm i wykonany był z ciężkiego, twardego metalu. Przed każdą próbą w jego wnętrzu umieszczano coś w rodzaju podłużnego, ceramicznego pojemnika o ściankach osłoniętych warstwą ołowiu o grubości około 3 cm. Pojemnik ten był wypełniony dziwną, złocistą, metaliczną substancją o odcieniu fioletowym i zachowującą w temperaturze pokojowej konsystencję, jak opisują świadkowie, lekko ściętej galarety. Pojemnik miał długość około metra do 1,5 metra. Tajemnicza substancja nosiła kryptonim IRR Xerum 525 albo IRR Serum 525. W jej skład wchodziły tlenki toru i berylu. Oczywiście tutaj po wojnie przesłuchiwani oficerowie SS nie byli w stanie podać tej funkcji ani dokładnego składu, jednak oczywiste wydają się analogie do pewnych amalgamatów rtęci. Na przykład amalgamat z udziałem antymonku rtęciowego i różnych krótkożyjących izotopów promieniotwórczych ma właśnie kolor jasnowiśniowy i również przypomina lekko ściętą galaretę.
W tym przypadku jest to coś o konsystencji takiego półpłynnego, lekko stwardniałego gipsu, o tak to bym określił. Cechą urządzenia wartą jednoznacznego podkreślenia jest to, że w czasie pracy charakteryzowało się działaniem ciągłym i jednostajnym poborem prądu. Po rozkręceniu dysków, prawdopodobnie bardzo długotrwałym rozkręceniu, do odpowiednich prędkości trwał tak zwany test, w czasie tego testu dzwon emitował promieniowanie opisane dalej. Opiszemy go tutaj za chwileczkę. Wszystko wskazuje na to, że dopiero wtedy włączany był prąd o dużym natężeniu. Każdy z takich testów, jak to nazwano, trwał około minuty do półtorej minuty. Każdorazowo był on doprowadzony do powierzchni pokrytej kafelkami ceramicznymi i specjalnymi gumowymi matami. Maty niszczono po każdym teście, a kafelki były następnie przemywane solanką. W przypadku prób prowadzonych w komorze kopalnianej, komorę zawalano zawsze po dwóch, trzech testach. Dokładnie o miejscach prowadzenia testów opowiemy w następnym programie. W końcowym etapie prac, gdy placówkę badawczą przeniesiono do byłej kopalni, przeprowadzano również kilka testów w terenie. Wykorzystywano do tego celu trzy wagony kolejowe oznaczone czerwonymi krzyżami. W jednym znajdował się dzwon, a w pozostałych aparatura zasilająca, czyli przetworniki, zasilacze i inne urządzenia, które podłączano do pobliskiej sieci wysokiego napięcia. Wagony te zostały w końcu skreślone z ewidencji opolskiej dyrekcji kolei formalnie wskutek nalotu. Faktycznie zostały one spalone miotaczami ognia, a pozostałe elementy więźniowie pocięli palnikami acetylonowanymi. Informacje o tych wydarzeniach chociażby zawdzięczamy pracownikowi Deutsche Reichsbahn okręgu Opole, czyli niemieckiej kolei, niejakiemu Joachimowi Ibromowi. Przejdźmy dalej do testu. Początek każdego testu znamionowały, czyli co się okazywało po włączeniu tego dzwonu. Tworząca się wokół dzwonu wyraźna niebieskawa poświata oraz przepięcia występujące w okolicznych instalacjach elektrycznych, czyli przepalanie żarówek, kabli itd., itd. Występujące natychmiast, zatem prawdopodobnie również będące rezultatem nagłego włączenia prądu, a nie powolnego rozkręcenia dysków, przepięcia były zauważalne w odległości około 100 metrów od działającego dzwonu. Najważniejsze jednak było to, że urządzenie emitowało w tym czasie silne i niebezpieczne promieniowanie, trudne tak w zasadzie do jednoznacznego sklasyfikowania, bo nie przypominające w niczym fal elektromagnetycznych o znanych zakresach. Są podstawy, by sądzić, że promieniowanie to było przyczyną rozwiązania pierwszego zespołu badawczego, który badał dzwon w maju i czerwcu 1944 roku, no chociażby w związku ze śmiercią 5 z 7 prowadzących go naukowców. Później na cały czas testu cały personel badawczy usuwano na odległość 150 do 200 metrów, stosując jednocześnie indywidualne gumowe kombinezony ochronne oraz hełmy czy kaski charakteryzujące się dużymi czerwonymi szybami z przodu. Prace techniczne wykonywało komando więźniów z obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, noszące prawdopodobnie kryptonim operacyjny RWS-1. Chwilka przerwy dla Państwa i za moment wracamy. Tak, my wracamy do naszego dzwonu, moi drodzy. Wspomniane promieniowanie stanowiło więc najwyraźniej dla Niemców zaskoczenie. Było ono zresztą nie do przewidzenia na gruncie nie tylko fizyki klasycznej, ale w ogóle ogólnie przyjętej wiedzy naukowej, jaką mogli wtedy dysponować. Charakteryzowało się ono mianowicie wpływem przede wszystkim na organizmy żywe, bezpośrednio na ich
strukturę. Powodowało szereg dolegliwości wśród personelu, takich jak wrzody, uszkodzenia układu nerwowego, a także skurcze mięśni, problemy z pamięcią, snem i równowagą. W trakcie testów w pobliżu dzwonu ustawiano obok stelażu z kamerami także bogaty zestaw organizmów zwierzęcych, jak jaszczurki, myszy, szczury, żaby, owady, ślimaki, no i rośliny. Mchy, paprocie, skrzypy, bluszcze, grzyby, pleśnie i różnego rodzaju substancji organicznych, takich jak kurze białko, krew, mięso, mleko i tłuszcze płynne. Ulegały one różnego rodzaju uszkodzeniom, przy czym dominujące było niszczenie struktury tkanek, żelowanie i rozwarstwianie płynów, np. krwi, na wyraźne rozdzielone frakcje, no i inne. Informacje, które się zachowały, to listopad-grudzień 1944, większość próbek uległa pod działaniem dzwonu całkowitemu zniszczeniu poprzez tworzenie się w nich bliżej nieokreślonych form krystalicznych względnie struktur w jakiś sposób nasuwających skojarzenie z nimi. Pamiętajmy, że informacje nie pochodziły od specjalistów. Szczególnym zmianom ulegały rośliny zielone. W pierwszej fazie, obejmującej około 5 godzin po zakończeniu testu, następowało ich bielenie lub szarzenie sugerujące chemiczny rozkład lub zanik chlorofilu. Zadziwiające jest to, że taka roślina przez pewien czas takich utajonych zmian rzędu tygodnia żyła na pozór normalnie, po czym następował stosunkowo nagle, błyskawiczny, w ciągu 8 do 14 godzin rozkład do postaci mazistej substancji o nieokreślonej konsystencji. Obejmował on wtedy całą roślinę. Rozkład ten jednak pozbawiony był wszelkich cech charakterystycznych dla rozkładu bakteryjnego. Między innymi zapachu, był zresztą zbyt szybki, sprawiał wrażenie stopniowego zaniku struktur. Zjawiska te były przedmiotem najwyższego zainteresowania i najwyraźniej ich badaniom z całą pewnością w celu ograniczenia poświęcano wiele wysiłków. Świadczy to przeciwko tezie o domniemanym zamiarze wykorzystywania dzwonu przede wszystkim jako broni. Od około 10 stycznia 1945 roku udało się dzięki pewnym modyfikacjom ograniczyć ilość uszkodzonych próbek o około 12-15%. Od 25 marca 1945 roku uszkodzenia zredukowano o 2-3%. O tym, że powyższy problem był jednym z najważniejszych, świadczy i sama organizacja badań. Cały program badawczy podzielony został na dwa segmenty, którym nadano oddzielne kryptonimy operacyjne. Najpierw Chronos, wcześniej, bo to od stycznia 1942 roku do sierpnia 1943, później kryptonim Tor, obejmujący głównie rzecz biorąc zagadnienia fizyczne, i Laternenträger, dotyczył skutków działania emitowanej energii i stopniowego eliminowania zjawisk niepożądanych. Tym pierwszym kierował Walter Gerlach, fizyk, a tym drugim dr Ernst Grawitz, naczelny lekarz i szef służb medycznych SS, któremu podlegały dodatkowo wszelkie sprawy dotyczące eksperymentów prowadzonych na ludziach. No tutaj nie mamy pewności, że oba kryptonimy odpowiadały takiemu właśnie podziałowi kompetencji, jednak jest to prawdopodobne. Z tym aspektem badań znaczny związek miała organizacja Deutsches Amerneibe, o której jeszcze usłyszymy w następnych programach. Zajmowała się ona również szeregiem badań medycznych i pseudomedycznych prowadzonych z ramienia III Rzeszy. Prawdopodobnie istniały również pewne związki z Instytutem Medycyny Lotnicznej Luftwaffe, jeśli chodzi o kryptonim Laternenträger, co w tłumaczeniu oznacza on po prostu latarnika. Jednak nie takiego, który obsługuje latarnię morską, a takiego, który zapala latarnie gazowe na ulicach. Określenie to miało prawdopodobnie odzwierciedlenie w
przełomowym charakterze prowadzonych przez Niemców badań. Skupmy się teraz, moi drodzy, na dalszej części tych badań, ponieważ weryfikacja tego dzwonu jest dość długa. Tutaj nie starczyłoby nam dzisiaj czasu, ale możemy już przejść do tego, co mówi nam nauka współczesna na temat chociażby antygrawitacji, napędu grawitacyjnego i na tych badań, które robili Niemcy. Ale o tym za chwileczkę. Tak, moi drodzy, analizę techniczną dzwonu zostawmy sobie na później, bo jest ona dość trudna nawet dla fizyków. A przejdźmy do tego, co mówią świadkowie na ten temat. Pewne światło na przeznaczenie podziemnego labiryntu, który został wybudowany w okolicach Książa, rzuca opowieść Erisia Kocha, z którym wielokrotnie w więzieniu rozmawiał Sławomir Orłowski. Były gaudajter Prus Wschodnich przypomina sobie naradę przywódców NSDAP zwołaną w 1942 roku przez Hitlera. Doszło podczas niej do scysji między Kochem a Alfredem Rosenbergiem na tle różnic zdań w sprawie polityki Rzeszy na Ukrainie. Przy okazji Rosenberg zgłosił pretensje do sławnej bursztynowej komnaty, które oddalił Führer, pozostawiając ją do dyspozycji Kocha. W przerwie między obradami Himmler pochwalił się gauleiterowi Prus Wschodnich w obecności Göringa, mówiąc takie słowa. Prowadzimy doświadczenia nad bronią bakteriologiczną i wkrótce zostanie wyhodowany Niemiec odporny na zabójcze bakterie i zawsze zdrowy, prawdziwy nadczłowiek. W tym momencie podszedł do nich Goebbels z jakąś ważną informacją. Koch jednak zapamiętał, że z ust Himmlera padła nazwa miejscowości Furstenstein, w której miały być przeprowadzone te doświadczenia. Sławomir Orłowski, zajmujący się od lat zagadką Książa, twierdzi, że zamek i tajne lochy miały służyć prowadzonym przez hitlerowców pracom nad bronią bakteriologiczną. Zamierzali przy jej pomocy wytworzyć epidemię dziesiątkujące nie tylko żołnierzy przeciwnika, ale również ludność cywilną oraz zwierzynę. Skażać ziemię, powietrze i wodę, a jednocześnie wyhodować szczepionki chroniące Niemców przed tymi chorobami. Mieszkańcy Świebodzic do dziś pokazują takie miejsca w pobliskim lesie, które omijają zwierzęta i ptactwo. Panuje tam po prostu martwa cisza. Niecodzienny zbieg okoliczności, czy rejon, w którym znajdowały się podziemne laboratoria, gdzie hodowano śmiercionośne bakterie, czy może pracowano zupełnie nad czym innym. Kolejna informacja, na którą warto zwrócić uwagę, to fakt wybudowania przez Niemców w pobliżu zamków Książu w czasie wojny dużego betonowego basenu, który jednak z całą pewnością nie miał służyć do pływania. Podobno w czasie, gdy rozgrywały się omawiane dzisiaj wydarzenia, nawet zimą woda w basenie była ciepła. Jak wiemy, dzwon, przynajmniej w zasadniczej fazie badań, testowano na platformie mającej wygląd basenu. Z niezbyt jasnych powodów miejsce to po każdym razie było dokładnie spłukiwane solanką, jak powiedziałem. Po wojnie przyjechał do Książa ze Stanów Zjednoczonych jeden z naukowców prowadzących tutaj badania w 1944 roku, Hubertus Strughold, uznany przez Amerykanów za wybitnego specjalistę w dziedzinie medycyny kosmicznej. Wcześniej był on prawdopodobnie pracownikiem Berlińskiego Instytutu Medycyny Lotniczej podlegającego Luftwaffe. Instytut ten w związku z nasilającymi się nalotami ewakuowano prawdopodobnie właśnie do Książa. Analizując te informacje, musimy liczyć się, moi drodzy, z tym, że zarówno funkcji dzwonu, jak i samej placówki badawczej nie da się jednoznacznie zaszufladkować. Oprócz związków z bronią
chemiczną i techniką jądrową, mamy również nie mniej istotne przesłanki dotyczące związków tych prac z techniką kosmiczną. Między innymi prace Struchholda, wypowiedzi Gerlacha w Stanach Zjednoczonych, analogie do prac współczesnych. Na to wskazuje też wypowiedź jednego z pierwszych badaczy tajemnicy gór Sowich z ramienia wojska, czyli Jerzego Cery. Posłuchajmy. Gdy jeszcze jako podchorąży, mało przecież ważny człowiek, byłem na jednej ze swych wypraw w roku 1971 do 1974, ni stąd, ni zowąd przysłano nam dziennikarza, w cudzysłowie, z osobą towarzyszącą z Moskwy, który, jak się potem okazało, miał słabą głowę, ukończył wcześniej oficerską szkołę rakietową na Bajkonurze i też zupełnie przypadkowo, w cudzysłowie, miał przy sobie zdjęcie lotnicze tego rejonu z 1945 roku. Podobna niespodzianka przytrafiła się też wcześniej Bohdanowi Świątkiewiczowi i doktorowi Jackowi Wirczurowi w roku 1964, gdy przyjechali w podziemia gór Sowich wraz z plutonem saperów. Wcześniej prowadzono z ramienia Instytutu Medycyny Lotniczej eksperymenty w obozie koncentracyjnym w Dachau. Doświadczeniami tymi kierował lekarz, no, szarlatan spod znaku trupiej główki, Sigmund Rascher. Brak ochotników do badań spowodował w 1941 roku ich przerwanie, jednak na niedługi okres czasu, bo już na początku 1942 realizował je na większą niż poprzednio skalę, wykorzystując więźniów. A może przyjrzyjmy się nieco tym badaniom, też w cudzysłowie. Oto relacja samego Raschera, czyli samego Niemca, który to robił, dotycząca typowego testu. Więzień bez powietrza na symulowanej wysokości 8800 metrów. Doświadczenie przeprowadzono było na 37-letnim Żydzie o dobrej kondycji ogólnej. Eksperyment trwał 30 minut. Po 4 minutach badany zaczął się pocić i kręcić głową. Po 5 minutach pojawiły się paroksyzmy. Między 6 a 10 minutą częstotliwość oddychania wzmagała się, a badany tracił przytomność. Od 11 do 13 minuty liczba oddechów zmalała do 3 na minutę, a oddech zaniknął pod koniec całkowicie. Znacznie bardziej adekwatnego do rzeczywistości opisu dostarczył więzień pracujący jako asystent Raschera. Poddawany badaniu więzień wpadł w szał i zaczął wyrywać sobie włosy z głowy. Więźniowie rozdzielali sobie paznokciami twarze, walili w ściany rękoma i głową i głośno krzyczeli, próbując uśmierzyć ból wywołany ciśnieniem rozsadzającym bębenki w uszach. W październiku 1942 roku Luftwaffe w osobie jej głównego inspektora medycznego, doktora Hippe, wytknęła poważny błąd badawczy, jakim było nieuwzględnienie wpływu niskich temperatur panujących na dużych wysokościach. Chodziło m.in. o ustalenie możliwości przeżycia pilota ratującego się skokiem ze spadochronem w strefie arktycznej, ale także przebywającego na bardzo dużych wysokościach. Wcześniejsze niedopatrzenie zostało wkrótce nadrobione, a Rascher pisał do Himmlera. Posłuchajmy. Podziękować Bogu za to, że tutaj mamy w Dachau naprawdę mroźną zimę. Z początku po prostu wynoszono rozebranych więźniów na noc na dwór i polowano zimną wodą. Wkrótce jednak zbudowano specjalny, tak zwany zimny basen. Z bunkra przyprowadzono dwóch rosyjskich oficerów. Nie wolno nam było odzywać się do nich. Przyprowadzono ich o 4 po południu. Rascher kazał im się rozebrać i nago wejść do pojemnika z wodą. Mijała godzina za godziną, chociaż do zimnej narkozy przez zanurzenie dochodzi zazwyczaj po 60 minutach.
tym wypadku jednak tych dwóch więźniów pozostawało w pełni przytomnych i świadomych nawet pod koniec 2 godzin trwania eksperymentu. Wszystkie starania z naszej strony, aby Rasher wyraził zgodę na wstrzyknięcie im zastrzyku z narkotykiem, nie dały rezultatu. Gdzieś podczas 3 godziny jeden z Rosjan odezwał się do swego kolegi. Towarzyszu, poproś oficera, aby nas zastrzelił. Ten odpowiedział, że nie oczekuje żadnej litości ze strony faszystowskiego psa. Rosjanie uścisnęli sobie dłonie i pożegnali się. Doświadczenie trwało przynajmniej 5 godzin, zanim wreszcie dosięgła ich śmierć. Jak widać, udział w tych barbarzyńskich badaniach ze strony Strugholfa Amerykanom wcale nie przeszkadzał. Nie ulega jednak wątpliwości, że realizował on nie tylko badania z dziedziny medycyny lotniczej, ale i być może pierwsze na świecie badania mające przygotować ludzi do lotu w kosmos. Twierdził on, że w podziemiach książę próbował pod koniec wojny lotu na symulatorze rakiety kosmicznej. Według niego zbudowano tam również naddźwiękowy tunel aerodynamiczny. Chwilka przerwy. Tak, obiecałem dzisiaj, że opowiem Państwu jeszcze też o muchołapce, zatem na razie temat dzwonu zostawiamy na przyszłe audycje, dlatego że tutaj musielibyśmy spędzić chyba całą noc, żeby opisać to wszystko. A ta cała tak zwana muchołapka też jest bardzo, bardzo ciekawym urządzeniem, ciekawą budowlą. Wszystkie budowle przeniesiono, moi drodzy, do Ludwikowic, do byłej kopalni węgla Wacław. Być może o utajnieniu całego projektu świadczą chociażby fakt umieszczania na niektórych obiektach poniemieckich tabliczek z napisem "Uwaga, trucizna". Bardzo intrygujące i niesamowicie relacje na ten temat zamieszcza również pan Jerzy Cera. O samej kopalni wiadomo niewiele. W momencie wybuchu wojny była to najnowocześniejsza kopalnia węgla na terenach niemieckich. Była ogromna. Już w 1921 roku jej pole górnicze miało powierzchnię 40 km2. Główny szyb osiągał głębokość 610 metrów. W sumie w momencie przejęcia jej na cele wojskowe miała pole górnicze o rozmiarach 7 na 16 km. W 1930 roku doszło jednak do wypadku, w którym zginęło 150 górników i ratowników. Potem kopalnia ta jest zamykana, a ściślej rzecz biorąc kończy się jej historia jako obiektu cywilnego. Oficjalnie nie wiadomo nic o tym, co działo się w czasie wojny, jednak pozostawione ślady pozwalają w świetle najnowszej wiedzy wyciągnąć pewne interesujące wnioski. Przede wszystkim należy się domyślać silnego powiązania z Olbrzymem, czyli z kompleksem Rize, do którego wrócimy jeszcze, jako że celowo zakłady Dynamit Nobel AG miały być przeniesione właśnie do obiektu Sokolec, jednego z obiektów kompleksu Rize, czyli Olbrzym. Na to samo wskazują słowa m.in. Mariana Mołdawy. Powiedział on, że po wojnie rozmawiał z niemieckim inżynierem, który projektował połączenie tej byłej kopalni z Rize. Po jego przeanalizowaniu i połączeniu z książem na północy powstałoby zatem ogromne, silne, istne podziemne miasto o długości kilkudziesięciu kilometrów. Pozostał tu również pewien obiekt. Budowla nie mająca żadnego związku z fabryką prochu, a w opinii wielu specjalistów od górnictwa żadnego związku z normalnym przeznaczeniem kopalni. Jest to znany Państwu na pewno z różnych zdjęć betonowy okrąg o średnicy ponad 30 metrów, wsparty na 10-metrowej długości betonowych filarach o przekroju u podstawy po około 2 metry kwadratowe. Na całej wysokości filary te nie posiadają żadnych wystających elementów, na których mocowane mogły być na przykład ewentualne ścianki.
gdyby miał tu być jakiś zbiornik. Jedynie na obwodzie okręgu rozmieszczone są końcówki stalowych rurek, jakichś takich zaczepów. Całość znajduje się na brzegu ogromnej betonowej płaszczyzny, w pobliżu samych obiektów kopalnianych, w pobliżu dolnej sztolni wjazdowej do kopalni. Cała konstrukcja jest raczej za słaba, by miała być szkieletem jakiegoś hipotetycznego, dziwnego budynku czy wieży. Sprawia zresztą wrażenie ukończonej całości. O jej wojskowym przeznaczeniu świadczy zachowana na dużej powierzchni oryginalna, zielona farba maskująca. Tego rodzaju obiekt nie jest czymś obcym, tym bardziej, że akurat można znaleźć nie tylko w internecie zdjęcia obiektów bardzo do siebie podobnych. Były to tak zwane muchołapki, czyli konstrukcje służące do badania obiektów startujących i lądujących pionowo. Zwykle taka muchołapka nowoczesna posiada mianowicie w górnej części specjalne zaczepy do mocowania siatki służącej do jakby wyłapywania badanego obiektu. Muchołapka służy wyłącznie do badania właściwości obiektów latających podczas startu i lądowania, głównie do określenia ich stateczności. Czy jest zatem możliwe, aby w niej testowany był dzwon, względnie podobne urządzenie przeznaczone do napędu, a może nawet cały obiekt latający? A może miał tam być testowany pojedynczy dysk, albo raczej nadający się napęd do generowania siły antygrawitacyjnej względem Ziemi? Gdyby rozpięta wokół pierścienia muchołapki siatka, mogłaby taki swobodnie wznoszący się obiekt wyłapać. Jest to, moi drodzy, bardzo, bardzo prawdopodobne. Przede wszystkim obiekt ten do niczego innego nie pasuje. Jest zupełnie inny od innych, a ma jeszcze dodatkowy, taki nietypowy szczegół, dodatkowy szczegół. Dolna część tej konstrukcji przy powierzchni, na której jest ustawiona, nie jest obecnie widoczna. Porastają ją tam bardzo gęste krzaki. O tym, co się pod nimi kryje, możemy jednak przeczytać na jednym z filarów. Widać na nim namalowany farbą napis: kąpiel w basenie wzbroniona. No, niektórym może on zagadkę komplikować, ale może również tą zagadkę wyjaśnić. Niezależnie od wzmianki w różnych zeznaniach mówiącej o konieczności spłukiwania miejsca badania dzwonu, basen taki mógłby zamortyzować upadek obiektu zatrzymanego przez rozpiętą u góry siatkę. Pozostałe elementy układanki również doskonale pasują do naszej wiedzy. Kopalnia położona jest w zamkniętym terenie, na zamkniętej dolinie, doskonale chroniącej ją przed wzrokiem osób trzecich i umożliwiającej swobodne prowadzenie nawet najbardziej tajnych prac. Posiada ponadto własne odgałęzienie kolei normalnotorowej oraz tunel, własną dużą elektrownię. Pamiętajmy, że dzwon zużywał ogromne ilości energii. Zgromadzono w niej tak gigantyczne zapasy węgla, które umożliwiały one pracę elektrowni jeszcze na 2 lata po wojnie, czyli 10 lat po zakończeniu pracy kopalni. W momencie odejścia Niemców została ona zalana i znajduje się w takim stanie do dzisiaj. Była to jedna z nielicznych kopalni węgla na obecnych ziemiach polskich, które nie wznowiły pracy po wojnie. To, że nie zwrócono na nią dotychczas uwagi, jest faktem dość zastanawiającym. Zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że jej wyrobiska dochodzą do kompleksu Sokolec, a na północy kończą się blisko kompleksu Osówka. O tym jeszcze opowiem Państwu. Między nimi są z kolei wyrobiska kopalni w Sierpnicy. Ogółem to jest ponad 100 kilometrów sztolni. Czy zatem jest to do pomyślenia, aby Niemcy traktowali Rizę w oderwaniu od tego monstrualnego
istniejącego już podziemnego labiryntu? Z tym pytaniem zostawiam Państwa do następnego programu.

Na cześć twoją wznoszę kielich, kielich mej krwi. Na chwałę twą wznoszę kielich ten dziś.

Przyjmij hołd mój, przyjmij słowa wiary i czci. Za rozum, co stworzył morze i ląd, stworzył ból i radość.

0: Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj ponownie naszym gościem profesor Małgorzata Kowalewska. Dziękujemy Małgosiu za przyjęcie zaproszenia. I dzisiaj chciałabym porozmawiać o koncepcji Hildegardy, czy o tym, co myślała na temat losów ludzkości, w kontekście nawet chociażby tego, co się w tej chwili dzieje. Także czy mogłabyś coś tutaj nam podpowiedzieć, opowiedzieć?
1: Serdecznie witam Państwa, dziękuję za miłe zaproszenie. Cieszę się, że mogę ponownie tutaj Państwu opowiedzieć o poglądach Hildegardy z Bingen. Oczywiście, że Hildegarda miała bardzo interesujące poglądy na temat dziejów ludzkości. Muszę na wstępie Państwu powiedzieć, że nawet w tej epoce, która bezpośrednio po okresie jej życia następowała w XIII wieku, ona głównie znana była ze swoich pism, takich wypowiedzi dotyczących właśnie, powiedzmy, oceny dziejów, proroctw. Proroctwo to jest rodzaj takiego spojrzenia, bo prorokować można też na temat czasów bieżących, prawda, o swoich czasach, ale także i o tym, co będzie się działo w przyszłości. Dopiero potem, po wiekach właściwie zapomnienia, zaczęto Hildegardę odkrywać jako właśnie od strony tej jej medycyny, diety, prawda, a potem dalszej twórczości kompozytorskiej, właśnie takiej literackiej i tak dalej. Więc filozofia dziejów, filozofia dziejów, to jest jeden z ważniejszych tematów, które Hildegarda w swoich dziełach wizjonerskich poruszała, bo jak Państwo doskonale wiecie, cała jej twórczość to da się podzielić na kilka grup pism, z których właściwie najważniejsze, to znaczy takie, dzięki którym została ona tym doktorem Kościoła przez papieża Benedykta XVI, prawda, ogłoszona, czy włączona do tego grona, prawda, jako czwarta kobieta. Więc to są te dzieła, w których ona mówi między innymi o, tak ocenia dzieje ludzkości i w których te poglądy filozoficzne dotyczące dziejów znajdują się. To są szczególnie trzecia księga jej tej pierwszej części trylogii wizjonerskiej, mianowicie Scivias, oraz w Liber Divinorum Operum, czyli w tej księdze dzieł bożych. Również takie wypowiedzi się znajdują. I na wstępie chciałam tutaj zwrócić Państwa uwagę na to, jakiej w ogóle zmiany dokonuje chrześcijaństwo w sposobie rozumienia czasu, a tym samym także i dziejów, bo świat starożytny, na którym przecież opiera się także i myśl średniowieczna i o którym my też powinniśmy pamiętać, prawda, i to wielka strata, że się zapomina te nie uwzględnia dzisiaj, prawda, jakoś w wychowaniu, w wykształceniu, w takiej mierze, jak należy tamtych, tego aspektu kultury, ale przeważała, dominowała taka koncepcja czasu jako czasu powracającego. Było takie pojęcie wielkiego roku, w którym to świat się zaczynał, następowało jego wyłonienie się z ognia, prawda, a potem w którym się kończył, wracał, następowało zognienie świata. U jednego z autorów znalazłam takie sformułowanie, że Zeus jest wtedy przez chwilę całkowicie samotny. Tak po prostu czas został, świat został zniszczony i ten planety tam odpowiednio, prawda, w odpowiednim ustawieniu, i zaczyna się nowy świat, prawda? Pojawiają się bogowie, pojawia się tam wszechświat i tak dalej, ale ten cykl sam w sobie nieskończony, ale on polega na odtwarzaniu za każdym razem identycznego układu rzeczywistości. Jesteśmy tutaj i rozmawiamy w studio telewizji Salve N plus jeden, tak? Za każdym razem to samo. Chrześcijaństwo zmienia to spojrzenie na czas, oczywiście zachowując świadomość tego, że są cykle, tak, że jest cykl tam roczny, dzienny, prawda, pewne rzeczy się powtarzają, od choćby prace w polu, prawda, raz siejemy, raz zbieramy i tak dalej, ale zasadniczo główna główny kierunek to jest taki, że czas wychodzi z wieczności, a wieczność jest to sposób istnienia Pana Boga, wieczne teraz, w którym nie ma żadnej zmiany, nie ma następstwa chwil. To jest to boskie, to ta eternita, wieczność. I z tej wieczności wyłania się czas, czyli tempus, czas, którego istotą jest, no właśnie, postępowanie krok po kroku, tak? Następstwa czasów, mówimy, przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, godziny po sobie, dni po sobie następują, ale wszystko to zmierza z powrotem do wieczności. To znaczy, kiedy nastąpi koniec świata. Hildegarda, to się nazywa spojrzenie eschatologiczne, prawda? Zaczyna się, świat ma początek, czas ma początek, następnie rozgrywa się pewien dramat. Bo w świetle poglądów Hildegardy możemy porównać dzieje ludzkości do dramatu, który rozgrywa się na scenie świata, jakimś odpowiednikiem takim prywatnym byłoby to, co się dzieje z życiem każdego z nas, prawda? W sercu każdego, czyli wielka arena, czy wielka scena, może lepiej nie arena. Wielka scena to jest świat i mała scena to jest nasza dusza, prawda? W której odgrywa się ta sama pielgrzymka ma miejsce, to samo przedstawienie, ten sam dramat, dramat dziejów. I Hildegarda uważa, że wszyscy jesteśmy aktorami, powiedzmy, na scenie tego świata. Pełnimy pewne role, wszyscy ludzie, którzy żyli kiedykolwiek na ziemi, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, tak naprawdę jak z perspektywy pewnej, no boskiej perspektywy, prawda, te pozycje, tak jak są pozycjonowani na tym, jakie trzeba odegrać dobrze swoją rolę. Trzeba po prostu zrobić to, co do mnie należy w tym miejscu, czasie, w którym żyję. Natomiast za kulisami, że tak powiem, tej sceny, no, ukrywają się dwie siły, które jedna to jest siła Boga, który utrzymuje świat w istnieniu, który czuwa nad światem, pragnie dobra dla człowieka, który jest jego szczególnie ukochanym stworzeniem. No i druga siła, która się sprzeciwiła Bogu, prawda, jako pierwsza, mianowicie ten stworzony przez niego doskonały, piękny, wspaniały anioł Lucyfer, prawda, który właśnie tą pychą, wszystko, jak mówiłam w którymś z poprzednich odcinków, wszystko wiedział o stworzeniu, ale nie umiał pogodzić się, że drugie miejsce zajmuje, prawda? I ta cała historia zaczyna się zatem właściwie w świecie nadprzyrodzonym, w świecie duchowym, a potem kontynuowana jest w dziejach ludzkości. Dzieje ludzkości to jest walka dobra ze złem. Walka wygrana już przez dobro, to od razu trzeba powiedzieć, żebyśmy nie popadli w smutek, bo żyjemy w bardzo ciężkich czasach.

dokonać jakiejś periodyzacji tych dziejów, prawda? Wyodrębnić jakieś szczególne wydarzenia, które pozwolą oddzielić od siebie epoki. I tutaj chciałam nawiązać, ja nie przytoczę tego państwu z pamięci, bo nie pamiętam, ale odsyłam was choćby do Ordo Virtutum, prawda? Na stronie towarzystwa to powinno być ten tekst zamieszczony. Tam w epilogu, po epilogu jest taka modlitwa, tajemnicza taka modlitwa, którą Syn Boży kieruje do swojego Ojca. I ona się zaczyna od takich słów, że na początku wszelkie stworzenie zieleniło się, kwitło, rozkwitało. W środku czasów, bo to trzeba dodać, na początku czasów wszystko się zieleniło. W środku czasów zakwitły kwiaty, a potem ta zieloność zmarniała, zwiędła. Następuje dalszy ciąg, którego tutaj w tej chwili nie będę przytaczać, bo na te trzy zdania chciałabym zwrócić uwagę. Hildegarda je przepięknie interpretuje właśnie w tej Liber Divinorum Operum. I ona mówi, że to zdanie mówi o tym, że całe dzieje ludzkości, to znaczy historia ludzkości, a liczymy ją od wygnania z raju Adama i Ewy, dzieli się na takie trzy wielkie okresy. Pierwszy okres to jest na początku, gdy człowiek z raju został wygnany, był pełen sił życiowych. Podobny był do zwierząt. Z nimi zresztą, pisze tam Hildegarda, wchodził w jakieś takie bardzo bliskie relacje. Był pełen życiowych sił, witalnych takich, prawda? Trochę żył jak zwierzę, ale także jak zwierzę był taki rozbrykany, wesoły, silny. Było bardzo dużo siły życiowej. To był czas przed potopem, bo te obyczaje ludzi, no dość wtedy jednak prostackie, skoro mówię, że byli podobni ludzie do zwierząt i nawet z nimi wchodzili w jakieś zbyt bliskie relacje, spowodowały, że Bóg postanowił to odmienić. Wszyscy wiemy, jaka jest historia potopu. To jest czasy przed potopem, to jest pierwsza epoka ludzkości, ale wtedy już w tych czasach zaczęła się pojawiać pewna grupa. Wiecie Państwo, moglibyśmy mówić tutaj na przykład o człowieku neandertalskim, jakimś kromaniońskim, potem tym człowieku myślącym, prawda? I tutaj jakoś próbować sobie to dopasowywać, prawda? No, już w tamtych czasach tego człowieka dzikiego zaczęła się wyłaniać pewna grupa ludzi niechcących żyć w ten sposób, tylko już takich szukających ze sobą towarzystwa, którzy się chcieli jakoś po prostu pociągały i ich inne obyczaje. Ludzie, którzy chcieli żyć w inny sposób, no Bóg ich ocalił. Mamy drugi okres i to jest czas, w którym ludzie żyli, jak to Hildegarda mówi, sine lege. Sine, czyli bez prawa. Po prostu nie mieli żadnych praw, byli dzicy. No, tak jak Odys, proszę Państwa, Homer, nie Odys, tak? Opisując po przygody Odyseusza wracającego spod Troi, opisuje cyklopów, prawda? Do których tam on ze swoimi towarzyszami trafił i właśnie mówi, że żyli oni jak barbarzyńcy, jak dzikusy, ponieważ nie mieli żadnych praw. Kiedy istnieją prawa, to zaczyna się tworzenie już cywilizacji. Człowiek nie jest już dziki. No więc to jest sine lege, czas, kiedy bezprawia, kiedy nie ma prawa, ale bujne życie, powiedziałabym, ta zwierzęca strona dominuje. I potem ten okres po potopie ona dzieliła na dwa z kolei podokresy. To jest okres, w którym Bóg Mojżeszowi dał prawo tych tablic, prawda, prawo tych 10 przykazań, i to jest okres, ona Hildegarda nazywa go sub lege, czyli pod prawem. To też nie jest najlepsza sytuacja, ponieważ prawo jest, wymaga pewnych, powiedziałabym, pewnego
formalnego takiego, prawda, respektowania tych wszystkich zasad, przepisów i tak dalej. Wszyscy wiemy na przykład, że w religii żydowskiej to mamy tych zakazów i nakazów tyle, że to po prostu nie można się doczekać. Takie, przeczytałam taką

0: Anegdotę, że kiedy przyjdzie Mesjasz, no to wtedy, kiedy żaden Żyd nie złamie żadnego tam nakazu czy zakazu, już nie pamiętam, to jest niemożliwe prawie, prawda? Trzeba czekać na tego Mesjasza jeszcze nie wiadomo ile, będąc Żydem. Natomiast, proszę Państwa, okres ten kończy się z wcieleniem Chrystusa i kwiaty, bo mówi w środku, zakwitły kwiaty Hildegarda, prawda? I te kwiaty to są efekty wcielenia. Mianowicie Kościół. Kościół staje się kwiatem, owocem, prawda? Pewnego rozwoju, bo w tym okresie od potopu do założenia Kościoła, no też są pewne ważne postaci, Mojżesz, prawda? I inni, prawda? Którzy tam są takimi, powiedzmy, krokami milowymi, prawda? Doprowadzającymi właśnie do tego powstania Kościoła. I potem zaczyna się trzeci okres ludzkości, w którym my już żyjemy. Hildegarda mówi subgracja, czyli okres albo in baptismo, albo okres, kiedy jesteśmy ochrzczeni, prawda? Kiedy właśnie ten chrzest nas włącza do kościoła, albo kiedy żyjemy w łasce, prawda? Kiedy już to prawo, ono nie zostało zniesione, ale ono zostało, powiedzmy, jakoś rozświetlone łaską. Tu nie będę w teologiczne sprawy wchodziła, ale tutaj właśnie subgracja. My żyjemy w okresie łaski, działania łaski Bożej. W tym czasie ostatnim Hildegarda wyróżnia pięć epok, czy takich okresów. Ja tutaj jestem w tej wypowiedzi niekonsekwentna, bo raz mówię okres, raz epoka, ale to rozumiecie Państwo, o co chodzi. Pięć takich okresów, które symbolizowane są przez pewne zwierzęta. To jest też taka tradycja, która wiąże Hildegardę z tradycją biblijną, że po prostu jest ta symbolika zwierzęca przez nią wykorzystywana. Te zwierzęta to jest pies, świnia, koń, wilk. My żyjemy w okresie wilka, to jest szary wilk. W każdym z tych okresów historycznych ten wilk jest symbolem, prawda? Wilk, który, znaczy on jest wspaniałym zwierzęciem, ale w tej symbolice każdy symbol ma, jest ambiwalencja taka, prawda? Bo możemy powiedzieć o tym, że lew jest, nie wiem, królem zwierząt, prawda? I że jest symbolem Boga, a z drugiej strony możemy wskazać, że jest jakimś drapieżnikiem okropnym i tak dalej. To z każdym tak prawie, no, jeśli chodzi o właśnie o zwierzęta i rośliny też, prawda, i kolory i tak dalej. No, więc jest szary wilk takim symbolem właściwie diabła, istoty podstępnej, która gdzieś tam krąży, patrzy, kogo by pożreć. Już czasy współczesne sobie oceniała Hildegarda jako tę epokę szarego wilka i to jest epoka, w której zacznie się zbliżać koniec świata. Koniec świata, który będzie związany z nadejściem takiej postaci, która w kulturze popularnej dzisiejszej, prawda, odgrywa dużą rolę, ale która przede wszystkim w teologii, w tej eschatologii chrześcijańskiej, mianowicie antychrysta. Człowieka absolutnie złego, co do którego trwały od starożytności, od czasów świętego Augustyna, dyskusje na temat, czy jest to, że tak powiem, ciało zbiorowe, czy jest z grupą ludzi ten tak jakiś, powiedzmy, taki duch antychrysta rozproszony w całych grupach ludzi, czy też jest jednym jakimś człowiekiem absolutnie złym. Absolutnie oddany diabłu, prawda, człowiek. Powstawały różne koncepcje, zresztą niezwykle interesujące, warto byłoby kiedyś na ten temat porozmawiać, o samym antychryście, prawda, jak się ta jego, no powiem tutaj, legenda na potrzeby tego naszego dzisiejszego, prawda, spotkania kształtowała. Ale wracając do tej piątej epoki, we wszystkich epokach, które następują po chrzcie, możemy wykryć pewne tendencje, pewną zmianę, powiedziałabym pewne falowanie. Hildegarda mówi, że są pewne grzechy, pewne wady, które dominują w różnych okresach historycznych. Zawsze człowiek jest grzeszny, zawsze są te jakieś problemy.
1: Słuchacie Radio Kurapatwa, radio Muzyka. Pogoda.
0: Może no raz na przykład ludzie są bardziej rozwiąźli, innym razem z kolei bardziej leniwi, w innej epoce skłonni do zabójstw i kradzieży, prawda? Po prostu sam charakter się nie zmienia, taki właśnie ten grzeszny charakter czasów. Natomiast no, dominuje jedna lub jakaś tam inna wada, prawda? Więcej jest takich czy innych zbrodni. To chyba możemy też, przyjrzywszy się historii, zgodzić się z tym. Te wady się zmieniają, jednocześnie zmienia się, powiedziałabym, charakter poszczególnych okresów historycznych. Powiedziałabym, że dzieje się to w taki sposób, że kiedy dominują w kulturze, w jakimś okresie historycznym cechy, które ona nazwałaby cechami męskimi, a z tymi cechami męskimi wiąże się dzielność, fortitudo to jest po łacinie, mężczyzna, tak jak widziała go Hildegarda, to jest rycerz jakiś, prawda, albo mnich bardzo wytrwały, który ma dużo siły psychicznej, fizycznej, jest dzielny, prawda, on jest odważny i dzięki swojej odwadze, sile, prężności, prawda, powoduje, że zaczyna się ludziom dobrze żyć. Nastają takie dobre czasy. I jak są już te dobre czasy, to sytuacja ludzi się zmienia. Oni zaczynają mięknąć, zaczynają lubić wygodę, zaczyna dominować, bo w okresie na przykład takim męskim, no to oni będą się bili ze sobą, będą się okradali, będą się zabijali. To nie jest jakaś idylla, ale chodzi mi o po prostu pewną postawę, prawda, taką. Natomiast w tym okresie takim już takiego, powiedzmy, dobrobytu względnego, tak, to następuje rozmiękczenie obyczajów. To już mężczyźni zamiast się bić, to będą się oddawali jakimś romansom na przykład, prawda? Będą zmienią buty do konnej jazdy na takie jakieś ciżmy z takimi nosami, że się przewracają, prawda? Chodzić w nich nie mogą i tak dalej. No i zaczyna dominować taka cecha, to wszystkie panie przepraszam, ale kobiecej słabości, tak? Kobieca słabość. No kobieta jest słabsza od mężczyzny, w każdym razie tak przez stulecia myślano. I ona, cechy kobiece to jest delikatność, jakaś wrażliwość, ale też lękliwość, prawda? Właśnie skłonność do takiego, potrzeba bycia, jeśli jest takie słowo używane, zaopiekowaną, to ja też je powiem tutaj dla rozśmieszenia. Więc to wszystko jest potrzebne kobietom, prawda? Hildegarda mówi, debilitas muliebris. Debilitas to jest po prostu słabość. Słabość po łacinie, prawda? Okres kobiecej słabości. No to wtedy ta kobieca słabość przyczynia się do tego, że nadchodzą czasy ciężkie, prawda? Ciężkie czasy. No i jakie jest wyjście? Ciężkie czasy muszą spowodować to, że się znowu te męskie jakoś, że tak powiem, elementy, tak, w ludziach obudzą i znowu pojawi się to fortitudo, ta dzielność, która z tych ciężkich czasów ludziom wyjść pozwoli, prawda? No niestety znowu, tak, potem będzie lepiej, no to jak się będzie lepiej, to się natychmiast pogorszy. No i takim właśnie kołem, prawda, toczy się ten los, toczą się te dzieje, aż do momentu czasów, które ona nazywa ostatecznymi. I wrócę tutaj do tej modlitwy tajemniczej, o której mówiłam na początku tej mojej wypowiedzi. To jest taka modlitwa, w której Syn Boży zwraca się do swojego Ojca i przypomina mu taką obietnicę, którą przed stworzeniem jeszcze świata Bóg złożył, prawda, że nie odwróci swojego oblicza od świata, w którym się te właśnie różne procesy dzieją, aż nie pojawi się ostatni człowiek, który ma być zbawiony. Nie zostanie osiągnięta, to na pewno Państwo wiecie, prawda, z Pisma Świętego, tak zwana złota liczba. Liczba osób, które mają być budowniczymi, czy też elementami budowy niebiańskiej Jerozolimy, prawda, tego miasta Bożego już po zakończeniu historii. Syn przypomina to ojcu, pokazuje mu swoje rany, które wciąż krwawią, cierpią. A dlaczego w tych czasach ostatecznych, zachęcam Państwa do przeczytania sobie tego tekstu, dlaczego w tych czasach cierpi Chrystus i dlaczego ciągle krwawią jego rany? On mówi, że moi giermkowie osłabli, giermkowie, czyli wierni, tak? Ci wszyscy, którzy powinni mu służyć, a także cierpi z tego powodu, że bardzo wielu z nich przechodzi na stronę szyderców. Nie tylko, że słabną, nie mają siły walczyć, ale przyłączają się do tych wszystkich sił, do tych wszystkich właśnie, powiedzmy, ludzi też, prawda, którzy szydzą z Chrystusa, tak? Przechodzą, proszę Państwa, przechodzą na stronę szyderców, tak? I to dotyczy, bo kto jest giermkiem Chrystusa? No być może właśnie są to osoby, które są w jakiś tam sposób szczególnie zaangażowane w życie, prawda? Duchowe, jacyś księża, zakonnicy, osoby, które są odpowiedzialne za Kościół, a one z jakichś względów, prawda, nagle zaczynają głosić poglądy jakieś inne niż dotychczas, prawda, odstępują od tego, co my uważamy i co uważane było za taką ortodoksję po prostu katolicką i nagle właśnie Hildegarda użyła takiego słowa przechodzić na stronę szyderców. Przeklęty człowiek, który siada w gronie szyderców, prawda? No, więc przechodzą na stronę szyderców. Chrystus cierpi, Kościół cierpi. No i to są te czasy ostateczne. Czasy ostateczne, ja tutaj wspominałam, są związane z nadejściem Antychrysta. Rodzi się on gdzieś w jakimś miejscu odległym. No to też były spory pewne, jak się kształtowała legenda Antychrysta, kto jest jego matką, czy może być on synem diabła na przykład, tak jak to choćby film Polańskiego, prawda, pokazuje, czy też ostatecznie ustalono, że nie, dlatego że tylko Bóg ma taką moc, prawda, żeby tam mieć syna swojego, prawda, tutaj w ziemskiej postaci i tak dalej. To też nie będę w to wchodziła, ale Antychryst jest dzieckiem bardzo oddanych Bogu, tym diabłu ludzi. Wychowuje się najpierw przez jakiś tam czas w ukryciu, ale jego obecność na świecie już powoduje, że łączą się, powiedzmy sobie, powstają grupy. Powstają takie grupy ludzi, którzy skłaniają się ku złu, prawda? Którzy to zło może przybierać różne postaci. Mamy dzisiaj na przykład problem jakiś z pedofilią, bardzo to słyszymy bez przerwy o tym, prawda? Giną dzieci, no, na świecie toczone są wojny, przeróżne postaci tego zła, także i jakieś kościoły satanistyczne, jak też można przecież przeczytać, prawda, funkcjonują, na świecie powstają. Więc jest, no, w dzisiejszych czasach, dzisiaj w trakcie tej pandemii zamyka się kościoły, utrudnia się korzystanie, wiemy, tak. Prawda, to nie chcę tutaj też o tym mówić, ale to są bardzo poważne sprawy. I sama obecność gdzieś jeszcze ukrytego, prawda, tego antychrysta według Hildegardy jakby właśnie tak zaburza no i tak grzeszne, ale to po prostu nasila te wszystkie problemy. Potem pojawienie się na świecie tego człowieka absolutnie złego, bo wydaje mi się, że z jej pism wynika, że ona uważa, iż antychryst to będzie jakiś konkretny człowiek, absolutnie zły człowiek, oddany Bogu. Boże, przepraszam Państwa najmocniej, oddany tak diabłu. I będzie to człowiek, wokół którego zgromadzą się jego zwolennicy, w tym także ci, którzy od kościoła przechodzą, prawda, na stronę szyderców. Diabeł w jaki sposób, ten antychryst i diabeł poprzez antychrysta, w jaki sposób będą na nas wpływać? Na przykład drwiąc choćby z ważnej dla kościoła idei dziewictwa. Czystości, prawda? Czystości. Wyśmiewając tę ideę. Albo też na przykład banalizując kwestię życia seksualnego, które jest po prostu ukazywane jako czysto fizjologiczny naczynność jakaś, prawda, która nie wiąże się ani z jakąś odpowiedzialnością, ani nie ma też związku z, powiedzmy, jakąś, nie wiem, miłością, tylko też nie mam na to czasu, ale raczej na tle tej teorii humoralnej, prawda, jest pokazywana przez, czy jaka banalizacja życia seksualnego. Działać też będzie poprzez wzniecanie strachu i terroru. To mi się wydaje też jakieś niezwykle ważne, kiedy to czytałam i teraz w dzisiejszych tych czasach, kiedy właśnie widzę, mogę obserwować, jak bardzo się nasilają takie zjawiska, jak takie po prostu powszechny strach. Ludzie się boją siebie nawzajem, boją się różnych przedmiotów, prawda, które ktoś mógł przed nimi dotknąć. Media, wypowiedzi różnych prominentnych osób, ten strach wydają się no, celowo chyba podsycać, prawda? Nieustannie słyszymy o jakichś nadciągających falach. Więc ludzie żyją w strachu i są steroryzowani. Pojawia się też strach związany z ekonomicznym wymiarem, prawda? Naszego życia. Boimy się o przyszłość, boimy się o przyszłość naszych dzieci, wnuków.
2: Trudno to przewidzieć w ogóle w tej
0: tak,
2: chwili.
0: Tak, zawsze chyba było trudno przewidzieć, ale dzisiaj szczególnie.
2: Taka niepewność.
0: Niepewność, a także kierunek rozwoju, prawda? Odbieranie ludziom wolności. To jest jedno z takich naturalnych praw naszych, prawda? Wolność, własność, posiadanie własności, nie wiem, jakieś życie według własnego jakiegoś hierarchii wartości przyjmowanych. To wszystko w tej chwili zaczyna trzeszczeć jakoś jakby w fundamentach swoich, więc to powiedziałaby Hildegarda, że jest oznaka właśnie takiego, taki zaduch, prawda? Taki jakiś takie, bo nie użyję tutaj słowa tchnienie, bo tchnienie to jest bardzo ładne słowo, tak, prawda? Ale taki wyziew.
2: Coś się zagęszcza.
0: Taki wyziew, tak, taki wilgotny, nieładnie pachnący wyziew. I jeszcze jedna rzecz, która uderzyła, no, naśladowanie cudów Chrystusa na przykład, prawda? Czyli jakieś takie fałszywe tam zmartwychwstanie i tak dalej, on to wszystko będzie. Ale jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę już wiele lat temu, że ludzie, według Hildegardy, ona pisze o tym w CVS właśnie, zostaną jakby zahipnotyzowani przez działalność tego antychrysta, jakby masowej hipnozie zostaną poddani. I to też wydaje mi się, że dzisiaj ma miejsce, że wielu ludzi jest jak gdyby zahipnotyzowanych, prawda? Uważam, że to środki masowego przekazu do tego się oczywiście bardzo przyczyniają, ale właśnie taka masowa hipnoza, zamulenie mózgowe. I to wszystko ludziom zasłania prawdę, powoduje, że oni się boją o swoje życie, dokonują złych wyborów, nie mają odwagi jakoś spojrzeć, no poza tym to rozedrganie takie emocjonalne, to też jest, Hildegarda mówi, będzie rządził terrorem. No właśnie, bo steroryzować kogoś to sprawi, że on siedzi jak mysz pod miotą, że się boi. Prawda? Boi się innego człowieka, boi się swoich wnuków, boi się swoich dziadków, coś potwornego, prawda? Kolegów w szkole się boi. No więc to wszystko jest powiedziałabym, takim znakiem działania tego antychrysta w dziejach. Ale ten czas naturalnie zakończy się ponownym przyjściem z nieba dwóch proroków, Eliasza i Henocha. To też jest nawiązanie do pewnych biblijnych wątków. No i zostanie ostatecznie pokonany po takiej próbie wzniesienia się ku niebiosom, prawda? I jak taka sterta nieczystości gdzieś tam się znajdzie. W Scivias jest ilustracja przedstawiająca, powiedzmy, taki komiks, prawda, na temat tego losu antychrysta. I wtedy dzieje zakończą się oddzieleniem tych, którzy pozostali wierni oni będą stanowili budulec niebiańskiej Jerozolimy, bo bardzo ważne jest jeszcze w Hildegardy, tej filozofii, w eschatologii, taka paralela między, znaczy nauka o ciele mistycznym, prawda? Mistyczne ciało, którym jest Kościół, dlatego Chrystus mówi do Ojca, że moje członki, tak, bo boleję nad tym, że mi odpadają członki i przechodzą na inną stronę, prawda? Że tracę. Natomiast jest też mistyczna Jerozolima, prawda, która jest zbudowana, ta nasza ojczyzna, do której po tej pielgrzymce ziemskiej i wojnie ziemskiej, walce, którą musimy stoczyć, mam nadzieję, tam się spotkamy, mam nadzieję, że tam do niej trafimy. No to właśnie my jesteśmy tymi kamieniami, prawda, tymi kamieniami, z których ta niebiańska Jerozolima też zostanie zbudowana według Hildegardy. Ona oczywiście wie o tym, że i to z kolei Ordo Virtu tu ładnie ilustruje, prawda, że tam diabeł został już pokonany, on jest związany, prawda, ale leży, tak jak Stivias pokazuje, na drogach świata, no i właśnie zanieczyszcza atmosferę, bo jest wprawdzie związany, ale oddycha. Znaczy po prostu te jego opary takie, prawda, gdzieś tam po tym świecie się roznoszą, tak, i właściwie ratunek mamy także, to, choć to nie należy może bezpośrednio do tego dzisiejszego wątku, w modlitwie nieustającej mnichów, która z kolei jest jakby takim powiewem tajemniczym, przez cały świat się roznoszącym, który, dzięki któremu po prostu ten świat jeszcze funkcjonuje tak, i Pan Bóg go trzyma w istnieniu. Także do tej ostatniej zwycięskiej bitwy. No a teraz trzeba po prostu czekać, aż w tym dziwnym czasie pojawią się takie męskie akcenty, prawda? Jakaś to fortitudo pojawi nam się wśród tego zniewieścienia ogólnego. No przepraszam, ale no po prostu są takie terminy w języku i nie uważam za stosowne wymyślać czegoś nowego i nie będę ich unikać. No.
2: Dziękuję bardzo, Małgosiu, Ci za ten dzisiejszy odcinek. Proszę. Państwu życzymy właśnie tej siły i radości, pokoju w sercu w oczekiwaniu na te lepsze czasy. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia.
0: Ja również dziękuję, do zobaczenia.

Brunon Chowyst od 65 lat zajmuje się kryminalistyką, kryminologią, wiktymologią, suicydologią i psychologią kryminalistyczną. Opublikowałem zaledwie 1100 prac. Ostatnio byłem na Hawajach naukowo i na uniwersytecie pytam się kolegi profesora, ile on ma prac. On mówi, słuchaj, ja mam bardzo dużo publikacji, a był tak prawie w moim wieku. Ja mam już 65 prac. Ja mówię, no to jak skończysz 150 lat, to może dojdziesz do moich publikacji. Byłem, proszę Państwa, profesorem w Chinach, w Japonii, w Stanach Zjednoczonych. Gdzie tam jeszcze byłem? W Niemczech i tak dalej. Mam opublikowane książki w Japonii, w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, na Ukrainie, w Rosji. Bardzo ważny region, zwłaszcza, że tam na Ukrainie przestępczość jest szczególnie duża, korupcyjna. Opowiadał mi jeden dygnitarz polski, który pojechał zakładać urząd antykorupcyjny na Ukrainie. Powiedzieli, ty się nie śpiesz z tym urzędem, bo jak dostajemy milion na poprawę dróg, to 700 tysięcy idzie do prywatnych kieszeni, 300 na drogi. No i te drogi nie są takie, jakie być powinny, czyli korupcja święci triumfy na całym świecie. Chcę także pochwalić się, że byłem pierwszym Polakiem, który był gościem FBI w latach 80. Pierwszym Polakiem, który był gościem New Scotland Yardu, pierwszym Polakiem, który był w Bundeskryminalamcie i pierwszym Polakiem, który zwiedzał laboratoria kryminalistyczne we Francji, no i tylko ty. Poza tym jestem skromnym człowiekiem, mimo że zajmuję się zbrodnią, to jestem optymistą. Widzę w każdym człowieku samo dobro. Proszę Państwa, więc mój wykład dotyczy mojej pierwszej miłości w życiu, to jest kryminalistyki. Zająłem się tą dziedziną bardzo wcześnie, jak już byłem studentem drugiego roku prawa, wychodząc z założenia, że muszę mieć specjalizację uniwersalną, żeby trafić na świat cały, a nie tylko być znany przez wójta i sołtysa. No i tak się stało. A ponadto uważałem, że ta dziedzina jest wolna od polityki. I ona w rzeczywistości jest wolna od polityki. Jak weźmiemy prawo karne, to ona ma elementy polityczne. Każda dziedzina prawa, a ta dziedzina prawa kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii czy psychologii kryminalistycznej jest wolna od polityki. Pierwsza teza, którą chciałbym postawić, to jest taka, że przestępczość współcześnie na całym świecie ulega procesom demokratyzacji. Zarówno w sensie kryminologicznym, jak i wiktymologicznym. To oznacza, że przestępców nie szukamy tylko w środowisku marginesu społecznego. Przestępców coraz częściej szukamy w środowisku białych kołnierzyków. White collar crime. Przestępczość. Czyli są to osoby piastujące wysokie stanowiska państwowe. I proszę Państwa, przykładów mamy mnóstwo. Kiedyś tradycyjnie poszukiwano przestępców wśród środowisk biednych i tak dalej. Dzisiaj sięgamy do marszałków, ministrów, prezesów. Czyli nikt nie jest wolny od dokonywania przestępstw. To jest w sensie kryminologiczno-kryminalistycznym. Ale także ofiary przestępstw rekrutują się ze wszystkich środowisk. Dlatego moja teza jest taka, że mówię o demokratyzacji przestępczości w sensie kryminologicznym i w sensie wiktymologicznym. Proszę Państwa, przestępczość w tej chwili właściwie można powiedzieć, że przestępczość jest zjawiskiem dnia codziennego. Jak obserwujemy dziennik telewizyjny, to można byłoby powiedzieć, że jest to dziennik zdarzeń kryminalnych. Ten ukradł, tego zabito, temu grożono. I to jest właściwie
wypełnia treść czasem komunikatów, z tym, że uważam, że w godzinach wieczornych nie powinno się podawać komunikatów o takiej treści negatywnej. Trzeba byłoby pokazać, że tu młodzież zdobywa laury, że mamy wspaniałą młodzież, a my ciągle mówimy, że pijemy, bijemy się i tak dalej, prawda? Nawet Straż Marszałkowska nie jest wolna od przestępców, co napawa nas pewnym zdumieniem, czy selekcja osób na odpowiednie stanowiska nie jest negatywna. Żeby, proszę Państwa, zostać profesorem, to trzeba 30 lat siedzieć na tyłku, nosem się podpierać, pracować, bo trzeba skończyć studia, trzeba być asystentem, starszym asystentem, adiunktem, zrobić habilitację, jeszcze. I dlatego, jak przeczytałem ostatnio, że dom publiczny na Podkarpaciu, prowadzony przez Ukraińców, braci Ukraińców, odwiedził arcybiskup, komendant wojewódzki policji. Nie to, że się ucieszyłem, ja się zmartwiłem, ale nie było żadnego profesora. I sam myślę, arcybiskup, po co jemu dom publiczny, jak on ma zakonnicę, prawda? A wiadomo, że jak arcybiskup zgrzeszy, to zakonnica zostanie przeniesiona, a nie arcybiskup, bo on korzysta z przywileju stabilności pracy. Proszę Państwa, przestępczość jest zjawiskiem, jak powiedziałem, masowym w życiu prywatnym i w życiu publicznym. Przestępcy stosują skomplikowane metody śledcze. Z tym, że twórca powieści kryminalnej Edgar Allan Poe powiedział, że przestępca jest twórczym artystą, a detektyw nędznym krytykiem. Ja w swojej działalności dążę do tego, żeby twórczym artystą, żeby był policjant, nie przestępca. Ale tak to jest, że przestępca zawsze wyprzedza policjanta. W sensie takim chronologicznych działań. Skoro zatem mamy z jednej strony skomplikowane metody przestępcze, skomplikowany proces motywacyjny. Ja wczoraj dla Polsatu udzielałem wywiadu, bo czasem mnie proszą różne telewizje, żebym skomentował coś. I chodziło o tego człowieka, który przyszedł do policji, do komendy w Rybniku, 63-letni dżentelmen, wyciągnął nóż i zaatakował recepcjonistkę. Teraz się zastanawiałem. Pytanie jest takie, co tam w jego głowie było? Wstępne doniesienia mówią o tym, że on jest psychicznie chory. No to byłoby zrozumiałe, że on nie umiał pokierować swoim postępowaniem i nie wiedział, co czyni. Ale gdyby się okazało, że on jest zdrowy psychicznie, to my szukamy motywu. A zatem proces motywacyjny odgrywa zasadniczą rolę w identyfikacji sprawców. Już Rzymianie ukuli taką formułę cui bono, czyli komu służy dokonywanie przestępstwa. Jeżeli żona zabija męża, bo coraz częściej to się zdarza, żona zabija męża, to ma swój motyw. No? Ja ciągle mam przed oczyma taki kazus, gdzie mąż przychodzi zmęczony po pracy. Żona mówi, słuchaj, przygotowałam świetną zupę. Mąż je tę zupę i mówi, słuchaj, ale ona jest przesolona. No ona jest przesolona, bo ja cię kocham. No i mąż się zachowa jak cham, bo po wypowiedzi o złym smaku zupy napluł do tej, no to jest w ogóle chamstwo. To żona sobie myśli, ty jesteś taki? Poszła do kuchni, wzięła nóż i go zabiła. I teraz zastanawiamy się, ona miała motyw. Jej godność została naruszona. Ona myślała, że przygotowała coś smacznego, a mąż to zlekceważył. To są tak zwane zabójstwa kuchenne. I kiedy teraz my mówimy o dużej wykrywalności sprawców zabójstw, to ja 40 lat temu wprowadziłem do literatury dwa pojęcia. Wykrywalność nominalna i wykrywalność rzeczywista. Kiedy sprawca jest znany, to jaka to jest zasługa policji, organów ścigania? Żadna. Policja tylko spełnia rolę księgowego i spisuje wszystkie wydarzenia.
I to określam jako wykrywalność nominalną. Kiedy zaś mamy do czynienia z rozkawałkowanymi zwłokami, gdzie miejsce zbrodni ma 300 kilometrów, na przykład w Szczecinie jest zabójstwo, rozkawałkowane zwłoki, zwłoki zostają, część zwłok zostaje umieszczona. Patrzę na zegarek, bo wiem, że będą następne ciekawsze wykłady od moich, prawda, więc nie powinny być, no ale niestety nie mam na to wpływu, że będą. I proszę Państwa, część zwłok została umieszczona w toalecie pociągu relacji Szczecin-Warszawa. Część zwłok została umieszczona w przechowalni bagażu w Poznaniu i wtedy wykrycie sprawcy jest wynikiem efektywności działań policji. I dla tego rodzaju wykrywalności wprowadziłem pojęcie wykrywalność realna albo wykrywalność rzeczywista. Ponieważ mamy do czynienia ze skomplikowaną materią, to nie ma takiej nauki, która by nie brała udziału w przestępczości. Dlatego mówimy o... No dzisiaj właśnie udzieliłam takiego wywiadu. Ktoś mnie pytał, proszę pana, dlaczego dopiero teraz uruchomiono archiwum X? Ja mówię, proszę pana, dlatego, że 30-40 lat temu w ogóle nie było DNA. Przypominam sobie taką ciekawy kazus, bo brałem udział w kształceniu policji w Policaj Film Akademii w Münster, gdzie w pewnej miejscowości koło Münster zgwałcono dziewczynkę. Podejrzanych było 3000 osób. Wśród tych podejrzanych był sprawca. Ale nie znano dowodu z badań DNA. Wszystkich zwolniono, ale ten sprawca myśli, że tak. Jeżeli mnie się raz udało, to ja jeszcze raz powtórzę. I znowu zabił i zgwałcił. Ale już był postęp w zakresie badań kryminalistycznych. Już było DNA. No i go ustalono i skazano go za dwa rodzaje zabójstw. Czyli jeżeli nie było postępów w zakresie nauk biologicznych, fizyko-chemicznych, no to dlaczego mieliśmy tworzyć archiwum X? No nie było szans. Jeszcze dzisiaj wspominam sprawy zabójstw. Ostatnio nawet w telewizji, w historii występowałem. Sprawa zabójstwa małżonków. Ciekawa sprawa małżonków, którzy wybierali się z Płocka do Sochaczewa. Pani była bardzo agresywna w ogóle. On był oficerem Wojska Polskiego, ale ulegał agresji żony. Ona nim pomiatała, choć nie miała żadnego stopnia wojskowego, ale w wojsku generała, w domu ciapciuch. I on taki był ciapciuchem. Przy czym ona zawsze się miała duże zbiory biżuterii. I jak jechała gdziekolwiek, to przypinała sobie biżuterię do pasa. No i wybrali się. Skończył się przystanek autobusowy. Mieli jeszcze 10 kilometrów. Zatrzymali przejeżdżający samochód. Młody człowiek, ponieważ pani była agresywna, to skomentowała wypowiedź kierowcy do żony, z którą on się rozwiódł, do byłej żony. I ona do niego mówi tak. A dlaczego pan się tak po chamsku zachował wobec swojej byłej żony, do kobiety? A mówi po chamsku, zatrzymał samochód i zabił ją i męża. I nic nie zabrał. I teraz była historia taka, no jak ustalić ten motyw, prawda? Bardzo trudno, ale i z punktu widzenia naukowego zrozumiałe. Godność tego człowieka została naruszona. On był poddenerwowany. On przeżył określoną sytuację. A ta kobieta, wtrąciła się w nie swoje sprawy i to odebrało jej życie. Ale proszę Państwa, mówiąc o procesie wykrywalności, chciałbym jeszcze wskazać na bardzo ważny element, mianowicie na podświadomą aktywność umysłu. Jeżeli byśmy przyjęli takie wytłumaczenie psychoanalityczne, że całe 90% naszego życia przebiega w podświadomości, to właśnie jednym z takich elementów tej podświadomości jest intuicja. Wspomnę Państwu, trochę się pochwalę w tym momencie, o sprawie zabójstwa 10-letniej dziewczynki, pamiętacie Państwo, w województwie śląskim, dolnośląskim,
gdzie dziewczynka została uprowadzona do samochodu i następnie znaleziono jej zwłoki. Całe śledztwo było prowadzone pod kątem widzenia, że to pedofil, że to motyw seksualny. I wieczorem w niedzielę otrzymuję telefon z TVN24, czy bym rano wstajesz i wiesz, nie przyszedł do TVN24. Ja myślę sobie tak, północy nie spałem, myślę, że to jest niemożliwe, to nie mógł być pedofil. Intuicja mi kryminalistyczna podpowiadała, że to musi być człowiek z bliskiego otoczenia tej matki, całej rodziny. I przychodzę rano i mówię tak, to nie jest pedofil, nie motyw

opuszcza miejsce zbrodni. Gwałci, pozostawia przy życiu lub nie, w zależności od tego, czy rozpoznała ofiara sprawcę, czy nie. No więc to strzeliłem i zacząłem mną targać pewne niepewności. Czy ja nie wygłupiłem się, bo wygłupienie się starego profesora jest blamaż. Myślę, cholera, co to będzie dalej ze mną? No i tak czekam do godziny. Aha, w tak zwanym międzyczasie zatrzymano chyba ze 150 osób. Zatrzymano sołtysa, zatrzymano jego syna, chcieli go zlinczować. Kto tylko nosił spodnie, był zatrzymywany z okolicznych wiosek. Niepewność mną targa i o godzinie 13 słyszę, że jest sprawca i nie motyw seksualny. Człowiek, który ubiegał się o względy matki tej dziewczynki. No i myślałem, że na tym koniec i w nocy otrzymuję telefon z FBI z Waszyngtonu, ponieważ oni mnie znali, że ja tam byłem. I pytałem, słuchaj, ale jak ty na to wpadłeś? Przecież nie znałeś, jak ja mówię, nie. No i z Chicago, z Polskiego Radia zadzwonili, ja 40 minut udzielałem wywiadu. Czyli warto czasem zaryzykować, ale to jest takie na granicy. Jakbym się pomylił, to opozycja moja by mi wytknęła. Proszę pana, co pan się bierze? Jaki z pana kryminalistyk? Z pana jest dupa, nie kryminalistyk. A ci policjanci, którzy prowadzili śledztwo, nie zatrudnili rozumu na pełnym etacie. Bo następnie powiedzieli tak, będziemy poszukiwali narzędzie zbrodni. I mnie chcieli zaprosić do telewizji. Ja mówię, ale po co taka głupota? Narzędzie zbrodni jest już dawno wyrzucone, a jeżeli jest w tym jeziorku, to trzeba całą wodę wypompować. Co to daje? O, czy to nie ma jakichś śladów osób trzecich? No tylko tacy idioci, prawda? Nie wolno przedobrzyć w danej sprawie. Tu było wszystko ewidentne. Sprawca zabójstwa popełnił samobójstwo. To co jeszcze komplikować? Będziemy szukali, rozszerzali i tak dalej. Tam, gdzie rozum niezatrudniony, nawet na pracach zleconych, nie może być wyniku. Dlatego ja postuluję, żeby pracownik służby śledczej, żeby to był inteligentny dyletant. Co to znaczy? To znaczy, że on się zna na wielu dyscyplinach naukowych. Kiedy 40 lat temu pisałem pierwszy podręcznik kryminalistyki, pisałem go 1,5 strony dziennie. A ponieważ w niedzielę nie pracowałem, tylko w sobotę, to w sobotę pisałem 3 strony dziennie. I napisałem aż 400 stron. I wtedy spotykam jednego profesora i mówi, ale ty dużą książkę napisałeś. A ja się tak uśmiechnąłem, no tak mi się udało. Dzisiaj mój podręcznik ma 1500 stron, jest 13 wydanie i ja się zastanawiam, czy nie będę robił tego w 2 tomach. Ale proszę Państwa, jeżeli weźmiemy pod uwagę zakres zajmowania się kryminalistyki, to możemy powiedzieć o jakby takich 3 wielkich filarach. Mamy metody przestępne, śledcze i profilaktyczne. Najpierw mamy przestępstwo, później mamy śledztwo. I w związku z tym, tymi 3 dziedzinami musimy się zajmować równolegle. Nie można jednego dnia toczyć walki z chuliganami, następnie z narkomanami, a następnie z alkoholikami. Ta walka z przestępczością musi być paralelna, musi być równoległa, bo tylko taka walka z przestępczością, taka, o, pan kichnął kolego, znaczy, że mówię prawdę, to będę dalej kontynuował, prawda, kierując się przesądami. O, jak pan jeszcze raz kichnie, to znaczy, że wykład jest jeszcze lepszy. Wspomniałem o tym, wymieniłem 3 nauki, ale wchodzą w grę jeszcze kryminologia, za chwilę dojdę do kryminologii, socjologia, pedagoga i tak dalej. Proszę Państwa, nauki rolne, gleba też odgrywa ważną rolę. Kwiaty, mikroślady. Przypomina mi się bardzo ciekawy kazus z południowej Francji. To był początek XIX wieku, kiedy zakonnik zamordował dziewczynę. Ale był na tyle

0: mądry, że przeciągnął zwłoki tej dziewczynki poza mury klasztoru. Ale śledczy, którzy poddali badaniom ciało w ramach zewnętrznych oględzin zwłok, stwierdzili we włosach kwiaty, które rosły na terenie zakonu. No i doszli do wniosku, że to pozwoliło niewątpliwie na ustalenie sprawcy zabójstwa. Także kiedyś na podeszwach obuwia znaleziono charakterystyczne cechy gleby i to również pozwoliło na identyfikację sprawcy. Ale w sprawie zabójstwa syna Lindberga. Lindberg to był taki lotnik, który pierwszy przeleciał, pokonał Atlantyk samolotem. Więc był bardzo fetowany, przyjmowany przez prezydenta. On był trochę faszyzujący człowiek. Porwano mu syna. Na miejscu zbrodni znaleziono drabinę. I w tej drabinie były dwa, jak to są te szczebelki, drabiny, tak? Szczebelki się mówi, wyłamane. Te zabezpieczono, sprawdzono 3000 zakładów, które wytwarzały to drewno. I tak metodą selekcji wytypowano 3 zakłady i stwierdzono, kto kupił tę drabinę i sprawców ustalono. To był Amerykanin pochodzenia niemieckiego, Hartmann. I on jechał samochodem i jechali za nim funkcjonariusze FBI. On jechał kabrioletem odkrytym i funkcjonariusze przeskoczyli z jednego samochodu do drugiego. I sprawca został ujęty. Więc wskazuje, że i drewno odgrywa rolę, te słoje w drewnie, czyli właściwie wszystko. Przypominam sobie, że kiedyś było włamanie w Warszawie do wytwórni papierów wartościowych i sprawca, żeby sobie z drugiego piętra, żeby ulżyć sobie, zjechał na spodniach z tego drugiego piętra, ale nie zauważył, że tam były takie gwoździe wbite, takie środki powstrzymujące, żeby ktoś nie zjeżdżał na poręczy i zostawił ślad w postaci włókna pochodzącego ze swojego swetra. No i to doprowadziło do ustalenia sprawcy, między innymi. Czyli krótko mówiąc, nie ma zbrodni doskonałej. A to, że się czasem udaje sprawcy uniknąć odpowiedzialności karnej. A może mam pytanie takie do Państwa. Ilu sprawców na świecie zostaje skazanych prawomocnym wyrokiem? En bloc. Jak Pan myśli, ilu, jaki procent sprawców? Jak Pan ocenia? Znając się na rzeczy oczywiście. Ile?
1: No,
0: 60%. A pan? 50? 70. A pani? Co? Mniej. No dobra. Proszę państwa, 5%. Czyli sprawcy są wśród nas. Dzięki temu, że mamy tak dobrych adwokatów, prawda? No, sprawcy unikają odpowiedzialności. Kolega, jak jest przekonany, że sprawca jest winien, to nie broni oczywiście. Tak tylko wtedy, kiedy jest sprawca niewinny. Przypomnę Państwu ciekawy kazus amerykański. W Ameryce spędziłem trochę czasu. W sprawie, w której był oskarżony Simpson. O, kim on był? Co?
1: Futbol amerykański.
0: Tak jakby u nas Lewandowski, prawda? Albo ten z Realu Madryt, nie? Nie, z Barcelonu. Messi, a? 6-krotny. On zabił kochanka swojej żony, ją i kochanka żony. Proces był sensacyjny. On 5 milionów dolarów wydał na obronę. No i co? Został uniewinniony. Dzięki nieuczciwym adwokatom. Ale w Stanach Zjednoczonych jest tak, że sąd cywilny przyłożył mu 20 milionów, on się już nie podniósł finansowo. I to była najcięższa kara. Ale on był murzynem, nie? Murzynem był, tak. I dobrano, bo on zawsze kwestionował dobrano prawie że samych murzynów. Czyli murzyn za murzynem.
1: Znaczy w sensie tego wyrazu nie było.
0: No nie no, Afroamerykanin. Ale moment, moment. Ale wtedy wolno było. Bo to było 20 lat temu. Ja używam tej nomenklatury. Ja się też muszę bronić przed zarzutem, że ja jestem jakiś rasista, że to.
1: Nie, to na to chyba nie mam znaczenia, bo mówię wam, bo też wszyscy wykreślono, nie wolno, chociaż to stare dzieje.
0: No tak, ale dopiero niedawno wykreślono. Afroamerykanin. Wie pan, wiecie państwo, no powiem krótko. Ja ostatnio byłem na Hawajach, naukowo, nie wypoczynkowo. I tak mówią ci koledzy, to tam Hawajki zobaczysz. Jakie Hawajki? Tam są Chińczycy, Wietnamczycy, Malezyjczycy. Tam żadnych Hawajki ja nie widziałem. No jedna była Afroamerykanka taka, co to ważyła z 200 kilo i śpiewała na statku. No, no to była cała Hawajka. No. Także... Ale dziękuję, ale jak pani, mnie się podoba pani reakcja, to znaczy, że pani mnie kontroluje, co ja mówię. To świadczy o pani aktywnym podejściu do wykładu. To nie to, że ja sobie mogę głupić. A nie zdaję, będą pytania, jak ja skończę. A i teraz to pani sobie bardzo proszę.
1: A
0: to, no to niech się pani już rozepnie psychicznie, no proszę.
1: Bo pan powiedział inteligentny dyletant.
0: Tak, a
1: czemu dyletant? W jakiej dziedzinie ma?
0: Proszę panią, jeżeli człowiek, jeżeli ja piszę kryminalistykę, czy jak się znam na chemii, ja się tego nauczyłem. Ja skonsultowałem. Ja mogę siebie nazwać inteligentnym dyletantem. Jeżeli ja poruszam 40 dyscyplin naukowych, czy ja jestem genialny? Nie. Ja jestem prosty człowiek. Prosty rzemieślnik naukowy. I w tym, ale żeby nie mówić, że jestem dyletantem, bo to jest tak nieładnie, to ja sobie dodaję inteligentnym dyletantem, prawda? Ja się tak nie znam na architekturze. Trochę się znam, no. Na malarstwie się tak nie znam, jak pani na przykład. Czy na literaturze, ale jeżeli mamy do czynienia z tak wieloma rodzajami przestępstw, różnorodnymi, od terroryzmu do zniesławienia, no to trzeba mieć jakąś taką ogólną wiedzę, prawda? Żeby sformułować nawet pytanie pod adresem biegłego. A czasem spotykam się, bo czasem wydaję opinię z takim pytaniem, czy strzał padł przypadkowo, czy celowo, no. I trzeba teraz ocenić tego prokuratora, który postawił takie pytanie. Albo co pan może powiedzieć o stanie psychicznym sprawcy na podstawie oględzin błony śluzowej żołądka? No to trzeba wiedzieć, że to jest bzdura, nie? A jakbym się nie orientował, to bym kombinował coś i by wyszło fatalnie. Chociaż kombinacja też daje dobre wyniki. Teraz mamy, proszę państwa, kryminologię. Kryminologię, która jest drugą miłością mego życia. Notabene, ja byłem rektorem pewnej uczelni i w tej uczelni pracowała pewna pani, którą darzył sympatią pewien człowiek, który jeszcze nie osiągnął swojego apogeum, bo nie był ministrem. On został ministrem i mówi tak do niej: słuchaj Kasiu, ja mam nową kochankę, a tą kochanką jest Polska. Tą kochanką jest ojczyzna. Ja już nie mogę ci tyle czasu poświęcać. A jak pięknie powiedział, prawda? Jaki patriota erotyczny w ten sposób. Chciał się z nią rozstać i tak się ładnie, ładnie rozstał. Więc mówię to w tym sensie, że no, różne są metody. Ja się zastanawiam, dlaczego ludzie, no może tak powiem, trochę pokrętnie. Nic tak ludzi nie dzieli, jak wspólne mieszkanie w sytuacji konfliktowej. Dlaczego ludzie nie mogą się rozmówić, tylko muszą się zabijać? I dlaczego mąż bierze sobie młodszy rocznik samochodu do życia, a rozstaje się ze starszym modelem? Czasem ten starszy model jest nawet lepszy od tego nowego modelu, jeżeli jest produkowany gdzieś w Chinach, w Korei i tak dalej. No. Ale ludzie się nad tym nie zastanawiają. I tutaj dochodzimy do takiego podstawowego problemu procesu motywacyjnego. Tym się zajmuje psychologia. Ja napisałem taką broszurkę, czwarte wydanie, czwarte jest? Tak. psychologia 1800 stron. Ale już mam koncepcję, żeby miała 2000. Chcę mieć książkę, żeby miała 2000 stron. I teraz, proszę Państwa, jak spojrzymy na proces motywacyjny, to on składa się z dwóch elementów. Z motywu i pobudki. Motyw to jest czynnik intelektualny. Pobudka to jest czynnik uczuciowy. Jakie są relacje pomiędzy uczuciem a rozumem? Mianowicie, rozum powinien kontrolować uczucie, a uczucie powinno stymulować rozum. Kiedy jest idealny stan? Kiedy uczucie i rozum są na jednakowym poziomie. Ale tak nie jest. Generalnie rzecz biorąc, ludzie w swoim działaniu kierują się tylko uczuciem. Rozum w ogóle nie ma racji bytu. Proszę sobie wyobrazić kierowcę, który napił się i prowadzi samochód. On się kierował tylko uczuciem, impulsem. Bo gdyby się zastanowił, gdyby antycypował skutki swego działania, to on by w ogóle nie wsiadł do samochodu. Po co zabić żonę? Wystarczy, że jej się da 3-4 miliony złotych. W Stanach Zjednoczonych się nie zabijają, tylko ona mówi, aktorka, no dasz mi tę drobną sumę, te 50 milionów dolarów albo 150. Już, odejdź sobie w dal. A ja siebie już urządzę. Ale najpierw urządzę siebie. Urządzę ciebie. I teraz, proszę Państwa, kiedyś miałem wykład z psychologii dla biznesmenów. No i na przyjęciu poszedł do mnie jeden biznesmen i mówi mu, jaki on ma wielki kłopot z żoną. Ja mówię, proszę Pana, proszę mi powiedzieć, czy wszystko Pan mówił żonie o swoich zarobkach, o swoich metodach działania? On mówi, tak. Mówiłem, słuchaj, ja tego Mariana wykiwałem na 2 miliony złotych, tamtego oszukałem. Niech się Pan zastanowi teraz nad swoim życiem. No tak, wie Pan, ale ja się zakochałem w sekretarce. Ona młoda, piękna, ma blond włosy, ale myśli jak brunetka. No i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jest historia następująca. Żona mówi, tak, ja się zgadzam na rozwód. Daj mi rączkę, najpierw idziemy do prokuratury. Kobieta wszystko, to mówię do panów, kobieta wszystko notuje. Nie wolno się dzielić z naszymi wątpliwościami, bo ona nam nie tylko nie pomoże, ale nas zaprowadzi do prokuratora. Także, czyli każdy z nas powinien mieć pewne tajemnice. I ten margines tajemnic nie może być szeroki, znaczy zbyt wąski. Czyli coś wiem, nie powiem, ale na ogół to mówię wszystko. Nie wolno zdobywać poprzez przestępczą działalność, jakiekolwiek uznanie u drugiej osoby i tak dalej. Proszę Państwa, tym się zajmuje między innymi kryminologia. Jeżeli mam motyw, to mogę zrozumieć i ustalić sprawcę. Jak nie mam motywu, to... Ale każde nasze działanie jest uzasadnione. Ma motyw, tylko policja nie może ustalić tego motywu. Stąd są te trudności. Na jakich zasadach opiera się między innymi opierają się rezultaty akcji policji, osiągnięć w śledztwie. Mianowicie, po pierwsze, każde działanie pozostawia ślady. Ja na przykład mogę ustalić, że pan siedział na tym miejscu. Dlaczego? Bo pan wydziela ślady termiczne. To są indywidualne ślady pana. Prawda? Jak się kierowcy przesiadają, też można ustalić, kto prowadził samochód i tak dalej. I każde działanie jest umotywowane. Nie ma działań nieumotywowanych. Nie ma działań nieumotywowanych. Tylko my nie możemy zrozumieć tego mechanizmu motywacyjnego i dlatego mówimy motyw nieznany. Nie ma motywów. Nie istnieją działania bez motywów. Każde działanie jest. Teraz, proszę Państwa, postęp w kryminalistyce polega na tym, że rozszerzamy zakres identyfikacji indywidualnej kosztem identyfikacji grupowej. Identyfikacja grupowa polega, no, na przykład dokonano napadu na bank i od razu w grę wchodzą podejrzani mężczyźni, którzy mają wzrost od 1,80 m. To jest identyfikacja grupowa. Kurduple nie wchodzą w grę, bo świadkowie stwierdzili, że to byli wysocy mężczyźni. No? To jest identyfikacja grupowa. Ktoś dał strzał z pistoletu produkcji belgijskiej Walter. Mówimy identyfikacja grupowa. Ale ktoś napisał anonim, z którego wynika, że ma wykształcenie techniczne. Identyfikacja grupowa. I dopiero poszczególne etapy prowadzą nas do sprawcy. Czyli postęp w dziedzinie kryminalistyki polega na tym, że dzięki osiągnięciom nauki rozszerza się zakres identyfikacji indywidualnej, a zmniejsza się zakres identyfikacji grupowej. Tu mamy nasz dowód osobisty, czyli linie papilarne. W tej chwili jest 7 200 000 000 ludzi i nikt, nawet bliźnięta jednojajowe, nie mają identycznych linii papilarnych. Ja jako młody doktor przeprowadziłem badania, które sprowadzały się do tego, czy mamy takie same linie papilarne na palcach stóp. Otóż wiadomo, że stopy, że nasze palce stóp się zacierają, bo to ktoś w ogóle nosi skarpetki 2 miesiące, 3, żołnierz o nuce to nosi kilka lat. No. Ale duży palec stóp ma wyraźne ślady linii papilarnych. Ale nie ma korelacji pomiędzy obrazem linii papilarnych palców rąk i palców stóp. To wyłączyłem z badań, które prowadziłem w zakładach kąpielowych, biorąc pod uwagę i te, i tamte odciski. Proszę Państwa, kolejną nauką, o której chciałbym poświęcić kilka, chyba że Państwo jesteście zmęczeni, znudzeni, to jest wiktymologia. Jest to nauka, wiktymologia, kryminalna nauka o ofierze przestępstwa. Teraz tak. Często ofiara stwarza warunki do dokonania przestępstwa. Dziewczynka poznaje chłopaka, fakty autentyczne, na zabawie w remizie strażackiej. On się jej podobał na jemu. On mówi, słuchaj, przyjdź do mnie, rodziców nie ma. Ja ci pokażę. W domu mam piękne zbiory filatelistyczne. Ona mówi, o jak się cieszę, ja lubię oglądać. Przychodzą do domu, a on w ogóle nie ma zbiorów filatelistycznych i co innego jej pokazuje. No. Ale ona nie wykazała ostrożności. No. Jeżeli ja czytam, że jakaś kobieta, która nie chce być singielką, dała się nabrać rzekomemu żołnierzowi armii amerykańskiej i dała mu 400 tysięcy złotych, znaczy, że no kobito, no. To czy jakiś bezrobotny by przyszedł za mniejszą cenę i byś miała jakiś pożytek. Więc nie wolno być łatwowiernym. Czyli trzeba mieć ograniczone zaufanie. To jest tak jak w ruchu drogowym. Jak ktoś wyrzuca kierunkowskaz, to tak się naprawdę nie orientujemy, czy on zaraz nie skręci na nasz pas. I tak lekko się zdejmujemy nogę z gazu. Czyli ta nieostrożność, prawda? Nieostrożność. I tutaj się wyłania taki problem, za który ja otrzymałem habilitację. Mianowicie rola ofiary w genezie zabójstwa. W ogóle rola ofiary w genezie przestępstwa. Jako młody człowiek po doktoracie zostałem zaproszony na seminarium z zakresu prawa karnego i zgłosiłem taką tezę. W nocy nie mogłem spać i wstałem, naszkicowałem sobie, cholera, to będzie taka nowatorska teza, wina wiktymologiczna, czyli stosunek psychiczny ofiary do swojego działania. Na to, jako prawnicy są, ja też niestety jestem prawnikiem, ale z takim trochę przygotowaniem psychologiczno-socjologicznym, więc czasem od prawa uciekam. Prawnicy to jest najbardziej konserwatywna część społeczeństwa. Nie ma bardziej zacofanej części społeczeństwa jak prawnicy. Najpierw jest zjawisko, później się zastanawiają kilka lat, jak ubrać to zjawisko w szatę prawną. To zjawisko już mija. wtedy oni ubierają i to jest nieaktualne. Więc kiedy skończyłem swój wykład, wydawało mi się, że mówię same rewelacje, no to starzy, ja miałem wtedy jakieś tam 25-6 lat, starzy profesorowie, ci inni tacy podstarzali. Mówią, proszę pana, przecież pan jest idiota. No tak nie powiedzieli, ale tak to sprowadzało. Co pan za bzdury mówi? Wina jako kategoria zachowania może być tylko jedna. Jest to stosunek psychiczny sprawcy do czynu. Ofiara nie ma nic wspólnego z winą. Choć ja mówiłem, quasi wina, jakby wina, stworzenie dobrych warunków dokonania przestępstwa. No więc ja muszę powiedzieć, że się załamałem 5 minut, wszedłem do domu, sobie myślę, tak cholera, nikt nie może być prorokiem w swojej parafii. Zastanowiłem się i czepnąłem artykuł do czasopisma Interpolu, który się został opublikowany w 5 językach. Wszedłem, pokazałem, mówię, teraz chcę habilitacji. Oczywiście dostałem, wszyscy mnie przeprosili, się pomylili. Stąd jaki jest wniosek? Jeżeli człowiek jest pewny swoich racji, na przykład jest pewny, że jest niewinny, to nigdy nie ucieka przed dziennikarzem, przed nikim. Ja jestem niewinny, a nie tam będę straszył czymś, nie? Żadnych pozwów tam nie zgłaszałem, tylko zabrałem się do pracy. Przemeblowałem swój umysł, że może oni mają rację, prawda? Te wątpliwości są dobre. Wątpliwości tworzą naukę. Wątpliwości generują nowe koncepcje i nowe idee. No i później już poszło. Mówią tak, jeżeli Interpol, a Polska wtedy nie była w Interpolu, to był rok 68-69, jeżeli Interpol opublikował, no to coś to jest to warte, a nie gówno intelektualne, jak my myśleliśmy. Także, proszę Państwa, ofiara mówi, jesteśmy na miejscu zbrodni, to wedle układu ciała, wedle śladów, ona nam przekazuje cenne informacje. Czy została pobita, czy zgwałcona, czy się broniła, czy nie. Czyli ofiary mówią. Nie za grobu, ale jeszcze, no właściwie za grobu, jak leżą na miejscu. Także ta wiktymologia jest bardzo ważną nauką. Nie wolno jej, zwłaszcza, że sąd przecież bierze pod uwagę stosunek sprawcy do pokrzywdzonego. Jeżeli jest wypadek drogowy, ja już tak trochę przechodzę, żeby koledze umożliwić łagodne przejście do następnego tematu. Jeżeli mamy do czynienia z wypadkiem drogowym i niestety z ofiarami, to jeżeli się pomaga osobie pokrzywdzonej w wypadku, to jest oczywiście mniejsza odpowiedzialność, okoliczność łagodząca, a inna jest, jak człowiek ucieka z miejsca przestępstwa. I wreszcie taką nauką, taką, która mnie bardzo fascynuje, to jest psychologia kryminalistyczna. Generalnie rzecz biorąc, ja mogę pani podać, jak pani chce sobie przejrzeć, tak? Bo panią na pewno psychologia interesuje. Ona jest ciężka, także może służyć jako, niech pan łaskawie, jako dżentelmen. Na Zachodzie używa się forensic psychology, psychologia sądowa. Ja to zakwestionowałem, dlatego że sądowa to tak jakby dotyczyła tylko zeznań świadków przed sądem. A my tu mamy wszystko od początku. Czyli jest psychologia sprawcy, psychologia policjanta, organów ścigania i psychologia ofiary. Także te trzy elementy trzeba wziąć pod uwagę przy uwzględnieniu całej tej problematyki. Proszę Państwa, no to jest tyle na tyle.

Dzień dobry Państwu. Bardzo mi jest miło w ogóle tu wygłaszać już drugi raz takie seminarium na temat właśnie dynamiki Ziemi i takich aspektów globalnych, jeśli chodzi o naszą planetę. Dzisiaj będzie na temat pola magnetycznego Ziemi, czyli mechanizmów generacji. Skąd pole magnetyczne ziemskie się bierze? No i pewnych cechach dynamiki tego pola magnetycznego. Także przejdźmy do rzeczy. Jeśli chodzi o strukturę Ziemi, wgłębną, no to tutaj

I pod nią dopiero jest jądro Ziemi. I to jądro Ziemi też się składa z dwóch części, to znaczy jest warstwa płynna o szerokości około 2300 km i w samym środku jest taka kula żelaza i niklu i ona ma promień około 1000 km. Ta warstwa płynna tutaj to jest płynne żelazo. I dzisiaj w zasadzie tylko tą warstwą się będziemy zajmować, bo to właśnie ta warstwa jest odpowiedzialna za generację pola magnetycznego. Tutaj jest schematycznie takie pole dipolowe narysowane. I ono jest generowane poprzez przepływ tego płynnego żelaza właśnie w tym jądrze Ziemi. Czyli 3000 km pod powierzchnią jest płynne żelazo, warstwa płynnego żelaza, które się nazywa jądrem zewnętrznym i ten przepływ generuje pole. To, co, jakiego rodzaju jest to przepływ, to jest przepływ konwekcyjny. On jest napędzany termicznie. Znaczy termicznie, ale z tej termiki może też wynikać taki drugi mechanizm składnikowy, mówi się też konwekcja chemiczna. On się pojawił w momencie, kiedy zaczęło krystalizować to jądro wewnętrzne. Dlatego, że w jądrze, w całym jądrze mamy związki żelaza i siarki. I żelazo oczywiście jest ciężkim pierwiastkiem, a siarka jest dużo lżejsza. W związku z tym, jeżeli żelazo zaczyna krystalizować tutaj na tym jądrze wewnętrznym, to uwalnia się lekka siarka i to daje wyporność. I to jest taki drugi, bardzo dobry, bardzo efektywny mechanizm również tworzenia wyporności, czyli właśnie mechanizm konwekcyjny, który powoduje, że te przepływy tutaj w tym jądrze są na tyle efektywne, że generują pole magnetyczne. Ja za chwilę, mam nadzieję, uda mi się wyjaśnić trochę więcej szczegółów, w jaki sposób właśnie to pole, w jaki sposób ten przepływ to pole magnetyczne generuje. No więc tak, najogólniej rzecz biorąc to mechanizm odpowiedzialny za generację pola magnetycznego, to jest bardzo podobny do tego, co Państwo znacie z prądnicy. Takie prądnice są na przykład w dynamie rowerowym, prawda? No w wielu w ogóle przyrządach takiego codziennego użytku. Polega to na tym, że jest jakaś ramka przewodnika elektrycznego, która obraca się w zewnętrznym polu magnetycznym. To jest ramka. Jak ja zacznę wirować tą ramką w polu magnetycznym, to zmienia się strumień powierzchnię zakreśloną przez ramkę. Dlatego, no bo zmienia się ten kąt ramki w stosunku do kierunku pola magnetycznego. Jeżeli zmienia się ten strumień, to z praw Maxwella, to jedno z praw Maxwella, to jest prawo Faradaya, prawo indukcji, to taki zmienny strumień pola magnetycznego powoduje powstawanie siły elektromotorycznej, czyli napięcia, które z kolei powoduje przepływ prądu. I płynie sobie w tej ramce prąd. A z kolei wiadomo też sprawa Ampera, że jeżeli płynie prąd, to on też generuje pole magnetyczne. W związku z tym, jeżeli mamy dodatnie sprzężenie zwrotne, innymi słowy, jeżeli jest dobrze dobrany kierunek rotacji ramki do kierunku pola magnetycznego, no to wtedy ten układ może nie potrzebować nawet tego zewnętrznego pola. Już to początkowe pole zewnętrzne można wyłączyć. Innymi słowy, można zabrać te magnesy w ogóle stąd, a układ już będzie sobie sam generował swoje własne pole magnetyczne i może je w ogóle nabudować, jeszcze silniejsze niż to początkowe, no zależnie od tego, ile energii wkładamy do tego układu. Jeżeli będziemy bardzo wydajnie kręcić ramką, to możemy to pole nabudować bardzo, bardzo silne, ale ten układ już sobie sam będzie z tej energii, którą my wkładamy, to pole magnetyczne generował. I tutaj sytuacja jest dość podobna. To znaczy, jeżeli popatrzymy sobie tutaj na tą strukturę Ziemi z lewej strony, pod tym płaszczem czerwonym mamy to pomarańczowe jądro. No to właśnie w tym jądrze mamy, ono tutaj no jakby jest powiększone z prawej strony i można sobie wyobrazić, że tam w centrum jest właśnie to jądro stałe. I teraz ten przepływ tu napędzany to jest właśnie generowany różnicą temperatur. Sama różnica temperatur powoduje też rozszerzalność, prawda? Znaczy, że tutaj tam, gdzie jest cieplej, czyli na samym dole, płyn się rozszerza, a jeżeli się rozszerza, to znaczy, że ma mniejszą gęstość niż otoczenie i niż to wyżej i w związku z tym też jest siła wyporu i chce go, no i ten element idzie do góry. I te przepływy właśnie w tym jądrze zewnętrznym są odpowiedzialne za to, jakby odpowiadają temu ruchowi tej ramki w tym modelu prostym, który pokazałem przed chwilą. Energia, która tutaj odpowiada temu energii, tej energii kręcenia tą ramką, czyli na przykład w rowerze będzie to energia ruchu koła rowerowego, to jest ten pierwotny strumień ciepła, który
który

0: jest wynikiem tego, że planeta stygnie. Czyli jak planeta powstała 4,5 miliarda lat temu, była bardzo gorąca, od tamtego momentu zaczęła stygnąć. Jak się w związku z tym wytworzył gradient ciepła, od tego bardzo ciepłego wnętrza do powierzchni, która już trochę zdążyła ostygnąć, to ten właśnie gradient temperatury, ten strumień ciepła napędza ruchy konwekcji. Konwekcja sama w sobie, no to właśnie wyjaśniłem to, skąd się bierze wyporność. To jest zjawisko obserwowalne w życiu codziennym, nawet w garnku, prawda, można zobaczyć. To jest istotnie inna rzecz niż wrzenie, prawda? To nie chodzi o tworzenie się pary w całej objętości, tylko chodzi o same ruchy konwekcyjne, sam przepływ, o wiele, który powstaje o wiele, wiele wcześniej niż w ogóle pojawi się wrzenie w takim garnku, czy też w czajniku. Jak to tutaj jest? Właśnie będziemy sobie krok po kroku coraz bardziej w szczegóły wchodzić. Ja będę się starał wyjaśnić te poszczególne aspekty tego przepływu, które są odpowiedzialne za generację pola magnetycznego. Mówiąc najogólniej, to jest tak, że ten przepływ generuje prądy elektryczne, no i te prądy elektryczne z powrotem generują pole magnetyczne. Czyli przepływ wygina linię pola magnetycznego i potrzebny jest, podobnie jak w prądnicy, początkowy impuls pola. A pole magnetyczne w takich układach zachowuje się tak, jak taka nitka rzucona na przepływ. Ona się wygina dokładnie tak, jak ten przepływ mu każe. W związku z tym, jeżeli to pole prędkości wygina i rozciąga tę linię pola, to z tego to pole się robi bardzo mocno niejednorodne. Jak jest niejednorodne, to właśnie prawo Ampera mówi, że z takiego wirowego pola magnetycznego musi się wytworzyć prąd. A jak będzie prąd, to on może odtworzyć pole, o ile będziemy mieli dodatnie sprzężenie zwrotne. I ja będę się starał właśnie o tych rzeczach trochę powiedzieć. Także taki przepływ właśnie na bazie ogólnie rzecz biorąc takiego mechanizmu hydrodynama generuje nasze pole magnetyczne ziemskie i tak samo pole magnetyczne Słońca, wszystkich innych planet, które w ogóle mają jakieś istotne pole magnetyczne, czy też w ogóle innych gwiazd, które też są namagnesowane, bo oczywiście nie wszystkie obiekty silne pole magnetyczne mają. Tu chciałbym parę rzeczy powiedzieć. Otóż ten przepływ w tym jądrze Ziemi jest bardzo silnie turbulentny. To znaczy, on jest bardzo chaotyczny i w nim są obecne wszystkie skale. Można to sobie wyobrażać tak, że tam są obecne wiry o w zasadzie każdej możliwej skali, to znaczy nawet od metrów, prawda, co dla jądra już jest czymś niezwykle małym, prawda, kilku tysięcy kilometrów. Grubość jądra to jest 2300 kilometrów, tak jak pokazałem na pierwszym slajdzie, jednym z pierwszych slajdów. A także tutaj mamy ogromną ilość tych skal do dyspozycji w takim turbulentnym przepływie. Proszę tak sobie wyobrazić, takim parametrem mierzącym, znaczy, albo mówiącym nam, czy przepływ jest silnie turbulentny, czy nie, to jest tak zwana liczba Reynoldsa. Ta liczba Reynoldsa to jest skala prędkości U razy skala długości L, czyli grubość jądra, i podzielić przez lepkość tego płynu. Jeżeli U to jest milimetry na sekundę, bo taka jest mniej więcej prędkość przepływu w jądrze, czyli 1 tysięczna metra na sekundę. L to jest 2000 kilometrów, prawda, czyli 2 miliony metrów, a mamy to podzielić przez lepkość, która jest mniej więcej 10 do minus 6 metra kwadrat na sekundę, no to ten parametr wychodzi nam 10 do 9, czyli miliard. No to ta liczba Reynoldsa jest naprawdę ogromna. To jest miliard. W takich układach laboratoryjnych często 20 tysięcy to już jest duża liczba Reynoldsa, przepływ jest bardzo chaotyczny i turbulentny. No to jak jest to miliard, no to proszę sobie wyobrazić, że ta turbulencja jest tam naprawdę bardzo silnie rozwinięta. To oznacza, że jest bardzo, z matematycznego punktu widzenia, tak się mówi, że jest bardzo nieliniowa. Jeżeli jest nieliniowa, to ona matematycznie jest bardzo skomplikowana do opisu. Turbulencja w ogóle jest takim czymś, no, to 150 lat trwają próby opisu i się nie udało takiego pełnego. To się opisuje w pewnych granicach, czasem się opisuje konkretne przypadki, ale ogólnego opisu nie ma. To jest bardzo trudny, skomplikowany problem, ale niestety powszechny. W związku z tym wiele układów jest naturalnie turbulentnych, ale właśnie przez to, że to jest takie trudne, to no, wiele ludzi na tym łamało głowy. Zaczęło się od Kelvina, tam Kołmogorow, potem Landau. Bardzo, bardzo wiele osób pracowało nad turbulencją, bardzo wiele znanych nazwisk. To się niestety nie udaje tak łatwo. Nie udaje się po prostu opisywać, chociaż oczywiście ta teoria tam wolno, bo wolno, ale jednak się rozwija. I teraz tak, bardzo ważnym aspektem tej turbulentnej dynamiki jest coś takiego, co nazywa się twierdzeniem Taylora Proudmana. To ono jest tutaj dla osób, które są zainteresowane trochę matematykę znają i wiedzą mniej więcej, co to znaczy, co tu jest napisane. Ja podałem, ale i tak zaraz dokładnie wyjaśnię, o co chodzi. To twierdzenie Taylora Proudmana mówi, że jeżeli mamy układ szybko rotujący, Ziemia jest układem bardzo szybko rotującym. Co to znaczy? To znaczy, że no, dla nas może to nie jest jakoś tak strasznie szybko, jeżeli powiemy, że to jest jeden obrót na dobę, prawda? A jednak okazuje się, że z punktu widzenia dynamiki wielkoskalowych układów, takich jak atmosfera Ziemi, czy jądro Ziemi, to ta rotacja jest wystarczająco szybka, żeby siły bezwładności związane rotacją były dominujące. Innymi słowy, jedną z takich sił bezwładnościowych jest siła Coriolisa. Ta siła Coriolisa jest tutaj napisana. 2 omega razy U. Omega to jest prędkość rotacji, tak? Czyli to jest właśnie ta prędkość, jeden obrót na dobę, prawda? Natomiast U to jest prędkość przepływu płynu w jądrze Ziemi. Czyli wyobraźmy sobie jakiś tam element płynu, on ma prędkość U i siła Coriolisa działająca na niego to jest 2 omega razy U. To razy to jest takie wektorowe, razy to już nie będę tłumaczył, ale to jest operator, to jest mnożenie wektora. I teraz, jeżeli ta siła Coriolisa jest rzeczywiście dominująca i inne siły są istotnie mniejsze, a rzeczywiście w jądrze Ziemi tak jest, bo druga w kolejności siła to jest siła magnetyczna, czyli siła Lorentza, ale ona jest około 100 razy słabsza. W związku z tym, w pierwszym rzędzie, czyli jakby tak jak patrzymy na ten problem, to tak naprawdę pierwszy bilans, który zachodzi w bilansie sił, to jest bilans właśnie tej siły Coriolisa po prostu z gradientem ciśnienia i z niczym innym. A jeżeli coś takiego mamy, to twierdzenie Taylora Proudmana mówi, no to znowu dla zainteresowanych powiem, że wystarczy wziąć taki operator rotacji z tego równania i od razu dostajemy to. Ale generalnie tezą tego twierdzenia jest to, że pole prędkości, czyli prędkość tego elementu płynu, robi się niezależna od kierunku wektora rotacji. Czyli tego kierunku, jeżeli nasza Ziemia wiruje wokół własnej osi, to właśnie ten wektor rotacji jest na kierunku tej osi. Tak? No to znaczy, że ta prędkość jest niezależna od kierunku, od kierunku związanego z osią rotacji. Czyli można go nazwać Z, czyli to jest po prostu kierunek północ-południe, prawda? Czyli w pierwszym rzędzie prędkość przepływu w jądrze jest niezależna od kierunku północ-południe. No to jest bardzo silny wiąz i on naprawdę bardzo dużo daje. Bo jeżeli sobie wyobrazimy takie komórki konwekcyjne, które transportują ciepło od tego wewnętrznego jądra do płaszcza, no to one będą miały strukturę takich cylindrów de facto. Takich cylindrów, które po prostu będą przenosiły to ciepło od takiego stycznego cylindra do tego jądra wewnętrznego, do zewnętrza, do powierzchni, granicy jądro-płaszcz. Oczywiście to jest zidealizowana sytuacja, bo wiadomo, że ta siła Lorentza tam jest, inne siły też tam są, więc one czują ten idealny bilans, który ja tutaj narysowałem. I to nie jest dokładnie tak, że te wiry są takie piękne i mają taką piękną symetrię, a na dodatek jeszcze, tak jak powiedziałem, to wszystko jest turbulentne, więc tu są bardzo wiele różnych skal tych wirów. Ten obrazek tutaj jest oczywiście bardzo uproszczony i to nie jest dokładnie tak, ale on za to pokazuje, jak takie wiry wyglądają na tym kierunku północ-południe. Natomiast trzeba sobie wyobrazić, że ich jest dużo, jest bardzo wiele malutkich wirów i są też takie duże, które są rozsiane w tym jądrze i są i takie, i takie. A dodatkowo efektem nieliniowym jest jeszcze to jest taka już ciekawostka, że wszystko, całość jeszcze dryfuje w kierunku zachodnim. Jest taki zachodni dryf. To jest efekt naprężeń Reynoldsa, jeżeli ktoś jest zainteresowany takim hasłem. To jest po prostu efekt bezwładnościowy też, który powoduje, że no, nadaje oddziaływania, fluktuacje turbulencyjne, powodują taki wiatr, który jakby spycha wszystko ku zachodowi. Więc no to są takie właśnie aspekty tej dynamiki. To jest bardzo istotne, dlatego że jeżeli, jakby nawet tak w przybliżeniu tylko, mamy taką niezależność od Z, to jeżeli ktoś sobie wyobrazi właśnie takie wiry konwekcyjne, to już w ogóle na pierwszy rzut oka pewnie łatwiej sobie wyobrazić, że to nasze pole magnetyczne w związku z tym, no jego oś tego dipola, no to nie przez przypadek jest związana właśnie z osią rotacji, prawda? To ta rotacja jest odpowiedzialna za to twierdzenie Taylora-Proudmana, za spełnienie tego twierdzenia, za to, że właśnie te wiry są osiowe i w związku z tym one też generują pole o takiej o osi, która jest tylko niewiele odchylona od osi rotacji. No i dobrze, to są takie właśnie aspekty tej dynamiki. I teraz wejdźmy troszkę bardziej w szczegóły, bo na razie tak bardzo ogólnie mówiłem, że przepływ jest taki chaotyczny, turbulentny, że tam się dużo dzieje. No ja mogę powiedzieć ogólnie, że właśnie wyginane są linie pola, z tego wyginania tworzy się prąd, potem z tego prądu odtwarza się pole, no ale może ja teraz jest pora, żeby właśnie wejść już trochę bardziej w szczegóły i powiedzieć, w jaki sposób dokładniej to się dzieje, no bo przecież da się oczywiście trochę więcej powiedzieć, trochę dokładniej opisać, dlaczego akurat takie pole, jakie my mamy, jest generowane. No i jak ten mechanizm wygląda? To jest Ziemia tutaj. To ma być Ziemia na tym obrazku. No i wyobraźmy sobie, że tutaj właśnie ta oś obrotu, to jest tutaj to axis, tutaj podpisane po angielsku axis i tutaj mamy kierunek obrotu zaznaczony, wiadomo, z zachodu na wschód. I wyobraźmy sobie, że mamy takie pole w płaszczyźnie południkowej początkowo. Czyli, że w płaszczyźnie południkowej mamy już jakieś pole magnetyczne, że? To teraz w tym jądrze ten przepływ, no oczywiście on jest niejednorodny. No trudno oczekiwać, żeby jądro, które jest płynne, rotowało jak ciało sztywne. Nie rotuje jak ciało sztywne, tylko no jest tam właśnie ta konwekcja, tam się bardzo wiele dzieje w tym jądrze. A dodatkowo to, co powiedziałem, ten taki wiatr powodowany tą bezwładnością, no podaje prędkość kątową. A prędkość kątową, która zależy od głębokości. Ta prędkość kątowa w jądrze jest silnie zależna od głębokości. To znaczy ona jest maksymalna w centrum, a przy brzegach jest mniejsza. Czyli przy jądrze stałym i przy płaszczu jest mniejsza. A to oznacza, że jeżeli mamy początkowe takie pole południkowe, to taka rotacja różnicowa, czyli zależna od głębokości, będzie tą linię pola wyginała. No będzie musiała ją wyginać, bo tak jak powiedziałem, to się zachowuje jak taka nitka albo sprężynka, czy też gumka, która po prostu, jeżeli przepływ jest niejednorodny, no to ta gumka będzie tak rozciągana i przesuwana. I właśnie tak się linie pola magnetycznego zachowują. To jest wynik praw Maxwella. To zachowanie to jest wynik praw Maxwella, czyli najbardziej fundamentalnych, podstawowych praw natury, albo praw, które należą do klasy tych najbardziej fundamentalnych, podstawowych praw natury. W związku z tym z tego pola, które południkowego, to się często mówi poloidalne pole, to jest trochę ogólniejszy termin, ale na nasze potrzeby ono jest po prostu południkowe, to z tego pola będzie wychodziło takie pole w płaszczyźnie równoleżnikowej. Prawda? No bo jeżeli wygniemy tę linię pola, no to pojawi się składowa równoleżnikowa. I jak to... Jak dostatecznie długo poczekamy, to po prostu wręcz się to będzie zawijać do takiego stanu, prawda? Czyli tego pola równoleżnikowego będzie się robiło bardzo dużo, ono będzie się robiło bardzo silnie. Myśli, że to pole równoleżnikowe właśnie poprzez ten tak zwany efekt omega, czyli ten efekt, że rotacja jest różnicowa, że zależy od głębokości, to ona z takich linii pola południkowego będzie wytwarzała silne pole równoleżnikowe. A to równoleżnikowe często się mówi toroidalne. I to jest jeden efekt. I on do wyobrażenia jest dość łatwy na szczęście. I to jest taki no właśnie prosty do wyobrażenia efekt, ale niezmiernie istotny, jeśli chodzi o jądro Ziemi. Bo on jakby daje nam w zasadzie za darmo jedną połowę cyklu dynama. Czyli tworzenie pola toroidalnego z pola poloidalnego, pola równoleżnikowego z pola południkowego. I to jest efekt omega. Że? I teraz przejdźmy do drugiego efektu. Drugi efekt jest trudniejszy do wyobrażenia, bo to jest efekt, który jest związany z turbulencją, czyli właśnie z tym nieliniowym, bardzo, bardzo takim chaotycznym przepływem w jądrze Ziemi. ale jak się okazuje, wystarczająco jednak uporządkowanym, żeby wygenerował coś wielkoskalowego, koherentnie. W związku z tym, co my tutaj mamy? Jeżeli wyobrazimy sobie, że ta linia tutaj, ta gruba linia na tym obrazku, to jest linia pola równoleżnikowego, dobrze? Toroidalnego. No to jeżeli sobie wyobrazimy konwekcyjny prąd wstępujący, że prąd wstępujący od jądra wewnętrznego do płaszcza. Idzie sobie taki prąd i będzie wyginał tą linię pola, prawda? No musi ją wygiąć, no bo on ją ciągnie za sobą. No to zaczyna ją wyginać. Ale mamy siłę Coriolisa. I siła Coriolisa, jak mi powstanie coś takiego, to ona działa tak, to jest omega wektorowo razy U. Siła Coriolisa, to tam Państwo możecie też na przykład kojarzyć, że to jest taka siła bezwładności, która, no, dzięki której w ogóle istnieją cyklony, prawda? Bo tam się bilansuje właśnie to omega razy U, ta siła Coriolisa z gradientem ciśnienia. Ona jest zawsze prostopadła do kierunku przemieszczania się elementu płynu. Ona też powoduje, że pory, prawda, się zawsze ścierają bardziej z jednej strony, bo jeżeli pociąg podróżuje, no to omega razy U daje pewną siłę i rzeczywiście, jeżeli pociąg podróżuje z północy na północ, no to ta siła Coriolisa omega razy U daje siłę na ten pociąg i rzeczywiście tory się z jednej strony bardziej ścierają. Takie, to są takie powszechnie znane fakty, więc ja dlatego do nich chwilowo nawiązuję, żeby Państwu unaocznić efekty działania siły Coriolisa. Niektórzy, kiedyś był też taki artykuł w Delcie, pamiętam, na temat tego, czy wiry w wannie można, kierunek wiru w wannie można stowarzyszyć z siłą Coriolisa. Oczywiście nie można, bo to jest zbyt drobnoskalowy wir, on jest za mały. Więc siła Coriolisa tu w ogóle nie gra żadnej roli, jeśli chodzi o kierunek tego wiru w wannie czy w zlewie. On po prostu zależy tam od profilowania samego spływu, to jest jasne. Natomiast oczywiście gra rolę właśnie w wyżach i niżach. No i teraz jeszcze raz, jeżeli mam, bo ten prąd wstępujący wygnie mi tą linię tak jak tutaj, no to ta siła Coriolisa będzie powodowała skręcanie takiej pętelki. I ta pętelka się skręci w ten sposób. No i proszę zobaczyć, jak ja mam teraz skręconą taką pętelkę, no to z kolei pole magnetyczne w takiej pętli powoduje przepływ prądu, tak jak ta strzałka tu pokazuje. Ta strzałka pokazuje kierunek przepływu prądu stowarzyszony z tą pętelką. Więc ta pętelka wygeneruje mi nowy prąd. I ten prąd mi, no oczywiście on sam jakoś lokalne pole magnetyczne będzie stwarzał, ale to inaczej powiedzmy. Powiedzmy tak, że jeżeli takich zjawisk będzie naprawdę dużo i one będą przeważały zjawiska, które będą powodowały prąd w jednym kierunku, prawda? No to oznacza, że z tego się wytworzy wielkoskalowy prąd, który będzie równoległy do tej linii toroidalnego pola, czyli będzie w płaszczyźnie równoleżnikowej. Naraz prądu w płaszczyźnie równoleżnikowej wytworzy mi się pole w płaszczyźnie południkowej. I to jest właśnie ten mechanizm, który mi odtwarza z kolei z pola równoleżnikowego pole południkowe. I w ten sposób cykl się zamyka. I mamy zamknięty model, że jedno pole, jedna spadowa pola, toroidalna, odtwarza się z poloidalnej, ale odwrotnie też, poloidalna odtwarza się z toroidalnej. W związku z tym cykl się zamyka i mamy pełne, zamknięte dynamo, które może operować. I żaden początkowy impuls już nie jest potrzebny. Ten impuls mógł być pochodzić od jakiejś przelatującej gwiazdy w okolicy, mógł kiedyś tam dawno pochodzić od czegokolwiek. We wszechświecie jest dużo rzeczy, które mogły dać początkowy impuls pola magnetycznego, mógł być słaby. Układ sam sobie nabudował pole silne i już je teraz podtrzymuje na bazie tej energii termicznej, którą zakumulował w momencie powstania, no i potem jeszcze przez, no tutaj konkretnie można powiedzieć, zderzenie z dużym obiektem, czyli teją. I to jest taki efekt. Tylko teraz, jedna ważna rzecz, no bo ja tak mówiłem o tym dodatnim sprzężeniu zwrotnym, mówiłem o tym, że właśnie o ile będzie tak, że będzie przeważał jeden kierunek, prawda? Jeden kierunek tych pętelek, żeby dawać zgodny prąd, żeby te prądy się nawzajem nie znosiły. No właśnie, a dlaczego tak jest, że rzeczywiście przeważa jedna kierunkowość? No, to wynika, to znowu jest efekt tego, że istnieje ta siła Coriolisa, bo ta siła Coriolisa, jej obecność, czyli rotacja, powoduje łamanie symetrii odbiciowej. łamanie symetrii odbiciowej, czyli inaczej chiralność, nadaje chiralność temu przepływowi i właśnie nadaje kierunkowość takim pętelkom. I to oczywiście tutaj jeszcze jest ważna sama siła Coriolisa, owszem, łamie odbiciową symetrię, ale jakby to nie wszystko, bo ona jeszcze musi być sprzągnięta ze stratyfikacją gęstości. Na przykład, no z czymś, co jeszcze też łamie tą symetrię góra-dół. Bo coś musi nam złamać jeszcze symetrię góra-dół, żeby mieć pełne łamanie symetrii. Natomiast stratyfikacja gęstości na całe szczęście w tych układach w ogóle jest zawsze prawie obecna, bo to jest po prostu stratyfikacja związana z silną grawitacją. Więc oczywiście gęstość silniej rośnie z głębokością w jądrze Ziemi. A to oznacza, że my rzeczywiście mamy chiralność w tym przepływie, czyli jest preferowana pewna kierunkowość tych pętel. I w tym turbulentnym przepływie, w tych drobnoskalowych zjawiskach tutaj zobrazowanych na tym slajdzie, jest preferowana kierunkowość pętela. Jedna konkretna, a nie tak, że jest tyle samo jednego kierunku co drugiego. I, no i właśnie ten układ w ten sposób wybiera sobie pewną chiralność i potem dzięki temu ten efekt może być no, operatywny i rzeczywiście bardzo, nie chcę powiedzieć, efekt jest efektywny. Chciałem powiedzieć, że znaczy ten mechanizm może być bardzo efektywny, jeśli chodzi o generację pola magnetycznego. I teraz tak, tu właśnie to jest moment, kiedy by się przydał ten filmik, który zapowiedziała pani Agata Goździk na samym początku, bo to jest filmik, który pokaże Państwu, jak to jest częste i że to się w przyrodzie w ogóle naturalnie zdarza, jak układ może w sposób naturalny wybierać chiralność poprzez spontaniczne złamanie symetrii. Tutaj tym łamaniem symetrii jest właśnie ta stratyfikacja gęstościowa. I a to, co pokażemy, to oczywiście nie ma żadnego bezpośredniego związku z samym jądrem, tylko tutaj chodzi o samą taką ogólnie pojętą fizykę układów, gdzie rzeczywiście spontaniczne łamanie symetrii prowadzi do wyboru chiralności. Także Agato, jeżeli mógłbym cię poprosić o filmik, ja zatrzymuję udostępnianie chwilowo i bym...
1: Rotacja obiektu geometrycznie symetrycznego, ale o niejednorodnym rozkładzie masy, na przykład tak zwane Rattleback Toy, inaczej Kelt, pokazuje, jak spontaniczne łamanie symetrii może prowadzić do wyboru chiralności, czyli kierunku rotacji przez układ. Na filmie widać, że zadanie rotacji obiektu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje w zasadzie spodziewany efekt powolnego hamowania rotacji. Jednak zadanie rotacji w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara prowadzi do raptownej niestabilności i układ sam zmienia kierunek rotacji, przechodząc przez fazę bujania się na kierunku wzdłużnym. Jest to spowodowane niejednorodnym rozkładem masy, czyli faktem, że oś momentu bezwładności obiektu nie jest równoległa do osi symetrii dla jego geometrycznego kształtu. Naturalnie kierunek odchylenia decyduje o wyborze preferowanego kierunku rotacji. Innymi słowy, można inaczej wykonać Rattleback i będzie on preferował kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara. Aby lepiej zrozumieć mechanizm stojący za wyborem kierunku rotacji przez Rattleback, rozważmy dwa uproszczone przypadki. Jeżeli ugotowane na twardo jajko postawimy na czubku, to naturalnie przewróci się ono. Jest to efektem rozkładu masy w jajku, czyli faktu, że środek masy jajka znajduje się ponad środkiem krzywizny zaokrąglonego czubka jajka, a zatem pionowa pozycja jajka jest całkowicie niestabilna. Jednak jeśli silnie zakręcimy ugotowane na twardo jajko, wstanie ono do pionu i będzie wirować w pozycji pionowej. Jest to oczywiście efekt związany z rotacją jajka, dokładnie z tak zwaną siłą Coriolisa, bezwładnościową siłą występującą w układach rotujących. Ten sam efekt Coriolisa jest odpowiedzialny za zmianę kierunku rotacji Rattleback Toy. Siła Coriolisa jest powszechna w układach naturalnych, a w jądrze Ziemi jest podstawowym efektem prowadzącym do chiralności przepływu płynnego żelaza. Jednak to nie wszystko. Ważnym elementem dynamiki Rattleback Toy jest również dynamika cienkiej warstwy powietrza w obszarze styku obiektu i podłoża. Aby lepiej zrozumieć tego typu efekty, przyjrzyjmy się dynamice tak zwanego dysku Eulera, prostej zabawki wykonanej z metalu, ciężkiego dysku, dla którego będziemy badać precesję. Kolorystyka pokazu jest tylko efektownym dodatkiem. Dynamicznie ważny jest raptowny moment zatrzymania się dysku. Dla tego zjawiska ważne znaczenie ma dynamika warstwy powietrza pomiędzy dyskiem a podłożem, która w końcowej fazie ruchu jest już bardzo cienka, co powoduje ogromne gradienty prędkości powietrza w tej warstwie, a w konsekwencji bardzo silną dysypację energii związaną z tarciem, czyli lepkością powietrza, pomimo tego, iż sam współczynnik lepkości powietrza jest niewielki. To pokazuje, jak ważne w dynamice płynów potrafią być cienkie warstwy z dużymi gradientami prędkości przepływu. Popatrzmy jeszcze raz na dynamikę Rattleback Toy. Gdy zakręcimy obiektem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, obiekt ewidentnie nie chce się w tym kierunku obracać i zawraca. Jednak proces zawracania polega na przekazie energii rotacyjnej na energię ruchu, polegającego na bujaniu się obiektu na kierunku wzdłużnym, a później ta energia transformuje się na ruch rotacyjny w przeciwnym kierunku. Jest to wynik raptownej niestabilności układu, wywołanej nierównomiernym rozkładem masy, działaniem sił grawitacji i Coriolisa oraz sił tarcia, gdzie również dynamika cienkiej warstwy powietrza w obszarze styku obiektu z podłożem gra istotną rolę. Taki prosty eksperyment pokazuje, jak naturalne układy potrafią wybierać chiralność poprzez spontaniczne łamanie symetrii. Na koniec warto jeszcze zauważyć, że jeśli zakręcimy obiektem w ruchu przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, to na samym końcu możemy także zaobserwować słabą inwersję kierunku rotacji, tylko o innej dynamice. Jest to słaba niestabilność polegająca na zamianie energii rotacyjnej na energię ruchu kiwającego się na kierunku poprzecznym do wzdłużnego, jak kiwanie kołyski dziecka. I z tej energii następnie układ czerpie, aby zmienić kierunek rotacji. Gdyby wyeliminować całkowicie efekt hamowania wywołany tarciem, układ zachowywałby się oscylująco. Z raptowną niestabilnością na kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara prowadzącą do inwersji. Oraz powolną, słabą niestabilnością na kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jednak również prowadzącą do inwersji.

0: Bardzo dziękuję za filmik. To ja teraz spróbuję wrócić do udostępniania. Filmik się udało zrobić właśnie dzięki naszemu działowi popularyzacyjnemu i ten filmik uważam bardzo ładnie wyszedł. Czy widać moją prezentację? Dobrze, już teraz?
1: Widać, tak jest.
0: Dziękuję bardzo, to się cieszę. I naprawdę uważam, że bardzo fajnie wyszedł tam pan Piotr Terlecki. Pięknie, pięknie to zrobił i właśnie opis jeszcze podał, więc to wszystko tutaj jest. Gdyby ktoś miał pytania do samej tej zabawki, tej Rattleback Toy, to się inaczej mówiłaś, Kelt, to można sobie na Amazonie zamówić, jakby ktoś chciał. To ja oczywiście po seminarium chętnie jeszcze odpowiem na te pytania. Nie będę już teraz do tego wracał, bo generalnie wracamy do jądra Ziemi. Natomiast tak jak powiedziałem, to właśnie miało demonstrować, jak spontaniczne łamanie symetrii może prowadzić do wyboru chiralności. I rzeczywiście ta chiralność w jądrze Ziemi odgrywa kluczową rolę dla tego efektu alfa tak zwanego. Nazwa, proszę Państwa, jest czysto historyczna. Ktoś nazwał ten współczynnik w równaniach, który jest tutaj, tak jak się wyliczy, to się pojawia taki współczynnik w równaniach. Ktoś nazwał ten współczynnik alfa i przyjęło się po prostu, że się będzie mówiło na to efekt alfa. W efekcie można sobie zażartować, że jądro Ziemi jest alfą i omegą, ponieważ mamy oba efekty, efekt alfa i efekt omega. I mówi się w ogóle na dynamo ziemskie, że jest typu alfa omega. Że jest to dynamo typu alfa omega. I tu rzeczywiście można zobaczyć. Na górze jest ten efekt omega, czyli po prostu rozciąganie linii południkowych na kierunku wzdłużnym, na kierunku równoleżnikowym. W związku z tym w ten sposób generujemy to pole równoleżnikowe z pola południkowego i efekt alfa, turbulentny efekt, który jednak przekłada się na wielkoskalowe prądy i te wielkoskalowe prądy płynące na kierunku równoleżnikowym potem tworzą pole poloidalne, czyli południkowe. Czyli efekt alfa jest potrzebny w tym cyklu, tej połowie cyklu generacji pola równoleżnikowego z południkowego, a omega od. I teraz jeszcze mogę to takie pokazać zbiorczy obrazek. Proszę tutaj zobaczyć, że właśnie są już oba efekty zobrazowane i rzeczywiście mamy silne pole toroidalne. Tak nawiasem mówiąc, w samym jądrze pole toroidalne jest silniejsze niż pole poloidalne. To dopiero na zewnątrz, to które wychodzi tam już na powierzchni, to rzeczywiście obserwujemy prawie tylko ten osiowy dipol. Natomiast tutaj rzeczywiście wiąże, mamy i to pole toroidalne, które się tak zapętla wokół jądra ze względu na ten efekt rozciągania, ale oczywiście powstają komórki konwekcyjne, tworzą pętle i te pętle są obracane przez siłę Coriolisa i one tutaj rzeczywiście się składają na pole poloidalne, czyli południkowe. Proszę zauważyć jedną rzecz, że te pętle tworzone są inaczej, w innym kierunku na półkuli południowej i na północnej. No nic dziwnego, dlatego że przecież one są tworzone przez siłę Coriolisa. A przecież ten przepływ, ten konwekcyjny przepływ, ta komórka konwekcyjna ma pionową składową przeciwną na półkuli południowej niż na półkuli północnej. Tak? No to oznacza właśnie, że one będą obracane w drugim kierunku, te pętelki, ale proszę również zobaczyć, że to właśnie bardzo dobrze, bo właśnie dzięki temu to wszystko się zgrywa i dzięki temu kierunek pola poloidalnego zarówno na północy, jak i na południu jest właśnie ten sam. W związku z tym, dlatego właśnie, że pole toroidalne z kolei tutaj ma inny kierunek niż tutaj, prawda? No bo mamy właśnie tą różnicową rotację, która jeżeli wygina te linie południkowe, no to ostatecznie właśnie prowadzi do takiej dynamiki pola tego równoleżnikowego. No i to jeśli chodzi o te takie podstawowe mechanizmy generacji. Podsumowując, można właśnie powiedzieć, że nasze dynamo ziemskie jest typu alfa omega, gdzie oba te efekty są istotne do generacji naszego wielkoskalowego. Przy okazji mówienia o dynamice jądra Ziemi, o dynamice w ogóle pola magnetycznego, no to taki dryf zachodni na przykład pola magnetycznego rzeczywiście jest obserwowany, to jest obecne i to już od dziesiątek lat. No ten dryf zachodni rejestrujemy, to nawet więcej, dlatego że to żeglarze nawet obserwowali coś takiego, więc to nawet kilkaset lat, można powiedzieć, jest tych obserwacji. Tutaj w to wszystko bardzo ładnie się wpisują fale, które się w jądrze Ziemi rozchodzą, czyli takie naturalne mody drgania w tym jądrze. Po prostu ruchy falowe w tym płynnym żelazie. I są tak zwane fale Mach, Pale Mag to jest M magnetic, A wyporność, czyli Archimedean, a C to właśnie ta siła Coriolisa. Jak te trzy siły są obecne, no a wiemy że już, że w jądrze są, to ich współdziałanie daje pewien związek dyspersyjny, który opisuje propagację fal, które zostały nazwane falami Mach. I te fale zarówno występują w wersji globalnej, czyli rozchodzą się w całym jądrze, jak i również jest coś takiego, co się nazywa SOC, SOC się mówi w skrócie, to z angielskiego Stratified Ocean at the Top of the Core, czyli to jest ustratyfikowany gęstościowo ocean przy powierzchni, przy granicy jądro-płaszcz, czyli na powierzchni jądra, można powiedzieć, tak? To jest raptem około 80 km grubości, więc w porównaniu z grubością całego jądra 2300 km to jest bardzo mało, ale tam jest bardzo silna stratyfikacja gęstości, ona to jest stabilna stratyfikacja i tutaj jakby taki obrazek, no wyciąć sobie taki kawałek takiego właśnie tego ustratyfikowanego oceanu na powierzchni jądra, to on by tak wyglądał i ta fala typu Mach ma właśnie taką formę, że tego typu komórki się tutaj tworzą i no i ona się oczywiście propaguje i można to i taka propagacja jest w ogóle obserwowana. Najkrótsze okresy takich fal to jest około 60 lat i taka fala została zaobserwowana. Fala Rossbiego, to jest nazwisko, Rossby. I fale Rossbiego, no to my je też znamy z atmosfery ziemskiej. One dynamicznie są bardzo ważne w atmosferze. Różne rzeczy powodują, mają wpływ na pogodę. Natomiast w jądrze Ziemi, no to jest jeden z też fundamentalnych modów, tam się rozchodzących. I do tego, żeby taka fala istniała, potrzebne jest właśnie wirowanie, czyli ta prędkość omega, prędkość rotacji układu, jak również potrzebna jest krzywizna brzegu, czyli tej granicy jądro-płaszcz. Proszę popatrzeć, że jeżeli ja ten wektor omega tutaj gdzieś sobie narysuję, no to ta składowa prostopadła do granicy jądro-płaszcz, ona będzie silnie zależała od szerokości geograficznej, prawda? Jeżeli ja to narysuję tutaj, to ta składowa będzie o wiele, wiele mniejsza. A jeżeli ja to narysuję tu blisko bieguna, to ona będzie no, bardzo duża, prawie cała, ona będzie prawie całym tym wektorem rotacji. Ona silnie zależy od szerokości geograficznej. I właśnie ta zależność ma bardzo istotne znaczenie przy generacji fal Rossbiego. One istnieją dzięki temu, że właśnie jest ta zależność prędkości kątowej od czy też składowej prędkości kątowej od szerokości geograficznej, no oraz że ta prędkość kątowa w ogóle istnieje, prawda? Czyli że my rzeczywiście wirujemy. I te fale Rossbiego, jakby razem z tymi falami Mach, tworzą takie turbulentne pole falowe w tym jądrze. I z tego pola falowego właśnie generowana jest siła elektromotoryczna, która ostatecznie daje prądy, które generują nasze pole magnetyczne. To jest trochę inne spojrzenie na ten problem, ale to, znaczy w ostatecznym rozrachunku wszystko zbiera się do tego samego, natomiast do jakby to są wciąż te same efekty alfa i omega, natomiast tutaj rzeczywiście ta siła elektromotoryczną można pokazać, że ona jest generowana poprzez oddziaływania takich fal, takich modów podstawowych właśnie w tym jądrze Ziemi. No bardzo Państwa przepraszam, akurat mi zadzwonił telefon, już go wyłączę. Także to są te takie najważniejsze fale. Jeszcze tutaj dodałem, że są fale torsyjne. One, takie fale torsyjne to jest ten obrazek tutaj w prawym dolnym rogu i to jeżeli sobie wyobrazimy takie cylindry styczne do jądra wewnętrznego, to jeden cylinder powiedzmy drga w jedną stronę i pociąga za sobą drugi, ale ponieważ pole magnetyczne przenika je wszystkie, to siła Lorentza, ta siła magnetyczna, działa jak siła zwrotna, w związku z tym ona w pewnym momencie wyhamowuje je i zaczyna powodować, że one się zaczynają obracać w drugą stronę, no i oczywiście jeden pociąga za sobą następny i taka fala zaczyna się propagować od jądra w stronę płaszcza. I stąd ta nazwa torsyjna, można sobie wyobrazić, jak takie cylindry właśnie w ten sposób tak oscylują, tak drgają. No to właśnie takie fale też się propagują i zarówno fale Rossbiego, jak i fale torsyjne też zostały zaobserwowane w jądrze Ziemi. Fale Rossbiego najkrótsze okresy mają około 25 lat. Także z nimi jest jeśli chodzi o obserwacje, w zasadzie najprościej, dlatego, bo jeżeli w miarę dobre obserwacje mamy od około 120 lat, a naprawdę dobre od 60, no to te 25 lat się tu bardzo ładnie wpisuje, no bo jesteśmy w stanie nawet 2-3 okresy, nawet no jeżeli wziąć te 120, no to nawet po około 5 okresów takiej fali wychwycić, a to jest bardzo już dobra sytuacja, żeby zidentyfikować obecność takiej fali w danej. No więc to jako taka ciekawostka, właśnie te fale w jądrze Ziemi też odgrywały bardzo istotną rolę. I na koniec, jeszcze, no bo to wiadomo, pobudza wyobraźnię i większość osób pewnie o tym słyszała, więc chciałem powiedzieć o tym zjawisku, które zachodzi w dynamice pola magnetycznego, czyli o inwersji biegunowości tego pola. Czyli, że od czasu do czasu N z S-em się zamienia, prawda? Czyli, że jak obecnie, no to taka ciekawostka, to pewnie no, każdy łatwo zrozumie, że na północy geograficznej magnetyczny biegun jest S akurat, prawda? No dlatego właśnie, że wskazówka kompasu zwraca się w tamtą stronę, prawda? No to jeżeli N zwraca się w tamtą stronę, to znaczy, że tam jest S. Czyli tak naprawdę na północy geograficznej mamy S magnetyczny. No to, że obecnie tak mamy, to oczywiście tak w historii nie zawsze było, bo czasem to N z S-em się zamienia. W gruncie rzeczy, tak naprawdę z punktu widzenia takiej dynamiki właśnie układów chaotycznych, to nie to jest dziwne, że się zamienia, bo to jest bardzo naturalne, że takie inwersje powinny zachodzić. Dziwne jest raczej to, że występują okresy bardzo długiej stabilności dla takiej biegunowości, czyli to, co mamy na lewej stronie, że taka biegunowość określona dla Ziemi jest bardzo długo stabilna. Ona potrafi być milion lat stabilna, a potrafi być nawet kilka milionów lat stabilna, a najdłuższe okresy, które znamy przynajmniej, to były nawet stabilności, to było nawet 60 milionów lat. No to rzeczywiście jest wyjątkowo długi superchron. I to jest nawet dziwne, że właśnie coś takiego zachodzi, bo takie inwersje są w gruncie rzeczy naturalnym procesem i one, no, bardziej właśnie powinniśmy się zastanawiać nad tym, co powoduje, że to pole jest właśnie. I teraz różne, właśnie sporo można w sumie o tych inwersjach powiedzieć. Najważniejsze jest to, że oczywiście dobrego mechanizmu nie znamy, pełnego mechanizmu takiego, żeby był konsensus w świecie nauki co do tego, że to jest właśnie to nie ma. Ale jednak też sporo wiadomo, to znaczy my jesteśmy w stanie sporo opisać i zrozumieć, co się dzieje w takim procesie inwersji. Również zrozumieć właśnie, dlaczego przez dłuższy czas to pole potrafi być stabilne. No i właśnie tutaj parę rzeczy można powiedzieć. No więc tak, ten obrazek po prawej stronie dla odmiany pokazuje strukturę pola w trakcie inwersji. To wszystko to jest wynik symulacji numerycznych. To były takie symulacje 95 roku, bardzo słynna symulacja, gdzie rzeczywiście cechy ziemskiego pola udało się już uzyskać nawet z tymi dobrymi skalami czasowymi. Że to zachowanie tego pola było rzeczywiście tak, jak oczekiwane dla Ziemi. Także właśnie ta inwersja rzeczywiście była stosunkowo szybka w stosunku do tych okresów stabilności pola. Czyli innymi słowy, tak jak w Ziemi, jeżeli przeskalowalibyśmy te wyniki symulacji numerycznej, to rzeczywiście ona zabierała raptem kilka tysięcy lat, a okresy stabilności to byłyby miliony. W związku z tym to dość szybka inwersja z tego punktu widzenia. I to polega na tym, że to dipolowe pole magnetyczne bardzo, bardzo słabnie. Znaczy jest prawie już niezauważalne, tak słabe. Wtedy dominację uzyskuje moment kwadrupolowy, który i tak jest o wiele, wiele słabszy niż ten dipolowy w momentach, gdy ten dipolowy jest silny. Ale właśnie w okresie inwersji ten kwadrupolowy, taki słaby kwadrupol uzyskuje dominację. I tutaj, ponieważ no to jest obrazek z jednej strony, no to nie wszystkie bieguny tego kwadrupola widać, powinny być cztery, jednego nie widać. No i rzeczywiście to jest takie pole kwadrupolowe, które zresztą jest też dość dynamicznie zależne od czasu. No i ono tam się zmienia w trakcie tej inwersji, a potem na koniec to pole dipolowe się ostatecznie odbudowuje. I jeżeli mamy inwersję, no to z przeciwnym znakiem i wtedy niebieskie by było na dole, a żółte by było na górze, bo się odbuduje z przeciwnym znakiem. I tak mniej więcej wygląda dynamika inwersji. Oczywiście może być tak, że to pole dipolowe bardzo osłabnie, ten kwadrupol uzyska dominację, ale potem jak się odbuduje, to się odbuduje z tym samym znakiem. I to jest wtedy wycieczka, silna wycieczka. może być słaba wycieczka, to znaczy ten dipol po prostu trochę tylko osłabnie, to wtedy widać efektywnie, jakby ten biegun się dość mocno odsunął od bieguna geograficznego. Natomiast od pewnego momentu już nie można tak interpretować, bo w pewnym momencie to już nie można po prostu interpretować jako odsunięcie się osi dipola, tylko po prostu jako takie osłabnięcie dipola, że go prawie nie ma i inne multipole wchodzą w grę i wtedy już tego nie ma. No w każdym razie słabe wycieczki też istnieją. Istnieją silne wycieczki i istnieją również inwersje biegunów. Wszystkie trzy rzeczy są obecne i jest to de facto to samo zjawisko fizyczne, no tylko tyle, że musi być silne, żeby zaszła inwersja. Jeśli chodzi o to, co się dzieje w jądrze podczas inwersji, no to właśnie to jest problem. Dlatego, że to jest, no, tam czasem się da coś zaobserwować. Rzeczywiście czasem wychodzą takie wielkoskalowe zaburzenia, bardzo, bardzo wyraźne, widoczne w symulacjach numerycznych, które można faktycznie stowarzyszyć z tą inwersją i wtedy jest dobrze, bo to całą fizykę takiego procesu wtedy można zrozumieć. Ale to jest rzadko, niezwykle rzadko. Właśnie standardowa sytuacja jest taka, że inwersja sobie zachodzi, no bo wszystkie równania są całkowicie symetryczne ze względu na zamianę znaku pola magnetycznego. I ta inwersja sobie zachodzi, natomiast w ogóle trudno jest znaleźć jakieś charakterystyki tego chaotycznego przepływu, które by się w jakiś istotny sposób zmieniały i my moglibyśmy stowarzyszyć je z właśnie tą zmianą biegunowości. To jest rzeczywiście bardzo złośliwe. To znaczy, to niestety tak jest, że trudno zaobserwować w charakterystyce tego turbulentnego przepływu coś w trakcie inwersji, co by nam mówiło o tym, że rzeczywiście zachodzi inwersja. No i stąd, no jakby no pomysłów, dlatego właśnie to też nie jest tak, że my jesteśmy zupełnie bezradni, bo oczywiście różne modele się tworzą i różne pomysły istnieją. Na przykład niestacjonarność tego pola falowego, o którym mówiłem, może powodować tego typu zachowania, że właśnie w takim turbulentnym przepływie rzeczywiście ewolucja pola ma w naturalny sposób, taki chaotyczny właśnie te inwersje generuje poprzez to, że te efektywne współczynniki, jak na przykład efektywna turbulentna lepkość, i efektywne turbulentne oporność, omowa, zależy od czasu. Jak one zależą od czasu, to rzeczywiście dynamika pola bardzo, bardzo silnie wpływa. No proszę wyobrazić sobie, że dyfuzja pola raz jest silna, raz jest słaba. No to jak jest silna, no to będzie powodowało silną tendencję do rozpadu tego momentu dipolowego właśnie. W związku z tym, jeżeli ona jest czasowo tylko silniejsza, to pole będzie się chciało rozpadać. A potem jak znowu zmaleje, to ono się wzmocni i będzie silne. Także no, są różne pomysły, ale tak jak powiedziałem, nie ma konsensusu co do tego, żeby powiedzieć, jakie efekty są ostatecznie odpowiedzialne za tą inwersję. Więc tak, tymi obrazkami chciałbym zakończyć, a oczywiście, jeśli Państwo byście mieli jakieś pytania, to ja z chęcią, jeżeli będę oczywiście umiał, to Państwu odpowiem. Także dziękuję bardzo za uwagę.

0: Nazywam się Andrzej Dragan, pracuję tutaj i w Singapurze. Zajmuję się łączeniem teorii względności z teorią kwantową, cokolwiek by to znaczyło. Znaczy, w praktyce to oznacza tyle, że badamy takie dosyć standardowe zagadnienia teorii informacji kwantowej i zastanawiamy się, co by się stało, gdyby w pobliżu na przykład znajdowała się czarna dziura, albo co by się stało, gdyby cały ten protokół znajdował się w takich dziwnych okolicznościach, w których przestrzeń jest pokrzywiona. No i w jaki sposób to by wpływało na takie zagadnienia jak teleportacja kwantowa i tego typu rzeczy. Problem jest taki, że 100 lat temu powstała teoria względności. Niedawno obchodziliśmy stulecie odkrycia ogólnej teorii względności, ale złośliwi mówią, że można by równie dobrze obchodzić stulecie nieodkrycia kwantowej teorii względności albo kwantowej teorii grawitacji. Dlatego, że problem polega na tym, że mamy ogólną teorię względności, która opisuje skale kosmiczne, gwiazdy, układy słoneczne, czy tak jak nasz, albo całe galaktyki, albo takie ekstremalne twory, o których dzisiaj będę mówił, jakimi są czarne dziury. Ale z drugiej strony mamy teorię kwantową, która opisuje mikroświat, zagadnienia w mikroskali i ten opis jest kompletnie inny i te opisy do siebie nie pasują. I zastanawiamy się, czy istnieje teoria, która by łączyła w jakiś sposób opis zarówno skal mikro i skal makro w taki sposób, żeby ogólna teoria względności była jakimś granicznym przejściem z tej nieznanej jeszcze kwantowej teorii grawitacji, a z kolei taka znana nam teoria kwantowa byłaby przejściem granicznym tej nieznanej teorii do mikroskal. Póki co coś takiego nie udało się skonstruować i walczymy z tym od 100 lat, dosyć bezskutecznie. Natomiast ja dzisiaj będę mówił o poczciwej tej stuletniej teorii, ogólnej teorii względności, bez jakichkolwiek, bez włączania w to zagadnień kwantowych. I chciałbym Państwu powiedzieć mniej więcej na temat tego, czym są czarne dziury, ale nie w taki sposób, jak można o tym czytać w opracowaniach popularnonaukowych, gdzie możecie przeczytać, jak się zachowują, jakie są ich właściwości, ale jesteście zdani na to, żeby uwierzyć autorowi tej książki, bo po prostu są to skomplikowane zagadnienia i nie do wszystkiego można dojść samodzielnie, czytając po prostu sobie sam tekst. Chciałbym Państwu postarać się pokazać, dlaczego właściwości czarnych dziur są takie, jakie są. I chciałbym część tych właściwości Państwu w pewien sposób wyprowadzić prostymi rozumowaniami, które prowadzą jako w logiczny sposób do wniosków, o których możecie czytać na przykład w prasie popularnonaukowej. Także będziecie mogli w zasadzie prześledzić te argumenty, które będę Wam przedstawiał i sami ocenić, czy rozumiecie tą drogę, czy coś Was przekonuje, czy nie. W tym sensie jest to bliższe fizyce, bo w fizyce staramy się nie wierzyć nikomu na słowo i też nie chcę, żebyście mi wierzyli na słowo. Więc jeżeli coś Was niepokoi albo z tym się nie zgadzacie, to chętnie podyskutuję również. Jak są jakieś pytania, to możecie mi przerywać na bieżąco. Tak jak Einstein dotarł do ogólnej teorii względności poprzez spostrzeżenie, o którym za chwilę powiem, on twierdzi, że to spostrzeżenie było najszczęśliwszą myślą w jego życiu. To znaczy to, o czym za chwilę Wam powiem, on uznał za tak ważne spostrzeżenie, dzięki któremu po 10 latach pracy, wytężonej pracy, bardzo frustrującej zresztą, udało mu się odkryć ogólną teorię względności, której konsekwencjami są czarne dziury, której konsekwencjami są fale grawitacyjne i wiele innych rzeczy. Tak swoją drogą Einstein, mimo że odkrył równania ogólnej teorii względności, po raz pierwszy podał je w poprawnej formie, mimo że po drodze się wiele razy mylił, to nie wierzył do końca w konsekwencje swojej własnej teorii. Na przykład poddawał pod wątpliwość możliwość istnienia czarnych dziur, o których dzisiaj będę mówił, o których już obecnie wiemy, że istnieją. Poddawał pod wątpliwość istnienie fal grawitacyjnych, które zostały parę lat temu odkryte i za to była przyznana Nagroda Nobla. Zresztą te fale grawitacyjne powstały w wyniku zderzenia się czarnych dziur, więc Einstein powątpiewał w istnienie jednych i drugich. Mimo że jednej i drugiej logicznie wynikają z jego własnej teorii, więc to pokazuje, że nawet tak wybitni ludzie często mają wątpliwości co do zupełnie logicznych rozumowań, które wynikają z ich własnych przemyśleń, dlatego że te konsekwencje są tak dziwne i zaskakujące. I nawet on nie chciał wierzyć do końca, że to coś takiego jest możliwe. Ale ta myśl, o której się wszystko zaczęło, przydarzyła mu się, zdaje się, jak on jechał windą i zauważył, że jak winda przyspiesza albo spowalnia, to czuje się taką dodatkową siłę, która wbija nas w podłogę. Jak winda jedzie w górę i przyspiesza w górę, to czujemy, że stajemy się trochę ciężsi, jak gdyby. Podczas gdy winda zaczyna przyspieszać w dół, to czujemy się trochę lżejsi. I Einstein zauważył, że gdyby taka winda w ogóle zaczęła spadać z przyspieszeniem G, czyli spadać swobodnie, to w takiej windzie czulibyśmy się tak, jakbyśmy w ogóle nic nie ważyli, jakbyśmy byli w stanie nieważkości. I wszystko wokół, obok nas też byłoby w stanie nieważkości i mogłoby nam się zdawać, że w ogóle żadnej grawitacji nie ma. Że jesteśmy w pustej przestrzeni kosmicznej, sobie latamy, podczas gdy tak naprawdę jesteśmy w polu grawitacyjnym, w którym spadamy. Więc to spostrzeżenie było takie, że grawitacja może być włączana, wyłączana, włączana, włączana przy pomocy przyspieszeń, przy pomocy ruchów z przyspieszeniem i może być też symulowana poprzez ruch z przyspieszeniem. Gdybyśmy na przykład byli w pustej przestrzeni, w której nie ma żadnej grawitacji, ale pomieszczenie, w którym jesteśmy, na przykład to, w którym teraz jesteśmy, zaczęłoby przyspieszać w górę, gdyby pod podłogą były silniki rakietowe, które ktoś włączył i całe przyspieszenie, całe pomieszczenie zaczyna przyspieszać w górę, moglibyśmy się nie zorientować, czy my przyspieszamy, czy jesteśmy po prostu w polu grawitacyjnym. I gdybym na przykład tutaj miał na ścianie taki przycisk, który mogę włączać i wyłączać pole grawitacyjne tutaj, powiedzmy, że wyłączam pole grawitacyjne i wszystko jest w stanie zupełnej nieważkości. Gdybym tym przyciskiem włączył pole grawitacyjne, to wszystkie tego efekty byłyby nieodróżnialne od sytuacji, w której tym przyciskiem nie włączyłbym pole grawitacyjnego, tylko włączyłbym silniki rakietowe pod podłogą, które powodują, że wszystko przyspiesza. I powód, dla którego Einstein taką hipotezę przyjął, że nie ma różnicy pomiędzy efektami grawitacji i efektami przyspieszenia, jest następujący. Gdybym teraz wyłączył pole grawitacyjne, i wszystko by zaczęło sobie wisieć w powietrzu i lewitować tutaj. I gdybym w różnych miejscach tego pomieszczenia umieścił różne przedmioty. Studenta, piórko, długopis, kredę, książkę, cokolwiek mi przyjdzie do głowy, elektron, antyelektron, jakikolwiek przedmiot, który mi przyjdzie do głowy, mógłbym sobie umieścić. Włączyłbym przycisk, który odpala mi pole grawitacyjne, to wszystkie te przedmioty, pod warunkiem, że nie ma tutaj powietrza, wszystko jest w próżni, wszystkie te przedmioty zaczęłyby spadać w jednakowy sposób. Z takim samym przyspieszeniem. I to jest fakt doświadczalny, który wiemy, który znamy z obserwacji. Nie istnieje jakiekolwiek ciało, które by spadało z chociażby minimalnie innym przyspieszeniem niż jakiekolwiek inne ciało. Nawet najbardziej egzotyczne cząstki elementarne, nie wiem, cząstka Higgsa czy cokolwiek innego, spada z takim samym przyspieszeniem G, jeżeli tylko włączymy pole grawitacyjne. Natomiast jest jeszcze drugi sposób, w którym mógłbym spowodować, że wszystkie te przedmioty po włączeniu przycisku zaczną spadać równocześnie. Z takim samym przyspieszeniem. I tym drugim sposobem jest przyspieszenie całego pomieszczenia. Jeżeli tutaj wiszą przedmioty sobie w stanie nieważkości, ja stoję na podłodze i włączam przyspieszenie, to z mojej perspektywy te wszystkie przedmioty będą się tak samo zbliżać do podłogi, no bo to ta podłoga się porusza, się do nich zbliża. Więc jest to dosyć oczywiste, że jak przyspieszam całe pomieszczenie, no to wszystko będzie koniecznie spadało w ten sam sposób. Dokładnie tak, jak się to obserwuje w polu grawitacyjnym. I ta obserwacja spowodowała, że Einstein uwierzył, że grawitacja, to podobieństwo między grawitacją a efektami przyspieszenia jest czymś więcej niż tylko zbiegiem okoliczności. I ludzie od 100 lat poszukują jakichkolwiek odstępstw od tego prawa, które mówi, że wszystkie ciała spadają w polu grawitacyjnym w taki sam sposób. I póki co nikomu się to nie udało, czegoś takiego nie udało się znaleźć. Wszystkie obiekty, jakie znamy, kiedykolwiek udało nam się zaobserwować, zachowują się dokładnie tak samo w polu grawitacyjnym. I ta zasada, ta hipoteza, że efekty grawitacji są nieodróżnialne od efektów przyspieszenia, nazywa się zasadą równoważności. I to jest podstawa ogólnej teorii względności, którą po 10 latach Einstein zdołał z siebie wyprodukować. Ta obserwacja może się wydawać taka dosyć prosta, ale konsekwencje są bardzo poważne. Dlatego, że jak jedziemy autobusem i autobus nagle zahamuje, albo przyspieszy, albo skręci, to wszyscy czujemy, że rzuca nami jakaś taka wirtualna siła, która wiąże się z tym, że jesteśmy w, jak to się mówi, nieinercjalnym układzie odniesienia, w takim, który zmienia swoją prędkość. I ta wirtualna siła, zgodnie z hipotezą Einsteina, jest nieodróżnialna od siły grawitacyjnej. I w tym sensie siła grawitacji jest pewnym rodzajem wirtualnej siły, która może zupełnie zniknąć, jeśli tylko przejdziemy do układu odniesienia, który swobodnie spada. Tak jak siła, ta pozorna siła jest w autobusie, bo jedziemy, jesteśmy przypięci do podłogi, ale z perspektywy kogoś, kto stoi na chodniku i patrzy na skręcający autobus, tam żadnej siły nie ma, po prostu autobus skręca, my chcemy jechać dalej prosto. I dlatego poruszamy się względem autobusu. Więc siła grawitacji jest z tego punktu widzenia wydaje się taką wirtualną siłą, nieodróżnialną od siły wirtualnej. Tutaj trzeba kilka takich obostrzeń umieścić, dlatego że ta zasada równoważności, ona działa w małych obszarach. To znaczy, jeżeli nasz pokój, nasze pomieszczenie, które rozważamy, jest odpowiednio małe, to wówczas siła grawitacji się staje nieodróżnialna od siły, takiej wirtualnej siły wynikającej z przyspieszenia. Więc to, co mówię, jest prawdą tylko w granicy, kiedy te obszary, które rozważamy, są bardzo małe. Czy to jest mniej więcej jasne, co powiedziałem? Są jakieś pytania? To teraz, skoro tak, to zamiast zabierać się za rozumienie grawitacji i czarnych dziur, które są bardzo skomplikowanymi rzeczami i jeszcze niewiele o nich wiemy, zastanówmy się, co się dzieje w układach, które są nieinercjalne, czyli które poruszają się w jakiś sposób z ruchem, z przyspieszeniem. Dlatego, że badając zachowania rzeczywistości w takich układach, dowiemy się czegoś o działaniu grawitacji. I w związku z tym dowiemy się czegoś być może o działaniu czarnych dziur. I okazuje się, że większość właściwości czarnych dziur można zrozumieć, badając właściwości ruchu z przyspieszeniem. I o tym będę dzisiaj mówił. I chciałem zacząć od takiego bardzo prostego eksperymentu myślowego. Wyobraźmy sobie, że mamy człowieka z linijką w ręku, który stoi w środku koła, które sobie narysował na podłodze. I powiedzmy, że ten człowiek, patrząc z góry, to wygląda w ten sposób. Wyobraźmy sobie, że człowiek chce sobie zmierzyć obwód tego koła. Ma linijkę, więc przy pomocy linijki może to zrobić, odkładając tą linijkę n razy wokół całego obwodu, licząc, ile razy ta linijka musi być odłożona, żeby zatoczyć cały obrót. I powiedzmy, że w ten sposób zmierzyliśmy sobie obwód naszego koła. I to jest liczba x. W podobny sposób można zmierzyć sobie średnicę, odkładając linijkę y razy wzdłuż tej średnicy i w ten sposób możemy wyznaczyć efektywnie w jednostce, którą jest długość linijki, jaka jest długość tej średnicy. I jak się podzieli jedno przez drugie, to ze szkoły wiadomo, że to musi być liczba pi. Stosunek obwodu koła do średnicy to jest pi. W przybliżeniu, dlatego że nasze pomiary nie muszą być idealne. No dobrze, a teraz zastanówmy się, co by się stało, gdyby ten człowiek, który trzyma linijkę, kręcił się. Gdyby był w obracającym się układzie odniesienia, który to układ nie jest układem inercjalnym. W takim układzie pojawiają się siły pozorne. Na przykład pojawia się siła odśrodkowa. Pojawiają się jeszcze inne siły, siła Coriolisa i tak dalej. Pojawiają się jakieś takie wirtualne siły wynikające z tego, że się obracam, że nie jestem obserwatorem inercjalnym, fakt istnienia tych przeciążeń to w zasadzie oznacza, że jestem w układzie nieinercjalnym. I wiem już, że te efekty nieinercjalne mogą mieć coś wspólnego z grawitacją, więc warto się zastanowić, jakie będą konsekwencje. Okazuje się, że jeżeli przejdę do układu obracającego się, to w tej prostej geometrii zajdą poważne zmiany. Na przykład ze szczególnej teorii względności wiadomo, że jak coś się porusza szybko, to się skraca w kierunku ruchu. To jest jedna z konsekwencji szczególnej teorii względności, że rakieta, która leci szybko, jest krótsza. Człowiek, który idzie szybko, też się spłaszcza. Oprócz tego czas spowalnia również w układach, które się poruszają. Na przykład teraz mój zegarek chodzi odrobinę wolniej, niż gdybym stał w miejscu, z waszej perspektywy. Jak na przykład teraz zacznę iść, to ten zegarek w zasadzie trochę wolniej chodzi. Moje serce bije trochę wolniej, moje włosy rosną trochę wolniej. Czas spowalnia w wyniku ruchu. I też delikatnie się skracam. Te efekty są bardzo słabe, bo poruszam się z małymi prędkościami. Ale jeśli sobie wyobrazimy, że ten obrót jest szybki, albo promień tego koła jest duży, to te efekty stają się coraz większe, im bardziej oddalamy się od osi. No w każdym razie ten efekt zachodzi i w związku z tym ta linijka, którą człowiek przykłada wzdłuż obwodu, ulegnie trochę skróceniu. A jak ulegnie skróceniu, to znaczy, że ją jestem w stanie odłożyć większą liczbę razy wzdłuż całego obwodu i liczba x wzrośnie w wyniku tego, że się obraca. Natomiast jeśli chodzi o średnicę, tutaj się nic nie zmieni, dlatego że linijka przyłożona do średnicy porusza się prostopadle do swojej długości i takich prostopadłych efektów w szczególnej teorii względności nie ma. Nie skraca się linijka prostopadle do kierunku ruchu, tylko wzdłuż ruchu. W związku z tym liczba y nie ulegnie zmianie. Czyli jeżeli ja teraz mam to narysowane kółko na ziemi i kręcę się razem z linijką i chcę sprawdzić, ile razy będę w stanie przyłożyć w moim układzie odniesienia obracającym się linijkę do obwodu i do średnicy, to się okaże, że jak podzielę jedno przez drugie, to dostanę liczbę większą niż pi. Czyli wzór na obwód koła przestaje działać w nieinercjalnym, w obracającym się układzie odniesienia. Po prostu przestaje działać. Cała geometria szkolna, mówiąca, że suma kątów w trójkącie wynosi 180 stopni, też przestaje działać. W układach nieinercjalnych, w których trzeba wziąć pod uwagę efekty szczególnej tej względności, geometria przestrzeni ulega zmianie. Nie tylko to. Mówiłem o tym, że czas spowalnia, jeżeli coś się porusza z dużą prędkością. Zwróćcie uwagę, że jak jestem w obracającym się układzie odniesienia, to im dalej od osi obrotu, tym większa prędkość tego ruchu obrotowego. Dlatego zegar, który jest blisko osi obrotu, porusza się wolniej niż zegar, który jest daleko od osi obrotu. I można spodziewać się, że w takim obracającym się układzie odniesienia, im dalej od osi, tym czas będzie płynął wolniej. Więc czas nie płynie w takim układzie równomiernie, tylko spowalnia w miarę oddalania się od osi obrotu. No i skoro tego typu ciekawe rzeczy, zaburzenia geometrii przestrzeni, zaburzenia upływu czasu, dzieją się w nawet takich prostych, obracających się układach odniesienia, to czegoś podobnego należy spodziewać się w obecności pól grawitacyjnych, które też wytwarzają jakieś siły wokół źródeł tych pól. Jakieś, nazywam to siłą grawitacji, ale to jest siła wirtualna, która jest lokalnie w małych obszarach nieodróżnialna od takich sił pozornych, które są w przyspieszającym autobusie albo w obracającym się układzie odniesienia, w którym też jakieś siły wirtualne działają. Więc podobne rzeczy należy spodziewać się w obecności sił grawitacyjnych, pod warunkiem, że zasada równoważności jest prawdziwa. No i jak powiedziałem, od 100 lat nie udało się znaleźć jakiegokolwiek odstępstwa od zasady równoważności. I póki co wszystkie przewidywania oparte na tej zasadzie, przewidywania teorii względności, się potwierdzają. Jaki wniosek można wyciągnąć z tego prostego eksperymentu myślowego w odniesieniu na przykład do Ziemi, do źródła pola grawitacyjnego, które znamy najlepiej? Otóż zwróćcie Państwo uwagę, że w obracającym się układzie odniesienia, w którym im dalej od osi obrotu, im dalej od źródła, tego punktu symetrii, czy osi symetrii, tym czas płynie wolniej, są też siły wirtualne, na przykład siła odśrodkowa, która działa na zewnątrz, wyrzuca wszystko na zewnątrz, jakby odpycha nas o tej osi obrotu. Pole grawitacyjne z kolei nie odpycha, tylko przyciąga. W polu grawitacyjnym te siły wirtualne, czyli siła grawitacji jest skierowana do środka. I można by przypuszczać, że jeżeli odwrócimy kierunki działania sił w tym przykładzie, to również powinny się odwrócić te efekty na przykład spowolnienia upływu czasu, o którym mówiłem. I można by spodziewać się, że nie tak jak w układzie obracającym się, im dalej od osi obrotu, tym czas płynie wolniej, ale w przypadku pola grawitacyjnego im bliżej Ziemi, tym czas płynie wolniej. I jak się sprawdzi bardzo precyzyjnymi pomiarami, to się okazuje, że rzeczywiście taki efekt się obserwuje. Im bliżej pola grawitacyjnego, im bliżej źródła pola grawitacyjnego, tym czas płynie wolniej. Obecnie eksperymenty, które bardzo precyzyjnie mierzą różnicę upływu czasu na niewielkich różnicach wysokości, są w stanie wykryć różnice upływu czasu na różnicach wysokości rzędu 10 cm. To znaczy, można by stwierdzić doświadczalnie, że moja broda się starzeje trochę wolniej niż moje włosy. Jest ten efekt bardzo słaby, wymaga bardzo precyzyjnych pomiarów, żeby go wykryć na tak niewielkich odległościach, ale w skalach, na przykład, w których poruszają się satelity wokół Ziemi, efekty się stają coraz bardziej istotne. I na przykład w systemie GPS, który jest używany do określania naszego położenia, który to system wymaga komunikacji z satelitą, który jest na sporej wysokości, te efekty stają się na tyle istotne, dlatego że satelita jest daleko od Ziemi i tam czas płynie troszeczkę szybciej, że trzeba te efekty uwzględnić, ażeby system działał poprawnie. Gdyby zignorować efekty ogólnej tej względności, ten efekt opóźnienia upływu czasu, nasze urządzenia GPS, czy na przykład mój telefon, myliłby się w określeniu mojego położenia o nawet kilkadziesiąt metrów. I wiadomo, że to jest jeden z takich najbardziej namacalnych dowodów poprawności tych wniosków z ogólnej teorii względności. Więc nawet tego typu proste rozumowanie pozwala nas naprowadzić na wniosek, że należy się spodziewać w polu grawitacyjnym efektów takich jak to się mówi, dylatacja czasu, czyli opóźnienie upływu czasu. I ten efekt dylatacji czasu znajduje idealnie potwierdzenie we wszystkich pomiarach, jakie kiedykolwiek były wykonane przez ostatnie 100 lat. Więc czy są jakieś pytania co do tego? Tak.
1: Powiedział pan, że właśnie nieinercyjne układy odniesienia można zrozumieć jako pewien pole grawitacyjne. Jakiemu polu grawitacyjnemu odpowiada wirówka?
0: No, ta równoważność między jednym a drugim działa ściśle w nieskończenie małych obszarach, znaczy w punkcie, tak formalnie rzecz biorąc, z matematycznego punktu widzenia. W dobrym przybliżeniem to mogą być małe wycinki przestrzeni. Czyli zapewne nie znajdę takiego rozkładu pola grawitacyjnego, które by odpowiadało takiej wirówce, ale znalazłbym pole grawitacyjne, które odpowiada fragmentowi takiej wirówki. Gdybym na przykład spojrzał na niewielki kawałek takiego układu nieinercjalnego, to ten niewielki kawałek będę w stanie zasymulować pewnym rozkładem mas. W innym kawałku musiałbym użyć innego rozkładu masy i tak dalej. Więc globalnie zazwyczaj się tego nie da zrobić, ale lokalnie jest to jak najbardziej możliwe. Więc ta zasada równoważności ma charakter lokalny. No ale jakby zachęceni tym przykładem, zastanówmy się nad efektami działania przyspieszeń na obserwatora, dlatego że z tego się dowiemy najważniejszej rzeczy o czarnej dziurze. Okazuje się, że wszystkie najważniejsze rzeczy dotyczące czarnej dziury można nie poznać, tylko zrozumieć, rozważając przykład obserwatora, który się porusza ruchem jednostajnie przyspieszonym. Ruch jednostajnie przyspieszony w teorii względności jest dosyć problematyczny, dlatego że jakbym rozważał prędkość, która stale wzrasta, to prędzej czy później przekracza prędkość światła i to jest dosyć kłopotliwe z perspektywy szczególnej teorii względności, która mówi, że żeby rozpędzić coś do prędkości światła, trzeba użyć nieskończenie energii. Takiej energii nikt nie ma, więc nie da się przekroczyć prędkości światła dysponując skończonymi zasobami energii. W związku z tym należy się zastanowić, czy w ogóle coś takiego jak układ jednostajnie przyspieszony istnieje. Ale okazuje się, że można coś takiego wprowadzić. Ruch jednostajnie przyspieszony to jest taki ruch, w którym ja przyspieszając odczuwam siłę, tą pozorną siłę, która mnie wbija na przykład w fotel samochodu, cały czas w ten sam sposób. Jeżeli wcisnę gaz do dechy i czuję, że mnie jakaś wirtualna siła wbija w fotel i cały czas czuję, że ta siła nie zmienia się w czasie, jest cały czas taka sama z mojej perspektywy, to jest właśnie ruch jednostajnie przyspieszony. I ktoś, kto patrzy na taki samochód przyspieszający z boku, stwierdzi, że jego prędkość wzrasta coraz bardziej, ale o dziwo okaże się, że ta prędkość nie będzie wzrastać w nieskończoność, tylko będzie coraz to bardziej zbliżać się do prędkości światła i tej prędkości nigdy nie przekroczy. Czyli mimo, że ja w samochodzie czuję, że siła mnie cały czas wbija w fotel w ten sam sposób, to ktoś, kto stoi z boku, stwierdzi, że prędkości światła nie przekroczę z tego prostego powodu, że masa tego samochodu, można powiedzieć, rośnie coraz bardziej. Energia, którą muszę wkładać dodatkowe zwiększanie prędkości, coraz bardziej wzrasta i to asymptotycznie dąży do sytuacji, w której poruszam się z prędkością światła, ale jej nie przekraczam. To już o tym mówiłem. I teraz, żeby coś powiedzieć bardziej konkretnie na temat tych ruchów z przyspieszeniem, będę się posługiwał tego typu prostymi wykresami. I tego typu proste wykresy pozwolą nam zrozumieć charakter czarnych dziur i ich wszystkie właściwości najważniejsze. Na takich wykresach najczęściej rysuje się zależność położenia od czasu. Na przykład, jeżeli mam obserwatora, który spoczywa, który się nie rusza, to trajektoria takiego obserwatora na takim wykresie to jest pionowa linia prosta, ta, którą zaznaczyłem literą A, bo w kolejnych chwilach czasu położenie jest cały czas takie samo, nie zmienia się, to jest właśnie spoczywający obserwator, czy ktoś, kto spoczywa. Ktoś, kto się porusza, to jest taki ktoś, którego położenie się zmienia w czasie. Jeżeli się porusza ze stałą prędkością, to temu odpowiada ta trajektoria zaznaczona literą B, na której nachylenie jest cały czas takie samo, czyli tempo zmiany położenia w kolejnych chwilach jest cały czas takie samo. Taką przerywaną linią, która jest tutaj zaznaczona literą C, będę oznaczał trajektorię, po których porusza się światło. Światło porusza się z dużą prędkością, z prędkością mniej więcej taką, że byłoby w ciągu sekundy w stanie okrążyć Ziemię gdzieś z 8 razy czy 9, coś koło tego. Więc bardzo duża prędkość. I dokładne nachylenie zależy od wyboru jednostek, od wyboru skali, które tutaj na tych wykresach mam. Możemy przyjąć taką konwencję, że światło jest nachylone pod kątem 45 stopni, co oznacza, że wszystkie dopuszczalne ruchy rakiet, samochodów i takich obiektów tego typu, które nie mogą przekroczyć prędkości światła, powinny być nachylone nie więcej niż pod kątem 45 stopni. I to jest taka podstawowa informacja, którą trzeba wiedzieć i to w zasadzie wystarczy nam do zrozumienia najważniejszej właściwości czarnych dziur. Czy są jakieś pytania co do tego? No dobrze, to wróćmy do ruchu jednostajnie przyspieszonego. Powiedziałem, że w takim ruchu prędkość jest coraz większa, ale nie przekracza prędkości światła, co oznacza, że trajektoria takiego ruchu z przyspieszeniem jednostajnym będzie taka, że nachylenie się coraz bardziej zwiększa, dlatego że startujemy z położenia, ze spoczynku, stopniowo zwiększamy prędkość, nachylenie się coraz bardziej zwiększa, ale to nachylenie nie może przekroczyć 45 stopni. W związku z tym ta trajektoria będzie się trochę stabilizować, w którymś momencie będzie nachylona pod kątem 45 stopni i już nie więcej. I w matematyce się mówi, patrząc na takie funkcje, że takie funkcje mają asymptotę. Tak, to jest takie określenie, które się używa w szkole średniej. Ta asymptota w tym przypadku to jest taka prosta nachylona pod kątem 45 stopni. Co oznacza, że ta trajektoria ruchu przyspieszonego będzie się coraz bardziej zbliżać do takiej asymptoty. Będzie coraz bardziej nachylona, coraz bardziej, ale to nachylenie nie przekroczy 45 stopni. Będzie się do niego zbliżać, ale go nie przekroczy. I też taką asymptotę sobie można narysować. I rzeczywiście okazuje się, że ta trajektoria nigdy nie przecina tak narysowanej asymptoty. Jak ktoś ma większe zacięcie matematyczne i chce sobie sprawdzić dokładnie, jak to wygląda na wzorach, to może się przekonać, że taka trajektoria ruchu jednostajnie przyspieszonego to jest bardzo prosta funkcja. To jest funkcja y równa się 1 przez x, która wygląda trochę inaczej na pierwszy rzut oka, bo jak mamy taką prostą funkcję y równa się 1 przez x, to ta funkcja wygląda tak. Natomiast ruch jednostajnie przyspieszony to jest taka właśnie funkcja 1 przez x, ale obrócona o 45 stopni. Gdybym ten wykres obrócił o 45 stopni, to odtworzę dokładnie kawałek tego ruchu jednostajnie przyspieszonego, przy czym rolę asymptoty będzie odgrywać oś y. I taka krzywa nazywa się hiperbolą. To jest hiperbola. To jest szczegół matematyczny nieistotny. Dla wszystkich, których wzory nie interesują, w zupełności wystarczy informacja, że mamy jakąś krzywą, która jest coraz bardziej nachylona i jakąś asymptotę, której ta krzywa nie przecina. Czy są jakieś pytania? No dobrze, to teraz zastanówmy się nad konsekwencjami tego faktu. Zwróćcie uwagę, że jeżeli w pewnej odległości od tego samochodu, który przyspiesza, czy rakiety, która przyspiesza w jakąś stronę, wybuchnie bomba atomowa, na przykład samochód wystartował tu, a kawałek dalej wybuchła bomba atomowa chwilę później, to konsekwencje tego wybuchu dotrą do samochodu z pewnym opóźnieniem. Dlatego, że bomba wybucha, potrzeba trochę czasu, żeby informacja o tym dotarła do samochodu, który jest w pewnej odległości, czy do rakiety, która jest w pewnej odległości. I taką linią przerywaną narysowałem najwcześniejszy moment, po jakim ktoś w tym samochodzie może się dowiedzieć o wybuchu bomby atomowej. Ten najwcześniejszy moment to jest światło, które pochodzi od tego wybuchu. Chwilę później dojdzie dźwięk, powiew, być może jakieś inne konsekwencje. I te wszystkie konsekwencje wybuchu są zaznaczone na tym diagramie takim zakreskowanym obszarem. To jest obszar, do których dociera informacja o wybuchu. I tam, gdzie jest punkt przecięcia tej przerywanej linii z trajektorią rakiety, to jest moment, w którym gość w rakiecie dowiaduje się, że gdzieś tam obok wybuchła bomba atomowa. I to nie jest jakieś specjalnie zaskakujące. Natomiast ciekawa rzecz jest taka, że jeżeli ten wybuch będzie miał miejsce powyżej tej asymptoty, czyli w jakimś miejscu, które jest powyżej asymptoty, na przykład ten wybuch mógł być dokładnie w miejscu, z którego ten samochód wystartował, tylko trochę później. Tak jak jest na tym rysunku dokładnie. Ta czaszka znajduje się dokładnie nad punktem startu. Czyli mam rakietę, która startuje tam z pewnym przyspieszeniem. Gość, który jest w rakiecie, czuje cały czas stałe przeciążenie. I za jakiś czas wybucha bomba atomowa w tym miejscu, gdzie rakieta wystartowała. I teraz pytanie jest takie. Kiedy człowiek w rakiecie dowie się o wybuchu? Nigdy. Nigdy, dlatego że trajektoria rakiety nigdy nie przetnie się z informacją uciekającą z wybuchającej bomby. Ale to jest pewien problem, dlatego że informacja o wybuchu rozprzestrzenia się z prędkością światła. Ta bomba świeci. Z tej bomby wylatuje światło. Ono jest, porusza się po tej trajektorii przerywanej, którą tam narysowałem. To jak to się dzieje, że rakieta, która leci tam, nigdy nie zobaczy światła, które się zapaliło w tym miejscu? Czy to nie jest jakoś... nie ma takiej sprzeczności. No jak przestanie przyspieszać, to oczywiście zobaczy. Ale co by się stało, gdyby to przyspieszenie trwało zawsze? Gdybyśmy mieli dużo paliwa, jakiś nowoczesny silnik, który operuje nieznaną technologią, który pozwala na przyspieszenie w sposób nieprzerwany. Co wtedy? No wtedy tego światła obserwator w rakiecie nigdy nie zobaczy. Ale pytanie jest takie, czy to nie jest sprzeczne z tym, o czym Państwo pewnie 100 razy słyszeli, że światło porusza się zawsze z prędkością C. Z perspektywy gościa w rakiecie światło powinno się poruszać z prędkością C, powinno się zbliżać do tej rakiety z prędkością C, więc jak coś się do mnie zbliża ze stałą prędkością, no to musi do mnie w końcu dotrzeć, prędzej czy później. Jak to się dzieje, że to światło nie dociera? Odpowiedź jest taka, że ta regułka, że światło porusza się z prędkością C, dotyczy wyłącznie obserwatorów inercjalnych. Wyłącznie obserwatorów, którzy poruszają się bez przyspieszenia. W momencie, jak mam obserwatora, który przyspiesza, światło przestaje poruszać się z prędkością C. Przynajmniej, to jest pewna subtelność, musiałbym jakby na ten temat coś więcej powiedzieć. Jest kilka sposobów patrzenia na tym, co to jest prędkość, jaką w ogóle zdefiniować, ale taka prędkość mierzona przez obserwatora, który jest tam, który stara się w jakiś sposób zmierzyć prędkość światła, które jest tu, w wyniku tego typu rozważań prędkość, którą się otrzymuje, to nie jest prędkość światła. To jest trochę inna prędkość. I w największym skrócie można powiedzieć w ten sposób. Gość, który tam w tamtą stronę przyspiesza, czuje siłę wbijającą go w dół, w podłogę, czyli czuje się, jak gdyby był w polu grawitacyjnym, a gdzieś tam daleko na dole, pod jego nogami, jest światło, które próbuje go gonić, ale to światło znajduje się w obszarze, w którym czas spowalnia. I fakt, że ten czas spowalnia, powoduje, że ten impuls światła porusza się trochę wolniej. I z tego powodu światło pod naszymi nogami porusza się trochę wolniej niż C, a to, które jest wysoko nad nami, porusza się trochę szybciej niż C. Pod warunkiem, że mierzymy je jakby biorąc tutaj. Gdybyśmy byli tuż obok, to wynik byłby trochę inny. To są jakieś tam subtelności teorii wzajemności. Ale w największym skrócie to ten efekt spowolnienia upływu czasu powoduje, że światło też spowalnia i wszystko inne spowalnia. W związku z tym światło wcale nie zbliża się z prędkością C do tego gościa w rakiecie i dlatego właśnie go nigdy nie dogoni. I zwróćcie uwagę, że to, o czym powiedziałem, nie dotyczy tylko światła. Dotyczy wszystkiego, co się wydarzy powyżej asymptoty. Cokolwiek się stanie powyżej tej asymptoty, to żadna informacja na ten temat nigdy nie dotrze do człowieka w rakiecie. Nigdy. Tam się może wydarzyć cokolwiek, gość w rakiecie się o tym nigdy nie dowie, to nie będzie miał najmniejszego wpływu na jego życie. I z tego powodu tę asymptotę dosyć malowniczo się nazywa horyzontem zdarzeń. To jest określenie, które mogliście słyszeć, pewnie w kontekście czarnych dziur, ale ono pojawia się również w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Obserwator poruszający się ruchem jednostajnie przyspieszonym stwierdza obecność pod swoimi nogami pewnego horyzontu zdarzeń, pod którym dzieją się rzeczy, o których się on nigdy nie dowie i które nie będą miały nigdy żadnego wpływu na życie gościa w rakiecie. Teraz, czy to jest zbieg okoliczności, że to samo pojęcie odnosi się do czarnych dziur? Nie, dlatego że jak wam powiedziałem, obowiązuje zasada równoważności i gość, który jest w rakiecie, który czuje, że wbija go jakaś wirtualna siła w podłogę i twierdzi, że pod jego nogami w jakiejś odległości jest horyzont zdarzeń, jest nieodróżnialny, znaczy jego obserwacje są nieodróżnialne od obserwacji gościa, który stoi na jakiejś platformie nad źródłem pola grawitacyjnego, który może być Ziemia, ale może być czarna dziura. Gdybym teraz całą Ziemię ścisnął do rozmiarów bardzo małych, do rozmiarów paru centymetrów, to Ziemia zamieni się w czarną dziurę. I z mojej perspektywy, jeżeli ja będę cały czas na jakiejś platformie w tym miejscu, nie odczuję żadnej zmiany, dlatego że pole grawitacyjne wytworzone przez kulę i przez punkt o tej samej masie są takie same. Więc ja nie odczuję w żaden sposób konsekwencji tego. Natomiast w niewielkiej odległości od środka tego punktu pojawi się horyzont zdarzeń. Dlatego że jeżeli horyzont zdarzeń pojawia się w układzie przyspieszonym, a nie ma sposobu odróżnienia od tego, czy jestem w układzie przyspieszonym, czy w polu grawitacyjnym, to horyzont zdarzeń musi się również pojawić w polu grawitacyjnym, w pewnych okolicznościach. I jak widać, obecność, znaczy konieczność istnienia horyzontów zdarzeń można wydedukować, rozważając tylko tego typu prosty rysunek. Nic więcej nie trzeba. Więc od dzisiaj nie musicie wcale wierzyć fizykom, którzy wam mówią o horyzontach zdarzeń, za których żadna informacja nie może się wydostać na zewnątrz, tylko wiecie już, dlaczego coś takiego mówimy. To wynika w logiczny sposób tylko z zasady równoważności i z prostych rozważań dotyczących ruchu z jednostajnym przyspieszeniem. Czy są jakieś pytania? No dobrze, co dalej? Tak jak powiedziałem, gość w rakiecie odczuwa obecność horyzontu zdarzeń, za niego żadna informacja nie może się wydostać. Jak coś wpadnie za horyzont zdarzeń, to się nie wydostanie na zewnątrz. Z perspektywy kogoś, to jest w takiej rakiecie. A co odczuwałoby jabłko, które sobie swobodnie spada? Jeżeli na przykład jestem nad czarną dziurą, czy nad obiektem, który jest, ma dużą masę, jest bardzo mały i wokół tego obiektu gdzieś w jakiejś odległości pod moimi nogami jest horyzont zdarzeń, co by się stało, gdybym upuścił jabłko, które zaczęłoby spadać swobodnie na taką czarną dziurę? Otóż takie jabłko, poruszając się swobodnym spadkiem, byłoby równoważne jabłku, które sobie swobodnie leci po wypadnięciu z rakiety w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Znaczy, jeżeli jest równoważność pomiędzy gościem w rakiecie i gościem stojącym na jakiejś platformie nad czarną dziurą, to jest też równoważność pomiędzy jabłkiem, które swobodnie spada na czarną dziurę i jabłkiem, które wypadło mi z rakiety i sobie swobodnie leci. Ruch swobodny to jest po prostu ruch ze stałą prędkością. Czyli trajektoria takiego jabłka to jest prosta linia, która jest styczna do trajektorii rakiety w miejscu, w którym akurat to jabłko się odłączyło od rakiety. Więc jeżeli to jabłko wypadło w początkowej chwili, kiedy rakieta spoczywała, to jabłko będzie cały czas spoczywać. I z perspektywy jabłka wpadnięcie za horyzont zdarzeń nie jest niczym szczególnym, dlatego że jabłko, które się porusza po linii prostej, nie widzi żadnego horyzontu zdarzeń. Tam nic, ten punkt, którym jabłko przecina horyzont zdarzeń, nie jest w żaden sposób inny do jakiegokolwiek innego punktu na trajektorii jabłka. Z czego można by przypuszczać, że wpadnięcie do czarnej dziury, minięcie horyzontu zdarzeń, nie będzie w żaden sposób szczególnym wrażeniem dla kogoś, kto wpadł do takiej czarnej dziury. Tam nic szczególnego się nie wydarzy. Przynajmniej z perspektywy takiej klasycznej teorii nieuwzględniającej zjawisk kwantowych. A tylko taką się dzisiaj zajmujemy. Więc ktoś, kto sobie spada do czarnej dziury, minie sobie horyzont zdarzeń i nic ciekawego tam nie zauważy. I tak rzeczywiście czegoś takiego spodziewamy się, gdybyśmy wpadali do dużej czarnej dziury, do wystarczająco dużej, żeby ta zasada równoważności lokalnie obowiązywała w jakichś takich obszarach charakterystycznych dla obiektów, takich jak człowiek czy jabłko. Natomiast na temat tego, jak się wpada do czarnej dziury, zdecydowanie odmienne zdanie ma człowiek w rakiecie. Dlatego, że tak jak powiedziałem, z perspektywy tego człowieka w rakiecie, czas pod jego nogami spowalnia i płynie coraz wolniej, coraz wolniej, coraz wolniej. I takie jabłko, które wypadło mu i spada coraz niżej, znajdzie się w obszarze, w którym czas płynie coraz wolniej. W związku z tym to jabłko będzie się starzeć coraz wolniej, coraz wolniej, coraz wolniej. I mimo, że siła grawitacji rozpędza to jabłko do coraz większej prędkości, to jest jeden efekt, to drugi efekt, który polega na tym, że czas płynie wolniej w coraz niższych obszarach, spowoduje, że to jabłko w którymś momencie zacznie spowalniać. I jak się upuści takie jabłko na czarną dziurę, to ono się zacznie rozpędzać, osiągnie prędkość, dokładnie połowę prędkości światła, po czym zacznie nie rozpędzać się dalej, tylko spowalniać. Dlatego, że upływ czasu, spowolnienie upływu czasu zacznie dominować i to jabłko z perspektywy kogoś w rakiecie zacznie wyhamowywać, aż wreszcie zatrzyma się, kompletnie zatrzyma się, zamarznie nad samym horyzontem zdarzeń. Efekt spowolnienia upływu czasu staje tam się nieskończony. Z perspektywy kogoś w rakiecie czas zatrzymuje się kompletnie na horyzoncie zdarzeń. I według kogoś, kto upuścił jabłko na czarną dziurę, to jabłko zbliży się do tego horyzontu zdarzeń, ale go nie przekroczy. Zniknie nam z oczu, dlatego że światło wysyłane przez jabłko będzie podlegać skrajnemu przesunięciu doplerowskiemu i kolory się staną coraz bardziej czerwone, aż wyjdą poza zakres widzialny i nie będziemy tego jabłka widzieć, ono będzie czarne. Ale ono formalnie rzecz biorąc nie przekroczy horyzontu zdarzeń z perspektywy kogoś, kto jest w rakiecie. Minięcie horyzontu się nigdy nie wydarzy, mówiąc najprościej, z perspektywy kogoś, kto jest w rakiecie. Natomiast z perspektywy jabłka nie ma żadnego problemu. Jabłko mija horyzont zdarzeń i znajduje się pod spodem w skończonym czasie. Więc w obecności pól grawitacyjnych zasada względność zjawisk jest o wiele bardziej daleko posunięta niż w szczególnej teorii względności, gdzie czas mógł płynąć wolniej albo szybciej, ale to najwyżej tyle. Tutaj w ogólnej teorii względności, gdzie mamy działanie pól grawitacyjnych i jakichś skrajnych zjawisk z tym związanych, względność zdarzeń jest tak skrajnie posunięta, że pewne zdarzenie może się w ogóle nie wydarzyć z perspektywy jednego obserwatora. Na przykład z perspektywy gościa w rakiecie jabłko nigdy nie przekroczy horyzontu zdarzeń, a z perspektywy jabłka jak najbardziej horyzont zdarzeń zostanie przekroczony i nic tam się ciekawego nie wydarzy. Więc ta skrajność, względność wydarzeń staje się skrajna. Czy to mamy do czynienia z czarnymi dziurami, czy nawet nieinercjalnymi obserwatorami, takimi jak tutaj w tej rakiecie. Czy są jakieś pytania? Więc jak widać, takie najbardziej podstawowe własności czarnych dziur mogą zostać zrozumiane na bazie tego typu prostego rysunku. I to ma bezpośrednie przełożenie na właściwości czegoś, co nazywamy statycznymi czarnymi dziurami albo schwarzschildowskimi czarnymi dziurami. To są czarne dziury, które nie kręcą się, które są statyczne i nie mają momentu pędu. Tego typu czarne dziury i ich zachowanie może być w dobry sposób opisane tego typu diagramami. I dobrym przybliżeniem tego, co się dzieje wokół czarnej dziury, jest analiza tego, co się dzieje w jednostajnie przyspieszającej rakiecie. Natomiast też można te rozważania kontynuować. Można się zastanawiać, na przykład, co się dzieje, jak mamy więcej niż jednego przyspieszonego obserwatora. Tak?
2: Ja mam pytanie. Ja jestem analitykiem, jeśli chodzi o fizykę, dawno się jej uczyłam.
0: To dobrze. Tak, to znaczy, że mimo że na horyzoncie zdarzeń siła przyciągania staje się nieskończenie duża, to upływ czasu zatrzymuje się tak naprawdę i ten upływ. Tak, jest nieskończenie mocny, tak? I ten efekt upływu czasu zaczyna dominować.
2: To teraz pytanie. Czy fizycy wierzą, że to tam się wszystko zatrzymuje? To w takim razie jak powstała ta czarna dziura?
0: Bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim fizycy nie bardzo lubią w cokolwiek wierzyć, tylko no, to, co ja teraz robię, to badam konsekwencje pewnej teorii, która może być prawdziwa albo nie. Wszystkie dane doświadczalne ją potwierdzają, ale czy ona jest ostatecznie prawdziwa, to raczej podejrzewa się, że się musi załamywać w jakichś skalach. Ale wracając do pytania. Formalnie rzecz biorąc, jak mam zapadającą się gwiazdę, to z mojej perspektywy, kogoś, kto jest daleko, to nie jest czarna dziura taka, jak sobie wyobrażam, punkt. To jest zapadająca się gwiazda, która się zapada, zapada, zapada, zapada, zapada i już prawie się zapadła, już prawie. To jest epsilon nad horyzontem zdarzeń cała ta materia, czyli bardzo, bardzo mało, ale ten horyzont zdarzeń się nie uformował, nie został przekroczony. Więc w środku naszej galaktyki, gdzie mówi się, że jest czarna dziura o masie tam 6 milionów mas Słońca, tak naprawdę jest materia, która się zapada, zapada, zapada i to jest prawie czarna dziura. Z naszej perspektywy. Natomiast z każdego praktycznego punktu widzenia nie ma różnicy, czy to jest punkt, czy prawie punkt, czy czarna dziura, czy prawie czarna dziura, dlatego że, jak powiedziałem wcześniej, siła grawitacyjna i wszystkie efekty, które wytwarza czarna dziura, są nieodróżniane od efektów kuli. Czyli gdyby to była kula albo punkt, efekt będzie z naszej perspektywy taki sam. I dlatego na przykład, gdyby Słońce teraz zamieniło się w czarną dziurę, to za tam 8, tak, 9 minut zrobi się ciemno, tak, bo światło przestanie do nas docierać. Przez te 8 minut Ziemia się jeszcze będzie kręcić normalnie wokół tego Słońca. Co się stanie potem? Nic się nie stanie. Ziemia się będzie kręcić dokładnie dalej tak samo, dlatego że siła przyciągania Słońca i czarnej dziury zrobionej ze Słońca, gdyby Słońce zostało ściśnięte do punktu, jest taka sama. Więc z obserwacyjnego punktu widzenia to, co widzimy w środku galaktyki, nie różni się niczym od czarnej dziury, ale formalnie to jest to zapadająca się materia, która już się prawie zapadła. Chociaż z perspektywy samej tej materii ta czarna dziura została utworzona. Bo materia wpadła, materia może ten punkt w samym środku osiągnąć, tylko my tego nigdy nie zaobserwujemy. No nie, dlatego że jakbym teraz ścisnął Ziemię do punktu albo Słońce do punktu, to siła grawitacji w określonej odległości jest taka sama, nie zmieni się w ogóle. Siła grawitacji zależy tylko od masy, a nie od promienia kuli, w jakiej ta masa jest rozłożona. O, to jest dobre pytanie. O tym nie zdążyłem powiedzieć, a powinienem, bo za chwilę o tym będę mówił. Elektrony mają masę i jakby one spadają tak samo jak cała reszta. Ale pytanie, co się dzieje ze światłem? Czy światło spada w polu grawitacyjnym, czy nie? I pewnie część z was zna odpowiedź, bo mogą o niej gdzieś czytać. Ale ja teraz wam powiem dlaczego, jakiej odpowiedzi należy się spodziewać, jakiej odpowiedzi można logicznie wymagać od teorii względności, jeśli zasada równoważności miałaby działać. Otóż, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy światło spada w polu grawitacyjnym, zastanówmy się, czy światło spada w przyspieszającym układzie odniesienia. Wyobraźmy sobie, że mam ten przycisk na ścianie, który powoduje, że moje pomieszczenie zaczyna przyspieszać w górę. Z przyspieszeniem G na przykład. Czyli wszystkie ciała, które sobie były w stanie ważkości, z perspektywy kogoś to przyspiesza, zaczynają spadać. Wszystkie tak samo. Co się stanie ze strumieniem światła, który sobie leciał poziomo? Jeżeli mam tutaj na przykład światło laserowe, które sobie leci poziomo i nagle podłoga zaczyna przyspieszać w górę, to ta podłoga zacznie się zbliżać do tego strumienia światła. Czyli z perspektywy kogoś, kto stoi na podłodze, światło będzie coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, czyli tak jak gdyby spadało. Więc jeśli zasada równoważności ma działać, to światło powinno spadać w polu grawitacyjnym, tak samo jak wszystko inne. I teraz ja mam pytanie do pani. Z jakim przyspieszeniem będzie spadać światło? Jak na przykład mam strumień światła, który sobie leci poziomo i mija elektron. I wiem, że elektron spada, jak podłoga się zbliża, porusza się z przyspieszeniem G, no to z perspektywy podłogi elektron spada z przyspieszeniem G. Tak? To teraz pytanie, jak szybko się będzie zbliżać światło? Tak samo jak elektron, czy z jakimś innym tempem? Ale to ale oddziały przyciągania ładunków nie uwzględniamy. Więc jeżeli akurat sobie wyobrazić, że jest jakaś materia, która leży na jakimś takim odcinku i akurat ten odcinek jest mijany przez światło, to jedno i drugie będzie spadać w tym samym, zbliżać się do podłogi w tym samym tempie, no bo z perspektywy podłogi, która przyspiesza, ona się po prostu podnosi. Tak, jeżeli jest próżnia, oczywiście, bo bez próżni to byłoby co innego. Więc można by się spodziewać, że światło będzie spadać tak samo jak cała reszta z przyspieszeniem G. I jak się zrobi dokładne pomiary, to się okazuje, że fotony, które tutaj latają po tym pomieszczeniu, spadają z przyspieszeniem G, tak samo jak cała reszta, jak jabłka. Dokładnie z tym samym przyspieszeniem. Co można precyzyjnie wyznaczyć, robiąc pomiary? Nie widzimy tego, dlatego że światło porusza się tak szybko, że poruszając się na przykład od lampy do mojego oka, pokonuje tą odległość w tak krótkim czasie, że spadając z przyspieszeniem G, to jest za krótki czas, żeby to zaobserwować po prostu. Nam się wydaje, że to jest linia prosta, bo to jest bardzo słabo zagięta linia prosta, ale to jest zagięta linia prosta i odpowiada przyspieszeniu G. Więc

który jest zasysany przez czarną dziurę, rozgrzewa się do dużych temperatur. Te cząstki się zderzają ze sobą, się rozgrzewają i zaczynają świecić, więc widzielibyśmy światło, ale światło z tego dysku, zagięte w pobliżu czarnej dziury w ekstremalny sposób, bo spada w polu grawitacyjnym, tak jak wszystko inne, będzie tworzyć tego typu iluzję. Taka czarna dziura zaczyna się zachowywać trochę jak soczewka, która zagina światło. Czarna dziura też zagina światło, i dlatego iluzja będzie taka, gdyby ten pierścień jakoś opływał tą czarną dziurę, podczas gdy naprawdę jest płaski. Podobny sposób okulary tworzą pewne iluzje, prawda? Czy soczewka tworzy pewną iluzję, wydaje nam się, że światło jakoś się wygina, to tylko dlatego, że patrzymy przez soczewkę. Więc z tego prostego rozumowania, o którym mówiłem, można by jakościowo spodziewać się, że wokół czarnej dziury obraz będzie jakoś zdeformowany. A jak dokładnie będzie zdeformowany, to właśnie zrobiono symulację i to wygląda tak jak na tej animacji. A z kolei w lewym górnym rogu jest znana Państwu pewnie rekonstrukcja obrazu czarnej dziury na podstawie bardzo skomplikowanych pomiarów wykonanych w wielu laboratoriach na świecie. Gigantyczne ilości danych zostały przeanalizowane i na ich podstawie zrekonstruowano obraz czarnej dziury, która jest bardzo daleko stąd. No i ten rysunek jest właśnie tam w lewym górnym rogu. Gdybyśmy byli blisko i widzieli trochę sytuację lepiej, to można by się spodziewać czegoś takiego. To jest wszystko, co ja dzisiaj zdążę powiedzieć. Jakby ktoś chciał coś więcej na ten temat poczytać, to jest książka, którą napisałem na ten temat. Te wszystkie rysunki i to, o czym mówiłem, to jest fragment tej książki, więc więcej rzeczy znajduje się w środku. Dziękuję bardzo.

0: Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj ponownie naszym gościem profesor Małgorzata Kowalewska. Dziękujemy Małgosiu za przyjęcie zaproszenia. I dzisiaj chciałabym porozmawiać o koncepcji Hildegardy, czy o tym, co myślała na temat losów ludzkości, w kontekście nawet chociażby tego, co się w tej chwili dzieje. Także czy mogłabyś coś tutaj nam podpowiedzieć, opowiedzieć?
1: Serdecznie witam Państwa, dziękuję za miłe zaproszenie. Cieszę się, że mogę ponownie tutaj Państwu opowiedzieć o poglądach Hildegardy z Bingen. Oczywiście, że Hildegarda miała bardzo interesujące poglądy na temat dziejów ludzkości. Muszę na wstępie Państwu powiedzieć, że nawet w tej epoce, która bezpośrednio po okresie jej życia następowała w XIII wieku, ona głównie znana była ze swoich pism, takich wypowiedzi dotyczących właśnie, powiedzmy, oceny dziejów, proroctw, bo proroctwo to jest rodzaj takiego spojrzenia, bo prorokować można też na temat czasów bieżących, prawda, o swoich czasach, ale także i o tym, co będzie się działo w przyszłości. Dopiero potem, po wiekach właściwie zapomnienia, zaczęto Hildegardę odkrywać jako właśnie od strony tej jej medycyny, diety, prawda, a potem dalszej twórczości kompozytorskiej, właśnie takiej literackiej i tak dalej. Więc filozofia dziejów, czy tak, filozofia dziejów, tak powiem, to jest jeden z ważniejszych tematów, które Hildegarda w swoich dziełach wizjonerskich poruszała, bo jak Państwo doskonale wiecie, cała jej twórczość to da się podzielić na kilka grup pism, z których właściwie najważniejsze to są takie, dzięki którym została ona tym doktorem Kościoła przez papieża Benedykta XVI, prawda, ogłoszona, czy włączona do tego grona, prawda, jako czwarta kobieta. Więc to są te dzieła, w których ona mówi między innymi o, tak, ocenia dzieje ludzkości i w których te poglądy filozoficzne dotyczące dziejów znajdują się. To są szczególnie trzecia księga jej tej pierwszej części trylogii wizjonerskiej, mianowicie Scivias, oraz w Liber Divinorum Operum, czyli w tej księdze dzieł bożych. Również takie wypowiedzi się znajdują. I na wstępie chciałam tutaj zwrócić Państwa uwagę na to, jakiej w ogóle zmiany dokonuje chrześcijaństwo w sposobie rozumienia czasu, a tym samym także i dziejów, bo świat starożytny, na którym przecież opiera się także i myśl średniowieczna i o którym my też powinniśmy pamiętać, prawda, i to wielka strata, że się zapomina te nieuwzględnia dzisiaj, prawda, jakoś w wychowaniu, w wykształceniu, w takiej mierze, jak należy, tamtych, tego aspektu kultury, ale przeważała, dominowała taka koncepcja czasu jako czasu powracającego. Było takie pojęcie wielkiego roku, w którym to świat się zaczynał, następowało jego wyłonienie się z ognia, prawda, a potem w którym się kończył, wracał, następowało zognienie świata. U jednego z autorów znalazłam takie sformułowanie, że Zeus jest wtedy przez chwilę całkowicie samotny. Tak, po prostu czas został, świat został zniszczony i ten planety tam odpowiednio, prawda, w odpowiednim ustawieniu, i zaczyna się nowy świat, prawda? Pojawiają się bogowie, pojawia się tam wszechświat i tak dalej, ale ten cykl sam w sobie nieskończony, ale on polega na odtwarzaniu za każdym razem identycznego układu rzeczywistości. Jesteśmy tutaj i rozmawiamy w studio telewizji Salve N+1, tak? Za każdym razem to samo. Chrześcijaństwo zmienia to spojrzenie na czas, oczywiście zachowując świadomość tego, że są cykle, tak, że jest cykl tam roczny, dzienny, prawda, pewne rzeczy się powtarzają, od choćby pracę w polu, prawda, raz siejemy, raz zbieramy i tak dalej, ale zasadniczo główna główny kierunek, to jest taki, że czas wychodzi z wieczności, a wieczność jest to sposób istnienia Pana Boga, wieczne teraz, w którym nie ma żadnej zmiany, nie ma następstwa chwil. To jest to boskie, to ta eternita, wieczność. I z tej wieczności wyłania się czas, czyli tempus, czas, którego istotą jest, no właśnie, postępowanie krok po kroku, tak? Następstwa czasów, mówimy, przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, godziny po sobie, dni po sobie następują, ale wszystko to zmierza z powrotem do wieczności. To znaczy, kiedy nastąpi koniec świata. Hildegarda, to się nazywa spojrzenie eschatologiczne, prawda? Zaczyna się, świat ma początek, czas ma początek, następnie rozgrywa się pewien dramat. Bo w świetle poglądów Hildegardy możemy porównać dzieje ludzkości do dramatu, który rozgrywa się na scenie świata, jakimś odpowiednikiem takim prywatnym byłoby to, co się dzieje z życiem każdego z nas, prawda? W sercu każdego, czyli wielka arena, czy wielka scena, może lepiej nie arena. Wielka scena to jest świat i mała scena to jest nasza dusza, prawda? W której odgrywa się ta sama pielgrzymka ma miejsce, to samo przedstawienie, ten sam dramat, dramat dziejów. I Hildegarda uważa, że wszyscy jesteśmy aktorami, powiedzmy, na scenie tego świata. Pełnimy pewne role, wszyscy ludzie, którzy żyli kiedykolwiek na ziemi, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, tak naprawdę jak z perspektywy pewnej, no boskiej perspektywy, prawda, te pozycje, tak jak są pozycjonowani na tym, jakie trzeba odegrać dobrze swoją rolę. Trzeba po prostu zrobić to, co do mnie należy w tym miejscu, czasie, w którym żyję. Natomiast za kulisami, że tak powiem, tej sceny, no, ukrywają się dwie siły, które jedna to jest siła Boga, który utrzymuje świat w istnieniu, który czuwa nad światem, pragnie dobra dla człowieka, który jest jego szczególnie ukochanym stworzeniem. No i druga siła, która się sprzeciwiła Bogu, prawda, jako pierwsza, mianowicie ten stworzony przez niego doskonały, piękny, wspaniały anioł Lucyfer, prawda, który właśnie tą pychą, wszystko, jak mówiłam w którymś z poprzednich odcinków, wszystko wiedział o stworzeniu, ale nie umiał pogodzić się, że drugie miejsce zajmuje, prawda? I ta cała historia zaczyna się zatem właściwie w świecie nadprzyrodzonym, w świecie duchowym, a potem kontynuowana jest w dziejach ludzkości. Dzieje ludzkości to jest walka dobra ze złem. Walka wygrana już przez dobro, to od razu trzeba powiedzieć, żebyśmy nie popadli w smutek, bo żyjemy w bardzo ciężkich czasach i perspektywy przed sobą mamy również jakieś ponure. Tak przynajmniej wszystko na to wskazuje, prawda? Ale zwycięstwo już się dokonało, więc tylko po prostu trzeba wytrwać na swoim miejscu. Wiernym pozostać wartościom wyznawanym. O tym za chwilkę powiem jeszcze. I Hildegarda, patrząc na dzieje ludzkości, dokonuje pewnych, no bo filozofia dziejów to po pierwsze chce wykryć jakieś prawa, którymi się rządzą dzieje, prawda? Zobaczyć, co wpływa na zmiany kierunków, prawda? Tam przebiegów pewnych procesów. No ale także w tamtym czasie dokonać jakiejś periodyzacji tych dziejów, prawda? Wyodrębnić jakieś szczególne wydarzenia, które pozwolą oddzielić od siebie epoki. I tutaj chciałam nawiązać, ja nie przytoczę tego Państwu z pamięci, bo nie pamiętam, ale odsyłam Was choćby do Ordo Virtutum, prawda? Na stronie towarzystwa to powinno być ten tekst zamieszczony. Tam w epilogu, jest taka modlitwa, tajemnicza taka modlitwa, którą Syn Boży kieruje do swojego Ojca. I ona się zaczyna od takich słów, że na początku wszelkie stworzenie zieleniło się, kwitło, rozkwitało. W środku czasów, bo to trzeba dodać, na początku czasów wszystko się zieleniło. W środku czasów zakwitły kwiaty, a potem ta zieloność zmarniała, zwiędła. Następuje dalszy ciąg, którego tutaj w tej chwili nie będę przytaczać, bo na te trzy zdania chciałabym zwrócić uwagę. Hildegarda je przepięknie interpretuje właśnie w tej Liber Divinorum Operum. I ona mówi, że to zdanie mówi o tym, że całe dzieje ludzkości, to znaczy historia ludzkości, a liczymy ją od wygnania z raju Adama i Ewy, dzieli się na takie trzy wielkie okresy. Pierwszy okres to jest na początku, gdy człowiek z raju został wygnany, był pełen sił życiowych. Podobny był do zwierząt. Z nimi zresztą, pisze tam Hildegarda, wchodził w jakieś takie bardzo bliskie relacje. Był pełen życiowych sił, witalnych takich, prawda? Trochę żył jak zwierzę, ale także jak zwierzę był taki rozbrykany, wesoły, silny. Było bardzo dużo siły życiowej. To był czas przed potopem. Bo te obyczaje ludzi, no dość wtedy jednak prostackie, skoro mówię, że byli podobni ludzie do zwierząt i nawet z nimi wchodzili w jakieś zbyt bliskie relacje, spowodowały, że Bóg postanowił to odmienić. Wszyscy wiemy, jaka jest historia potopu. To jest czasy przed potopem, to jest pierwsza epoka ludzkości, ale wtedy już w tych czasach zaczęła się pojawiać pewna grupa. Wiecie Państwo, moglibyśmy mówić tutaj na przykład o człowieku neandertalskim, jakimś kromaniońskim, potem tym człowieku myślącym, prawda? I tutaj jakoś próbować sobie to dopasowywać, prawda? No, już w tamtych czasach tego człowieka dzikiego zaczęła się wyłaniać pewna grupa ludzi niechcących żyć w ten sposób, tylko już takich szukających ze sobą towarzystwa, którzy się chcieli jakoś po prostu pociągały i ich inne obyczaje. Ludzie, którzy chcieli żyć w inny sposób, no Bóg ich ocalił. Mamy drugi okres i to jest czas, w którym ludzie żyli, jak to Hildegarda mówi, sine lege. Sine, czyli bez prawa. Po prostu nie mieli żadnych praw, byli dzicy. No, tak jak Odys, proszę Państwa, Homer, nie Odys, tak, opisując po przygody Odyseusza wracającego spod Troi, opisuje cyklopów, prawda, do których tam on ze swoimi towarzyszami trafił i właśnie mówi, że żyli oni jak barbarzyńcy, jak dzikusy, ponieważ nie mieli żadnych praw. Kiedy istnieją prawa, to zaczyna się tworzenie już cywilizacji. Człowiek nie jest już dziki. No więc to jest sine lege, czas, kiedy bezprawia, kiedy nie ma prawa, ale bujne życie, powiedziałabym, ta zwierzęca strona dominuje. I potem ten okres po potopie ona dzieliła na dwa z kolei podokresy. To jest okres, w którym Bóg Mojżeszowi dał prawo tych tablic, prawda, prawo tych 10 przykazań i to jest okres, ona Hildegarda nazywa go sub lege, czyli pod prawem. To też nie jest najlepsza sytuacja, ponieważ prawo jest, wymaga pewnych, powiedziałabym, pewnego formalnego takiego, prawda, respektowania tych wszystkich zasad, przepisów i tak dalej. Wszyscy wiemy na przykład, że w religii no, żydowskiej to mamy tych zakazów i nakazów tyle, że to po prostu nie można się doczekać. Przeczytałam taką anegdotę, że kiedy przyjdzie Mesjasz, no to wtedy, kiedy żaden Żyd nie złamie żadnego tam nakazu czy zakazu, już nie pamiętam, to jest niemożliwe prawie, prawda, że trzeba czekać na tego Mesjasza jeszcze nie wiadomo ile, będąc Żydem. Natomiast, proszę Państwa, okres ten kończy się z wcieleniem Chrystusa i kwiaty, bo mówi w środku zakwitły kwiaty Hildegarda, prawda? I te kwiaty to są efekty wcielenia, mianowicie Kościół. Kościół staje się kwiatem owocem, prawda, pewnego rozwoju, bo w tym okresie od potopu do założenia kościoła, no też są pewne ważne postaci, Mojżesz, prawda, i inni, prawda, którzy tam są takimi, powiedzmy, krokami milowymi, prawda, doprowadzającymi właśnie do tego powstania kościoła. I potem zaczyna się trzeci okres ludzkości, w którym my już żyjemy. Hildegarda mówi subgracja, czyli okres albo in baptismo, albo okres, kiedy jesteśmy ochrzczeni, prawda? Kiedy właśnie ten chrzest nas włącza do kościoła, albo kiedy żyjemy w łasce, prawda? Kiedy już to prawo, ono nie zostało zniesione, ale ono zostało, powiedzmy, jakoś rozświetlone łaską. Tu nie będę w teologiczne sprawy wchodziła, ale tutaj właśnie subgracja. My żyjemy w okresie łaski, działania łaski Bożej. W tym czasie ostatnim Hildegarda wyróżnia 5 epok, czy takich okresów. Ja tutaj jestem w tej wypowiedzi niekonsekwentna, bo raz mówię okres, raz epoka, ale to rozumiecie Państwo, o co chodzi. 5 takich okresów, które symbolizowane są przez pewne zwierzęta. To jest też taka tradycja, która wiąże Hildegardę z tradycją biblijną, że po prostu jest ta symbolika zwierzęca przez nią wykorzystywana. Te zwierzęta to jest pies, świnia, koń, wilk. My żyjemy w okresie wilka, to jest szary wilk. W każdym z tych okresów historycznych ten wilk jest symbolem, prawda? Wilk, który, znaczy on jest wspaniałym zwierzęciem, ale w tej symbolice każdy symbol ma, jest ambiwalencja taka, prawda? Bo możemy powiedzieć o tym, że lew jest, nie wiem, królem zwierząt, prawda? I że jest symbolem Boga, a z drugiej strony możemy wskazać, że jest jakimś drapieżnikiem okropnym i tak dalej. To z każdym tak prawie, no, jeśli chodzi właśnie o zwierzęta i rośliny też, prawda, i kolory i tak dalej. No, więc jest szary wilk takim symbolem właściwie diabła, istoty podstępnej, która gdzieś tam krąży, patrzy, kogo by pożreć. Już czasy współczesne sobie oceniała Hildegarda jako tę epokę szarego wilka i to jest epoka, w której zacznie się zbliżać koniec świata. Koniec świata, który będzie związany z nadejściem takiej postaci, która w kulturze popularnej dzisiejszej, prawda, odgrywa dużą rolę, ale która przede wszystkim w teologii, w tej eschatologii chrześcijańskiej, mianowicie antychrysta. Człowieka absolutnie złego, co do którego trwały od starożytności, od czasów świętego Augustyna, dyskusje na temat, czy jest to, że tak powiem, ciało zbiorowe, czy jest grupą ludzi ten tak jakiś, powiedzmy, taki duch antychrysta rozproszony w całych grupach ludzi, czy też jest jednym jakimś człowiekiem absolutnie złym, absolutnie oddany diabłu, prawda, człowiek. Powstawały różne koncepcje, zresztą niezwykle interesujące, warto byłoby kiedyś na ten temat porozmawiać, o samym antychryście, prawda, jak się ta jego, no powiem tutaj, legenda, na potrzeby tego naszego dzisiejszego, prawda, spotkania, kształtowała. Ale wracając do tej piątej epoki, we wszystkich epokach, które następują po chrzcie, możemy wykryć pewne tendencje, pewną zmianę, powiedziałabym pewne falowanie. Hildegarda mówi, że są pewne grzechy, pewne wady, które dominują w różnych okresach historycznych. Zawsze człowiek jest grzeszny, zawsze są te jakieś problemy, tylko że no raz na przykład ludzie są bardziej rozwiąźli, innym razem z kolei bardziej leniwi, w innej epoce skłonni do zabójstw i kradzieży, prawda? Po prostu sam charakter się nie zmienia, taki właśnie ten grzeszny charakter czasów. Natomiast no, dominuje jedna lub jakaś tam inna wada, prawda? Więcej jest takich czy innych zbrodni. To chyba możemy też, przyjrzywszy się historii, zgodzić się z tym. Te wady się zmieniają, jednocześnie zmienia się, powiedziałabym, charakter poszczególnych okresów historycznych. Powiedziałabym, że dzieje się to w taki sposób, że kiedy dominują w kulturze w jakimś okresie historycznym cechy, które ona nazwałaby cechami męskimi, a z tymi cechami męskimi wiąże się dzielność, fortitudo to jest po łacinie. Mężczyzna, tak jak widziała go Hildegarda, to jest rycerz jakiś, prawda, albo mnich bardzo wytrwały, który ma dużo siły psychicznej, fizycznej, jest dzielny, prawda, on jest odważny i dzięki swojej odwadze, sile, prężności, prawda, powoduje, że zaczyna się ludziom dobrze żyć. Nastają takie dobre czasy. I jak są już te dobre czasy, to sytuacja ludzi się zmienia. Oni zaczynają mięknąć. Zaczynają lubić wygodę, zaczyna dominować, bo w okresie na przykład takim męskim, no to oni będą się bili ze sobą, będą się okradali, będą się zabijali. To nie jest jakaś idylla, ale chodzi mi o po prostu pewną postawę, prawda, taką. Natomiast w tym okresie takim już takiego, powiedzmy, dobrobytu względnego, tak, to następuje rozmiękczenie obyczajów. To już mężczyźni zamiast się bić, to będą się oddawali jakimś romansom na przykład, prawda, będą, zmienią buty do konnej jazdy na takie jakieś ciżmy z takimi nosami, że się przewracają, prawda, chodzić w nich nie mogą i tak dalej. No i zaczyna dominować taka cecha, to wszystkie panie przepraszam, ale kobiecej słabości, tak, kobieca słabość. No kobieta jest słabsza od mężczyzny, no, w każdym razie tak przez stulecia myślano. I ona, cechy kobiece to jest delikatność, jakaś wrażliwość, ale też lękliwość, prawda, właśnie skłonność do takiego, potrzeba bycia, jeśli jest takie słowo używane, zaopiekowaną, to ja też je powiem tutaj dla rozśmieszenia. Więc to wszystko jest potrzebne kobietom, prawda? Hildegarda mówi debilitas muliebris. Debilitas to jest po prostu słabość. Słabość po łacinie, prawda? Okres kobiecej słabości. No to wtedy ta kobieca słabość przyczynia się do tego, że nadchodzą czasy ciężkie, prawda? Ciężkie czasy. No i jakie jest wyjście? Ciężkie czasy muszą spowodować to, że się znowu te męskie jakoś, że tak powiem, elementy, tak, w ludziach obudzą i znowu pojawi się to fortitudo, ta dzielność, która z tych ciężkich czasów ludziom wyjść pozwoli, prawda? No niestety znowu, tak, potem będzie lepiej, no to jak się będzie lepiej, to się natychmiast pogorszy. No i takim właśnie kołem, prawda, toczy się ten los, toczą się te dzieje, aż do momentu czasów, które ona nazywa ostatecznymi. I wrócę tutaj do tej modlitwy tajemniczej, o której mówiłam na początku tej mojej wypowiedzi. To jest taka modlitwa, w której Syn Boży zwraca się do swojego Ojca i przypomina mu taką obietnicę, którą przed stworzeniem jeszcze świata Bóg złożył, prawda? Że nie odwróci swojego oblicza od świata, w którym się te właśnie różne procesy dzieją, aż nie pojawi się ostatni człowiek, który ma być zbawiony. Nie zostanie osiągnięta, to na pewno Państwo wiecie, prawda, z Pisma Świętego, tak zwana złota liczba. Liczba osób, które mają być budowniczymi, czy też elementami budowy niebiańskiej Jerozolimy, prawda, tego miasta Bożego już po zakończeniu historii. Syn przypomina to ojcu, pokazuje mu swoje rany, które wciąż krwawią, cierpią. A dlaczego w tych czasach ostatecznych, zachęcam Państwa do przeczytania sobie tego tekstu, dlaczego w tych czasach cierpi Chrystus i dlaczego ciągle krwawią jego rany? On mówi, że moi giermkowie osłabli, giermkowie, czyli wierni, tak, ci wszyscy, którzy powinni mu służyć, a także cierpi z tego powodu, że bardzo wielu z nich przechodzi na stronę szyderców. Nie tylko, że słabną, nie mają siły walczyć, ale przyłączają się do tych wszystkich sił, do tych wszystkich właśnie, powiedzmy, ludzi też, prawda, którzy szydzą z Chrystusa, tak? Przechodzą, proszę Państwa, przechodzą na stronę szyderców, tak? I to dotyczy, bo kto jest gierunkiem Chrystusa? No być może właśnie są to osoby, które są w jakiś tam sposób szczególnie zaangażowane w życie, prawda? Duchowe, jacyś księża, zakonnicy, osoby, które są odpowiedzialne za Kościół, a one z jakichś względów, prawda, nagle zaczynają głosić poglądy jakieś inne niż dotychczas, prawda, odstępują od tego, co my uważamy i co uważane było za taką ortodoksję po prostu katolicką i nagle właśnie Hildegarda używa takiego słowa przechodzić na stronę szyderców. Przeklęty człowiek, który siada w gronie szyderców, prawda? No, więc przechodzą na stronę szyderców. Chrystus cierpi, Kościół cierpi. No i to są te czasy ostateczne. Czasy ostateczne, ja tutaj wspominałam, są związane z nadejściem Antychrysta. Rodzi się on gdzieś w jakimś miejscu odległym, bo to też były spory pewne, jak się kształtowała legenda Antychrysta, kto jest jego matką, czy może być on synem diabła na przykład, tak jak to choćby film Polańskiego, prawda, pokazuje, czy też ostatecznie ustalono, że nie, dlatego że tylko Bóg ma taką moc, prawda, żeby tam mieć syna swojego, prawda, tutaj w ziemskiej postaci i tak dalej, to też nie będę w to wchodziła, ale Antychryst jest dzieckiem bardzo oddanych Bogu, tym diabłu ludzi. Wychowuje się najpierw przez jakiś tam czas w ukryciu, ale jego obecność na świecie już powoduje, że łączą się, powiedzmy sobie, powstają grupy. Powstają takie grupy ludzi, którzy skłaniają się ku złu, prawda? Którzy to zło może przybierać różne postaci. Mamy dzisiaj na przykład problem jakiś z pedofilią, bardzo to słyszymy bez przerwy o tym, prawda? Giną dzieci, no, na świecie toczone są wojny, przeróżne postaci tego zła, także i jakieś kościoły satanistyczne, jak też można przecież przeczytać, prawda, funkcjonują, na świecie powstają, więc jest, no, w dzisiejszych czasach, dzisiaj w trakcie tej pandemii zamyka się kościoły, utrudnia się korzystanie, wiernie, tak. Prawda, to nie chcę tutaj też o tym mówić, ale to są bardzo poważne sprawy. I sama obecność gdzieś jeszcze ukrytego, prawda, tego antychrysta według Hildegardy jakby właśnie tak zaburza, no i tak grzeszny, ale to po prostu nasila te wszystkie problemy. Potem pojawienie się na świecie tego człowieka absolutnie złego, bo wydaje mi się, że z jej pism wynika, że ona uważa, iż antychryst to będzie jakiś konkretny człowiek, absolutnie zły człowiek, oddany Bogu. Boże, przepraszam Państwa najbardziej, najmocniej, oddany tak diabłu. I będzie to człowiek, który, wokół którego zgromadzą się jego zwolennicy, w tym także ci, którzy od kościoła przechodzą, prawda, na stronę szyderców. Diabeł w jaki sposób, ten antychryst i diabeł poprzez antychrysta, w jaki sposób będą na nas wpływać? Na przykład drwiąc choćby z ważnej dla kościoła idei dziewictwa. Czystości, prawda? Czystości. Wyśmiewając tę ideę. Albo też na przykład banalizując kwestię życia seksualnego, które jest po prostu ukazywane jako czysto fizjologiczny naczynność jakaś, prawda? Która nie wiąże się ani z jakąś odpowiedzialnością, ani nie ma też związku z, powiedzmy, jakąś, nie wiem, miłością, tylko też nie mam na to czasu, ale raczej na tle tej teorii humoralnej, prawda, jest pokazywana przez, czeka banalizacja życia seksualnego. działać też będzie poprzez wzniecanie strachu i terroru. To mi się wydaje też jakieś niezwykle ważne, kiedy to czytałam i teraz w dzisiejszych tych czasach, kiedy właśnie widzę, mogę obserwować, jak bardzo się nasilają takie zjawiska, jak takie po prostu powszechny strach. Ludzie się boją siebie nawzajem. Boją się różnych przedmiotów, prawda, które ktoś mógł przed nimi dotknąć. Media, wypowiedzi różnych prominentnych osób, ten strach wydają się no, celowo chyba podsycać, prawda? Nieustannie słyszymy o jakichś nadciągających falach. Więc ludzie żyją w strachu i są steroryzowani. Pojawia się też strach związany z ekonomicznym wymiarem, prawda, naszego życia. Boimy się o przyszłość, boimy się o przyszłość naszych dzieci, wnuków.
0: Trudno to przewidzieć w ogóle w tej
1: tak,
0: chwili.
1: Tak, zawsze chyba było trudno przewidzieć, ale dzisiaj szczególnie.
0: Taka niepewność.
1: Niepewność, a także kierunek rozwoju, prawda, odbieranie ludziom wolności, to jest jedno z takich naturalnych praw naszych, prawda, wolność, własność, posiadanie własności, nie wiem, jakieś życie według własnego jakiegoś hierarchii wartości przyjmowanych, to wszystko w tej chwili zaczyna trzeszczeć jakoś jakby w fundamentach swoich, więc to powiedziałaby Hildegarda, że jest oznaka właśnie takiego, taki zaduch, prawda? Taki jakiś takie, bo nie użyję tutaj słowa tchnienie, bo tchnienie to jest bardzo ładne słowo, tak. Prawda? Taki wyziew.
0: Coś się zagęszcza.
1: Taki wyziew, tak, taki wilgotny, nieładnie pachnący wyziew. I jeszcze jedna rzecz, która uderzyła, naśladowanie cudów Chrystusa na przykład, prawda? Czyli jakieś takie fałszywe tam zmartwychwstanie i tak dalej, i on to wszystko będzie. Ale jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę już wiele lat temu, że ludzie, według Hildegardy, ona pisze o tym w CVS właśnie, zostaną jakby zahipnotyzowani przez działalność tego antychrysta, jakby masowej hipnozie zostaną poddani. I to też wydaje mi się, że dzisiaj ma miejsce, że wielu ludzi jest jak gdyby zahipnotyzowanych, prawda? Uważam, że to środki masowego przekazu do tego się oczywiście bardzo przyczyniają, ale właśnie taka masowa hipnoza, zamulenie mózgowe. I to wszystko ludziom zasłania prawdę, powoduje, że oni się boją o swoje życie, dokonują złych wyborów, nie mają odwagi jakoś spojrzeć, no poza tym to rozedrganie takie emocjonalne, to też jest, Hildegarda mówi, będzie rządził terrorem. No właśnie, bo steroryzować kogoś to sprawi, że on siedzi jak mysz pod miotą, że się boi. Prawda? Boi się innego człowieka, boi się swoich wnuków, boi się swoich dziadków, coś potwornego, prawda? Kolegów w szkole się boi. No więc to wszystko jest powiedziałabym, takim znakiem działania tego antychrysta w dziejach. Ale ten czas naturalnie zakończy się ponownym przyjściem z nieba dwóch proroków, Eliasza i Henocha. To też jest nawiązanie do pewnych biblijnych wątków. No i zostanie ostatecznie pokonany po takiej próbie wzniesienia się ku niebiosom, prawda? I jak taka sterta nieczystości gdzieś tam się znajdzie. W Scivias jest ilustracja przedstawiająca, powiedzmy, taki komiks, prawda, na temat tego losu antychrysta. I wtedy dzieje zakończą się no, oddzieleniem tych, którzy pozostali wierni. Oni będą stanowili budulec niebiańskiej Jerozolimy, bo bardzo ważne jest jeszcze w Hildegardy, tej filozofii, w eschatologii, taka paralela między, znaczy nauka o ciele mistycznym, prawda? Mistyczne ciało, którym jest Kościół, dlatego Chrystus mówi do Ojca, że moje członki, tak, bo boleję nad tym, że mi odpadają członki i przechodzą na inną stronę, prawda? Że tracę Natomiast jest też mistyczna Jerozolima, prawda, która jest zbudowana, ta nasza ojczyzna, do której po tej pielgrzymce ziemskiej i wojnie ziemskiej, walce, którą musimy stoczyć, mam nadzieję, tam się spotkamy, mam nadzieję, że tam do niej trafimy. No, to właśnie my jesteśmy tymi kamieniami, prawda, tymi kamieniami, z których ta niebiańska Jerozolima też zostanie zbudowana według Hildegardy. Ona oczywiście wie o tym, że i to z kolei Ordo Virtus tu ładnie ilustruje, prawda, że tam diabeł został już pokonany, on jest związany, prawda, ale leży, tak jak Stivias pokazuje, na drogach świata, no i właśnie zanieczyszcza atmosferę, bo jest wprawdzie związany, ale oddycha.

0: I pojawią się takie męskie akcenty, prawda? Jakaś to fortitudo pojawi nam się wśród tego zniewieścienia ogólnego. No, przepraszam, ale no, po prostu są takie terminy w języku i nie uważam za stosowne wymyślać czegoś nowego i nie będę ich unikać. No.
1: Dziękuję bardzo, Małgosiu, ci za ten dzisiejszy
0: Bardzo proszę.
1: odcinek. Państwu życzymy właśnie tej siły i radości, pokoju w sercu w oczekiwaniu na te lepsze czasy. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia.
0: Ja również dziękuję. Do zobaczenia.

Witam wszystkich bardzo serdecznie na antenie Radia Kuropatwa, przed mikrofonem Piotr Wiśniewski i zapraszam na audycję Czas na Radio, czyli krótka historia Polskiego Radia. Tu próbna stacja radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie, fala 385 metrów. Czasem niekoniecznie wielkie słowa stają się historyczne. To techniczne zdanie takim jest, bo rozpoczęło erę radia w Polsce.

Stanąłem wtedy z wielką tremą przed mikrofonem. Wspomina po latach ich autor Roman Rudniewski, pierwszy szef radia. Dokładnie 96 lat temu o godzinie 18 z warszawskiego studia przy ulicy Narbutta została nadana pierwsza oficjalna audycja radiowa. Początki były trudne, ale radio niemal od początku zyskało wielkich fanów. To było w tę wielką zimę, było 40 stopni mrozu. Dostałem linkę antenową, nową. Dałem 75 zł, kupę pieniędzy. Przyszedł do mnie kuzyn, wspominał w polskim radiu jeden ze słuchaczy. Nie dało się wejść na drzewo, więc kuzyn sobie okręcił nogi szmatami i wyszedł tak wysoko, że w końcu antenę założyliśmy. Włączyłem radio. A tu hejnał słyszę z Krakowa. Tak mnie to w pamięci utkwiło, że dziś jak go słyszę, to mnie przeszywa. Trudny start. Zaczęło się od wizyty Zygmunta Chamca, pracownika banku handlowego, a z zawodu lekarza w siedzibie koncernu Siła i Światło. Chamiec założył spółkę Polskie Radio. Realne prace ruszyły dopiero po pozyskaniu dużego inwestora. Szefom firmy pomysł się spodobał i weszli do spółki. Pierwsze próby nadajnika Polskie Towarzystwo Radiotechniczne przeprowadziło jesienią 1924 roku. Wstępną gotowość osiągnęło na początku kolejnego roku. Pierwsza eksperymentalna audycja trwała godzinę. Było to naprawdę duże wydarzenie. W mieście organizowane były specjalne spotkania, którego główną atrakcją była prezentacja odbiornika i wysłuchanie nadanej audycji. Już samo słuchanie głosu z odbiornika radiowego musiało na ówczesnych robić piorunujące wrażenie. A co dopiero, gdy trzeba było stanąć przed mikrofonem? Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą i myślę, że głos mój może się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciela. Zabawne pomysły mają ludzie, mówił marszałek Józef Piłsudski. Ale na regularne audycje polscy słuchacze musieli jeszcze poczekać. Dopiero 18 sierpnia spółka otrzymała koncesję. Mimo szumnych deklaracji nie udało się jej uruchomić programu przed Sylwestrem. Kolejny termin, jak donosił Kurier Warszawski, był przewidziany na koniec marca, przed świętami Wielkiej Nocy, ale z powodów natury technicznej inaugurację odroczono do dnia 11 kwietnia. Tymczasem odbywać się będą próby techniczne w celu dostrojenia obwodów w aparaturze. Ostatecznie pierwsze słowa stałego programu Halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480 metrów. Popłynęły dopiero 18 kwietnia 1926 roku. Słuchacze mogli też usłyszeć przemówienie ówczesnego premiera Aleksandra Skrzyńskiego, ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego, prezesa Polskiego Radia, a także dyrektora i pomysłodawcę Zygmunta Chamca. W części artystycznej wystąpili pieśniarka Adela Comte-Wilgocka, a Stefan Jaracz odczytał fragmenty popiołów Stefana Żeromskiego. Skromne początki. Początkowo audycje trwały zaledwie godzinę dziennie. Później wydłużono program do 2 godzin, a rekordowe 4 godziny miała audycja sylwestrowa. Programy były wtedy bardzo skromne, choć miałem już orkiestrę radiową, wspominał Mikołaj Alojzy Kaszyn, jeden ze współtwórców radia. Pomyślałem też o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski. Musiałem również znaleźć artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali, więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali i nasłuchiwałem, jaki głos pasuje do radia. Odbiorców też początkowo nie było zbyt wielu. W 1925 roku w Warszawie było około 300 odbiorników, ale liczba ta bardzo szybko rosła, by po kilkunastu miesiącach dojść do 5000. Jakość też pozostawiała sporo do życzenia. Odbiornik był mały i kryształkowy. Połączony był z głośnikiem, z którego dobywał się skrzeczący głos, opowiadał jeden z pierwszych słuchaczy. Tak tworzyło się radio. Zaczęliśmy w zespole 5 osób. Byłem ja, 2 inżynierów, elektromonter i spikerka Halina Wilczyńska. Było tyle emocji. Radio było taką nowością, że podchodzono do niego jak do jakiegoś dziwa, które trzeba czym prędzej zobaczyć i pochwalić się, że się już je widziało i słyszało, wspominał po latach Rudniewski. Podobnie przygodę z radiem wspominają także inni prekursorzy.
Tadeusz Bucheński pierwszy raz przed mikrofonem stanął 26 kwietnia 1926 roku. Wyglądało to bardzo śmiesznie, bardzo prymitywnie. Po prostu przed mikrofonem stawiało się gramofon sprężynowy i trzeba było go jeszcze nakręcać, by puścić z płyty sygnał czy inny dźwięk. Zdarzało się, że ta sprężyna się rozkręcała, a wraz z nią deformowało się też nagranie. Spikerzy też musieli uczyć się nowego medium. Na ścianie studia wisiała dla nich specjalna instrukcja. Mikrofon jest bezwzględny. Należy doń mówić jak do kobiety, a więc delikatnie, raczej modelując głos piano, aniżeli nastawiając na wysokie tony. To był już okres, gdy Polskie Towarzystwo Radiotechniczne zostało zastąpione przez Polskie Radio. Zmieniło się też miejsce nadawania, z Narbutta studio przeniosło się na ulicę Kredytową. Szybko wydłużała się też długość audycji, z 2 do 5 godzin dziennie, a pod koniec 1926 roku do 8 godzin. Nadawano koncerty muzyki klasycznej, wykłady z historii i gospodarki, audycje dla rolników. Z czasem dołączono też transmisje uroczystości, mszy świętych i imprez sportowych. W 1929 roku radio przeniosło się po raz kolejny, tym razem do studia przy ulicy Zielnej 25. 2 lata później uruchomiona została stacja nadawcza niedaleko Raszyna, najsilniejsza w ówczesnej Europie. Miała 2 maszty o wysokości 200 metrów. Dzisiaj na tyle o historii Polskiego Radia, a ja zapraszam Państwa na kolejne audycje.

Kolejna wielka kulpetka, 19.30. Witamy Was bardzo serdecznie w ten środowy wieczór, choć jeszcze do zachodu słońca jest ponad godzinę. Kocia Szejka i Fałszerze Pierników. Cały czas akcja, dla tych, którzy nie wiedzą, toczy się w Toruniu, bliskim nam mieście, i ze względów takich sentymentalnych, ale także ze względów geograficznych. A książkę napisała Agata Romaniuk. Wracamy za chwilę.

Plus dzień szósty. Bronka obudziła Morfeusza dokładnie w momencie, w którym śnił, że unosi się na piernikowej chmurce nad dachami Torunia. Do jasnej szczurzery zaklął pod wąsem. Czy ty musisz mnie tak szarpać? Tak, wstawaj. Nie bądź paciulok, pisknęła Bronka, czyli Ciamajda. Zbieraj się, Fest, szybko, bo jesteśmy umówieni z gołębiem Gustawem. Nie lubię gołębi, zamiałczał Morfeusz. To latające szczury z piórami. Brrr. Po chwili jednak rudzielec wytoczył się z posłania pod kaloryferem i oboje z czarną kotką byli już na drodze z krzywej wieży do punktu docelowego. Spotkali tam pikseli, którzy robili coś bardzo dziwnego. Starszy stał pod murem i starał się utrzymać równowagę, podczas gdy młodszy mierzył mu czas. Niech mnie kuna kopnie, jeśli nie idzie na rekord. Patrzcie, wykrzyknął starszy piksel na widok Bronki i Morfeusza. Ale co wy robicie? Chciała wiedzieć kotka. No jak to co? To jest słynny toruński test. Trzeba się oprzeć o ścianę krzywej wieży i wytrzymać w tej pozycji pod kątem, żeby udowodnić, że ma się czyste serce i dobre intencje, zaznaczył starszy piksel i wyprostował ogon, który coraz trudniej było mu utrzymać w pionie. Ha! Wykrzyknął Morfeusz. To świetny sposób, żeby potwierdzić winę Jarmuża i Kalarepy, jak już ich złapiemy. Bronka od cieślarów pociągnęła go za ucho, dając mu do zrozumienia, że właśnie łapaniem fałszerzy powinni się teraz zająć. Gołąb Gustaw siedział sobie na górze pomnika Kopernika, stąd łatwo mu było obserwować cały rynek. Morfeusz skrzywił się lekko na jego widok, ale Bronka dała mu kuksańca w bok, zanim zdążył cokolwiek powiedzieć. Ptak sfrunął na dół i odezwał się niskim głosem. Wiem, z czym przychodzicie, komisarz Bibi Lolo. Mój stary druh przysłał mi rano wiadomość. Ja ze swojej strony nadałem już komunikat w ptasim radiu. Wszystkie ptasie patrole będą miały na oku tych fałszerzy. W radiu? Prychnął Morfeusz. To wy nie macie własnej sieci internetowej w XXI wieku? Panie kocie, latamy tak wysoko, że koci internet tam nie sięga, a fale radiowe płyną razem z nami, uprzejmie wyjaśnił Gustaw, nie zwracając uwagi na złośliwości rudzielca. Jesteśmy bardzo wdzięczni, powiedziała Bronka, rzucając jednocześnie Morfeuszowi piorunujące spojrzenie. Czy mamy w takim razie oczekiwać na wiadomość? Tak. Gustaw Gołąb rozstawił skrzydła, czym dał im do zrozumienia, że rozmowa zakończona. Ale znając życie, złoczyńcy pojawią się dopiero po zmroku, więc spokojnie możecie do tego czasu korzystać z uroków Torunia. Po powrocie do kryjówki w krzywej wieży Bronka i Morfeusz zastali resztę towarzystwa w doskonałych nastrojach. Piksele grali w karty na pierniki, Lola ćwiczyła piruety, a Komandos i Poziomka słuchali opowieści Bibi Lolo o krzyżakach. I tylko Walerka była zajęta porządkowaniem notatek ze śledztwa. Po dłuższej dyskusji postanowiono, że z uwagi na słoneczną tego dnia pogodę warto się wybrać na rejs łodzią Katarzynką, a potem do planetarium. Będziemy jak prawdziwi flisacy, ucieszyła się Poziomka. Kto to taki? Morfeusz nie zrozumiał. No nie wiesz? Flisacy. Wozili na tratwach w dół rzeki różne rzeczy. Na przykład fotele i telewizory albo kocią karmę? Dopytywał rudzielec. No raczej nie. Roześmiał się Bibi Lolo. Głównie drewno. A czy to nie jest ryzykowne dla nas? Zastanowiła się na głos Lola. Wisła w Toruniu jest głęboka i szeroka, żebyśmy się nie potopili. Nie ma obaw, powiedziała Walerka. Załatwiłam dla wszystkich kapoki. Ryzykujecie co najwyżej zamoczenie futerka.
Spływ rzeką okazał się wspaniałym przeżyciem. Koty nie mogły się napatrzeć na stare czerwone mury Torunia, widziane od strony wody. Dodatkową atrakcją były piernikowe serca z drzemem śliwkowym, o które postarał się Bibilol. Ciepłe jesienne słońce oświetlało kocie pyszczki wysmarowane czekoladą. Powoli zaczęły się zapalać latarnie na bulwarze wzdłuż rzeki. Po powrocie z wycieczki zastali wiadomość od ptasiego patrolu. Gołębie pod przewodnictwem Gustawa namierzyły jarmużę i kalarepę. Cwane ptaszyska Morfeusz gwizdnął na pazurkach. Zrobili sobie manufakturę fałszywych pierników w opuszczonej fabryce naprzeciwko teatru Baj Pomorski. Tego, który wygląda jak szuflada? Zapytała Lola. Tak. Musimy tam wysłać czujkę, żeby pod osłoną nocy zebrać dowody fałszerstwa. Bronka, Morfeusz i komisarz Bibilolo ukryją się w starych oponach na terenie fabryki. Reszta z nas zabezpiecza okolice. Piksele wydba się o łączność z Walerką, która czeka w odwrodzie z toruńską policją. Tak jest! Zasalutowali bracia, bliźniacy i wyjęli z plecaka krótkofalówki zrobione z opakowań po lakierze do włosów. Nie minął nawet kwadrans, kiedy wszyscy zajęli wyznaczone pozycje. Ze sterty starych opon koty miały doskonały widok na warsztat pracy fałszerzy. Kalarepa właśnie była zajęta wypakowaniem jakichś dziwnych bulw z przyczepy motocykla. Zamruczał Bibilor, to chyba buraki cukrowe. Robi się z nich biały cukier, wyjaśnił, czyli oszczędzają na miodzie. Wszystko jasne. To nie była jedyna różnica. Ze swojej kryjówki koty dostrzegły worki i słoje z różnymi składnikami. Miały naklejki z podpisami, koty przez lornetkę odczytały nazwy. Spruszkowana kora dębowa, używana zapewne zamiast cynamonu i dwa pojemniki z napisami ulepszacz i przyspieszacz. A to gałgany jedne, zauważył Morfeusz. Nie chce im się czekać, aż ciasto piernikowe dojrzeje. Tymczasem Jarmusz zabrał się do wałkowania ciasta i wykrajania piernikowych wzorów. Kalarepa rechocząc głośno mieszała w wielkiej kadzi coś, co wyglądało na czekoladę, ale miał inny, sztuczny zapach. Komisarzu, chyba widzieliśmy wszystko, co trzeba. Czas ich aresztować, wyszeptała Bronka, która już pazurki miała gotowe na myśl o tym, że są o krok od złapania fałszerzy pierników. Niestety nie, odpowiedział Bibilolo. Musimy mieć dowód na to, że oni te fałszywe pierniki sprzedają jako oryginalne, bo wypiekać na własny użytek przecież mogą. Mamy kłopot. Nakręconego mieszańca, zawołał Morfeusz. Co my teraz robimy? Chyba mam pewien pomysł, odpowiedziała szeptem Bronka. I co to za pomysł? Dowiemy się wspólnie jutro. Kocia szajka i fałszerze pierników. Agata Romaniuk. Dobranoc.

radio, muzyka, pogoda. Minęła 20. A na naszej antenie czas na kolejną prognozę pogody. Zapraszam. Złowieś Mała i okolice 9 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna 7 stopni. To dane pomiarowe. Słońce zajdzie o 20:35. Godzinę temu najcieplej było w Raciborzu. To na południu kraju 14,3 stopnia. Najchłodniej w Pile 7,3 stopnia. A dzisiaj przymrozki, ale tylko w Polsce południowo-wschodniej. Tutaj spadki temperatury do -1, -2 stopni. No cóż, mamy zimnych ogrodników, do zimnej Zośki możemy mieć oczywiście tak niskie temperatury. Później będzie nieco lepiej, drodzy Państwo. Maj okaże trochę inne oblicze. A w nocy na wschodzie i południu kraju pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie oraz miejscami w centrum i na północy kraju przelotne opady deszczu i zanikające burze. Temperatura minimalna od 2 do 7 stopni, chłodniej lokalnie na południowym wschodzie około +1, a przy gruncie do -2. W Dolinach Karpackich miejscami spadki przy gruncie do około -3 stopni. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany. A jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, rano i pod koniec dnia na północy i południowym wschodzie miejscami małe zachmurzenie, przelotne opady deszczu, za wyjątkiem południowego wschodu kraju, a także burze i możliwy grad. Temperatura jutro od 12 do 14 stopni na północnym zachodzie, około 15 stopni w centrum, do 20 na południowym wschodzie. Chłodniej miejscami nad morzem, około 10 kresek. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, za wyjątkiem południowego wschodu, w porywach do 60 km na godzinę, południowo-zachodni i południowy, a w zasięgu burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Tyle prognozy pogody, 2,5 minuty po godzinie 20, a już za chwileczkę, dzisiaj środa, więc program naukowy. Co to jest czas? No, każdy z nas doświadcza czasu i powinien wiedzieć, czym on jest. Zapraszam serdecznie już za kilka chwil.

Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tematem wykładu jest czas. Ta ilustracja na planszy tytułowej to jest słynny obraz Salwadora Dali, Cieknące zegary. I wybrałem tę ilustrację dlatego, że bardzo często mówimy o upływie czasu. I ten motyw, ten wątek płynącego czasu będzie się w tym wykładzie przewijał. Nawet jeśli ktoś nic nie wie o fizyce, to wie o czasie mniej więcej tyle samo, ile wiedzą fizycy. A podstawową własnością czasu jest ta, że nic dwa razy się nie zdarza, że czas płynie. Kiedy pytają mnie często, czy możliwe są podróże w czasie, odpowiadam, że one nie tylko są możliwe, ale my wszyscy w takiej podróży uczestniczymy. Mało tego, ta podróż jest przymusowa. My wszyscy podróżujemy w czasie od przeszłości ku przyszłości. I nie możemy być z tego zwolnieni w inny sposób niż ten bardzo przykry, który prędzej czy później każdego z nas spotka. Ta piosenka to jest znany, tekst tej piosenki to znany wiersz Wisławy Szymborskiej, a była śpiewana przez niestety nieżyjącą już Lucję Prus. Tak więc ta podstawowa cecha czasu, podstawowa własność, upływ i jego kierunkowość jest do dziś jednym z największych nierozwiązanych problemów naukowych. Żaden fizyk nie potrafi tego wyjaśnić. Mało tego, jak będę Państwa próbował przekonać, żaden fizyk nie poda Wam definicji czasu. Ja kiedyś byłem współautorem podręcznika do przyrody dla uczniów szkół podstawowych i użyłem w tym podręczniku słowa lepkość w bardzo nieścisłym znaczeniu, odwołując się raczej do intuicji młodych dzieci niż do naukowej definicji. Recenzent zarzucił mi, że wprowadzam pojęcie, którego nie potrafię na tym poziomie edukacji zdefiniować. Ja mu wtedy odpowiedziałem, że ja bardzo chętnie usunę pojęcie lepkości z podręcznika, jeśli on ze wszystkich innych podręczników usunie pojęcie czasu. Wszyscy czasem się posługujemy. Wszyscy mamy zegarki, wszyscy się umawiamy za godzinę, za tydzień, za 3 lata. Wszyscy narzekamy, że czas nam szybko umyka albo że nam się dłuży. Ale nikt z nas nie wie, czym jest czas. Proszę Państwa, święty Augustyn napisał, co to jest czas? Gdy nikt mnie nie pyta, wiem, co to jest. Gdy zapyta, nie wiem. No, nam się wydaje, że my wiemy, co to jest czas, bo się nim posługujemy. Ale nikt z nas nie odpowie na pytanie, co to jest. Heraklit powiedział, Pantarei, wszystko płynie. Dlatego nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki. Dlatego, że pomiędzy pierwszym wejściem do tej rzeki, a drugim, ta rzeka ulega jakiejś zmianie. Zmienia się poziom wody, zmienia się powierzchnia, przypływa ryba, pojawia się liść na powierzchni. To już nie jest ta sama rzeka. Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, bo upływ czasu powoduje, że wszystko się zmienia. Ale kilka wieków później Sextus Empiryk zauważył, że nie można wejść nawet raz do tej samej rzeki. A dlaczego? Bo każdy proces fizyczny jest rozciągnięty w czasie. A zatem pomiędzy początkiem wchodzenia do rzeki, a końcem wchodzenia do rzeki, ta rzeka ulega zmianie i przestaje być tą samą rzeką. I to było źródłem bardzo głębokich niepokojów i ciągle jest, moim zdaniem. A to dlatego, że proszę zwrócić uwagę, jeżeli każdy proces jest rozciągnięty w czasie, to procesy fizyczne, które dzieją się teraz, w tym momencie, musiały mieć swój początek w przeszłości, a będą miały swój koniec w przyszłości. Ale co to jest przeszłość? Przeszłość to jest coś, czego nie ma. Tego już nie ma. Przeszłość to są nasze wspomnienia, to są nasze jakieś zapiski, ale tego już nie ma. A co to jest przyszłość? To jest coś, czego jeszcze nie ma. To są nasze przewidywania, nasze nadzieje, nasze oczekiwania, ale tego nie ma.
Skoro zatem proces fizyczny zaczął się w czymś, czego nie ma i skończy się w czymś, czego nie ma, to czy on w ogóle może zachodzić? I z tym podobnym rozumowaniem były związane starożytne paradoksy ruchu. A więc paradoksy strzały, paradoksy Achillesa. Chodziło o to, że strzała wypuszczona z ruchu w każdym dowolnym momencie znajduje się w jakimś miejscu, a więc stoi. No to skoro stoi, no to się nie porusza. No ale przecież ewidentnie się porusza. Inny problem związany z Achillesem był taki, że Achilles ściga się z żółwiem. Achilles, potężny, sprawny wojownik, ściga się z żółwiem, żółw symbol powolności, więc Achilles daje mu fory. Żółw startuje z połowy dystansu. I rozumowanie jest takie. Zanim Achilles dobiegnie do pozycji startowej żółwia, to żółw nieco przesunie się w kierunku mety. Zanim Achilles dobiegnie do tego nowego położenia żółwia, to żółw znowu

proszę zwrócić uwagę, że struktury gramatyczne, struktury czasowe w różnych językach są różne i w niektórych językach są niezwykle rozbudowane. Każdy, kto się uczył angielskiego czy francuskiego, wie, że tam tych czasów jest kilkanaście i służą do subtelnego określania zdarzenia, miejsca zdarzenia w przeszłości bądź w przyszłości. W polskim języku jest prościej. Mamy w zasadzie trzy czasy, jeśli nie liczyć trybów i tak dalej. Przeszły, przyszły, teraźniejszy. Ale mówię o trybach dokonanych i niedokonanych. Wreszcie subiektywność pojęcia czasu. W psalmie 90 psalmista napisał: bo 1000 lat w twoich oczach jest jak dzień wczorajszy. Wszyscy, którzy mają dzieci, wiedzą dobrze, że dzieciom bardzo często się dłuży niesamowicie coś, co nam wydaje się przebiegać bardzo szybko. A więc to subiektywne odczucie czasu jest związane i z doświadczeniem, i z jakimiś planami życiowymi, i z sytuacją. Wreszcie, z moich osobistych doświadczeń w wychowaniu dzieci wynika, że pojęcie czasu, określenie długości odcinka czasu, określenie umiejscowienie zdarzenia w przeszłości bądź w przyszłości przychodzi dzieciom bardzo trudno i stosunkowo późno. Dziecko znacznie wcześniej, pewnie w wieku około 3 lat, bardzo łatwo określa, czy coś znajduje się daleko czy blisko. Nie ma problemu ze stwierdzeniem, czy jest wysoko czy nisko. Niektóre dzieci nawet odróżniają prawo od lewa. Natomiast pojęcie czasu, pamiętam, że kiedyś wiozłem mojego syna na spływ kajakowy do Augustowa, no i to jest dosyć długa droga. Jemu to się bardzo dłużyło i pyta mnie, kiedy tam dojedziemy? Ja mówię, za 3,5 godziny. No ale co to znaczy? Ile to jest? A miał wtedy pewnie 5 lat. Więc to wyczucie czasu i zdolność intelektualna do jakiegoś jego ogarnięcia przychodzi stosunkowo późno. Dobrze, to skoro nie wiadomo, co to jest czas, a wszyscy się nim posługujemy i posługiwać musimy, to przejdźmy do takich operacyjnych definicji czasu. Powiedzmy sobie, że czas to jest to, co mierzą zegary. Ale co to jest zegar? Zegar to jest dowolny proces fizyczny, którego przebieg jest nam znany. Z przyczyn czysto praktycznych wygodne do mierzenia czasu są procesy okresowe. Na przykład ruch wahadła, drganie sieci krystalicznej. Coś, co się powtarza. Obrót Ziemi wokół własnej osi, czy obrót Ziemi wokół Słońca. Możemy zliczyć, ile razy takie zdarzenie zaszło i wyrażać upływ czasu liczbą tych zdarzeń. Ale tak być nie musi. To mogą być takie procesy liniowe na przykład. Zapalamy świecę. Jeżeli ta świeca jest równa, to mniej więcej w równych odstępach czasu będzie się spalał podobny odcinek świecy. To mogą być wreszcie procesy o całkiem skomplikowanych przebiegach, jak na przykład proces rozpadów izotopu jakiegoś radioaktywnego. Mamy próbkę jakiegoś izotopu, który się w naturalny sposób rozpada i możemy sprawdzać, po jakim czasie, ile nam jeszcze tego izotopu pozostało i określać w ten sposób czas. I to jest bardzo dobry zegar stosowany w archeologii i w geologii, dlatego że bada się zawartość radioaktywnego izotopu węgla w znaleziskach, w których znajdują się szczątki organiczne. Ten radioaktywny izotop ma okres rozpadu, już nie pamiętam, około 3000 lat, a więc to jest dobra taka skala dla archeologów. I teraz ten izotop w przyrodzie występuje tylko dzięki temu, że jest nieustannie produkowany przez strumień promieniowania kosmicznego. Organizm żywy wymienia materię z otoczeniem, czyli że procent atomów węgla, które są radioaktywne w stosunku do innych, jest taki sam, jaki jest w przyrodzie, w otoczeniu. Kiedy organizm umiera, czy to zwierzę, człowiek, roślina, przestaje wymieniać materię z otoczeniem i coraz mniejszy procent atomów węgla w tych resztkach stanowi

ten izotop radioaktywny. W ten sposób możemy datować wiek znalezisk. W podobny sposób można datować wiek skał na Ziemi i tak się robi. No dobrze, ale teraz jak sprawdzić, czy zegar jest dobry? Otóż jest znana anegdota przytaczana przez Marka Abramowicza w latach 80. w paryskiej kulturze, proszę sobie wyobrazić, o tym, jak to w 1925 roku, kiedy Polskie Radio rozpoczęło nadawanie programu i od razu nadawano sygnał czasu z Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie z dokładnością do pół sekundy, co robiło na ludziach wielkie wrażenie. Redakcja jednego z dzienników wysłała dziennikarza do profesora Banachiewicza, żeby dowiedział się, skąd astronomowie wiedzą, kiedy jest południe z tak fantastyczną dokładnością. Profesor Banachiewicz powiedział, to bardzo proste. Codziennie rano, kiedy idę do obserwatorium, przechodzę obok sklepu zegarmistrzowskiego Schmidta w rynku. On na witrynie ma bardzo dobre szwajcarskie zegary. Ja ustawiam swój zegarek według ich wskazań i przychodzę i wiem, kiedy tym młoteczkiem w kowadełko stuknąć. Dziennikarz pobiegł do sklepu zegarmistrzowskiego Schmidta. Pyta, panie Schmidt, skąd pan wie, jak ustawić zegary na witrynie pańskiego sklepu? On na to odpowiada, to jest bardzo proste. Codziennie włączam radio przed południem i w południe profesor Banachiewicz podaje mi dokładnie, z dokładnością do pół sekundy informację, kiedy jest południe. Ja ustawiam swoje zegary. Proszę państwa, niezależnie od tego, jak śmieszna jest anegdota, to ona zawiera bardzo głęboką prawdę fizyczną. Nie ma żadnej innej metody sprawdzania zegarów niż porównywanie chodu dwóch zegarów. Tak naprawdę przez stulecia robiono to w ten sposób, że porównywano chód zegara mechanicznego z zegarem, jakim jest obracająca się Ziemia. To była popularna metoda. Ale jeśli mamy tylko jeden zegar, czyli na przykład tylko obracającą się Ziemię, albo jesteśmy zamknięci w pomieszczeniu bez okien i nie wiemy, czy jest dzień, czy noc, i mamy zegarek mechaniczny, jeden, to nie ma żadnego sposobu, żeby sprawdzić, czy on spieszy, czy spaźnia. Jeżeli mamy dwa zegarki i ich wskazania się różnią, to nie wiemy, który z nich jest, wskazuje lepszy, dokładniejszy czas. Jedyną metodą jest wzięcie trzeciego zegara. Jeżeli dwa z nich będą miały podobne wskazania, a trzeci się będzie różnił, to prawdopodobnie te dwa są dobre, a ten trzeci jest zły, ale pewności nie ma. Należy wziąć czwarty zegar i piąty i tak dalej. Im więcej zegarów weźmiemy i porównamy, tym lepszą informację o tym, który z nich jest dobry, a który zły, będziemy mieli. I to jest metoda, którą się stosuje przy określeniu dokładnego czasu, o czym będzie w dalszej części wykładu. Ludzie mierzyli czas od zawsze. Przypuszcza się, że wielkie megalityczne konstrukcje służyły do określania czasu. No pewnie z dokładnością do jednego dnia. Chodziło o momenty związane z przesileniami, z równonocą i tak dalej. Znalezisko sprzed 4,5 tysiąca lat w Saksonii, taki dysk z Nerby. To jest dysk o tej mniej więcej średnicy, metalowy z inkrustacjami złotymi. Najprawdopodobniej zawiera podobne informacje. Sądzi się, że te fragmenty, te łuki na jego obrzeżu odpowiadały drodze Słońca po przesuwaniu się punktów zachodu i wschodu Słońca po horyzoncie w ciągu roku i tak dalej. Zegary słoneczne były wynalezione w Egipcie i znane od bardzo, bardzo dawna temu. Również w Egipcie wynaleziono klepsydrę. Nie wiem, czy państwo wiecie, skąd to słowo pochodzi i co ono oznacza. Kleps, hydra. Hydra to woda, a kleps się kojarzy z kleptomanią. Klepsydra to jest złodziej wody. Dlatego, że w odróżnieniu od tych popularnych klepsydr do gotowania jajek na miękko, które są w kuchniach w wielu domach, te prawdziwe klepsydry przelewały wodę pomiędzy zbiornikami.
To jest ciekawy zegar chiński, który wykorzystuje kadzidełka. Kadzidełko jest położone tutaj. To jest ten fioletowy element. I przez to kadzidełko przewieszone są sznureczki z dzwoneczkami w równych odstępach. Kadzidełko zapalamy. Jeśli ono się spala w równym tempie, tak jak świeca, to co pewien czas któryś z sznurek jest przepalany, dzwoneczek spada, mamy sygnał czasu. Pierwsze zegary mechaniczne pojawiły się na przełomie XIII i XIV wieku. Ale proszę zwrócić uwagę, jak podróżujecie, zwłaszcza po zachodniej Europie, to w większości tych zegarów, tych naprawdę starych zegarów na wieżach kościelnych, jest tylko jedna wskazówka. I to nie oznacza, że druga odpadła i nikomu się nie chciało naprawić, tylko wskazówkę minutową wynaleziono dopiero w XVI wieku. Jeżeli widzimy taki zegar z jedną wskazówką, to prawie na pewno jest to zegar starszy. Pierwsze kieszonkowe zegary pojawiły się na początku XVI wieku, ale rozpowszechniły dopiero w drugiej połowie XIX wieku. No i wreszcie zegary kwarcowe. To jest przełom XIX i XX wieku. To są zegary, które wykorzystują tak zwane zjawisko piezoelektryczne. Niektóre kryształy mają taką własność, że jeśli do ich ścianek bocznych przyłożymy napięcie elektryczne, to kryształ się albo kurczy, albo rozszerza. Drga. I teraz okres drgań własnych sieci krystalicznej jest własnością fizyczną tego kryształu. Jeżeli skonstruujemy obwód elektryczny, który stanowi sprzężenie zwrotne, to znaczy pobudza kryształ do drgania, na tym kryształe pojawia się napięcie elektryczne. Jeżeli teraz to napięcie wykorzystamy zwrotnie do pobudzenia do drgań tego kryształu, to on będzie drgał, te drgania będą, nie będą wygasały, bo energia będzie dostarczana z baterii elektrycznej, ale jednocześnie fizyczne własności kryształu sprawią, że on będzie drgał z częstością wynikającą z budowy tego kryształu. I wreszcie zegary atomowe, w których tym, co drga, są atomy, pojawiły się w połowie XX wieku i dziś osiągają dokładność około 10 do minus 7 sekundy na rok. To zależy od zegara. I wreszcie no, potrzebne nam są jednostki, bo trudno jest posługiwać się, jak ktoś nam powie, no w moim zegarze było 15 wahnięć wahadełka, a w moim zegarze kryształ drgnął tyle, tyle razy. To nie wiemy, trzeba to jakoś porównać, więc potrzebne nam są jednostki. I do definicją sekundy przez długi czas, aż do 67 roku ubiegłego wieku, była taka oto definicja, że jest to 1,31,356,925, jeszcze coś tam, część roku tropikalnego 1900. I co jeszcze, chodzi nam o fragment tego roku, czyli dokładnie w Sylwestra. No nie jest to, przyznacie Państwo, użyteczna i praktyczna definicja, chociaż astronomowie potrafili sobie to używać jako definicji operacyjnej. Od 67 roku definicja sekundy jest oparta na fizyce atomowej. Jest to określona liczba drgań atomu cezu, izotopu 133 i tak dalej. Innymi słowy, jest to definicja, która jest niezależna od wzorca. Nie potrzebujemy żadnego mechanicznego wzorca. Jest to definicja oparta na prawach fizyki. I teraz po co chcemy mierzyć dokładnie czas? Proszę Państwa, w 1707 roku doszło do wielkiej katastrofy morskiej. Anglicy stracili flotylę okrętów transportujących złoto. Straty były gigantyczne. I katastrofa wynikała z błędów w nawigacji. O co chodzi? Szerokość geograficzna, położenie punktu na kuli ziemskiej określamy przy pomocy dwóch współrzędnych, bo to jest powierzchnia dwuwymiarowa, potrzebujemy dwie współrzędne. Tradycyjnie jest to szerokość geograficzna, czyli kątowa odległość od płaszczyzny równika i długość geograficzna, czyli znowu kątowa odległość od płaszczyzny wyznaczonej przez wybrany południk.
teraz zaczynają się schody, bo proszę zwrócić uwagę, równik jest dobrze określony. Ziemia się obraca, więc mamy bieguny. Płaszczyzna równika jest prostopadła do osi obrotu Ziemi. I jest to po prostu koło wielkie, które dzieli tę kulę ziemską na dwie równe połowy. Równik jest tylko jeden. Nie można sobie zdefiniować innego równika. Wyznaczyć odległość od równika jest bardzo łatwo. I to takie ćwiczenie jest w podręcznikach do geografii czy przyrody w szkołach podstawowych. Wystarczy zmierzyć w odpowiednim momencie długość cienia rzucanego przez Słońce i prawie bezpośrednio odczytujemy szerokość geograficzną. Natomiast długość geograficzna jest trudna do wyznaczenia, dlatego że wszystkie południki są równie dobre. Równik jest wyróżniony, a południki nie. Mało tego, położenie Słońca w stosunku do równika zmienia się okresowo w ciągu roku. Natomiast położenie Słońca w stosunku do południka zmienia się wskutek obrotu Ziemi w ciągu doby. Pierwszy problem. Który południk wybrać? Od którego południka mierzyć długość geograficzną? No tu przez lata toczyła się zażarta rywalizacja przede wszystkim pomiędzy Anglią i Francją. Jeżeli państwo będziecie w Paryżu, to proszę zwrócić uwagę, że w Ogrodzie Luksemburskim ta główna aleja, na północy której perspektywa jest zamknięta Pałacem Senatu, a na południu perspektywa jest zamknięta pięknym gmachem XVII-wiecznego paryskiego obserwatorium astronomicznego, to była oś, która miała wyznaczać południk zerowy. No ale wiadomo, że Anglia w końcu zyskała przewagę na morzach i to ona dyktowała warunki, tak więc zgodzono się w końcu, po latach walki i sporów, że tym wyróżnionym południkiem, od którego będzie się mierzyło długość geograficzną, jest południk przechodzący przez Greenwich, przez obserwatorium astronomiczne w Greenwich. Ale teraz jak zmierzyć tę odległość? No, byłoby to proste. Wiadomo, że ta odległość zależy, że na przykład moment górowania Słońca w południe zależy od tego, czy jesteśmy na wschód, czy na zachód od południka zerowego. Jeżeli w Londynie jest południe, to w Moskwie jest wtedy tam o 3 godziny późniejsza godzina, dlatego że Moskwa znajduje się odpowiednio daleko na wschód. Z kolei w Nowym Jorku jest 5 godzin wcześniejsza godzina, bo Nowy Jork znajduje się daleko na zachód. 15 stopni różnicy w długości geograficznej to jest mniej więcej jedna godzina, to jest dokładnie jedna godzina różnicy czasu astronomicznego, wyznaczanego przez położenie Słońca. A więc różnica pomiędzy astronomicznym czasem we Włodawie nad Bugiem i w Cedynii nad Odrą sięga niemal godziny. Można by wyznaczyć długość geograficzną, gdybyśmy wiedzieli, która godzina jest w Londynie. Wtedy obserwujemy Słońce, sprawdzamy, w którym momencie ono góruje, wiemy, jaka jest różnica czasu lokalnego, no bo jak Słońce góruje, to u nas jest 12 w południe. Jeśli wiemy, która godzina jest wtedy w Londynie, to wiemy, jak daleko na wschód czy na zachód od Londynu się znajdujemy. Ale jak to zrobić w XVII wieku, kiedy nie było radia, nie było satelitów? Jak przekazać tę informację, która godzina jest w Londynie? No tylko w taki sposób, że zabieramy, wypływając z Greenwich w podróż, zabieramy ze sobą dokładny zegar, który przez czas tej podróży, a więc przez kilka tygodni czy miesięcy, utrzyma dostatecznie dokładne wskazania czasu. Ten zegar będzie nam mówił, która godzina jest w Greenwich. A my sobie zobaczymy, w którym momencie jest południe. Porównamy te dwie rzeczy i będziemy wiedzieli, jak daleko jesteśmy na wschód czy na zachód. Parlament brytyjski wyznaczył gigantyczną nagrodę za wyznaczenie metody określania długości geograficznej.
Rywalizacja trwała kilkadziesiąt lat i w końcu wygrał ją taki oto rzemieślnik. On tak naprawdę był stolarzem i skonstruował kilka prototypów zegarów, z których w końcu jeden uznano za spełniający warunki, a więc dostatecznie dokładny, przez dostatecznie długi czas wytrzymały na trudy morskiej podróży, na bujanie okrętu, na wilgoć, na zasolenie powietrza i tak dalej. I ten piękny zegarek do dziś chodzi i można go zobaczyć w muzeum, w obserwatorium w Greenwich. Podobnie jak wcześniejsze prototypy. To jest właśnie obserwatorium w Greenwich. Proszę zwrócić uwagę na ten maszt z taką czerwoną kulą. Coś takiego stosuje się chyba na wyścigach konnych, ale nie wiem czy jeszcze. Co to było? Greenwich było portem. Ta miza jest tam na tyle szeroka i głęboka, że wpływały oceaniczne statki. Otóż astronom w obserwatorium przy użyciu specjalnej dedykowanej lunety obserwował Słońce. Tuż przed południem podciągał tę kulę na szczyt masztu. W momencie, w którym przez swoją lunetę zobaczył, że jest dokładnie południe, puszczał sznurek i ta kula opadała. A nawigatorzy na okrętach w porcie ustawiali swoje okrętowe zegary na godzinę 12. I ten czas zabierali ze sobą w morską podróż po to, żeby określić długość geograficzną. Proszę Państwa, ta sama astronomiczna godzina jest tylko w tych miejscach, które leżą na tym samym południku. Jeżeli dwie miejscowości leżą na różnych południkach, to astronomiczny czas jest różny. Tak jak powiedziałem, między Włodawą a Cedynią jest prawie godzina różnicy czasu astronomicznego. I przez wieki czas pokazywany przez zegary na wieżach kościelnych to był czas lokalny. Jakiś miejscowy intelektualista, który miał pojęcie o Słońcu, wyznaczał mniej więcej moment południa i mówił kościelnemu, jak ustawić ten zegar. I to był lokalny astronomiczny czas, wyznaczony dokładniej bądź mniej dokładnie, ale w każdej miejscowości on był inny. I to było bardzo dobre do czasu, aż rozwinęły się koleje żelazne. Kiedy w krótkim czasie ludzie przemieszczali się na długie odległości. No było nie do pomyślenia, żeby pociągi jeździły, żeby się dało zrobić rozkład jazdy pociągów, jeżeli na każdej stacji byłby inny czas. Trzeba było te powiedzieć tak, w gruncie rzeczy to nie ma znaczenia, jak my nazwiemy tę chwilę w ciągu doby, jaką godzinę jej przypiszemy, jaki numer. Możemy się umówić, że na całym obszarze kraju jest ta sama godzina. My wiemy, że tak nie jest, bo kraj jest rozciągnięty, ale możemy się umówić dla wygody, że jest ta sama godzina. I to zaczęto robić w Anglii. Anglia była pierwszym krajem, gdzie wprowadzono tak zwany czas strefowy. A potem na mocy międzynarodowych porozumień rozciągano to na różne kraje. Oczywiście z powodów praktycznych granice tych stref czasowych, bo idealne strefy czasowe to by były takie, że bierzemy południk zerowy, południk wschodni 15 stopni, 30, 45 i różnice są o jedną godzinę. Ale to byłoby niepraktyczne. Dopasowano granice stref czasowych do granic krajów. Oczywiście od tej reguły są, i proszę zwrócić uwagę, niemal cała Europa od Bugu aż po kraj Basków jest jedną strefą czasową. Chociaż fizyczne różnice czasu to są pewnie 2,5 godziny albo coś takiego. Oczywiście z wyjątkami. Anglicy muszą mieć swój czas. Proszę dalej zwrócić uwagę. Rosja to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem stref czasowych. Stany Zjednoczone bez Hawajów i bez Alaski to są cztery strefy czasowe. Ale na przykład Chiny, które rozciągają się bardziej niż Stany Zjednoczone, postanowiły z powodów politycznych i symbolicznych utrzymać na całym terytorium Republiki Chińskiej ten sam czas. Dalej, Indie wyłamały się i mają Indie i Nepal mają czasy różniące się od sąsiednich czasów strefowych, bodajże w jednym przypadku o 45 minut, w drugim przypadku o pół godziny. Chodziło o
podkreślenie własnej niezależności. Nie będzie nam nikt mówił, która jest godzina. Sami wiemy. Tak więc strefy czasowe to jest wynalazek dopiero z końca XIX wieku. Proszę Państwa, systemy czasu. No, już widzimy potrzebę koordynowania czasu wewnątrz strefy czasowej, ale widzimy też potrzebę koordynowania czasu pomiędzy strefami czasowymi, koordynowania czasu w skali globalnej. Otóż na początku, w pierwszej połowie XIX wieku nie było czasu uniwersalnego. Prace zaczęły się dopiero w połowie XIX wieku i w 1884 roku wprowadzono pojęcie czasu GMT, Greenwich Mean Time. Jak słuchacie radia BBC, to jest taki sygnał charakterystyczny, pum, pum, pum, a potem jest this is London, it's 9 p.m. GMT. To jest właśnie ten czas Greenwich. Co to znaczy średni czas Greenwich? To jest czas astronomiczny, a więc wyznaczany na podstawie ruchu obrotowego Ziemi. Tyle, że Ziemia nie jest bryłą sztywną i obraca się raz szybciej, raz wolniej. Oddziałuje z Księżycem, ze Słońcem, z innymi planetami. Sama skorupa Ziemi przecież się trzęsie. Wewnątrz płaszcz Ziemi jest plastyczny, masa ulega przesunięciu. To wszystko wpływa na precyzyjne pomiary czasu związane z obrotem Ziemi. A więc ten czas produkowany przez astronomów w Greenwich to jest uśredniony czas. Uśredniamy te wszystkie zjawiska minimalnego przyspieszania i spowalniania ruchu obrotowego Ziemi i produkujemy taki uśredniony czas. I to jest ten czas Greenwich, który obowiązywał w skali światowej do 1972 roku. Od 1972 roku tym światowym czasem jest UTC, Universal Time Coordinated. Skąd się ten czas bierze? Mówiąc o dokładności zegarów, mówiłem, że trzeba porównać wskazania zegarów. 2, 3, 5, 50. Żaden zegar nie jest idealny. Otóż ten czas globalny, uniwersalny, jest produkowany przez około 230 zegarów, znajdujących się w około 50 laboratoriach na całym świecie, w których to znajduje się kilkaset, właśnie te ponad 200 zegarów, z których większość to są zegary atomowe różnych typów, ale nie tylko. Są tam również zegary kwarcowe. Jest tam nawet kilka zegarów wahadłowych. Dlaczego? Zegary atomowe są bardzo dokładne, ale mają tę wadę, że ich trwałość sięga najwyżej kilkunastu miesięcy. Po takim czasie ten zegar trzeba wyłączyć i ustawić na nowo i włączyć. A więc on traci ciągłość pomiaru czasu. Zegary kwarcowe mogą pracować bez przerwy znacznie dłużej. Zegary wahadłowe mogą pracować setki lat. A więc każdy z tych zegarów ma swoje wady i zalety. I teraz co się dzieje? Te wskazania tych zegarów są przesyłane do biura, które się bardzo dziwnie nazywa. Nazywa się Bureau de Longitude. Czyli Biuro Długości, to jest nazwa historyczna, znajduje się w Paryżu przy bulwarze Arago. Tam te sygnały czasu są łączone i uśredniane. I produkowany jest ten czas uniwersalny. To jest czas, którego nie wskazuje żaden zegar. To jest średnia wskazań tych kilkuset zegarów. I ten czas jest rozsyłany z powrotem. Proszę Państwa, mówi się, że czas to pieniądz. Otóż informacja o tym, która jest godzina, jest tak dużo warta, że tę informację się sprzedaje za pieniądze. Oczywiście w ogromnej większości wypadków to jest wymiana barterowa, a więc laboratorium, które uczestniczy, kontrybuuje do tego wyznaczenia czasu, w zamian otrzymuje potem ten sygnał dokładnego czasu gotowy. W Polsce są dwa takie laboratoria. Jedno to jest laboratorium w firmie Orange, a drugie to jest laboratorium w instytucji, który co kilka lat zmienia nazwę, więc ja nie nadążam. Dawniej to było Biuro Miar i Wag na Senatorskiej w Warszawie. Dobrze, to jak już wiemy, że czas to jest to, co mierzą zegary i potrafimy ten czas produkować, to może wróćmy do refleksji, czym jest czas.
Tu proszę się tym tekstem nie przejmować, on jest dla mnie, żebym sobie przypomniał, co mam powiedzieć. Otóż Newton uważał, że przestrzeń i czas są zupełnie niezależne od materii. Że przestrzeń to jest taki gigantyczny garnek, takie naczynie, do którego włożona jest materia, a czas to jest rzeka, która zupełnie niezależnie, równomiernie, w jednakowym tempie płynie i to wszystko unosi. A więc wierzył w absolutny czas i absolutną przestrzeń. Kant uważał, że przestrzeń i czas to są takie a prioryczne kategorie, które są w nas i służą do wyrażania, do określania doświadczeń, którym podlegamy. Ale że to jest coś, co jest a priori, co jest uprzednie w stosunku do doświadczenia. Z kolei Schopenhauer zauważył, że czas to jest coś, co jest konieczne, żeby w ogóle mogła być jakaś sekwencja zdarzeń, żeby nie wszystko zdarzyło się naraz. We wszystkich tych pomysłach czas był absolutny. A więc czas płynął niezależnie od materii i dla każdego obserwatora tak samo. Woda w Niemnie płynie dla mnie tak samo jak dla Litwinów, którzy tam teraz żyją. Ci filozofowie, o których mówiłem, wyobrażali sobie, że podobnie jest z czasem, że dla każdego czas upływa tak samo. Tak było aż do rewolucji 1905 roku, kiedy Einstein opublikował słynne swoje 5 prac, w których wykazał, że czas i przestrzeń są względne, są zależne od obserwatora. I teraz proszę się nie przestraszyć. Ja wam pokażę symulację, która was nauczy szczególnej teorii względności i pokażę wam, dlaczego czas płynie w różnym tempie dla różnych obserwatorów. To jest coś naprawdę prostego. Proszę państwa. Tu mamy symulację, która to wszystko tłumaczy. Mamy dwóch obserwatorów. Jeden z nich siedzi na peronie, a drugi porusza się na takiej drezynie. Ten, który się porusza na drezynie, na tej drezynie znajduje się zegar. Ten zegar jest zrobiony w ten sposób, że mamy dwa zwierciadła, tu i tu, i pomiędzy tymi zwierciadłami biega sobie foton, cząstka światła. Odbija się od zwierciadła, wraca, odbija się od zwierciadła, wraca i w ten sposób możemy, licząc ilości tych przebiegów, mierzyć upływ czasu. Istotą szczególnej teorii względności jest to, co jest poparte wynikami wielu doświadczeń, w szczególności pierwszym było słynne doświadczenie Michelsona-Morleya, że prędkość światła jest taka sama dla wszystkich obserwatorów. To było szokujące odkrycie, dlatego że, proszę państwa, prędkość pocisku, jeżeli poruszamy się bardzo szybko w samolocie i wystrzelimy pocisk w kierunku ruchu, to obserwator na Ziemi uzna, że ten pocisk biegnie z prędkością, z jaką został wyrzucony z lufy, plus prędkość samolotu. A jeżeli wypuścimy pocisk w kierunku przeciwnym, to te prędkości się odejmą. Dlatego samoloty nie mogą strzelać rakiet do tyłu. Bo te rakiety miałyby względem Ziemi bardzo małą prędkość i by spadły. Otóż ze światłem jest inaczej. Niezależnie od tego, jak szybko się poruszamy, czy wyślemy sygnał świetlny w kierunku naszego ruchu, czy w kierunku przeciwnym, to zarówno dla nas, jak i dla obserwatora spoczywającego, ta prędkość będzie taka sama. I teraz zobaczmy, jak przebieg tego fotonu obserwują ci dwaj dżentelmeni. Przypominam, jeden jest nieruchomy, a drugi porusza się na tej drezynie. Z punktu widzenia tego kierowcy tej drezyny, światło przebiega po linii prostej pomiędzy tymi dwoma zwierciadłami. Przebywa taką oto drogę. Z punktu widzenia tego obserwatora siedzącego na peronie, światło porusza się w ten sposób. A zatem przebywa pomiędzy kolejnymi
zderzeniami ze zwierciadłami, przebywa znacznie dłuższą drogę, no bo ten odcinek jest ewidentnie dłuższy niż ten odcinek. Skoro drogi są różne, a prędkość jest taka sama, to czasy muszą być różne. A więc ci dwaj obserwatorzy stwierdzą, że czas płynie dla nich inaczej.

Proszę Państwa, te różnice w naszym życiu codziennym są prawie niezauważalne. Dlatego, że my poruszamy się z małymi prędkościami, małymi w stosunku do prędkości światła. Ale dla obiektów, które poruszają się z prędkościami dużymi w porównaniu z prędkością światła, te różnice czasu są ogromne. I na przykład cząstki przyspieszane w akceleratorach, promienie kosmiczne, które docierają do Ziemi, tam występują prędkości bliskie prędkości światła i tam efekt tego spowolnienia czasu jest ogromny. Następna rzecz. 10 lat później, 100 lat temu, równo 100 lat temu, Einstein opublikował ogólną teorię względności, która jest pogłębieniem teorii Newtona, teorii grawitacji. I z tej teorii wynika, że tempo, w jakim chodzi zegar, zależy nie tylko od ruchu tego zegara, zależy także od tego, w jak silnym polu grawitacyjnym ten zegar się znajduje. A zatem zegar, który znajduje się na powierzchni Ziemi, na poziomie morza, chodzi wolniej niż zegar, który znajduje się na szczycie wysokiej góry. Dlatego, że na powierzchni morza pole grawitacyjne, siła przyciągania przez Ziemię jest silniejsza niż na szczycie wysokiej góry. Mało tego, proszę Państwa, precyzja współczesnych zegarów atomowych jest tak duża, że zauważamy ten efekt, jak podniesiemy zegar o 15 centymetrów, to zauważymy, że ten zegar zaczyna chodzić szybciej. Jakie to są wielkości? Proszę Państwa, na poziomie Ziemi spowolnienie chodu zegara wskutek pola grawitacyjnego z Ziemi w stosunku do wskazań zegara umieszczonego gdzieś daleko w pustej przestrzeni, no to jest tak maleńki procent. Ale na Słońcu to już jest jedna dziesięciotysięczna procenta. Na powierzchni gwiazdy neutronowej to już jest około 10%. A na powierzchni horyzontu czarnej dziury zegar staje. Czas staje. I proszę Państwa, to jest coś, z czego ta wiedza o tych efektach, to jest coś, z czego prawie każdy z Państwa korzysta. Wszyscy macie albo nawigację samochodową, albo macie telefon komórkowy z systemem GPS. System GPS działa w ten sposób, że wokół Ziemi krąży około 30 sztucznych satelitów. Na poziomie każdego z nich jest kilka zegarów atomowych. I teraz nasze urządzenie odbiera sygnały od kilku satelitów. Te satelity mają, zegary na tych satelitach są ze sobą zsynchronizowane przed wyniesieniem na orbitę. I mierząc różnicę czasu nadejścia sygnałów, możemy dokładnie taką samą metodą jak triangulacja określić nasze położenie na Ziemi. Jak ja trzymam w ręce telefon komórkowy z systemem GPS i przechodzę się tutaj po tej sali, to zmienia się moja odległość w stosunku do tych satelitów. A zatem zmieniają się te różnice czasu nadejścia sygnałów. I to jest przerabiane przez procesor na informacje o tym, z jaką prędkością, w jakim kierunku się poruszam. Tylko że teraz te satelity krążą po orbitach eliptycznych. Raz są bliżej Ziemi, raz są dalej. Raz się poruszają szybciej, raz się poruszają wolniej. Otóż różnice wynikające z teorii względności w tempie chodu zegarów muszą być uwzględnione, bo inaczej ten system kompletnie byłby bezwartościowy. To są na tyle precyzyjne już urządzenia. No i teraz przechodzimy, już proszę się nie denerwować, zbliżamy się do końca. Przechodzimy do tego największego problemu, jednego z największych problemów. Dlaczego czas płynie w jednym kierunku? Czyli do problemu strzałki czasu. Otóż nad tym się łamali sobie i łamią głowę najwięksi fizycy. I pierwszym, który zaproponował coś, co stwarzało pewną nadzieję, był Ludwig Boltzmann. Otóż on wysunął taką hipotezę, że kierunkowość upływu czasu wynika z drugiej zasady termodynamiki. Druga zasada termodynamiki mówi, że entropia układu izolowanego zawsze rośnie. Proszę
się nie przerażać, zaraz powiem, o co chodzi. Entropia to jest miara nieuporządkowania, miara chaosu. Czyli, że układ, w który nie ingerujemy z zewnątrz, nie korygujemy go w żaden sposób, w naturalny sposób będzie ewoluował tak, że z porządku zrobi się chaos. Przykłady. Jak zostawimy dom niezamieszkany, nieogrzewany, to po paru latach będzie tylko ślad po fundamentach. Góry Świętokrzyskie kiedyś były wypiętrzone, strome, potężne. Dzisiaj jedziemy do Krakowa i nawet nie zauważamy, w którym momencie przecinamy to pasmo. Inny przykład. Jajecznica, system jajko, system uporządkowany, żółtko oddzielnie, białko oddzielnie. Wbijamy na patelnię i robimy omlet. Nie da się z omletu zrobić jajka. Nie da się odwrócić tego procesu. Ale ja mam najprostszy przykład. Kupujemy talie kart. Jak one pochodzą z dobrej fabryki, to są ułożone kolejno od blotki do asa i wszystkie kolory od pików do trefli. Zaczynamy tę talię tasować. Te karty się mieszają. Na początku ciągle jeszcze występują grupy kart z tego samego koloru i występują pewne sekwencje. Ale jak im dłużej będziemy tasować, tym bardziej rozkład tych kart będzie losowy. I będziemy mogli tasować do końca świata i ta talia nigdy nie powróci do takiego układu, w jakim wyszła z fabryki. Bo jej entropia tego układu, a to są raptem 52 karty. Coś strasznie prostego. Jak możemy sprawdzić, właśnie, czy proces, w którym widzimy, zachodzi kierunkowo w czasie, czy się odwraca? No proszę Państwa, przygotowałem coś takiego. To jest brama w kamienicy na Nowym Świecie i ten gentleman, ten gentleman w płaszczu i w kapeluszu, to jest mój przyjaciel profesor Marek Abramowicz i on zagrał dla mnie w tym filmie, ryzykując życie, przeszedł nie na przejściu dla pieszych, bardzo z siebie zadowolony. No ale powtórzmy tę sytuację. Jeszcze większe ryzyko. Czy ktoś z Państwa kiedykolwiek na Nowym Świecie widział taką sytuację? No nie. I wiemy, po prostu z obserwacji wiemy, że ten proces przechodzenia Abramowicza przez Nowy Świat mógł przebiegać tylko w tym pierwszym kierunku, a w tym drugim nie. I Boltzmann uważał, że skoro żyjemy w skomplikowanym świecie, gdzie wszystko jest złożone z niezliczonej ilości atomów i cząsteczek, a przykład 52 kart w talii pokazuje, że to prawo wzrostu entropii jest bezwzględne, to Boltzmann uważał, że w takim razie przyroda w naturalny sposób wyróżnia kierunkowość zachodzenia procesów. I że to sprawia, że my to postrzegamy jako kierunkowość upływu czasu. No niestety Boltzmann nie miał racji. Dzisiaj to wiemy. Podam dwa argumenty. Po pierwsze, to jest tak, że generalnie biorąc entropia rośnie, ale występują w układach tak zwane fluktuacje. I ona minimalnie może czasami, no wiadomo, każdy kto grał w brydża, to wie, że czasami dostanie longer, 8 pików czy coś takiego. Coś, co jest bardzo mało prawdopodobne, co zakrawa na chwilowe odwrócenie, no na tym hazard polega. Liczę na to, że to prawo termodynamiki się dla mnie na chwilę odwróci. Natomiast nie zaobserwowaliśmy nigdy żadnego zjawiska, które generalnie przebiegałoby od przeszłości do przyszłości, ale chwilowo ten kierunek czasu się zmieniał. To jest jeden argument. A drugi argument to są zjawiska w mikroświecie, w świecie cząstek elementarnych. Otóż w latach 50. fizycy odkryli, za to była Nagroda Nobla, przy pomocy genialnego eksperymentu, który by się zmieścił, no może nawet na tym stole, i który kosztował pewnie kilka tysięcy dolarów, odkryli zjawisko łamania symetrii w czasie.
w rozpadach kaonów neutralnych. Nieważne, co to jest. Kaony neutralne to są pewne cząstki elementarne, nietrwałe, które się rozpadają. I teraz chodzi o to, że równania fizyki są symetryczne w czasie. Jak weźmiecie równania Newtona, jeśli pamiętacie ze szkoły, jak tam zamienicie t na minus t, to one będą dalej bardzo dobrymi równaniami. Jak w równaniach mechaniki kwantowej zamienicie t na minus t, to dalej będą bardzo dobre równania. Nic złego się nie stanie. Równania fizyki nie wyróżniają kierunkowości upływu czasu. Tymczasem okazało się, że w tych rozpadach, ja nie będę tu wchodził w szczegóły, ale tak jak sfilmowałem Abramowicza i państwo bez pudła możecie powiedzieć, który film jest puszczony do przodu, a który do tyłu, tak samo, gdyby to było możliwe, gdybyśmy sfilmowali kilka takich kaonów neutralnych i popatrzyli, jak one się rozpadają, a następnie puścili ten film odwrotnie. Bo może zachodzić również odwrotna reakcja, że trzy cząstki, na które one się rozpadają, zderzają się i powstaje kaon neutralny. Ale okazuje się, że przebieg tego procesu wyróżnia kierunkowość upływu czasu. I gdybym ja był w stanie, miał taką kamerę, że da się sfilmować te pojedyncze cząstki elementarne, to państwo byście mogli powiedzieć, czy ja ten film puszczam do przodu, czy do tyłu. To znaczy, że strzałka czasu pojawia się na poziomie pojedynczych cząstek elementarnych. A zatem to nie jest związane ze statystyką, to nie jest związane z drugim prawem termodynamiki. A z czym jest związane? Nie wiadomo. Po moim ostatnim wykładzie w Centrum Nauki Kopernik w ramach spotkań z uczonymi, drogi do rzeczywistości, jedna z pań na kolacji po tym wykładzie powiedziała mi: ty bez przerwy powtarzałeś, że nie wiecie, tego i tamtego nie wiecie. Ja na to jej odpowiedziałem: ani raz tak nie powiedziałem. Powiedziałem: fizycy nie wiedzą, oni nie wiedzą. Dobrze, to teraz, żeby zakończyć wykład. Proszę państwa, w kosmologii mamy do czynienia z gigantyczną rozpiętością skal czasowych. Od skal czasowych związanych z procesami w mikroświecie, które zadecydowały o tych pierwszych etapach ewolucji Wszechświata, aż po procesy trwające tyle, ile trwa ewolucja Wszechświata, czyli 14 miliardów lat. 14 miliardów lat. Mój syn, jak miał 5 lat, to nie był sobie w stanie wyobrazić, co to znaczy 3,5 godziny, bo on rzadko robił rzeczy, które by tak długo trwały. Nikt z nas nie robił niczego, co by trwało 14 miliardów lat. To jest sobie bardzo trudno wyobrazić. To żeby państwu pomóc, bo to moim zdaniem warto sobie wyobrazić, to zróbmy następujący eksperyment myślowy. Przyrównajmy te 14 miliardów lat, jakie upłynęło od Wielkiego Wybuchu do dziś, do jednego roku, od północy w Sylwestra do północy w Sylwestra po upływie roku. I popatrzmy, gdybyśmy tak ścisnęli te 14 miliardów lat do jednego roku, to popatrzmy, co kiedy w ciągu tego roku w historii Wszechświata się zdarzyło. Otóż proszę państwa, zaczynamy wszystko o północy w Sylwestra. Otóż 10 minut po północy następuje emisja mikrofalowego promieniowania tła. To jest to najstarsze światło we Wszechświecie. To jest coś, co odkryto równo 50 lat temu, za odkrycie i badania przyznawane były Nagrody Nobla. To promieniowanie wyświecane jest 10 minut po północy. Pod koniec stycznia we Wszechświecie zapalają się pierwsze gwiazdy, ale Słońce powstaje dopiero 20 sierpnia. Dopiero około 4 września powstaje Ziemia. 1 października powstaje życie na Ziemi, bardzo prymitywne. I dopiero 15 grudnia to życie wychodzi na ląd i zaczyna się niezwykły rozwój życia. 25 grudnia powstają nasze Tatry, a 29 grudnia dinozaury ulegają zagładzie. Na pół godziny przed końcem tej historii pojawia się człowiek.
Na 7 sekund przed końcem tej historii Romulus i Remus zakładają Rzym. Na 2 sekundy przed końcem historii Mieszko chrzci Polskę, a na 500 sekundy przed końcem powstaje Solidarność. Na 1/3 mikrosekundy przed północą zaczął się ten wykład.

0: Jemy takie mięsko w ten sposób, o którym pani doktor opowiada, to też tego ciepła takiemu właśnie wyziębionemu człowiekowi dodamy więcej.
1: Tak, jeżeli to mięso będzie świeże, to będzie więcej mięsa, tej energii, natomiast jeżeli to jest mrożone, a staramy się ewidentnie unikać mrożonych rzeczy, mrozimy, jakby można powiedzieć, z zasady, jeżeli jest to potrzebne, dziczyznę, zwłaszcza z dzika mięso, prawda, bo to jest taki czyściciel, sprzątacz lasu i on wyszukuje w podłożu różne rzeczy, które niestety potem grożą pasożytniczymi schorzeniami tego zwierzęcia. Więc to jest jakby jedna sprawa. I takie głębokie zamrażanie, bo to jest do minus 20 najczęściej się robi, na okres przynajmniej miesiąca, to wtedy mamy mniej więcej może mieć pewność, że te pasożyty zostały na zasadzie niskiej tej temperatury wymrożonej i zginęły. Ale świeże jest lepsze, jeżeli mamy mrożone mięso albo schłodzone na krótki okres czasu, dobrze jest dodać do tego wino albo na przykład czystą wódkę, żeby ono skruszało bardziej i żeby miało ten termiczny ekwiwalent. Moda na to, że pijemy przed posiłkiem szklankę wody z kostkami lodu, powoduje ogromne obciążenie dla żołądka i tego bym raczej nie radziła. Ale to jest mowa, to jest taka moda, która powoduje, że klient w restauracji może dłużej czekać, bo jego żołądek nagle jakby jest zamrożony, znieczulony i może nie tak potrzebuje jedzenia, ale potem zaczyna to sobie odbijać, prawda?
0: Tak.
1: Czyli to tyle, jeżeli chodzi o mięso. Jeżeli chodzi o ryby, to tutaj jest duży dylemat, ponieważ ryba ze środowiska wodnego niestety wchłania te zanieczyszczenia. Też są robaki. My jesteśmy społeczeństwem, które nie zaadaptowało się do surowego mięsa, tak jak to zrobili Japończycy, i sushi może być dla nas kłopotem, że możemy potem mieć przywrę jako problem, prawda, po takim jedzeniu. Dlatego Polakom radzę raczej, żeby to były na gorąco przyrządzone, już mogło być schłodzone, prawda, jako element takich dań jak sushi albo te kanapeczki japońskie, onigiri, bardzo są smaczne i bardzo je polecam, bo są taką alternatywą, zwłaszcza na diecie bezglutenowej, bezmlecznej. Czyli rybę możemy w tej chwili, na pewno nie osoba, która oczekuje na dziecko, prawda, stara się o dziecko, kobieta w ciąży i karmiąca. Bo ilość metali ciężkich, która i innych obciążeń toksycznych, która jest w tej chwili w środowisku wody, jest ogromna. Przecież oglądamy te nieszczęsne stworzenia morskie, które giną z powodu nadmiaru plastiku w środku. Już sam plastik świadczy o tym, prawda, że one są też chore. Po prostu tego giną i popełniają samobójstwo niemalże, wyskakując na zewnątrz. Druga rzecz to jest to, że im bardziej tłusta jest ryba, to tym więcej może mieć toksycznych rzeczy. Dlatego jeżeli już ktoś chce jeść rybę, to raczej, żeby to była ryba mała, żeby nie było kumulowania jako łańcuch pokarmowy, bo mała ryba, prawda, sardynka raczej dorsza nie połknie, a odwrotna sytuacja jest możliwa. Natomiast jeżeli ma białe mięso ryba, to jest to ryba, która ma mniej histaminy, a ta, która jest na przykład jak tuńczyk, na przykład jak łosoś, prawda, ma kolorowe mięso, to znaczy, że ma większą też zawartość histaminy.
0: Czyli dla jeżeli
1: ktoś ma nietolerancję i ma duże alergie, to raczej niech nie używa w ogóle żadnej ryby, ponieważ im dłużej od złowienia ryba pozostaje, prawda, poza wodą, to tym szybciej i bardzo gwałtownie przybiera ta ilość histaminy jest wytwarzana, bo ona jest wytwarzana po prostu w czasie takiego oczekiwania na konsumpcję. Bardzo dużo histaminy jest w owocach morza, tak? Dlatego to też należy uważać i na pewno wszystkie te przykłady związane z ciążą, z karmieniem i tak dalej, to owoce morza nie są absolutnie zalecane. Jak również u dzieci, które mają obciążenia metalami ciężkimi, co możemy też zbadać między innymi badając WOS, prawda? Zresztą to było badanie kiedyś używane, nadal jest używane w medycynie sądowej, że analizowano, czy kto został czym zatruty, prawda, bo to do włosa przechodzi i we włosie znajdujemy nie to, co jest we krwi, tylko to, co ciało wydala, prawda. Takim elementem też jest mocz, że my możemy sobie gospodarkę oceniać w ten sposób i sprawdzać na przykład funkcję nerek. Oznaczamy kreatyninę w surowicy krwi, a potem oznaczamy, co się z tego dzieje, co się z tym dzieje dalej w moczu i mamy clearance kreatyniny oraz taki współczynnik, który się nazywa EGFR i on jest dla nas markerem kondycji nerek. I niby wszystko jest w porządku, badanie moczu jest jak należy, ale jeżeli to EGFR jest, spada już nam poniżej 80-70, to znaczy, że nasza kondycja nerek już jest taka, że należy się temu przyjrzeć. Bardzo dużo ludzi w tej chwili ma uszkodzenia nerek nie związane z jakimiś infekcjami, ale polekowe, takim mlekiem, który uszkadza nerki, to są.

0: Inhibientami CYNA i słuch i nerki, a drugą taką rzeczą to są leki przeciwzapalne z grupy salicylanów, prawda? I niestety leki przeciwzapalne to jest to coś, co powinniśmy omijać. Wracamy do diety, bo chodzi o to, że nadal te salicylany bywają w jedzeniu, o czym też już mówiliśmy, że większość owoców, że duża część ulubionych przez nas warzyw, czyli na przykład pomidory, papryka, bakłażany, ale też nikotyna zawiera salicylany. Pomijam barwniki, prawda, które są dodawane czasem do żywności. Jeżeli chodzi o jajka, to nad nimi to była debata do tej pory, to się nie kończy. To jest tak samo jak z pytaniem, co było pierwsze, czy było jajko, czy była kura. No, czy jest pani w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, co było pierwsze na świecie? Ja też próbowałam jakby... Prawda? To jest tak samo, jak które święta są ważniejsze, czy Boże Narodzenie,
1: tak,
0: czy
1: Wielkanoc.
0: To jest bardzo trudne, w zależności od tego, z której strony do tego podejdziemy. Jajka generalnie są bardzo pożyteczne. One mają cholesterol, owszem, ale one mają też lecytynę w żółtku równocześnie, czyli natura jest mądra i to wszystko balansuje. Poza tym jajka to też jest, mają skorupki, które się kiedyś dawało, jak się hodowało własne kury, do jedzenia, żeby tam jest dużo minerałów, prawda, żeby ta struktura kości była dobra. Są nawet w tej chwili preparaty do kupienia w tabletkach w aptece. To się nazywa Costix, ze zmielonych skorupek, żeby jakby odzyskać. Skorupka jest to nie tylko jest wapń, prawda, to jest magnez, fosfor i tak dalej. Tam jest wiele i krzem między innymi. To jest jakby jedna sprawa i o minerałach można by było dużo mówić. I ja zobaczyłam tak naocznie, jaką rolę odgrywają minerały w sytuacji, kiedy róże przed moim gabinetem nagle zostały zaatakowane. Cała dzielnica, to były trzy pasożyty, były takie zielone gąsienice, które zjadają z dużą szybkością te liść. Ja patrzę na liść, a on znika na moich oczach. A jak schyliłam się pod spód, zobaczyłam, że tam jest taka duża zielona gąsienica. Drugą rzeczą to były takie czerwone pajączki, które też niszczyły, a trzecia był wirus taki, tak jak wirus jest mozaiki tytoniowej, że te liście usychały. Mm-hmm. Jak liść usycha, no to roślina ginie, prawda, bo to są jej płuca. I proszę sobie wyobrazić, że wtedy nie miałam innego środka, bo usiłowałam ekologicznie obcinać te liście z tymi gąsienicami, ale wyszło na to, że nie da rady. Ale posiadałam ziemię okrzemową taką i okrzemkową i w związku z tym podlałam te róże, bo tylko to miałam w tym momencie pod ręką, była jakaś tam sobota czy niedziela, to okazało się, że nie bardzo miałam jakiś środek dodatkowy do zdobycia. I okazało się, że po tygodniu tylko moje róże w całej okolicy przetrwały. I oczywiście potem użyłam już te ekologiczne środki do ochrony. Natomiast już samo uzupełnienie minerałami było niezwykle kluczowe.
1: Potrzebne. Roślina miała z czego skorzystać.
0: Miała z czego skorzystać, miała się jak obronić. To jest tak samo jak takim pierwiastkiem bardzo ważnym jest krzem, dlatego że on buduje nam przestrzeń. Jakąś kształt głowy na przykład jest zupełnie inny, jeżeli mamy krzemu wystarczającą ilość. To są wady wzroku, to są wady u osób, które mają jakby taką inklinację do żlakowatości, prawda? To też jest objaw braku krzemu. To są wady zgryzu, które występują, to są wady gałek ocznych, prawda? Bo to jest krzem jest takim porządkującym przestrzenie pierwiastkiem, ale też jest pierwiastkiem mądrości, bo ktoś, kto ma dużo krzemu, to ma bardziej lotną myśl, dlatego się mówi o informatyce, o dolinie krzemowej i o krzemie jako pierwiastku, który jest ważny właśnie w budowie tego rodzaju systemów informatycznych, prawda? Także to jest, zapomina się też o takim pierwiastku, to jest używany w leczeniu psychiatrycznym, mianowicie o licie. Jego ilość na skutek tych wszystkich procesów, które my mamy jako obróbkę, że jest zubożenie gleby podstawowe minerały, gdzie brakuje dżownik, gdzie krety nawet, które też tam przekopywały, upowietrzniały tą ziemię, wyginęły praktycznie, to znaczy tak samo jak z pszczołami będzie. Jeżeli one wyginą, to my też mamy już niedużo czasu na ziemię, bo musi być coś, co przenosi, co transportuje, co sprzyja przenoszeniu tych pyłków. Czyli załatwiliśmy w ten sposób białka zwierzęce, czyli mięso, rybę, jajka. I teraz jeżeli chodzi o ilość jajek, to 8 jajek tygodniowo dla dorosłego osoby to jest ważne. Myślę, że to jest wystarczające w zupełności.
1: I w formie płynnej bardziej, prawda?
0: Proszę, w różnej możliwej postaci. Różne. Natomiast jeżeli ktoś ma kłopoty z woreczkiem, to jak on sobie zje jajko na twardo, to będzie miał murowane kłopoty. I też ciekawą rzeczą jest to, że jeżeli ktoś jest uczulony na siarkę, na związki siarki, To są osoby, które nie tolerują na przykład wina, bo tam jest dużo siarki, kapustę, cebula, prawda? Siarka jest tam potrzebna bardzo jako pierwiastek, zwłaszcza przy tych stawowych dolegliwościach i przy zmianach na skórze, bo dlatego by mydła siarkowe, prawda, było wiadomo, że możemy oczyścić sobie w ten sposób twarz, ale to było też wiadomo chyba dlatego, tak myślę, że wtedy nie wiedziano o nużeńcach, a jak się siarkę używa do pielęgnacji skóry, to jeżeli trądzik jest wynikiem infekcji pasożytów, które najczęściej żyją w oczach i możemy je w rzęsie znaleźć, to to są, prawda, to jest efekt działania nużeńca i trzeba na nużeńca działać, a nie na skórę, która ma jakieś tam zmiany. Jeżeli chodzi o jajka, to jeszcze ciekawą taką rzeczą jest to, że jajka w całości były używane w leczeniu gruźlicy, bo chodziło o to, że w tym procesie naprawczym uwapniać, bo to wtedy była taka ochrona organizmu naturalna, że coś, co było uwapnione, te ogniska, które bakteryjne zostały jakby odcięte od reszty tkanki zdrowej i ten ktoś mógł wyzdrowieć. I ktoś to nawet pozornie tak przeszedł, nawet nie wiedząc o tym, że jego kaszel był związany z infekcją gruźliczą, to będzie miał zwapnienia w płucach, prawda? Widoczne. I się wtedy taką metodę stosowało, że sokiem z cytryny zalewało się jajka, które były wymyte, i te jajka, które miały jasną skorupkę, były lepsze. Po dwóch, trzech dniach to się zrobiło miękkie, już to się taką kopystką drewnianą rozbijało. Dodawało się do tego miód i dodawało się do tego alkohol. Do koniak był najlepszy do tego celu, to był jako środek utrwalający. To się mieszało, bardzo smaczne, proszę Państwa. I taka łyżka dziennie pozwalała szybko wrócić do zdrowia i była znana w leczeniu gruźlicy między innymi. Warzywem, które bardzo cenne było do leczenia gruźlicy, to była marchewka między innymi. Moja rodzina jak trafiła po wojnie, bo tutaj zostali przywiezieni transportami, to trafiła do Kłodzka, Wałbrzych niedaleko, to tam jeszcze Niemcy uczyli, lekarze niemieccy, że marchewka jest skutecznym środkiem przeciwgruźliczym, dlatego że oni mieli tam ogromne tradycje w leczeniu gruźlicy. Sokołowsko pod Wałbrzychem jest właśnie taką oazą zdrowia. Niestety to sanatorium, oni w tej chwili usiłują to odbudować, ale zostało zniszczone przez bezmyślne podpalenie. Także to jest wielka szkoda, bo to też takie historyczne dla medycyny miejsce, gdzie się cała ta idea o zdrowym żywieniu zaczęła. Wcześniej niż to było potem w Austrii. Czyli mamy załatwioną sprawę też jajek, proszę Państwa.
1: Czyli, ale bardziej na surowo, Pani doktor, czy jednak na twardo jajko?
0: No to jeżeli ktoś ma siarkę, to rozbić trzeba, bo siarka też jest w środku jajka.
1: Tak.
0: I dlatego jak ktoś przygotuje jajko, to jest taka zielona otoczka. Ono jest trudno strawialne wtedy, prawda? Bo siarka nie jest w stanie odparować, bo to jest związek, który może parować tak samo. Jak się jedzie do Zdroju, gdzie są wody siarkowe, to jest zapach gniłych jaj. Ale jak mamy jajecznicę rozbitą i podgrzewamy ją powolutku, Francuzi na przykład wpierw ścinają białko, a potem dodają do tego rozbite żółtko, czyli pozwalają temu żółtku, żeby odparowało to wszystko, to wtedy jest lepiej strawialne. Tak samo jak jest ubita piana z jajka, prawda, to jest lepiej strawialna. To się zresztą dodaje do wielu dań, do piast, do pieczenia. I są ludzie, którzy są uczuleni na jajko w całości, między innymi z tym dodatkiem siarki, natomiast w przetworach nie dobrze to zaczynają tolerować.
1: Pani doktor, jak ze zbożami? Moczyć, nie moczyć, właśnie ile tych węglowodanów złożonych możemy w diecie
0: mieć?
1: Tak,
0: przeciętna osoba, to jeżeli będzie miała w dziennym spożyciu szklankę, półtore szklanki kasz ugotowanych, jeżeli chodzi o pieczywo, dwie, trzy kromki, to będzie to adekwatna ilość dla węglowodanów dla danej osoby. I tutaj się znowu też boksujemy z tym, jak te zboża są uprawiane, co one zawierają dodatkowo. Dlatego mówię, że mocz zboża w tej wodzie z solą i sodą, żeby oczyścić domieszek, między innymi z tego randapu, a potem dobrze je kiełkować, to jest wiosną. Bo w zimie ta sztuka nie bardzo się udaje, bo ziarno wie, jaka jest pora roku, mimo że jest gdzieś tam w młynie albo na półkach naszych w sklepie. Ale są tacy sprytni, którzy oszukują to ziarno, bo na przykład przechowują w chłodnym miejscu i potem wyciągają w cieplejszą już część tej przechowalni całe ciało i ziarno sobie myśli, że tak będziemy używać takiej przenośni, że to już wiosna, więc warto kiełkować i wtedy używają to do kiełkowania w porach, kiedy normalnie by ziarno nie wykiełkowało. My na przykład mamy takie zjawisko, że tylko raz wysiewaliśmy rzepak, a teraz już się to robi dwa razy w roku, prawda? Czyli osłabia się tą siłę działania. I niezwykle ważną rzeczą, żeby to było w kontakcie ze słońcem. Ja jeszcze chciałam przypomnieć taką erę, kiedy się ścinało zboże i to było w postaci snopków na polu. I zanim się to zabrało, zawiozło do stodoły, zaczęło się mucić, to ten czas spędzony na polu, gdzie te takie wąsy krzemowe były, one kolekcjonowały energię słoneczną i powodowały, że to ziarno w środku zmieniało swoją strukturę białkową, prawda, i węglowodanową. I to było zupełnie coś innego, niż jak w tej chwili jest obcina na polu, suszy od razu też tym spalinami, między innymi, żeby bardziej ekonomiczny był ten proces, to też nie jest fajne, a ziarno było wcześniej przecież jeszcze roundupem traktowane i jeszcze do tego nie ma tego elementu, żeby dojrzało. Mm-hmm. To jest tak, jakbyśmy jedli jabłko, które nie jest dojrzałe, to nie jest to smaczne i czujemy dyskomfort, nie możemy tego sprawić.
1: A te fityniany, pani doktor, rzeczywiście mamy się bardzo troszczyć o to, żeby je wypłukiwać? To znaczy, kto sobie z nimi poradzi, kto nie?
0: To zależy od tego, jakie ma enzymy dana osoba. Mm-hmm. Dlatego to, o czym jeszcze do tej pory nie mówiliśmy, to są enzymy, prawda? I enzymy trawienne mamy różne, na różnym poziomie. To się już zaczyna od jamy ustnej, prawda? Dlatego żucie jest jakby kluczową sprawą, bo w pierwszym momencie mamy rozkład węglowodanów białek, one są na wpół strawione i ciało ma też taki sygnał, bo taki ma jakby system komputerowy, gdybyśmy tak nowocześnie do tego podeszli. To jest informacja do mózgu, halo, prawda, już to jest taki pokarm w takim składzie się pojawił, bądź gotowy przyjąć i dalej to, prawda, przerabiać. Natomiast jak my połykamy bardzo szybko, to ta informacja nie może dotrzeć i stąd jak ktoś szybko jej zachłanie, to nie zdąży zauważyć, że już ma żołądek potąd przemieszczony, prawda, wypełni też przełyk w międzyczasie. Dlatego wolne jedzenie jest znacznie lepsze, między innymi dlatego, że mamy ten moment informacji, prawda, że już to mniej więcej trwa około pół godziny, żeby się nie spieszyć, prawda, bo jak jesteśmy w pośpiechu, to też inaczej soki żołądkowe działają i zgaga takie poczucie kwasoty, może towarzyszyć również nie do kwasocie, jak i nad kwasocie. I wiadomo, że na przykład dzieci mają mniej kwasów żołądkowych, że ludzie starsi tak samo mają mniej, dlatego że są po całej masie leków, które też wpłynęły na kondycję. Zresztą w miarę tego, jak nasz czas jest odliczany, no to też jakość śluzówek się zdecydowanie pogarsza. Tak samo mamy osoby, które mają grupę zero, no to one mają jakby łatwiejszą zdolność trawienia mięs niż inni i dlatego tak samo przecież inaczej my żywimy psa, a inaczej żywimy kaczkę. Przecież kaczka mięsem nie będzie żywiona, nie będzie fajnie to się kończyło. I myśmy już mieli taki eksperyment, że drób żywiony był białkiem zwierzęcym. To była epoka też taka około stanu wojennego, kiedy dawano mączkę rybną kurczakom, żeby szybko rosły, żeby jajka powstawały i tak dalej. To ten aromat rybi przeszedł do mięsa i to było nie do zjedzenia. To mięso po prostu, jak się smażyło albo gotowało, to pachniało rybą. No, kto zje kurczaka, który pachnie jak ryba i nie wiesz, co masz na patelni? I jajka tak samo pachniały, czyli to wszystko przechodziło. Mhm. To był dowód na to, że jak my żywimy zwierzę, prawda, które potem będziemy konsumować, to te składniki pożywienia przechodzą. Prawda? Mhm. Dlatego to też widzi matka, bo to, co jej nie służy, to też dziecko na dziecku widać. Jeżeli jest maluszek, prawda, i ten maluszek jest bardzo cierpiący, ma zmiany skórne, ma te kolki, to my przede wszystkim badamy matkę. Do roku możemy wszystkie większość badań z wyjątkiem morfologii, tych takich podstawowych rzeczy, robić u matki, jeżeli poszukujemy jakiejś alergii. Mhm. Zdecydowanie. Czyli mamy tak, i dobrze strawione białka to są aminokwasy, czyli czyli takie cegiełki, z których my budujemy wszystkie swoje tkanki, ale aminokwasy to też są takie cegiełki, które biorą udział w naszym postrzeganiu, w tworzeniu mowy i na przykład jest rzeczą znaną, że jeżeli my dajemy aminokwasy takie już farmakologicznie przygotowane, to dzieci na przykład te, które nie mówi, zaczynają mówić, prawda? Zaczynają być bardziej logiczne w swoim rozwoju i dlatego też dzieci prawdopodobnie ogromnie lubią rosół, bo rosół to są aminokwasy, tylko trzeba ten rosół długo gotować, bo ten czynnik czasu jest ważny. I czasem taki prawdziwy rosół gotujemy 3 dni. Codziennie po kawałku zjemy, ale następnego dnia znowu gotujemy, prawda? I wcale nie musi być dużo mięsa w tym wszystkim, ale bardzo ważnym czynnikiem jest to, żeby elementy szpiku były dodane. Czyli na przykład gotujemy na 3 litry wody, mamy na przykład 80 albo 100 gramów kurczaka z nóżki. Ta nóżka jest przełamana, prawda? I wtedy ten szpik może się wydostać na zewnątrz. I to mięso, które jest z tej części, którą zwierzę porusza, czyli na przykład jeżeli chodzi o drobiu, to będzie szyjka, to będą skrzydełka, to będą nóżki, korpus cały, bo przecież cały czas ptak musi oddychać, nie ma momentu przerwy, jak również żołądki są bardzo cennym elementem, bo o wątróbce, która jest filtrem, ale też fabryką, to różnie bywa i czasem to jest tak zanieczyszczone, zwłaszcza jak nie wiemy z jakiego ptaka to pochodzi, że na początku osób, które mają duże problemy zdrowotne, wątróbkę raczej nie polecam. Mhm. Ale wątróbka była też używana przed laty jako leczenie osób, które mają niedokrwistość Addisona Birmera. I była jako surowa wątróbka serwowana, prawda? Mhm. Także już ludzie dawno temu wiedzieli o tym. To jest przełom 18 i 20 stulecia, kiedy to doświadczenie było wykonane. I to jest nieznany znik nikomu z imienia nazwiska student medycyny, który taką obserwację miał i tak jakby się powtarza, że to był student medycyny, który to zaobserwował i to wprowadził i to działało.
1: Mm-hmm. Pani doktor, czyli oprócz tego, co jemy, czyli o jakości jedzenia, o naszym zdrowiu świadczy przewód pokarmowy, czy on jest dysfunkcyjny, czy nie, bo jeżeli nie przyswoimy, to wszystko jako niestrawione idzie dalej i zaczyna budować jakiś, jest balastem dla organizmu, prawda? Czyli jakby jedzenie i przewód pokarmowy to jest też klucz do zdrowia.
0: Jeżeli się z czymś nasze ciało nie zgadza, to my mamy jeden z takich objawów, że brzydko pachniemy. My, gazy. Przecież są osoby, które tak źle trawią zupełnie, że to gnije w nich i to nie jest kwestia popsutych zębów, prawda, ani zmienionych chorobowo migdałków, bo czasem proces ropny jest tak duży w migdałkach, prawda, że ten oddech jest trudny. To jest tak, że wystarczy taka odległość między nami, prawda, czyli wcale nie jesteśmy blisko siebie, że jeżeli ktoś ma procesy gnilne w swoim przewodzie pokarmowym, to czuć ten nieprzyjemny zapach, zresztą czasem jak jest pomieszczenie zamknięte, to jest kłopotliwe i są smrodliwe stolce, gazy, które też ktoś, prawda, wydala. No i czasem jest i odgłos, i zapach, to wiadomo, kto to ma, prawda, bo łatwo zlokalizować.
1: Czyli ciało daje nam sygnały, że coś się dzieje nie tak i że powinniśmy jakąś refleksję mieć i pomyśleć, co robimy nie tak, czy co jemy nie tak, czy któryś organ nam nie domaga i zmienić
0: styl życia. To też zapach naszego potu, naszej głowy, bo czasem są takie choroby metaboliczne, że jak się pochyli nad dzieckiem i czujemy nieprzyjemny zapach z głowy, a ja czasem mam tak, że jak dotykam głowy dziecka, żeby sprawić konsystencję włosa, to jest aż lepkie. Tak jak miód, to wtedy, kiedy mamy naprawdę duże obciążenia.
1: Dziękuję.

0: Witam serdecznie w naszym kolejnym odcinku serii Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Pochylamy się nad tematem diety. Czy ona ma związek z tym, jak się czujemy? Niestety badania takie klasyczne, które czasami wykonujemy, nie pokazują nam dokładnie tego związku, ale czy na przykład są jakieś na rynku testy i inne możliwości, aby powiązać to nasze złe samopoczucie, nietolerancje pokarmowe czy alergie, z którymi się borykamy, a które wpływają na stan zapalny toczący się w organizmie, połączyć właśnie z chorobami cywilizacyjnymi, z tymi, które najbardziej nam dzisiaj dokuczają. Zapraszam do wysłuchania odcinka.
1: Pani doktor, wspomniała Pani o funkcji wątroby, którą możemy w takich, przy takich codziennych czynnościach, jak chociażby krojenie cebuli, zaobserwować. A czy od strony właśnie medycznej, takich badań typowych, jesteśmy w stanie też te funkcje ocenić i innych narządów?
2: Nie, no oczywiście. Ja myślę, że dysponujemy tak ogromnym arsenałem, że i zdrowym rozsądkiem, jeżeli do tego, że bardzo podstawowe rzeczy możemy bardzo wszechstronnie wykorzystać. Bo to jest zgodnie z tą zasadą, że nie jest ważne, jaką wiedzę posiadamy, tylko jak ją potrafimy wykorzystać. Mhm. To jest inna taka zasada też jest, że narządy nieużywane to są narządy, które zanikają. Jeżeli my nie używamy własnego rozumu, to też zaczyna nam zanikać ta poznawcza część naszego jestestwa. Ale to tak żartem oczywiście. Natomiast taka podstawowa informacja, jaką jest OB, to jest dla nas informacja, o toczącym się stanie zapalnym, ale to też może być informacja o anemii, bo przy anemii te krwinki czerwone, które jest mało, obciążone, bo krwinki czerwone przenoszą żelazo, one opadają na dół, one mają też wtedy średnicę mniejszą, w związku z tym ta różnica między krwinkami, które widzimy gołym okiem w takiej rureczce, Westergreena to się nazywa, a surowicą jest bardzo duża i wtedy my mówimy, że to jest hematokryt, prawda? I hematokryt jest niski, to znaczy, że mamy mało krwinek czerwonych. Krwinki czerwone liczymy w milionach, a białe ciałka krwi, które są na wierzchu, jako taki kożuszek, w niektórych chorobach, na przykład białaczkach, jest to widoczne, bo wtedy tam idzie w miliony, jak się liczy te krwinki białe, no to one są po prostu rozdzielone między sobą i dlatego jest taki obraz jak flaga polska, prawda? Jest jasne na górze, czerwone na dole. I już podwyższone OB świadczy o tym, że albo proces zapalny, albo anemia, są takie najczęstsze przyczyny, albo jest to choroba nowotworowa. I ten objaw długo się utrzymuje, nie pojawia się od razu. W chorobach zapalnych, na przykład stawów, jest taka choroba, którą jest zesztywniające zapalenie kręgosłupa i dopóki jest to proces aktywny, to OB będzie wysokie. A jak ten proces zapalny i niszczenie się zakończy, bo mam takich pacjentów, gdzie to wszystko stanęło, oczywiście już są wtedy zmiany narządowe nieodwracalne, już tego nie odtworzymy, nie przywrócimy wzrostu komuś, kto stracił z powodu choroby 20-30 cm, bo do tego dochodzi w tej chorobie. No to wtedy OB się zmienia i staje się bliskie normy. Drugim takim prostym badaniem, które na przykład nie robimy od razu u dzieci, chyba że matka ma RH-, to jest badanie grupy krwi. Ludwik Hirschfeld, który też mieszkał po wojnie we Wrocławiu, stworzył cały zespół. To były takie popularne badania w latach 50., 60. na temat, czym jest grupa krwi w ogóle dla człowieka i dla zwierząt, bo zwierzęta też mają swoje grupy krwi, że czym się różnimy, co to jest dla nas, czy jesteśmy bardziej odporni, czy mniej odporni, czy to jest związane z naszym charakterem, naszymi talentami, które mamy, prawda? I że to jest ważne, jaką mamy grupę krwi, między innymi ze względów dietetycznych. Tak samo jak to jest ważne w medycynie, jeżeli przetaczamy, robimy transplant organu, bo krew też jest organem, prawda? Mhm. Więc to, jaka jest grupa krwi, jest ważne, bo jeżeli my przetoczymy niewłaściwą grupę krwi, to możemy być dużych tarapatych do śmierci włącznie. Natura jest bardzo mądra pod tym względem i zaplanowała dla takiej kolizji medycznej wolniejsze reakcje, że się zdąży naprawić tą szkodę i w chwili obecnej w zasadzie prawie nie ma doniesień, że ktoś poniósł śmierć w wyniku przetoczenia grupy krwi niezgodnej z faktyczną danego pacjenta. Czyli mamy OB. Drugim markerem stanu zapalnego, który jest bardzo popularny, to było w momencie, kiedy ja zaczynałam pracę, tego markera nie było, to jest CRP, czyli białko ostrej fazy. I to mamy w sytuacjach, kiedy na przykład jest ostra sytuacja, jaką jest wirus. Wirus przeniknął. Mamy takie wtedy wirusowe zapalenie płuc, na przykład jest OB bardzo wysokie i to CRP jest bardzo wysokie, ale CRP wskazuje nam, że jest jakiś stan zapalny i to się bada też u dzieci, z którymi coś się dzieje zaraz po urodzeniu. Albo mają jakąś infekcję wrodzoną, jeżeli chodzi o zapalenie płuc, bo są najczęstsze przyczyny, albo mają zmiany w układzie moczowym, bo to jest drugi układ, który jest zmieniony zapalnie w tych pierwszych dniach po urodzeniu, wtedy jest interwencja, prawda, u matki, tak samo jak i u dziecka. Kolejne badanie, to jest to CRP, jest na przykład ważne jako informacja, czy coś się dzieje na powierzchniach, które są śluzówkami, czyli na przykład zapalenie uchyłków, jeżeli podejrzewamy u kogoś, a zapalenie uchyłków może doprowadzić do perforacji i wtedy to jest jakby pilne użycie antybiotyku w tej sytuacji, to CRP jest bardzo wysokie u takiej osoby, ale jeżeli to są bóle brzucha, ale nie towarzyszy temu stan zapalny, to znaczy, że to jest związane bardziej z nadmierną ilością gazów, może być taka kolka, która też jest bolesna i taka, że jest na granicy operacji, tak to czują, odczuwają pacjenci i też może być objaw ból jako objaw niedożności przewodu pokarmowego, więc jeżeli nie mamy pasażu gazów, jeżeli nie oddajemy stolca, to trzeba to bardzo podejrzewać. W chwili obecnej zresztą w takich badaniach jak USG bardzo łatwo to zobaczyć, a w zdjęciu przeglądowym jamy brzusznej, kiedy pionowo dana osoba jest ustawiona, to widać, czy są poziomy płynów, czyli badania radiologiczne. Też należy do takich badań, które szybko można wykonać w warunkach szpitalnych, a USG jest naprawdę cudownym narzędziem, bo można w szybki sposób zdiagnozować, czy mamy do czynienia na przykład z wyrostkiem ostrym, który już wymaga interwencji, zwłaszcza jak to jest u dzieci, one są szczupłe, to te tkanki są bardzo łatwo dostępne. Kolejnym badaniem to jest badanie, czyli mamy morfologię z tym rozmazem, gdzie widać, jak te krwinki wyglądają. Wiemy, że one czerwone mogą mieć różny kształt, mogą mieć różną wielkość i to już nam pozwala, jeżeli jest ta krwinka czerwona duża, żeby zrobić dalsze badania, które są już specjalistyczne, czyli witamina B1, B2. Jeżeli morfologia bardzo szybko się zmienia i ta krwinka jest duża, jest powyżej 105 przeciętnie, to znaczy, że możemy mieć do czynienia z anemią złośliwą. I u tego człowieka w zasadzie to się liczą dni, bo jeżeli bardzo nam spada ta ilość hemoglobiny, obniża się ilość krwinek czerwonych, że jest poniżej miliona, to znaczy, że tylko interwencja z podaniem witaminy B12 pozajelitowo jest ratunkiem. I po kilku dniach stosowania takiej witaminy cudownie wszystko wraca do zdrowia. To jest tak jak w śpiące z hipoglikemicznej, które to badanie cukru, poziomu cukru też jest badaniem podstawowym w tej chwili, to mamy, proszę Państwa, możliwość uratowania kogoś w jednym momencie. Czyli to są takie, ja miałam ostatnio taką sytuację właśnie, że pacjent nagle był słaby, bo też był słaby, mówiąc chyba nieodporny, a był blado.
1: I zielony.
2: Blado-żółty. To jest taka żółta, taka woskowa bladość i taka żółta woskowa bladość, którą bardzo pięknie widać u wielu ludzi po 50, proszę Państwa. To są objawy niedoboru witaminy B12 i ci ludzie bardzo często są przedwcześnie siwieją i mają też odbarwienia na skórze. Takie białe plamki, niektórzy też mają bielactwo i czasem takie zjawisko, jakim jest niedobór związany z witaminą B12, z chorobą też autoimmunologiczną. To jest najczęściej kilka chorób. To jest niedoczynność tarczycy na tym tle, to są zmiany w jelicie. Bardzo często to jest właśnie celiakia, prawda? To jest ten niedobór i zaburzenie wchłaniania na przykład żelaza. Jak mamy niedobór żelaza, to krwinka czerwona jest bardzo mała. I wtedy to MCV jest poniżej 70, przeciętnie, bo tam są różne normy, które różne laboratoria stosują, które są zalecane przez producentów odczynników, które są używane w danym laboratorium. To krwinki są małe. Jeżeli krwinka ma ktoś anemię, ale krwinka czerwona nadal jest duża, prawidłowa, to znaczy, że ten niedobór żelaza nastąpił w krótkim czasie. Czy na przykład był krwotok do przewodu pokarmowego, albo na przykład obfita miesiączka u kobiety, to w okresie przekwitania na przykład mają mięśniaki, to jest takie, taki powód, dla którego się nagle to nam obniża. I wtedy ta krwinka jest, jak jest mała, to znaczy to już trwa ten proces dłużej. Ale już normalna, to znaczy, że się właśnie zadziało, prawda? Czyli to jest ostra lub różnicowane między ostrą, a przewlekłą niedokrwistością z niedoboru żelaza. Część osób nie jest w stanie żelaza przyswoić i my to badamy taką krzywą wchłaniania żelaza, prawda? Że się oznacza poziom żelaza na czczo i potem podaje się preparaty żelaza i się patrzy, czy się wchłania, czy się nie wchłania. Innym badaniem to są białka. bo jednym z takich wrodzonych spraw, gdzie człowiek jest chory bez przerwy, malutki, to nie tylko malutki, to jest niedobór IgA wrodzony. Czyli to jest takie białko, które jest produkowane przez śluzówkę jelita, jelita cienkiego, w towarzystwie, tak jest duet, dobrych bakterii. Jeżeli ten duet jest niesprawny w produkcji tego białka, to my mamy objawy ze wszystkich śluzówek. I bardzo często na przykład infekcje u dzieci, dróg moczowych i też górnych dróg oddechowych, to są w sytuacji, kiedy brakuje nam tego IgA. I czasem jest to rzecz nieodwracalna, no to tutaj stosujemy specjalne techniki terapeutyczne, żeby wesprzeć i specjalna ochrona, prawda, żeby można było pomóc takiej osobie. I wiadomo, że wszystko, co jest badane w tej klasie IgA, to my tych badań nie możemy wykonać, bo po prostu nie ma odpowiedzi, bo tych białek prawie nie ma. Mhm. Inna klasa też właśnie, to jest w grupie tych gamma globulin, czyli to są białka odpornościowe, to mamy IgE właśnie, mamy IgG, i oceniamy właśnie, jaki jest ten pomoc, czyli badamy białko całkowite, które też jest kryterium odżywienia człowieka, bo jeżeli ktoś ma niskie leukocyty, ma niskie białko, to znaczy, że jego ciało jest niedożywione. I to też jest kryterium podejmowania decyzji o tym, czy leczymy onkologicznie daną osobę, czy też nie leczymy, prawda? Ponieważ muszą być pewne kryteria zapewnione. I jeżeli mamy na przykład niskie albuminy, bo to jest duża frakcja białek, to jest przynajmniej połowa wszystkich białek u człowieka, to są albuminy. Czyli one pełnią rolę transportową, budulcową, dysponują płynami w naszym organizmie, bo jeżeli ktoś ma niedobór właśnie białek, tych albumin, to mamy, proszę Państwa, obrzęki. I jest choroba nerek, to jest zapalenie nerek, prawda, albo zespół nerczycowy, gdzie my tracimy te albuminy drogą moczu. To się nazywa, że mamy mikroalbuminurię. Uria to znaczy, że coś się w moczu wydala, prawda? Mm-hmm. I sprawdza się dobo.
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: O ile człowiek takiego białka traci, te straty często są niezwykle duże. I wtedy pojawia się coś, co nam pozwala utrzymywać poziom płynów w łożysku naczyniowym, pojawia się podwyższony poziom cholesterolu. I wtedy ważną rzeczą jest sprawdzenie, czy ten poziom cholesterolu jest wynikiem objawu, czy jest naszego obżarstwa, nie złego wprowadzenia się, proszę Państwa, bo nieprawidłowe tłuszcze, nadmiar mięsa, no to generuje nadmiar cukrów, prawda? Jeżeli mamy cukrów, to ta frakcja trójglicerydowa jest podwyższona i to są białka, które budują nam na przykład zmiany miażdżycowe we krwi. Zresztą miażdżyca to też jest choroba zapalna, trzeba pamiętać, i ona może być na przykład w wyniku reakcji na chlamydię. Bo to jest między innymi powód w chwili obecnej, kiedyś była kiła, a teraz mamy chlamydię jako powód rozwarstwiania się aorty. I to są dramatyczne stany, prawda, które występują nawet u młodych ludzi. W mojej praktyce była taka dramatyczna historia z młodą kobietą, która po porodzie miała bardzo silne bóle brzucha, ale mówiono, że ona miała tam cięcie cesarskie, były problemy z tym porodem, że to jeszcze się wszystko nie wygoiło. Ale któregoś dnia znaleziono ją martwą. Okazało się, że to był bóle związany z rozwarstwianiem się aorty w jamie brzusznej i skrwawiła się kompletnie. Także znaleziono ją martwą przy dziecku. Mm-hmm. I to są takie, dlatego bóle, w chwili obecnej, jak my dysponujemy ultrasonografią, to jest to tak łatwa metoda do zdiagnozowania, że warto ją często używać. Ale wracamy do testów laboratoryjnych, bo ja w laboratorium nie wykonuję USG, bo nie jestem omnibusem i to nie jest dobrze, jak ktoś uważa, że wszystko wie, zawsze lepiej się z kimś naradzić. I kiedyś była chwalebna taka instytucja konsultacji lekarskich, prawda, że był zespół, który, prawda, omawiał wspólnie danego pacjenta. Mhm. Natomiast innym takim wskaźnikiem to są enzymy wątrobowe i poziom bilirubiny. Zresztą widać, czy ktoś jest żółty, czy ktoś nie jest żółty. Raz może być już żółty z powodu niedoboru żelaza, niedoboru witaminy B12, a drugie może być zaburzenia poziomu bilirubiny. I jeżeli u dziecka, zaraz po porodzie, my mamy bardzo wysokie poziomy bilirubiny, zwłaszcza, że one już są blisko tej granicy 17, 19, 20, no to już są na granicy uszkodzenia mózgowia. I wtedy znaną taką metodą, prawda, to jest przerwanie karmienia w tym momencie, prawda, może być jakaś niezgodność między mlekiem matki a dzieckiem. I stosujemy naświetlania, prawda, wlewy glukozy, są jeszcze inne leki, luminal na przykład stosuje się, żeby tą żółtaczkę zmniejszyć, mm-hmm. prawda, i żeby poprawić kondycję. I bardzo często jest też podwyższone są enzymy wątrobowe, które świadczą o tym, że funkcja wątroby, ona jej wygląd jest prawidłowy, ale funkcja już jest zaburzona. Pamiętamy, że wątroba ma wiele funkcji, bo wytwarza białka, oczyszcza, coś nowego tworzy, prawda, coś zabiera, coś łączy, prawda, i że te są różne drogi, bo to jest narząd, który i do krwi nam może dawać, prawda, czyli jako endokrynne może być stosowane i też jest egzokryny, czyli do przewodu pokarmowego i to wydalane jest na zewnątrz. I wiadomo, że jeżeli jest żółtaczka zakaźna, na przykład to się zmienia i kolor skóry, i kolor stolca, bo będzie biały, prawda, w tej sytuacji. Dlatego mówię, oglądajcie własną kupę. Bo, a w tej chwili nikt tego nie robi, bo nie ma tego...
1: Półeczek.
2: Tej półeczki takiej publikacji. To jest może ładne z architektonicznego punktu widzenia, ale bardzo niepraktyczne zdrowotnie. Jeszcze firma Koło, mogę ją reklamować, proszę Państwa, nie mam w tym żadnego udziału, ale oni produkują jeszcze musze klozetowe, takie, które są z półeczką.
1: Mają półeczką.
2: Tak,
1: tak.
2: I to myślę, że jak ktoś ma jakiś remont, to może warto by zainwestować w takie rozwiązanie, bo to widać. Łatwiej też zebrać materiał do badania, prawda, jeżeli chcemy zanieść do laboratorium. I tu jesteśmy przy kupie. To jest kolejne badanie, które jest łatwe do zrobienia, ale najtrudniejsze do uzyskania, bo jeżeli komuś daje jakieś badanie, to prędzej oddają krew, ale kupę to się trzymają tego, bo albo mają zaparcia i w ogóle to jest zjawisko trudne, albo się zjawia po południu, prawda, czyli wtedy już laboratorium jest zamknięte. Przechowywanie tego materiału w lodówce może nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo też to zmienia w miarę upływu czasu swój wygląd, jeżeli i też pora, kiedy my pozyskujemy ten materiał. Jeżeli szukamy pasożytów, które są w dolnym odcinku przewodu pokarmowego, to najłatwiej to zbadać w porze, kiedy jest pełnia. Prawda? W kalendarzach zawsze mamy zaznaczoną pełnię i w tym okresie 3 dni przed pełnią, 3 dni po pełni, czy co czyni nam razem 7 dni, to jest najlepszy moment, kiedy i walczymy z pasożytami, i zbieramy kał do badania. Pamiętamy, że ta pełnia czasem pada w niedzielę, więc na przykład mamy kłopot z dotarciem do laboratorium, żeby tam coś zbadano. Zresztą populacja laborantów, którzy potrafią coś odróżnić w tym w kale też jest malejąca, tylko starzy doświadczeni tak naprawdę potrafią to rozróżnić. I nawet jak się tam pojawią jajeczka, załóżmy lambli, albo owsika, to czasem myślą, że to są pyłki, bo akurat pyli, prawda? Bo pyłki też mogą, proszę Państwa, w kale być obecne.
1: Czyli ta umiejętność diagnosty też jest ważna, prawda? Pani doktor, pamiętam, kiedyś opowiadała na którymś z wykładów o tym, że laborantka mówiła, że ona kupę bada, ale to, co jest na kupie, to nie.
2: Tak, ja widziałam wtedy owsika na wierzchu, proszę Państwa, naprawdę, to jest sprzed kilku lat informacja. I laborantka, której zadzwoniłam oburzona, że jak ona nie stwierdziła czegoś, co ja widziałam gołym okiem, widziała matka właśnie tego dziecka. Ona powiedziała, że czego pani chce? Prawda? To przecież było badanie, co jest w kupie, a nie na kupie. No i to tak bywa czasem. No oczekujemy nie to, co chcielibyśmy.
1: Czyli podsumowując, że badania też mogą być obarczone jakimś błędem, w zależności kiedy się materiał pobiera i kto go bada.
2: I tutaj docieramy do problemu diagnozowania zakażeń pasożytami. Mhm. To jest ogromny problem, bo w zasadzie wszystkim się wydaje, że my żyjemy tak sterylnie, tak higienicznie, że pasożyty zniknęły z naszego życia, ale pamiętam jeszcze, jak pani profesor Dzierżanowska mówiła przed laty, to było prawie 30 lat temu, że my zginiemy nie od bakterii, nie od wirusów, ale zginiemy od grzybów, bo wtedy o grzybach mówiła, a z kolei inny profesor mówił o pasożytach, że my to kompletnie lekceważymy. I to była szkoła poznańska, prawda, medyczna, gdzie oni nawet wydali specjalną pozycję na ten temat, do której zachęcam, prawda, bo to jest taka biblioteka znakomitych lekarzy, prawda, polskich, którzy dużo wnieśli do rozwoju medycyny. W chwili obecnej na przykład jest niedodiagnozowywanie, jeżeli chodzi o lamblię. Robi się oczywiście test taki immunologiczny, czy w kupie są jakieś tam obecne białka, które mogą wskazywać na obecność lambli w drogach żółciowych. Ale proszę Państwa, to tak zupełnie nie jest łatwe. I kiedyś zakładano sondę dwunastniczą i można było ciepłą żółć przenoszoną w ręku jeszcze pielęgniarki albo laborantki. Pod mikroskopem się to mogło zobaczyć, ale żółć musiała być ciepła i pobrana tą drogą. Teraz nie mamy tego, my za to mamy badania, które kiedyś nie robiono, to znaczy mamy biopsję przewodu pokarmowego, czyli możemy z żołądka albo z dwunastnicy w tym górnym odcinku pobrać wycinek do badania histopatologicznego, a wtedy w czasie sondy nie można było tego zrobić, to mamy coś za coś, ale wielka szkoda, że sondy dwunastniczej nie ma w tej chwili w naszym asortymencie.
1: Bo wtedy wykrywano te
2: lamblie. Tak, wykrywano i można było od razu podać, jeżeli były lamblie, docelowo w miejscu, gdzie one są, od razu metronidazol, bo to wtedy tak leczono. Przez tą całą sondę, czyli to było najbardziej właściwe rozwiązanie. To jest tak jak na przecięcie wrzodu. A w tej chwili możemy badać obecność helikobaktera, którego odkrycie, że to jest przyczyna między innymi choroby wrzodowej, która kiedyś kończyła się krwotokami, to były osoby, którym wykonywano wysokie albo całkowite resekcje żołądka i okaleczono tych ludzi na całe życie, prawda? Ale wtedy nie wiedziano, że może antybiotykiem wyleczyć tą bakterię. Zresztą ona wtedy się pojawia, kiedy ma warunki, bo to jest prawda, że jak masz warunki, to się choroba w tobie rozwinie. I te warunki to są też psychiczne. Jeżeli jesteśmy w jakimś stresie, ten stres może być psychiczny, ale może być fizyczny. No jeżeli ktoś pracuje w chłodni, no to ma większe warunki do tego, żeby zachorować. Ale tak samo ci, którzy pracują przy piecach hutniczych, gdzie jest gorąco i wychodzi na zewnątrz, czyli jest duża różnica temperatur. To też nie są warunki dobre, tym bardziej, że oni jeszcze wdychają dodatkowo wyziewy metali, które nie są szkodliwe i uszkadzają swoje płuca, prawda? Czyli przechodzimy tutaj do badania spirometrycznego przy okazji w ten sposób. Tak sobie tak wędrujemy po różnych chorobach.
1: Czy tak jak kobiety, które sprzątają i wdychają chemię w ogromnych ilościach, prawda?
2: Nie tylko kobiety, to i dzieci
1: tak,
2: które są w przedszkolach, które są dezynfekowane. Mhm. I które też to wdychają, prawda? Przedszkola, żłobki, szpitale to są miejsca, prawda, gdzie dezynfekcja jest rytuałem obowiązującym. I dlatego te zachowania niektórych osób w miejscach, gdzie jest na przykład, są uwrażliwione na środki dezynfekcyjne, może być bardzo niezwykłe i groźne wręcz, prawda? Że są bardzo niespokojni, nadaktywni i nie współpracują, prawda? No tak samo jak mamy na przykład jeszcze do tej pory niektóre szkoły, które po tej powodzi we Wrocławiu nadal mają grzyba. Wchodzi się na teren szkoły i czuć grzyba, piwnicą pachnie. To tak samo ubrania, jak są zawieszone w szatni, bo szatnie najczęściej są w piwnicach szkół, prawda? I te worki na obuwie. To tak samo pachnie grzybem. Ja czasem byłam w takich niektórych szkołach z różnych tam powodów, to wchodzę i już wiem, gdzie jest problem. I widzę, jak bardzo nadaktywni są uczniowie, jak bardzo i tam też poziom osiągnięć naukowych jest mniejszy między innymi z tego powodu. Czyli mamy wątroby, mamy enzymy wątrobowe. W tej chwili są, oczywiście są takie rzeczy jak biopsja wątroby, jak mamy do rozróżnienia różne problemy chorobowe, ale są w tej chwili też nieinwazyjne metody jak fibroskan na przykład, żeby ocenić jaki jest stopień uszkodzenia, zwłóknienia tkanki wątrobowej, ale to już jest jakby w dyspozycji z lekarza, jakim jest hepatolog, prawda? Bo jakby wiedzę o jednym narządzie, jakim jest wątroba, oddzielono, co też wydaje mi się dla pacjenta nie jest wielką korzyścią, bo tak jest rozdarty między jednym a drugim specjalistą, przecież to dotyczy jednej osoby, która ma i przewód pokarmowy, i wątrobę też w tym zakresie. To podobna historia dotyczy układu krążenia, bo tutaj też będziemy mówili o tym, jakie mamy możliwości do badania tutaj tego, że są specjaliści od naczyń i od serca. Czyli na granicy zastawki kończy się działalność jednego i drugiego. Najgorzej, jak to są właśnie zastawki, to wtedy jest kłopot, do którego lekarza, specjalisty ma pacjent chodzić. I to jest rodzaj takiego nonsensu, myślę, że za daleko poszliśmy w specjalizacji. Natomiast to, co może zrobić lekarz w opiece podstawowej, lekarz rodzinny, to może oznaczyć w tych sprawach cholesterol. Może oznaczyć, proszę Państwa, czynnik reumatoidalny, prawda? Bo też w chorobach reumatoidalnych mamy schorzenia układu krążenia. Możemy ocenić poziom histaminy jako takiego markera, który jest też związany z rozwojem miażdżycy. I to jest taki marker, który jest wykładową takich czterech elementów, jakim jest poziom witaminy B12, witaminy B6, kwasu foliowego i magnezu. I o tym, że udział magnezu jest niezwykle ważny w schorzeniach układu krążenia, to wszyscy wiedzą od dawna, bo nawet jak była nagła sytuacja, taka zawał, no to myśmy wtedy mieli, prawda, podawaliśmy we wlewach taką mieszankę polaryzującą, która między innymi zawierała magnez, powodowało to rozkurcz ściśniętych, zamykających się naczyń i powodowało, że była możliwość odwrócenia tego procesu martwiczego. O tym też obecnie zapomniano. Pamięta się o magnezie w aspekcie nerwowości, kurczów, takie drgania powieki, prawda? Bardzo często się zdarzają kurcze, które nocą najczęściej występują, dotyczą łydek, wykręca to i mamy duże problemy bolesne, także szybko zaczynamy sobie przypominać, że magnez jest ważny, a go jest bardzo mało, dlatego że sami go wypłukujemy nadmiarem kawy, którą pijemy, dlatego że jesteśmy wykończeni. I w ten sposób powstaje kółko takie, które się samonapędzające się. No i tu jesteśmy już przy diagnostyce tężyczki, bo często bóle, prawda? Bo cały czas jesteśmy w to. Proszę zwrócić uwagę, że my ciągle wracamy do tego, że ból. Mhm. I ten ból jest takim czynnikiem albo duszność, że nas zmusza do tego, żeby się pokazać u doktora szybciej, niż byśmy kiedyś myśleli, że się tam zjawimy. I między innymi diagnostyka tężyczki to już jest specjalność neurologów, ale między innymi jednym z takich taką metod jest próba tężyczkowa. Poza tym, że my badamy zawartość minerałów w surowicy krwi, to na przykład jeżeli połączymy to z niedoborem witaminy D3 na przykład, no to wiadomo, bez witaminy D3 nie ma prawidłowego wędrowania minerałów w miejsce przeznaczenia. Bo witamina D3 to nie są tylko kości i wzrost, to też jest odporność, to są prawidłowe nasze reakcje odpornościowe ustroju. Jeżeli mamy do czynienia z właśnie próbą tężyczkową, ona polega na tym, że wkuwa się w odpowiednie mięśnie igiełki, przepuszcza się prąd między tymi dwoma igiełkami i to powoduje reakcję skurczową lub brak tej reakcji. Zresztą badania tego typu, jaka jest elektryka człowieka, jest stosowana u pacjentów, którzy mają neurologiczne różne objawy porażenne, bo to już jest w kręgu zapalnych chorób mięśniowych. I jeżeli jesteśmy już przy tym temacie, to część leków może powodować uszkodzenie mięśni, czasem nieodwracalne. Jak również substancje, które są dodawane do żywności. Między innymi taką substancją niszczącą bardzo to jest aspartam, jako jeden ze słodzików, który został wprowadzony w latach 80. I tutaj duża grupa osób, które mają cukrzycę, ma więcej powikłań po używaniu środków słodzących, sztucznych słodzików, niż po użyciu samego cukru z powodu samej cukrzycy. I jest przyspieszone mętnienie, prawda, bo to są takie choroby, zaćma jest wcześniejsza u chorych na cukrzycę, jak również zmiany naczyniowe. I zmiany mięśniowe, prawda? I takim kryterium, który mówi nam o kłopotach mięśniowych, między innymi jest CPK, taki enzym, który możemy oznaczać, prawda, tutaj. I jego pojawienie się, podwyższenie się w czasie, kiedy my stosujemy leki obniżające poziom cholesterolu, to jest informacja, że absolutnie musimy to przerwać, bo to jest ten człowiek ma kłopot w ogóle z terapią tego typu, a często są w tej chwili margaryny takie dietetycznie wprowadzone, które mają statyny również w

0: jakiekolwiek działania stomatologiczne, dermatologiczne, to znaczy, że to może być obecność pasożyta, jakim jest nużeniec. I też to można, prawda, rozpoznać w ten sposób. Także wtedy mamy leczenie z dużymi dawkami witaminy A, które też nie jest absolutnie obojętne. Wszystkie badania posiewowe, prawda? Są laboratoria w tej chwili w Polsce, które zajmują się posiewami bardziej rozszerzonymi niż to są posiewy takie typowe. Sanepid dysponuje różnymi posiewami, w tym mamy na przykład, sprawdzamy Salmonella i Shigella oraz Yersiniozę, które są czasem o tyle niebezpieczne, że nie ma, objawy są nieduże, a jest nosicielstwo, zakażamy innych, prawda? Więc to jest dość kluczowe do rozpoznania. I to może być przyczyna, takie nosicielstwo, przewlekły stan zapalny jelit, który daje potem wzrosty u danej osoby. Także ja miałam taką pacjentkę, która miała guz, dosłownie wielki w brzuchu. Okazało się, to by posklejane jelita w przebiegu przewlekłego nosicielstwa salmonelozy. Także te wszystkie bakteriologiczne rzeczy, że proszę zobaczyć, jakim arsenałem dysponujemy w tej chwili i że w ciągu jednego takiego spotkania my możemy wiele podpowiedzieć pacjentowi. I najważniejszą też jest rzeczą, żeby zobaczyć, jaka jest dynamika zmian, bo jeżeli patrzymy, że w ciągu miesiąca morfologia zupełnie niezła, staje się skrajną, także ten człowiek ma ogromne już objawy poważne niedoboru, na przykład hemoglobiny, to znaczy, że możemy mieć do czynienia albo z jakimś krwawieniem, albo gwałtownie postępującym nowotworem, albo mamy ten niedobór witaminy B12. Mhm.
1: Pani doktor, czyli w zasadzie można powiedzieć, że mamy współcześnie narzędzia z różnych dziedzin, że możemy tą przyczynę znaleźć. Tylko kwestia jest, że trzeba jej szukać, a nie zaleczać poszczególne objawy, które są uciążliwe na co dzień. Ale musimy dotrzeć do źródła, żeby móc zlikwidować to, co naprawdę wywołuje te nasze schorzenia
0: i jeszcze dolegliwości. Chcę też powiedzieć, że choroby spichrzeniowe, bo na przykład do nich należy u dorosłych osób, a u dzieci to są wrodzone, to się rozpoznaje też genetyka tutaj. To jest dziedzina, która fantastycznie się rozwija i bardzo pomaga w prowadzeniu takich pacjentów. To jest, proszę Państwa, na przykład problem z żelazem. Bo kiedyś większym problemem były niedobory żelaza, a teraz zaczynają się pojawiać ludzie, którzy mają problemy z nadmiarem żelaza i do nich należą kobiety między innymi, które mają zabezpieczenia typu wkładka. A jeżeli jeszcze ma schorzenie typu nagromadzenie metalu, takiego jakim jest miedź, i mają chorobę Wilsona, to taka wkładka miedziana zresztą jest jeszcze dodatkowym kłopotem.
1: Dziękuję.

0: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Kuchnia Świętej Hildegardy w praktyce. I dzisiaj, Łukasz, co nam zaproponujesz?
1: Wiem, że lubisz zupy.
0: Uwielbiam.
1: Więc będzie zupa. Będzie taka zupa dyniowa, krem. Myślę, że krem dyniowy każdy lubi. Myślę, że to już jest tak jak nasz żurek. Każdy ma swój ulubiony
0: smak, dodatki.
1: Tak, tak, jak zrobić gdzieś. Ja mam nadzieję, że go trochę dzisiaj zmienię. Będziemy to doprawiać jabłkiem, czyli tak upieczemy, przeprażymy jabłko, przeprażymy mały korzeń pietruszki, do tego pieczona dynia, bo dynia już musi być wcześniej upieczona, ale doprawimy czymś takim specjalnym, co wiem, że Hildegarda lubi, czyli kawa zbożowa.
0: Tak.
1: Lubisz kawę zbożową?
0: Wiesz, tak, kiedyś piłam, teraz już wolę
1: naturalną. Teraz nie, ale Hildegarda zaleca, nie?
0: A znaczy, bo ona jest orkiszowa, tak, jakby wszystko, co z orkiszu jest dobre. Chociaż jest to taki, wiesz, troszkę zrobione pod współczesnego człowieka, który jednak w formie...
1: A ja bardzo lubię połączenie jabłka i kawy zbożowej. Tak, to jest jedno z takich moich ulubionych połączeń. Mhm. Takie przeprażone trochę jabłko i do tego właśnie kawa zbożowa. Jest naprawdę świetnie to smakuje.
0: Mamy pietruszeczkę.
1: Tak, to trzeba trochę drobnie pokroić, bo to chcemy później zmiksować. Mhm. Nie chcemy, żeby nam się gotowało nie wiadomo ile. Mhm. Tego jabłko.
0: Jabłuszko.
1: Jabłko ze skórką nie obieramy.
0: No właśnie, pietruszka też była nieobrana.
1: Tak, tak, tak, ale wyszorowana.
0: Wyszorowana i do tego Państwa zachęcamy, żeby właśnie tej skórki nie pozbawiać ani warzyw, ani owoców. No oczywiście tam, gdzie trzeba, to trzeba, ale w skórce jest bogactwo tych mikro, makroelementów.
1: Jest bogactwo, do tego są pektyny, które gdzieś nam trochę tą zupę zaciągną, bo nie będziemy jej niczym zagęszczać, tak? Nie będziemy dodawać żadnej skrobi takiej innej, więc te pektyny lekko nam zagęszczą tą zupę.
0: Wykorzystać wszystko, co daje natura.
1: Tak jest,
0: pięknie.
1: Do tego jabłka damy trochę więcej.
0: Dynia upieczona, czyli jeżeli chodzi o termikę, to jest ona bardziej rozgrzewająca, wtedy ciepła.
1: Masło klarowane odrobinę, bo tu jednak trzeba, musimy to tak, lekko podsmażyć. Zaczynamy od pietruszki, bo ona jest twardsza, nie? Co ona musi troszeczkę dłużej się nam dusić.
0: Ile taką dynię trzeba piec?
1: Do miękkości.
0: Do miękkości. No oczywiście, przecież nie mogłam się spodziewać innej odpowiedzi.
1: Jeszcze to wszystko zależy od piekarnika, jak my to robimy, od stanu dyni, jak jej dojrzałości, tak?
0: Tak
1: to ma
0: jest...
1: wiele, wiesz, jak ja powiem Ci, że 45 minut, a później po 45 minutach ona będzie twarda i ktoś powie, ale przecież ja robiłam z przepisu. Do miękkości.
0: Do miękkości. Czyli zostańmy z tym, do miękkości.
1: Tak. Ale tak średnio myślę, że to wystarczy jej około tam godzina, będzie ok. Lekko ją można skropić wodą i przykryć, to ona się troszeczkę przyparuje, nie?
0: Aha. I ty w całości to robisz, czy właśnie w takich
1: W takich kawałkach trzeba ją przekroić, wydrążyć.
0: Bo czasami jeszcze czytałam, że dobrze jest dynię piec też całą, bo ona wtedy się łatwiej kroi, a jak jest taka, to też zależy od rodzaju oczywiście dyni, ale bo ta Hokkaido to na pewno jest łatwiejsza w obieraniu i przygotowaniu, natomiast niektóre mają są tą takie, skórkę słuszną.
1: Tak, są takie, które po prostu można śmiało ze skórką, ona jest wtedy taka delikatniejsza. Tutaj
0: a
1: przy
0: nawet,
1: tej naszej dyni
0: tak,
1: ja proponuję jednak tą skórkę ściągnąć, ponieważ później przy miksowaniu ona cały czas będzie gdzieś tam widoczna.
0: No tak, bo Hokkaido też ze skórką można, prawda?
1: Teraz jabłuszko. Jabłuszko nam się przepraży.

0: Nie ma dużo.
1: To ja cię w życiu nazmywałem już. To jest doświadczenie życiowe.
0: No właśnie, także proszę Państwa, proszę podglądać i korzystać, bo czasami...
1: Nie ma co sobie życia utrudniać.
0: Tak. Czasami też nie chce nam się gotować, bo później te wszystkie czynności związane z posprzątaniem po, czy z przygotowaniem, tyle trwają, że wolimy kupić gotowe.
1: Łatwiej umyć jeden garnek niż cały
0: stertę naczyń. Tak, i wolimy zedrzeć, prawda, folijkę z przygotowanego dania, zamiast samemu coś upryżyć. A tutaj proszę, mamy jedno.
1: Poszło trochę skórki garnek, cytrynowej w tak zwanym międzyczasie.
0: Już pachnie.
1: Gdzieś pachnie.
0: Teraz wkładamy
1: dynię. Mamy lekko podprażone, dajemy dynię.

0: Tak.
1: Czym doprawiasz?
0: Ja wiesz co mam pod ręką. Ja to na bogato z ziołami.
1: Na bogato? To co zazwyczaj u ciebie idzie?
0: Wiesz co, no kiedyś szedł cynamon na przykład, ale jak się uczuliłam na cynamon, to odstawiłam. Ale na przykład oczywiście pieprz kubeba u mnie zawsze, sól, ale czasami na przykład majeranek sobie dodajesz, jakieś zioła ostre, Bertram. Galgant zamiast imbiru na przykład.
1: No to galgant to na pewno, to już możesz naszykować, dodamy odrobinę bertramu.
0: Ale wiesz, czasami kuminu na przykład też dodam troszkę, bo mi pasuje jakoś tak ostatnio na to zioło mam ochotę. Tłuszczy kurdybanek można.
1: Czyli gotujemy do smaku, tak?
0: Gotujemy do smaku.
1: Znowu nie ma jednego przepisu.

0: No to jest chyba najistotniejsze. Odrobinę trawy cytrynowej. Myślę, tak, że nie zaszkodzi zupie dyniowej.
1: Ale staram się wybierać z asortymentu polecanego przez świętą Hildegardę, ale też otwieram się na nowe smaki.
0: Mleko migdałowe.
1: Ta trawa cytrynowa mnie też u Ciebie przekonuje, bo ona fajnie dodaje potrawie takiego kwaśnego, ale też takiego ciekawego smaku.
0: Tak. Zupka musi nam się zagotować.
1: I to będzie dlatego na mleku, czyli wody w ogóle nie dodajesz.
0: Tutaj nie dodałem, bo to jest wersja na bogato, ale oczywiście w wersji troszeczkę biedniejszej można dodać właśnie czy bulion warzywny, czy bulion orkiszowy nagotowany taki wcześniej. Taki bulion można przetrzymywać też chwilę w lodówce, nie? Więc można dodać taki bulion orkiszowy. Można dodać na przykład bulion warzywny, taki czysty, a później odrobinę na przykład mleka migdałowego lub innego tam nabiału.
1: W zimie na przykład też bulion na kościach cielęcych, czy na jakichś tam porcjach rosołowych, indyczych, kurczaczych, jak mamy dobre jakości.
0: Kozi serek? Lubisz kozi serek?
1: To będzie nas bardziej wzmacniał. Kozi serek lubię, tak. A Hildegarda też. U Hildegardy nabiał jest takim dodatkiem, czyli ona nie zachęca nas na przykład, myślę, że nie zachęcałaby do wypicia na śniadanie mleczka albo zrobienia płatków kukurydzianych, zalanych mlekiem. U niej nabiał jest dodatkiem, czyli na przykład zupę wykończymy śmietaną. To by jej się, myślę, podobało.
0: Czyli my będziemy wykańczać naszą zupę serem kozim.
1: Tak.
0: Kozi ser dojrzewający. Oczywiście możemy go po prostu włożyć do tej zupy. On pod wpływem tej temperatury nam się rozpłynie. Będzie też świetnie smakował, ale my lekko przypieczemy sobie ten kozi serek.
1: I też na suchej patelni?
0: No zdecydowanie.
1: No pięknie.
0: Zdecydowanie. Zdecydowanie układamy właśnie kozi serek. On nam się tutaj przypieka. Zupka nam się gotuje. Dynię mieliśmy ugotowaną, jabłko jest dosyć miękkie, więc to bardzo szybko wszystko się nam gdzieś dojdzie. Za chwilę będziemy mogli to miksować. Ja pozwolę sobie dodać jeszcze małą kosteczkę masełka. Hildegarda zezwala, tak? Bo to tak dokańczamy, tak? I to, co mówiłem wcześniej, kawa zbożowa. Ja naprawdę bardzo lubię kawę zbożową połączoną z pieczonym jabłkiem.
1: Z czym? Z poczonym?
0: Z pieczonym jabłkiem.
1: A jabłkiem.
0: Naprawdę to jest świetne połączenie dla mnie.
1: Pieczone jabłuszko, tak. Widzisz, to też
0: i kolejny... zawsze mówię, że to jest takie propolskie. Jabłka nasze.
1: Aha.
0: Kawa zbożowa taka, jak się pamiętało kiedyś, jak to babcie parzyły, tak?
1: Tutaj mamy kawę orkiszową.
0: Tak, tutaj mamy oczywiście kawę orkiszową, bo babcie jeszcze nie zawsze miały dostęp do tego orkiszu, tak? Zupka, czujesz?
1: Zbożowa,
0: musimy skręcić nam
1: tak,
0: ten.
1: Tak, już czuję właśnie. Poczułam bardziej serek, bo z mojej strony niż tą kawę zbożową, ale myślę, że to będzie taki delikatny smak w tej zupie, nie? Nie,
0: też zaraz nie sprawdzimy, za dużo. Sprawdzimy.
1: Zaraz sprawdzimy.
0: Niech się troszeczkę jeszcze przypiecze. Zupka.
1: Tak jest. Czyli mamy pietruchę,
0: jeszcze
1: jabłko, dynię, serek. Hildegarda nie pisze o produktach kwaśnych u siebie, czyli śmietanie, natomiast to jest forma lekkostrawna, więc myślę, że lepsza na pewno niż zalewanie się mlekiem i picie go w dużych ilościach z różnymi potrawami. No proszę, jaki pomysł na podstawkę.
0: Więc pozwól, że będę teraz naszą zupkę miksował. No. Uważaj, bo teraz to na pewno cię zachlapie.
1: Dobrze, to ja się troszkę odsunę, żebyś nie zachlapał mojej Hildegardy.
0: Ale myślę, żeby się nie obraziła, nie?
1: Serek przerzucić, czy...
0: Nie, poczekajmy jeszcze, niech on się tam skarmelizuje, nie?
1: Aha. To jest ciekawe z zupą dyniową, że w zależności co dodamy, to barwa jej się zmienia.
0: No zdecydowanie.
1: Albo możemy rozjaśnić ten pomarańcz, albo cynamonem bardziej brunatny, wtedy będzie taki kolor, a teraz mleczko dało takiej
0: mleczko,
1: jasności.
0: Jabłko, tak?
1: Tak. Pietrucha, tak, rozjaśniły bardzo nam tę zupę.
0: Zupę mamy zmiksowaną. Oczywiście konsystencję zupy możemy regulować, tak? Zawsze możemy troszeczkę dodać. Mhm. Jak robię zupę, to nie leję garka płynu i nie dodaję produktów, tylko przesmażam, przepraszam dodatki i uzupełniam płynem. Wtedy reguluje się konsystencję. Jak nawalimy garnek płynu, to później musimy dorzucać i dorzucać, dorzucać, żeby nam wyszło. A w drugą stronę jest łatwiej.
1: I może nam zabraknąć, dokładnie. A tu każdy może dostosować do swoich smaków i do swojej jakby właśnie konsystencji.
0: Zobaczymy, zobaczymy co nam wyszło. Mhm. Zresztą naobiecywałem.
1: Teraz przyprawiać będziesz jeszcze.
0: Będziemy przyprawiać. Jest dosyć słodka od tego jabłka, które tu poszło. Mhm. I od te...
1: Troszkę soli, tak.
0: Nie, ale nie za dużo, bo podajemy to z kozim serem, a kozi ser jest naturalnie słodki, tak? Ale na pewno musimy zaostrzyć. Mhm. Więc tu będzie idealnie właśnie ten galgant.
1: Ja też wybieram galgant, wolę zamiast imbiru. Słucham się rad Hildegardy.
0: A jajoli. Idziemy w dobrym kierunku, jeszcze szybciej. Kawy zbożowej.
1: To jest ciekawe połączenie, wiesz? Dasz. O tym nie pomyślałam, ale oryginalności, myślę, doda tej zupie.
0: Tak, no bo każdy ma jakiś tam swój już sposób, tak? Mhm. Na tą zupę dyniową, ona jest bardzo popularna, zupa dyniowa. Tak,
1: tak.
0: Tak. Się zrobiła tak popularna jak flaki, jak rosół u nas, nie? Mhm. Teraz jak my troszeczkę będziemy kombinować, już można coś zmienić, nie? Mhm.
1: Poszła trawa cytrynowa też.
0: Trawa cytrynowa?
1: Tak.
0: Kawa taka zbożowa.
1: Konsystencja, dobra.
0: Teraz oczywiście możemy to przelać przez sito.
1: Nie.
0: Ale szkoda.
1: Szkoda.
0: Więc zostawiamy. To nie jest, ma delikatne grudeczki, ale to nam totalnie nie przeszkadza. Jeszcze odrobinkę ją zakwaszę cytrynką. Niektórzy używają pomarańczy. Mhm. My dzisiaj damy trochę cytryny. Myślę, że w połączeniu z kozim serem będzie idealne,
1: będzie
0: bo
1: idealne.
0: Mi na chwilę obecną delikatnie brakuje soli, nie?
1: Aha.
0: Ale jakbyśmy dodali jeszcze soli, później ten kozi ser,
1: to
0: wtedy mogłoby być już przesadzone. A czyli dodać to... zawsze można, odjąć nigdy.
1: Nigdy. Czyli pamiętajmy o dodatkach. To jest właśnie scenarzysta kulinarny, który też pamięta, co później na końcu będzie dodane jeszcze... jako wykończenie do danego dania.
0: Mamy już zupkę, oczywiście jeszcze ją delikatnie przyprawimy, później posypiemy peckami dyni. Mam tu jeszcze rukolę przygotowaną, która oczywiście zamaceruję, zanim podam.
1: Jasne.
0: No to już się tego nauczyłem.
1: No i te pestki dyni działają przeciwpasożytniczo, także też zachęcamy do stosowania. Wszelkie pestki, nasiona, orzechy, to jest naprawdę dobrodziejstwo, które już, no... coraz rzadziej gości w naszych domach. Zastępujemy batonikami, różnymi smakołykami, a wystarczy...
0: Serek, zobacz, rozpływa tak, się, nie? No
1: a wystarczy właśnie
0: ładnie
1: czasami...
0: skarmelizował.
1: Tak, pięknie.
0: Więc ja narpiew.
1: Nieprzypalony.
0: Zamaceruję, żeby nie było, żebym nie dostał od...
1: odrobiną,
0: tak, odrobiną octu balsamicznego.
1: Rewelacja.
0: Później mi się dostanie od Joli, że to nie mogło tak być.
1: Także korzystajmy naprawdę z tych pestek, nasion, z tego, co jest naturalne. A organizm dostanie wszystko, co
0: podziękuje nam
1: potrzebne. Tak.
0: Mamy położoną już salatę z rukoli, kodzi serek przypieczony. Posypiemy tymi pesteczkami, tak? Tutaj na sałatkę. Żeby nie nasiąkały po prostu, jak już będziemy jedli, to będziemy mogli sobie skubnąć taką chrupiącą, taka, która jest najlepsza. Nie?
1: Przepraszam,
0: i zaakcentujemy, jeszcze zaakcentujemy tą kawą, że jak ktoś dostanie na talerz, to od razu mu to zapachnie.
1: Ten smak,
0: tak?
1: Rewelacja. proste, nowe składniki i myślę, że się spodobają.
0: A jeszcze, wiesz co, tak spojrzałem, zielone, że tu mam lubczy, którego nie używałem, więc dodam.
1: Pachnący.
0: No, wiesz, że lubczy to afrodyzjak.
1: Tak. Współczesna kuchnia w formie bardzo przetworzonej go używa, więc...
0: Nie znam.
1: Nie znasz?
0: Nie znam.
1: I tego się trzymaj.
0: Ale za to mamy zupkę dyniową w naszej wersji z jabłkiem, z kawą orkiszową, prażonym kozim serkiem, sałatą z rukoli, zamacerowaną w occie balsamicznym. Zapraszam. A więc dzierży łyżkę w dłoń.
1: Tak jest, próbujemy.
0: Najprzyjemniejszy punkt programu.
1: Moment, tak.
0: Można spróbować. To samej zupy, tak? Spróbować.
1: Na razie samej zupy, bo chcę posmakować tym.
0: Czy ta kawa zbożowa pasuje, tak?
1: Pasuje.
0: Jabłko, czujesz jabłko?
1: Ale wiesz, w środku wydawało mi się, że tyle sypiesz tej kawy, już będzie ją bardziej czuć. Ona idealnie się skomponowała z tą zupą.
0: No, nie można przesadzać.
1: Tak,
0: zawsze
1: właśnie.
0: Zawsze można dodać. Pamiętajcie, tu jeszcze sobie posaliliśmy po wierzchu. To jest kawka, która nam się rozpuści w tym wszystkim, więc nie możemy jej od razu narzucić bardzo dużo. Mhm. To ja jeszcze spróbuję. Bo
1: ty spróbuj, a ja łapię się za zielone, moje ulubione.
0: A ja ten kozi serek.
1: A ty kozi serek.
0: Już wezmę z tą całością. Pestka. Położę se na to.
1: Zmacerowana sałatka.
0: Rukolkę.
1: I w całości, jak powinno być. No i co? Zadowolony?
0: Bardzo dobry. Oczywiście, jak ktoś lubi kozi ser. Mm-hmm. Jak ktoś nie lubi koziego sera, to może sobie zrobić bez.
1: Mam nadzieję, że zainspirował Łukasz Państwa i zapraszamy do gotowania własnych wersji zupy dyniowej i podzielenia się
0: opiniami
1: i przepisami.
0: Czekamy na to. Zapraszamy.

0: Tak, zapraszam Państwa na dzisiejszy program, na taki pierwszy odcinek z tego cyklu o życiu poza ziemią. Tak postanowiłem najpierw zacząć od tego, co mamy blisko, czyli od Układu Słonecznego. I taka wycieczka po naszym Układzie Słonecznym, taki spacer, który dzisiaj zrobimy, ujawnia oszałamiającą różnorodność światów od przypieczonego na węgiel Merkurego i Wenus po zamarznięte zewnętrzne zakątki tak zwanego obłoku Oorta. No, między nimi jest kilka kuszących perspektyw życia poza Ziemią, może podziemnego Marsa lub księżyców gigantycznych planet z ich ukrytymi oceanami, ale czy jak dotąd to tylko my? Czy to tylko my na Ziemi? W Układzie Słonecznym nie ma nic innego, w którym byłoby dużo życia, powiedział kiedyś Mary Wojtek, starszy naukowiec do spraw astrobiologii w siedzibie NASA w Waszyngtonie. W przeciwnym razie byśmy to wykryli. To stanowisko NASA oczywiście. Mimo to, moi drodzy, mimo to, NASA kontynuuje poszukiwania w Układzie Słonecznym oznak życia, wszelkich oznak życia.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Przeszłych czy obecnych, a dziesięciolecia badań zaczęły zawężać możliwości, bo upalny, wewnętrzna, upalna część Układu Słonecznego wydaje się mało prawdopodobna, chociażby Wenus, no, jest takie spekulacje, że wewnątrz chmur na Wenus na dużych wysokościach życie byłoby możliwe. To samo dotyczy pokrytych chmurami gazowych gigantów z ich miażdżącym ciśnieniem atmosferycznym i pozornie bezdennymi głębokościami. Być może w ogóle nie ma tam stałej powierzchni, a jeśli taka istnieje, no nie ma w niej miejsca dla żadnej żywej istoty, chyba że latającej. Najdalsze zakątki, najdalsze części z planetami karłowatymi i niedoszłymi kometami zamkniętymi w bardzo niskich temperaturach, no również wydają się kiepskim rozwiązaniem. Choć niczego nie można wykluczyć, moi drodzy, badając różne zakątki Ziemi, można znaleźć życie od temperatur, które by nas zmroziły całkowicie, aż do takich, które by nas ugotowały. To samo dotyczy na przykład planety karłowatej Ceres w pasie asteroid, uważanej za możliwy taki wodny świat teraz lub wcześniej w swojej historii. To prowadzi nas z powrotem do pewnych pomysłów. Jest Mars, teraz planeta zimna, prawie całkowicie pozbawiona atmosfery, wody, pustynia, ale kiedyś umiarkowana i płynąca wodą. I wiele nadziei pozostaje wśród gazowych gigantów. Może nie na samych tych wielkich planetach, ale na ich długiej, długiej liście księżyców. Europa, Jowisza czy Enceladus Saturna, mimo swoich zamarzniętych, bardzo często odrażających tak wizualnie powierzchni, kryją pod lodem ogromne oceany. Wśród kilku księżyców z takimi oceanami podpowierzchniowymi. Ale my zaczynamy dzisiaj od najgorętszej planety, od Wenus. Na Merkurym nie mamy co szukać życia, moi drodzy, jest tam zbyt gorąco. Zresztą ta planeta jest najmniej zbadana, szczerze powiedziawszy, jest najbliżej Słońca i najmniej zbadana, ale my skupmy się teraz na Wenus. Wenus często nazywana naszą siostrą, taką planetą siostrzaną o podobnej wielkości i strukturze do Ziemi, ma ogromne różnice. Przede wszystkim powierzchnię wystarczająco gorącą, by stopić ołów, miażdżącą, ciężką atmosferę i ekstremalnie wulkaniczną geologię. Wenus zaczęła swoje istnienie podobnie jak Ziemia, być może nawet z oceanami obejmującymi cały glob. Mówię tutaj o wodzie. Ale obie planety poszły bardzo, bardzo różnymi drogami. Niekontrolowany efekt cieplarniany prawdopodobnie wygotował na Wenus oceany i całą wodę i zamienił planetę w takie wieczne piekło. Najgorętszy świat w Układzie Słonecznym. Jednak i Wenus, mimo tych temperatur i ciśnień, bardzo, bardzo mocno, wręcz nieodparcie przyciąga również astrobiologów, którzy badają początek życia, jego niezbędne składniki i środowiska planetarne, których może ono wymagać. Wenus jest zarazem takim rodzajem negatywu dla ziemskiego życia, bo studiując to, co tam się wydarzyło, możemy dojść do wniosku, że coś poszło tam nie tak, coś poszło tam bardzo źle. Możemy dowiedzieć się, czego potrzeba, aby poprawić swoje życie. Wenus daje nam przykład takiej alternatywnej ewolucji planet. Dlaczego? Inna ścieżka Wenus pokazuje nam utratę zdatności, utratę zdolności do zamieszkania, utratę wody na powierzchni, chmury kwasu siarkowego i gęstą atmosferę dwutlenku węgla. To także ostrzeżenie, że takie planety jak Ziemia mogą umierać, mogą umrzeć. Wenus ma również głęboką taką przyczynowość do badania egzoplanet, czyli planet gdzieś daleko we wszechświecie, na których może istnieć życie. Planet krążących wśród innych gwiazd, bo wiele bliskich ich gwiazd to prawdopodobnie światy podobne do Wenus. Wenus to takie bardzo bliskie laboratorium pokazujące, jak takie planety, takie te egzoplanety mogą ewoluować. Utrzymujące się ciemne smugi w chmurach Wenus, gdzie temperatury i ciśnienie są bardziej sprzyjające, również skłaniają nas do intrygujących spekulacji. Czy mogą być tam smagane wiatrem pasma drobnoustrojów? Bo już wysoko nad powierzchnią planety takich temperatur nie ma. Ostatnie badania sugerują nawet obecność jednego z potencjalnego znaku życia. Gazu zwanego fosfiną w atmosferze Wenus. Produkują go bakterie na Ziemi. Na razie ta możliwość pozostaje w takim zapisie nieprawdopodobne, ale możliwe. Tak twierdzą naukowcy, dlatego że na Wenus za bardzo pojazdów kosmicznych się nie wysyłało, moi drodzy, tylko takie dalsze dochodzenie może przynieść definitywną odpowiedź. Gdy mijamy nasz jedyny przykład świata niosącego życie, czyli Ziemię, możemy wziąć czas, który był na Ziemi. W 1990 roku, gdy sonda kosmiczna przemknęła obok Ziemi w celu uderzenia grawitacyjnego, które popędziłoby ją w kierunku zewnętrznego Układu Słonecznego, skierowała swoje instrumenty na planetę macierzystą, czyli na Ziemię. Pytanie, czy sonda Galileusz mogła wykryć oznaki życia na Ziemi? No, zbadała. Zbadała, tak się stało. Odkryto tlen, odkryto metan. Sonda Galileusz to odkryła. W paśmie podczerwieni, w paśmie tak zwanej czerwonej krawędzi, charakterystycznym znakiem tego, że jest roślinność na planecie, na Ziemi. Galileo wykrył nawet coś, co dziś można było nazwać oznaką inteligentnego życia. W tym przypadku potężne fale radiowe, które prawdopodobnie nie pochodziły ze źródeł naturalnych. Konieczne jest zastanowienie się, jak nasza własna planeta wyglądałaby dla na przykład istot, które przyleciały gdzieś tam skądś daleko. albo blisko, nie wiadomo, gdzie one mogłyby, te istoty. W każdym razie możemy się zastanowić, skoro sonda, która ma badać inne planety, czyli sonda Galileusz, tak dokładnie nie potrafiła zbadać naszej wewnętrznej, naszej właściwej planety, czyli Ziemi, jakby to wyglądało dla tych, którzy przylatują gdzieś tam z kosmosu. Ważne jest, aby zastanowić się, jakie oznaki życia rzeczywiście możemy zobaczyć z kosmosu. Tutaj my wiemy, że na Ziemi jest życie, wiemy, że jesteśmy egzoplanetą, czyli planetą, na której życie jest, a odległe planety, na których się skupiamy w tej chwili, są okryte taką mgłą prawdziwą i mgłą tajemnicy. Gdy szukamy oznak życia wokół innych planet, przypomina nam się, że nasza własna planeta wygląda zupełnie inaczej w różnych epokach odległej przeszłości. Ziemia sprzed miliardów lat w erze archaicznej mogła nie być nawet takim bladoniebieskim punktem, bo mogło na niej jeszcze nie być wody. Zanim atmosfera stała się bogata w tlen, Ziemia mogła być na przykład jasno-pomarańczową kropką. I pomarańczowa mgiełka otoczona przez złożoną chemię atmosfery, obejmującą na przykład metan, wytwarzany przez drobne ustroje. Podobną mgiełką i podobną mgiełkę można znaleźć dzisiaj w atmosferze księżyca Saturna, Tytana. Choć w tym przypadku nie jest ona generowana przez życie. A tutaj dokładnie też tego nie wiemy. Aby znaleźć odpowiednik naszej własnej planety wśród gwiazd, musimy wziąć pod uwagę, że nie tylko współczesną Ziemię, ale Ziemię w czasie. Te rodzaje planet, które mogą być uznane za podobne do Ziemi, mogą bardzo, bardzo różnić się od współczesnej nam Ziemi. Zanim przeskoczymy na Marsa, chwilka przerwy. A my z Wenus przenosimy się na Marsa, potencjalnie planetę nadającą się do zamieszkania w pewnym momencie jej życia. W pewnym sensie czerwona planeta odpowiada troszeczkę historii przypominającej Wenus, ale z drugiej strony skali temperatury, jakiej tam przychodzi żyć, są zupełnie inne. Badania przeprowadzone przez orbitery i łaziki na powierzchni potwierdzają, że Mars był kiedyś wilgotny, z rzekami, jeziorami, a być może nawet oceanami. I podobnie jak Ziemia, potencjalnie nadawałby się do zamieszkania. Najbardziej taką ekscytującą rzeczą dotyczącą Marsa jest to, że w pewnym momencie, 3,5 miliarda lat temu, jasne jest, że klimat na Marsie był bardziej podobny do ziemskiego i miał na powierzchni wodę w stanie ciekłym. Następnie wiatr słoneczny i promieniowanie usunęły większość atmosfery. Jego minimalnie aktywny rdzeń przestał generować ochronne pole magnetyczne, zatem powierzchnia stała się niebezpiecznie zimna i sucha, mimo że był bombardowany promieniowaniem. Czy coś żyje na Marsie może? Może pod powierzchnią albo w zamarzniętych czapach polarnych? A może przyszli ziemscy odkrywcy, może roboty pewnego dnia, może ludzie natkną się na dowody wymarłych form z wczesnego Marsa? Brak dostępnej wody na powierzchni, brak tektoniki płyt, czyli tych procesów na Ziemi, które przesuwają kontynenty przez miliony i miliardy lat i odzyskują ukryte składniki odżywcze z powrotem na powierzchnię. Wiele osób myśli, że planeta może być martwa. Teraz nie ma życia, ponieważ nie ma w niej takiego procesu, takiego recyklingu, powiedziałbym. I tutaj pojawia się pewien problem, bo wykryto w atmosferze marsjańskiej metan. Na Ziemi metan skądinąd krótkotrwały w atmosferze jest uzupełniany przez metaboliczne działanie żywych form. Metan może również powstawać w wyniku reakcji wody i skał, ale inną możliwością jest życie drobnoustrojów pod powierzchnią. Chociaż warunki na powierzchni Marsa nie są odpowiednie, możemy znaleźć dowody na przyszłe życie, przeszłe życie, a może jakieś życie, które wciąż gdzieś tam jest. Jak to zbadać? No, wystrzelono już kilka łazików marsjańskich, które były przeznaczone do zbierania próbek marsjańskiej gleby, zwanej regolitem, która później zostaje zwrócona z powrotem na Ziemię do analizy. Lądownik, który tam teraz się znajduje, ma wystartować z Marsa w tym roku, będzie on wiercił pod powierzchnią Marsa w poszukiwaniu oznak życia. Zobaczymy, poczekamy, aż wrócą te próbki, co tam się okaże. A my tymczasem zostawiamy Marsa, przenosimy się do światów oceanicznych, księżyców wokół gazowych gigantów. Te majestatyczne olbrzymy naszego Układu Słonecznego, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i ich prawie niezliczone ciągi księżyców można by prawie uznać za systemy słoneczne same w sobie, bo niektóre z tych księżyców mogłyby być światami nadającymi się do zamieszkania. A jeden z nich, szczególnie Tytan, ma gęstą atmosferę, deszcz i rzeki, jeziora, choć składają się one nie z wody, a z metanu i etanu, zatem ogromnej ilości skroplonych gazów palnych. Ale najpierw, moi drodzy, polecimy, poszybujemy w kierunku Europy księżyca Jowisza z lodową skorupą. Jednak tutaj ciekawostka, pod zamarzniętą powierzchnią sondy kosmiczne wykryły ślady ogromnego oceanu płynnej wody. Dwa inne księżyce Jowisza, Ganymedes i Kalisto, również prawdopodobnie zawierają oceany podpowierzchniowe, chociaż mogą być one umieszczone między warstwami lodu. To sprawia, że życie jest prawdopodobne. Myślimy cały czas, że Księżyc Europa ma dobry kontakt między oceanem wody w stanie ciekłym, a skalistym wnętrzem. To bardzo ważne, ponieważ energia, którą możemy wytworzyć dzięki chemii,

malować, wiercić i tak dalej, bo wysyła on takie darmowe próbki ze swojego oceanu po prostu w kosmos. Enceladus to jedyne miejsce w Układzie Słonecznym z gwarantowanym dostępem do podpowierzchniowego oceanu bez konieczności kopania lub wiercenia. Sonda Cassini, którą kiedyś NASA wysłała, wykryła przekonujące dowody na kominy hydrotermalne na dnie morskim, takie same jak są na Ziemi. A strumienie wody oceanicznej przebijają się przez szczeliny na powierzchni Księżyca, znane jako tak zwane tygrysie paski. Europa może mieć też podobne pióropusze. W rzeczywistości ten materiał z tak zwanych jetów Enceladusa tworzy jeden z pierścieni Saturna. Sonda Cassini przeleciała przez ten pióropusz i chociaż jej instrumenty nie zostały zaprojektowane do analizowania próbek wody oceanicznej, kiedy została zbudowana ta sonda, natura tych odległych oceanicznych światów była nieznana, znalazła ważne wskazówki. Należą do nich chociażby złożone cząstki organiczne, sole podobne do tych, które są w ziemskich oceanach, krzemianowe takie nanoziarna, naprawdę bardzo, bardzo niewielkie i inne dowody wskazujące na aktywność hydrotermalną. Gazy wykryte w tych strzelających pióropuszach to wodór i metan, sugerują, że jest tam wystarczająco dużo energii, aby zapewnić paliwo do życia. Skoro, zadajmy sobie pytanie, skoro energii jest tak dużo, dlaczego życie jej nie wykorzystuje? Tutaj jak dotąd nikt nie zna odpowiedzi, bo musielibyśmy wylądować na tym Księżycu i to sprawdzić. Miejmy nadzieję, że przyszła misja powróci na Enceladus i przetestuje dzisiejsze, nowoczesne, bardzo czułe instrumenty. To może chwilka przerwy i wracamy na Tytana. I wracamy po króciutkiej przerwie, przenosząc się na Tytana. Tytan. Choć mniejszy i ma mniejszą grawitację niż Ziemia, Tytan bardzo przypomina nasz własny świat. Jeśli spojrzelibyśmy tak na niego i na Ziemię, to takie lustro. Ale trochę tak lustro w takim wesołym miasteczku. Niestety w atmosferze tego Księżyca dominuje azot, podobnie jak w atmosferze ziemskiej, ale Tytan jest jedynym innym ciałem w Układzie Słonecznym, w którym występują deszcze, moi drodzy, deszcze, jeziora, rzeki i w rzeczywistości cały cykl hydrologiczny, tak jak u nas. Woda jest głównym czynnikiem w całym życiu planety, tak tam jej płynące jeziora i rzeki składają się z węglowodorów, czyli z metanu i z etanu. Gdybyśmy mogli przeprowadzić tam Nord Stream 3, to byśmy mieli, moi drodzy, gazu potąd, po same uszy. Moglibyśmy opalać tym gazem cokolwiek chcemy. Tak jak u nas jest wody, tam tyle jest metanu i etanu. Płynąca woda tam nie wchodzi w grę, Tytan jest koszmarnie zimny, a woda na jego powierzchni jest po prostu skałą. Jest skałą. Tytan posiada również podpowierzchniowy ocean wody, choć głęboko, bardzo głęboko pod powierzchnią i nie wiadomo, czy ten ocean ma kontakt z czymkolwiek na powierzchni. Jeśli się stanie, że mieszanie się tych węglowodorów z wodą wydarzy gdzieś tam na styku powierzchni, no to też i może doprowadzić do tego, że życie będzie miało tam, tak można powiedzieć potocznie, paliwo. Ale to jeśli tak się stanie, jeśli istnieje też inna możliwość. Ta cała chemia, która jest na powierzchni, może również napędzać życie, jakiego nie znamy. Bo nie znamy pewnych form życia. Jesteśmy oparci na węglu, potrzebujemy wodę, odpowiednich temperatur,

a jakieś egzotyczne formy oparte na zupełnie innych składnikach i reakcjach chemicznych mogą na tytanie na przykład żyć i być. Tego nie wiemy. Tytan pozwala nam przetestować zupełnie odrębną hipotezę dotyczącą życia, bo ma na swojej powierzchni zupełnie inną ciecz, która zachowuje się na tytanie dokładnie tak samo jak woda na Ziemi. Ma cały cykl hydrologiczny, tak jak wspomniałem. Ekstremalne zimno na powierzchni tytanu oznacza oczywiście, że chemia zachodzi bardzo powoli, ale zachodzi. To może sprawiać, że dziwne życie ma jakieś prawdopodobieństwo. Oczywiście NASA planuje misję o nazwie Dragonfly, czyli latający smok. To będzie taki specjalny lądownik, który będzie przeskakiwał jakby z miejsca na miejsce na powierzchni Tytana. Być może rozwiąże niektóre jego zagadki. No ale to w przyszłości. Im więcej badamy, moi drodzy, nasze kosmiczne podwórko, tym więcej niespodzianek znajdujemy. I bardziej też uczymy się tego, co jest na Ziemi. Poszerzamy nasze zmysły na zewnętrzny, nasz świat, na układ słoneczny i tak dalej. I tak dalej. Zobaczymy jeszcze teraz na moment, co się dzieje daleko poza układem słonecznym, ale to tak na moment, jako zwiastun kolejnego odcinka. Tymczasem chwilka przerwy i wracamy za moment. Tak, a nam zostało pytanie, czy wśród miliardów gwiazd, planet jesteśmy sami w domu? Jak Kevin? Ziemia, kiedyś postrzegana jako centrum wszechświata, Ziemia przeszła serię różnego typu losów. Teraz w epoce szybkich odkryć dowiedzieliśmy się, że jesteśmy prawdopodobnie tylko jedną z miliardów planet w galaktyce, chociażby Drogi Mlecznej. I to wśród tych mniejszych, najmniejszych. A to tylko jedna galaktyka, a galaktyk jest miliardy. Jednak Ziemia pozostaje wyjątkowa, jak dotąd jedyna w swoim rodzaju. Spośród tysięcy egzoplanet, czyli planet wokół innych gwiazd, potwierdzonych przez najpotężniejsze teleskopy i pomimo szeroko zakrojonych badań, chociażby samego Układu Słonecznego, co przed chwileczką opowiedzieliśmy, Ziemia jest nadal jedyną planetą, o której wiadomo, że jest gospodarzem życia. W pewnym sensie jest to trochę takie zakłopotanie, bo liczne, trwałe i wszechobecne formy życia na Ziemi wydają się wypełniać prawie każdy zakamarek, od wrzących, żrących basenów Parku Narodowego Yellowstone po suche doliny Antarktydy. Życie mogło rozpocząć się zaledwie kilkaset milionów lat po tym, jak Ziemia uformowała się z wirującego dysku gazu i pyłu. To takie w czasie geologicznym stryknięcie palcami, mgnienie oka. Ale Ziemia nie zawsze wyglądała jak niebieska kula, którą tak dobrze znamy. Różnorodność rywalizujących ze sobą stworzeń, które pojawiały się i przemijały przez miliardy lat, w pewnym sensie malują obraz wielu planet, na których teraz możemy spoglądać, Pokryta najpierw lawą, z trującą atmosferą, oceaniczny świat z początkami życia mikrobiologicznego, parujący tropikalny klimat epoki dinozaurów, trzęsienia ziemi, obszary związane z epoką lodowcową, gdzie zamieszkujący już jaskinie ludzie polowali na mamuty. Zwykle mówimy o planetach podobnych do Ziemi tak, jak planeta taka wygląda dzisiaj. Ale ona może wyglądać zupełnie inaczej jak nasza.
Porównując Ziemię z przeszłości z olśniewającym kosmosem, rozciągającym się bez końca we wszystkich kierunkach, dotychczas milczącym w kwestii życia, bo no, prawdę mówiąc, nic nie zostało jeszcze udowodnione, więc tak naprawdę jesteśmy sami, czy nie jesteśmy? Znalezienie odpowiedzi na to jest priorytetem, ale nawet postawienie pytania, czyli nasłuchiwanie wszechświata, szybko staje się też problemem, bo skoro nasłuchujemy, fakt, że dość krótko, a nic nie otrzymujemy, to też jest zagadka. Poszukiwanie życia, co wiemy, a czego nie wiemy. Szanse wydają się teraz nieco większe, gdy zostało potwierdzone istnienie ponad 4000 egzoplanet w naszej galaktyce. Egzoplanet, czyli takich planet, na których może istnieć życie podobne do ziemskiego. Z czego 1/5 jest rozmiarów Ziemi. Wiemy, że elementarne budulce życia są obecne w całym Układzie Słonecznym i w kosmosie, w tym wszechobecna, moi drodzy, woda. Nie wiemy tak naprawdę, jak szybko zaczyna się życie. Czy jest powszechne, czy rzadkie, jak długo trwa, czy możemy je podnieść do takiej poprzeczki jak my, czyli do inteligentnego życia, a może tylko takiego z poziomu bakterii. Tych pytań jest bez liku. Ale zasadnicze pytanie, gdzie to życie może być? Fizyk Enrico Fermi przedstawił w 1950 roku podczas lunchu ze swoimi kolegami fizykami, postawił pytanie, wywołując dziesiątki lat debat. Argumentowano, że nawet w wolniejszym niż prędkość światła tempie nasza galaktyka może zostać z łatwością przybyta przez cywilizację podróżującą w kosmosie w ciągu kilku milionów lat. Galaktyka Drogi Mlecznej ma obecnie 14 miliardów lat świetlnych. I chociaż rozwój inteligentnej technologii na naszej planecie zajęło ponad 4 miliardy lat, galaktyka zawiera wiele układów planetarnych o podobnym wieku, a także znacznie starszych, jak i znacznie młodszych. Może naszą nadzieją jest, że kiedyś dołączą do naszej podróży przez Układ Słoneczny także i inne planety i inne gwiazdy poza nami. Dzięki badaniom, dzięki tym historiom opisywanym przez naukowców i pewnym wizualizacjom przyjrzymy się, gdzie są, w jakim etapie są poszukiwania życia i może ujrzymy przyszłość. Nowoczesne teleskopy, instrumenty, sondy, lądowniki, łaziki, cała zaawansowana technologia, oczywiście nasza ziemska, bo być może gdzieś tam hen jest technologia zupełnie inna. A celem to odnalezienie tego gdzieś ukrytego niebiesko-białego marmuru takiego, a może nawet pomarańczowego, kolejnej żyjącej, oddychającej planety. Tyle na dzisiaj, moi drodzy, tyle na dzisiaj. Za tydzień kolejny odcinek. Zajrzymy nieco dalej w to, co dzieje się na innych planetach, co może się dziać, bo tego nie wiemy dokładnie. To są nasze spekulacje. Być może gdzieś tam, hen, hen, we wszechświecie życie rzeczywiście jest.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Karolina Julia Smoderek. Dzisiaj w Awerskim Centrum Kultury odbędzie się mój warsztat online dotyczący ziołowej apteczki domowej. Tak więc zapraszam Państwa do obejrzenia prelekcji i mam nadzieję, że uda nam się również przynajmniej przedstawić kilka produktów jak na normalnym warsztacie. Jaką strukturę warsztatu przygotowałam dla Państwa dzisiaj? Część teoretyczna, część praktyczna. Dosyć szerokie wprowadzenie z racji tego, że nie wiem, kto jest odbiorcą dzisiejszych warsztatów, czy macie jakieś doświadczenie z ziołami, czy też nie. Dlatego chciałam Wam przedstawić surowce zielarskie i formy pewne przygotowania oraz zasady stosowania ziół, podstawowe, te, które będziemy przygotowywać dzisiaj wspólnie. Następnie przejdziemy do zasad tworzenia apteczki domowej, czyli powiemy sobie o podstawowym celu i przeznaczeniu apteczki domowej, co powinno się w takiej standardowej apteczce domowej znaleźć i dlaczego tak naprawdę jest ona ważnym elementem każdej współczesnej rodziny i dlaczego warto skorzystać z ziołowej alternatywy. Następnie powiemy sobie, w jaki sposób przygotować swoją pierwszą apteczkę ziołową i przejdziemy do części praktycznej, gdzie podam Wam kilka prostych, mam nadzieję, dla Was mieszanek oraz receptur, preparatów, które można sporządzić z surowców zielarskich na wybrane dolegliwości sezonowe. Dzisiaj skupimy się w dzisiejszym odcinku nie na wszystkich rzeczach, które znajdują się w apteczce domowej, bo by nam to zajęło przynajmniej 3 dni, ale na dolegliwościach związanych z okresem teraz przeziębienia, grypowym okresem, a także problemami najczęstszymi trawiennymi. I jeszcze to będą surowce, które pomagają nam na zmęczenie, na nerwy, na bezsenność oraz sprzyjają pobudzeniu. Nie ukrywam, że przed dzisiejszym warsztatem, ponieważ jest godzina 17, więc już jest druga połowa dnia, również skorzystałam z surowców zielarskich, żeby się troszeczkę pobudzić. Działają one szybko, skutecznie i pewnie, dlatego mam nadzieję, że dacie się przekonać, że surowce zielarskie mogą być skuteczną alternatywą do leków syntetycznych w niektórych wybranych dolegliwościach. Chciałabym Wam jeszcze dzisiaj przedstawić, jeżeli zdążymy, mamy godzinkę, przedstawić Wam jeszcze zalety aromaterapii i zastosowanie aromaterapii również w tych dolegliwościach, o których dzisiaj będziemy mówić, dlatego że przede wszystkim działają one bardzo szybko i skutecznie, nie zajmują dużo miejsca w apteczce, tak więc można je przechowywać przez bardzo długi czas po otwarciu i są po prostu dla nas najlepszą alternatywą, szczególnie jeżeli wyjeżdżamy na przykład w podróż i nie możemy zabrać ze sobą dużej apteczki domowej. Na początku chciałam Wam przedstawić dwa stereotypy na temat ziół, które funkcjonują gdzieś w społeczeństwie i które powodują, że zioła są spychane na pewien margines i są traktowane jako medycyna alternatywna. Chociaż tak naprawdę są działem, fitofarmakologia jest działem medycyny, tak więc dała początek lekom syntetycznym, które są robione w laboratorium. I teraz dwa stereotypy. Zioła to nie leki, więc nie wiem, czy są bezpieczne. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że zioła zawierają substancje aktywne biologicznie, które działają silniej jak leki syntetyczne. Dlatego też ważne jest, aby znać interakcję z lekami, ważne jest dawkowanie, ważna jest też w ziołach systematyczność i to, co jest odróżnia je od leków syntetycznych, jest to, że organizm musi się tymi ziołami nasycić, tak więc trzeba je brać w sposób regularny, stąd mniejsza możliwość ich przedawkowania. Zresztą zioła są moczopędne, tak więc usuwają się z organizmu w sposób naturalny, dlatego należy je brać i spożywać regularnie. Oczywiście są różne zioła, ale dzisiaj będziemy mówili o takich, które są bezpieczne zarówno dla dzieci, jak i do osób dorosłych. Drugi stereotyp mówi o tym, że zioła to nie leki, więc można je zażywać na własną rękę. To też jest nieprawda. Oczywiście, jeżeli znamy się na ziołach, to możemy je zażywać, może nie w sposób dowolny, ale jednak w określonych wypadkach. Pewnych ziół nie można ze sobą na pewno łączyć, żeby efekt nie był zerowy. Też przy określonych lekach, o czym Wam dzisiaj też powiem, nie należy tych ziół przyjmować, ponieważ mogą wywołać efekt synergistyczny i zwiększyć działanie leku podstawowego i może to być niekorzystne. na przykład przy lekach przeciwzakrzepowych, czy przy lekach właśnie na nadciśnienie, czy na sercowych, to jest niewskazane i taką grupę ziół należy po prostu znać i wykluczyć z ewentualnego użytku. Jednak tak jak powiedziałam, zioła to nie leki, więc nie można ich przyjmować na własną rękę, bo mimo, że są moczopędne i nie kumulują się w organizmie, to nie należy je przyjmować w sposób dowolny. Specyfika leków roślinnych, tak? Słowem wprowadzenia, tak? Przede wszystkim stosowanie ziół opiera się na długiej tradycji, na doświadczeniu i obserwacjach. Wiedza, którą dziś dysponujemy jako zielarze, terapeuci, jest wiedzą zweryfikowaną i ciągle aktualizowaną. Surowce zielarskie są przebadane pod kątem biochemicznym, czyli pod kątem takim, jaki mają wpływ na organizm człowieka, więc jakby cały metabolizm ziół jest poznany. To nie są surowce, szczególnie te, o których dzisiaj będziemy mówić, które są surowcami, nie wiem, egzotycznymi, które nie mają piśmiennictwa, tak więc są równie dobrze przebadane jak leki syntetyczne w większości przypadków. Dalej, zioła posiadają badania toksykologiczne, to znaczy, że znamy ich działania niepożądane, więc możemy określić poziom hepatotoksyczności, czyli złego wpływu na wątrobę, neurotoksyczności, działania na ośrodkowy układ nerwowy, bądź kardiotoksyczności, nefrotoksyczności, czyli związane z oddziaływaniem na serce, mięsień sercowy, albo na przykład na nerki. Tak więc te rzeczy są nam znane, dlatego możemy dzięki temu zminimalizować ryzyko działań jakichkolwiek niepożądanych. No i przede wszystkim zioła są przyjaźniejsze dla człowieka, ponieważ są lepiej przyswajalne przez organizm, co zaprezentuje Wam za chwilę tabela. Tak? Takie zestawienie krótkie dotyczące leków syntetycznych i leków ziołowych. Tak? Przede wszystkim leki ziołowe, jak zobaczycie, mają lepszą przyswajalność przez organizm. Oczywiście nie przy jednorazowym użyciu, dlatego tak jak powiedziałam, należy zioła stosować przynajmniej w kuracjach 3-4 tygodniowych, o czym sobie powiemy jeszcze za chwilę. Dalej, leki ziołowe mają efekt długotrwały i nie kumulują się w organizmie, czyli nie obciążają organizmu, nie mają skutków ubocznych. Często można też mieszanki ziołowe skonstruować w taki sposób, żeby docierały do przyczyn danych dolegliwości, a nie tylko leczyły objawy, co jest również in plus naszych przyjaciół ziół. Zioła są smaczne, zioła są pewnym stylem życia, tak naprawdę synonimem życia slow life, tak więc uczą nas troszeczkę więcej wytrwałości, trochę więcej pokory, trochę więcej takiego samozaparcia, które w dzisiejszych czasach też jest nam potrzebne, żeby przysiąść chwilę, pobyć z samym sobą, zrobić coś dla siebie, odpocząć w miłym towarzystwie, które nam przynosi jeszcze dodatkowo zdrowie. Zioła w większości przypadków, a przynajmniej te, o których będziemy rozmawiać, nie uzależniają. Tak więc są mniej agresywne i mniej działają właśnie agresywnie na organizm ludzki. I zioła rzeczywiście w dużej ilości przypadków nie można przedawkować. Z wyjątkiem oczywiście roślin trujących, o których nie będziemy dzisiaj mówić. Tak więc możemy je brać w sposób bezpieczny. Zresztą organizm może nas zaalarmować w momencie, kiedy rzeczywiście nie przestrzegamy pewnych podstawowych zasad i przyjmujemy je w sposób dowolny. Tak? Zioła, tak jak powiedziałam wcześniej, działają silnie i pewnie. Mają różnego rodzaju badania dotyczące bezpieczeństwa, posiadają substancje aktywnie biologicznie przebadane przez biochemików i mogą działać silnie jak leki syntetyczne. I chciałabym, żeby Państwo to zapamiętali, że zioła możemy nabywać w trzech postaciach. W postaci farmaceutycznej, czyli zioła są sprzedawane jako leki, zioła są sprzedawane jako suplementy i zioła są sprzedawane jako herbatki. Więc jeżeli używamy ich do celów terapeutycznych, a na przykład nie zbieramy ich sami, to żeby mieć pewność, ile substancji czynnych jest w surowcu, to kupujemy zioła w postaci farmaceutycznej. Tak więc one przechodzą szczegółowe badania, tak jak normalne leki i możemy wtedy dobrać precyzyjne bardzo dawkowanie. Ja myślę, że przy dzisiejszych omawianych dolegliwościach sezonowych, nie będziemy się aż tak mocno trzymać dawkowania, bo to nie są choroby przewlekłe, aczkolwiek warto po prostu wiedzieć, że mamy wybór, tak? Tak jak normalnie możemy kupić lek, suplement, wyrób medyczny, tak samo tu możemy kupić zioła jako żywność, zioła jako suplement i zioła jako leki. Wtedy wiemy, co jest dokładnie w naszym surowcu. Jakie są formy przygotowania naszych surowców i w ogóle surowce? Dlaczego to w ogóle mówię, tak? Dlatego, że z odpowiednich części roślin, jeżeli Państwo nie macie wiedzy, to mam nadzieję, że teraz się o tym dowiedzą i po prostu będą mogli tą wiedzę lepiej wykorzystać, żeby prawidłowo przygotowywać różne preparaty i mikstury zielarskie. Więc podzielimy najprostszy podział, to są surowce zielarskie naziemne i podziemne, tak? Czyli w surowcach naziemnych mamy oczywiście ziele czy całą, można powiedzieć, roślinę z łodygą, liście i łodygę. Mamy liście, mamy kwiaty i kwiatostany często, owoce. Taką formą pośrednią są nasiona i też pokażę Wam, że troszeczkę inaczej się je przygotowuje. I części podziemne to są oczywiście kora, kłącza, cebule, korzenie, bulwy. To są rzeczy, które wymagają od nas dłuższej jakby ekstrakcji pożądanych związków czynnych biologicznie, dlatego wymagają dłuższej obróbki termicznej. No i są jeszcze pączki. Pączki to jest specyficzna grupa, tak więc tym się dzisiaj zajmować nie będziemy. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że mamy część rośliny naziemną, którą przygotowujemy głównie w formie naparów.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: I podziemne, które możemy właśnie jako odwary, wywary przygotowywać, tak? I zobaczcie, oczywiście zarówno jedne i drugie, czyli napary i odwary, są surowcami, które nie są trwałe. Co to oznacza? To znaczy, że szybko się psują, tak? Jeżeli mamy surowiec ustabilizowany alkoholem, to on będzie bardzo trwały i taki surowiec na przykład możemy przechowywać w naszej apteczce ziołowej pierwszej pomocy przez bardzo, bardzo długi okres czasu. Więc jeżeli nawet chcemy zrobić jakikolwiek napar, należałoby go, który będzie trwalszy, należałoby go ustabilizować alkoholem. Ale teraz będziemy mówić o naparach. Więc zobaczcie, możemy go ekstrahować, tak jak powiedziałam, z części naziemnych roślin w ten sposób, że zalewamy określoną ilość surowca zielarskiego wrzątkiem, pod przykryciem, żeby olejki etryczne się nie ulotniły i przez około 15-20 minut taki surowiec nam się parzy i otrzymujemy napar. Z części podziemnych, czyli tych, które wymagają dłuższego czasu obróbki termicznej, zalewamy to zimną wodą albo o temperaturze pokojowej i ten surowiec gotujemy. Gotujemy go nawet w niektórych przypadkach do 40 minut, jeżeli chodzi na przykład o surowce krzemionkowe, po to, żeby ta krzemionka nam się wydobyła i żebyśmy skorzystali z jej prozdrowotnych właściwości. Więc to są dwie podstawowe rzeczy, których należy jakby przestrzegać, bo jeżeli będziemy używać przykładowo ziół wątrobowych, które w większości przypadków są ziołami korzennymi, czyli twardymi, nawet jeżeli one są rozdrobnione i będziemy je przygotowywać jako napar, to zbyt dużej wartości one po prostu nie będą miały, nie nabiorą tej mocy. Więc warto po prostu zachowywać takie podstawowe zasady. Nasiona, tak jak powiedziałam, na przykład mamy tutaj wiesiołka, kozieradki, anyżku, chminku, czyli też popularne, które na pewno większość Was zna, bo anyżek, chminek są rzeczywiście, nasiona czy owoce, są popularne jako przyprawy. To jest surowiec specyficzny, tak więc należy go zalać zimną wodą i doprowadzić do wrzenia, tak? Więc nie gotujemy już surowca, on jest trochę twardszy, ale już nie taki twardy jak korzenie czy kłącza. Więc robimy go w ten sposób, że doprowadzamy do wrzenia, odstawiamy go na 20-30 minut, pod przykryciem oczywiście, żeby olejki eteryczne nie uleciały i jest on później już gotowy do spożycia. Też jest surowcem nietrwałym, tak więc nie możemy go dłużej przechowywać niż 24 godziny w lodówce. Oczywiście jest grupa pewna roślin, o której też dzisiaj sobie powiemy, przy okazji naszych specyfików na przeziębienie i grypę, które wymagają sporządzenia maceratu, czyli wyciągu wodnego tak naprawdę na zimno. I są to głównie surowce, które są wrażliwe na ciepło, takie właśnie surowce ślazowe, których nie należałoby ekstrahować w wysokich temperaturach. I w ten sposób odstawiamy sobie dzień wcześniej, czyli na przykład wieczorem, dzisiaj wieczorem odstawiamy sobie taki surowiec ślazowy, na przykład prawoślaz, albo ślaz dziki, ślaz zaniedbany, albo kwiat malwy. Odstawiamy sobie w szklance wody zimnej na 8-12 godzin i następnego dnia możemy go leciutko podgrzać, żeby te związki ślazowe się nam nie zniszczyły. I możemy na przykład stosować do różnego rodzaju płukanek, tak? Bardzo dobrze też się sprawdzi w tonikach. Nie tylko toniki na przykład octowe są bardzo dobre, ale również właśnie z dodatkiem roślin, które zawierają śluzy. I zobaczmy dalej, tak? Jeszcze ciekawą formą, którą dzisiaj mam nadzieję Wam zaproponuję, są też tak zwane ziołomiody czy alkomiody, tak? I to są bardzo wartościowe produkty galanowe ze względu na sam miód, tak? Bo miód, jak wiecie, jest źródłem wielu substancji energetycznych, działa antyseptycznie, pobudza układ odpornościowy, też ma zdolności regenerujące, regeneracyjne i regulujące metabolizm, tak? I w połączeniu właśnie z na przykład alkoholem ziołowym bądź sokiem ziołowym jest rzeczywiście taka bomba witaminowo-odżywczo-energetyczna, którą ja jak najbardziej będę Wam polecać. Takie ziołomiody czy alkomiody przygotowuje się w proporcji 1:1 lub 1:2, w zależności jaki efekt terapeutyczny chcecie uzyskać, ale w naszych dzisiaj omawianych przypadkach w apteczce ziołowej, które się nam znajdą, będzie to na pewno potrzebne. Tak? Wyciągi olejowe sobie dzisiaj pomijemy, ale jak będziecie kiedyś chcieli, to możemy do tego wrócić. I jeszcze z punktu widzenia zewnętrznego zastosowania ziół, ważne będą okłady i maści, tak? Które robią się po prostu z ziół, które można rozdrobnić i przygotować na papkę. Maści wymagają oczywiście podłoża tłuszczowego, najlepiej smalec gęsi, który będzie nam bardzo fajnie w strukturę maści tej ziołowej wchodził i łączył się z naszym surowcem. Więc tego rodzaju rzeczy też możemy przygotowywać i to też będą produkty tak zwane galenowe, które będą nam służyć zdrowiu, bo pamiętajmy, że skóra jest największym organem, narządem naszego ciała, tak więc wiele substancji czynnych bardzo dobrze wchłania się w skórę. Dlatego też te metody zielarskie są bardzo od lat zresztą praktykowane, chociażby właśnie w chorobach przeziębieniowych do nacierania różnych części ciała prozdrowotnych. Ja też mam dzisiaj dla Was kilka przepisów, którymi się podzielę. Oczywiście suszone czy świeże, tak? Co lepsze, odwieczny dylemat zielarza. Myślę, że nie ma jakby tu co tu rozsądzać, bo możemy zarówno z jednego, jak i z drugiego przygotowywać różne rzeczy. Oczywiście jak przygotowujemy nalewki, to jeżeli mamy surowiec świeży, no to musimy go zalać 80%, czyli gorącym alkoholem. Jeżeli mamy surowiec już ususzony, suszony, to wtedy zalewamy go zimnym, więc należy znać pewne podstawowe zasady. Też dobrze znać, które zioła na przykład w jakim rozpuszczalniku lepiej się czują, ale to dzisiaj nie jest przedmiotem naszego warsztatu, ale myślę, że przy jakiejś następnej okazji się z Wami tym też podzielę. Miara surowca zielarskiego, standardowo jedna łyżeczka suszu, która odpowiada jednej takiej niedużej garści świeżego surowca. Tak, żebyście wiedzieli, jak przygotowywać swoje napary, swoje odwary, jeżeli będziecie mieli takie możliwości. No teraz już wchodzimy w okres wegetatywny roślin, tak więc większość jest już dla nas jakby niedostępna, żebyśmy mieli świeży surowiec, ale już na wiosnę, już niedługo znowu będą kwitły nam rośliny i drzewa. I jeszcze słowo jakby zakończenia z tej części, dawkowanie, interakcje z lekami. Oczywiście mogą wchodzić zioła, wybrane interakcje z lekami. Ta grupa leków czy ziół, które wchodzą, jest już poznana. Tak więc jeżeli zamierzamy stosować zioła, a mamy problemy, że tak powiem, z kardiologiczne, albo mamy cukrzycę, albo mamy nadciśnienie, albo stosujemy leki przeciwzakrzepowe, albo leki też, które powodują większą diurezę, czyli tak naprawdę zwiększają nam ilość wydalanego moczu w ciągu dnia, to należy się zastanowić chwilę, ewentualnie skonsultować czy ze swoim lekarzem, czy właśnie z osobą, która się profesjonalnie ziołami zajmuje, żeby wykluczyć pewne interakcje, albo efekt znoszący się, albo efekt właśnie synergistyczny, który może być niebezpieczny dla zdrowia. Tak jak powiedziałam wcześniej, ryzyko przedawkowania ziół nie jest wielkie, ale należy mieć na względzie to, żeby rzeczywiście tych ziół nie przyjmować w sposób dowolny, bo nam na przykład smakują i pijemy 6 filiżanek dziennie, na przykład czystka, który nam wypłucze po 2 miesiącach potas i będziemy się czuli nie najlepiej wtedy. Dobrze. I jeszcze jedna ważna uwaga, że też surowce właśnie zawierające śluzy, takie jak nasiona lnu, które są popularne przecież wśród Was na pewno, prawoślas, ślaz zaniedbany, ślaz dziki, upośledzają wchłanianie leku. Więc jeżeli na przykład mamy poranną tabletkę do wzięcia, tak? Przecież dobrze wiemy, że szczególnie osoby, nie wiem, chorujące na tarczycę biorą takie leki na przykład na czczo, to nie należy mniej więcej w odstępie 2 godzin przyjmować, czy wcześniej, czy później, nie należy przyjmować w tym samym czasie właśnie leków ślazowych. Czyli należy zrobić większy odstęp, 2-3 godziny od branych leków, bo te leki nam się po prostu dobrze nie wchłoną i w ten sposób nie będą spełniały swojego zadania. Dobrze. Środki bezpieczeństwa jeszcze ja Wam tutaj wyjęłam, żebyście jeszcze zanim zapoznacie się z kilkoma dzisiejszymi ziołami, mogli sobie to przejrzeć. I że jeżeli bierze środki przeciwdepresyjne, bo też będziemy mówić króciutko o właśnie polepszaniu nastroju, to żeby przed zastosowaniem ziół poradzić się określonego specjalisty, tak? Więc mowa tutaj jest o kosku lekarskim, o dziurawcu w tinkturze, o rumianku pospolitym czy rzęszeniu. Jeżeli bierzesz z kolei leki przeciwzakrzepowe, to zastanów się, zanim sięgniesz po wiesiołek w oleju na przykład, czosnek, miłorząb w tinkturze, który występuje standaryzowany, bądź rzęszeń. Jeżeli bierzesz leki nasercowe, to też należy zwrócić szczególną uwagę na takie zioła jak aloes zwyczajny czy głów dwuszyjkowy, który jest bardzo popularny, aczkolwiek w zależności od schorzenia, jakie posiadasz, należy pewne rzeczy po prostu wykluczyć. Jeżeli bierzesz leki na nadciśnienie, to też mamy zioła, które mogą działać też moczopędnie i w dużych dawkach czy długim stosowaniu mogą powodować efekt po prostu obrzęków, tak jak na przykład lukrecja gładka, która jest w dniu dzisiejszym bardzo chętnie polecana przez wielu różnych specjalistów, niespecjalistów, do tego, żeby podnosiła nam odporność w czasach teraz koronawirusa. Owszem, jest takim ziołem, jest takim surowcem, ale nie należy ją brać jak każdego tak zwanego immunostymulanta dłużej niż 3-4 tygodnie maksymalnie. Tak więc nie należy tego robić ze względu właśnie na ryzyko obrzęków i też innych rzeczy, których w tej chwili nie będziemy jakby już mówić. Dalej, mamy lukrecję gładką, głóg, rzęszeń, aronia w soku, czosnek pospolity. Też zioła, które obniżają ciśnienie w sposób naturalny, tak więc nie należy przy braniu leków obniżających ciśnienie stosować takich ziół. Chciałam, żebyście, oczywiście to jest tylko wycinek, bo naszych ziół, które stosujemy, które są też modne z powodu tego, że są coraz częściej reklamowane, jest znacznie więcej. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest tylko niewielki wycinek, aczkolwiek chcę Was uczulić na to, że zioła mogą być ciekawą alternatywą, mogą być uzupełnieniem Waszych terapii, czy nawet podstawową terapią, jeżeli nie przyjmujecie leków przy chorobach przewlekłych, ale żebyście mieli świadomość, że działają silnie, więc należy wykluczyć wszelkiego rodzaju interakcje, które mogą Was doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia zamiast polepszenia. Dobrze, no i przechodzimy teraz do naszej apteczki ziołowej i do jej podstawowego celu, tak? No, apteczka domowa, jak sama nazwa wskazuje, jej definicja, to jest malutka czy niewielkich rozmiarów skrzynka, z najczęściej krzyżem, w której zawiera się co? Artykuły czy akcesoria medyczne oraz medykamenty na różne dolegliwości, które sobie zaraz wymienimy, tak? I po co ta apteczka domowa tak naprawdę jest nam potrzebna, skoro tak naprawdę na każdym rogu jest dostępna apteka czy sklep zielarsko-medyczny? No po to, że jeżeli doznamy jakichś nagłych dolegliwości, tak, nagłych wypadków nawet niedużych, niegroźnych lub doraźnych dolegliwości, tak jak na przykład biegunka, zaparcie, ból głowy, to możemy skorzystać z pomocy dostępnych tam medykamentów bez jakby interwencji poważniejszej instytucji, czyli na przykład pobytu w szpitalu, tak? Tak więc jest ona też po to, żeby zaoszczędzić nam po prostu stresu. Szczególnie jeżeli mamy rodziny, gdzie są też dzieci. Wiadomo, dzieci są bardzo żywe, teraz siedzą zamknięte, tak więc duże rzeczy się dzieje, duże rzeczy wymyślają i po prostu jest większa możliwość urazu czy wypadku. Tak więc nawet zatrucia. Tak więc polecałabym taką apteczkę domową, mieć po prostu ziołową w domu, w bezpiecznym oczywiście miejscu przed malutkimi dziećmi. Więc zobaczcie, co znajduje się na wyposażeniu takiej apteczki standardowej, tak? No mamy dużo tych leków, to nawet nie jest wszystko, tylko część, które wyjęłam dla Was. Oczywiście leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe to te leki królują w naszych apteczkach i są często niestety nadużywane, co przynosi bardzo negatywne skutki, szczególnie dla naszej wątroby i nerek, jeżeli w długim czasie przyjmujemy te leki niesteroidowe, leki przeciwzapalne. Leki przeciwbiegunkowe, oczywista sprawa. Leki na objawy przeziębienia i grypy, czyli to, co będziemy dzisiaj, kilka receptur będziemy dzisiaj omawiać. Leki przeciwalergiczne, czyli hamujące objawy alergii, oczywista sprawa. Leki przeciwwymiotne, leki na problemy trawienne, tak? I tutaj mamy głównie na nieżyt żołądka, mamy leki, które są związane z biegunkami właśnie bądź zaparciami. I też tą grupę sobie tak króciuteńko omówimy. Mamy preparaty na stłuczenia oraz obrzęki i w tym są oczywiście też dodatkowe materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne i taki drobny sprzęt medyczny. Mamy środki na oparzenia czy poparzenia, gojenie małych ran, małe skaleczenia. Mamy też preparaty stosowane po ukąszeniu owadów i tutaj akurat cudowną alternatywą są olejki eteryczne i sprawdzone. Tak więc też może kiedyś Wami się podzielę tymi przepisami. No i preparaty łagodzące napięcie nerwowe, ułatwiające zasypianie. Tak? Z jednej strony potrzebujemy coś, co spowoduje większe uspokojenie, relaks. Z drugiej strony często, z tego co wiem od osób, które zgłaszają się do mojego gabinetu, często potrzebują ludzie coś na pobudzenie. Tak więc działa to dwutorowo. Z jednej strony dobrze jest pobudzić krążenie obwodowe, żeby człowiek dostał więcej energii i witalności do życia, tak samo wspomóc trochę nerki, a z drugiej strony, żeby wieczorem, jak już jest taki rozbudzony i rozkręcony, mówiąc wprost, mógł swobodnie zasnąć, nie korzystając z leków chemicznych, tak? Czyli z takich chemicznych wspomagaczy, żeby czuł się po prostu dobrze i ten sen przychodził w sposób naturalny. Jeszcze jakich zasad bezpieczeństwa przestrzegać przy konstruowaniu takiej apteczki? Ważne.

który wygląda podobnie, przez osobę na przykład małoletnią. Więc to plus termin przydatności leków, żeby nie były przeterminowane. W naszej apteczce ziołowej nie będziemy raczej mieli naparów, nie będziemy przechowywać naparów ani odwarów, tylko ewentualnie susz, czyli mieszanki złożone z suszu ziołowego lub ewentualnie preparaty na bazie właśnie alkoholu czy oleju, czy nawet tak zwane alkomiody, więc one tak szybko psuć się nie będą. Jednak należałoby sobie dać taką, wpisać taką datę ważności, tak? Szczególnie jeżeli otwieramy często dane czy susze, czy właśnie produkty, żeby sobie wpisać. No, to jest umowa, jakby to jest orientacyjne, dlatego że susz może nam w dobrych warunkach przechowywania, czyli w ciemnym szkle, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, nawet spokojnie ponad rok poleżeć bez żadnych ubytków na jakości surowca. Jednak oczywiście zawsze trzeba sprawdzać, czy coś tam się nie stało, czy jakaś wilgoć nie weszła. Kto jest przezorny, to jest, jak to się mówi, ubezpieczony, tak więc zawsze można, jest ryzyko zatrucia, więc należy po prostu tych rzeczy przestrzegać. Warunki przechowywania, to tak już wspomniałam przed sekundą, żeby ta nasza apteczka nie była w miejscu jakimś wilgotnym, albo na przykład w miejscu przy kuchni, gdzie jest gorąco, bo też podobnie jak leki syntetyczne, to leki ziołowe będą nam się po prostu szybciej psuć. Szczególnie jeżeli chodzi o różnego rodzaju maście. Tak więc nie polecam kuchni jako miejsca przechowywania naszych preparatów w apteczce. No i oczywista sprawa, miejsce, które będzie niedostępne dla małych dzieci, żeby, szczególnie jak teraz są więcej w domu, to żeby nam po prostu pewnych rzeczy nie wzięły i nie było na przykład biegunki. Dobrze. I jeszcze takie złote zasady przyjmowania ziół z mojej praktyki, bo będziemy dzisiaj mówić o substancjach trochę pobudzających, z drugiej strony uspokajających i też o trawiennych, bo jeżeli chodzi o różne leki ziołowe, które są na przeziębienie grypy, to nie ma znaczenia, o której porze dnia je tak naprawdę bierzemy. No może z wyjątkiem tego, żeby się rzeczywiście nie rozgrzewać o określonych porach dnia, albo na przykład kiedy idziemy, musimy wyjść, a wtedy po prostu się nie smarujemy pewnymi maściami rozgrzewającymi, to jest logiczne. Ale chciałam wam powiedzieć o czym? O tym, że jeżeli stosujemy zioła tak zwane aromatyczno-gorzkie bądź gorzkie, które nam pomagają trawić, to nie stosujemy ich równo z posiłkiem, czyli w jednoczesnym czasie, tylko zawsze 20 albo nawet 30 minut przed posiłkiem, po to, żeby zminimalizować ewentualne ryzyko po prostu wymiotów, dlatego że no, to są substancje zawierające goryczki, które mogą taki efekt przy wrażliwym żołądku wywołać. Zamiast lepszego przyswojenia pokarmów będzie zwrot treści pokarmowej, tak więc tego nie polecam. Zioła pobudzające raczej skupiamy się na tym, żeby je rano brać, a zioła uspokajające już od drugiej części dnia, tak? Czyli od godziny 17-18, tak jak teraz jesteśmy po 17, możemy sobie już coś zaaplikować uspokajającego. Ja raczej nie będę, żeby móc prowadzić dla was ten warsztat do końca. Dobra, i teraz tak, co zawierają zioła? Trzy grupy będą dla nas związków ważne z punktu widzenia omawianych przez nas receptur, tak? Bo jak widzicie, zioła zawierają wiele różnych związków, ale tak naprawdę to są kompleksy związków. Nigdy nie jest tak, że zioła są złożone z jednego czy dwóch związków czynnych, czy grup związków. Przeważnie to są całe kompleksy. Ale każde zioło ma swoją specyfikę, tak więc niektóre zioła określamy mianem flawonoidowych, tak? Które mają potencjał antyoksydacyjny. Zioła na przykład właśnie trawienne będą zawierały dużo garbników o działaniu ściągającym i też olejki eteryczne będą ważne z punktu widzenia też tego działania uspokajającego, chociażby na przykład w melisie lekarskiej. Jak widzicie, cała gromada różnych związków, które nie będziemy teraz omawiać, ale chcę, żebyście to wiedzieli, bo jeżeli spotkacie się czasami, że macie zioło flawonoidowe, to będziecie wiedzieli, że na przykład warto je zastosować nie tylko na przykład przy problemach z krążeniem, nie tylko jako efekt, można powiedzieć, przeciwrodnikowy, czyli taki odmładzający, ale również będzie pomocne przy czym? Przy przeziębieniu i grypie, czyli w sezonie wirusowym. I zobaczcie,

0: Rola flawonoidów też, cały szereg różnych cech. Dla nas ważne jest co? Działanie przeciwzapalne, uszczelniające naczynia krwionośne, jeżeli chodzi o nasze teraz choroby, które nam towarzyszą w tym okresie jesienno-zimowym i ochronne dla witaminy C, czyli przedłużające jej działanie. Fantastyczne. No i teraz część druga, związana z recepturami zielarskimi. Więc jeżeli zaatakuje nas przeziębienie, przyjdziemy do domu, przemokniemy, poczujemy nieprzyjemny dreszcz, to możemy spróbować herbatki pierwszej pomocy, która służy rozgrzaniu naszego organizmu, tak? Tu doskonałym ziołem według mnie, ja mam nawet ze sobą dzisiaj, przyniosłam co nieco, nie za dużo, bo się nie dało w takich warunkach online, ale na tyle, ile można. Tu jest aromatyczne zioło macierzanki, które możemy zastosować z majerankiem łącznie albo samodzielnie i sporządzić to zioło jako napar, tak? Więc jeżeli czujemy, że jest nam zimno, wróciliśmy i czujemy nieprzyjemne uczucie, znane uczucie, które będzie powodowało, że na pewno poczujemy się gorzej i następnego dnia będziemy przeziębieni, to spróbujmy sobie zrobić taką rozgrzewającą herbatkę z macierzanki albo majeranku. Gwarantuję Wam, że majeranek dodawany, znaczy spożywany jako napar, nie smakuje tak, jak typowo kojarzycie z różnych przypraw, czyli dań przyprawionych majerankiem. To jest zupełnie inny smak, więc będzie dla Was przyjazny. Jeżeli jeszcze dacie łyżkę miodu, pod warunkiem, że już nie jesteście zaflegmieni, to będzie to rzeczywiście ziołowy rarytas, bardzo smaczny, bardzo pyszny. No i oczywiście przygotowujemy standardowo, czyli jedna łyżka, tak, albo łyżeczka nawet mieszanki naszego zioła na jedną szklankę wrzątku, parzymy przez kwadrans i popijamy sobie cieplutkie, przecedzone na wieczór. Możemy wypić nawet 2-3 razy dziennie taką herbatkę, tak, więc majeranek czy macierzanka są surowcami, które są ogólnie dostępne, więc nie będzie problemu z ich pozyskaniem na pewno. Dobrze, a gdy towarzyszy nam ból lub stan zapalny, to takim pierwszym ziołem, o którym ja pomyślałam dla Was, to jest czarny bezczel i sambucus nigra, jedno z moich ulubionych ziół, które może być stosowane nawet u małych dzieci. Najmłodszy pacjent, który przyjmował czarny bez w soku, podgrzany w kąpieli wodnej, miał 4 miesiące, oczywiście w odpowiednich dawkach, nie rozcieńczone, ale w odpowiednich dawkach, tak więc bardzo dobrze zadziałał i, jak to się mówi, zrobił swoją robotę, tak więc zadziałał przeciwzapalnie, lekko przeciwbólowo, lekko napotnie i dziecko wyzdrowiało. Jest fantastycznym rzeczywiście surowcem zielarskim, który warto mieć pod ręką. Jest bogaty, tak, witaminę C, flawonoidy, rutynę, te rzeczy, które nam pomagają zwalczyć przeziębienie. I ma udowodnione działanie, tak jak powiedziałam, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Ważna informacja, że bo czarny bez jest popularną rośliną występującą u nas w Polsce, więc możemy ją swobodnie zbierać, aczkolwiek nie polecam, zresztą żaden zielarz nie będzie polecał, spożywania jej w formie surowej, chociaż bardzo ładnie wygląda. Zrobię Wam taką dygresję, że na Westerplatte jest mnóstwo drzew, właśnie mnóstwo czarnego bzu, tak więc w takiej porze, kiedy owoce są dojrzałe, czyli właśnie 1 września, jest po prostu tam przepięknie. Ale nie polecam, żeby rwać owoce czarnego bzu. Dlaczego? Dlatego, że one są w formie nieprzetworzonej, lekko trujące i mogą wywołać biegunkę, szczególnie u dzieci. Tak więc należy ten surowiec przetworzyć. I ja mam tutaj dla Was taki przepis, mam nadzieję, że go widać dobrze, na powidełka z czarnym bzem. Ja tu przyniosłam akurat ze swojej spiżarki, o, to są z zeszłego roku, takie powidełka zrobione właśnie z czarnego bzu. Najlepiej zrobić sok i później po zrobieniu soku, wersja dla tak zwanych leniwych, to jest wersja, że należy po prostu owoce bez szypułek, tak? Należy po prostu wrzucić do wyciskarki wolnoobrotowej i to, co zostanie, po prostu ewentualnie dodać odrobinę wody i zagotować i mamy powidełka. Ja nie używam cukru do tego i uważam, że jest niepotrzebny. To nie ma być syrop, tak? Czyli z definicji swojej produkt, który jest zanurzony w cukrze. tylko ma być produkt, który będzie nam działał rzeczywiście bardzo dobrze na nasze dolegliwości. Bo jak Wam za chwilę też powiem, cukier utrudnia nam po prostu powrót do naszą rekonwalescencję, czyli powrót do zdrowia. Tak więc jeżeli mamy szczególnie nadmiar śluzu w organizmie, tak, zaczynamy odchrztuszać, bo choroba postępuje fizjologicznie, tak, zaczyna się od często bólu głowy, a i czarny bez jest jeszcze środkiem przeciwbólowym dobrym na głowę. Jeżeli się zaczyna właśnie choroba, no to ona musi postępować w sposób fizjologiczny, więc nie bójmy się jej przejść przez cykl 2-3 dni, kiedy ona będzie po prostu miała swój naturalny cykl, bo możemy się wspomóc naturalnie i gwarantuję Wam, że przy po roku czy dwóch niebraniu leków syntetycznych, z obawy przed tym, że co to może się stać, na przykład może się rozwinąć zapalenie płuc i tak dalej, to organizm później bardzo szybko zwalcza swoje czy infekcje, czy wirusy, z którymi się styka i ten cykl trwa 2-3 dni i jest wszystko w porządku. Tylko należy mu dać po prostu szansę i mu zaufać, że tak właśnie ma być. Więc zobaczcie, powidełka z czarnym bzem. Coś, co możemy zrobić w zaciszu domowym, bardzo pożywne, bardzo dobre. Surowiec możemy, jak to się mówi, za darmo pozyskać, bo jest obecny w naszym lesie, bardzo często występuje. Więc środek przeciwzapalny. Są oczywiście silniejsze środki przeciwzapalne i przeciwbólowe, o których Wam powiem, ale warto sięgnąć najpierw do tego, który jest bezpieczny dla wszystkich członków rodziny. Tak? No i tu zobaczcie, właśnie mamy jeszcze, też pokażę Wam, żeby się nie... O, tu jest kwiat wiązówki błotnej, tak? Bardzo pięknie, przepięknie pachnie. I to są dwa surowce, które służą nam zlikwidowaniu stanu zapalnego w szybki sposób. One działają jak aspiryna, tak? Tylko że działają oczywiście w kompleksie związków, tak więc nie obciążają nam wątroby, nie obciążają nam nerek, nie kumulują się w organizmie. Są bezpieczne. We wszelkiego rodzaju orzecznictwie zielarskim, że tak powiem, jest napisane, że należy je przyjmować od 12 roku życia, pod czym ja się podpisuję, bo są to środki działające po prostu mocniej. Więc kora wierzby albo kwiat wiązówki błotnej, naturalne salicylany, które możemy brać nie tylko przy przeziębieniu już, jeżeli mowa o przeziębieniu, ale także właśnie, kiedy mamy jakąś nawet kontuzję, czy nawet jakiś stan zapalny organizmu, też dobrze swoją rolę spełni. I teraz tak, zanim pojawi się katar, ale przeważnie katar jest czymś, co się nam pojawia, jak się właśnie przeziębimy, więc on się bardzo szybko po tym tak zwanym bólu głowy i ewentualnie bólach mięśniowych, czy takim wyziębieniu organizmu pojawia, to można sobie zastosować taką ziołową solankę, która wyciąga zimno z organizmu, tak? I tu mamy właśnie, to jest taki przykład, akurat tu mam pięknie przygotowane. To jest sól morska, ale powinna być gruboziarnista. Nie miałam, przyznaję się. Akurat tu jest z różą, ale jeżeli sobie dodamy właśnie naszą macierzankę, tak? Czyli macierzankę zrobimy z tego napar i dodamy sobie później sól, tak? To jest sól morska, chodzi o kamienną. Dodamy też łyżkę tłuszczu bazowego i rozpuścimy w nim olejki eteryczne, na przykład kamforę czy eukaliptus, tak? Albo na przykład rozgrzewający imbir, albo czarny pieprz, to możemy uzyskać efekt właśnie taki pobudzający z jednej strony, a z drugiej strony wyciągający zimno. Wiemy oczywiście, że taka kąpiel stóp z solą wyciąga, tak? To zimno, a przy dodatkowym, że tak powiem, naparze, tak? Z macierzanki rozgrzeje te stopy, tak? Czyli dostaniemy, a w stopach, jak wiemy, są wszystkie receptory, tak więc odpowiadające każdemu narządowi z osobna z medycyny chińskiej, więc tak naprawdę przez stopy możemy też różne cuda czynić, również dla swojego zdrowia, w sposób szybki i prosty. A jeżeli się pojawi ten katar i zaflegmienie, tak, to możemy sobie wziąć łyżeczkę podbiału, tak, możemy sobie znowu wziąć zioła aromatyczne, którym jest chociażby tymianek. Tymianek polecam bardzo. Albo wziąć razem, albo też jakby samodzielnie kwiatostan rumianku, tak? Rumianek jest fantastycznym ziołem, jeżeli chodzi o problemy z zatokami. Jeżeli mamy dłuższe problemy z zatokami, to rzeczywiście przyniesie nam szybką tutaj ulgę. Potem oczywiście rekomendowałabym jeszcze taki okład z ziół szwedzkich. Tu mam zioła szwedzkie. To jest cudowny cudowne lekarstwo na wszystko, i wewnętrznie, i zewnętrznie. I można rzeczywiście pozbyć się bólu związanego właśnie z zatokami i też tego tak zwanego zastałego już wiele lat problemu. Wytrwałość czyni mistrza, więc mam nadzieję, że wypróbujecie albo zgłosicie się po wykładzie i będę mogła Wam po prostu pomóc. Więc zobaczcie, inhalacja ziołowa, jak najbardziej, tak, przygotowujemy ją metodą tradycyjną, czyli głowa pod przykryciem, wrzątek, tak, parzymy zioła wybrane przez nas. Pamiętajcie, że liść podbiału możemy stosować nawet u małych dzieci, tylko ważne jest to, żeby go nie przyjmować wewnętrznie dłużej niż kilka razy w ciągu roku. I tak samo w inhalacjach, dlatego że on może być troszeczkę podrażniający i trujący, więc nie za często, ale w małych ilościach jest zupełnie bezpieczny. Inhalacja trwa kilka minut, tak, w trakcie jej możemy opróżniać nos i będziemy się czuli rzeczywiście lepiej. Możemy do tej inhalacji dodać olejki eteryczne, z eukaliptusa najlepiej, albo z sosny zwyczajnej. Jeżeli mamy już jakiś kaszel, taki, który nam się nie podoba, możemy dodać kropelkę anyżu. Tylko ważne jest to, że jeżeli wrzucimy te olejki do wrzątku, to one jako substancje nierozpuszczające się w wodzie będą na samej górze, na samej powierzchni. Więc proponowałabym, żeby jednak jakąś łyżkę oleju wrzucić do tej naszej inhalacji, żeby te olejki, że tak powiem, nie były na powierzchni, żeby zminimalizować ryzyko poparzenia. Jeżeli nie chcecie tego robić, ok, ale zamknijcie oczy, bo na przykład olejek z anyżu jest olejkiem silnym, silnie działającym, silniej niż eukaliptusowy i sosny zwyczajnej. Tak więc poczekajcie, odczekajcie sobie, nie wiem, jak zakroplicie po jednej czy dwie krople, odczekajcie sobie te 5-10 sekund i dopiero zróbcie inhalację ze względów bezpieczeństwa. Jak się popraktykujecie, jak się przyzwyczajicie, zobaczycie, że to działa, że bardzo szybko odblokowuje zatoki i nos, to będziecie zadowoleni. Myślę, że jest to bardzo dobra alternatywa do wszelkiego rodzaju preparatów, które są stosowane na to, żeby zablokować katar, dlatego że tak naprawdę katar ma... Inaczej, pojawienie się kataru służy czemu? Oczyszczeniu nosa. Tak więc nie powinniśmy go środkami, nieważne czy one są syntetyczne czy naturalne, po prostu blokować. Możemy go osuszać właśnie ziołami w zupełnie inny sposób, przynosząc efekt terapeutyczny, a nie maskując problem. Dobra. I teraz herbatka na potna z czarnym bzem. Czarny bez jest rośliną idealną, tak więc nie tylko owoce, ale... Uwielbiam tą roślinę, ale kwiaty czarnego bzu, które są moim zdaniem jednymi z najsmaczniejszych z surowców. Nie można się po prostu nawąchać tego. Koneserów nalewek też zapraszam, żeby zrobili sobie prozdrowotną nalewkę. Na pewno też będzie im smakować. Ale w naszym temacie herbatka na potna, tak? Więc standardowo wiemy, że lipę się stosuje jako środek lekko napotny, obniżający gorączkę, ale możemy go połączyć, zrobić taką herbatkę właśnie z kwiatem czarnego bzu i dodać do tych ziół soku malinowego. Na pewno efekt będzie bardzo Was zaskoczy, in plus. Możecie też taką herbatkę zrobić na przykład przy wyższej gorączce z rumianku i z krwawnika. One działają wychładzająco na organizm, tak więc przy wyższej gorączce, jeżeli nie chcecie brać jeszcze leków, możecie spróbować coś takiego zastosować kilka razy dziennie, tylko oczywiście nie pić gorącego. Można też ugręcić maść właśnie z tych dwóch ziół, z krwawnika i z rumianku i zrobić maść, która nam delikatnie wychłodzi ciało przy wysokiej gorączce. No oczywiście są inne sposoby, które tą gorączkę mogą ustabilizować, ale trzymajmy się dzisiaj już tych dwóch. Ciekawostką jest to, że napary z lipy, nie wiem czy też wiecie, działają lekko też uspokajająco, tak? Więc pomagają nam obniżyć ten poziom napięcia nerwowego związanego z naszą chorobą. Tak więc warto też je brać z punktu widzenia również właśnie uspokojenia, wyciszenia organizmu. Podobnie działa rumianek, tak? Rumianek, dlaczego był zawsze podawany małym dzieciom? Nie tylko z powodu problemów w brzuszku, tak? Z brzuszkiem, ale przede wszystkim jako dobry środek uspokajający, lekko uspokajający, tak? I przeciwzapalny jednocześnie. No i teraz bóle mięśniowe towarzyszące przeziębieniu. Oczywiście leki apteczne mamy dostępne, one też są dobre i skuteczne, ale możecie ukręcić sobie sami coś. I do tego służy niezastąpiony smalec gęsi, który możemy połączyć z olejkiem naturalnym z kamfory. Wymieszamy te składniki i nakładamy na nieuszkodzoną oczywiście skórę. Nakładamy w okolicach tutaj przedniej, tylniej, tak, pleców, okolice klatki piersiowej, okolice uszu. Możemy posmarować także stopy. I rzeczywiście jest to coś, co działa szybko i skutecznie. Smalec gęsi jest też produktem odzwierzęcym, ale leczniczym, tak? Jeżeli bardzo jesteśmy przeziębieni i rzeczywiście nasze nerki są mocno wychłodzone, to możemy zastosować kąpiel na przykład w macierzance, albo możemy sobie zrobić maść macierzankową, też na smalcu gęsim, tylko nie proponuję stosowania jej przede wszystkim zbyt często i zbyt dużo w ciągu dnia, dlatego że ona działa rzeczywiście mocno, rozgrzewa i należy ją stosować nie więcej, uważam, niż raz maksymalnie, w niewielkich dawkach dwa razy dziennie. No i co? Mamy teraz ból gardła jeszcze, tak? No ból gardła często nam towarzyszy, oczywiście jest takim pierwszym sygnałem, że dzieje się coś złego, więc są różne sposoby, które można stosować, również w ziołolecznictwie, które pomagają nam na właśnie nieżyty gardła. Dzisiaj nie będziemy się zajmować anginą i zakażeniami bakteryjnymi, tylko raczej wirusowymi, chociaż propolis, który Wam zaproponuję, jest równie, działa na jedno i na drugie, tak więc jest produktem moim zdaniem doskonałym. Ja tutaj właśnie przyniosłam, żeby Wam pokazać taką pięciodniową nalewkę właśnie z kitu pszczelego, czyli zwanego propolisem, na 90% alkoholu. On się sobie spokojnie tutaj maceruje, tak więc jeszcze dwa dni i będzie gotowy. Będzie można go przelać delikatnie spirytusem, potem odcedzić i płyny połączyć i już będzie gotowy. A to jest taki efekt, o, taki właśnie propolisowy spray, jest do zrobienia jako środek odkażający przede wszystkim. Polecam go szczególnie przy koronawirusie teraz, przy wszelkiego rodzaju wirusach występujących w okresie jesienno-zimowym, ale jest to też środek, który przy bólu czy nieżycie właśnie gardła będzie doskonale spełniał swoją rolę. On może też służyć, o proszę bardzo, do dezynfekcji rąk, tak? Lepiej niż środki syntetyczne czy chemiczne, nie klei się, chociaż jest dodana w środku witamina E. Tak? Delikatnie jest witamina E, żeby właśnie nie było efektu osuszającego. I robi się go w proporcji, ponieważ to jest mocne, tak? Propolis jest 90% jakby nalewką, więc dodaje się w proporcji 1:3, tak? Czyli jedna część nalewki, 3 porcje wody destylowanej i kilka do kilkunastu kropel witaminy E, w zależności od tego, co chcecie uzyskać. I możecie sobie spryskiwać jamę ustną. Działa szybko i skutecznie, tak? Porównywalnie do nanosrebra, które można też w sklepie zielarsko-medycznym kupić. Uważam, że nawet jest to produkt lepszy. Ale i teraz tak, zobaczcie. Można przy bólu gardła pozostać przy metodach tradycyjnych, czyli zrobić sobie, tu mamy szałwię lekarską, która też przepięknie pachnie, z której, jak wiecie, robi się tradycyjne płukanki, tylko możemy tą płukankę wzmocnić i zastosować co? Zastosować na pół szklanki wody, właśnie zrobić napar z szałwii, z jednej łyżki i dodać 5 kropli przygotowanego przez nas już nie sprayu, tylko czystego propolisu, tak? I do tego możemy dodać jedną, drugą łyżeczkę sody oczyszczonej i mamy fantastyczną metodę na ból gardła, tak, także przy anginie, tak? Więc uważam, że mamy i dysponujemy szeregiem różnych środków, które nam rzeczywiście pomagają szybko i skutecznie zwalczyć pełne objawy przeziębienia lub też grypy. To są rzeczy oczywiście najprostsze. Przy anginie na przykład zalecałabym płukanie ust albo właśnie propolisem, albo rzepikiem, zielem rzepiku. Też doskonale sobie da radę i poradzi. Tak? No i teraz ważne podczas choroby, bo mamy kilka tych produktów, stosujemy je, czujemy się lepiej, działają, ale jeżeli będziemy podczas naszej choroby fizjologicznej, z przebiegiem właśnie, czyli z katarem, z bólem, bólami mięśniowymi, z zaflegmieniem, jeżeli będziemy stosować nieodpowiednie żywienie, nieracjonalne żywienie, w tym osłabione, tak, gdy jesteśmy osłabieni, to zdrowieć będziemy po prostu dłużej. To znaczy należy na czas przynajmniej naszego leczenia, naszej kuracji ziołowej, zrezygnować z produktów śluzotwórczych. Co to są produkty śluzotwórcze? To są przede wszystkim produkty nabiałowe, tak, które mocno też wychładzają nerki, a nerki potrzebują rozgrzania w tym czasie. Produkty z białej mąki i cukier. Tak więc te trzy rzeczy chciałabym, żebyście zapamiętali, żeby je po prostu na czas waszej choroby wyrzucić. Nieważne, czy to jest dorosły, czy to jest dziecko, jeżeli będziecie te produkty spożywać, będziecie mieli nadprodukcję flegmy, więc to wasze leczenie będzie po prostu wtedy połowiczne, a jeżeli będziecie się wystrzegać tych produktów, to zobaczycie, jak bardzo szybko przyjdziecie, że tak powiem, powrócicie do zdrowia i flegma potrafi w ciągu 2-3 dób przy regularnych inhalacjach i jeszcze jednym przepisie, który wam podam, bardzo szybko nas po prostu opuścić. Tak? Dobrze. Jeszcze mamy też chrypkę. Na chrypkę jest też dużo różnych surowców, ale ponieważ mówiliśmy dzisiaj trochę o tych substancjach ślazowych, no to mamy tutaj tak kwiat właśnie malwy, mamy ślaz. Tak więc mamy możliwość tak zrobienia z tego wyciągu wodnego i płukania, tak, delikatnego właśnie, czy popijania, czy płukania na chrypkę. To są proste produkty, które możemy wykorzystać i co jest ciekawe, że one nie działają tylko oczywiście na chrypkę i na górne drogi oddechowe, ale mają też efekt przeciwkaszlowy, nie tylko osłaniający i to jest bardzo interesujące w nich. Więc warto po nie też sięgnąć, zobaczyć, wypróbować, tak? No i teraz takie moja mieszanka, którą ja stosuję od dawna, przy właśnie zapaleniu tak zwanym oskrzeli i nawet zapaleniu płuc stosowałam, więc mogę wam to też polecić, bo wszystkie zresztą przepisy, które są tu podane, są przeze mnie regularnie stosowane. To nie są przepisy tylko z, nie wiem, z książek, tylko po prostu przepisy z życia wzięte. Więc takie mocarne trio na zapalenie płuc i oskrzeli, gdzie stosujemy ziele macierzanki, babki lancetowatej, która jest fenomenem po prostu. To jest numer jeden, jeżeli chodzi o problemy z górnymi i dolnymi drogami oddechowymi. I ziele miodunki, ziele, które trochę zapomniane już tak naprawdę. Kiedyś było w medycynie ludowej bardzo mocno i często wykorzystywane, więc te trzy zioła, plaster cytryny bez skórki, koniecznie bez skórki, bo wiecie, że tam są różne rzeczy, których być nie powinno, szczególnie, że są odpowiednie oczywiście okresy, w których ta cytryna nie jest tak zwana sztuczna i jeżeli nawet nie trafimy na ten okres, to i tak lepiej ją tej skórki pozbawić, żeby nie miała różnego rodzaju konserwantów. I tak, zalewamy surowiec wrzątkiem, tak, mieszamy. Zalewamy wrzątkiem, tylko jedną minutę, więc bardzo krótko. I co? Oczywiście z plasterkiem cytryny. Wyjmujemy, przecedzamy i pijemy na gorąco. Będziecie się pocić, to jest normalne. Będziecie odczuwać bardzo duże gorąco na waszych oskrzelach, płucach. Nie bierze się tego przed snem bezpośrednio. Nie bierze się tej mieszanki też w trakcie jedzenia, czyli pomiędzy posiłkami i nie bezpośrednio przed snem. Można 2 godziny przed snem zaaplikować sobie ostatnią dawkę. 3-4 szklanki dziennie i po kilku dniach jest bardzo duża poprawa. Tak? Oczywiście się potem zmniejsza te dawki, jak już dochodzimy bardziej do zdrowia, ale polecam wam gorąco jako alternatywę do tak zwanych antybiotyków na wirusy. Czyli coś, co nie ma tak naprawdę racji bytu, więc jeżeli nie macie zakażenia bakteryjnego, możecie wypróbować w pierwszej fazie ziół i zobaczyć po prostu, przekonać się na własnej skórze, do czego was oczywiście zachęcam. To jest też herbatka, która może podziałać na odporność, którą mogę Wam polecić. To jest herbatka, którą ja akurat też wprowadziłam do obiegu. To jest tak zwana witaminka, którą używam dla dzieci, używam dla rekonwalescentów, używam dla osób starszych, która doskonale się sprawdza jako środek witaminizujący, odżywczy, wzmacniający. I ona ma takie ciekawe, zobaczcie, ciekawy skład, ponieważ ma liście popularnych owoców, tak? Czyli porzeczki, jeżyny i maliny, bardzo smaczne. Też surowce garbnikowe, o których sobie za chwilę powiemy, do czego służą te surowce garbnikowe. Więc mamy dwa w jednym, bo nie tylko odżywcze, ale też na układ trawienny tak naprawdę ochraniająco i pomaga w trawieniu. No i mamy owoc maliny jeszcze, tak, wykorzystywany w fitoterapii. I zobaczcie, dużo różnego rodzaju surowców i owoców. Róża jako, dzika róża jako jeden z surowców moich ulubionych. Zaraz za berberysem, za owocami berberysu, bo owoc berberysu jest chyba jeszcze bardziej kwaśniejszy niż róża, ale to jest po prostu bomba witaminowa, tak? I jedno z najlepszych źródeł przyswajalnych witaminy C. Oczywiście, jeżeli nie chcecie pić herbatki z róży tradycyjnej, możecie sobie zakupić sok z dzikiej róży bez oczywiście cukru. Wtedy też bardzo dobra przyswajalność witaminy C. Chyba jeden z najlepszych preparatów, które ja znam i używam i mogę polecić z czystym sercem. Dobra, i teraz jeszcze ziołomiód, tak, bo o ziołomiodzie też dzisiaj mówiłam chwileczkę. Więc on się powinien w sumie nazywać zioło-alkomiód, ale zostańmy przy nazwie pierwotnej. Na chorobę odporność, więc możemy zrobić nalewkę kurdy bankową i dodać do tego miód lipowy, tak? Tak więc kurdybanek ma fantastyczne, fenomenalne działanie, jest to nasze rodzime ziele, które rośnie u nas, występuje bardzo licznie. Ma działanie oczyszczające, zobaczcie, krew z toksyn, wzmacniające, przeciwzapalne, antyseptyczne, tak? Więc nawet może być brane pod uwagę przy zapaleniu skrzeli i płuc. Jest takim naszym rodzimym mocarzem, który nam pomaga w wielu przypadłościach. No i w tym, o którym dzisiaj rozmawiamy, tak? Dodatkowo, zobaczcie, pobudza trawienie, tak? I przemianę materii. No i znosi zdęcia, kolki, bóle brzucha, więc dolegliwości, które powszechnie występują z powodu nieprawidłowego żywienia albo żywienia w pośpiechu, albo nieregularnego żywienia, tak? No i niepomocnym w niestrawności, więc taki ziołomiód w proporcji proponowałabym 1 do 2 nalewką taką kurdy bankową 40%. Warto taką łyżeczkę sobie takiego właśnie alkomiodu czy ziołomiodu spożywać dziennie i na pewno nasza odporność wzrośnie. No i teraz jeszcze herbatka przeciwwirusowa, bo mamy sezon przecież wirusów dla całej rodziny. Jak widzicie, tu są takie możliwe alternatywy, to znaczy pewne zioła możecie zamienić, jeżeli nie macie dostępu, więc spójrzcie na to teraz proszę. Ziele pokrzywy jako ziele przeciwwirusowe, rozmaryn, który zawiera kwas rozmarynowy, tak samo tymianek czy majeranek, kwiat lipy na płotny, kwiat bzu czarnego, kwiat dziewany wzmacniający, odżywczy i też antyoksydacyjny, uszczelniający naczynia krwionośne, owoc anyżu i kminku, tak? Anyżku, kminku też, które pomagają nam nie tylko w problemach trawiennych, ale również rozgrzewają nasze ciało. Anyżek jest w ogóle cudowny też, ponieważ ma działanie wykrztuśne. Tak więc możemy go też używać w tej herbatce przeciwwirusowej. I owoc dzikiej róży albo owoc berberysu. Ja bym proponowała, żeby tego anyżku i kminku w tej mieszance było jednak najmniej, z racji tego, że one są bardzo charakterystyczne w smaku i wtedy zdominują nam całą mieszankę. Przepraszam, bo dzieci biegają, ale tak to bywa. Dobrze, więc taką herbatkę możecie sobie sporządzić. Będzie ona na pewno bardzo smaczna, bardzo odżywcza i skorzysta na tym cała Wasza rodzina, bo ona będzie działała nie tylko przeciwwirusowo, bo posiada do tego surowce, które działają w ten sposób, ale też w sposób odżywczy, więc i odpornościowy. Tak? No i teraz przechodzimy króciutko jeszcze do ziołowej apteczki na trawienie. I tak jak powiedziałam Wam wcześniej, macie w mieszankach trawiennych czy poprawiających metabolizm, macie w tych surowcach zawarte garbniki, tak? Jaka jest rola tych garbników na układ trawienny? Przede wszystkim spośród wielu różnych udowodnionych, dla nas są najważniejsze cztery: ściągające, przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne i przeciwbiegunkowe. Dlatego też te surowce, jeżeli zastosujemy, mamy pewność, że będą działały prawidłowo, po pierwsze, a po drugie przyniosą nam szybko efekt terapeutyczny, o który nam chodzi. Najczęściej jest to ważne, kiedy mamy po prostu biegunkę, tak? No, żeby się nie odwodnić, szczególnie jeżeli chodzi o małe dzieci, warto te surowce stosować. I ja Wam pokażę, jakie zioła zawierają garbniki, są zasobne w garbniki, które warto zastosować właśnie w tej terapii poniższych schorzeń. Tak? Jak zobaczycie sami, lista jest dosyć długa, oczywiście nie wyczerpuje wszystkich możliwości, tylko te, które najczęściej nam się przydają. Tak, zobaczcie, liście jeżyny, liść orzecha włoskiego, który ja na przykład wykorzystuję do czyszczenia krwi bardzo chętnie, tak zwana też orzechówka jest cudownym specyfikiem, który jeżeli mamy zatrucie pokarmowe czy niestrawność, to możemy taką orzechówkę własnej roboty na zielonych orzechach włoskich wykorzystać i ona działa niesamowicie szybko. Nawet przy zatruciu lodami z podejrzeniem salmonelli bardzo szybko zadziała. Ziele rzepiku, liść oczaru, zobaczcie. I dla dzieci, które są delikatne, troszeczkę starszych dzieci oczywiście, liść i owoc borówki, znaczy tu mamy tak, owoc borówki czernicy i liść borówki brusznicy. O działaniu przeciwbiegunkowym, ściągającym właśnie, łączącym toksyny, które następnie zostają wydalone z ustroju. Kora dębu, też ciekawe, zobaczcie, pięciornik gęsi, pięciornik kurze ziele, bobrek trójlistkowy, też surowce, które są generalnie używane w fitoterapii różnego rodzaju nieżytów żołądka, jelit, tak, poprawienia metabolizmu, a mają też działanie przeciwbiegunkowe. To nie znaczy, że jeżeli będziemy tych surowców używać do polepszenia trawienia, to nabawimy się zaparć. Nie myślcie w ten sposób zero-jedynkowo, to jest nieprawda. Trzeba po prostu dobrać odpowiednie surowce w odpowiednich proporcjach, tak? No i teraz, jeżeli chodzi o układ trawienny, często się powtarza taką maksymę, że zdrowie zaczyna się w jelitach. Moim zdaniem zaczyna się oczywiście w jelitach też, ale zaczyna się w żołądku. Tak więc zdrowy i dobrze pracujący żołądek jest i rano odpowiednio, że tak powiem, rozgrzany, jest podstawą naszego dobrego samopoczucia, naszej witalności, siły, energii, radości i tak naprawdę wszelkiego rodzaju dobrego samopoczucia w ciągu dnia. Tak więc jeżeli chcemy zacząć przygodę z naprawieniem naszego układu trawiennego, nie tylko przy dolegliwościach jak zaparcia czy biegunkach, które się pojawiają pod wpływem różnych bodźców, zainwestujmy w zdrowie naszego żołądka, a do tego służą nam dwa surowce. Nie mam ich dzisiaj niestety ze sobą, ale to są surowce podobne jak w tej mieszance, to znaczy to są kłącza i korzeń, czyli takie grube, też są podobne aromatyczne i one przyjmowane na czczo przez nie dłużej niż 3 bądź 4 tygodnie powodują, że pewne dolegliwości związane właśnie z, nie wiem, niewchłanianiem pokarmów, z gagą na przykład też, z różnego rodzaju nieżytami po prostu nam odchodzą. Często też używa się na przykład właśnie kłącza tataraku, które ja preferuję, jako zioła, które odflegmia żołądek, tak więc na przełomie, przy tych takich okresach, jak są jesienno, kończy się lato i zaczyna się jesień, albo kończy się zima i zaczyna się wiosna, czyli to przesilenia takie, które występują, warto sobie tą kurację nie częściej niż 2 razy do roku, jeżeli mamy właśnie zaflegmiony żołądek, jesteśmy zimni, tak? Warto sobie tą kurację zastosować na czczo. Można właśnie zgodnie ze sztuką zrobić surowce korzenne, tak, jako odwar. W przypadku tataraku, który jest ziołem bardzo silnym, można zrobić z niego wyciąg wodny, czyli go na noc zostawić pod przykryciem na zimno i rano lekko podgrzać. Też spełni swoją funkcję i nie więcej niż 6 łyków w ciągu dnia. Czyli rano zaczynamy, trzymamy w termosie i 6 łyków w ciągu dnia przed i po posiłku. Rzeczywiście fantastyczne, naturalne ziołowe lekarstwo. Korzeń arcydzięgla jest troszeczkę inny, dlatego że działa podobnie, tylko że jeszcze dodatkowo ma działanie uspokajające przy nerwicach żołądka. I to jest też ciekawe, że możemy, tak jak dzieci małe rumiankiem, tak osoby dorosłe, już większy kaliber, zastosować korzeń arcydzięgla. Bardzo dobrze się sprawdza w tych kuracjach. Przy arcydzięglu, oczywiście przy wrzodach żołądka, należy zachować ostrożność, jest to przeciwwskazanie, aczkolwiek tych przeciwwskazań dużo, jak widać, nie ma. Ale oczywiście patrzymy indywidualnie na każdą osobę. No i teraz zobaczcie, mieszanka trawienna, usprawnienie metabolizmu. Pamiętajmy, że jeżeli chcemy usprawnić nasz metabolizm, to nie należy tylko brać ziół, które na przykład będą napisane na żołądek, albo zioła na jelita. Należy spojrzeć na to kompleksowo, całościowo. To znaczy na żołądek, na jelita, na wątrobę, na trzustkę, na efekt żółciopędny, żółciotwórczy. Wszystko jest ze sobą powiązane i dobrze zrobić taką, skomponować mieszankę, która będzie, jakże tak powiem, pamiętała za nas o wszystkim, tak? Żebyśmy mogli wytworzyć sok żołądkowy, trzustkowy, jelitowy i efekt, tak jak powiedziałam, żółciopędny, żółciotwórczy. I taka mieszanka jest na przykład tutaj poniżej, która też działa ochronnie dla wątroby. Ma też efekt rozkurczowy, przy właśnie nadkwasocie też będzie działała. Będzie działała żółciotwórczo, żółciopędnie. I tu mamy, zobaczcie, surowce, niezastąpiony krwawnik, który uważam, powinna każda kobieta używać dzień w dzień krwawnika, a przynajmniej co drugi dzień. Od, jak to się mówi, narodzin prawie że do śmierci. To jest zioło nasze kobiece, które jest nieprzecenione w swoich właściwościach prozdrowotnych, ale nie jest typowym ziołem tylko estrogennym, tak więc można je używać też jako zioła na trawienie. Bardzo dobrze spełnia swoją funkcję. Bardzo dobry duet tworzy z chyzopem, który jest tutaj widoczny, albo z dziurawcem. Tak? I nie martwcie się wtedy o ten efekt fotouczulający, bo hiperycyna się nie rozpuszcza w wodzie, tak więc możemy się poparzyć czy oparzyć na słońcu, tak? Jeżeli będziemy popijać sobie nalewkę dziurawcową na uspokojenie, tak? Albo właśnie olej dziurawcowy, olejem się smarować. Tak więc w roztworach wodnych nie powinno ten efekt fotouczulający z dziurawca w ogóle wystąpić. Ale macie alternatywę, możecie krwawnik połączyć z chyzopem, który ma działanie z kolei żółciopędne i żółciotwórcze. Tak więc też jest ziołem tutaj bardzo pomocnym, można powiedzieć, pomocnym w wątrobie. Tak? Nie wymienione tu przeze mnie, ale też można do tej mieszanki przepiękne, żółte kwiaty kocanki dorzucić, które są, wyglądają po prostu przepięknie, ale też właśnie są fantastyczne i nawet przy braku woreczka żółciowego, tak, można je stosować, tak? Można je stosować w takich mieszankach właśnie wątrobowych, więc bardzo gorąco polecam. No i teraz tak, zaparcia. Oczywiście problem z zaparciami jest dosyć problemem złożonym i trzeba dojść tak naprawdę.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Do przyczyny, dlaczego te zaparcia występują. Najczęściej tak naprawdę prostą przyczyną na poziomie fizycznym jest brak wody w organizmie, czyli odwodnienie. Tak? Jeżeli nie mamy wody i nasza śluzówka układu pokarmowego jest wysuszona, to automatycznie też te masy kałowe nie będą nam się tak przesuwać i tak formować, jakbyśmy tego chcieli, i wypróżnienie będzie w pewien sposób nieprawidłowe, zablokowane. Tak więc to jest pierwsza rzecz, którą można. Ja nie polecam osobiście jako zielarz długotrwałego i w ogóle stosowania ziół, które zawierają antrazwiązki, tak? Czyli mówię o korze kruszyny, która jest popularna, też występuje w suplementach. Albo na przykład o senesie, tak, liściach senesu, dlatego że one oczywiście spełniają, przynoszą efekt, tylko że mogą doprowadzić do krwawień z układu pokarmowego, mogą też po prostu sztucznie w pewien sposób podkręcać ten metabolizm, a nie o to tutaj chodzi, tak, nie o to tutaj chodzi, więc jeżeli coś takiego się zdarzy nam w podróży, okej, weźmy sobie liście senesu czy korę kruszyny, ten efekt wypróżnienia na pewno nastąpi bardzo szybko, tam od 8 do, w zależności od surowca, do 8 czy nawet 10 godzin, ale nie przesadzajmy, bo znam takich rekordzistów, którzy biorą 2 lata jakieś tabletki właśnie z senesem, bo bez tego ani rusz, tak? No to jest rozleniwienie jelit i bardzo niebezpieczne dla zdrowia, więc jeżeli usprawnicie sobie tak naprawdę pracę wątroby, jeżeli oczyścicie jelita, to wtedy nerki Wam też podziękują, będą lepsze i wydajniejsze, żeby różnego rodzaju metabolity wyrzucać z siebie, to te zaparcia nie będą nawykowe, nie będą u Was występować w sposób częsty. Więc korzystajcie na początku z mieszanek, które usprawniają Wam pracę żołądka i jelit, tak? Przy okazji tej osi właśnie wątroba, śledziona trzustka. A jeżeli macie właśnie zaparcia takie jednorazowe, wynikające z tego, że jesteście w innym miejscu, zmieniliście żywienie albo wodę,